0: Maksymalna wyniesie wprawdzie od tylko 12 stopni na północnym wschodzie, ale już około 17 w centrum i aż do 25 na południowym wschodzie.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: Jest połączona z nami pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
2: Mamy prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Mamy trzecie podejście strony rządowej do uchwalenia tej ustawy. Czy ten wyścig i ta rywalizacja pani zdaniem to jest rywalizacja o to, kto wymyśli lepszy sposób ochrony inwestorów przed ewentualnymi oszustwami na kryptoaktywach, czy jednak rywalizacja o to, kto skuteczniej zrzuci z siebie odpowiedzialność i odium tego, co dzieje się wokół kryptoaktywów, kryptowalut, giełd kryptowalut, a konkretnie tej jednej, która już dała nazwę i imię aferze, o której rozmawiamy od kilkunastu dni.
3: Oczywiście no, chciałabym, żeby było tak, jak pani mówi, jeśli chodzi o tę pierwszą możliwość, to znaczy, że ta w pewnym sensie inflacja projektów ustawowych, bo tutaj dodajmy jeszcze jest trzeci projekt anonsowany przez Polskę 2050, no oczywiście chciałoby się, żeby to była taka rywalizacja na jak najlepsze zabezpieczenie interesów obywateli, którzy postanowili podjąć ryzyko funkcjonowania na tym jakże ryzykownym, obszarze aktywności finansowych. Natomiast obawiam się, że to jest z jednej strony no, próba zdystansowania się od właśnie odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki dla obywateli finansowania w tym sektorze, ale z drugiej strony no, jest to oczywiście też obszar takiej walki pokazującej, kto tutaj bardziej dba o interesy obywateli. Pamiętajmy, że taka mnogość, powiedziałabym, ofert nie sprzyja tak naprawdę merytorycznej dyskusji na temat w ogóle rynku kryptowalut, który jest rynkiem o wysokim poziomie ryzyka. Nie jest to także dyskusja na temat, czy nie będzie to dyskusja na temat konkretnych propozycji, konkretnych rozwiązań. Będzie to, myślę, w dużej mierze też takie populistyczne rywalizowanie o to, kto jest bardziej troskliwy, kto bardziej dba o obywateli, a myślę, że to, co się w tej chwili dzieje wokół tego rynku, byłoby też dobrym pretekstem do, no powiedziałabym, swoistej edukacji na temat tego, jak co to są w ogóle kryptowaluty, jak one funkcjonują, czy też jak funkcjonuje ten rynek. Bo z jednej strony politycy oczywiście chętnie w takich sytuacjach kryzysowych demonstrują czy pokazują swoją troskliwość obywateli, ale z drugiej strony też nie zapominajmy, że no, obywatele też powinni dysponować wiedzą, która umożliwia im podejmowanie z kolei no, rozmaitych decyzji życiowych i liczenie się także z konsekwencjami tychże decyzji. Także niestety cała ta debata nie będzie sprzyjała temu, żeby podnosić, nie wiem, stan wiedzy, są świadomości ludzi, tylko będzie, czy jest w dużej mierze licytowaniem się na to, kto jest bardziej dbający o interesy obywateli, albo kto jest bardziej odpowiedzialny za to, co się na tym rynku wydarzyło.
2: Kiedy wczoraj premier Donald Tusk ogłosił, że po raz trzeci rząd przedłoży Sejmowi ten projekt ustawy o kryptoaktywach, pojawiły się takie komentarze, że no to teraz prezydent Karol Nawrocki będzie w pułapce, bo bez względu na to, co zrobi z tą ustawą, która najprawdopodobniej przez parlament znowu przejdzie, czy ją zawetuje, no to wtedy narazi się tym, którzy są coraz bardziej świadomi tego, co się na rynku kryptoaktywów dzieje, a jeżeli ją podpisze, no to sam przyzna się do błędu, ponieważ sam podkreśla, że ten kolejne projekty niczym się od siebie nie różnią, więc jeżeli teraz za trzecim razem ustawę by podpisał, no to także byłoby to dla niego wizerunkowo przedsięwzięcie no, skazane na porażkę. Ale dzisiaj, przed kilkoma minutami pojawia się informacja pani profesor, że mamy prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Czy w ten sposób prezydent i jego otoczenie z tej pułapki rzekomo zastawionej na niego właśnie się wymknął premierowi?
3: Panie Pan, fakt, że rozmawiamy o tym wydarzeniu właśnie w tej chwili, jest odpowiedzią też na Pani pierwsze pytanie, mianowicie o co tutaj w tym wszystkim chodzi, czy o uzysk polityczny, czy o rzeczywiście rozwiązanie trudnego.

0: kwestii. Ja nie wiem, na czym polegają regulacje zaproponowane przez pana prezydenta, dlatego że z tego, co usłyszałam u państwa, dokument liczy 109 stron, a on został przez chwilę dopiero powieszony na stronie sejmowej, także trudno na przykład w tej chwili rozpatrywać, na czym polegają różnice pomiędzy projektem prezydenckim i projektem rządowym. Nie wiem, jakie tam będą regulacje, nie wiem, jakie tam są propozycje, w związku z tym nie wiem, na ile te dokumenty będą od siebie różne i na ile one rzeczywiście w różny sposób będą traktowały możliwości czy proponowały rozwiązanie tego problemu, z którym w tej chwili mamy do czynienia. Natomiast no, składanie tego rodzaju inicjatywy oczywiście może być interpretowane w kategoriach budowania jakiegoś uzysku wizerunkowego, ale to wtedy znowu dyskutujemy nie na temat rzeczywistych mechanizmów zabezpieczających funkcjonowanie jakiegoś obszaru rynku finansowego, tylko mówimy o rywalizacji czysto no, politycznej tak naprawdę, tak? Także tutaj jeszcze pamiętajmy, że dochodzi ten trzeci element, o którym już wspominałyśmy, mianowicie też projekt Polski 2050, która ustami swojej przewodniczącej buduje taką w ogóle, powiedziałabym, konstrukcję dosyć karkołomną politycznie, mianowicie przeciwstawia własny projekt Polski 2050 projektowi rządowemu. Ja tylko przypominam, że Polska 2050 jest reprezentowana w rządzie, czyli współrządzi, czyli można by tutaj zakładać, że mamy do czynienia z jakimiś też projektami, które rywalizują w obrębie samej koalicji rządzącej. Także sytuacja znowu jest klarowna, znaczy nie jest klarowna politycznie i tak naprawdę znowu będziemy dyskutować na temat wymiarów politycznych tych wszystkich działań, a nie na temat rzeczywistych mechanizmów zabezpieczających czy regulujących dany obszar działalności, w tym wypadku mówimy o rynku kryptowalut.
1: To jeszcze ten jeden wymiar, jeszcze jeden wymiar także wizerunkowy z punktu widzenia premiera i rządu, bo gdyby nie ten projekt prezydencki, który się pojawił dzisiaj przed kilkunastoma minutami, no to pewnie pytałabym i zapytam mimo wszystko o sensowność tego ruchu do 3 razy sztuka, czyli trzecia próba przedłożenia tego samego projektu, tej samej ustawy do podpisu prezydenta. No bo z jednej strony premier pokazuje w ten sposób, że jest zdeterminowany, ale z drugiej strony no, jest duże ryzyko, a teraz jeszcze większe, że prezydent po raz kolejny tę ustawę zawetuje i tego weta później odrzucić się nie da, tak jak to było już dwukrotnie. Rząd i premier w ten sposób no, wystawia się na cios, okazuje swoją słabość.
0: Znaczy, no, wchodzimy tutaj na grunt, powiedziałabym, psychologii takiej politycznej, tak? Bo w różnych kategoriach można decyzję Donalda Tuska rozpatrywać. Pamiętajmy, że on co prawda deklaruje, że wejdzie z właściwie tym samym projektem, propozycją tego samego projektu. Tam zmiany mają dotyczyć jedynie, zdaje się, represywności czy represyjności.
1: Tak, większe kary.
0: Większe kary. Natomiast no, myślę, że premier liczy na to, że zmieniła się nieco sytuacja. To znaczy właśnie, że ten problem jakby nabrzmiał i w związku z tym nie sama treść ustawy, ale okoliczności, w jakich dyskutujemy na temat ustawy, no, w pewnym sensie sprowokują, czy też wywrą presję na prezydencie, żeby podpisał ten projekt, mimo że on jest tak naprawdę niezmieniony. Czyli jest to taki mechanizm wykorzystania no, tych takich temporalnych, sytuacyjnych okoliczności. Z drugiej strony oczywiście tutaj prezydent przeszedł do ofensywy, bo jeżeli złożył własny projekt, no to zakładam, że ten projekt zawiera jakieś inne propozycje, czy propozycje, których nie ma w projekcie rządowym. I to z kolei w sensie psychologicznym też nam pokazuje nowe okoliczności, mianowicie jeżeli prezydent składa własną ustawę, to nie po to, żeby podpisywać jakąkolwiek inną ustawę, niezależnie od tego, jakie tam będą zawarte postanowienia. Także mam tutaj do czynienia z tym, no, z czym mamy do czynienia w Polsce od dłuższego czasu, mianowicie z pójściem na rodzaj konfrontacji i zademonstrowanie takiej postawy, że nie cofnie się ani strona rządowa, ani prezydent, który też w dużej mierze, powiedziałabym, no oczywiście to nie jest nic nowego, stara się wejść w prerogatywy rządzących bez ponoszenia konsekwencji za bieżące zarządzanie.
1: To a propos cofania się, pani profesor, jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja, która też dotarła do nas no, w ciągu ostatniej godziny. Trybunał w Strasburgu zdecydował i zastosował takie zabezpieczenie i nakazał dopuszczenie sędziów wybranych ostatnio przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał dopuszczenie ich do orzekania. Czy taka decyzja Trybunału w Strasburgu spowoduje pani zdaniem, że ludzie zarządzający w tej chwili Trybunałem Konstytucyjnym cofną się w tych swoich decyzjach i posłuchają sędziów?

0: Strasburgu?
1: Nie sądzę. Nie sądzę, dlatego że mamy do czynienia z dwoma porządkami, mianowicie z porządkiem prawnym, na temat którego ja nie czuję się kompetentna dyskutować, bo nie jestem prawniczką ani w ogóle, a tym bardziej nie jestem konstytucjonalistką. Natomiast z drugiej strony mam do czynienia z porządkiem politycznym i te dwa porządki, jak się okazuje w Polsce, to też ostatnie lata pokazały, one niewiele mają ze sobą wspólnego. To znaczy przypomnijmy, że w państwie prawa tak naprawdę porządek polityczny powinien być podporządkowany w jakimś sensie porządkowi prawnemu. To znaczy, że wszystkie instytucje powinny działać w ramach prawa ustanowionego i przyjętego. Natomiast u nas się kwestionuje na każdym kroku to, jak to prawo funkcjonuje, czy też jak się interpretuje rozmaite zapisy prawne. I ja myślę, że tutaj bez żadnego trudu jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie komentarz ze strony tych, którzy ze Strasburgiem się nie będą zgadzać, czyli no przede wszystkim przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego oraz tych sił politycznych, które stoją za aktualnie zarządzającym Trybunałem. I myślę, że w sensie politycznym to niczego nie zmieni. Będziemy mieli do czynienia z kwestionowaniem zasadności decyzji Trybunału. Pamiętamy też, że Trybunał Konstytucyjny w ciągu ostatnich lat wypowiadał się dosyć otwarcie na temat tego, że porządek prawny Polski nie powinien być podporządkowywany jakimkolwiek decyzjom zewnętrznym. Także mówię, w sensie politycznym nadal ja nie widzę rozwiązania tej sytuacji, to znaczy na pewno, w mojej ocenie decyzja podjęta przez Trybunał Europejski nie wpłynie na polityków, którzy kontestują wybór dokonany przez Parlament Polski.
2: Czy w takim razie przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie wtedy, jeśli nie zastosuje się do tego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stanie po stronie polityków, a nie prawników, okaże się politykiem, a nie prawnikiem?
1: No, ale on jest od samego początku swojej aktywności publicznej, poza oczywiście pełnieniem funkcji związanych z wymiarem sprawiedliwości, zaangażowany politycznie i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Przypomnijmy, że pan Świątkowski przecież z tego czasu miał taki epizod, że chciał startować w wyborach parlamentarnych, prawda? Także i to oczywiście jest z listy Prawa i Sprawiedliwości. Także tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest instrumentem realizacji celów politycznych od dłuższego czasu, a nie celów, które wynikałyby z umocowań konstytucyjno-ustawowych.
2: Jak ta sytuacja przez obecnie rządzących może być wykorzystana także wizerunkowo?
1: No tak jak dotychczas. No, myślę, że eksponowany będzie ten wątek, że trójpodział władzy jest zachwiany, że Trybunał uzurpuje sobie pewne prerogatywy, które absolutnie nie wynikają z regulacji prawnych i że tak naprawdę reprezentuje określony układ polityczny. Także tutaj żadnej zmiany się w tych kwestiach nie spodziewa po żadnej ze stron.
2: I niestety jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza instytucja ustrojowa, czyli Trybunał Konstytucyjny, nadal pozostanie sparaliżowany, pani profesor. To jest...
1: Nie mam żadnych wątpliwości co do tego. To znaczy tutaj doszliśmy do takiej sytuacji, że wszystkie rozwiązania związane z Trybunałem są rozwiązaniami politycznymi i tak długo jak będzie trwał pas polityczny, tak długo jak będą trwały będzie zamieszanie wokół Trybunału, a nic nie wskazuje na to, żeby ten koniec, znaczy żeby zamieszanie miało się skończyć. Myślę, że absolutnie to nic się nie zmieni. Znaczy nadal będziemy świadkami my jako obywatele, nie wiem, przeciągania liny, czy też, przy czym nie chciałabym, żeby tutaj wybrzmiało to trochę tak symetrystycznie, to znaczy ja uważam, że to całe zamieszanie wokół, jeżeli tak możemy eufemistycznie powiedzieć, wokół Trybunału Konstytucyjnego jest spowodowane zachowaniem prezydenta i no właśnie nie przyjmowaniem przez niego, czy nie wykonywaniem przez niego tych zadań, do których został delegowany, a co do których też nie ma żadnego prawa rozstrzygania słuszności tych decyzji.
2: Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była z nami. Pani profesor, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
3: Powtórka programu. Komentarz.
2: Pan Michał Wróblewski, WP.pl z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
2: No to mamy pojedynek na projekty. Jeśli chodzi o kryptoaktywa i ustawy, które mają ten, a właściwie ustawę, która miałaby ten rynek uregulować. Kto komu powiedział szachmat?

0: Chyba na razie nikt nikomu. Mieliśmy też pojedynek taki wewnątrzkoalicyjny na projekty dotyczące kryptowalut, bo swój projekt ustawy, jak powiedział redaktor Fabisiak, w Sejmie złożyła Polska 2050. Partia, która jest na kursie kolizyjnym z Koalicją Obywatelską. I z tego, co ja słyszę, to ten prezydencki projekt, a pisałem o tym tekst w Wirtualnej Polsce właśnie rano, słysząc, że prezydent może wykonać dzisiaj krok naprzód, że ten prezydencki projekt ustawy, który właśnie wpływa do Sejmu, bazuje w dużej mierze na projekcie Polski 2050. Zresztą poseł Polski 2050 Adam Gomoła spotykał się w Pałacu Prezydenckim z urzędnikami Karola Nawrockiego i o takim projekcie, który mógłby być takim kompromisem, który jednoczyłby różne partie i obóz prezydencki, właśnie rozmawiał. No i co się okazuje? Okazuje się, że Pałac Prezydencki postanowił wobec tego, co zdecydował rząd, zaproponować własny projekt, ale właśnie taki, który odpowiadałby również na pewne uwagi, potrzebne rozwiązania Polski 2050. I dzisiaj, z tego co ja wiem, Polska 2050 nie mówi nie, chociaż oczywiście ma swój projekt i popiera też projekt rządowy, to jednak no, nie mówi nie z góry temu projektowi prezydenckiemu. O to też pewnie ośrodkowi prezydenckiemu chodziło, żeby no, nie wywoływać takiej jednoznacznej reakcji koalicji na nie. No i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie popierało ten projekt prezydenta. Samo Prawo i Sprawiedliwość miało problem z projektami rządowymi, ponieważ jak sobie państwo przypomnicie, to Jarosław Kaczyński albo szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak ku zdziwieniu własnym posłom wstrzymali się w ostatnim głosowaniu nad rządową ustawą o kryptowalutach, a nie zagłosowali na nie jak inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ewidentnie wyczuł, że takie bycie na nie, jeśli chodzi o ten projekt rządowy dotyczący kryptowalut, również jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości błędem. Więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość, biorąc pod uwagę też ten szerszy kontekst współpracy różnych środowisk bliskich Prawu i Sprawiedliwości z upadającą giełdą, upadłą giełdą Zonda Krypto, to wszystko sprawiało, że PiS miał ewidentny problem z tą sprawą. No i oczywiście rząd Donalda Tuska, to już mówię w takim kontekście bardziej politycznym, również chciał uwikłać w tę sprawę, tak ubagnić w tę sprawę sam ośrodek prezydencki. Więc pytanie, na ile Pałacowi Prezydenckiemu no, uda się przerwać niektóre spekulacje, że Karol Nawrocki spoglądał bardzo łaskawym okiem na przepisy, które no właśnie łaskawie traktowały giełdy kryptowalut. No pytanie, czy Karol Nawrocki poniesie tu jakieś konsekwencje wizerunkowe z tym związane, bo to, co jest pewne, to to, że rząd premiera Donalda Tuska no, chciał wywołać takie konsekwencje, negatywne konsekwencje wizerunkowe dla Karola Nawrockiego no i uwikłać go w ten problem. A jeszcze jedno zdanie na koniec. Tym bardziej ten ruch Donalda Tuska i rządu mógł być skuteczny i efektywny, dlatego że no już po wetach prezydenta, po tych dwóch poprzednich wetach ustaw dotyczących kryptowalut, media, w tym Wirtualna Polska, właśnie opublikowały serię artykułów, które pokazywały prawdziwą twarz prezesa Zonda Krypto i tak naprawdę twarz tej całej kryptogiełdy. Tak naprawdę to media ujawniły aferę Zonda Krypto. No i to już było po tym, jak prezydent zawetował tę ustawę. Więc z tego względu Donald Tusk też uznał i rząd uznał, że Karol Nawrocki dzisiaj, wetując trzeci raz ustawę rządową, no będzie miał problem i będzie uderzy się we własne kolana.
1: No i teraz jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że projekt prezydencki do Sejmu trafia. Pytanie, jaki będzie jego dalszy los, tutaj decyzję w tej sprawie. I ostatnie zdanie ma marszałek Włodzimierz Czarzasty. Prezydent, w zależności od tego, w jaki sposób większość rządząca zachowa się wobec jego projektu, pewnie od tego uzależni to, jakie będzie jego podejście do tej ustawy, która przez Sejm pewnie trzeci raz przejdzie w tym niezmienionym kształcie.
0: No, ostatecznie skończy się tak, że marszałek Czarzasty nada bieg ustawie rządowej i to ona będzie
1: wiodącą.
0: Tak, pytanie, co z projektem prezydenckim właśnie, no to będzie kolejna odsłona tego sporu, no ale mam wrażenie, że może być tak, że ostatecznie żadne przepisy nie zostaną uchwalone.
1: Rynek kryptoaktywów w Polsce pozostanie nadal nieuporządkowany.
0: No tak, chociaż no, tutaj warto znów podkreślić, że akurat te przepisy rządowe no, nie obejmowały firmy Zonda Krypto, która funkcjonuje na rynku no, teoretycznie polskimi inwestorami, ale na rynku jednak estońskim, to znaczy była to firma zarejestrowana w Estonii, więc tutaj pewne przepisy również należałoby doprecyzować. Niemniej, jakakolwiek forma przepisów powinna być przyjęta, żeby

0: wreszcie te kwestie w jakichś ramach zamieścić, bo w tym momencie tego nie ma, ale tutaj no, każda ze stron, czy to strona rządowa, czy strona prezydencka, no ma swoje własne przepisy. To pokazuje ten klin, no, z jakim mamy do czynienia dzisiaj. No bo co z tego, że rządzący, no cała koalicja popiera tę ustawę rządową, no ale co z tego, kiedy natknie się znów na to weta prezydenta. I możemy sobie analizować, czy Karol Nawrocki poniesie wizerunkowe straty, ale tak naprawdę no, kluczowe jest to, czy projekty, czy przepisy zostaną przyjęte, czy nie. No, a weto prezydenta to uniemożliwia.
1: Polska 2050 i jej postawa wobec tego problemu wyczuli, że mogą właśnie na temacie kryptoaktywów i na ewentualnej współpracy z prezydentem budować swój wizerunek, odbudowywać właściwie swoją wartość na scenie politycznej?
0: No na pewno Pałac Prezydencki, spotykając się z przedstawicielami Polski 2050, no nie tylko chciał w dobrej wierze rozmawiać z tymi politykami, ale również sprawić, żeby Polska 2050 była wciąż na tym kursie kolizyjnym z Koalicją Obywatelską. Przecież Pałacowi Prezydenckiemu bynajmniej nie chodzi o to, żeby w koalicji była zgoda, wręcz przeciwnie. No, Pałac Prezydencki jest współrządzony no, nie tylko przez prezydenta Karola Nawrockiego, ale przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak? Szefa gabinetu, który jest szefa gabinetu prezydenta, który jest politykiem PiSu, szef kancelarii prezydenta, który jest politykiem PiSu, zastępcy szefa kancelarii prezydenta, którzy są politykami PiSu. Tam dominują politycy Prawa i Sprawiedliwości w Kancelarii Prezydenta. Oni będą robić wszystko, żeby ta koalicja nie funkcjonowała spokojnie. Jakby to jest pewne, zwłaszcza, że mamy rok, nieco ponad rok przed wyborami parlamentarnymi. Natomiast co do Polski 2050, no, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma narrację i retorykę, jaką ma, to wszyscy widzimy. Znaczy ona bardzo często z jednej strony wychodzi z własnymi rozwiązaniami, ale z drugiej zaś strony, no te rozwiązania idą w sprzeczności z tym, co na przykład forsuje minister finansów, tak? Czy generalnie kancelaria premiera. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja. Też pisałem tekst na ten temat w tym tygodniu w Wirtualnej Polsce, gdzie na przykład wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, który zajmuje się między innymi finansami z Krajowego Planu Odbudowy, jeden z najbliższych współpracowników Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, stawia sprawę jasno. Jeśli Koalicja Obywatelska, generalnie koalicja nie uchwali podwyższenia drugiego progu podatkowego, tak by ułatwić życie tej klasie średniej na dorobku, mówiąc jak najbardziej skrótowo, no to oni będą stawiali twardo sprawę przyszłorocznych negocjacji budżetowych, to znaczy budżetu na rok 2027.
1: Na ten już rok wyborczy. Tak, czy w ten sposób Polska 2050 pod rządami Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zapracowuje sobie na miano wewnętrznej opozycji w koalicji?
0: No tak się mówi o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, że ona stoi w opozycji do własnego rządu. No ale z drugiej strony ona argumentuje to tym, że na przykład gdyby nie takie twarde stawianie sprawy przez Polskę 2050, no to choćby mieszkania byłyby o 10% droższe. Tak mówiła w TVP Info, podkreślając to, że Polska 2050 na przykład zablokowała niektóre rozwiązania forsowane czy proponowane przez Koalicję Obywatelską, które zdaniem Polski 2050 na przykład doprowadziły do wzrostu cen mieszkań, więc tak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz widzi swoją rolę. Ona mówi publicznie, nawet nie nieoficjalnie, tylko właśnie publicznie, że ona jest nie od tego, żeby potakiwać Donaldowi Tuskowi, a Koalicja Obywatelska, czy w ogóle koalicja jest właśnie od tego, żeby się ścierać i wypracowywać najlepsze wspólne rozwiązania, a nie zgadzać się we wszystkim, więc taki modus operandi przyjęła. Natomiast no, czy to okaże się skuteczne, zweryfikują wybory. Na razie te sondaże dla Polski 2050 najlepsze nie są, nie dają, nie pokazują, że ta partia wejdzie do Sejmu w przyszłym roku. Oczywiście wiele może się zmienić. No i też pytanie, czy ta odnoga, która wyszła z Polski 2050, a która dzisiaj rezonuje pod nazwą klubu Centrum, no, czy stanie się częścią Koalicji Obywatelskiej, czy osobną formacją?
1: Na razie najnowszy sondaż Ośrodka Opinia 24 dla Gazety Wyborczej daje Koalicji Obywatelskiej zwycięstwo w tych wyborach i dużą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, ale nie daje gwarancji rządzenia, bo to taka ewentualna koalicja PiSu i Konfederacji gwarantowałaby właśnie temu środowisku politycznemu przejęcie władzy. To jest ważne momentum dla Donalda Tuska, dla premiera, dla lidera tej koalicji.
0: To prawda, ale no znów, to jest też pytanie, w jakiej konfiguracji pozostanie Konfederacja w roku wyborczym, bo mamy znowu do czynienia z nową sytuacją, kiedy Sławomir Mentzen na spotkaniu z wyborcami obraża najważniejszego polskiego generała, czyli szefa sztabu generalnego, pana generała Wiesława Kukułę, w absolutnie obraźliwy, skandaliczny sposób i tych słów

0: też nie chcę powtarzać. Myślę, że albo do państwa dotarła ta informacja, do naszych słuchaczy, albo wkrótce dotrze, co Sławomir Mentzen powiedział. I teraz tak, Sławomir Mentzen, nie pamiętam, kiedy mieliśmy do czynienia ostatnio z taką sytuacją, jest tym politykiem, który sprowadził na siebie krytykę za te właśnie słowa o szefie sztabu generalnego, właściwie ze wszystkich stron sporu politycznego, w tym ze strony własnego koalicjanta, czyli lidera Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka. Sławomira Mentzena skrytykowali już prezydent, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, były szef MON Mariusz Błaszczak, szereg polityków Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy koalicjanci. I Krzysztof Bosak, który nie dość, że się zdystansował i odciął od Mentzena, to jeszcze wprost go w mediach społecznościowych skrytykował. No i teraz pytanie. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość szukałoby szansy w przejęciu władzy razem z Konfederacją, no to jaką Konfederacją? Czy ze Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem, czy tylko z Krzysztofem Bosakiem? Bo jak słyszę od polityków Prawa i Sprawiedliwości, oni nie tylko mówią, że z Grzegorzem Braunem nie wyobrażają sobie współpracy i koalicji, ale również ze Sławomirem Mentzenem. Więc dzisiaj ten sondaż dla Gazety Wyborczej, on jest faktycznie ciekawy, bo no, nie może dawać takiej pewności siebie Donaldowi Tuskowi, ale z drugiej strony też nie jest taki, nie powinien być taki oczywisty dla tej prawej strony, bo to, że dziś Prawo i Sprawiedliwość może zawrzeć koalicję z Konfederacją czy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, absolutnie nie jest przesądzone. I może być tak, że znów Prawo i Sprawiedliwość być może, chociaż dziś nic na to nie wskazuje, osiągnie lepszy wynik na przykład niż Koalicja Obywatelska, ale nie będzie w stanie utworzyć rządu, bo nie ma po prostu zdolności koalicyjnej dzisiaj, więc no te wszystkie scenariusze są jak najbardziej otwarte.
1: No i to potwierdza też takie poczucie i taką intuicję, że w tej chwili, na tym etapie przedwyborczym, przedkampanijnym, jesteśmy w takiej fazie tego politycznego fermentu, która objęła i prawą, i lewą stronę sceny politycznej, a właściwie obie strony tej naszej politycznej barykady, która wyznacza polaryzację i ten duopol, o którym mówimy przecież nie od wczoraj. I właściwie tak samo dotyczy i koalicji, i Prawa i Sprawiedliwości, i Konfederacji. Jesteśmy chyba u progu klarowania się tego przedwyborczego, a potem już kampanijnego porządku.
0: No tak, tylko pytanie też właśnie, jak ten porządek, czy może nie porządek, będzie właśnie wyglądał za te kilka miesięcy, bo też niewykluczone jest, że Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do wyborów w takiej formule, w jakiej teraz. Wcale niewykluczone jest, że Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego no nie zostanie wypchnięte z Prawa i Sprawiedliwości. Może tak się stać. Może to być rozłam bardziej lub mniej kontrolowany, ale ja go wcale nie wykluczam. Do przesilenia może dojść już po wakacjach. Więc to jest tak, że jeśli ta układanka polityczna, ten porządek polityczny się klaruje, to bardzo powoli, ale też z takim widokiem na to, że to się wszystko jeszcze może rozsypać i zacząć układać na nowo. No niemniej liderzy polityczni już na początku przyszłego roku, szykując się do kampanii, będą już musieli mieć taki obraz, jasną wizję tego, w jakiej konfiguracji do tych wyborów pójdą. I to czeka również wspomnianą Konfederację, bo ja też nie wykluczam, że Konfederacja może pójść podzielona do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. To jest wszystko jeszcze otwarte.
1: Panie redaktorze, a na ile Stowarzyszenie Przemysława Czarnka zbalansuje to, co dzieje się wokół Mateusza Morawieckiego wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości?
0: No na razie jest to stowarzyszenie widmo, bo kiedy ja ujawniałem w Wirtualnej Polsce powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, to podaliśmy jego nazwę, jego cele, skład członków założycieli, publikowaliśmy wywiady Michała Dworczyka, Mateusza Morawieckiego, którzy szeroko i otwarcie o tym stowarzyszeniu mówili. Natomiast tutaj mamy do czynienia z jakimiś nieoficjalnymi informacjami, które na temat nowego stowarzyszenia właśnie pod auspicjami Przemysława Czarnka, od którego sam Przemysław Czarnek się odżegnuje, dystansuje, mówi, że absolutnie nie zamierza stawać na czele żadnego nowego stowarzyszenia. Ja też nie słyszałem żadnej oficjalnej nazwie, nie otrzymałem żadnych dokumentów, nie widziałem żadnych dokumentów z tym związanych. Nie znamy członków założycieli takiego stowarzyszenia. No ja myślę, że jest więcej, być może takie stowarzyszenie powstanie, nie wykluczam, natomiast no nie mam wątpliwości, że ta inicjatywa powstała wyłącznie z tego powodu, że jest część w Prawie i Sprawiedliwości wroga Mateuszowi Morawieckiemu i uznała, że skoro Morawiecki zakłada swoje stowarzyszenie, które ostatecznie Kaczyński zaakceptował, bo musiał, no to oni być może też puszczą informacje do dziennikarzy, do części dziennikarzy, że oni takie stowarzyszenie też założą. No ale kto ma być na czele tego stowarzyszenia, kto ma do tego stowarzyszenia wejść. To cały czas tego nie wiemy, więc zobaczymy.
1: No honorowym założycielem i szefem na pewno, tak myślę, mógłby być Jarosław Kaczyński, bo cały czas zastanawiam się, na ile to jest, byłoby stowarzyszenie Przemysława Czarnka, a na ile tam jednak głos decydujący należałby do prezesa.

0: No, to jest o tyle dziwne, że sam Kaczyński mówił, że żadne stowarzyszenia w ramach PiS-u nie powinny powstawać. Mówili to sami przeciwnicy Mateusza Morawieckiego, którzy co, dzisiaj zmienili zdanie i chcą powoływać własną inicjatywę?
1: No bo nie udało się zakazać Mateuszowi Morawieckiemu tego, żeby to stowarzyszenie swoje założył. No to skoro nie możemy zakazać, no to rozpuśćmy je w mnogości tych, które powstaną w przyszłości, tak żeby siła rażenia stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego była mniejsza.
0: No i właśnie z tej sytuacji może się cieszyć absolutnie koalicja rządowa, bo no i zwolennicy koalicji rządzącej, którzy jak nas słuchają, pewnie sporo słuchaczy słucha tej rozmowy i się zastanawia, jak to jest możliwe, że w ramach jednej partii politycznej nagle są powoływane jakieś wrogie sobie stowarzyszenia z jednej strony Morawieckiego, z drugiej Czarnka, znaczy nie wiadomo o co chodzi. No, w polskiej polityce nie jest to czymś oczywistym i w ogóle w polityce, żeby w ramach jednej partii powstawały stowarzyszenia, które teoretycznie mają przyciągać różnych wyborców, ale w praktyce rywalizują między sobą. To znaczy tak nie funkcjonuje partia, która chce wrócić do władzy, przynajmniej moim zdaniem.
1: A już na pewno nie funkcjonuje tak partia wodzowska.
0: No tak, po części Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią wodzowską, ale z drugiej strony, no właśnie, ona jest wodzowska w tym sensie, że jeden wódz chce dzielić i rządzić i on ten konflikt stara się kontrolować. Znaczy Jarosław Kaczyński, to też obserwuje się, kiedy się rozmawia z prezesem na przykład na konferencjach prasowych, bardziej zadaje mu pytania o to, jak on się hełpi, lubuje się w tych konfliktach w swojej partii. Bo jak była ta konferencja na temat właśnie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ja na tej konferencji w Sejmie byłem, zadawaliśmy z dziennikarzami pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu o tę sprawę właśnie, o konflikty w PiS-ie, to prezes bardzo otwarcie, bardzo długo, bardzo chętnie i z uśmiechem na ustach o tym wszystkim opowiadał, a już na przykład mniej ochoczo by rozmawiał o problemach rządowych choćby, więc w sami politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że dopóki się to Kaczyńskiemu nie wymyka spod kontroli, to on bardzo się lubuje w zarządzaniu tymi konfliktami partyjnymi. Żeby mieć wszystko, z jednej strony wydaje się, że on nie ma tego pod kontrolą, ale z drugiej strony właśnie tak stara się kontrolować tę sytuację w partii, żeby nikt za bardzo nie urósł, żeby jednych nastawiać przeciwko drugim, żeby ktoś się czuł wyżej niż ktoś inny i tak w kółko i tak od lat.
1: Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze, za to spotkanie i za ten komentarz do tego, co dzieje się po obu stronach politycznej barykady w naszym kraju.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Połączył się z nami pan profesor Maciej Gutowski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Pan profesor jest prawnikiem. Porozmawiamy o konsekwencjach tej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na początek dla porządku, panie profesorze, jaka jest ranga tej decyzji? Bo my różnie mówimy i też widzę już w prasowych komentarzach pojawia się sformułowanie wyrok, zabezpieczenie. Co tak naprawdę dzisiaj ogłosił nam Europejski Trybunał?
3: To jest istotne zabezpieczenie. To jest postanowienie zabezpieczające, które jest tak zwanym środkiem indywidualnym, czyli ono ma na celu ochronę naprawdę instytucji, ale w gruncie rzeczy sędziów, którzy wystąpili do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, myślimy o tej szóstce sędziów. I postanowienie jest adresowane do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej i jego treścią jest obowiązek powstrzymania się od utrudniania, objęcia i wykonywania obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w marcu 2026 roku, co oznacza, że Trybunał potraktował, że po pierwsze kompetentnym organem do wyboru jest Sejm, po drugie, że ten wybór, tak jak statuuje Konstytucja, powoduje powstanie statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego i po trzecie, to nie wynika jeszcze jasno, pewnie trzeba będzie to przeczytać, gdyby treść będzie dostępna, albo że doszło już do tego ślubowania, albo że wybór jest wystarczającym warunkiem objęcia funkcji. Tego do końca nie wiemy, ale sądzę, że Trybunał potraktował, że doszło już do wszelkich czynności wymaganych do objęcia funkcji wykonywania mandatu sędziego, no bo skoro mają przejść oni do czynności orzeczniczych, co mają zapewnić sędziowie, co mają zapewnić wszystkie władze Rzeczypospolitej Polskiej, bo taki jest adresat wszystkie władze publiczne, no to znaczy, że oni już są gotowi do orzekania, czyli tak jakby byli już po owym ślubowaniu. Zgodnym zresztą bardzo w polskich ustrojowych debatach.
1: Na ile ta decyzja jest wiążąca dla organów

0: polskiego państwa, szczególnie dla przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego. I co się może wydarzyć, gdyby jednak Bohdan Święczkowski się do tej decyzji, do tego zabezpieczenia nie zastosował?
1: Zabezpieczenie jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Ono odnosi się do wszelkich władz i słusznie pani redaktor zauważa, że głównym adresatem jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, bo on dysponuje środkami do odrzucenia, do orzekania, bo jako osoba kierująca Trybunałem, on jakby kieruje ruchem i wyznacza obowiązki orzecznicze. W związku z tym to on powinien dopuścić dziś do orzekania. To oczywiście też jest adresowane do innych władz, na przykład do Kancelarii Prezydenta, no bo to jakby miało za zadanie przeczyńcze. Co do drugiej części pytania, to jest oczywiście w ogóle kłopot z prawem międzynarodowym, które jak to prawo międzynarodowe adresowane jest do państw. W stosunku do państw no nie ma środków, które by przymuszały tak jak się ludzi przymusza. Jak ktoś nie wykona orzeczenia sądowego, to przyjdzie do niego komornik, tak. Następuje sankcja. Przyjdzie komornik, osadzenie w zakładzie karnym, wejdzie na konto ktoś, prawda, i samemu ściągnie. W stosunku do państwa takich możliwości nie ma. Dlatego Komitet Ministrów Rady Europy, czyli organu jakby nadzorującego wykonanie orzeczeń wydawanych na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jestem organem, który współpracuje ze wszystkimi władzami, w szczególności z rządem i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jakie są odpowiedzialne za koordynowanie i wykonania orzeczeń Trybunału Praw Człowieka, no, po to, aby one nie były malowane, papierkowe, tylko żeby one miały charakter realny. No ale oczywiście, że władze muszą ze sobą współdziałać, no bo w normalnym kraju władze ze sobą współdziałają i próbują znaleźć rozwiązanie pewnego impasu. Impasu polegającego na tym, że jedna władza kwestionuje, czy zostały dopełnione wszelkie wymagania formalne, czy nie za szybko dokonano wyboru, czy zbyt długo nie zwlekano, czy właściwi kandydaci. No ale na koniec dnia decyduje ten, kto posiada kompetencje, czyli decyduje Sejm. No to nasze władze po prostu nie są w stanie się porozumieć co do niczego, jakby chciały toczyć spór.
0: Czy ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka bardziej pana zdaniem sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego komplikuje? Czy może jest krokiem w tę stronę, żeby ją wyjaśnić ostatecznie i uzdrowić?
1: Znaczy, powiem zupełnie szczerze, ja już przestaję wierzyć, że cokolwiek nasze władze publiczne jest w stanie obudzić. To znaczy, decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to postanowienie, ten środek, no jest jakby w normalnie działającym państwie sygnałem, żeby powiedzieć, ono się zresztą odwołuje do poprzednich orzeczeń w sprawie Grzęda i w sprawie Xeroflor, jakby wychodząc przed przyszłość i mówiąc, no w składzie dublerskim nie da się tego rozwiązać, no bo właśnie orzeczenie Xeroflor zakwestionowało skład tak zwanych dublerów jako zgodny skład sądu z wymaganiami artykułu 6, czyli tego prawa do sądu Europejskiej Konwencji. A w sprawie Grzęda znów powiedziano, zasada subsydiarności powoduje, że wtedy wchodzi Europejski Trybunał Praw Człowieka, kiedy zawodzą systemy krajowe. I moim zdaniem w Polsce zawodzą wszystkie systemy krajowe. Bo Trybunał Konstytucyjny po pierwsze decyduje we własnej sprawie, po drugie kolejny raz robi to instrumentalnie, po trzecie w składzie zakwestionowanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, a wcześniej Trybunał Konstytucyjny i ten skład dublerski. No i po czwarte, te naruszenia prawa i wymagań kompetencyjnych i innych w toku działania Trybunału Konstytucyjnego wskazują, że on tak naprawdę sporu nie rozwiąże. Oczywiście, czy rozwiąże go Europejski Trybunał Praw Człowieka? Czy braku współdziałania polskich władz i braku otrzeźwienia polskich władz? Pewnie też nie. Ale gdyby ktokolwiek poszedł to rozum do głowy, to wyciągnąłby właściwe wnioski z tego postanowienia i próbował pomału odbudowywać instytucję, jaką jest Polski Trybunał Konstytucyjny.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Maciej Gutowski, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był z nami. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Nasze studio odwiedził pan Przemysław Koziński, prawnik, mediator, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, Stowarzyszenie Szczęśliwe Dziecko. Dzień dobry, panie Przemysławie.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Przyjechałem do państwa prosto z Częstochowy z publikacji wyroku.
0: Bo będziemy o tej sprawie rozmawiać.

0: o sprawie, o której Państwo już słyszeli w informacjach Polskiego Radia 24, bo od samego początku informujemy także dzisiaj o tym, jaki jest przebieg tego procesu, no i jaki zapadł wyrok. Chodzi o Kamila z Częstochowy, 8-latka zamordowanego, można to chyba tak określić wprost, przez swojego ojczyma, przez członków swojej najbliższej rodziny, a przynajmniej nieochronionego przez tych, którzy chronić go powinni. Sprawa, która bulwersowała całą Polskę i sprawa, o której dzisiaj mówimy za sprawą tego wyroku. Przypomnijmy dla porządku, 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki, dla kobiety, która Kamilka urodziła, może tak
1: rodzicielki, tak powinniśmy
0: o tym mówić. To jest wyrok z pana punktu widzenia satysfakcjonujący? Życia chłopcu nic nie wróci,
1: Ten wyrok, to nie chodzi o moją satysfakcję, tylko to chodzi o pamięć Kamilka. Ja uważam i myślę, że nie tylko ja, że ten wyrok nie oddaje sprawiedliwości pamięci Kamilka. Pani redaktor też pominęła kwestię wujostwa, czyli osób najbliższych, które tam zamieszkiwały razem z Kamilkiem i razem z ojczymem i z matką. To dzisiaj zapadł też wyrok również co do wujostwa. I przede wszystkim ja uważam, że rażąco niesprawiedliwy i za niski jest wyrok co do wujostwa. Bo ja przypomnę, że ciotka, z tego co pamiętam, bo byłem na sali i na gorąco, więc to było wszystko na gorąco. Z tego co pamiętam, ciotka dostała 8 miesięcy w zawieszeniu, pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Natomiast wuj dostał wyrok 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Więc tak naprawdę ten wyrok oznacza, że oni tak naprawdę nie poniosą za to żadnej odpowiedzialności i nie spotka ich tak naprawdę żadna kara. Natomiast co do pytania pani redaktor, co do dwóch głównych sprawców, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sąd nie poszedł w kwalifikację jako zabójstwa, uznając, że główny sprawca, czyli Dawid B., według sądu, według interpretacji sądu, nie miał zamiaru zabicia. Tak uznał sąd i zakwalifikował ten czyn jako spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, którego następstwem była śmierć dziecka. I przy tej kwalifikacji, mimo tego, że tak to sąd zakwalifikował niejako zabójstwo, to przy tej kwalifikacji tego czynu Polski Kodeks Karny również przewiduje możliwość dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd nie skorzystał z tego rozwiązania w tym przypadku i tu uważamy, że to jest niesprawiedliwe, bo trudno sobie, bo oczywiście to rozwiązanie jest stosowane w najbardziej drastycznych przypadkach. A trudno sobie
0: wyobrazić bardziej drastyczny niż
1: przypadek
0: ten. Wyrok jest nieprawomocny, będzie apelacja zapewne, jeszcze będziemy do tej sprawy wracać. Jeszcze chciałam zapytać o tych, którzy znajdowali się w otoczeniu Kamila, którzy mogliby tej tragedii zapobiec. Ja pamiętam tę dyskusję, która rozgorzała po tym, kiedy ta sprawa ujrzała światło dzienne. No i wtedy pojawiały się pytania o opiekę społeczną, o nauczycieli, o opiekunów, którzy widzieli, w jakim stanie jest Kamil. A wiemy również po tym dzisiejszym orzeczeniu, że to nie była kwestia jednorazowa, że ten mężczyzna znęcał się nad tym dzieckiem od dawna, więc pewnie ślady tego znęcania ten chłopiec nosił na swoim ciele, na swojej psychice, więc trudno oczekiwać, że ktoś tego nie zauważył. Pytanie, dlaczego nie zareagował?
1: Niestety z obserwacji moich i stowarzyszenia, które prowadzę, mamy tutaj w polskich instytucjach taką spuściznę jeszcze zachowań w tych polskich instytucjach związanych z sądownictwem rodzinnym. Jeszcze z zaszłości poprzedniego ustroju, niestety, muszę to z przykrością stwierdzić, ale tak to wynika z moich obserwacji i takie są...

0: Takie są tutaj przypadłości z tego, co ja tutaj obserwuję i z wielu spraw, które wpływają do stowarzyszenia, a mianowicie no, te instytucje są silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. I po prostu no już takie, co do tej sprawy Kamilka z Częstochowy, to już takie jest już dosyć znane powiedzenie, które tutaj już obiegło całą Polskę, że nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, mimo że dziecko było maltretowane. Wielokrotnie przecież wołało o pomoc niejako, uciekając z domu. Przecież przypomnę, że Kamil został znaleziony w listopadzie 2022 roku w Olkuszu na przystanku.
1: Pół roku przed śmiercią.
0: Pół roku, nawet mniej, bo to się stało w... Kamil walczył 40 dni o życie, bo ja przypomnę, że to się stało 20... To, co do, czego dopuścił się ojczym Dawid B., to stało się 29 marca 2023, czyli to nawet było na mniej niż przez pół roku. I gdyby wtedy służby odpowiednio zareagowały, czyli osoby, które my jako państwo polskie i my jako podatnicy, wszyscy się składamy na to, żeby oni byli odpowiednio szkoleni i żeby mieli odpowiednie kompetencje i to na nich ciąży obowiązek zabezpieczenia dziecka. Gdyby wówczas wszystkie te instytucje, te osoby pracujące w tych instytucjach odpowiednio zareagowały, to Kamil by dzisiaj żył. Niestety dzisiaj tych reakcji nie było. Moje domysły, przypuszczenia graniczące z pewnością są takie, że po prostu pracownicy instytucji obawiali się Dawida B. Znali jego kryminalną przeszłość i wybrali konformistyczną postawę chronienia siebie zamiast chronienia dziecka.
1: Nie my jesteśmy od oceny tej sytuacji.
0: Oczywiście, tak.
1: I oczywiście też nie możemy tutaj wspólnego mianownika i jednego schematu działania przykładać do każdego tego rodzaju przypadku. Natomiast 8 maja zmarł Kamil 2023 roku, czyli niedługo minął 3 lata.
0: Tak.
1: Straszna tragedia się stała, nie można jej cofnąć, nie możemy cofnąć czasu, ale możemy wyciągnąć wnioski i przez te 3 lata te wnioski, no takie mam wrażenie, może subiektywne i może zbyt optymistyczne, były wyciągane. No chociażby ta już symboliczna ustawa Kamilka, ustawa, która nosi no niejako imię tego tragicznie zmarłego chłopca. Co ona zmieniła w realiach dzieci, które są ofiarami przestępstw, ofiarami przemocy w Polsce?
0: No, wszyscy znamy, słyszeliśmy o ustawie Kamilka i wszyscy o niej słyszeli. Główne zmiany, jakie zaszły, to przede wszystkim, że które wprowadziła ta ustawa, że obecność przy przesłuchaniu dziecka, kiedy sąd, sędzia rodzinny słucha dziecko, powinno być obecny psycholog. To takie rozwiązanie, obecność psychologa przy przesłuchaniu dziecka, przy wysłuchaniu dziecka wprowadziła ta ustawa. Oprócz tego no, też te słynne już zaświadczenia o karalności, to wymóg przedstawiania zaświadczeń o karalności do instytucji i do wszystkich osób o niekaralności, do instytucji, które pracują z dziećmi, to wprowadziło, to jest narzędzie, ma podnosić kwestie ochrony dzieci. Oprócz tego narzuciła obowiązkowe szkolenia na sędziów rodzinnych. No to są te główne 3 zmiany. Przede wszystkim te zaświadczenia o niekaralności to dotyczą placówek oświatowych i pracowników placówek oświatowych, bo tam jest najwięcej

0: dziećmi, więc one tak naprawdę najbardziej tymi obostrzeniami związanymi z ustawą Lex Kamilek, tak zwaną, to najbardziej zostały tutaj narzucone te obostrzenia na placówki oświatowe. Według mnie jest to dalece niewystarczające, bo jak pokazały nam te 3 lata, dzieci jak ginęły, tak dalej giną i ta dalej są zagubione przez system.
1: Co musiałoby się stać, żeby ginąć przestały, albo żeby system je odnalazł?
0: Według mnie tego typu obostrzenia i tego typu regulacje analogiczne do tych, jakie zostały wprowadzone dotyczące placówek oświatowych, powinny być również wprowadzone co do pracowników socjalnych. To, co pani redaktor na początku powiedziała, zadając mi to pytanie, że no, wszyscy to pamiętamy, jak cała Polska dyskutowała o tym, że dziecko było bite, a byli w tej sprawie włączeni pracownicy socjalni, kuratorzy, a nikt nic nie widział. Więc tutaj przy tej sprawie głównie zawinili kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni, a żadnych regulacji związanych dotyczących tej grupy zawodowej ta ustawa Lex Kamilek nie wprowadziła. I te dzieci, które giną po sprawie Kamilka, które zginęły, to zawiniły osoby właśnie związane tutaj z pomocą socjalną i z instytucjami przysądowymi. I tutaj były niedopatrzenia również w tej kwestii. Jeszcze jest kwestia tutaj odpowiedniego szkolenia policjantów i wrażliwości. Też ta ustawa Lex Kamilek nie wprowadza na przykład szkoleń dla policji związanych z przemocą wobec dzieci. Ja uważam, że policjanci powinni być, ci, którzy idą w środowisko, w teren, powinni być w tej dziedzinie również szkoleni i ta ustawa nie wprowadziła tego typu rozwiązań.
1: Czy przed nami zatem Lex Kamilek 2.0?
0: Już Rzecznik Praw Dziecka w zeszłym tygodniu bądź 2 tygodnie temu ogłosiła, że przedłożyła taki projekt. On nie jest jeszcze ogólnodostępny, ja go nie widziałem. Ja widziałem go, widziałem jego założenia, bo są one opublikowane na stronie Rzecznika Praw Dziecka, ale jeżeli chodzi, ja mówię, pani redaktor, o tych założeniach, ale to te założenia, przynajmniej te założenia, które są opublikowane, to nie wprowadzają tych rozwiązań, o które ja dzisiaj mówię i o których ja, jako prowadząc stowarzyszenie i mając dziesiątki spraw związanych z dziećmi i sytuacjami, gdzie dzieje się przemoc wobec dzieci i różnego rodzaju przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, to tutaj tych rozwiązań ja w tych założeniach nie widzę. I tutaj jest pole do dyskusji. I ja tutaj chciałem też zaapelować, żeby jednak otworzyć pole do dyskusji na szersze grono ludzi, którzy pracują z tego typu sprawami, a nie żeby pracować w wąskim gronie. I tutaj to też, to już przyjdzie przy okazji tej audycji, to ja tutaj w taki głos wybrzmiałam, żeby należy wziąć do tych prac praktyków, którzy mają na co dzień styczność, a nie tylko teoria.
1: Apel poszedł w świat. Pan Przemysław Koziński, prawnik, mediator, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, Stowarzyszenie Szczęśliwe Dziecko był z nami. Oby tych szczęśliwych dzieci było jak najwięcej.
0: Tego sobie życzę i tego życzę nam wszystkim, Polkom i Polakom, żeby dzieci w Polsce były szczęśliwe. I oby takich spraw jak Kamilka z Częstochowy już nie było więcej. Bo bardzo się przykro tego wszystkiego słuchało, będąc na sali sądowej. I z tym głosem tutaj chciałem podziękować za możliwość tej uczestnictwa i do widzenia Państwu.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jeszcze w maju do firmy w Polsce mogą trafić pieniądze z unijnego programu SAFE, zapowiada wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Polska otrzyma jeden z największych budżetów programu. Większość środków zostanie wydana w zbrojeniówce. Lista kontraktów jest już przygotowana, informował w TVP Info Radosław Sikorski.
1: Ja sobie wyobrażam, o szczegóły proszę pytać bardzo kompetentną panią minister Sobkowiak, że tam mogą być w niektórych kontraktach na przykład płatności awansem. Więc te pieniądze mogą popłynąć do firm w całej Polsce jeszcze w tym miesiącu.
0: Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrojenie SAFE. To unijny mechanizm, z którego Polska może dostać niemal 44 miliardy euro na kontrakty zbrojeniowe realizowane głównie w rodzinnym przemyśle. W piątek planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w tej sprawie. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu interweniuje w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczeni do orzekania. Nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Rząd ma czas do 20 maja na przedstawienie wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Premier Donald Tusk uważa, że to sprawę zamyka. Innego zdania jest Kancelaria Prezydenta i Trybunał Konstytucyjny.
2: Reprezentująca sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, Sylwia Gregorczyk-Abram uważa, że decyzja Trybunału nie podlega już żadnym interpretacjom.
3: Ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich.
2: Sędziowie rano do pracy się wybierają, biorą jednak pod uwagę scenariusz, w którym Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania. Tak mówił Krystian Markiewicz.
4: Znowu zapytamy, czy są jakieś problemy z tym, żebyśmy mogli ten urząd objąć.
2: Trybunał Konstytucyjny w komunikacie zaznaczył, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnego zdania jest szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
2: Przedstawiciele rządu nie wyobrażają sobie, by Polska decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie respektowała. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Polska i Armenia zacieśniają współpracę wojskową. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie ze swoim armeńskim odpowiednikiem Surenem Papikianem. Po rozmowach Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że Armenia jest zainteresowana zakupem polskiego sprzętu wojskowego. Zapowiedział też wspólne ćwiczenia żołnierzy i wymianę studentów.
6: Umówiliśmy się na plan współpracy na 2026 rok ze szczególnym uwzględnieniem wymiany studentów, oficerów, też kształcenia oficerów ormiańskich tutaj w Warszawie, w Akademii Sztuki Wojennej.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił też, że Polska popiera prozachodnie i proeuropejskie dążenia Armenii.
7: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Łódź możliwe wprowadzenie nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Od ubiegłego roku zakaz obowiązuje już na 7 osiedlach w centrum miasta od 22 do 6 rano. Co mieszkańcy Łodzi sądzą o tej sprawie?
8: Wie pan, jak ktoś będzie chciał pić, to i tak znajdzie możliwość.
9: Wystarczy, że pójdzie do restauracji albo pubu.
8: No, więc właśnie można sobie kupić na zapas.
9: Pani widzi jakąś poprawę, odkąd ta nocna cisza alkoholowa funkcjonuje, żeby było na przykład spokojniej?
10: Mieszkam przy parku i rzeczywiście ciszej jest.
11: Nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że wszystkie zakazy jednak naruszają wolność człowieka.
12: Jestem za, ale myślę, że to nic nie da.
0: Konsultacje w tej sprawie odbędą się dziś w Fabryce Aktywności Miejskiej w godzinach od 17 do 19. W poniedziałek zaplanowano spotkanie online w tych samych godzinach. Dodatkowo między 13 a 28 maja będą miały miejsce dyżury konsultacyjne w szkołach. Egzaminy na poziomie podstawowym mają już za sobą. Maturzyści w

0: I polscy zmierzyli się wczoraj z językiem obcym. W zdecydowanej większości przypadków był to angielski. Ponad 5 tysięcy osób pisało egzamin dojrzałości na stadionie Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej. To absolwenci szkoły w chmurze.
1: Angielski podstawowy. Zadania takie z podstawówki, szczerze mówiąc. Myślę, że dla każdego, kto jakkolwiek interesuje się, używa tego języka na co dzień, jest to po prostu very easy.
2: Skąd pani jest?
3: Z Białorusi.
2: Jaki język pani pisała?
3: Rosyjski. To jest mój język ojczysty ogólnie, ale no chciałam już dostać jak najwięcej punktów.
2: A dlaczego wybrał pan tę metodę nauki, szkoła w chmurze?
4: Dlatego, że ma wiele różnych możliwości dodatkowych, których nie ma normalna nauka. Na przykład warsztaty prowadzone online, czy nawet własną aplikację, gdzie możemy spotkać każdego innego chmurzanina, chmurzana.
2: A nie brak tego kontaktu z rówieśnikami?
4: Absolutnie, nie mam więcej kolegów niż w szkole.
0: Dziś początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. O 9:00 z języka angielskiego, o 14:00 z historii sztuki. Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Przed nami całkiem ciepły, choć gdzieniegdzie deszczowy dzień. W jego najcieplejszym momencie termometry pokażą od 12 stopni na północnym zachodzie do nawet 25 na południowym wschodzie.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Roch Kowalski, mówię państwu, dzień dobry.
5: Gość Polskiego Radia 24.
6: Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry.
6: Tak się zastanawiam, co obecnie wywołuje największe polityczne emocje w sieci. Czy jest to kwestia kryptowalut, czy kwestia niepokojów globalnych? Bo mam takie poczucie, że tematycznie w polskiej polityce nieco flauta.
7: No, zonda krypto cały czas grzeje.
6: Cały czas.
7: Przynajmniej w internecie. To pan redaktor zapowiedział rozmowę, to jeszcze jest trzecie określenie, media antyspołecznościowe.
6: Antyspołecznościowe, to prawda.
7: Natomiast tak, zonda krypto wciąż jest na fali, ale to też przez nowe informacje, których się dowiadujemy. W ogóle jak sobie pomyślimy o tej aferze i skali tej afery, no to mamy rzecz w ostatnich miesiącach, a może latach, no pewnie miesiącach, niesamowitą w zasadzie. No bo jest afera, która jest aferą opozycji, a nie partii rządzącej, a nie koalicji rządzącej.
6: Tak jest postrzegana jako afera opozycji.
7: Tak. Jak prześledzimy sobie sondaże, to ostatnio był sondaż Ibris, sondaż SW Research na temat zonda krypto, no to co prawda 30 parę procent, największy odsetek badanych mówi, że winnym tej afery jest prezes Piesiewicz, no ale na drugim miejscu jest weto prezydenta Karola Nawrockiego, a później pojawia się Donald Tusk. Jak sobie prześledzimy sobie internet, no to tam prezes Piesiewicz oczywiście też się pojawia. No ale tutaj już narracja schodzi na to, jak pozycjonuje się w tej całej aferze PiS, politycy Prawa i Sprawiedliwości, jakie są powiązania pomiędzy prezesem zonda krypto, a politykami PiS-u. Dlaczego Donald Tusk rozmawiał z posłami na zamkniętym posiedzeniu Sejmu, a nie na otwartym. Wszystko to powoduje taki pewien stopień tajemniczości, który no, internet uwielbia.
6: No i jeszcze do tego okoliczności zaginięcia poprzedniego właściciela zonda krypto. Tak. Kwestia pobytu obecnego szefa zonda krypto, rosyjskie wpływy jeszcze w tle do tego wszystkiego, rosyjskie pieniądze.
7: I niby prawdziwy prezes, który jest zupełnie... nie jest ani jednym, ani drugim prezesem, o których wiemy.
6: Figurantem bardziej chyba, z tego co też wczoraj pisał Onet, ale zastanawiam się, bo tutaj wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości próbował przekonywać, że to wina Donalda Tuska, że to kwestia braku działań prokuratury. Czy internauci nie dostrzegają i tego wątku, tej kwestii odpowiedzialności, czy oni są po prostu w mniejszości?
7: Są w zdecydowanej mniejszości. Dostrzegają. Znaczy, jeżeli możemy sobie wymyślić

0: Jakąkolwiek teorię na temat jakiegokolwiek zdarzenia dziejącego się w przestrzeni informacyjnej, no tam na pewno w internecie będą osoby, które będą chciały się tym zdaniem podzielić albo tą teorią i będą roztrząsały to w ten sposób, więc takie głosy są, one są rzeczywiście w mniejszości, no bo ta narracja nie może się przebić w momencie, kiedy w sprawę zaangażowani są przynajmniej symbolicznie, nikt nikomu jeszcze nic nie udowodnił, Policja Prawa i Sprawiedliwości plus Zonda Krypto w narracji takiej społecznej, to jest też w pewnym momencie, znaczy w pewnym momencie był zamach na polski sport.
1: Aż tak mocno?
0: Jeżeli dotykamy czegoś tak ważnego dla Polaków jednak, jak sport, jak duma narodowa, no bo to jest jedna z naszych najważniejszych, jeden z najważniejszych towarów eksportowych. No to jest źle, no to wtedy ta afera będzie się przyklejała i tu ciekawe, wcale nie do koalicji rządzącej i nie do osób, które rządzą, tylko do osób i do środowiska powiązanego przynajmniej w perspektywie opinii publicznej do prezesa PKOL-u.
1: To poniekąd, bo wczoraj zastanawiałem się, kiedy słuchałem premiera przed posiedzeniem rządu, kiedy mówił o tym, że po raz trzeci złoży projekt ustawy rząd o kryptowalutach, to takie, mówiąc wprost, pierwsza moja myśl była: ale po jasną pogodę, tak na dobrą sprawę, po co premier do tego wraca, skoro no, rząd nie może się pochwalić tutaj sukcesem? Co najwyżej może wytykać Karolowi Nawrockiemu po raz kolejny, że jest przeciw, ale to skazywanie się jest na porażkę. Jeśli mówi pan, że jest to tak odbierane w mediach społecznościowych, no to rozumiem, że w idei politycznej dla premiera Donalda Tuska jest dobrze odgrzać ten temat i jeszcze nim trochę pożyć.
0: Tak, zdecydowanie tak. I ten nowy projekt będzie chyba zakładał zmianę wyłącznie w zakresie
1: kar.
0: Tak, w zakresie kar. Więc
1: czeka nas powtórka, jeszcze ta marutka. Tak.
0: Na to, że prezydent Nawrocki podpisze. No a to rodzi kolejne teorie, kolejne powody do tego, żeby zastanawiać się, a dlaczego prezydent w zasadzie nie chce tego podpisać, skoro z drugiej strony to jest jakby kolejna afera, która dotyczy pieniędzy Polaków w ostatnich kilku latach, no bo kilkunastu nawet. No jakby znowu Polacy zostali oszukani, ale jak popatrzymy sobie na badania opinii publicznej, no to widzimy, że ponad 80% Polaków na pytanie, czy państwo powinno pomóc osobom, które straciły pieniądze w wyniku działań Zonda Krypto, powiedziała, że nie.
1: No bo mam też takie poczucie, że w odbiorze społecznym to nie jest taka inwestycja jak w bank, czy w lokatę w banku, czy to nawet nie jest Amber Gold, tak? Od początku nad kryptowalutami i kryptogiełdami, zresztą taka była też idea twórców tych mechanizmów, jest ten taki, jak pan wspomniał, nimb tajemniczości. Jeśli pan pozwoli, zmienimy temat, bo bardzo mnie zaintrygowało, ja teraz dostaję raporty od Res Futury i wczorajszy raport dotyczący właśnie polityki w mediach społecznościowych wskazywał, że największym zainteresowaniem cieszyła się, ku mojemu zaskoczeniu, nie ukrywam, zapowiedź premiera Donalda Tuska o podpisaniu traktatu o bezpieczeństwie, o współpracy militarnej z Wielką Brytanią. I tutaj okazuje się, że w mediach społecznościowych, na tych platformach nieszczęsnych, większość internautów postrzega tę zapowiedź podpisania traktatu negatywnie, jako błąd i odnowienie ducha z 1939 roku, kiedy to Brytyjczycy w naszym odczuciu nie przyszli z pomocą.
0: No są to resentymenty, które są widoczne w internecie, natomiast no, trzeba pamiętać, kto tę narrację powiela i są to raczej środowiska na prawo od centrum. Natomiast
1: i to chyba jeszcze bardziej na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czyli myślę, że bardziej konfederackie regiony.
0: A w Prawie i Sprawiedliwości to teraz prawo jest w centrum? Bardziej na prawo od prawej? Nie wiadomo.
1: Dwa płuca są.
0: Jedno, nieważne. Parafrazując

0: nawiązując, komentarze, które pojawiały się w sieci na temat tych dwóch płuc. No tak, Polacy pamiętają z jakiegoś powodu, że myślę, że gdyby zapytać nie tylko internautów, to ten sentyment byłby troszeczkę lepszy. Bo pamiętajmy, że duża część internautów, jeśli odsiejemy boty, to są ludzie, którzy chcą komentować. I mają poczucie, że wiedzą, o czym mówią. Nie odbieram im tego prawa, bo są ludzie, którzy rzeczywiście wiedzą, o czym mówią, no ale to jest wciąż internet, gdzie emocja negatywna zawsze będzie mocniej dawała o sobie znać niż pozytywna. Więc jeżeli jest temat podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią i pojawi się jakaś część komentarzy odwołujących się do historii, no to wówczas pójdzie lawina.
1: To jest bardzo ciekawe, o czym pan powiedział. To jest możliwość wykreowania pozytywnego politycznego przekazu w mediach społecznościowych?
0: No i tak.
1: I utrzymania zainteresowania tym tematem?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. No bo jak określamy, jak długo ma być utrzymane to zainteresowanie? Czy ono musi być utrzymane długo? Chyba niekoniecznie, nie każdy temat.
1: Czyli że intensywność jest częściej.
0: Intensywność jest bardzo ważna, zasięg tego pozytywnej narracji jest bardzo ważny. Natomiast czy on musi trwać tydzień? No nie, bo też może nie powinien, bo się znudzi w końcu. Ten pozytywny przekaz można zaimplementować w internet, no ale narzędziami, którymi posługują się również ci, którzy negatywne emocje przekazują. Czyli to musi być, ten komunikat musi być jasny, mocny, to musi być akcja pod tytułem Łatwo Gang zbiera pieniądze, my się jednoczymy przy jakiejś sprawie.
1: Tylko to było poza polityczne.
0: No, polityczne rzeczy też mogą jednoczyć przy jakiejś sprawie. W ogóle druga sprawa. Trzeba się zastanowić, co jest negatywnym komentarzem. Bo jeżeli jest temat podpisania nowego traktatu między Polską a Wielką Brytanią, Zjednoczonym Królestwem, i w komentarzach pojawiają się opinie, że to jest niekoniecznie dobra sprawa, bo historycznie coś tam. No to dla kogo to jest negatywny komentarz? Dla kogoś, kto się nie zgadza z tym, ale jeśli te komentarze przeważają, jeżeli widzimy, że nie wiem, 30 czy 50% narracji w internecie opiera się o to, to musimy pamiętać, że te 30 czy 50% komentujących...
1: Dla nich to jest komunikat pozytywny. Czyli tutaj punkt widzenia zależy od punktu siedzenia,
0: tak,
1: po prostu.
0: My walczymy o to. To nas jednoczy. Znaczy to, że ten traktat może sugerować, że nie będziemy wcale bezpieczniejsi, albo nasze, nie wiem, państwa nie będą bliżej, to jest coś, co wypływa z nas. Nie? To jest bardzo pozytywna emocja.
1: To na koniec jeszcze chciałem zapytać o te partyjne emocje, to znaczy o zainteresowanie problemami w koalicji rządzącej z jednej strony, bo jednak widzimy, że spór pomiędzy Polską 2050 a Koalicją Obywatelską, a premierem Tuskiem trwa mimo ubiegłotygodniowych głosowań, które koalicja wygrała w sprawie wot nieufności dla ministrów. I z drugiej strony o tarcia w Prawie i Sprawiedliwości, o te już mityczne dwa płuca i walkę na stowarzyszenia. Po pierwsze Polska i Rozwój Plus.
0: Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Sprawa tarć w koalicji zupełnie nie istnieje. Że był jeden dzień, kiedy te wota były przegłosowane. Wcześniej przez wiele dni to było przykrywane tarciami w opozycji, w Prawie i Sprawiedliwości, plus Zonda Krypto. Dzień po tym, jak Sejm przegłosował jednak wotum zaufania dla jednej i drugiej ministry, temat znikł po prostu. I znowu zajmujemy się dwoma stowarzyszeniami Prawa i Sprawiedliwości, znowu rosyjskie powiązania z Zonda Krypto i cała
1: bieżączka. Ale to dlatego, że internauci lubią się zajmować Prawem i Sprawiedliwością, czy dlatego, że tamte spory są bardziej...

0: realistyczne, takie bardziej atrakcyjne do opowiadania, że są bardziej serialowe, o może w ten sposób, niż te tarcia w koalicji rządzącej.
1: Tarcia w koalicji rządzącej były od samego początku, a może się trochę znudziły nam. Mhm. A jednak PiS traktowany był jako monolit. Znaczy nawet jeśli był Zbigniew Ziobro i tam były jakieś tarcia między Zbigniewem Ziobro a Jarosławem Kaczyńskim.
0: Tak.
1: To było to dawno, no już kto pamięta Zbigniewie Ziobrze.
0: Czyli atrakcyjność przez ten efekt świeżości.
1: Tak, plus oczekiwania wzrostów Prawa i Sprawiedliwości, oczekiwania zmiany tego wektora przez Przemysława Czarnka, pana profesora, były bardzo duże. A tu nagle się okazuje, że PiS-owi spada. Nie dość, że PiS-owi spada, to jeszcze PiS się dzieli przez to. To jest świetny materiał do tego, żeby komentować.
0: I też myślę sobie, że internauci bardzo lubią, jak komuś nie idzie, to znaczy im gorzej, tym lepiej.
1: Się tam mówi, że to Polska już taka cecha, nie?
0: Narodowa.
1: Narodowa.
0: A w internecie, bo zastanawiam się, ten Przemysław Czarnek, który przecież, jak się domyślam, celem politycznym Jarosława Kaczyńskiego było także no, pewnego rodzaju odbicie internautów, czyli użytkowników platform społecznościowych, tych, którzy na przykład poszli za Grzegorzem Braunem, czy za Konfederacją, to już w ogóle młodsze pokolenie. Mhm. Przemysław Czarnek w ogóle do nich przemawia, przebija się w tych mediach społecznościowych inaczej niż na przykład zajmowaniem swoich paneli fotowoltaicznych?
1: Nie. Znaczy to, co zostało po mocnym przemówieniu Przemysława Czarnka, to Ozes Rozę. No i to z nim zostanie już pewnie do końca kariery politycznej. Natomiast no, wiarygodność kandydata na kandydata jednak buduje się poprzez swoje zaplecze polityczne. I to bardzo mocno oddziałowuje. I Przemysław Czarnek nie będzie autentyczny, nawet jeśli... nawet jeśli wygląda na bardzo autentycznego w tym, co mówi, i ja myślę, że on głęboko w to wierzy, takie ma poglądy i wszystko się zgadza tutaj. To okay. Jednak jego zaplecze polityczne i te 8 poprzednich lat spowodowało, że on może być, znaczy może być mu bardzo trudno uzyskać tę autentyczność w oczach wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a już na pewno będzie prawie niewykonalne, oczywiście nie prognozujemy, ale bardzo, bardzo trudne w przypadku wyborców Konfederacji, no bo Konfederacja Korony
0: Grzegorza Brauna
1: no to jest zupełnie inne uniwersum, znaczy tam trzeba zupełnie innymi środkami docierać.
0: Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A jakie przewidywania jeszcze na ten najbliższy polityczny czas? Będzie spokojniej, czy wejdziemy w tryb kampanijny?
1: Jest ładna pogoda.
0: Na tym się skupmy.
1: Po prostu.
0: Dobrze, to
1: korzystajmy.
0: Będziemy korzystać w takim razie z wiosennej pogody. Dzięki wielkie.
1: Dzięki.
0: Za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Gościem Polskiego Radia 24 jest Marcin Duma, założyciel pracowni badań IBRIS. Dzień dobry Panie Marcinie.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
3: Jaki sens ma robienie sondaży teraz, tylko podniesienie emocji tych, którzy je czytają? Bo pojawił się kolejny, który Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji Rządzącej nie daje władzy. No to się emocjonujemy i czekamy na kolejne. To taki cel sondaży o tej porze kampanii czy prekampanii wyborczej?
4: Może zacznijmy od tego w ogóle, jaki cel mają sondaże. Czyli z mojej perspektywy mają
3: Im bliżej wyborów, to łatwo się domyślić, w jakim celu, tak? Ale teraz...
4: Przede wszystkim mają cel poznawczy. Czyli taki, żebyśmy mogli oszacować, gdzie jesteśmy. I rozumiem, że rozmawiamy w tej chwili o sondażach poparcia, czyli tak. Inaczej o rozkładzie naszych preferencji czy naszych sympatii politycznych. No to jest o tyle istotne, że pozwala nam to na bieżąco śledzić, w jakim kierunku zmierza opinia publiczna, w jakim kierunku zmierzają nasze sympatie polityczne, a także w pewien sposób pozwalają nam ocenić to, jak radzą sobie partie polityczne. I to jest ta informacja dla nas. Oczywiście dużo istotniejsza jest ta informacja, która płynie.

0: dla polityków. No bo oni, trochę nawiązując do tego, o czym pani wspomniała przed naszą rozmową, jak widzą sondaż, to nie mają low cortisol. Oni mają
1: cortisol, no i nie zdają matury z języka angielskiego dzisiaj, wczoraj z matematyki na przykład. Tak, tak.
0: Dokładnie tak. W związku z tym oni oglądają, to mówią, Boże, no to teraz chyba musimy coś z tym zrobić. I muszę powiedzieć, że chyba, jeśli patrzymy sobie na te sondaże w ciągu ostatnich miesięcy, to ten wysoki kortyzol występuje chyba we wszystkich centralach partyjnych.
1: To kto ma najwyższy, panie Marcinie, teraz? Pana zdaniem?
0: To może inaczej, to ja
1: poziom
0: powiem, kto ma najniższy.
1: Oczywiście. A, kto ma najniższy?
0: To kto ma najniższy? Bo to będzie w miarę proste.
1: To ja spróbuję. Jestem ciekawa, czy odczytam właściwie te emocje. Myślę, że Konfederacja Korony Polskiej.
0: Też tak bym wskazywał. Dlatego, że po pierwsze notują stabilną pozycję. Ja myślę, że tam nie ma specjalnych ambicji zdobywania 50, 30, 40% głosów. Dlatego ugrupowania pozycja na poziomie 8-7% jest wystarczająca do tego, żeby trzymać tą złotą akcję prawicy. Ta złota akcja, czyli ten głos decydujący o tym, żeby mogła powstać jakakolwiek koalicja po prawej stronie. I myślę, że Grzegorz Braun, niezależnie od swoich problemów prawnych, może być dość spokojny, jeśli chodzi o pozycję polityczną.
1: Bo kto wie, czy nie od niego będzie wszystko zależało. Wszystko znaczy partyjny układ w przyszłym parlamencie. Od niego i od drugiej konfederacji, tak.
0: I jeżeli miałbym dekonstruować w jakiś sposób strategię Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, to chyba właśnie w ten sposób. Nie spinamy się jako ugrupowanie, żeby zbierać coraz to więcej nowych wyborców. Mamy określony poziom, który po pierwsze daje nam kontrolowalny klub, czyli jesteśmy w stanie przewidzieć, ilu posłów i jakich posłów będziemy mieli, szczególnie jeżeli ci posłowie mają być pewni, nie ulegać jakimś próbom kuszenia przez inne ugrupowania, żeby zmienić barwy partyjne zaraz po wyborze. I jednocześnie, żeby ta liczba tych posłów była wystarczająca do tego, no, żeby szachować jakąkolwiek koalicję, która miałaby po prawej stronie powstać.
1: Ale to jest low cortisol. No właśnie. To ja tylko podam wyniki tego sondażu, bo to jest sondaż dla Gazety Wyborczej przygotowany przez pracownię Opinia 24 i według tego sondażu, żeby nie zdradzać, kto ma high cortisol, to Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 8,2%, Lewica 7%, Partia Razem 3,5%, PSL 2,8%, Polska 2050 2,2%, Koalicja Obywatelska 31,6% i PiS z wynikiem 21,6% wyprzedza trzecią na podium Konfederację Mentzena i Bosaka, a ta ma 12,2%. To znowu zgadnę z tym kortyzolem, jeśli pan pozwoli.
0: Tak jest.
1: Że porównywalny poziom kortyzolu ma Donald Tusk, próbując tworzyć w głowie koalicję, przyszłą koalicję, i Jarosław Kaczyński, ale wcale nie o koalicję chodzi, tylko o stabilność jego formacji.
0: No wydaje się, że rzeczywiście ten poziom stresu w Prawie i Sprawiedliwości jest dosyć wysoki. Jest wysoki chociażby dlatego, że już to chyba jest trzeci miesiąc, czy za chwilę się zacznie trzeci miesiąc, kiedy Przemysław Czarnek jest tym odnowicielem wizerunku Prawa i Sprawiedliwości, a sondaże stoją...
1: odnowiciel, powiada pan. No dobrze.
0: Pierwszy, tak. Odnowiciel. Więc wracając do tego, co miał zrobić, no miał podnieść te notowania. Tymczasem w różnych sondażach one albo są stabilne, albo ciut niższe, czyli ta misja się jak na razie nie powiodła. Oczywiście to nie jest tak, że działania polityczne są wdrażane, żeby natychmiast przynosić rezultaty. Czasem to jest strategia długiego marszu, no ale jednak mimo wszystko dla wewnętrznych struktur, dla pewnej motywacji w partii, no fajnie by było, gdyby jakiś minimalny chociaż efekt wystąpił. Tymczasem go nie ma. Natomiast wracając jeszcze do innych ugrupowań, które mogą być zestresowane, to wskazywałbym na Polskie Stronnictwo Ludowe, które mimo wszystko z jednej strony jest istotnym elementem koalicji rządowej, a z drugiej strony jednak mimo wszystko ogląda próg wyborczy od dołu.
1: Ale wie pan, dlaczego nie przewiduje takiego wysokiego poziomu stresu na przykład u Władysława Kosiniaka-Kamysza? Bo jest opcja ratunkowa. Można pójść do wyborów razem na przykład z Koalicją Obywatelską.

0: W związku z
1: A to
0: tym...
1: jest stresujące bardzo też, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że strategią Polskiego Stronnictwa Ludowego było jednak mimo wszystko samodzielny start. Znaczy samodzielny w ramach być może jakiejś koalicji, czy Trzeciej Drogi, czy... Chyba Koalicji Polskiej, tak to chyba się nazywało, to było z Kukizem. Natomiast jednak mimo wszystko w pewnej odrębności od Koalicji Obywatelskiej i ewentualnie drugiej strony PiSu, czyli zachowanie tej swojej dosyć niezależnej pozycji w centrum polskiej sceny politycznej. I ja bym przyjmował tą opcję ratunkową jednak mimo wszystko jako porażkę Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy zostałoby ono zmuszone do tego, sytuacją oczywiście, żeby wystartować z list chociażby Koalicji Obywatelskiej.
0: No ale jest opcja ratunkowa, prawda? Więc może tego warto się trzymać. Jestem ciekawa opinii samych polityków PSL-u, tych na szczycie. Czy uważają, że będzie tak jak zwykle, że są niedoszacowani w sondażach, a potem zaskoczą wszystkich wynikiem znacznie powyżej 5%?
1: No, biorąc pod uwagę, że autorem tego bonmotu jest Marek Sawicki, to podejrzewam, że ta opinia jest dosyć mocno tak. zinternalizowana, jeśli chodzi o polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale. Mamy również jeszcze jednego aktora politycznego, który myślę, że ma wysoki poziom stresu i jest to Polska 2050 i pani minister Pełczyńska-Nałęcz, która wkłada w działanie polityczne bardzo dużo wysiłku, jest bardzo aktywna. A sondaże tego ugrupowania myślę, że dają trochę nawet mniejszą nadzieję niż Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.
0: Tak, bo w tym sondażu to jest 2,2%, jeszcze się upewnię, tak, ale był taki sondaż, w którym wynik wyborczy szacowany był na zaledwie 0,5%, więc nawet znacznie poniżej błędu statystycznego.
1: Słuchałam te 2,2% wczoraj... to też jest w granicach błędu, tak. Żeby być zupełnie uczciwym.
0: Bo ten błąd to jest około 3%, tak?
1: Tak, znaczy jeżeli widzimy wynik 0,5, widzimy wynik 2%, to w dużej mierze z punktu widzenia analityka badawczego to jest trochę ten sam wynik.
0: Jasne. Ja wczoraj słuchałam wywiadu z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Pan mówi, że bardzo dużo energii tej politycznej wkłada w ratowanie sytuacji partii i sondaży. Ja myślę, że pani minister bardzo dużo energii wkłada w szukanie winnych i obarczaniu tą winą wszystkich dookoła. Bo potrzebny byłby na tę chwilę prawdopodobnie jakiś projekt polityczny, jakiś rodzaj działania, który pozwoliłby tej partii zachować nie tylko sondaże, ale też twarz. Czy widzi pan coś takiego?
1: To znaczy, jeżeli patrzymy na działania Polski 2050 i pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, to no, przypomina się taka metafora człowieka tonącego ugrupowania, który w tym takim, tej próbie utrzymania się na powierzchni wciąga wszystkich ze sobą pod wodę. I mam wrażenie, że ten wywiad w Radiu Z był trochę takim tego typu działaniem.
0: Mhm. Natomiast krzywdzi nas premier, wyciąga nam ludzi, wszyscy dookoła są przeciwko nam, prawda? A my mamy świetne projekty.
1: To jest takie trochę rozpaczliwe, bym powiedział.
0: No tak, ale jeżeli jeszcze do tego rozpoczyna się jakieś konkretne działanie prokuratury w sprawie Szymona Hołowni i jego wykształcenia, no to gdzie tu szukać winnych?
1: No wszędzie dookoła, no tylko tak. Nie u siebie. To jest znana strategia, bo to w polityce obowiązuje jednak wszystko ta zasada, żeby mimo wszystko nie przyznawać się do winy, a będąc złapanym za rękę krzyczeć, że to wcale nie jest moja ręka. I ta zasada, i ta metoda w polskiej, zresztą nie tylko w polskiej polityce obowiązuje jako taka naczelna reguła i właściwie trochę to widzimy. Tyle tylko, że to jest strategia w dużej mierze bardzo defensywna. Ona nie buduje możliwości na odbudowanie poparcia albo szukanie sobie jakichś sojuszy, a wydaje się, że ten kapitał, który ma Polska 2050 przy takich rozpaczliwych ruchach jest mało atrakcyjny. Jasne. Dla potencjalnych partnerów.
0: Panie Marcinie, jest nowy pomysł nowego projektu konstytucji. Są tacy, którzy twierdzą, że pan prezydent ogłosił skład tej rady i przywołał ten projekt w tak uroczystej chwili po to, żeby trochę zamaskować sytuację z zonda krypto. Zgadza się pan z tym, czy nie? Ja nie jestem pewna.
1: Ja myślę, że to jest wielofunkcyjny projekt. Wielofunkcyjny dlatego, bo w jakiejś części na pewno prezydent chciałby uciec od tematu

0: kryptowalut, trochę narzucić własną narrację, bo to, w jaki sposób została przedstawiona nowa konstytucja, no jasno wskazuje te intencje. To znaczy ma podkreślić niewydolność państwa prowadzonego przez koalicję 15 października. No bo sobie nie radzi, no bo premier
1: no, bo
0: jest
1: najgorszy rząd od 1989 roku.
0: Dokładnie,
1: prawda?
0: Tak. Czyli powrót do tej narracji, która ma służyć Prawu i Sprawiedliwości, albo szerzej prawicy w 2027 roku. No i oczywiście też samemu prezydentowi, jeśli chodzi o jego notowania. I to jest pierwsza funkcja. Druga funkcja to jest przygotowanie już do wyborów w 2030 roku, bo nie mam wątpliwości, że dyskusja na temat, czy Polska powinna być państwem o systemie prezydenckim z wiodącą rolą głowy państwa, jeśli chodzi o władzę wykonawczą, to jest ten spór, który prezydent będzie starał się narzucić w kampanii. I to jest druga funkcja tego. No i rzecz trzecia, no to jest w ogóle ogólnie odzyskanie pewnej inicjatywy, którą zdaje się, że przez ostatnie dni, a nawet tygodnie prezydent utracił.
1: Bo prezydent działa
0: w takim pulsacyjnym. Tak, bo to nie jest to
1: takim
0: kwestia,
1: trybie pulsacyjnym,
0: tak.
1: Nie, ale też sposobu tłumaczenia, prawda, wystawiania pana ministra Boguckiego na ostrzał ten dziennikarski. No bo wyraźnie słyszeliśmy, że trzy tygodnie zajmie panu prezydentowi przedstawienie własnego projektu dotyczącego kryptowalut. Nic takiego nie ma. Ale ja nie obiecywałem, mówi pan minister Bogucki. Uśmiechnęłam się, bo jeden z polityków nie chce w tej chwili, jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi, że w tym projekcie powinien znaleźć się taki zapis, że prezydent miałby prawo rozwiązywania Sejmu raz do roku.
0: Aha. Okej. Okay. No, bardzo interesujący.
1: Prawda?
0: Bardzo interesujący to jest, tak.
1: Cofamy się
0: projekt.
1: Do którego wieku? Do 18?
0: Znaczy, może jeszcze inaczej. To spójrzmy na to jakby po co tego typu wrzutki się pojawiają. No, one mają przekierować dyskusję na ten temat, który został wrzucony i jeszcze dodatkowo podkręcony właśnie takim, taką wydaje się niedorzeczną propozycją. Po to, żeby się zajmować tymi tematami, które w tym przypadku obóz prezydencki chce narzucić, czyli żebyśmy nie rozmawiali o tych tematach, które na przykład wczoraj Donald Tusk, wracając do sprawy kryptowalut, chciał prowadzić.
1: No to jednak
0: więc
1: coś
0: to jest
1: w zamian.
0: Tylko i wyłącznie gra zainteresowaniem, gra atencją publiczną, skupianie się na tych rzeczach, czyli tak zwane posiadanie narracji i inicjatywy politycznej i tylko w tych kategoriach dzisiaj możemy to rozpatrywać.
1: Tylko jeśli chcielibyśmy, żeby ten beret skutecznie przykrył zonda krypto, to trzeba nim celnie trafić, czyli myślę też o narracji, argumentacji otoczenia pana prezydenta. Jestem ciekawa, jak to się rozwinie. Pytaliśmy pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o tę sytuację i tak mówił na antenie Polskiego Radia 24.
2: Jeżeli wojna pałaców ma trwać do 27 do wyborów, to jest ciągle półtora roku. W bardzo trudnych czasach. Wojny na wschodzie, Donalda Trumpa w Waszyngtonie, tego wszystkiego, co się dzieje w gospodarce światowej i tak dalej. Moim zdaniem to prowadzi do takiego wniosku, że trzeba by to jakoś uporządkować i być może zacząć pracować nad takim konsensusem ponadpartyjnym, na przykład idącym w taką stronę, że nie odbieramy Polakom prawa do głosowania w wyborach powszechnych, ale ograniczamy prezydenturę do jednej kadencji. Że prezydent w Polsce jest wybierany na jedną dłuższą kadencję, nie 5 lat, a powiedzmy 6 lat, może 7 lat, nie dłużej. Bardzo poważnie zastanowiłbym się, czy przy takiej jednomandatowej prezydenturze prezydentami nie powinni być ludzie, którzy raczej już zmierzają do końca swojej kariery politycznej, niż traktują prezydenturę jako swoistą trampolinę.
1: Panie Marcinie, jestem ciekawa, jak zareagowałby Karol Nawrocki na słowo ograniczymy cokolwiek w zakresie funkcjonowania pana prezydenta i jego otoczenia. No ale to taki żart. Delikatny, myślę. Myśli pan, że my chcemy zmiany konstytucji, że my wszyscy uważamy, że to źle funkcjonuje? Są tacy, którzy twierdzą, że problemem nie jest konstytucja, tylko ludzie, którzy stoją na straży jej przestrzegania. Albo nie.
0: Wydaje się, że na co dzień nie myślimy o konstytucji. Mówię o obywatelach. To nie jest

0: rzecz,
1: To
0: która
1: zgodzę się
0: specjalnie
1: z panem.
0: angażuje naszą uwagę. I nawet w momencie kryzysów konstytucyjnych więcej niż jeden taki kryzys był w ciągu ostatniej dekady. Pewnie też nie poświęcaliśmy jej jako ogół specjalnie dużo myśli. Natomiast wydaje się, że to rolą elit jest przede wszystkim ocena tego, czy taką dyskusję ze społeczeństwem powinno się podjąć, bo bez społeczeństwa nie widzę specjalnie możliwości odgórnego załatwienia, cudzysłów, czy też przesterowania w jakiś sposób tego systemu, w którym istnieje. Natomiast widziałbym również wypowiedzi prezydenta Kwaśniewskiego, no jednak mimo wszystko pewną zmianę.
1: Musimy zmierzać do końca, panie Marcinie.
0: Prezydent Kwaśniewski jest autorem tej konstytucji, a jednak dzisiaj w tej wypowiedzi dopuszcza, okej, jeżeli mamy zmieniać, to być może to jest dobry moment na to, żebyśmy to zrobili.
1: No tak, tylko dyskusja, prawda? I porozumienie, konsensus, tak. Wtedy bardzo proszę, ale jeszcze udział nas wszystkich w referendum, zdecydowana większość parlamentarna i wtedy działajmy, tak.
0: Ale przede wszystkim musiałby to być projekt, za którym stanęliby równo w jednym szeregu i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński. No nie wyobrażam sobie tak.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Marcin Duma, Ibris z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Profesor Michał Urbańczyk, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Fundacji Harlana. Premier Donald Tusk, chciałabym od tego zacząć naszą rozmowę, odniósł się do pomysłu wycofania części amerykańskich sił z Niemiec i możliwego zwiększenia obecności żołnierzy Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Jego wypowiedź spotkała się z krytyką ze strony części opozycji, to państwo już wiedzą. Sprawa jest delikatna, jeśli chodzi o wycofanie wojsk amerykańskich z niektórych państw europejskich. Jak państwo pamiętacie, pojawiły się w przestrzeni publicznej zapowiedzi czy też groźby wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. To jest cytat. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania współpracy na poziomie europejskim. Co tak naprawdę, panie profesorze, premier Donald Tusk powiedział tym samym, że oddaje tę decyzję Amerykanom, że gdybyśmy zaczęli o to zabiegać, to naruszylibyśmy dobrą współpracę na przykład z niemieckim partnerem?
3: No ja muszę się przyznać, że w ogóle nie rozumiem tego stanowiska premiera Tuska. Uważam, że tego typu wypowiedź jest absolutnie błędna. To jest kolejna wypowiedź premiera Tuska, która budzi ogromne kontrowersje. Ja przypomnę niedawny wywiad na łamach Foreign Affairs, gdzie premier Tusk kwestionował stabilność NATO i kwestionował amerykańskie zobowiązania. I o ile oczywiście my, eksperci, analitycy, dziennikarze, publicyści o tym dyskutujemy i o tym rozmawiamy, o tyle wydaje się, że premier polskiego rządu powinien twardo stać na stanowisku mówiącym o tym, no, że sojusz NATO to są pewne obowiązki, a nie kwestionować zobowiązania sojusznicze, zwłaszcza na łamach zagranicznej prasy.
1: Tylko on nie zrobił tego pierwszy, panie profesorze, pierwszy zrobił to Donald Trump. I czytałam komentarze po tej wypowiedzi premiera, o której pan mówi, że europejscy przywódcy są przekonani, że on powiedział to, o czym wszyscy myślą.
3: No to ja jeszcze raz powtórzę. Aha. To jest błąd. To jest po prostu błąd. Wyrywanie się i mówienie tego głośno przez premiera rządu polskiego, kraju leżącego na wschodniej flance NATO, jest strategicznym błędem według mojej osobistej opinii. Podobnie wypowiedzi mówiące o podbieraniu żołnierzy też są błędem. Dlatego, że my powinniśmy zabiegać o to, żeby tych żołnierzy amerykańskich w Polsce było jak najwięcej. Niemcy i Polska mają różne interesy strategiczne. My musimy sobie to uświadomić. Dla Niemiec, jeśli spojrzymy na mapę, dla Niemiec Polska jest przed polem. I to jest bardzo ważna konstatacja. I my oczywiście jesteśmy w sojuszu

0: I oczywiście łączą nas różne więzy, ale mówienie o podbieraniu jest według mnie naprawdę postawieniem całej sprawy na głowie. Szkoda, że taka wypowiedź się pojawiła. To jest kolejna szansa, której polski rząd nie wykorzystuje. Amerykanie zapowiadają, że te wojska zostaną, jeśli uda się część z tych wojsk wycofać, to one będą przerzucane na Pacyfik, co jest zgodne z ich doktryną bezpieczeństwa. Natomiast oddanie pola i od razu stwierdzenie, że my nie będziemy zabiegać, żeby chociaż część tych jednostek trafiła na wschodnią flankę, jest, jeszcze raz powtórzę, w mojej opinii strategicznym błędem. Oddaniem pola to jest kolejna sytuacja, w której Polska nie prowadzi samodzielnej i suwerennej polityki. My się po prostu oglądamy na inne państwa. To jest bardzo podobna sytuacja jak z uwolnieniem Andrzeja Poczobuta, gdzie tak naprawdę my cieszymy się z tego, że zrobili to Amerykanie. Pomimo tego, że to my graniczymy z Białorusią i to my powinniśmy prowadzić aktywną politykę i te relacje z Białorusią powinny być.
1: Panie profesorze,
0: bardzo
1: to
0: różne.
1: Dopytam tutaj. Jest pan przekonany, że my tę zasługę przypisujemy tylko Amerykanom? Bo ja słyszę bardzo różne komentarze dotyczące też udziału polskiej strony. Premier na początku, jak doszło do uwolnienia Andrzeja Poczobuta, podziękował stronie amerykańskiej, ale nie oddał jej całej zasługi.
0: Ale wszyscy eksperci i analitycy, którzy zajmują się tą kwestią, mówią wprost, że jest to zasługa Amerykanów. Natomiast polski rząd twierdzi, że też brał w tym udział, co według większości ekspertów jest po prostu nieprawdą. Tak? Nie mamy narzędzi do prowadzenia polityki w stosunku do Białorusi. Od wielu lat nie prowadzimy żadnej polityki w stosunku do Białorusi. Prowadzimy politykę moralną, to znaczy uważamy, że skoro Łukaszenka jest złym dyktatorem, to naszym moralnym obowiązkiem jest odwrócenie się do niego plecami.
1: I wspieranie białoruskiego społeczeństwa w różnych formach, prawda?
0: Panie redaktor, zapomnieliśmy w ogóle o idei Giedroycia, o idei ULB, o tym, że to Ukraina, Litwa i Białoruś są dla nas przed polem strategicznym w stosunku do Rosji. I to po prostu, i tego są konsekwencje. I wypowiedź premiera Tuska o tym, że nie będziemy podbierać żołnierzy Niemcom, jest kolejnym tego typu działaniem, gdzie polska dyplomacja po prostu nie działa, nie funkcjonuje i czeka na rozwój sytuacji.
1: No dobrze, panie profesorze, to w takim razie, gdyby teraz na przykład zapadła decyzja albo została ogłoszona, że część tego wojska zostanie ulokowana w Polsce, w Rumunii, gdzieś na wschodniej flance, to my naprawdę nie narazilibyśmy się Niemcom?
0: Ale pani redaktor, co
1: ja
0: to znaczy
1: pytam,
0: narazilibyśmy się Niemcom? Ja w ogóle nie rozumiem tego pytania. To możemy odwrócić to pytanie i spytać się, czy Niemcy nie narazili się Polakom, budując Nord Stream 1 i Nord Stream 2?
1: To są chyba jednak dwa różne tematy, mające gdzieś tam wspólne
0: nie,
1: elementy.
0: To są, pani redaktor, no, dokładnie wiemy, że Rosja używała Nord Stream 1 i Nord Stream 2 jako narzędzia walki politycznej. To nie były tylko relacje gospodarcze. No wiemy dokładnie, tak?
1: Jasne. I grała
0: polityce
1: z naszym
0: międzynarodowej,
1: bezpieczeństwem przynajmniej.
0: Pani redaktor, w polityce międzynarodowej nie ma pojęcia narażania się, nie ma, jest twarda gra o interesy narodowe. Ja bym oczekiwał od polskiego rządu, że on będzie przede wszystkim dbał o polskie interesy narodowe, a dopiero w drugiej kolejności o interesy europejskie, a może w trzeciej albo w czwartej o interesy niemieckie.
1: Jasne. Panie profesorze, dlaczego o to zapytałam? Pan mówi, Polska jest przed polem Niemiec, to...
0: No ale to wynika po prostu z położenia
1: jasne,
0: geograficznego.
1: Jasne, ale chcę określić to położenie jako dla nas w pewnym sensie korzystne. No bo o przedpole się dba. W tym kontekście oczywiście.
0: Nie, panie redaktor, przedpole jest uprzedmiotowione.
1: W jakim sensie? To proszę rozwinąć to. Jest uprzedmiotowione.
0: Panie redaktor, leżymy w takim miejscu geograficznym w Europie, które wymaga od nas określonej polityki. Określonej polityki zagranicznej,

0: określonej polityki militarnej, w sytuacji, w której otwiera się możliwość zwiększenia liczby żołnierzy amerykańskich na naszym terenie, należy po prostu z tego korzystać.
1: Jasne, ale proszę, panie profesorze, bo to uprzedmiotowienie to jest, to wcale nie musi być złe określenie, dlatego, bo my możemy czerpać z tego określone korzyści, dlatego chciałabym, żeby
0: ale
1: się pan
0: tego
1: odniósł.
0: Zupełnie,
1: ale to nie jest wina Niemiec, tylko nasza, jeśli tak jest.
0: No, tak, dokładnie. No, no to tak. Wracamy, to jeszcze raz powtórzę. Wypowiedź premiera Tuska w mojej opinii jest po prostu strategicznym błędem.
1: Bo co do tego, że nie ma w ogóle miejsca na emocje.
0: Nie powinni w ten sposób prowadzić polityki zagranicznej, a powinni przede wszystkim dbać o interesy Rzeczpospolitej. I to powinien być kierunkowskaz i azymut ich działalności.
1: A w sytuacji, w której amerykański prezydent podważa sens sojuszu i sam mówi o tym, że wcale nie jest przekonany, czy może liczyć na sojuszników. Za tym idzie decyzja o ograniczeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech. To jest decyzja zapowiadana, ona nie została podjęta chwilę temu. To my nie powinniśmy jednak inwestować w ten europejski sojusz, bo o tym też mówią eksperci.
0: Oczywiście, że ona została podjęta wcześniej. Strona niemiecka nie wyraziła, proszę zwrócić uwagę, strona niemiecka nie wyraziła zdziwienia tą decyzją, no bo tak jak pani redaktor mówi, zapewne te kwestie pojawiały się już w rozmowach dwustronnych wcześniej. To, że Donald Trump prowadzi taką, a nie inną politykę, to znowu to nie jest powód do tego, żeby się na Trumpa obrażać, tylko trzeba naszą politykę skalować.
1: Ale ja nic takiego nie powiedziałam.
0: Sposób,
1: w ogóle nie użyłam określenia, że mamy się na Trumpa obrażać. Tylko jeśli mamy dbać o własne interesy, to wybieramy stabilnego partnera, czy takiego, który jest niestabilny?
0: Wybieramy takiego partnera, który ma realne możliwości nam pomóc. Na chwilę obecną jedyną siłą, która realnie jest w stanie pomóc wschodniej flance NATO, są Stany Zjednoczone. Niemcy mają ogromne problemy, jeśli chodzi o wojsko, ogromne problemy sprzętowe, ogromne problemy, jeśli chodzi o wzrost liczby żołnierzy zawodowych. Jednostka wojskowa, którą mieli tworzyć na Litwie, jak na razie ta działalność jest absolutnie w powijakach. Poza tym jeszcze raz powtórzę, no z punktu widzenia geostrategii terytorium wschodniej flanki NATO dla Niemiec jest pewnym przedpolem i to jest zawsze tak było. Jeśli spojrzymy na historię, to zawsze tak było, że tereny między Niemcami a Rosją były pewnego rodzaju strefą zgniotu. I dbałość o pojawienie się większej liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce przeciwdziała tego typu strategicznemu myśleniu, które po prostu jest głęboko zakorzenione zarówno w Rosji, jak i w Niemczech.
1: Panie profesorze, premier dodał też w Erywaniu, dla mnie proamerykańskość oznacza wspólne staranie o silne więzi transatlantyckie. Potrzebujemy obecności amerykańskiej w Polsce i Europie, bo to służy naszemu bezpieczeństwu. Dodam tylko, że rozmowy o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju też trwają i to nie od dziś. To w takim razie premier mówi o tym, że jesteśmy proamerykańscy, a jak proamerykańskość, przepraszam, rozumieją sami Amerykanie? Czy my się tutaj rozjeżdżamy w rozumieniu tego pojęcia?
0: Amerykanie rozumieją proamerykańskość tak, jak my powinniśmy rozumieć propolskość, czyli dbałość o własne interesy. I to jest wprost wyrażone w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa. O co Ameryka powinna dbać? No właśnie o bezpieczeństwo, o zamożność społeczeństwa amerykańskiego, o wolności obywateli amerykańskich. I to są, i te interesy realizuje Donald Trump. Donald Trump nie realizuje interesów europejskich, nie realizuje interesów Unii Europejskiej, bo to nie obywatele tych państw wybrali Donalda Trumpa. I dobrze byłoby, żeby politycy, którzy są wybierani przez danych obywateli, reprezentowali właśnie interesy tych obywateli. No, mówiąc o proamerykańskości, Donald Tusk nie do końca jest wiarygodny, bo przypomnę, że w trakcie kampanii wyborczej premier Tusk oskarżał wprost właściwie Donalda Trumpa o to, że jest rosyjskim agentem. Więc w takiej sytuacji jego wypowiedzi no nie do końca

0: są wiarygodne. Ja nie sądzę, żeby w Waszyngtonie zapomniano to, co to no właśnie tego typu wypowiedzi, które pojawiały się u nas w kampanii wyborczej. Więc jest to po prostu pewien problem i widać to doskonale w relacjach polsko-amerykańskich, że Donald Trump woli rozmawiać i woli stawiać na tych polityków, którzy nie wysuwali wobec niego tego typu oskarżeń.
1: I to jest oczywiste. Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych i amerykański rząd uzna...

0: Prezydent Stanów Zjednoczonych i amerykański rząd uznają, że nie będzie wycofania wojsk, tylko przeniesienie, relokacja tych kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich do Polski. To oczywiście będzie to konsekwencją starań wszystkich, bo tutaj akurat nie ma konfliktu między rządem a prezydentem i jego ludźmi, mówi premier Donald Tusk. I właściwie to zdanie wyjaśnia istotę też tego, od czego zaczęłam, że jeśli to będzie decyzja amerykańska...
1: Proszę. Jeśli mogę pani redaktor przerwać, przed chwilą cytowała pani premiera Tuska, że nie będziemy się o to starać, że rząd nie będzie podbierał żołnierzy, więc ja mam wrażenie, że ten cytat...
0: Ale zaakceptuje amerykańskie decyzje. No właśnie tu jest...
1: Wcześniejszemu.
0: Tak.
1: No ja mam wrażenie, że te dwa zdania są po prostu ze sobą sprzeczne.
0: No nie, bo jedno dotyczy tego, że jeśli to będzie amerykańska decyzja, to, to wszystko okej, ale... My nie
1: będziemy
0: jednak
1: wolał,
0: teraz...
1: żeby też jednak tutaj nasz rząd wykazywał pewną aktywność, bo tu znowu, panie redaktor, proszę zobaczyć, my znowu jesteśmy przedmiotem decyzji, tak? Oczekujemy, że Amerykanie podejmą decyzję, a my będziemy spokojnie ją akceptować.
0: No nie, bo pan premier też mówi, że tutaj jest współpraca między rządem a prezydentem i że starania trwają. Też dodaję. Takie zdanie. Ja rozumiem...
1: jeszcze raz powtórzę, dla mnie te zdania są sprzeczne i ja ich po prostu nie rozumiem.
0: Jasne. Jasne. Jarosław Kaczyński reaguje tak? Wzmocnienie wojskowej obecności USA w Polsce to delikatna sprawa, tak pyta. To podbieranie żołnierzy, tu z kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz. Zwiększenie sił amerykańskich, a w związku z tym stała baza USA w Polsce to coś, czego nie da się przecenić. To zmiana naszej sytuacji, uciekło mi słowo, przepraszam, na nieporównywanie lepszą i bezpieczniejszą. Tusk to Berlin, dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć. Nikt nie może temu zaprzeczyć, pana zdaniem?
1: Prezes Kaczyński prowadzi taką, a nie inną politykę i te jego wypowiedzi, one od bardzo dawna są takie same. Buduje tą narrację na takiej antyniemieckości. Myślę, że to też jest błąd. Natomiast prezes Kaczyński jest w opozycji. Partia opozycyjna ma to do siebie, że krytykuje rząd. Jest to jej prawo. No i zapewne każda decyzja rządu obecnego będzie krytykowana przez opozycję, bo gdyby opozycja zgadzała się z rządem, no to wtedy pokazywałaby, że zamiana władzy nie jest potrzebna, więc no trudno dziwić się tym wypowiedziom szefa opozycyjnej partii.
0: Jasne. To jeszcze na koniec naszej rozmowy projekt Wolność, bo zaledwie kilkadziesiąt godzin po starcie tego projektu Donald Trump ogłosił jego nagłe wstrzymanie. Chodzi oczywiście o cieśninę Ormus. Jesteśmy, Donald Trump mówi o postępach w rozmowach z Iranem. Coś takiego rzeczywiście się dzieje?
1: No widzimy najzwyklejsze przeciąganie liny. To znaczy jedna i druga strona próbuje przedłużać istniejący stan albo ewentualnie podejmuje działania, które nie mają jakiegoś większego na razie wpływu na sytuację, czyli ani jedna, ani druga strona nie chce odstąpić od realnej blokady. Ten projekt Wolność już został zawieszony. Tak naprawdę Amerykanom udało się wyprowadzić chyba tylko dwa statki pod własną banderą. Został zawieszony z takim wyjaśnieniem, że Iran uznał to za krok, który dołamie dotychczasowe zawieszenie broni. Wydaje się, że Iran liczy na to, że wysokie ceny ropy skłonią Amerykanów do tego, żeby uznać zwycięstwo Iranu. No a z kolei Amerykanie mają kilka miesięcy do wyborów połówkowych i zapewne oczekują, że po prostu ten stan, który jest obecnie, skłoni Irańczyków do zawarcia rozejmu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Michał Urbańczyk, gościem Polskiego Radia 24.
2: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Tragedia przyrodnicza w Puszczy Solskiej wciąż trwa. Strażacy od kilku dni starają się gasić pożar trawiący około 500 hektarów lasu w okolicach Biłgoraja. Puszcza zamieszkiwana jest m.in. przez zagrożone gatunki ptaków, motyli i ryb. Są tu też torfowiska, sosnowe bory czy bagienne łąki. Dla okolicznych miejscowości Puszcza Solska ma ogromne znaczenie społeczne i turystyczne.
1: Puszcza Solska płonie. Burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura powiedział, że to, co się tam dzieje, jest ogromną tragedią.
2: Puszcza Solska dla nas to jest oczkiem w głowie. Chwalimy się nią na wszystkich uroczystościach, na Festiwalu Kultury Ekologicznej, na różnych uroczystościach związanych z ochroną środowiska. No w tej chwili płonie. Puszcza Solska płonie.
1: Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie mają wątpliwości, że wielu zasobów puszczy nie da się uratować. Mają jednak nadzieję na to, że przyroda sama się szybko odbuduje.
3: Co nie zdążyło uciec, to się spaliło.
4: To co, to nic nie będzie.
3: To już... to się spaliło, bo teraz jest wylęk ptaków. I ona się szybko odbudowuje. To
4: jest kwestia deszczu, żeby były deszcze, nie? To jakoś tam spróbuje ona tam odskoczyć.
1: Puszczę Solską rocznie odwiedza tysiące turystów. Jest to miejsce, gdzie mogli odpocząć zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Politycy podzieleni w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki skierował go do Sejmu, a szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki informuje, że projekt przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów.
5: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
6: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
5: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
7: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
5: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Informacje w sprawie afery Zonda Krypto przedstawiono podczas wysłuchania rządu w Senacie. Do prokuratury dotychczas zgłosiło się 1500 pokrzywdzonych przez giełdę kryptowalut. Senator PiS Marek Pęk zapytał wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Merchę o pracę nad ustawą o kryptoaktywach.
8: Z moich informacji wynika, że pisaliście ją w rządzie 600 dni. Czy tak się pisze ustawę pilną, która ma uregulować rozregulowany i nieuregulowany, bardzo newralgiczny i wrażliwy fragment rynku?
0: Wywołany do tablicy Arkadiusz Myrycha odbił piłeczkę i powiedział, że pytanie traktuje jako zaczepkę polityczną.
9: Jeżeli pan senator pozwala sobie dzisiaj na sformułowanie o jakimkolwiek lekceważeniu, to wydaje mi się, że osobą, która najbardziej kogokolwiek zlekceważyła, to pan prezydent, wetując dwukrotnie ustawę, zlekceważył obywateli własnego kraju. Jeżeli pan senator czyni zarzut pod adresem rządu, który dwukrotnie przygotował ustawę, czyni zarzut zbyt późnego działania, to przypomnę, że reprezentuje pan formację, która przez 5 lat nie przygotowała żadnej ustawy.
0: Rząd chce po raz trzeci podejść do kwestii uregulowania rynku kryptowalut. Nowy projekt ustawy ma różnić się wyższymi karami dla osób narażających skarb państwa na straty poprzez związane z kryptowalutami oszustwa.
10: To są aktualności jedynki.
0: Pieniądze z ukraińskiego konwoju, który miesiąc temu zatrzymano na Węgrzech, powróciły do kraju. Poinformował o tym prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski uważa, że zwrot pieniędzy to dobry krok w kierunku normalizacji stosunków między oboma krajami.
11: Prezydent Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że cała kwota zarekwirowana na Węgrzech jest zabezpieczona na terenie Ukrainy. Podziękował Węgrom za konstruktywny i cywilizowany krok, a także ukraińskiemu zespołowi, który zabiegał o odzyskanie tego transportu. W dwóch ciężarówkach, które wiozły z Austrii gotówkę na Ukrainę przez Węgry, było 40 milionów dolarów, 35 milionów euro i 9 kilogramów złota. Konwój zatrzymano na początku marca pod Budapesztem. 7 konwojentów wypuszczono tego samego dnia, ale zatrzymano pieniądze. Węgierskie służby skarbowe pod dyktando rządu Viktora Orbana wszczęły śledztwo w sprawie prania pieniędzy. Do tej pory

0: Śledztwo węgierskich urzędników podatkowych nie wykazało żadnych nielegalnych operacji. Teraz, po przegranych przez Fidesz wyborach, sprawa prawdopodobnie zostanie umorzona. Decyzja o zwrocie pieniędzy została podjęta jeszcze przed formalnym objęciem władzy na Węgrzech przez partię TISO i Pétera Modiora. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W większości regionów możliwe dziś przelotne opady deszczu, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 12 stopni na północy i zachodzie do nawet 25 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: Jest połączona z nami pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
3: Mamy prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Mamy trzecie podejście strony rządowej do uchwalenia tej ustawy. Czy ten wyścig i ta rywalizacja pani zdaniem to jest rywalizacja o to, kto wymyśli lepszy sposób ochrony inwestorów przed ewentualnymi oszustwami na kryptoaktywach, czy jednak rywalizacja o to, kto skuteczniej zrzuci z siebie odpowiedzialność i odium tego, co dzieje się wokół kryptoaktywów, kryptowalut, giełd kryptowalut, a konkretnie tej jednej, która już dała nazwę i imię aferze, o której rozmawiamy od kilkunastu dni.
4: Oczywiście no chciałabym, żeby było tak, jak pani mówi, jeśli chodzi o tę pierwszą możliwość, to znaczy, że ta w pewnym sensie inflacja projektów ustawowych, bo tutaj dodajmy jeszcze jest trzeci projekt anonsowany przez Polskę 2050, no oczywiście chciałoby się, żeby to była taka rywalizacja na jak najlepsze zabezpieczenie interesów obywateli, którzy postanowili podjąć ryzyko funkcjonowania na tym jakże ryzykownym, w tym jakże ryzykownym obszarze aktywności finansowych. Natomiast obawiam się, że to jest z jednej strony no, próba zdystansowania się od właśnie odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki dla obywateli finansowania w tym sektorze, ale z drugiej strony no, jest to oczywiście też obszar takiej walki pokazującej, kto tutaj bardziej dba o interesy obywateli. Pamiętajmy, że taka mnogość, powiedziałabym, ofert nie sprzyja tak naprawdę merytorycznej dyskusji na temat w ogóle rynku kryptowalut, który jest rynkiem o wysokim poziomie ryzyka. Nie jest to także dyskusja na temat, czy nie będzie to dyskusja na temat konkretnych propozycji, konkretnych rozwiązań. Będzie to, myślę, w dużej mierze też takie populistyczne rywalizowanie o to, kto jest bardziej troskliwy, kto bardziej dba o obywateli, a myślę, że to, co się w tej chwili dzieje wokół tego rynku, byłoby też dobrym pretekstem do, no powiedziałabym, swoistej edukacji na temat tego, jak co to są w ogóle kryptowaluty, jak one funkcjonują, czy też jak funkcjonuje ten rynek. Bo z jednej strony politycy oczywiście chętnie w takich sytuacjach kryzysowych demonstrują czy pokazują swoją troskliwość obywateli, ale z drugiej strony też nie zapominajmy, że no, obywatele też powinni dysponować wiedzą, która umożliwia im podejmowanie z kolei no, rozmaitych decyzji życiowych i liczenie się także z konsekwencjami tychże decyzji. Także niestety cała ta debata nie będzie sprzyjała temu, żeby podnosić, nie wiem, stan wiedzy, są świadomości ludzi, tylko będzie, czy jest w dużej mierze licytowaniem się na to, kto jest bardziej dbający o interesy obywateli, albo kto jest bardziej odpowiedzialny za to, co się na tym rynku wydarzyło.
3: Kiedy wczoraj premier Donald Tusk ogłosił, że po raz trzeci rząd przedłoży Sejmowi ten projekt ustawy o kryptoaktywach, pojawiły się takie komentarze, że no to teraz prezydent Karol Nawrocki będzie w pułapce, bo bez względu na to, co zrobi z tą ustawą, która najprawdopodobniej niej przez parlament znowu przejdzie, czy ją zawetuje, no to wtedy narazi się tym, którzy są coraz bardziej świadomi tego, co się na rynku kryptoaktywów dzieje, a jeżeli ją podpisze, no to sam przyzna się do błędu, ponieważ sam podkreśla, że ten kolejne projekty niczym się od siebie nie różnią, więc jeżeli teraz za trzecim razem ustawę by podpisał, no to

0: także byłoby to dla niego wizerunkowo przedsięwzięcie skazane na porażkę. Ale dzisiaj, przed kilkoma minutami, pojawia się informacja, pani profesor, że mamy prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Czy w ten sposób prezydent i jego otoczenie z tej pułapki rzekomo zastawionej na niego właśnie się wymknął premierowi?
1: Panie Państwa, fakt, że rozmawiamy o tym wydarzeniu właśnie w tej chwili, jest odpowiedzią też na Pani pierwsze pytanie, mianowicie o co tutaj w tym wszystkim chodzi, czy o uzysk polityczny, czy o rzeczywiście rozwiązanie trudnej kwestii. Ja nie wiem, na czym polegają regulacje zaproponowane przez Pana Prezydenta, dlatego że z tego, co usłyszałam u Państwa, dokument liczy 109 stron, a on został wszystkim dopiero powieszony na stronie sejmowej, także trudno na przykład w tej chwili rozpatrywać, na czym polegają różnice pomiędzy projektem prezydenckim i projektem rządowym. Nie wiem, jakie tam będą regulacje, nie wiem, jakie tam są propozycje, w związku z tym nie wiem, na ile te dokumenty będą od siebie różne i na ile one rzeczywiście w różny sposób będą traktowały możliwości, czy proponowały rozwiązanie tego problemu, z którym w tej chwili mamy do czynienia. Natomiast no, składanie tego rodzaju inicjatywy oczywiście może być interpretowane w kategoriach budowania jakiegoś uzysku wizerunkowego, ale to wtedy znowu dyskutujemy nie na temat rzeczywistych mechanizmów zabezpieczających funkcjonowanie jakiegoś obszaru rynku finansowego, tylko mówimy o rywalizacji czysto no, politycznej tak naprawdę, tak? Także tutaj jeszcze pamiętajmy, że dochodzi ten trzeci element, o którym już wspominałyśmy, mianowicie też projekt Polski 2050, która ustami swojej przewodniczącej buduje taką w ogóle, powiedziałabym, konstrukcję dosyć karkołomną politycznie, mianowicie przeciwstawia własny projekt Polski 2050 projektowi rządowemu. Ja tylko przypominam, że Polska 2050 jest reprezentowana w rządzie, czyli współrządzi, czyli można by tutaj zakładać, że mamy do czynienia z jakimiś też projektami, które rywalizują w obrębie samej koalicji rządzącej. Także sytuacja znowu jest klarowna, znaczy nie jest klarowna politycznie i tak naprawdę znowu będziemy dyskutować na temat wymiarów politycznych tych wszystkich działań, a nie na temat rzeczywistych mechanizmów zabezpieczających czy regulujących dany obszar działalności. W tym wypadku mówimy o rynku kryptowalut.
0: To jeszcze ten jeden wymiar, jeszcze jeden wymiar także wizerunkowy z punktu widzenia premiera i rządu, bo gdyby nie ten projekt prezydencki, który się pojawił dzisiaj przed kilkunastoma minutami, no to pewnie pytałabym i zapytam mimo wszystko o sensowność tego ruchu do trzech razy sztuka, czyli trzecia próba przedłożenia tego samego projektu, tej samej ustawy do podpisu prezydenta. No bo z jednej strony premier pokazuje w ten sposób, że jest zdeterminowany, ale z drugiej strony no, jest duże ryzyko, a teraz jeszcze większe, że prezydent po raz kolejny tę ustawę zawetuje i tego weta później odrzucić się nie da, tak jak to było już dwukrotnie. Rząd i premier w ten sposób no, wystawia się na cios, okazuje swoją słabość.
1: Znaczy, no wchodzimy tutaj na grunt, powiedziałabym, psychologii takiej politycznej, tak? Bo w różnych kategoriach można decyzję Donalda Tuska rozpatrywać. Pamiętajmy, że on co prawda deklaruje, że wejdzie z właściwie tym samym projektem, propozycją tego samego projektu. Tam zmiany mają dotyczyć jedynie, zdaje się, represyjności.
0: Tak, większe kary.
1: Większe kary. Natomiast no myślę, że premier liczy na to, że zmieniła się nieco sytuacja. To znaczy właśnie, że ten problem jakby nabrzmiał i w związku z tym nie sama treść ustawy, ale okoliczności, w jakich dyskutujemy na temat ustawy, no, w pewnym sensie sprowokują, czy też wywrą presję na prezydencie, żeby podpisał ten projekt, mimo że on jest tak naprawdę niezmieniony. Czyli jest to taki mechanizm wykorzystania no, tych takich temporalnych, sytuacyjnych okoliczności. Z drugiej strony oczywiście tutaj prezydent przeszedł do ofensywy, bo jeżeli złożył własny projekt, no to zakładam, że ten projekt zawiera jakieś inne propozycje, czy propozycje, o których nie ma, w projekcie rządowym. I to z kolei w sensie psychologicznym też nam pokazuje nowe okoliczności, mianowicie jeżeli prezydent składa własną ustawę, to nie po to, żeby podpisywać jakąkolwiek inną ustawę, niezależnie od tego, jakie tam będą zawarte postanowienia. Także mam tutaj do czynienia z tym, no, z czym mamy do czynienia w Polsce od dłuższego czasu, mianowicie z pójściem na no, rodzaj konfrontacji i zademonstrowanie takiej postawy, że nie cofnie się ani strona rządowa, ani prezydent, który też w dużej mierze, powiedziałabym, no oczywiście to nie jest nic nowego, stara się wejść w prerogatywy rządzących bez ponoszenia konsekwencji. Tak?

0: za bieżące zarządzanie.
1: To a propos cofania się, pani profesor, jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja, która też dotarła do nas w ciągu ostatniej godziny. Trybunał w Strasburgu zdecydował i zastosował takie zabezpieczenie i nakazał dopuszczenie sędziów wybranych ostatnio przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał dopuszczenie ich do orzekania. Czy taka decyzja Trybunału w Strasburgu spowoduje, pani zdaniem, że ludzie zarządzający w tej chwili Trybunałem Konstytucyjnym cofną się w tych swoich decyzjach i posłuchają sędziów w Strasburgu?
0: Nie sądzę, dlatego że mamy do czynienia z dwoma porządkami, mianowicie z porządkiem prawnym, na temat którego ja nie czuję się kompetentna dyskutować, bo nie jestem prawniczką ani w ogóle, a tym bardziej nie jestem konstytucjonalistką. Natomiast z drugiej strony mam do czynienia z porządkiem politycznym i te dwa porządki, jak się okazuje w Polsce, to też ostatnie lata pokazały, one niewiele mają ze sobą wspólnego. To znaczy przypomnijmy, że w państwie prawa tak naprawdę porządek polityczny powinien być podporządkowany w jakimś sensie porządkowi prawnemu. To znaczy, że wszystkie instytucje powinny działać w ramach prawa ustanowionego i przyjętego. Natomiast u nas się kwestionuje na każdym kroku to, jak to prawo funkcjonuje, czy też jak się interpretuje rozmaite zapisy prawne. I ja myślę, że tutaj bez żadnego trudu jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie komentarz ze strony tych, którzy ze Strasburgiem się nie będą zgadzać, czyli no przede wszystkim przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego oraz tych sił politycznych, które stoją za aktualnie zarządzającym Trybunałem. I myślę, że w sensie politycznym to niczego nie zmieni. Będziemy mieli do czynienia z kwestionowaniem zasadności decyzji Trybunału. Pamiętamy też, że Trybunał Konstytucyjny w ciągu ostatnich lat wypowiadał się dosyć otwarcie na temat tego, że porządek prawny Polski nie powinien być podporządkowywany jakimkolwiek decyzjom zewnętrznym. Także mówię, w sensie politycznym nadal ja nie widzę rozwiązania tej sytuacji, to znaczy na pewno, w mojej ocenie decyzja podjęta przez Trybunał Europejski nie wpłynie na polityków, którzy kontestują wybór dokonany przez Parlament Polski.
1: Czy w takim razie przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie wtedy, jeśli nie zastosuje się do tego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stanie po stronie polityków, a nie prawników, okaże się politykiem, a nie prawnikiem?
0: No, ale on jest od samego początku swojej aktywności publicznej, poza oczywiście pełnieniem funkcji związanych z wymiarem sprawiedliwości, zaangażowany politycznie i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Przypomnijmy, że pan Świątkowski przecież z tego czasu miał taki epizod, że chciał startować w wyborach parlamentarnych, prawda? Także i to oczywiście jest z listy Prawa i Sprawiedliwości. Także tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest instrumentem realizacji celów politycznych od dłuższego czasu, a nie celów, które wynikałyby z umocowań konstytucyjno-ustawowych.
1: Jak ta sytuacja przez obecnie rządzących może być wykorzystana także wizerunkowo?
0: No tak jak dotychczas, no myślę, że eksponowany będzie ten wątek, że trójpodział władzy jest zachwiany, że Trybunał uzurpuje sobie pewne prerogatywy, które absolutnie nie wynikają z regulacji prawnych i że tak naprawdę reprezentuje określony układ polityczny. Także tutaj żadnej zmiany się w tych kwestiach nie spodziewa po żadnej ze stron.
1: I niestety jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza instytucja ustrojowa, czyli Trybunał Konstytucyjny, nadal pozostanie sparaliżowany, pani profesor. To jest...
0: Nie mam żadnych wątpliwości co do tego. To znaczy tutaj doszliśmy do takiej sytuacji, że wszystkie rozwiązania związane z Trybunałem są rozwiązaniami politycznymi i tak długo jak będzie trwał pat polityczny, czy tak długo jak będą trwały będzie zamieszanie wokół Trybunału, a nic nie wskazuje na to, żeby ten koniec, znaczy żeby zamieszanie miało się skończyć. Myślę, że absolutnie to nic się nie zmieni. Znaczy nadal będziemy świadkami my jako obywatele, nie wiem, przeciągania liny, czy też, znaczy, przy czym nie chciałabym, żeby tutaj wybrzmiało to trochę tak symetrystycznie, to znaczy ja uważam, że to całe zamieszanie wokół, jeżeli tak możemy eufemistycznie powiedzieć, wokół Trybunału Konstytucyjnego jest spowodowane zachowaniem prezydenta i no właśnie nie przyjmowaniem przez niego, czy nie wykonywaniem przez niego tych zadań, do których został delegowany, a co do których też nie ma żadnego prawa rozstrzygania słuszności tych decyzji.
1: Pani profesor Dorota.

0: Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była z nami. Pani profesor, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Pan Michał Wróblewski, WP.pl z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No to mamy pojedynek na projekty, jeśli chodzi o kryptoaktywa i ustawy, które mają ten, a właściwie ustawę, która miałaby ten rynek uregulować. Kto komu powiedział szachmat?
3: Chyba na razie nikt nikomu. Mieliśmy też pojedynek taki wewnątrzkoalicyjny na projekty dotyczące kryptowalut, bo swój projekt ustawy, jak powiedział redaktor Fabisiak, w Sejmie złożyła Polska 2050. Partia, która jest na kursie kolizyjnym z Koalicją Obywatelską. I z tego, co ja słyszę, to ten prezydencki projekt, a pisałem o tym tekst w Wirtualnej Polsce właśnie rano, słysząc, że prezydent może wykonać dzisiaj krok naprzód, że ten prezydencki projekt ustawy, który właśnie wpływa do Sejmu, bazuje w dużej mierze na projekcie Polski 2050. Zresztą poseł Polski 2050 Adam Gomoła spotykał się w Pałacu Prezydenckim z urzędnikami Karola Nawrockiego i o takim projekcie, który mógłby być takim kompromisem, który jednoczyłby różne partie i obóz prezydencki, właśnie rozmawiał. No i co się okazuje? Okazuje się, że Pałac Prezydencki postanowił wobec tego, co zdecydował rząd, zaproponować własny projekt, ale właśnie taki, który odpowiadałby również na pewne uwagi potrzebne rozwiązania Polski 2050. I dzisiaj, z tego co ja wiem, Polska 2050 nie mówi nie, chociaż oczywiście ma swój projekt i popiera też projekt rządowy, to jednak nie mówi nie z góry temu projektowi prezydenckiemu. O to też pewnie ośrodkowi prezydenckiemu chodziło, żeby nie wywoływać takiej jednoznacznej reakcji koalicji na nie. No i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie popierało ten projekt prezydenta. Samo Prawo i Sprawiedliwość miało problem z projektami rządowymi, ponieważ jak sobie państwo przypomnicie, to Jarosław Kaczyński albo szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak ku zdziwieniu własnym posłom wstrzymali się w ostatnim głosowaniu nad rządową ustawą o kryptowalutach, a nie zagłosowali na nie jak inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ewidentnie wyczuł, że takie bycie na nie, jeśli chodzi o ten projekt rządowy dotyczący kryptowalut, również jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości błędem. Więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość, biorąc pod uwagę też ten szerszy kontekst współpracy różnych środowisk bliskich Prawu i Sprawiedliwości z upadającą giełdą, upadłą giełdą Zonda Krypto, to wszystko sprawiało, że PiS miał ewidentny problem z tą sprawą. No i oczywiście rząd Donalda Tuska, to już mówię w takim kontekście bardziej politycznym, również chciał uwikłać w tę sprawę, tak ubagnić w tę sprawę sam ośrodek prezydencki. Więc pytanie, na ile Pałacowi Prezydenckiemu uda się przerwać niektóre spekulacje, że Karol Nawrocki spoglądał bardzo łaskawym okiem na przepisy, które właśnie łaskawie traktowały giełdy kryptowalut. No pytanie, czy Karol Nawrocki poniesie tu jakieś konsekwencje wizerunkowe z tym związane, bo to, co jest pewne, to to, że rząd premiera Donalda Tuska chciał wywołać takie konsekwencje, negatywne konsekwencje wizerunkowe dla Karola Nawrockiego, no i uwikłać go w ten problem. A jeszcze jedno zdanie na koniec. Tym bardziej ten ruch Donalda Tuska i rządu mógł być skuteczny i efektywny, dlatego że już po wetach prezydenta, po tych dwóch poprzednich wetach ustaw dotyczących kryptowalut, media, w tym Wirtualna Polska, właśnie opublikowały serię artykułów, które pokazywały prawdziwą twarz prezesa Zonda Krypto i tak naprawdę twarz tej całej kryptogiełdy. Tak naprawdę to media ujawniły aferę Zonda Krypto. No i to już było po tym, jak prezydent zawetował tę ustawę. Więc z tego względu Donald Tusk też uznał i rząd uznał, że Karol Nawrocki dzisiaj, wetując trzeci raz ustawę rządową, będzie miał problem i będzie uderzy się we własne kolana.
0: No i teraz jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że projekt prezydencki do Sejmu trafia. Pytanie, jaki będzie jego dalszy los, tutaj decyzję w tej sprawie. I ostatnie zdanie ma marszałek Włodzimierz Czarzasty. Prezydent, w zależności od tego, w jaki sposób większość rządząca zachowa się wobec jego projektu, pewnie od tego uzależni to, jakie będzie jego podejście do tej ustawy, która przez Sejm pewnie trzeci raz przejdzie w tym niezmienionym kształcie.
3: No, ostatecznie skończy się tak, że marszałek Czarzasty nada bieg ustawie rządowej i to ona będzie głosem
0: wiodącą.

0: Tak, pytanie co z projektem prezydenckim właśnie, no to będzie kolejna odsłona tego sporu, no ale mam wrażenie, że może być tak, że ostatecznie żadne przepisy nie zostaną uchwalone.
1: Rynek kryptoaktywów w Polsce pozostanie nadal nieuporządkowany.
0: No tak, chociaż no, tutaj warto znów podkreślić, że akurat te przepisy rządowe no, nie obejmowały firmy Zonda Krypto, która funkcjonuje na rynku no, teoretycznie z polskimi inwestorami, ale na rynku jednak estońskim, to znaczy była to firma zarejestrowana w Estonii, więc tutaj pewne przepisy również należałoby doprecyzować. Niemniej jakakolwiek forma przepisów powinna być przyjęta, żeby wreszcie te kwestie w jakichś ramach zamieścić, bo w tym momencie tego nie ma, ale tutaj no, każda ze stron, czy to strona rządowa, czy strona prezydencka, no, ma swoje własne przepisy. To pokazuje ten klin, no, z jakim mamy do czynienia dzisiaj, no bo co z tego, że rządzący, no cała koalicja popiera tę ustawę rządową, no ale co z tego, kiedy natknie się znów na to weta prezydenta. I możemy sobie analizować, czy Karol Nawrocki poniesie wizerunkowe straty, ale tak naprawdę no, kluczowe jest to, czy projekty, czy przepisy zostaną przyjęte, czy nie. Nawet to prezydenta to uniemożliwia.
1: Polska 2050 i jej postawa wobec tego problemu wyczuli, że mogą właśnie na temacie kryptoaktywów i na ewentualnej współpracy z prezydentem budować swój wizerunek, odbudowywać właściwie swoją wartość na scenie politycznej?
0: No na pewno Pałac Prezydencki, spotykając się z przedstawicielami Polski 2050, no nie tylko chciał w dobrej wierze rozmawiać z tymi politykami, ale również sprawić, żeby Polska 2050 była wciąż na tym kursie kolizyjnym z Koalicją Obywatelską. Przecież Pałacowi Prezydenckiemu bynajmniej nie chodzi o to, żeby w koalicji była zgoda, wręcz przeciwnie. No, Pałac Prezydencki jest współrządzony no, nie tylko przez prezydenta Karola Nawrockiego, ale przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak? Szefa gabinetu, który jest szefa gabinetu prezydenta, który jest politykiem PiS-u, szef kancelarii prezydenta, który jest politykiem PiS-u, zastępcy szefa kancelarii prezydenta, którzy są politykami PiS-u. Tam dominują politycy Prawa i Sprawiedliwości w Kancelarii Prezydenta. Oni będą robić wszystko, żeby ta koalicja nie funkcjonowała spokojnie. Jakby to jest pewne, zwłaszcza, że mamy rok, nieco ponad rok przed wyborami parlamentarnymi. Natomiast co do Polski 2050, no, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma narrację i retorykę, jaką ma, to wszyscy widzimy. Znaczy ona bardzo często z jednej strony wychodzi z własnymi rozwiązaniami, ale z drugiej zaś strony, no te rozwiązania idą w sprzeczności z tym, co na przykład forsuje minister finansów, tak? Czy generalnie kancelaria premiera. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja. Też pisałem tekst na ten temat w tym tygodniu w Wirtualnej Polsce, gdzie na przykład wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, który zajmuje się między innymi finansami z Krajowego Planu Odbudowy, jeden z najbliższych współpracowników Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, stawia sprawę jasno. Jeśli Koalicja Obywatelska, generalnie koalicja nie uchwali podwyższenia drugiego progu podatkowego, tak by ułatwić życie tej klasie średniej na dorobku, mówiąc jak najbardziej skrótowo, no to oni będą stawiali bardzo sprawę przyszłorocznych negocjacji budżetowych, to znaczy budżetu na rok 2027.
1: Na ten już rok wyborczy. Tak, czy w ten sposób to Polska 2050 pod rządami Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zapracowuje sobie na miano wewnętrznej opozycji w koalicji?
0: No tak się mówi o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, że ona stoi w opozycji do własnego rządu. No ale z drugiej strony ona argumentuje to tym, że na przykład gdyby nie takie twarde stawianie sprawy przez Polskę 2050, no to choćby mieszkania byłyby o 10% droższe. Tak mówiła w TVP Info, podkreślając to, że Polska 2050 na przykład zablokowała niektóre rozwiązania forsowane czy proponowane przez Koalicję Obywatelską, które zdaniem Polski 2050 na przykład doprowadziły do wzrostu cen mieszkań, więc tak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz widzi swoją rolę. Ona mówi publicznie, nawet nie nieoficjalnie, tylko właśnie publicznie, że ona jest nie od tego, żeby potakiwać Donaldowi Tuskowi, a Koalicja Obywatelska, czy w ogóle koalicja jest właśnie od tego, żeby się ścierać i wypracowywać najlepsze wspólne rozwiązania, a nie zgadzać się we wszystkim, więc taki modus operandi przyjęła. Natomiast no, czy to okaże się skuteczne, zweryfikują wybory. Na razie te sondaże dla Polski 2050 najlepsze nie są, nie dają, nie pokazują, że ta partia wejdzie do Sejmu w przyszłym roku. Oczywiście wiele może się zmienić. No i też pytanie, czy ta odnoga, która wyszła z Polski 2050, a która dzisiaj rezonuje pod nazwą klubu Centrum, no czy stanie się częścią Koalicji Obywatelskiej, czy osobną formacją?
1: Na razie najnowszy sondaż Ośrodka Opinia 24 dla Gazety Wyborczej daje Koalicji Obywatelskiej zwycięstwo w tych wyborach i dużą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, ale nie daje gwarancji rządzenia, bo to taka ewentualna koalicja

0: PiSu i Konfederacji gwarantowałaby właśnie temu środowisku politycznemu przejęcie władzy. To jest ważne momentum dla Donalda Tuska, dla premiera, dla lidera tej koalicji.
1: To prawda, ale no znów, to jest też pytanie, w jakiej konfiguracji pozostanie Konfederacja w roku wyborczym, bo mamy znowu do czynienia z nową sytuacją, kiedy Sławomir Mentzen na spotkaniu z wyborcami obraża najważniejszego polskiego generała, czyli szefa sztabu generalnego, pana generała Wiesława Kukułę, w absolutnie obraźliwy, skandaliczny sposób i tych słów też nie chcę powtarzać. Myślę, że albo do państwa dotarła ta informacja, do naszych słuchaczy, albo wkrótce dotrze, co Sławomir Mentzen powiedział. I teraz tak, Sławomir Mentzen, nie pamiętam, kiedy mieliśmy do czynienia ostatnio z taką sytuacją, jest tym politykiem, który sprowadził na siebie krytykę za te właśnie słowa o szefie sztabu generalnego, właściwie ze wszystkich stron sporu politycznego, w tym ze strony własnego koalicjanta, czyli lidera Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka. Sławomira Mentzena skrytykowali już prezydent, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, były szef MON Mariusz Błaszczak, szereg polityków Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy koalicjanci. I Krzysztof Bosak, który nie dość, że się zdystansował i odciął od Mentzena, to jeszcze wprost go w mediach społecznościowych skrytykował. No i teraz pytanie. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość szukałoby szansy w przejęciu władzy razem z Konfederacją, no to jaką Konfederacją? Czy ze Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem, czy tylko z Krzysztofem Bosakiem? Bo jak słyszę od polityków Prawa i Sprawiedliwości, oni nie tylko mówią, że z Grzegorzem Braunem nie wyobrażają sobie współpracy i koalicji, ale również ze Sławomirem Mentzenem. Więc dzisiaj ten sondaż dla Gazety Wyborczej, on jest faktycznie ciekawy, bo no, nie może dawać takiej pewności siebie Donaldowi Tuskowi, ale z drugiej strony też nie jest taki, nie powinien być taki oczywisty dla tej prawej strony, bo to, że dziś Prawo i Sprawiedliwość może zawrzeć koalicję z Konfederacją czy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, absolutnie nie jest przesądzone. I może być tak, że znów Prawo i Sprawiedliwość być może, chociaż dziś nic na to nie wskazuje, osiągnie lepszy wynik na przykład niż Koalicja Obywatelska, ale nie będzie w stanie utworzyć rządu, bo nie ma po prostu zdolności koalicyjnej dzisiaj, więc no to wszystkie scenariusze są jak najbardziej otwarte.
0: No i to potwierdza też takie poczucie i taką intuicję, że w tej chwili, na tym etapie przedwyborczym, przedkampanijnym, jesteśmy w takiej fazie tego politycznego fermentu, która objęła i prawą, i lewą stronę sceny politycznej, a właściwie obie strony tej naszej politycznej barykady, która wyznacza polaryzację i ten duopol, o którym mówimy przecież nie od wczoraj. I właściwie tak samo dotyczy i koalicji, i Prawa i Sprawiedliwości, i Konfederacji. Jesteśmy chyba u progu klarowania się tego przedwyborczego, a potem już kampanijnego porządku.
1: No tak, tylko pytanie też właśnie, jak ten porządek, czy może nieporządek, będzie właśnie wyglądał za te kilka miesięcy, bo też niewykluczone jest, że Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do wyborów w takiej formule, w jakiej teraz. Wcale niewykluczone jest, że Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego no nie zostanie wypchnięte z Prawa i Sprawiedliwości. Może tak się stać. Może to być rozłam bardziej lub mniej kontrolowany, ale ja go wcale nie wykluczam. Do przesilenia może dojść już po wakacjach. I więc to jest tak, że jeśli ta układanka polityczna, ten porządek polityczny się klaruje, to bardzo powoli, ale też z takim widokiem na to, że to się wszystko jeszcze może rozsypać i zacząć układać na nowo. No niemniej liderzy polityczni już na początku przyszłego roku, szykując się do kampanii, będą już musieli mieć taki obraz, jasną wizję tego, w jakiej konfiguracji do tych wyborów pójdą. I to czeka również wspomnianą Konfederację, bo ja też nie wykluczam, że Konfederacja może pójść podzielona do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. To jest wszystko jeszcze otwarte.
0: Panie redaktorze, a na ile Stowarzyszenie Przemysława Czarnka zbalansuje to, co dzieje się wokół Mateusza Morawieckiego wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości?
1: No na razie jest to stowarzyszenie widmo, bo kiedy ja ujawniałem w Wirtualnej Polsce powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, to podaliśmy jego nazwę, jego cele, skład członków założycieli, publikowaliśmy wywiady Michała Dworczyka, Mateusza Morawieckiego, którzy szeroko i otwarcie o tym stowarzyszeniu mówili. Natomiast tutaj mamy do czynienia z jakimiś nieoficjalnymi informacjami, które na temat nowego stowarzyszenia właśnie pod auspicjami Przemysława Czarnka, od którego sam Przemysław Czarnek się odżegnuje, dystansuje, mówi, że absolutnie nie zamierza stawać na czele żadnego nowego stowarzyszenia. Ja też nie słyszałem żadnej oficjalnej nazwie, nie otrzymałem żadnych dokumentów, nie widziałem żadnych dokumentów z tym związanych. Nie znamy członków założycieli takiego stowarzyszenia. No ja myślę, że jest więcej, być może takie stowarzyszenie powstanie, nie wykluczam. Natomiast no nie mam wątpliwości, że ta inicjatywa powstała wyłącznie z tego powodu, że jest część w Prawie i Sprawiedliwości,

0: Sprawiedliwości wroga Mateuszowi Morawieckiemu i uznała, że skoro Morawiecki zakłada swoje stowarzyszenie, które ostatecznie Kaczyński zaakceptował, bo musiał, to to oni być może też puszczą informacje do dziennikarzy, do części dziennikarzy, że oni takie stowarzyszenie też założą. No ale kto ma być na czele tego stowarzyszenia, kto ma do tego stowarzyszenia wejść? To cały czas tego nie wiemy, więc zobaczymy.
1: No honorowym założycielem i szefem na pewno... Tak myślę, mógłby być Jarosław Kaczyński, bo cały czas zastanawiam się, na ile to jest, byłoby Stowarzyszenie Przemysława Czarnka, a na ile tam jednak głos decydujący należałby do prezesa.
0: No, to jest o tyle dziwne, że sam Kaczyński mówił, że żadne stowarzyszenia w ramach PiS-u nie powinny powstawać. Mówili to sami przeciwnicy Mateusza Morawieckiego, którzy co, dzisiaj zmienili zdanie i chcą powoływać własną inicjatywę?
1: No bo nie udało się zakazać Mateuszowi Morawieckiemu tego, żeby to stowarzyszenie swoje założył. No to skoro nie możemy zakazać, no to rozpuśćmy je w mnogości tych, które powstaną w przyszłości, tak żeby siła rażenia stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego była mniejsza.
0: No i właśnie z tej sytuacji może się cieszyć absolutnie koalicja rządowa, bo no i zwolennicy koalicji rządzącej, którzy jak nas słuchają, pewnie sporo słuchaczy słucha tej rozmowy i się zastanawia, jak to jest możliwe, że w ramach jednej partii politycznej nagle są powoływane jakieś wrogie sobie stowarzyszenia z jednej strony Morawieckiego, z drugiej Czarnka, znaczy... Nie wiadomo, o co chodzi. No, w polskiej polityce nie jest to czymś oczywistym i w ogóle w polityce, żeby w ramach jednej partii powstawały stowarzyszenia, które teoretycznie mają przyciągać różnych wyborców, ale w praktyce rywalizują między sobą. To znaczy tak nie funkcjonuje partia, która chce wrócić do władzy, przynajmniej moim zdaniem.
1: A już na pewno nie funkcjonuje tak partia wodzowska.
0: No tak, po części Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią wodzowską, ale z drugiej strony, no, no właśnie, ona jest wodzowska w tym sensie, że wódz, jeden wódz chce dzielić i rządzić i on ten konflikt stara się kontrolować. Znaczy Jarosław Kaczyński to też obserwuje się, kiedy się rozmawia z prezesem na przykład na konferencjach prasowych, bardziej zadaje mu pytania o to, jak on się hełpi, lubuje się w tych konfliktach w swojej partii. Bo jak była ta konferencja na temat właśnie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ja na tej konferencji w Sejmie byłem, zadawaliśmy z dziennikarzami pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu o tą sprawę właśnie, o konflikty w PiS-ie, to prezes bardzo otwarcie, bardzo długo, bardzo chętnie i z uśmiechem na ustach o tym wszystkim opowiadał, a już na przykład mniej ochoczo by rozmawiał o problemach rządowych choćby, więc sami politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że dopóki się to Kaczyńskiemu nie wymyka spod kontroli, to on bardzo się lubuje w zarządzaniu tymi konfliktami partyjnymi. Żeby mieć wszystko, z jednej strony wydaje się, że on nie ma tego pod kontrolą, ale z drugiej strony właśnie tak stara się kontrolować tę sytuację w partii, żeby nikt za bardzo nie urósł, żeby jednych nastawiać przeciwko drugim, żeby ktoś się czuł wyżej niż ktoś inny i tak w kółko i tak od lat.
1: Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze, za to spotkanie i za ten komentarz do tego, co dzieje się po obu stronach politycznej barykady w naszym kraju.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Połączył się z nami pan profesor Maciej Gutowski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Pan profesor jest prawnikiem. Porozmawiamy o konsekwencjach tej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na początek dla porządku, panie profesorze, jaka jest ranga tej decyzji? Bo my różnie mówimy i też widzę już w prasowych komentarzach pojawia się sformułowanie wyrok, zabezpieczenie. Co tak naprawdę dzisiaj ogłosił nam Europejski Trybunał?
3: To jest istotne zabezpieczenie. To jest postanowienie zabezpieczające, które jest tak zwanym środkiem indywidualnym, czyli ono ma na celu ochronę naprawdę instytucji, ale w gruncie rzeczy sędziów, którzy wystąpili do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, myślimy o tej szóstce sędziów. I postanowienie jest adresowane do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej i jego treścią jest obowiązek powstrzymania się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w marcu 2026 roku, co oznacza, że Trybunał potraktował, że po pierwsze kompetentnym organem do wyboru jest Sejm, po drugie, że ten wybór, tak jak statuuje Konstytucja, powoduje powstanie statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego i po trzecie, to nie wynika jeszcze jasno, pewnie trzeba będzie to przeczytać, gdyby treść będzie dostępna, albo że doszło już do tego ślubowania, albo że wybór jest wystarczającym warunkiem objęcia funkcji. Tego do końca nie

0: Wiemy, ale sądzę, że Trybunał potraktował, że doszło już do wszelkich czynności wymaganych do objęcia funkcji wykonywania mandatu sędziego, no bo skoro mają przejść oni do czynności orzeczniczych, co mają zapewnić sędziowie, co mają zapewnić wszystkie władze Rzeczypospolitej Polskiej, bo taki jest adresat wszystkie władze publiczne, no to znaczy, że oni już są gotowi do orzekania, czyli tak jakby byli już po owym ślubowaniu. Wspomnę zresztą bardzo w polskich ustrojowych debatach.
1: Na ile ta decyzja jest wiążąca dla organów polskiego państwa, szczególnie dla przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego? I co się może wydarzyć, gdyby jednak Bohdan Święczkowski się do tej decyzji, do tego zabezpieczenia nie zastosował?
0: Zabezpieczenie jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Ono odnosi się do wszelkich władz i słusznie pani redaktor zauważa, że głównym adresatem jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, bo on dysponuje środkami od dopuszczenia do orzekania, bo osoba kierująca Trybunałem, on jakby kieruje ruchem i wyznacza obowiązki orzecznicze. W związku z tym to on powinien dopuścić do orzekania. To oczywiście też jest adresowane do innych władz, na przykład do Kancelarii Prezydenta, no bo to jakby miało za zadanie przyczyn. Co do drugiej części pytania, to jest oczywiście w ogóle kłopot z prawem międzynarodowym, które jak to prawo międzynarodowe adresowane jest do państw. W stosunku do państw no nie ma środków, które by przymuszały tak jak się ludzi przymusza. Jak ktoś nie wykona orzeczenia sądowego, to przyjdzie do niego komornik, tak. Następuje sankcja. Przyjdzie komornik, osadzenie w zakładzie karnym, wejdzie na konto ktoś, prawda, i samemu ściągnie. W stosunku do państwa takich możliwości nie ma. Dlatego Komitet Ministrów Rady Europy, czyli organu jakby nadzorującego wykonanie orzeczeń wydawanych na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jestem organem, który współpracuje ze wszystkimi władzami, w szczególności z rządem i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jest tutaj odpowiedzialne za koordynowanie i wykonania orzeczeń Trybunału Praw Człowieka. No o to, aby one nie były malowane, papierkowe, tylko żeby one miały charakter realny. No ale oczywiście, że władze muszą ze sobą współdziałać, no bo w normalnym kraju władze ze sobą współdziałają i próbują znaleźć rozwiązanie pewnego impasu. Impasu polegającego na tym, że jedna władza kwestionuje, czy zostały dopełnione wszelkie wymagania formalne, czy nie za szybko dokonano wyboru, czy zbyt długo nie zwlekano, czy właściwie kandydaci. No ale na koniec dnia decyduje ten, kto posiada kompetencje, czyli decyduje Sejm. No to nasze władze po prostu nie są w stanie się porozumieć co do niczego, jakby chciały toczyć spór.
1: Czy ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka bardziej pana zdaniem sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego komplikuje? Czy może jest krokiem w tę stronę, żeby ją wyjaśnić ostatecznie i uzdrowić?
0: Znaczy, powiem zupełnie szczerze, ja już przestaję wierzyć, że cokolwiek nasze władze publiczne jest w stanie obudzić. To znaczy, decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to postanowienie, ten środek, no jest jakby w normalnie działającym państwie sygnałem, żeby powiedzieć, ono się zresztą odwołuje do poprzednich orzeczeń w sprawie Grzęda i w sprawie Xeroflor, jakby wychodząc przed przyszłość i mówiąc, no w składzie dublerskim nie da się tego rozwiązać, no bo właśnie orzeczenie Xeroflor zakwestionowało skład tak zwanych dublerów jako zgodny skład sądu z wymaganiami artykułu 6, czyli tego prawa do sądu Europejskiej Konwencji. A w sprawie Grzęda znów powiedziano, zasada subsydiarności powoduje, że wtedy wchodzi Europejski Trybunał Praw Człowieka, kiedy zawodzą systemy krajowe. I moim zdaniem w Polsce zawodzą wszystkie systemy krajowe. Bo Trybunał Konstytucyjny po pierwsze decyduje we własnej sprawie, po drugie kolejny raz robi to instrumentalnie, po trzecie w składzie zakwestionowanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, a wcześniej Trybunał Konstytucyjny i ten skład dublerski. No i po czwarte, te naruszenia prawa i wymagań kompetencyjnych i innych w toku działania Trybunału Konstytucyjnego wskazują, że on tak naprawdę sporu nie rozwiąże. Oczywiście, czy rozwiąże go Europejski Trybunał Praw Człowieka? Przy braku współdziałania polskich władz i braku otrzeźwienia polskich władz pewnie też nie. Ale gdyby ktokolwiek poszedł po rozum do głowy, to wyciągnąłby właściwe wnioski z tego postanowienia i próbował pomału odbudowywać instytucję, jaką jest Polski Trybunał Konstytucyjny.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Maciej Gutowski, Uniwersytet.

0: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był z nami. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Nasze studio odwiedził pan Przemysław Koziński, prawnik, mediator, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, Stowarzyszenie Szczęśliwe Dziecko. Dzień dobry, panie Przemysławie.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Przyjechałem do państwa prosto z Częstochowy z publikacji wyroku.
0: Bo będziemy o tej sprawie rozmawiać. O sprawie, o której państwo już słyszeli w informacjach Polskiego Radia 24, bo od samego początku informujemy także dzisiaj o tym, jaki jest przebieg tego procesu, no i jaki zapadł wyrok. Chodzi o Kamila z Częstochowy, ośmiolatka zamordowanego. Można to chyba tak określić wprost. Przez swojego ojczyma, przez członków swojej najbliższej rodziny, a przynajmniej nieochronionego przez tych, którzy chronić go powinni. Sprawa, która bulwersowała całą Polskę i sprawa, o której dzisiaj mówimy za sprawą tego wyroku. Przypomnijmy dla porządku, 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki, dla kobiety, która Kamilka urodziła, może tak
3: rodzicielki, tak powinniśmy
0: o tym mówić. To jest wyrok z pana punktu widzenia satysfakcjonujący? Życia chłopcu nic nie wróci, ale...
3: Ten wyrok, to nie chodzi o moją satysfakcję, tylko to chodzi o pamięć Kamilka. Ja uważam i myślę, że nie tylko ja, że ten wyrok nie oddaje sprawiedliwości pamięci Kamilka. Pani redaktor też pominęła kwestię wujostwa, czyli osób najbliższych, które tam zamieszkiwały razem z Kamilkiem i razem z ojczymem i z matką. To dzisiaj zapadł też wyrok również co do wujostwa. I przede wszystkim ja uważam, że rażąco niesprawiedliwy i za niski jest wyrok co do wujostwa. Bo ja przypomnę, że ciotka, z tego co pamiętam, bo byłem na sali i na gorąco, więc to było wszystko na gorąco. Z tego co pamiętam, ciotka dostała 8 miesięcy w zawieszeniu, pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Natomiast wuj dostał wyrok 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Więc tak naprawdę ten wyrok oznacza, że oni tak naprawdę nie poniosą za to żadnej odpowiedzialności i nie spotka ich tak naprawdę żadna kara. Natomiast co do pytania pani redaktor, co do dwóch głównych sprawców, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sąd nie poszedł w kwalifikację jako zabójstwa, uznając, że główny sprawca, czyli Dawid B., według sądu, według interpretacji sądu, nie miał zamiaru zabicia. Tak uznał sąd i zakwalifikował ten czyn jako spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, którego następstwem była śmierć dziecka. I przy tej kwalifikacji, mimo tego, że tak to sąd zakwalifikował niejako zabójstwo, to przy tej kwalifikacji tego czynu Polski Kodeks Karny również przewiduje możliwość dożywotniego pozbawienia wolności. I sąd nie skorzystał z tego rozwiązania w tym przypadku i tu uważamy, że to jest niesprawiedliwe, bo trudno sobie, bo oczywiście to rozwiązanie jest stosowane w najbardziej drastycznych przypadkach. Mm. A trudno sobie
0: wyobrazić bardziej drastyczny niż
3: przypadek
0: ten. Wyrok jest nieprawomocny, będzie apelacja zapewne, jeszcze będziemy do tej sprawy wracać. Jeszcze chciałam zapytać o tych, którzy znajdowali się w otoczeniu Kamila, którzy mogliby tej tragedii zapobiec. Ja pamiętam tę dyskusję, która rozgorzała po tym, kiedy ta sprawa ujrzała światło dzienne. No i wtedy pojawiały się pytania o opiekę społeczną, o nauczycieli, o opiekunów, którzy widzieli, w jakim stanie jest Kamil. A wiemy również po tym dzisiejszym orzeczeniu, że to nie była kwestia jednorazowa, że ten mężczyzna znęcał się nad tym dzieckiem od dawna, więc pewnie ślady tego znęcania ten chłopiec nosił na swoim ciele, na swojej psychice, więc trudno oczekiwać, że ktoś tego nie zauważył.

0: zauważył. Pytanie, dlaczego nie zareagował?
1: Niestety z obserwacji moich i stowarzyszenia, które prowadzę, mamy tutaj w polskich instytucjach taki nadal taką spuściznę jeszcze zachowań w tych polskich instytucjach związanych z sądownictwem rodzinnym. Jeszcze z zaszłości poprzedniego ustroju, niestety, muszę to z przykrością stwierdzić, ale tak to wynika z moich obserwacji. Takie są tutaj przypadłości z tego, co ja tutaj obserwuję i z wielu spraw, które wpływają do stowarzyszenia. A mianowicie no, te instytucje są silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. I po prostu... No już takie, co do tej sprawy Kamilka z Częstochowy, to już takie jest już dosyć znane powiedzenie, które tutaj już obiegło całą Polskę, że nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, mimo że dziecko było maltretowane. Wielokrotnie przecież wołało o pomoc niejako, uciekając z domu. Przecież przypomnę, że Kamil został znaleziony w listopadzie 2022 roku w Olkuszu na przystanku.
0: Pół roku przed śmiercią.
1: Pół roku, nawet mniej, bo to się stało w... Kamil walczył 40 dni o życie, bo ja przypomnę, że to się stało 20... To, co do czego dopuścił się ojczym Dawid B., to stało się 29 marca 2023, czyli to nawet było na mniej niż przez pół roku. Mhm. I gdyby wtedy służby odpowiednio zareagowały, czyli osoby, które my jako państwo polskie i my jako podatnicy, wszyscy się składamy na to, żeby oni byli odpowiednio szkoleni i żeby mieli odpowiednie kompetencje i to na nich ciąży obowiązek zabezpieczenia dziecka. Gdyby wówczas wszystkie te instytucje, te osoby pracujące w tych instytucjach odpowiednio zareagowały, to Kamil by dzisiaj żył. Niestety dzisiaj tych reakcji nie było. Moje domysły, przypuszczenia graniczące z pewnością są takie, że po prostu pracownicy instytucji obawiali się Dawida B. Znali jego kryminalną przeszłość i wybrali konformistyczną postawę chronienia siebie zamiast chronienia dziecka.
0: Nie my jesteśmy od oceny tej sytuacji oczywiście, tak. I oczywiście też nie możemy tutaj wspólnego mianownika i jednego schematu działania przykładać do każdego tego rodzaju przypadku. Natomiast 8 maja zmarł Kamil 2023 roku, czyli niedługo miną 3 lata.
1: Tak.
0: Straszna tragedia się stała, nie można jej cofnąć, nie możemy cofnąć czasu, ale możemy wyciągnąć wnioski i przez te 3 lata te wnioski, no takie mam wrażenie, może subiektywne i może zbyt optymistyczne, były wyciągane. No chociażby ta już symboliczna ustawa Kamilka, ustawa, która nosi no niejako imię tego tragicznie zmarłego chłopca. Co ona zmieniła w realiach dzieci, które są ofiarami przestępstw, ofiarami przemocy w Polsce?
1: No, wszyscy znamy, słyszeliśmy o ustawie Kamilka i wszyscy o niej słyszeli. Główne zmiany, jakie zaszły, to przede wszystkim, że które wprowadziła ta ustawa, że obecność przy przesłuchaniu dziecka, kiedy sędzia rodzinny słucha dziecko, powinno być obecny psycholog. To takie rozwiązanie, obecność psychologa przy przesłuchaniu dziecka, przy wysłuchaniu dziecka wprowadziła ta ustawa. Oprócz tego no, też te słynne już zaświadczenia o karalności, to wymóg przedstawiania zaświadczeń o karalności do instytucji i do wszystkich osób o niekaralności, do instytucji, które pracują z dziećmi, to wprowadziło, to jest narzędzie, które ma podnosić kwestie ochrony dzieci. Oprócz tego narzuciła obowiązkowe szkolenia na sędziów rodzinnych. No to są te główne 3 zmiany. przede wszystkim te zaświadczenia niekaralności to dotyczą

placówek oświatowych i pracowników placówek oświatowych, bo tam jest najwięcej styczności z dziećmi, więc one tak naprawdę najbardziej tymi obostrzeniami związanymi z ustawą Lex Kamilek, tak zwaną, to najbardziej zostały tutaj narzucone te obostrzenia na placówki oświatowe.

0: ginąć przestały, albo żeby system je odnalazł?
1: Według mnie tego typu obostrzenia i tego typu regulacje analogiczne do tych, jakie zostały wprowadzone dotyczące placówek oświatowych, powinny być również wprowadzone co do pracowników socjalnych. To, co pani redaktor na początku powiedziała, zadając mi to pytanie, że no, tu wszyscy to pamiętamy, jak cała Polska dyskutowała o tym, że dziecko było bite, a byli w tej sprawie włączeni pracownicy socjalni, kuratorzy, a nikt nic nie widział. Więc tutaj przy tej sprawie głównie zawinili kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni, a żadnych regulacji związanych dotyczących tej grupy zawodowej ta ustawa Lex Kamilek nie wprowadziła. I te dzieci, które giną po sprawie Kamilka, które zginęły, to zawiniły osoby właśnie związane tutaj z pomocą socjalną i z instytucjami przysądowymi. I tutaj były niedopatrzenia również w tej kwestii. Jeszcze jest kwestia tutaj odpowiedniego szkolenia policjantów i wrażliwości. Też ta ustawa Lex Kamilek nie wprowadza na przykład szkoleń dla policji związanych z przemocą wobec dzieci. Ja uważam, że policjanci powinni być, ci, którzy idą w środowisko, w teren, powinni być w tej dziedzinie również szkoleni i ta ustawa nie wprowadziła tego typu rozwiązań.
0: Czy przed nami zatem Lex Kamilek 2.0?
1: Już Rzecznik Praw Dziecka w zeszłym tygodniu bądź dwa tygodnie temu ogłosiła, że przedłożyła taki projekt. On nie jest jeszcze ogólnodostępny, ja go nie widziałem. Ja widziałem go, widziałem jego założenia, bo są one opublikowane na stronie Rzecznika Praw Dziecka, ale jeżeli chodzi... Ja mówię, pani redaktor, o tych założeniach, ale to te założenia, przynajmniej te założenia, które są opublikowane, to nie wprowadzają tych rozwiązań, o które ja dzisiaj mówię i o których ja, jako prowadząc stowarzyszenie i mając dziesiątki spraw związanych z dziećmi i sytuacjami, gdzie się przemoc wobec dzieci i różnego rodzaju przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, to tutaj tych rozwiązań ja w tych założeniach nie widzę. I tutaj jest pole do dyskusji. I ja tutaj chciałem też zaapelować, żeby jednak otworzyć pole do dyskusji na szersze grono ludzi, którzy pracują z tego typu sprawami, a nie żeby pracować w wąskim gronie. I tutaj to też, to już przyjdzie przy okazji tej audycji, to ja tutaj w taki głos wybrzmiałam, żeby należy wziąć do tych prac praktyków, którzy mają na co dzień styczność, a nie tylko teoria.
0: Apel poszedł w świat. Pan Przemysław Koziński, prawnik, mediator, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, Stowarzyszenie Szczęśliwe Dziecko był z nami. Oby tych szczęśliwych dzieci było jak najwięcej.
1: Tego sobie życzę i tego życzę nam wszystkim, Polkom i Polakom, żeby dzieci w Polsce były szczęśliwe. I oby takich spraw jak Kamilka z Częstochowy już nie było więcej. Bo bardzo się przykro tego wszystkiego słuchało, będąc na sali sądowej. I z tym głosem tutaj chciałem podziękować za możliwość tej uczestnictwa i do widzenia Państwu.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Powtórka programu.

Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Kilkuset strażaków od kilku dni walczy z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Szybkie rozprzestrzenianie się płomieni powoduje wiatr. Żywioł objął już prawie 500 hektarów lasu. Prace służb nie ułatwiają trudne warunki atmosferyczne.

0: Rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne. Służby mają kilka godzin, jak sądzę, według prognoz pogody do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
1: Mówił dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski. W akcji gaśniczej biorą też udział śmigłowce i samoloty gaśnicze mogą jednak działać tylko w ciągu dnia. Po raz pierwszy w historii polski minister infrastruktury spotkał się w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem transportu. Dariusz Klimczak rozmawiał ze Seanem Duffym o budowie CPK, kolejnictwie i gospodarce morskiej.
2: Przyjechałem jako przedstawiciel państwa, które w ostatnich 30 latach jest drugim na świecie najszybciej rozwijającym się gospodarczo państwem, które przeznacza prawie 5% PKB na zbrojenia, które jest największym placem budowy w Europie, które rozpoczęło budowę najnowocześniejszego lotniska na świecie i które buduje kolej dużych prędkości, najszybszą w Europie.
1: Podczas trwającego godziny spotkania ministrowie uzgodnili powstanie listy firm polskich i amerykańskich, które podejmą współpracę. Klimczak zaprosił też Duffiego do Polski. Izrael przeprowadził wczoraj wieczorem pierwszy od 3 tygodni atak na południowe przedmieścia Bejrutu. W nalocie na stolicę Libanu zginął Malek Balut, dowódca elitarnej jednostki Hezbollahu Siły Radwan, informuje agencja AFP, powołując się na źródło zbliżone do tej proirańskiej organizacji. Informację potwierdził też izraelski nadawca publiczny Kan. W nocy z kolei izraelska armia informowała o przechwyceniu podejrzanego obiektu powietrznego wystrzelonego z Libanu w kierunku terytorium Izraela. Nie ma doniesień o poszkodowanych lub zniszczeniach. Według ONZ podczas obowiązującego od 16 kwietnia zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem w izraelskich atakach w Libanie zginęło co najmniej 380 osób. Izraelska armia podaje z kolei, że w walkach zginęło 17 żołnierzy i jeden pracujący dla wojska cywil.
3: To są aktualności jedynki.
1: W nich powracamy do kraju. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie wykonał już 2000 zabiegów robotem Da Vinci. To narzędzie bardziej precyzyjne od ludzkich rąk, przyznaje dyrektor do spraw lecznictwa placówki profesor Marcin Słojewski. Wkrótce operacji będzie więcej, bo szpital będzie korzystał z dwóch takich robotów.
4: Dzięki temu znacząco wzrosła dostępność naszych pacjentów do możliwości operacji robotowych. Czekamy jedynie na kroki ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia związane z wycenami kolejnych procedur onkologicznych, zarówno w dziedzinie urologii, ginekologii, jak i chirurgii, głównie kolorektalnej.
1: Robot Da Vinci służy niemal wyłącznie pacjentom onkologicznym. Lekarze operują nim raka prostaty, macicy, nerki i jelita grubego. W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach pracuje 8 certyfikowanych operatorów robota Da Vinci. Ośrodek szkoli też lekarzy chcących specjalizować się w zabiegach z wykorzystaniem tego nowoczesnego sprzętu. Na koniec o miejscu na podium, które jednak nie przynosi chwały naszemu krajowi. Polacy znajdują się w pierwszej trójce zagranicznych osadzonych w Wielkiej Brytanii. Wyprzedzają ich tylko Albańczycy i Irlandczycy. Brytyjskie więzienia są przepełnione, a utrzymanie cudzoziemców za kratami staje się coraz większym problemem dla państwa.
5: Brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane, z których wynika, że w zakładach karnych w Anglii i Walii przebywa obecnie 683 Polaków. Więcej jest tylko Albańczyków, blisko 1000, oraz Irlandczyków, 718. Dalej są Rumuni i Hindusi. Średni koszt utrzymania jednego więźnia wynosi ponad 60 tysięcy funtów rocznie. Wszystkich więźniów, obcokrajowców, ponad 600 milionów funtów. Brytyjskie media podkreślają, że koszty utrzymania zagranicznych więźniów są dziś najwyższe od lat. Sprawa znów wywołała polityczną dyskusję w Wielkiej Brytanii. Coraz częściej pojawiają się głosy, że zagraniczni przestępcy powinni być szybciej deportowani. To efekt rosnących kosztów i problemów z miejscem w brytyjskich więzieniach. Brytyjski rząd zapowiada już kolejne zmiany, które mają odciążyć system więziennictwa i przyspieszyć deportację cudzoziemców skazanych za przestępstwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Na niebie sporo chmur, a z każdą godziną będzie ich tylko przybywać. Miejscami przelotne opady deszczu na południu i południowym wschodzie mogą towarzyszyć im burze, a na termometrach od 9 do 12 stopni na północy.

0: W nocnym zachodzie około 17 w centrum. Najcieplej do 25 stopni będzie dziś na południowym wschodzie. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 993 hektopaskale.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Samozdrowie.
3: W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dr Kamila Wasiluk, ortodontka, autorka też bloga Mama Ortodonta, prawda?
4: Tak, tak, dzień dobry, witam Państwa.
3: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o zgrzytaniu zębów, chciałam powiedzieć.
4: Czy, no tak.
3: Czy dzieci mogą zgrzytać zębami i czy to jest w ogóle jakiś problem?
4: No to jest bardzo powszechne zjawisko, że dzieci zgrzytają zębami. Natomiast czy to jest problem, czy nie, to tutaj jest wiele zależnych czynników i my musimy się przyjrzeć właśnie, dlaczego to dziecko zgrzyta zębami.
3: Bo każdy od czasu do czasu zębami zgrzyta. W przypadku osoby dorosłej pewnie powiedzielibyśmy, czasami zgrzytamy ze złości, czasami nie wiadomo dlaczego zgrzytamy nocą, a najczęściej zgrzytanie zębami kojarzymy z bruksizmem.
4: No tak, bo bruksizm to jest takie niekontrolowane zgrzytanie lub zaciskanie zębami. To jest taka ogólna definicja. No, generalnie tutaj padło, że zgrzytamy ze złości i jest w tym dużo prawdy, dlatego że współcześnie badania mówią, że bruksizm, czy zgrzytanie, zaciskanie zębami nie wiąże się tak bezpośrednio z zębami, że coś mamy nie tak z zębami, z gryzem, a bardziej jest to, podłoże tego jest wieloczynnikowe, czyli właśnie złość, czyli emocje, napięcie, trudy codziennego życia. To bardzo się przekłada na to, jak reagujemy właśnie na przykład poprzez zgrzytanie czy zaciskanie zębów.
3: Czyli trochę wygląda tak, jakbyśmy odreagowywali w ten sposób rozmaite emocje. Jedni będą odreagowywać waląc pięścią w stół, inni spinając mięśnie, boksując, a jeszcze inni sobie po prostu pozgrzytają zębami.
4: Tak, albo używki po prostu, tak. No tego jest mnóstwo. Znajdujemy czynniki, które nas w jakiś sposób regulują, tylko że one właśnie są albo dobre dla nas, albo niekoniecznie.
3: Czyli u dzieci nic nadzwyczajnego, jeżeli nagle ta nasza pociecha w nocy obudzi nas, jakby kamień jadła.
4: To jest temat troszeczkę szerszy, bo możemy tutaj rozróżnić tak zwany bruksizm fizjologiczny, czyli inaczej rozwojowy, albo bruksizm patologiczny. I jeżeli rzeczywiście my jako rodzice zauważymy, że dziecko zgrzyta zębami, to zawsze warto go pokazać czy stomatologowi, czy ortodoncie, żeby po prostu zdiagnozować, czy coś nie dzieje się niepokojącego.
3: Fizjologiczny i patologiczny, czyli jednak to może być jakiś objaw jakiegoś schorzenia, albo po prostu ten tajemnicze zgrzytanie związane z emocjami.
4: No tak, to tutaj już byśmy z emocjami to zaczęli się przyglądać troszeczkę temu bruksizmowi patologicznemu. Natomiast fizjologicznie dzieci w różnych okresach rozwojowych, rozwoju uzębienia zgrzytają zębami. Dlaczego? Dlatego, że tam ciągle jest dynamika. Są okresy, kiedy zęby wyrastają, wypadają i tworzą się nowe ustawienia zębów i za każdym razem mózg jakby musi się uczyć tego ustawienia, więc w jakiś sposób też reguluje to przez zgrzytanie zębami. Dlatego też na przykład w uzębieniu mlecznym często fizjologią jest to, że zęby się ścierają. Ale tu musimy rozróżnić takie ścieranie właśnie jeszcze w zakresie normy, a ścieranie się takie, kiedy jest nadmierne starcie, bo to już może być właśnie sygnał alarmowy, że to zgrzytanie przyjmuje kierunek patologiczny. I to się dzieje przy różnych dodatkowych dysfunkcjach.
3: Ale to ciekawe, że nasz mózg też musi się przyzwyczaić do tego, co dzieje się w naszej jamie ustnej. Że ona się u dziecka wypełnia czymś nowym i inaczej układa, tak?
4: Tak, tak. To dokładnie o to chodzi. Natomiast tutaj ważne jest to, żeby powiedzieć o tym zgrzytaniu patologicznym, bo to jakby rodzice powinni na to zwrócić uwagę. I jeżeli dziecko ma takie dysfunkcje jak na przykład zaburzenia toru oddechowego, czyli oddycha ustami zamiast przez nos, szczęki ulegają zwężeniu, dodatkowo dziecko cierpi na jakieś zmęczenie po nocy, w ogóle źle śpi, ma trudności ze spokojnym i dobrym snem, czy właśnie ma problem z emocjami, to czy boli

0: boli go głowa często, czy bolą mięśnie, no to wtedy to już są takie czynniki alarmowe, które warto sprawdzić. I to często wtedy właśnie wiąże się z wadą zgryzu.
1: Wspominała pani, że ta szczęka, czy ten mózg dostosowuje się do tego, musi jakby przetrawić wszystko to, co dzieje się w jamie ustnej, która też się rozwija, do zębów, które się pojawiają, ale też o tym, że no, te zęby na pewno w czasie tego zgrzytania mogą się jakoś ścierać. To może być niebezpieczne i może być szkodliwe?
0: No jeżeli dochodzi do takiego nadmiernego starcia, to na jakimś etapie może być szkodliwe, ale tutaj to bardziej bym myślała u dorosłych, którzy właśnie zgrzytają zębami, ale mają już w jakiś sposób ustabilizowane zwarcie. U nich dochodzi do takich starć, które po prostu niszczą zęby. Ale tutaj dzieci i dorośli to są totalnie dwie kategorie i inaczej to jest leczone. Tak jak u dorosłych, oprócz czynników leczymy bruksizm wieloczynnikowo i między innymi leczymy go też poprzez stosowanie na przykład szynoterapii czy odbudów zębów. Tak u dzieci jakby nie odbudowujemy tych utraconych powierzchni zębów, często mlecznych. Natomiast skupiamy się na tym, że bardzo często jest to powiązane z wadą zgryzu, właśnie z zaburzeniami toru oddechowego i przystępujemy do leczenia, które między innymi polega też na poszerzaniu szczęki. Bo te szczęki przy tym zgrzytaniu są często zwężone, często te dzieciaki mają też przerost trzeciego migdałka, więc generalnie ich zdrowie ogólne to nie tylko tutaj zęby, ale też właśnie problemy laryngologiczne, oddychanie, to już mówiłam, oddychanie buzią, częste choroby, no i niewyspanie, zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie, jest tego naprawdę, naprawdę dużo.
1: Czyli to nie powinno być nic dziwnego, jeżeli od dentysty albo od ortodonty rodzic zostanie przez niego skierowany na przykład do laryngologa.
0: Tak, i to się dzieje coraz częściej. Nie tylko do laryngologa, ale też bardzo często do logopedy, bo też jest powiązanie z wadami wymowy, czy do fizjoterapeuty, który jest w stanie pomóc w regulacji napięć mięśniowych w okolicy twarzy, czy stawu skroniowo-żuchwowego. Więc tutaj no, zawsze dokładny wywiad, dokładna diagnostyka nakieruje nas na to, jak pomóc dziecku.
1: A nawet jeżeli rodzic nie usłyszał tego zgrzytania, czy jest coś, co dla ortodonty jest znakiem, że może dochodzi do tego bruksizmu? Zagląda do buzi dziecka i mimo, że rodzic nie zgłosił, że słyszał, to on po prostu widzi?
0: Tak, widzi ortodonta nadmiernie starte zęby, po prostu. No potem oczywiście też podczas takiej konsultacji powinien być przeprowadzony dokładny wywiad i takie pytanie o zgrzytanie, czy zaciskanie zębami, czy o sen powinno paść już podczas wywiadu, nawet zanim zbadamy dziecko.
1: Dlaczego mówi pani, że nie odbudowuje się tych startych powierzchni zębowych? No jakoś w pierwszym takim wrażeniu budzi to takie pytanie, dlaczego nie?
0: Dlaczego? No tak jak tak nam się kojarzy, że jak tracimy tkanki zębowe, no to trzeba je odbudować i tak rzeczywiście robimy u dorosłych. Natomiast u dzieci, tak jak mówiłam, fizjologicznie dochodzi do starcia zębów mlecznych. Po to, aby szczęki mogły w prawidłowy sposób się rozwijać, ustawiać w prawidłowych pozycjach i no, tych zębów mlecznych po prostu nie odbudowuje się.
1: I co, i po prostu się przeczekuje?
0: Leczy się wadę zgryzu. Zęby mleczne stopniowo zaczynają też wypadać, więc to nie jest taka stała, tylko dynamicznie. Dziecko tu traci ząb, tu wyrasta nowy, więc to jest taka no, dosyć intensywna, oczywiście w konkretnych okresach rozwojowych dynamika.
1: Nie wiem, czy zgrzytam zębami w nocy, ja jako osoba dorosła, ale zastanawiam się, czy bruksizm, który przecież w jego całym mechanizmie dochodzi do zaciskania szczęk, mięśni, jakie może mieć konsekwencje, bo być może to nie tylko starcie czegoś, ale i ból.
0: No tak, tu przede wszystkim starcie zębów, no to powiedzmy jest to efekt estetyczny czy wizualny niekorzystny, natomiast często pacjenci skarżą się na bóle głowy, bóle karku, napięcia, bóle w okolicach stawów skroniowo-żuchwowych, czy nawet objawy ze strony stawów, takie jak klikanie, trzeszczenie, więc no jest tego dużo, no i trzeba to zaopiekować wieloczynnikowo.
1: Ale właśnie, czyli w ogóle nie puszczać mimo uszu tego, że ktoś, nawet mały człowiek, skarży się na to, że go boli szczęka żuchwa.

0: tak, może się po prostu dziecko na to skarżyć.
1: Tak, jak najbardziej. I tutaj no, konieczne jest podejście, po pierwsze zdiagnozowanie, co się dzieje i dlaczego, i stopniowe wdrażanie działań, także właśnie z zakresu psychologii, tak? Bo często dzieci zgrzytają zębami w okresach takiego zwiększonego napięcia psychicznego, jak pójście do przedszkola, do szkoły, no, rodziny, rodzeństwa. Więc czasami takie wsparcie psychologa też jest, by było bardzo korzystne. W przypadku dorosłych podobnie zresztą. Tutaj musimy podejść tak, żeby nauczyć się w miarę możliwości regulacji napięć czy regulacji napięcia emocjonalnego. I tutaj z pomocą przychodzi sport, joga, spacery. No to wszystko, co daje nam relaks.
0: A to ciekawe, czyli już nie tylko możemy zostać przekierowani przez dentystę albo ortodontę do laryngologa, ale również do psychologa albo do psychoterapeuty.
1: Nawet do psychiatry.
0: Nawet do psychiatry,
1: bo też w, no, w takich trudniejszych, cięższych przypadkach leki przepisane przez psychiatrę też mogą wspomóc leczenie.
0: Wiemy już, jak bruksizm, zgrzytanie zębami wpływa na zęby, ale może też oddziaływać w jakiś sposób na resztę jamy ustnej, na dziąsła. Wspominała pani o stawach skroniowo-żuchwowych, które mogą wręcz strzelać czy boleć.
1: Na dziąsła to tutaj raczej nie widzę powiązań, chyba że to już bardziej w przypadku pacjentów dorosłych, mamy przeciążenia zgryzowe, ale to bardziej dochodzi do utraty twardych tkanek zęba niż problemów z przyzębiem, aczkolwiek zawsze warto to sprawdzać i na pewno lekarz dentysta, który zauważy coś niepokojącego, wyśle do specjalisty stomatologa, periodontologa.
0: Ale ponieważ rozmawiamy też o stawach, rozmawiamy też o mięśniach, spotkałam się kiedyś z takim pojęciem równowagi mięśniowej w obrębie twarzy i jamy ustnej. Czym jest to pojęcie?
1: Tutaj zapewne mamy na myśli równowagę mięśniową, tak zwaną strefę neutralną, gdzie zęby zajmują prawidłową pozycję. Jeżeli ta równowaga mięśniowa jest naruszona, no to wtedy dochodzi do krzywienia się zębów i czy wad zgryzu. I tutaj mam na myśli mięśnie warg, policzków powinny być niejako zrównoważone z mięśniem języka, bo język to też jest ogromna grupa mięśni. No i na przykład jak mamy nadaktywny język, czy mamy wadliwe połykanie, no to będzie nam pchał, przesuwał zęby, generował zgryz otwarty, a na przykład mięśnie warg, mięsień okrężny warg będzie mięśniem słabym, hipotonicznym. Więc tu chodzi o takie zaburzenia w napięciach mięśniowych. To bardziej tu myślimy o dzieciach, które często borykają się z, właśnie przy otwartych ustach z takimi problemami.
0: Ale to ciekawe, bo rzadko w kontekście zębów myślimy o mięśniach.
1: No mięśnie to mówi się, że mięśnie wygrywają. To jest naprawdę w ortodoncji bardzo ważna taka strefa, na którą patrzymy, bo jeżeli lecząc wadę zgryzu i mamy sukces, wyleczymy wadę zgryzu, ale nie dojdzie do tak zwanej reedukacji, na przykład pracy funkcji postawy i pracy języka, to ta wada zgryzu może nam nawracać, bo te mięśnie niejako nam z jednej i z drugiej strony trzymają zgryz w prawidłowym położeniu. Więc też często razem z leczeniem ortodontycznym kierujemy pacjenta do logopedy, żeby pracować nad tak zwaną prawidłową postawą jamy ustnej, czyli usta nasze powinny być w spoczynku zamknięte, a język powinien spoczywać na podniebieniu, kiedy nie mówimy, nie jemy, nie pijemy.
0: No i rzadko o tym myślimy. I kolejna ciekawa rzecz, czyli ortodonta, który jest po zbadaniu pacjenta, także małego pacjenta, w stanie wysłać kogoś na dalsze leczenie do laryngologa, do psychologa albo i psychiatry, ale również przekierować do logopedy po to, żeby zacząć ćwiczyć mięśnie w obrębie twarzy.
1: Tak, dokładnie. To jest bardzo ważne. Jeżeli tego nie zrobimy, to my jako ortodonci jesteśmy w stanie pracować nad niejako strukturą, czyli nad anatomią u dzieci, na przykład szczęki, żuchwy. Jesteśmy w stanie ustawiać zęby, ale nie bardzo jesteśmy w stanie coś zrobić aparatem z mięśniami. I tutaj już taka praca i współpraca pacjenta w zakresie ćwiczeń po prostu, pracy jest ważna, żeby sukces był pełny.
0: I na dodatek ortodonta będzie w stanie stwierdzić, czy nie dość, że pokierował do specjalisty, czy wykonywane są rozmaite

0: ćwiczenia, bo rozumiem, że bez wykonywania tych zaleconych ćwiczeń no nie będzie postępu, czyli będzie nieustannie zaburzona ta równowaga mięśniowa w obrębie twarzy i jamy ustnej.
1: No tak, i tutaj jednak ten sukces leczenia może być wątpliwy albo niepełny, więc w tych dwóch obszarach to jest bardzo ważne.
0: Napięcie mięśni wpływa na zgryz i ustawienie zębów.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Co może się takiego wydarzyć przy tym złym napięciu, chociażby z ustawieniem zębów? One się co, wykrzywią? Dlaczego? Gdzie mięsień, no, gdzie ząb?
1: No, gdzie mięsień, gdzie ząb? No niestety tak, zęby się mogą wykrzywić, dlatego tutaj wchodzimy troszeczkę na obszar tak zwanej retencji ortodontycznej. Bo kiedy wyleczymy pacjenta, to nie odstawiamy aparatów, tylko potrzebny jest tak zwany jakby dalszy ciąg, czyli stabilizacja, leczenie retencyjne, gdzie pacjent nosi takie aparaty, najczęściej już na noc, które utrzymują zęby w tych pozycjach, którą wypracowaliśmy aparatem. Bo niestety nasz organizm tak działa, że zęby chcą wracać do tej pozycji, którą tam przez wiele, wiele lat miały. Więc z jednej strony aparaty ortodontyczne, ale z drugiej właśnie ta równowaga mięśniowa, która niejako jest takim biologicznym aparatem ortodontycznym, będzie nam wspierać stabilność leczenia.
0: Czyli również wpłynie ten brak równowagi mięśni, może wpłynąć też na to, że to zgrzytanie zębami się pojawi? Czy już rzadziej?
1: Na zgrzytanie zębami tutaj raczej nie. Tutaj, tak jak mówiłam, dużą rolę rzeczywiście wpływa właśnie ośrodkowy układ nerwowy, czyli jakby zgrzytanie zębami jest pewnym, czy zaciskanie zębów jest pewnym regulatorem napięć.
0: A wady zgryzu mogą nasilać jeszcze bardziej ten problem?
1: Mogą nasilać. To tak jak mówiłam, tak jak u dzieci, jest powiązanie, że zwężone szczęki, mało miejsca na zęby stałe są. Często jest to powiązane u dzieci ze zgrzytaniem zębami.
0: Ale rozumiem, że w takich przypadkach, w momencie, w którym te zęby mleczne wymieniane są na zęby stałe, w którym rośnie twarz, szczęka, tak, to też ten problem może po prostu samoistnie się rozwiązać.
1: Tak, ten bruksizm właśnie fizjologiczny, to właśnie on ma to do siebie, że on po jakimś tam okresie intensywnej wymiany zębów, później mamy okres bardziej takiej ciszy i wtedy z reguły to zgrzytanie zębami ustępuje. Więc jak najbardziej. Albo przy takim, gdzie już rozpoznajemy bruksizm patologiczny u dzieci, leczenie ortodontyczne, które często polega na poszerzaniu łuków zębowych, też wycisza ten problem.
0: I teraz będziemy rozmawiać o samym leczeniu. Jak to leczenie wygląda?
1: U dzieciaków bardzo fajnie, uważam, wygląda leczenie ortodontyczne, dlatego że mamy teraz do dyspozycji mnóstwo aparatów, zarówno aparatów wyjmowanych, czy aparatów naklejanych na stałe, więc jeżeli gdzieś przewidujemy, że współpraca będzie kiepska, czasami rodzice mówią, że nie będą w stanie upilnować dziecko z aparatem, to możemy aparat nakleić i to także na taki, na uzębienie mleczne, co też może być zaskakujące, ale też są aparaty, gdzie możemy już w uzębieniu mlecznym poszerzać szczęki. Natomiast aparaty wyjmowane też są bardzo fajnie w takim wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym adaptowane przez dzieci, a dodatkowo wybieramy sobie aparaty kolorowe czy aparaty z brokacikami, z gwiazdkami, z naklejkami różnego rodzaju. Dzieciaki to naprawdę uwielbiają, chwalą się potem w przedszkolu, w szkole i to naprawdę bardzo fajnie motywuje je do noszenia aparatu i do leczenia, które przy takiej dobrej współpracy idzie fajnie i szybko. Wszyscy są zadowoleni, łącznie z lekarzem, więc...
0: Żeby jeszcze dopilnować, by te piękne, kolorowe aparaty były noszone, bo to największy problem.
1: Tak, ale ja w swojej praktyce już wiele, wiele lat temu wprowadziłam taką zasadę, że aparaty wyjmowane nosimy cały czas, 24 godziny na dobę. I to jest taki trochę trik, bo jak my mamy go nosić po południu i na noc, albo tylko na noc, to nie dość, że to leczenie idzie wolno, to jedno, a drugie to, że trudniej się przyzwyczaić do aparatu, bo trzeba ciągle pamiętać, żeby go założyć, wyjąć i tak dalej. Natomiast kiedy on jest praktycznie stale w buzi, oczywiście wyjmujemy go do umycia, aparatu do umycia zębów, czasami do jedzenia, to też zależy od rodzaju aparatu, to dziecko naprawdę, mam takie doświadczenia, po kilku dniach noszenia aparatu, te pierwsze dni są ciężkie, to nie możemy się łudzić, ale po tych kilku dniach noszenia praktycznie zapomina, że ma ten aparat w buzi, a po kilku miesiącach nie chce go, kiedy ja już proszę o odstawienie albo o

0: odstawienie w ciągu dnia. Nie chcę go zdjąć, nie chcę go odstawić, więc no
1: oczywiście
0: to jest fajne.
1: Ściąga do mycia zębów.
0: Ściąga do mycia zębów raz czy dwa razy na dobę. Tak. No jest to, ja obserwuję, że przy takim schemacie to ponad, myślę, grubo 90% dzieciaków dobrze współpracuje i mamy efekty.
1: Nie tylko dorośli zgrzytają zębami, mogą to robić także dzieci, bo ich dotyczy bruksizm, który może być fizjologiczny, może być patologiczny. Rozmawiałyśmy o tym dzisiaj z dr Kamilą Wasiluk, ortodontką i autorką bloga Mama Ortodonta. Rozmawiałyśmy również o równowadze mięśniowej, o tym, co warto u swojego dziecka obserwować, czemu się przyglądać i czego nie bagatelizować. Wizyta u ortodonty czasami kończy się przekierowaniem do laryngologa, czasami do psychologa, zdarza się, że do logopedy, ale wszystko po to, żeby nasze dziecko było zdrowe. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30 i żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Każda forma ochrony przyrody jest ważna i nie chodzi tylko o nowe rezerwaty czy parki narodowe, choć również oczywiście, ale o cenne tereny, które są blisko nas. Należy je chronić na przykład przed betonozą. I to mogą zapewnić plany ogólne, które w tym roku musi sporządzić każda gmina w Polsce. Mogą być one odpowiedzią na negatywne skutki zmiany klimatu. Tylko jak to zrobić skutecznie? Jak stworzyć dobry plan ogólny, który zabezpieczy zieleń, wodę, glebę i zapewni dobrą jakość życia mieszkańcom, będą chroniły ekosystemy? Gminom pomaga w tym Fundacja Sędzimira i o tym dziś rozmowa w studiu Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Zanim przejdziemy do rozmowy o tym, jak chronić przyrodę w planach ogólnych, no to musimy się w ogóle rozprawić z tym, czym są plany ogólne, bo to są nowe dokumenty, które na podstawie znowelizowanej ustawy planistycznej musi w tym roku, jak powiedziałem, sporządzić każda gmina w Polsce.
4: Tak, chociaż faktycznie gminy nie muszą sporządzić planów ogólnych, natomiast będą musiały ponieść konsekwencje tego, że tego nie zrobią. Bo rzeczywiście jesteśmy w momencie bardzo dużej zmiany w obszarze planowania przestrzennego, która ma rozwiązać wiele problemów z tym, jak wygląda przestrzeń w Polsce. Po pierwsze, do końca wakacji, to jest aktualny termin, on był już kilka razy przesuwany, gminy nie będą mogły wydawać warunków zabudowy na dotychczasowych zasadach.
3: Czyli tych popularnych WZ-ek.
4: Tak zwanych WZ-ek, które kilka lat temu NIK zrobił badanie i okazało się, że duża część tych WZ-ek była wydawana niezgodnie ze studiami uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, czyli takich dokumentów, które w gminie miały pokazywać, jak w zrównoważony sposób tą przestrzeń kształtować.
3: Te WZ... Czyli gdzie przeznaczamy tereny pod zabudowę, gdzie przeznaczamy pod zabudowę mieszkalną, gdzie pod usługi, a gdzie planujemy tereny zielone.
4: Tak, gdzie pod komunikację były takimi ważnymi dokumentami, które miały wskazywać powiązania przyrodnicze, powiązania komunikacyjne i próbować z tego wszystkiego zrobić jeden plan. Przy czym one nie miały charakteru dokumentu prawa lokalnego i dopiero miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które były z nimi zgodne, musiały być zgodne co do zasady z tym, co wyznaczały studia. Ale tam, gdzie nie było miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, właściciele działek, inwestorzy mogli występować o WZ-ki. I kilka lat temu NIK przeprowadził kontrolę. Okazało się, że właśnie 30% parę była wydawana niezgodnie z tym przeznaczeniem. I generalnie warunki zabudowy postrzegane są przez urbanistów jako jeden z powodów, dla których chaos przestrzenny w Polsce jednak dominuje, rozlewa nam się zabudowa na przykład na tereny porolne.
3: Czyli w praktyce to wygląda tak, że obserwujemy dużą suburbanizację na przykład, czyli zabudowywanie się terenów podmiejskich, tak zwaną zabudowę łanową, czyli długie osiedla wzdłuż dawnych pól uprawnych, albo wręcz osiedla wciskane w lasy, wycinane niestety pod takie inwestycje.
4: Tak, no to ma dwie bardzo duże konsekwencje.

0: Tak? Znaczy pierwsza jest taka, że rzeczywiście taka zabudowa rozwijająca się w sposób nieuporządkowany generuje bardzo wysokie koszty, no bo do takiej rozproszonej zabudowy trzeba doprowadzić media, ludzie tracą czas na dojazdy. Polska Akademia Nauk też zrobiła badanie kilka lat temu, które pokazywało, że rocznie dopłacamy jakieś 85 miliardów złotych właśnie do kosztów utrzymania infrastruktury czy innych kosztów związanych z tą rozproszoną zabudową. Ale z punktu widzenia mojej fundacji i tego, co robimy, dużo większe znaczenie ma to, że taka rozbudowa fragmentaryzuje przestrzeń, zabetonowuje ją. Budowanie się w otulinach, na przykład parków narodowego na Mazowszu, gdzie w tej chwili jesteśmy, jest powszechnym problemem i ono się w większości odbywa właśnie dzięki tym bezterminowo wydawanym WZ-kom. Więc z końcem sierpnia gminy utracą możliwość wydawania warunków zabudowy. I to jest jakby pierwsza istotna zmiana.
1: Wydawałoby się, że dobra zmiana, dobra informacja, że będzie to teraz bardziej kontrolowane na przykład przed właśnie taką zabudową łanową.
0: Dokładnie. W nowym systemie WZ-ki nadal będzie można wydawać, ale tylko tam, gdzie zostanie uchwalony plan ogólny i tylko tam, gdzie na tym planie ogólnym będzie wyznaczona strefa dodatkowej zabudowy, której też wyznaczenie jest jakby odgórnie jakby regulowane. Tak? Nie można jej wyznaczać właśnie na przykład na terenach, które nie są uzbrojone, czy które są cenne przyrodniczo. Więc na pewno to będzie bardzo duże ograniczenie.
1: A jak idą prace nad tymi planami ogólnymi, skoro każda gmina musi je sporządzić do końca sierpnia?
0: Idą słabo. Ponieważ rzeczywiście w tej chwili, jak sprawdzaliśmy tydzień temu, 59 gmin uchwaliło już plany ogólne. Przypominam, że w Polsce gmin jest około 2,5 tysiąca. Ponad połowa gmin albo jeszcze nie podjęła prac nad planami ogólnymi, albo jest w toku prac, ale przed pierwszą publikacją.
1: Co znaczy, mamy początek maja. No, rozumiem, że praca nad takim dokumentem to nie jest 3 miesiące pracy, tylko trzeba znacznie więcej na to poświęcić.
0: Czytałam jakieś opracowania mówiące, że taki dokument planistyczny, stworzenie dokumentu planistycznego trwa zwykle 3-4 lata. My jesteśmy w sytuacji, kiedy gminy już wyjściowo miały na to mniej czasu, ponieważ reforma została ogłoszona w 2023. Ale dokumenty wykonawcze dla niej, kolejne rozporządzenia, które ją regulowały, pojawiały się z czasem, więc żeby trochę oddać sprawiedliwości gminie, nie miały wystarczająco dużo czasu, żeby te plany ogólne przygotować bardzo dobrze. No i też jednak przy ograniczonych zasobach muszą pracować w takiej pewnej niepewności, jak to wszystko ma wyglądać.
1: Ale też domyślam się, że no to jest praca bardzo ekspercka, która wymaga takiego holistycznego spojrzenia właśnie na przestrzeń, no a mały urząd gminy pewnie nie ma takich zasobów i musi gdzieś ich szukać na zewnątrz.
0: I to jest jedna z podstawowych barier w powstawaniu tych planów ogólnych. Po pierwsze, no taka bariera oczywista, ponieważ tak jak duże miasta, Poznań, który jako pierwszy z dużych miast uchwalił swój plan ogólny, czy Warszawa, mają swoje biura urbanistyczne, które same nad tymi dokumentami pracują, to mniejsze miejscowości zdane są jednak na firmy, które takie usługi proponują. I po pierwsze tych firm brakuje, a po drugie, to jest taka nasza obserwacja wynikająca z rozmów z samorządami, nie zawsze to, co powstaje w wyniku takiego zlecenia w takim pośpiechu, jest dobrej jakości. Niedawno byliśmy w jednej gminie nadodrzańskiej i na przykład odkryliśmy, że planiści nie uwzględnili, proponując różne strefy zagospodarowania, tego, że co kilkanaście lat rzeka im wylewa. W związku z tym należałoby ominąć, jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne, te miejsca.
1: Tak, bo jeżeli wyda się zgodę na zabudowę na terenach zalewowych, no to później wiemy, jakie to rodzi konsekwencje. Widzieliśmy we wrześniu 2024 roku na przykład. Pani Ilono, a w kontekście tego, o czym rozmawiamy, czy w tych planach ogólnych gminy mogą zapewnić lepszą ochronę terenów zielonych i lepiej zaadaptować się do skutków zmiany klimatu? I w jaki sposób?
0: Tylko ja sobie pozwolę powiedzieć może, co to są plany ogólne. Mamy jeszcze dwie, z mojego punktu widzenia, istotne zmiany jakby tej reformy. Bo pierwsza jest taka, że już nie będziemy mieć warunków zabudowy. Druga jest taka, że z końcem sierpnia przestaną obowiązywać studia i część diagnostyki,

0: plastyczna, która była w studiach dotycząca przestrzeni, będzie w tej chwili w strategiach rozwoju gmin, które gminy muszą uchwalić równolegle, mniej więcej w tym samym czasie. I tam będą te najważniejsze zapisy dotyczące tego, jak gmina generalnie ma funkcjonować. I to będzie ujęte w tak zwanym modelu funkcjonalno-przestrzennym gminy. I to tam będzie informacja, gdzie zostawiamy zieleń, jak powinny być, nie wiem, kanały napowietrzające, gdzie powinniśmy mieć przez ochronę jakby tych terenów. I to jest taka zmiana, która, to jest nowość w gminach. One dotychczas nie musiały mieć strategii, teraz już mają obowiązek. Natomiast zainteresowanie tym mieszkańców jest niestety słabe, a to one generalne kierunki wyznaczają.
1: I to dotyczy przestrzeni, w których ludzie żyją na co dzień, więc dokładnie, to też powinno ich bardziej zainteresować.
0: Poza tym, jakby drugim dokumentem, który w miejsce studium się pojawi, to jest ten plan ogólny, od którego rozpoczęliśmy, czyli zbiór danych cyfrowych, który w każdej gminie ma obejmować całą powierzchnię, będzie obowiązywał jako taka wytyczna prawna, to znaczy nie będzie można już zrobić nic niezgodnie z tym, co jest zapisane w planie ogólnym, który narzuca 13 stref planistycznych, na które naszą przestrzeń można podzielić. Wśród tych stref są dwie, które zostały przeznaczone do tego, żeby chronić tereny zieleni. Pierwsza to jest strefa, która jest przeznaczona do zieleni urządzonej, parków. Jest to taka strefa, którą się wyznacza na przykład tereny zieleni przy ulicznej czy w miastach.
1: Czyli wszelkie urządzone trawniki, rabaty, pergole, parki, skwery.
0: Ale też widziałam gminy, które na przykład Dolinę Rzeczną płynącą przez miasto tą strefą obejmują. Przy czym to jest taka, jak powiem, niebezpiecznie złudna strefa, ponieważ znowu byliśmy z kolei na Śląsku w miasteczku, gdzie w centrum wsi, gdzieś pomiędzy kościołem a cmentarzem, jest w tej chwili teren takiej dzikiej zieleni, którą mieszkańcy chcieli tak naprawdę zachować, wprowadzając tam tylko trochę urządzeń takich, które by pozwalały tam spędzać czas, a gmina zdecydowała się to przekazać jako teren inwestycyjny. I teraz prowadzi pewien spór z mieszkańcami, ponieważ z jednej strony wprowadziła na tym terenie tą strefę zieleni urządzonej, ale jak przeczytamy, co wpisała do tej strefy zieleni urządzonej, ponieważ każda taka strefa ma podstawowy profil, który jest obowiązkowy, wynika z ustawy. I w przypadku na przykład właśnie takich terenów zieleni to jest zieleń, ale też jakieś komunikacja, to wpisała wszystkie inne możliwe sposoby użytkowania takiego terenu, na które ustawa pozwala, czyli handel, turystykę i inne rzeczy. I współczynnik powierzchni biologicznie czynnej, który mówi, ile musimy zostawić terenu zielonego, 50%.
1: Czyli drugie 50 może być przeznaczone na turystykę, w domyśle na przykład hotel.
0: Znaczy de facto ten teren, który teraz ma piękny starodrzew, ma pięknie ukształtowany teren, przy tym planie ogólnym może zostać zamieniony na hotel z trawnikiem, tak? Albo supermarket, wokół którego zostanie tylko kilka drzew. Dlatego tak ważne jest, żeby w momencie, kiedy patrzymy na plan ogólny i sprawdzamy, co tam gmina zaplanowała, to żeby przeczytać pełen opis, ponieważ nie zawsze w przypadku tych terenów zieleni i rekreacji ona zapewnia to, żebyśmy tam nic nie zabudowali.
1: A ta druga strefa, która ma chronić tereny zielone?
0: To jest tak zwana strefa otwarta. I to jest strefa, która z definicji jest wyłączona spod zabudowy. I to jest strefa, która obejmuje, czy może obejmować lasy, łąki, pola uprawne, ale ograniczając możliwość zabudowy takiej zagrodowej czy towarzyszącej produkcji rolniczej. Zresztą dla produkcji rolniczej mamy też odrębną strefę. No i na pewno jest to też strefa, którą powinny być objęte wszystkie tereny, które są objęte czy rezerwatami, czy parkami krajobrazowymi, użytkami ekologicznymi.
1: Natomiast obszary Natura 2000 też się w to wliczają?
0: Natomiast prawda jest taka i praktyka jest taka, że w Polsce od lat nie powstają nowe parki i dosyć złożona jest procedura otworzenia choćby użytku ekologicznego. Dlatego znowu jakby w naszym interesie jest to, żeby jak najwięcej terenów, nawet jeżeli nie są objęte inną formą prawną, właśnie kwalifikować jako teren otwarty, ponieważ jest to

0: największa gwarancja tego, że będziemy ograniczali ich zabudowywanie.
1: Mhm. No a później w przyszłości być może będzie możliwe objęcie ich tą ściślejszą ochroną, na przykład utworzenie tam obszaru Natura 2000 czy rezerwatu.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli
0: tak.
1: To jest obszar bardzo cenny przyrodniczo.
0: Tak. Więc taka jest zmiana i ostatnia, trzecia zmiana, która jest wprowadzona i to jest największy ból u niektórych włodarzy, jest to, że w tej chwili plany ogólne wprowadzają coś, co się nazywa bilansowaniem terenów mieszkaniowych. Chyba tak, być może pomyliłam trochę tą nazwę, ale co do zasady. Problemem takim, który też był wcześniej zdiagnozowany, jest to, że jak kiedyś pan obejrzał różne studio zagospodarowania, to oszacował, że łącznie gminy przewidziały miejsce pod zabudowę mieszkaniową dla populacji 200 milionów ludzi.
1: 200 milionów?
0: Tak. Przy wskaźnikach demograficznych, które wskazują, że raczej idziemy w tej chwili w kierunku 30 milionów, czyli mówimy o kilkukrotnym przeskalowaniu.
1: Tak.
0: Tak. Co też jest jakby oczywiste przy tym systemie, który jakby nie wprowadzał żadnych ograniczeń, no bo ludzie wolą mieć działki budowlane zamiast pola, ponieważ one zyskują na wartości. Więc to, co ta reforma wprowadza, to wprowadza konieczność zrealizowania bilansowania, co oznacza, że gmina musi wziąć dane z GUS-u, zobaczyć, jakie są prognozy dotyczące liczby mieszkańców, zobaczyć, ile już ma mieszkań, ile ma mieszkań w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i oszacować na tej podstawie zapotrzebowanie na nowe mieszkania, powiększyć je maksymalnie o 30% i tylko na takim terenie, wyznaczać
1: miejsce pod zabudowę mieszkaniową. No bo rzeczywiście, jeżeli gmina się wyludnia, no to rozumiem, że nie ma sensu przeznaczać ogromnych terenów na zabudowę mieszkaniową.
0: W innej sytuacji są gminy, bo są w Polsce takie gminy, które mają 100% pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. I nawet jeżeli mają kilkukrotnie przestrzelone te tereny mieszkaniowe, no to ustawodawca pozwala im to zostawić tak, jak jest. W szczególności na Śląsku i w Małopolsce tam są wiele takich gmin, które są oplanowane tak, jak tam średnia jest ponad 70%. Ale mamy też Kujawsko-Pomorskie, gdzie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują tylko 9%. Średnio wszystkich terenów w województwie, więc tam, gdzie tych miejscowych planów jest mało, to plan ogólny i te ograniczenia, które wprowadza, mają naprawdę szansę na to, żeby realnie tą naszą przestrzeń uporządkować, zmienić i przede wszystkim ograniczyć presję na tereny budowlane.
1: A jak w takim razie mieszkańcy mogą wpłynąć na władze swoich gmin, żeby o te tereny zielone zadbać bardziej?
0: Mieszkańcy mają kilka momentów, w których mogą zadziałać. Po pierwsze, kiedy gmina podejmuje pracę nad planem ogólnym, musi to opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej i zaczyna zbierać wnioski. Natomiast określa czas, w którym zbiera wnioski i wtedy na ujednoliconym formularzu każdy może napisać, co uważa jakby za słuszne, żeby...
1: Jakieś priorytety pewnie zgłosić.
0: Priorytety, ale
1: swoje.
0: Tak naprawdę bardziej chodzi o to, w jaki sposób uważa, że różne tereny w gminie powinny jakie mieć przeznaczenie. Formularz nie jest trudny. Gminy są zalewane wnioskami o przekształcenie na tereny mieszkaniowe przez właścicieli gruntów. Dużo mniej wniosków dotyczy właśnie na przykład ochrony terenów cennych przyrodniczo. Dlatego zachęcamy do tego, żeby w tych miejscach, gdzie jeszcze wnioski są zbierane, żeby je zgłaszać. Gmina każdy taki wniosek musi rozpatrzyć i uzasadnić, jeżeli go nie przyjmie. Więc jest to dosyć istotne.
1: A to tutaj od razu dopytam, czy można skorzystać w jakiś sposób z pomocy Fundacji Sędzimira w tym akurat względzie?
0: Absolutnie tak. Na stronie projektu Pytamy o Zielone, taki mini poradnik, który pokazuje, jak wygląda wniosek, jakich argumentów użyć, żeby na przykład ochronić cenną Dolinę Rzeczną i w jaki sposób wypełnić taki wniosek, żeby on był zasadny. Ponieważ no oczywiście, jeżeli wniosek dotyczy kwestii, których nie można rozwiązać planem ogólnym, no to taki wniosek jakby nie jest rozpatrywany. Więc mówimy dokładnie, gdzie, jak i co wpisać, żeby to było adekwatne i żeby użyć takich argumentów, które powinny być wzięte pod rozwagę. Pytamy o Zielone, jak państwo piszą w przeglądarkę, to na pewno nasza strona wyskoczy i to jest jeden z pierwszych poradników, które w tej chwili się wyświetlają.
1: Warto się tym zainteresować, drodzy państwo. Czas jeszcze jest, bo tak jak

0: rozmawialiśmy, gminy mają czas do końca sierpnia, by te plany sporządzić. Zobaczymy, czy ten termin nie zostanie być może jeszcze raz przesunięty, bo to już się zdarzało. A jeśli ktoś by chciał się tym tematem zainteresować, to polecamy wszelkie informacje na stronie Fundacji Sędzimira. A Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira była dziś moim gościem w audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękuję Państwu również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Ze mną w studiu już teraz pan Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zazwyczaj rozważamy te różne zagwozdki, złe słowa, ale lepsze, nie przychodzi mi teraz do głowy, na pograniczu prawa i polityki, a biznes jakoś z uwagą przygląda się temu, co dzieje się wokół na przykład Trybunału Konstytucyjnego. Dla przedsiębiorców to jest ważne?
4: To już tak długo trwa, że tak trochę, znaczy przygląda się cały czas, tylko to jest... Takie życie w stresie i w kryzysie, jak się tak długo w tym stresie i kryzysie żyje, to się człowiek tak trochę do tego przyzwyczaja. Mhm. Ale oczywiście, że obserwuję, dlatego że stabilność prawa to jest jeden z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności w tak niestabilnych czasach jak dzisiaj, bo z jednej strony takie fundamentalne, strukturalne zmiany dotyczące technologii choćby, czyli AI i nie tylko. Z drugiej strony wydarzenia typu wojna w Iranie, które mają na nas wszystkich wpływ, choćby przez wzrost cen ze surowców energetycznych. Więc jak na to jeszcze nałożymy brak stabilności prawa, no to nam się naprawdę już robi coraz mniej ciekawie. Ja też nie chcę tutaj czarnowictwa uprawiać, bo wiele, wiele lat temu usłyszałem od jednego z polskich przedsiębiorców, który jeszcze żyje, ma prawie 100 lat, jeszcze trochę z synem prowadzi działalność, i usłyszałem od niego: panie Marku, czemu ja się mam bać obecnie rządzących, jak ja w komunie prowadziłem działalność i sobie z tym radziłem? No tak, ale to chyba nie o to chodzi. Ja myślę, że ta teza, która gdzieś tam się pojawiła 2-3 lata temu o tym, że możemy także iść w takim kierunku, w którym na dobrą sprawę będzie można wzruszyć znaczną część decyzji sądów, właśnie w związku z tym, że mamy niejasność co do tego, kto może, kto nie może, kto jest prawdziwym sędzią, prawda? Nie wiem, czy to w cudzysłowie należy mówić, czy nie. No to na pewno też nie jest coś, co pomaga w prowadzeniu działalności, a w szczególności przyjmowaniu w Polsce kolejnych inwestycji zagranicznych. Więc oby jak najszybciej, tutaj absolutnie trzeba się zgodzić z tą wypowiedzią sprzed chwili, no w normalnym kraju. Tak powiedział przedmówca,
3: powiedział pan,
4: więc ja oczywiście
3: trzeba iść
4: to,
3: po rozum do głowy,
4: trzeba
3: iść, tak, usiąść, tak, do stołu i rozmawiać.
4: Trzeba się po prostu dogadać i muszę pani też szczerze powiedzieć, że no mam nadzieję, że tak będzie, bez względu na nasze poglądy polityczne. No musimy przynajmniej w tych fundamentalnych kwestiach się po prostu dogadać i zgadzać, bo mamy niesamowity czas przed sobą. Ja twierdzę, że możemy mieć drugi cud gospodarczy w Polsce w kolejnych kilkunastu latach, choćby ze względu na inwestycje, których musimy dokonać. 2,5 biliona złotych według moich szacunków, może nawet tyle w energetykę, obronność, koleje, inwestycje hydrotechniczne, oczywiście te wszystkie kwestie związane z nowoczesnymi technologiami. Jak mądrze tym zarządzimy, jak nie będziemy sobie właśnie kłód nawzajem pod nogi wrzucać, to naprawdę możemy się rozwijać w średniorocznym tempie 3-4%, a to oznacza drugi cud gospodarczy, bo pierwszy, jak pani wie, już mamy, tak przynajmniej świat nas postrzega.
3: To a propos procent, dzisiaj 6 dnia maja muszę zadać to pytanie dotyczące stóp procentowych. Chociaż to jest pytanie formalność.
4: Nie ma szans oczywiście na obniżkę stóp. Ja akurat należę chyba do mniejszości, to znaczy uważam, że Rada Polityki Pieniężnej nie popełniła błędu w marcu, obniżając stopy procentowe. Uważam, że wtedy, w momencie, kiedy ta decyzja była podejmowana, nieprzewidywalność, może jeszcze inaczej, ryzyko związane z długotrwałym utrzymywaniem się wysokich cen ropy nie było znowu takie bardzo wysokie. Mało tego, rezerwa, biorąc pod uwagę wysokość stóp i potencjalne ryzyko wzrostu inflacji, była wciąż dość spora. I tak dalej uważam. Czyli no, wszystko na to wskazuje, że nie będzie już w tym roku obniżek stóp procentowych. Natomiast podwyżki stóp w drugiej połowie roku, moim zdaniem przynajmniej, mogłyby się wydarzyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mielibyśmy eskalację, bardzo mocną eskalację konfliktu, czyli nie utrzymywanie się tych cen, które dzisiaj mamy. Akurat w tej chwili doszło do znowu kolejnego spektakularnego spadku cen ropy. Jesteśmy grubo poniżej 100 dolarów za baryłkę. Dotyczy to i amerykańskiego FT, i polski, i londyńskiego Brent. No prawdopodobnie dlatego, że administracja amerykańska zakończyła...
3: Tak. I wysyła takie sygnały, że ja zakończyła... Teraz...

0: cudzysłowie, ale być może zakończy tak, także w pełnym wymiarze.
1: Tutaj słuchacze tego nie widzą, ale ja tutaj tak robię takie znaczki cudzysłów, bo my doskonale wiemy, że to nic może nie znaczyć, no ale jest, jest taka nadziejowość, jeżeli mogę tak powiedzieć. Mają wszyscy nadzieję, że rzeczywiście do tego dojdzie. No i spektakularny kolejny, bo przecież takich wzrostów, spadków mieliśmy wiele, spadek cen ropy. Więc tak naprawdę tylko gdyby doszło do naprawdę potężnej eskalacji, czyli jeszcze gorzej niż było przez te tygodnie ostatnie, cena ropy, nie wiem, rekordowe poziomy, czyli powyżej 147 dolarów za baryłkę, no to wtedy podwyżki stóp w tym roku byłyby realne. Natomiast jeśli tego nie będzie, to myślę, że nie będzie trzeba tych stóp podnosić, ale umówmy się, one są, biorąc pod uwagę ostatnie 15 lat w Polsce, na jednak dość wysokich poziomach. No ale to jest poziom dzisiaj absolutnie adekwatny do tego, co jest. I mówię to, nie będąc, delikatnie mówiąc, orędownikiem wielu decyzji z ostatnich lat Rady Polityki Pieniężnej, także tego, co oczywiście prezes, przewodniczący tej Rady na swoich konferencjach mówi. Więc naprawdę uważam, że ostatnie półtora roku jest ok. Jest tak, jak ma być, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki monetarnej. W szczególności obniżka marcowa. A teraz po prostu w związku z sytuacją na świecie nie ma miejsca na to, żeby kolejne obniżki zobaczyć. No, to jest zła informacja oczywiście dla wszystkich, którzy mają kredyty albo chcą je brać. Ale ważniejsze jest to, żeby stabilizować gospodarkę, a tak jak powiedziałem, ten czynnik w postaci najpierw samego wzrostu cen, a teraz przekładanie się tego wzrostu cen, przede wszystkim paliwa, przede wszystkim ropy, no gazu też w mniejszym stopniu, ale przede wszystkim paliwa, no to jest coś, co musimy brać pod uwagę.
0: Osobiste konta inwestycyjne to jest jeszcze temat, który chciałabym z panem dzisiaj szybciutko poruszyć, bo jest decyzja rządu w tej sprawie. Czym to narzędzie różni się od tych dostępnych już na rynku?
1: No ono jest trochę inne, znaczy pod wieloma względami się różni, bo wprowadza ten limit, no właśnie, mniejszy czy większy, to teraz zależy od dochodów, ale stały, jeżeli chodzi o wartość środków, które musimy wpłacić. Natomiast powiem pani zupełnie szczerze, ja cieszę się zawsze, kiedy się pojawiają nowe możliwości zachęcenia do tego, żeby Polacy no, zyskiwali, jeśli można tak powiedzieć, z jednej strony, czyli patrząc z punktu widzenia gospodarstwa domowego, czy indywidualnego każdego, indywidualnie każdego z nas. A z drugiej strony, kiedy pojawia się szansa na to, żeby rzeczywiście ściągać te oszczędności po to, żeby, jak mówił dzisiaj choćby minister finansów, finansować gospodarkę. Tyle tylko, że ja nie jestem pewien, czy rzeczywiście uda się osiągnąć spektakularny sukces na miarę Szwecji choćby, bo na tym rzeczywiście wzorowano to rozwiązanie. Z dwóch powodów przede wszystkim. Po pierwsze, spora różnica w tym koncie, powiedziałem, że jest podobne rozwiązanie, ale spora różnic jest takie, że powyżej 100 tysięcy złotych, jeżeli korzysta pani z tego nowego narzędzia, to jeśli chce pani wysłać powyżej 100 tysięcy złotych, to musi pani zapłacić podatek od wartości aktywów bez względu na to, czy pani ma zysk.
0: Aktywów, nie zysków.
1: Nie zysków, aktywów. I to mi się fundamentalnie nie podoba. Jeśli minister finansów dzisiaj mówi, zresztą któryś raz to powtarza, że to jest szansa na zwiększenie finansowania polskiej gospodarki przez zachęcenie do tego, żeby Polacy inwestowali w giełdę, to tutaj przede wszystkim trzeba zrobić jedną uwagę. Będzie to finansowanie gospodarki tylko wtedy, jeżeli Polacy będą kupowali nowe akcje, czyli akcje nowych spółek wchodzących na giełdę i nowe akcje emitowane. Mamy bardzo niewiele takich procesów w ostatnich kilkunastu latach. Teraz jest szansa, żeby to przyspieszyło, choćby jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, a w szczególności ten obszar zbrojeniowy, takie są zapowiedzi. Ale to muszą być nowe akcje, żeby to było finansowanie gospodarki. No, nowe akcje także istniejących spółek. Jeśli tego nie będzie, no to będzie tylko zwiększanie płynności na rynku. No i druga rzecz. Jeżeli mam limit 100 tysięcy złotych, jeżeli mam oszczędności do 100 tysięcy złotych, nie wiem, 70 tysięcy, 60 tysięcy złotych i to są całe moje oszczędności, to ja naprawdę nie jestem pewien. Tam mamy 25 tysięcy złotych maksymalnej kwoty, którą możemy zainwestować w obligacje skarbowe na przykład, czy w lokaty, czyli to, co jest uważane za pewne, choć wiemy, że tutaj też jest pewne ryzyko, ale jest pewne, to ja naprawdę nie jestem pewien, czy ja, jako osoba 25 lat realnie inwestująca, przepraszam za kolokwializm, siedząca na rynkach, będę takie osoby namawiał, żeby, nie wiem, 50 tysięcy z tej kwoty inwestowało w akcje, które jednak nie są najbardziej pewną formą oszczędzania. Tu jest pewien problem. Gdyby to było milion złotych, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ktoś ma 200-300 tysięcy i z tego 50 tysięcy inwestuje na giełdę, okej. Ale jeżeli ktoś ma 70 tysięcy złotych, 25 tysięcy zainwestuje w obligacje, zostaje mu powiedzmy 50 tysięcy złotych, ja go na pewno nie będę namawiał, żeby całą tą kwotę albo istotną część zainwestował w akcjach. Więc tu jest taki pewien brak spójności moim zdaniem, jeżeli chodzi o tezę pod tytułem musimy wygenerować środki na finansowanie gospodarki i dajemy nową możliwość w postaci właśnie tych rachunków. Ale tak jak powiedziałem, każdy

pomysł, który zachęca do inwestowania. Ja będę wspierał, więc dobrze, że się pojawiają te konta. Jeszcze inaczej można powiedzieć. To jest przede wszystkim rozwiązanie dla tych, którzy mają

0: sobie to nowe konto założyć i kupić te obligacje właśnie przez to konto. I to będzie dla niego realna oszczędność.
1: Mnożą się projekty dotyczące kryptoaktywów. Nie wiem, czy pan słyszał.
0: No tak, no.
1: Jest ten projekt rządowy, jest projekt Polski 2050, jest projekt prezydencki, od niedawna o nim wiemy, oparty podobno z tego, co mówi Zbigniew Bogucki na tym rządowym przedłożeniu. No ale cały czas ten rynek pozostaje w Polsce nieuregulowany. Czy mnogość tych projektów może pana zdaniem doprowadzić nas do szczęśliwego finału i
0: nie
1: ucywilizowanie tego,
0: pojęcia.
1: Co się dzieje?
0: Ale wracamy chyba do tego, co mówiliśmy na początku. W kontekście dogadania się, prawda? W kontekście tego, że w normalnym, przepraszam, kraju i tak dalej, i tak dalej. Ja się trochę uśmiechnąłem, ale szybko spoważniałem, bo śmiałbym się wtedy, gdybyśmy nie mieli afery związaną z Zondą, która, wszystko na to wskazuje, będzie oznaczała setki milionów złotych strat dla osób, które z tą giełdą miały do czynienia. Więc już nie jest śmiesznie. Już nie jest śmiesznie, bo już są realne straty Polaków.
1: No są ludzkie pieniądze.
0: Tak, myślę, że w dużej mierze wcale nie najbogatszych ludzi w tym kraju i nie tych, którzy rozumieją, co to są kryptowaluty. Potrzebujemy tych rozwiązań. Nie po to, żeby zlikwidować ryzyko związane z kryptowalutami, bo ono jest olbrzymie.
1: I zlikwidować się go pewnie nie da.
0: Nie zlikwidujemy go. To jest specyfika kryptowalut. Jeśli ktoś ma ochotę w nie inwestować, proszę bardzo. Ale my tę ustawę potrzebujemy po to, żeby Komisja Nadzoru Finansowego w takich sytuacjach jak Zonda Krypto mogła napisać. Zonda Krypto to jest podmiot, którego ja nie kontroluję, nie mam żadnej informacji dotyczącej tego, co jest w środku. W związku z tym, drogi Polaku, jeżeli masz mieć potem, przepraszam, teraz oczywiście znowu przesadzam, do mnie pretensje, że straciłeś pieniądze, bo ktoś cię ukradł, to bardzo przepraszam, ale nie w tym przypadku. Jeśli będzie ustawa i na bazie tej ustawy będą powstawały podmioty w Polsce, to przynajmniej jesteśmy w stanie też nie zlikwidować, ale bardzo mocno ograniczyć po prostu zwykłe złodziejstwo i oszustwo dziejące się pod hasłem kryptowalut. Czyli nie zmienność kryptowalut, tylko to, że ktoś w imię kryptowalut po prostu kradnie od ludzi pieniędzy, bo wpłacane przez klientów pieniądze na giełdę zamiast trafiać w kryptowaluty, czyli zamiast być inwestowane w kryptowaluty, idą do prywatnej kieszeni kogoś. O to chodzi w tych przepisach i o to chodzi w tym, żebyśmy te przepisy jak najszybciej wprowadzili. Przede wszystkim, bo oczywiście jest parę jeszcze innych rzeczy, ale z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego.
1: Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB, był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwa drony rozbiły się na Łotwie. Bezzałogowce nadleciały od strony Rosji. Walka z żywiołem. Kilkuset strażaków próbuje ugasić pożar w Puszczy Solskiej. Pieniądze z sejf dla polskich firm. Możliwe jeszcze w tym miesiącu, pojutrze podpisanie umowy z Komisją Europejską. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Dron uderzył w skład ropy na Łotwie w pobliżu granicy z Rosją. Wcześniej łotewska armia przekazała, że dwa bezzałogowce wleciały w przestrzeń powietrzną tego kraju od strony Rosji i rozbiły się. Do tego tematu będziemy powracać w kolejnych informacjach. Teraz wracamy do ogromnej katastrofy przyrodniczej w Puszczy Solskiej. Kilkuset strażaków od trzech dni stara się ugasić

0: zagasić pożar lasu w okolicach Biłgoraja. Z powodu ognia i gęstego dymu przeniesiono punkt dowodzenia, przekazał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Jak dodał, wykonano kilkaset zrzutów wody z samolotów gaśniczych.
1: Elementem utrudniającym było tutaj bardzo silne zadymienie, silne powiewy wiatru, które spowodowały, że usunęliśmy się, jeśli chodzi o linię obrony, dając też przestrzeń zrzutom z powietrza, bo wykonaliśmy 200 zrzutów śmigłowcami lasów państwowych oraz prawie 50 zrzutów Black Hawkami. Teraz czekamy, drugi Black Hawk wejdzie również do działań, więc ta intensywność jeszcze dwukrotnie wzrośnie.
0: Płonie około 500 hektarów terenu, które zamieszkują m.in. zagrożone gatunki ptaków, motyli i ryb. Są tu również torfowiska, sosnowe bory czy bagienne łąki. To ogromna tragedia, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura.
2: No strawi to, co mamy najcenniejsze, Puszcza Solska dla nas, no to jest oczkiem w głowie. Chwalimy się nią na wszystkich uroczystościach, na Festiwalu Kultury Ekologicznej, na różnych uroczystościach związanych z ochroną środowiska. No w tej chwili płonie. Puszcza Solska płonie.
0: Na miejscu jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Jej najświeższa relacja pojawi się na naszej antenie około godziny 6.40. Jeszcze w tym miesiącu do polskich firm mogą trafić pieniądze z unijnego programu SAFE, zapowiedział wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. Polska ma jeden z największych budżetów z tego programu. Większość zamierzamy wydać w rodzimej zbrojeniówce. Dużą część umów zawrzemy do końca maja. Jak przekazał w rozmowie z TVP Info wicepremier Sikorski, lista kontraktów jest już przygotowana.
3: Efekty będą już w tym miesiącu, no bo lista programów, kontraktów już jest. I ja sobie wyobrażam, o szczegóły proszę pytać bardzo kompetentną panią minister Sobkowiak, że tam mogą być w niektórych kontraktach na przykład płatności awansem. Więc te pieniądze mogą popłynąć do firm w całej Polsce jeszcze w tym miesiącu, a na pewno, no, skoro są w Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, to kontrakty ruszą.
0: Polska może dostać w ramach programu niemal 44 miliardy euro na kontrakty zbrojeniowe realizowane głównie w rodzimym przemyśle. Podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską już jutro w Warszawie. Działania na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny na Ukrainie, stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie, pomoc humanitarna i zapobieganie konfliktom w Afryce. To tematy, które zostaną poruszone podczas audiencji polskiego premiera u papieża Leona XIV w Watykanie. To będzie pierwsze spotkanie Donalda Tuska z Leonem XIV. Polski premier spotka się też z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Tego dnia Rzym odwiedzą też inni światowi politycy, amerykański sekretarz stanu Marco Rubio i nowo wybrany premier Węgier Peter Modzior. Rzeczniczka Praw Dziecka proponuje nowelizację Lex Kamilek. Chodzi o kolejne przepisy, które mają wzmocnić system ochrony nieletnich. Wczoraj częstochowski sąd skazał na 25 lat więzienia ojczyma i na 16 lat matkę 8-letniego Kamilka, który zmarł w wyniku znęcania się. To po tej tragedii przyjęto pierwsze przepisy Lex Kamilek. Monika Horna-Cieślak podkreśla, że system ochrony dzieci poprawił się, ale wciąż należy go zmieniać.
4: Nadal wymaga tego, żeby system się zmieniał i był bardziej ukierunkowany na potrzeby dzieci, ale zawsze powtarzam, to nie jest system, to są ludzie, to są konkretni ludzie, którzy każdego dnia pomagają dzieciom, za co im bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest bardzo ciężka praca, natomiast cały czas mamy pracę do wykonania.
0: Nowelizacja proponuje powoływanie sztabów, które oceniają sytuację po tragicznym zdarzeniu z udziałem dziecka. Chce też wprowadzić obowiązek przekazywania informacji między instytucjami zajmującymi się dziećmi, gdy rodzina zmienia miejsce zamieszkania. I na koniec jeszcze o maturach. Obowiązkowe na poziomie podstawowym zakończyły się, a dziś początek egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. O 9 język angielski, o 14 historia muzyki. Każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminów poznamy 8 lipca.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez centrum po Suwalszczyznę przechodzi front deszczowo-burzowy. Pada też na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Tam w dzień prognozowane są również burze. Bez opadów dziś głównie nad morzem. Najchłodniej będzie na północy i zachodzie. Tam maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu do 15 na Dolnym Śląsku. Cieplej w centrum, na wschodzie i południu. Tam od 16 do 24 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu i Podkarpaciu okresami porywisty. Silne podmuchy także w czasie burz.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza jest

0: teraz w całym kraju dobra lub bardzo dobra, a ze źródeł odnawialnych pochodzi 13% energii. Przez cały dzień można dowolnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce występuje w lasach zagrożenie pożarowe, niemal w połowie kraju duże, w niektórych miejscach średnie lub małe. Jest też ostrzeżenie IMGW przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Pełcznicy w Świebodzicach w województwie dolnośląskim.
1: Klimat. 6:06 na zegarach.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Całe szczęście to już czwartek. Przed nami czwartek, 7 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają się Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska, Jakub Białobrzewski, a po stronie informacji Rafał Boguta i Aleksandra Cindy Augustyniak. Czwartek, 7 dzień maja 2026 roku, 127 dzień tego roku. Słońce wzeszło 5 minut przed godziną 5, a zajdzie o godzinie 20.11. Dzień trwa 15 godzin i 16 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj August, Benedykt, Florian, Jan, Ludmiła, Róża i Wincenty. Najlepsze życzenia Państwu składamy. W trakcie dzisiejszego poranka odwiedzą nas jak zawsze goście. Po 7:07 Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Po 8:07 połączymy się z panią Agnieszką Kłopotek, posłanką Polskiego Stronnictwa Ludowego. A o 8:30 nasze studio odwiedzi Jonasz Jasnorzewski z TVP Info. Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze mam do dodania o 6:07, ale zdaje się, że nic, więc pozostaje mi zaprosić Państwa na kalendarium historyczne.
3: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
4: Ich bin ein Berliner.
5: Jeśli nam pomożecie, to...
6: Habemus Papam.
7: My, naród.
8: We, the people.
9: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
10: Kalendarium historyczne.
11: 7 maja w roku 1794 naczelnik insurekcji Tadeusz Kościuszko ogłosił uniwersal połaniecki, który miał zachęcić chłopów do wstępowania do armii powstańczej.
12: W uniwersale połanieckim zapewniono chłopom wolność osobistą, pozwalając na przenoszenie się z rodziną w inne miejsce. Zakazano przy tym rugowania ich z ziemi, jeśli wypełniali nałożone na nich zobowiązania. Pańszczyzna została ograniczona o 20-50% w zależności od zamożności chłopów. Na czas walki w obronie ojczyzny miały ustać wszelkie chłopskie powinności względem dworu, a dwór i gromada miały zatroszczyć się o rodzinę i pozostawione przez żołnierza gospodarstwo.
11: Mówiła dr Maria Czeppe. W roku 1867 urodził się jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, Władysław Stanisław Rejmont. Był autorem m.in. powieści Ziemia Obiecana oraz czterotomowej epopei Chłopi, za którą w roku 1924 otrzymał literacką Nagrodę Nobla.
13: Rejmont zaczynał jako reporter. Jest autorem kilku książek reportażowych, bardzo wybitnych. Od jego książki, która ma tytuł Pielgrzymka do Jasnej Góry, możemy liczyć początek polskiego reportażu.
11: Przypomniał Ryszard Kapuściński. Tego dnia, lecz w roku 1945 w kwaterze generała Eisenhowera w Reims Niemcy po raz pierwszy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji.
14: Działając w imieniu najwyższego dowództwa niemieckiego, ogłaszamy bezwarunkową kapitulację wszystkich naszych jednostek na lądzie, morzu i w powietrzu, jak również wszystkich pozostałych sił zbrojnych, które do tej pory jeszcze znajdują się pod niemieckimi rozkazami.
11: Przekazywało za BBC Polskie Radio. Dzień później na żądanie Rosjan ceremonię powtórzono w Berlinie w obecności dowódcy sił radzieckich marszałka Georgija Żukowa. 75 lat kończy dziś muzyk Ireneusz Dudek, uznawany za jednego z najlepszych polskich wykonawców bluesowych. Jest znany również jako Shaking Dudy, wykonujący muzykę rock'n'rollową z pastiszowymi tekstami. Jest inicjatorem i organizatorem festiwalu Rawa Blues w Katowicach oraz prezesem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Bluesowej. Dziś 60. rocznica śmierci poety, satyryka i aforysty Stanisława Jerzego Leca.
15: Najwyższa stajenna ranga nie zrobi z osła Mustanga.
11: Pisarz w czasie II wojny światowej był żołnierzem Gwardii Ludowej.

0: Narodowej oraz Armii Ludowej. W roku 1977 zginął Stanisław Pyjas, działacz opozycyjny okresu PRL, student filologii polskiej i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Jego śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach wstrząsnęła środowiskiem akademickim Krakowa i całej Polski.
1: Wiele śladów zebranych przez kolegów wskazywało na to, iż tego krytycznego wieczoru Pyjas był obserwowany przez Służbę Bezpieczeństwa, a więc były poważne poszlaki, iż jego śmierć nie była przypadkiem, chociaż mogła być wypadkiem przy pracy esbeków, którzy być może chcieli go postraszyć.
0: Przypomniał profesor Andrzej Paczkowski. 22 lata temu w Iraku w wyniku ostrzału z broni maszynowej zginął dziennikarz Waldemar Milewicz. Był wieloletnim korespondentem wojennym Telewizji Polskiej i autorem cyklu dokumentalnego Dziwny jest ten świat, do którego zbierał materiały podczas wojny w Iraku.
2: W zamachu zginął też montażysta telewizji publicznej Munir Buamran. Ranny został operator Jerzy Ernst.
3: Chwilę po ostrzelaniu samochodu polskich dziennikarzy na miejsce przyjechał libański fotoreporter agencji AFP, Ramzi Haidar. To on poinformował media o zdarzeniu. Nam opowiedział, jak starał się sprowadzić pomoc.
2: Przyjechaliśmy na miejsce 5 minut po całym zdarzeniu. Początkowo myśleliśmy, że to zwykły wypadek drogowy. Jeden mężczyzna leżał przy zniszczonym samochodzie. Razem z kolegą z innej agencji zwróciliśmy się do obecnych na miejscu osób o pomoc w zabraniu ofiar do szpitala. Usiłowaliśmy zatrzymać samochód, ale nikt nie reagował, nawet za pieniądze. W końcu udaliśmy się na posterunek irackiej policji i dopiero tam policjanci zgodzili się pojechać na miejsce i zabrać Polaków do szpitala.
0: Relacjonowało Polskie Radio. Dziennikarz został pochowany na warszawskich powązkach wojskowych. Dziś druga rocznica śmierci muzyka jazzowego i dziennikarza radiowej Trójki Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Od roku 1970 prowadził cotygodniowy magazyn
4: Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski,
0: który był prawdopodobnie najstarszą na świecie audycją radiową poświęconą temu gatunkowi muzyki.
5: Kalendarium historyczne.
6: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, przedstawiła je Blanka Pietrzak.
5: Przegląd prasy.
6: To coś, zaczniemy od czegoś, co myślę bliskie sercu i codzienności każdemu z każdego z nas. Na jedynce dziennika Gazety Prawnej krótszy tydzień pracy zdaje test. Lepsza organizacja pracy i mniej absencji chorobowych. To przykładowe efekty pilotażu czterodniowego tygodnia pracy. Nowe rozwiązanie, jak pisze Ewa Martyna, nie jest jednak dla wszystkich. Po 4 miesiącach pilotażu skróconego czasu pracy dziennik Gazeta Prawna przeprowadził sondę wśród jego uczestników. Pierwsze wnioski są ostrożnie optymistyczne. Firmy, urzędy i instytucje, które testują nowe rozwiązania, mówią o większym zadowoleniu pracowników, lepszym pogodzeniu pracy z życiem prywatnym i w części przypadków mniejszej liczbie zwolnień lekarskich. Ale pilotaż pokazał też, że skrócenie czasu pracy nie jest dla załogi prezentem. To poważne ćwiczenie z organizacji pracy i z zarządzania. Pracownicy bardzo dobrze przyjęli dodatkowy czas wolny. To najczęściej powtarzający się wniosek pilotażu. Wykorzystują go na odpoczynek, sprawy rodzinne, regeneracja, czasem łączą dni wolne z urlopami, wydłużając weekend. Pracodawcy zauważają, że lepszy balans przekłada się na spokojniejszą atmosferę i większą koncentrację w pracy. Niektóre organizacje mówią już o konkretnych efektach. Pojawiają się pierwsze sygnały o spadku absencji chorobowych i większej dyscyplinie w realizowaniu zadań. Nie jest to jednak obraz jednoznaczny. Największy ciężar zmian spadł na kadrę zarządzającą, to menadżerowie i kierownicy muszą układać grafiki, zapewniając zastępstwa, pilnować ciągłości obsługi i reagować na nieplanowane nieobecności. Więcej na ten temat na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, a my już szybko przeskakujemy do Gazety Wyborczej, bo tam kontynuacja sondażu. Wczoraj Gazeta Wyborcza pokazywała wyniki sondażu partyjnego, przeprowadzonego w takim normalnym układzie, czyli wszystkie ugrupowania startują oddzielnie. W tym wczorajszym układzie wygrywała koalicja, ewentualna koalicja PiSu i dwóch konfederacji, która miała w Sejmie 240, jeśli się nie mylę, bo z głowy mówię, mandatów. Dzisiaj druga część tego sondażu, czyli preferencje partyjne, ale w sytuacji, gdyby powstał blok Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. I w przypadku podziału na mandaty, tak

0: Taka sytuacja jest nawet gorsza dla sojuszu ugrupowań rządzących, bo dostałaby tylko 214 mandatów, a strony ugrupowania prawicowe 246. Więc optymistycznych dla koalicji rządzącej wyników z tego badania nie ma. A na koniec tego przeglądu prasy jeszcze wątek może nieco humorystyczny. Z badań wynika, że większość albo prawie połowa z nas ma w domu zwierzęta domowe, psy bądź koty. Jakie zagrożenia stwarzają psy, no to chyba wszyscy wiemy, także dla porządku mieszkania, ale okazuje się, że koty też mogą być niezłymi i urwisami. Strona 9 Super Ekspresu. 3 słodkie koty pana Piotra ze Świdnika narąbiły niezłego ambarasu w jego mieszkaniu. Grubego Belle i Jadwigę, bo to 3 kocórki, kotki. Pan Piotr przygarnął kilka lat temu. Dotąd nie było z nimi żadnych kłopotów. Feralnego dnia mężczyzna był na siłowni, kiedy zadzwoniła do niego mama. Okazało się, że woda zalewa mieszkanie piętro niżej. Kot, nie wiadomo który, podczas spaceru po kuchni musiał przekręcić kurek z wodą, opisuje mężczyzna. Najpewniej silny strumień wody odbijał się od stojącej w zlewie deski i spadała ona na podłogę, a potem spływała do sąsiadów na dole, mówi właściciel mieszkania na pierwszym piętrze. Sąsiedzi wezwali policję i strażaków. Powiadomiona została też spółdzielnia mieszkaniowa, której pracownicy zakręcili dopływ wody w pionie. To ja dodam tylko od siebie, że w domu musi trwać teraz niezłe dochodzenie, który kot jest winowajcą tej katastrofy budowlanej. My wracamy do spraw politycznych, bo do powstrzymania się od utrudnienia objęcia wykonania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wezwał nasz kraj Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Decyzja ma charakter natychmiastowy, jest skierowana do wszystkich władz i instytucji Polski, w tym do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o 4 sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i których nie uznaje prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. O politycznym wymiarze tej decyzji mówił w Polskim Radiu 24 dr Rafał Majewski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.
1: W Polsce mamy spór polegający na tym, że pan prezydent rości sobie prawa do, uzurpuje sobie prawa do trochę innej roli prezydenta niż ta, która jest zapisana w Konstytucji. Wyrok Sądu Europejskiego, jesteśmy członkiem Rady Europy od wielu, wielu lat, od połowy lat 90. Nigdy orzeczenia Trybunału nie były podważane. Trybunał orzekł jednoznacznie, że ten wybór sędziów powinien przełożyć się na to, że ci sędziowie będą orzekać, a więc będą wykonywać pracę, misję konstytucyjną, do której zostali powołani. I to jest jednoznaczne. Mamy różne interpretacje scen politycznych. Z jednej strony mamy tą argumentację, że przysięga nie została odebrana przed panem prezydentem, no ale przysięga ma jak gdyby wtórny charakter, wynika z ustawy, ma trochę charakter taki ceremonialny. Natomiast konstytucja jednoznacznie stanowi, kiedy sędziowie stają się sędziami, a więc wtedy, kiedy zostają wybrani przez Sejm. I to jest oczywiste. A więc myślę, że ten wyrok Trybunału jest bardzo silnym mandatem do tego, żeby ci sędziowie zaczęli w końcu wykonywać swoją pracę.
2: No i sędziowie zapowiadają, że zamierzają stawić się do pracy w siedzibie instytucji. Przygotowują także pozew do Sądu Pracy. Złożą go, jeśli Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania. Niech pan na to patrzy. To jest strasznie smutny obrazek całego w ogóle wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo my dyskutujemy o tym, że prezydent przyjął ślubowanie od 2 z 6 nowo wybranych sędziów. Prezydent sobie wybiera, tutaj poszerza swoje kompetencje, bo tak naprawdę no to jest zupełnie inna sprawa niż w przypadku, nie wiem, nominacji sędziowskiej. Tutaj po prostu nie ma on decydującego wpływu, którzy sędziowie, po prostu sędziowie zostali wybrani przez Sejm i tak naprawdę no to prezydent powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich. Ten chaos w wymiarze sprawiedliwości się tylko pogłębia.
1: Tak, pani redaktor wspomniała, że nie ma decydującego, ja bym powiedział więcej, nie ma żadnego wpływu na to, kto został wybrany, bo o tym decyduje Sejm. To jest niezwykle przykre, bo mieliśmy bardzo dobrze funkcjonować.

0: funkcjonującą instytucję. Trybunał Konstytucyjny, który został w Polsce powołany w latach 80. na początku był oczywiście niedoskonały. On przechodził różne swoje fazy, natomiast był organem składającym się z prawników o bardzo dużej wiedzy, cieszących się bardzo dużym autorytetem. Nie zawsze wszyscy zgadzali się z orzeczeniami Trybunału, z wyrokami Trybunału.
1: Natomiast... Ale je respektowali i to było kluczowe.
0: Natomiast był to organ, który cieszył się ogromnym autorytetem i ten autorytet został bardzo mocno zniszczony. Tak jak pani wspomniała, no nie każdy się zgadzał, ale wszyscy to respektowali. Było to oczywiście gdzieś tam w sferze dyskusji, w doktrynie prawa, na uczelniach, ale te orzeczenia były ostateczne, były respektowane przez wszystkie organy państwa i nagle mamy do czynienia z organem, który został pozbawiony swojej podstawowej prawomocności, a więc jeżeli chodzi o wybór sędziów, sędziowie, którzy się tam znaleźli, no nie powinni się tam znaleźć. Ten organ został sprowadzony do jakiegoś organu politycznego, który, no aż smutno patrzeć, jak został zdegradowany. No i dzisiaj na pewno no, warto odbudować pozycję tego organu, no bo jest to jedna z najważniejszych instytucji państwa. Gdzieś musi być ta równowaga, bo z jednej strony mamy państwo, z drugiej strony mamy obywatela, mamy organy państwa, no i ktoś musi decydować o tym, jak daleko te organy państwa mogą się posunąć w swojej decyzyjności. Czy te akty, które zostały przyjęte, a więc konstytucja, są wykonywane przez te organy? Czy te organy stosują się do tego, co jest zapisane w konstytucji? Czy działają zgodnie z konstytucją? I to jest niezwykle istotne dla każdego obywatela, bo my często patrzymy na spory pomiędzy instytucjami państwa, no ale są też zwykłe prawa obywatela. Jak daleko państwo może posunąć się w ingerencję praw obywatela? To jest ta granica, o którą dba Trybunał i powinien dbać Trybunał.
1: Ja panu powiem tylko tyle, że za każdym razem jak rozmawiam z prawnikami i dyskutujemy odnośnie wymiaru sprawiedliwości, to oni zawsze zwracają uwagę, no bo wiadomo, prokuratura, Sąd Najwyższy, natomiast no, prawnicy bardzo często zwracają uwagę na to, jak ważny jest ten Trybunał Konstytucyjny i tak naprawdę ta naprawa w wymiaru sprawiedliwości od tego Trybunału Konstytucyjnego powinna się rozpocząć i to powinna być pierwsza instytucja, która powinna zostać naprawiona, a jak widzimy, no idzie to bardzo ciężko. Panie doktorze, przejdźmy do kolejnego tematu. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach i jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, projekt ten przewiduje między innymi ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów i Zbigniew Bogucki podkreślał też, że prezydencki projekt wychodzi naprzeciw rządowi.
2: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. A czy to jest także wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku? Bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku. Natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
1: Czy to jest wyjście naprzeciw rządowi, czy to jest kolejna próba prezydenta nadania narracji? Dlatego, że przypomnijmy, były dwie ustawy rządowe, dwa razy zawetowane. Sejmowi nie udało się odrzucić tych prezydenckich wet, no bo te weta były głosowane dwukrotnie, po pierwszym wecie i po drugim wecie. Chyba przy okazji tego pierwszego weta już nawet Zbigniew Bogucki zapowiadał, że w ciągu 2 tygodni pojawi się prezydencki projekt i minęły co najmniej 4 miesiące i taki projekt się nie pojawił. Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że projekt rządowy trzeci zostanie w tym tygodniu skierowany do Sejmu i to jest ta odpowiedź prezydenta na to? Jak to interpretować?
0: Wiarygodność prezydenta w tym zakresie no, nie jest najwyższa. Ja muszę powiedzieć, że patrzę na te kolejne projekty, które są przedstawiane przez rząd i negowane przez prezydenta. No niespecjalnie widzę tam jakiekolwiek podstawy do zanegowania tych projektów, bo jednak ten rynek powinien być uregulowany. Jest to coś zupełnie nowego, jeżeli chodzi o instrumenty finansowe.

0: czego wcześniej byliśmy przyzwyczajeni. Coś, co nie znajduje swojego odzwierciedlenia w regulacjach prawnych w Polsce, a są to niezwykle skomplikowane, niezwykle trudne instrumenty finansowe, które powinny podlegać pewnym regulacjom. Ten projekt rządowy wychodził naprzeciw tym regulacjom, które zostały osadzone też w prawie unijnym, a więc które domagają się od państw europejskich, żeby takie regulacje zostały podjęte. Oczywiście można dyskutować co do szczegółów, natomiast powinniśmy, te dyskusje będą trwały, natomiast powinniśmy zabezpieczyć prawa obywateli w tym zakresie, a więc pewne kwestie dotyczące ochrony tych inwestycji, a więc tego, że obywatele wpłacają pewne środki finansowe i co dalej z tymi środkami finansowymi się dzieje. Wiemy, że ten rynek kryptowalut nie jest też rynkiem państwowym, jest to rynek globalny. Bardzo trudno go osadzić w tych instrumentach krajowych w oderwaniu od tego, co dzieje się na świecie i jak te instrumenty przebiegają w tym świecie globalnych finansów. Natomiast jakieś regulacje na pewno są potrzebne. Nie rozumiem tego sprzeciwu prezydenta wobec tych regulacji, bo te wszystkie argumenty, które były przedstawiane, no jak gdyby nie znajdują swojego odzwierciedlenia w tym, co rzeczywiście miało miejsce w tych ustawach. Mówienie o tych nadmiernych regulacjach, o tym rozdmuchaniu, no te ustawy wcale nie były jakieś rozdmuchane, jeżeli porównamy je z ustawami innych krajów. No tutaj często przerównujemy się do i bywa poddawany ten argument regulacji w Czechach, ale nie mówimy, ile tam jest aktów, innych aktów prawnych, które też odnoszą się do tej samej sfery. Mówimy o innych regulacjach, które są w poszczególnych państwach, natomiast zawsze musimy patrzeć na całokształt systemu prawnego, który w tych państwach funkcjonuje. U nas to jest jedna ustawa, która się do tego odnosi, która próbowała to uregulować. Oczywiście można dyskutować co do szczegółów.
1: Z doktorem Rafałem Majewskim z Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk rozmawiała Maria Furdyna. Półtorej minuty do godziny 6:30. Rafał Boguta już w gotowości. Za chwilę informacje.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zawód reporter. Specjalizacja reporter kryminalny i sądowy. Jak się pisze o gangach i mafii? Ile prawdy jest w modnym ostatnio polskim kinie gangsterskim? O tym będę rozmawiał z Rafałem Pasztelańskim, współtwórcą książki Policjanci za cenę życia. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Zbliża się 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Dwa drony wleciały od strony Rosji w przestrzeń powietrzną Łotwy i rozbiły się. Jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej w Rzeżyce, około 40 km od rosyjskiej granicy. W trzech regionach Łotwy ogłoszono zagrożenie przestrzeni powietrznej. Według tamtejszych mediów na miejscu upadku dronów jest wojsko, policja i straż pożarna. Ogromna katastrofa przyrodnicza w Puszczy Solskiej. Płonie tam około 500 hektarów terenu, a z ogniem walczy kilkuset strażaków. Mieszkańcy okolicznych miejscowości z niepokojem patrzą na kłęby dymu unoszące się nad lasem, ale burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura uspokaja, nie ma zagrożenia dla ludzi.
6: Głównie pali się po szycie. Objechaliśmy ze strażakami, pętelkę taką zrobiliśmy, żeby trochę uspokoić naszych mieszkańców, bo ten dym taki gęsty, on uruchamia ogromny lęk. Został wycięty pas lasu, troszkę za oczyszczalnią ścieków wzdłuż granic miasta, tak żeby odciąć ewentualny pożar od miasta.

0: Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorek. Polska i Armenia zacieśniają współpracę w dziedzinie obronności. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z szefem resortu obrony Armenii, Surenem Papikianem. Po rozmowach poinformował, że Armenia jest zainteresowana zakupem polskiego sprzętu wojskowego. Zapowiedział też wspólne ćwiczenia żołnierzy i wymianę studentów.
1: Umówiliśmy się na plan współpracy na 2026 rok ze szczególnym uwzględnieniem wymiany studentów, oficerów, też kształcenia oficerów armeńskich, ormiańskich tutaj w Warszawie, w Akademii Sztuki Wojennej.
0: Ministrowie rozmawiali także o utworzeniu ataszatu wojskowego Armenii w Warszawie. Szef armeńskiego resortu obrony weźmie udział w konferencji Defense 24 Days, która odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe nie zmienią się. Jest to decyzja zgodna z prognozami ekonomistów. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Na warszawskim Wilanowie pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra spraw zagranicznych i finansów. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. premier Donald Tusk i marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Polityka wspominał m.in. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Zwracał uwagę na wkład zmarłego polityka w integrację z Zachodem.
2: Wszystko, co zostało zbudowane przez te ostatnie 40 lat, mam takie wrażenie, że wszędzie przy tym był i dał taką bardzo ważny i nie tylko symboliczny i znak i wkład ogromny. Znaczy był dobrym człowiekiem, był po dobrej stronie i robił ważne, dobre rzeczy. Jako człowieka, bez którego nie byłoby Platformy Obywatelskiej, nie udałoby nam się zmienić Polski tak, jak się udało. Był bardzo otwarty, uśmiechnięty i z dystansem.
0: Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat.

0: W większości kraju dzisiaj deszczowy dzień i pochmurny, z burzami na południu i południowym wschodzie kraju. Bez deszczu, tylko nad wybrzeżem i tam najchłodniej, 9-12 stopni. W centrum kraju 16 do 21 stopni na Mazowszu. Najcieplej na południu, 23 stopnie w Małopolsce i na południowym wschodzie, 24 stopnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Szósta 34 w naszym studiu, nikt inny jak Filip Jastrzębski. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry. Myślałem, że nikt. Tak mnie przedstawisz. Że nikt.
0: Nie dam się sprowokować tak od rana. Nie.
1: Ja odpowiem dzień dobry.
0: Dzień dobry. No nie, już odpowiedziałeś zupełnie inaczej. Jesteś gotowy? Już wszystko jest przygotowane? Nasi ludzie na całym świecie połączeni?
1: Tak. Wszystko zdaje mi się, że jest gotowe.
0: To zaczynamy.
1: Ale pozwolisz, że zapytam cię na początek.
0: Nie wątpię.
1: Jak ci się podobał pierwszy odcinek podcastu Sekrety Mundiali?
0: Ja uważam, że to jest wybitne dzieło. To znaczy, to jest nowa jakość.
1: Nie słuchałeś tego. Ja to widzę.
0: Nowa jakość naszej strefie podcastowej.
1: Naprawdę.
0: Ale chciałbyś się pochwalić, bo to jest twój nowy produkt.
1: I byłem przekonany, że będziesz tutaj zachwycony, a ty mnie tu kłamiesz bezczelnie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze jednak w przeciwieństwie do ciebie potrafią docenić porządny podcast.
0: Ja nie muszę słuchać. Ja wiem, że ty dajesz rękojmie gwarancję najwyższej jakości.
1: Dobrze, skończmy z tą ironią. W każdym razie zachęcam.
0: Ale jeszcze raz, nazwa podcastu?
1: Sekrety Mundiali.
0: Mundiali? Nie, tak. Że tego jednego, który przed nami.
1: Różnych mundiali, na których Polska wystąpiła. Bo teraz Polska nie wystąpi. To jest ta różnica.
0: Dziękuję.
1: Więc sobie ku pokrzepieniu serc, prawda, przypominamy. Pierwszy odcinek już jest o roku 38, więc prehistoria.
0: No pamiętasz,
1: ciekawa.
0: Jakby to było wczoraj.
1: Pamiętam, jak tak, czas szybko bardzo leci. Ale tak, polecam. No
0: dobrze.
1: I dalej o piłce mówimy, gdyż za nami już półfinał Ligi Mistrzów i jak się okazało, Paris Saint-Germain lepsze od Bayernu Monachium. Co prawda ten drugi mecz nie był już tak efektowny jak pierwszy w Paryżu. Zakończony, przypomnę, zwycięstwem PSG 5-4. Wczoraj tylko 2 gole, ale to co najważniejsze, PSG zremisowało i dzięki temu awansowało do finału we Francji. Drugie starcie z Bawarczykami oceniono jako wyraźnie mniej spektakularne niż to pierwsze, ale za to ukazujące odporność i waleczność PSG.
2: Choć Paryżanie szybko objęli prowadzenie po golu Ousmana Dembele w trzeciej minucie, przez niemal całe spotkanie musieli odpierać ataki rywali. Bawarczycy dopięli swego dopiero w ostatnich sekundach gry, gdy do siatki trafił Harry Kane.

0: Francuska prasa podkreśla przede wszystkim heroiczną postawę piłkarzy PSG w defensywie i szczególnie chwali Williana Pacho oraz Warrena Zaire-Emeriego. Pochwały zbiera także Chwicza Kwaraczelia, wyraźny lider ofensywy PSG, który skutecznie przełamywał szyki obronne rywali. Nie do zatrzymania, natchnieni, heroiczni. Tak postawę Paryżan podsumowuje Le Figaro. Dziennik, podobnie jak inne francuskie media, ocenia, że żadna drużyna w Europie, nawet przyszły rywal w finale, Arsenal, nie jest w stanie powstrzymać zespołu Luisa Enrique. Są nie do pokonania, pisze Le Parisien, zapowiadając wielki marsz po końcowy triumf. Już wiadomo, że na finał, który zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie, tłumnie wybierają się fani PSG i to za wszelką cenę. Jak informuje L'Équipe, ceny biletów na platformach odsprzedaży na mecz z Arsenalem nie spadają poniżej 6 tysięcy euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Przypomnę, że we wtorek Arsenal ograł Atletico Madryt. Czekamy więc na wielki finał 30 maja na Puszkasz Arenie w Budapeszcie.
2: Zmieniamy dyscyplinę.
1: To prawda, ale wciąż o wielkim finale. A, już wiedziałem. Ja wyrzucę te sygnały i ty będziesz zapowiadał.
2: Będę sygnałem.
1: Dyscypliny. Tak, będziesz sygnałem. Także wielki finał, jeśli chodzi o siatkarzy, o siatkówkę i rozgrywki mężczyzn. Cztery mecze nie przyniosły rozstrzygnięcia o złoto i potrzebne będzie piąte, decydujące spotkanie. Wczoraj Warta Zawiercie nie pozwoliła na świętowanie Bogdance lub Lublin i wygrała 3-1. Za najlepszego zawodnika spotkania został uznany atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź.
3: Myślę, że najważniejsze, że po tych dwóch słabszych meczach wróciliśmy do swojej dyspozycji. Może nie jeszcze idealnie, ale już było na pewno lepiej. I co, możemy tylko się z tego cieszyć, ale nikt jeszcze nie wygrał tego mistrzostwa, więc skupiamy się na tym, żeby wrócić teraz do domu, zregenerować się i mam nadzieję, że po prostu w ostatnim meczu wyjdziemy i zagramy na swoim poziomie.
1: Tymczasem zakończyła się już rywalizacja o trzecie miejsce. Brąz po raz trzeci z rzędu zdobyli siatkarze projektu Warszawa, którzy ograli na wyjeździe Resowie 3-0.
2: I ponownie zmieniamy dyscyplinę.
1: Ale pozostajemy przy sportach halowych zespołowych, gdyż będziemy teraz mówić o koszykarskiej lidze NBA. Trwają bowiem play-offy. Minionej nocy na parkiecie zaprezentował się Jeremy Sochan. Jego New York Knicks pokonali Philadelphia 76ers i prowadzą już w półfinale wschodu 2-0. Łączymy się z Janem Pachlowskim. Janku, witaj i opowiadaj nam o Sochanie, chociaż wydaje się, że twój występ na antenie będzie trwał nieco dłużej niż dzisiejszy występ reprezentanta Polski.
4: To prawda, ja tylko na sekundkę dołączę do tego, co powiedziałeś, bo bilety na finał Ligi Mistrzów wydają się no wręcz nie do zdobycia, jeżeli chodzi o pieniądze, jakie trzeba za nie zapłacić. To skojarzyło mi się to z mundialem, bo to jest tak samo. Najtańsza wyjściówka na finał w tej chwili kosztuje około 10 tysięcy dolarów. Mówimy o finale Mistrzostw Świata, tym piłkarskim. Ale przechodzimy do koszykówki. Rzeczywiście Jeremy Sochan nie zapisał się w statystykach tego meczu. Zagrał w sumie 55 sekund, ale podkreślę, że samo to, że pojawił się na parkiecie, jest sukcesem i to w takim meczu, kiedy wynik nie był rozstrzygnięty, bo przed play-offami podkreślaliśmy, że Jeremy Sochan będzie się pojawiał wtedy, kiedy wynik wydawałby się już z góry właśnie ustalony. Tutaj tak nie było. Zresztą posłuchajmy tych ostatnich sekund tego spotkania, jak widział to amerykański komentator telewizyjny. The Knicks will win their fifth straight game in these playoffs and take a 2-0 lead in this best of seven Eastern Conference semifinals. Knicks wygrali piąte spotkanie z rzędu w playoffach. Grając bez kontuzjowanego Joela Embiida, zespół 76ers postawił znacznie taki większy opór niż podczas pogromu w tym pierwszym meczu. Przypomnę, porażka wtedy 98-137. I tutaj to spotkanie obfitowało w 25 zmian prowadzenia, co stanowi rekord meczu fazy playoff ostatnich 11 lat oraz 14 remisów. Żadna z drużyn nie objęła tutaj prowadzenia wyższego niż 7 punktów, ale najważniejsze jest to, że Nowojorczycy dwukrotnie wygrali i tutaj zachowali w dalszym ciągu przewagę swojego parkietu. Meczu, który niedawno się zakończył, mamy remis 1-1, bo San Antonio Spurs 133-95 wygrali z Minnesota Timberwolves i tutaj też taka ciekawostka statystyczna. Uwielbiają Amerykanie znajdować tutaj przeróżne statystyki, czasami wręcz nieprawdopodobne. Spurs w playoffach, przypomnę, 133 punkty rzucili. To jest ich najlepszy wynik pod względem skuteczności w playoffach od 1983 roku, a najbliższej nocy mecze Cavaliers Pistons i Lakers Thunders. Oklahoma tu prowadzi 1-0, która broni mistrzostwa i Detroit także prowadzą w serii 1-0 nad Cavaliers.
1: O czym opowiadał nam prosto zza oceanu Jan Pachlowski.
2: Dzięki, Janku.
4: Dziękuję.
1: I ja też dziękuję.
2: Już koniec?
1: Już idę, co mi to. Wszystko powiedziałem.
2: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej, wybitny autor podcastów.

0: Podcaster, youtuber, influencer.
1: Podcasty tworzymy od blisko 100 lat.
0: 100 lat, ty to nawet jak słyszymy, od więcej niż 100 lat. Filip Jastrzębski, jego sportowe mundiale do odsłuchania także w aplikacji Polskiego Radia. Dzięki, Filipie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Strażacy wciąż walczą z pożarem w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Starają się, aby żywioł nie przedostał się do Józefowa, które oddalone jest o kilka kilometrów od pożaru. Na miejscu jest Klaudia Wróblewska. Dzień dobry, Klaudio.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak wygląda sytuacja i czy mieszkańcy okolicy czują się zagrożeni?
2: Wygląda na to, że sytuacja w nocy się ustabilizowała. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale gdy pojawi się wiatr, wszystko jeszcze może się zmienić. Tak było też wczoraj. Rano strażacy mówili o opanowaniu żywiołu, ale po południu sytuacja się pogorszyła wraz ze zmianą pogody. Dziś wiatr ma pojawić się po godzinie 9. Niedawno przez chwilę padał deszcz. Miejmy nadzieję, że to pomoże strażakom, choć przydałaby się porządna ulewa. W tej chwili płonie lub spłonęło około 500 hektarów Puszczy Solskiej. To powierzchnia całego Józefowa. Teren jest spory i trudno dostępny dla strażaków. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie czują się zagrożeni, ufają pracującym na miejscu służbom. Szkoda im tylko cennych przyrodniczo gatunków zwierząt i roślin.
3: Od strony Łukowej, no to tam tamte ulice, tak, mogą być zagrożone jeszcze, bo prawdopodobnie jest bardzo blisko wysypiska śmieci. No to tam jeszcze mogą się czuć zagrożeni, ale tutaj Józefów i okolice myślę, że nie.
4: Na pewno jest to sytuacja, która budzi tutaj niepokój, co się będzie działo. Najgorsze są te zwierzęta, które no niestety tracą życie w tym lesie, no i ogólnie las. U nas nigdy nie było jakichś tam takich tego typu historii ze względu na to, że nasz region zawsze chroniły właśnie te lasy, których za chwilę nie będziemy mieli w ogóle, bo już spłonęło podobno około 500 hektarów i nie wiadomo, co będzie dalej. Nie było w ogóle deszczu, więc jest po prostu niesamowicie sucho.
5: Nie czuję się jakoś zagrożony, przerażony tym, tylko szkoda może tych zwierząt, które są w lesie. Tego mi najbardziej szkoda, ale widzę, że tutaj wszystkie jednostki, które są, to robią co mogą. No.
2: O obawach związanych z tym, że pożar zniszczy to, co dla Roztocza najcenniejsze, mówił też burmistrz Józefowa Roman Dziura.
6: Puszcza Solska dla nas, no to jest oczkiem w głowie. Chwalimy się nią na wszystkich uroczystościach, na Festiwalu Kultury Ekologicznej, na różnych uroczystościach związanych z ochroną środowiska. No w tej chwili płonie. Puszcza Solska płonie. Ona była bardzo chętnie odwiedzana przez tysiące turystów. Tam ludzie ładowali swoje akumulatory, tam wietrzyli swoje płucka, wzmacniali swój umysł. No, z wielkim smutkiem myślę, że i my, i turyści, którzy nas w ogromnej skali odwiedzają, patrzymy na to, co się dzieje.
2: W akcji gaśniczej od wtorku wzięło udział około 800 strażaków. Po godzinie 6 miały zostać wznowione prace śmigłowców. Najprawdopodobniej, tak jak wczoraj, zaangażowane zostaną też dwa śmigłowce Black Hawk.
0: Klaudia Wróblewska relacjonowała walkę strażaków z pożarem w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Dzięki, Klaudio.
2: Dziękuję.
0: "25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był przez ojczyma Dawida B. bity i polewany wrzącą wodą. Miał poparzone 25% ciała i zmarł po miesiącu walki o jego życie w szpitalu. Relacja Mariusza Pieśniewskiego.
7: Na 25 lat więzienia sąd skazał ojczyma Kamilka, Dawida B. Sąd uznał, że oskarżony jest winny znęcania się psychicznego i fizycznego nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad Kamilkiem.
8: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze. Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 2023 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim poprzez zastosowanie przemocy fizycznej polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
7: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za udzielanie pomocy.

0: mężowi i pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia. Ale taki wyrok nie jest satysfakcjonujący dla prokuratury, która domagała się, żeby Dawid B. odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a nie za znęcanie się, mówi prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska.
1: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
0: Również siostra Kamilka Magdalena Mazurek liczy na surowszą karę dla sprawcy.
2: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale fakt jest taki, że kary powinny być surowe moim zdaniem. Mojego brata nie ma na świecie, to się nigdy nie zamknie, zawsze będę za nim tęsknić, zawsze będzie mi go brakować.
0: Rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak również mówiła po wyroku, że kroki w tej sprawie już zostały podjęte.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji. Wiem też już, że pełnomocnicy już sporządzili wniosek o uzasadnienie wyroku.
0: Na karę 6 i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata sąd skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Wiemy już teraz, że do małoletnich sióstr i braci Kamilka trafi łącznie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych zadośćuczynienia za znęcanie, jakiego przez lata doświadczyli.
4: Relację przygotował Mariusz Pieśniewski. Rząd podejmie trzecią próbę uchwalenia ustawy o kryptoaktywach. Tymczasem prezydent przygotował własny projekt i skierował go do Sejmu. Która z tych propozycji ma większe szanse na uchwalenie i wejście w życie, to sprawdzał dla państwa Michał Fabisiak.
5: Koalicja oczekuje od prezydenta, że w końcu podpisze projekt przygotowany przez rząd. Senator KO Grzegorz Schetyna mówi, że to ostatnia szansa dla Karola Nawrockiego na to, aby wyjść z twarzą ze sporu wokół regulacji dotyczącej kryptoaktywów.
6: Do 3 razy sztuka. Mają szansę, żeby przyjąć tę, podpisać tę ustawę, ją zaakceptować. Sprawa jest ważna i ona wymaga i regulacji, i takiej odpowiedzialności politycznej. Więc się dziwię, nie ma tutaj się co obrażać. Mówię tu do urzędników prezydenta, którzy będą doradzać prezydentowi. Trzeba po prostu to podpisać, przełknąć to jako gorzką pigułkę, ale polityczną lekcję.
5: Projekt ma zostać dziś przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i trafić do Sejmu. Tu może liczyć na poparcie wszystkich klubów koalicji rządowej, choć Polska 2050 uważa, że dla dobra sprawy lepiej byłoby uchwalić regulację poselską, którą przygotował właśnie ten klub, bo jak mówi przewodnicząca tej partii, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ma on większe szanse na uzyskanie podpisu prezydenta.
7: Nasza postawa to nie jest jakaś pobłażliwość dla błędów pana prezydenta, to jest przekonanie, że ludziom się należy rozwiązanie, a naszą rolą nie jest uprawianie wojen politycznych, żeby pokazać, że nasze jest na wierzchu, tylko położenie na stół realnego rozwiązania. Projekt rządowy nie ma niestety szans na podpisanie. Projekt Polski 2050 ma szansę na podpisanie i ma szansę na to, że będzie rozwiązanie dla ludzi.
5: Tym bardziej, że projekt rządowy ma być w większości identyczny jak przepisy, które już dwukrotnie zawetował prezydent. Jedyna zmiana to zaostrzenie kar dla oszustów poruszających się po rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki postanowił jednak wziąć sprawę w swoje ręce i przygotował własny projekt. Przedstawił go wczoraj szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.
8: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. A czy to jest także wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku? Bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku. Natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
5: Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak uważa, że ten projekt trzeba zignorować.
9: Dzisiaj to jest rozpaczliwy gest przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta. Nie, panie prezydencie, panie Bogucki, nie zdejmiecie z siebie odpowiedzialności za krzywdę polskich obywateli. Dwukrotnie daliśmy wam szansę, żeby szarą strefę uregulować. Nie poszliście w to. W związku z tym dzisiaj proszę siedzieć grzecznie i cicho i popierać rozwiązanie rządowe.
5: Łukasz Osmalak z Polski 2050 uważa natomiast, że jego środowisko polityczne jest gotowe pracować nad każdą regulacją, która ochroni Polaków, w tym nad projektem prezydenckim.
10: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
5: Poparcie dla projektu prezydenta deklaruje również opozycja. W przypadku rządowego jej posłowie z oceną wstrzymują się do czasu przedstawienia jego szczegółów.

0: Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
1: Językiem obcym na poziomie podstawowym maturzyści zakończyli pierwszą część tegorocznego egzaminu dojrzałości. Przez pierwsze 3 dni pisali obowiązkowe sprawdziany z polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
2: Przeważająca większość, bo 97% zdających, wybrała na egzaminie z języka obcego angielski. Od lat to ten przedmiot, z którego maturzyści osiągają najwyższe wyniki i z którego jest największa zdawalność. Po zakończeniu egzaminu maturzyści ze szkoły w chmurze, którzy piszą egzamin dojrzałości na stadionie warszawskiej Legii, przekonywali, że trudno nie było.
3: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
4: Dla mnie to taka trochę pestka. Były 3 zadania na słuchankę.
5: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki.
6: W angielskim oglądam, czytam, więc...
7: Bardziej formalność niż jakieś tam trudne zadania.
2: Po egzaminach obowiązkowych teraz czas na te dodatkowe. Każdy maturzysta musi wybrać minimum 1 przedmiot, który napisze na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem są absolwenci techników, którzy mają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Oni mogą, ale nie muszą zdawać egzaminu dodatkowego. Z kolei maksymalna liczba rozszerzeń, które mogą wybrać maturzyści, to 6. W całym kraju zdecydowało się na to około 330 osób. Najwięcej wybrało 2 przedmioty dodatkowe, a wybór najczęściej jest podyktowany wymaganiami uczelni. I tak na przykład na prawo konieczne są polski i historia, a na medycynę biologia i chemia.
8: Z biologii, matematyki i chemii. Może medycyna, ale jeszcze zobaczę. No są trochę wymagające, no ale jak przez 4 lata się uczyło tych wszystkich przedmiotów, no to jednak... No w miarę tak łatwo się uczyło już pod całą maturę, tak 4 lata się to uczyło.
9: Z angielskiego i z biologii. Głównie rozwiązywałam arkusze z poprzednich lat i jakieś takie filmiki naukowe i książki.
10: Z angielskiego. Bardzo pewnie się czuję, no i tak.
11: Biologię, chemię i angielski. Na medycynę weterynaryjną. Biologia na pewno jest trudna, natomiast chemii nie nazwałbym szczególnie trudną. Przygotowywałem się... Sam w domu.
2: O najczęściej wybieranych przedmiotach dodatkowych mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
12: Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminu z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, to jest język angielski, na poziomie rozszerzonym to jest 252 tysiące osób, to jest 73% absolwentów z tegorocznych. Kolejne miejsce to jest matematyka na poziomie rozszerzonym, 93 tysiące i w kolejności geografia, biologia, język polski, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka.
2: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że język łemkowski, kaszubski i łacina to jedne z najrzadziej wybieranych przedmiotów na tegorocznej maturze. W sumie zdaje je około 250 osób. Jednym z najmniej popularnych przedmiotów jest też filozofia. Napisze ją nieco ponad 2000 zdających.
10: Trochę z tego powodu, że filozofia należy do tych przedmiotów, które może dyrektor w pierwszym roku liceum wybrać. Niektórzy tam mają jakąś technikę, cokolwiek. U mnie to właśnie była filozofia, więc w ogóle miałem pojęcie, że filozofia istnieje. Uznałem, że jest to na tyle przyjemny przedmiot, że chciałbym go kontynuować.
2: Tegoroczne matury zakończą się 30 maja, a wyniki będą ogłoszone 8 lipca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Pięć minut pozostało do godziny 7. Od kilku dni bacznie przyglądamy się Rumunii, bo tam poważny kryzys rządowy, który może się zakończyć objęciem rządów przez skrajną prawicę. Po przegłosowaniu przez parlament wotum nieufności dla proeuropejskiego i reformatorskiego rządu Ilie Bolożana rozpoczął się proces tworzenia nowego gabinetu. I o te kwestie pytam właśnie teraz korespondenta Polskiego Radia na Bałkanach Piotra Piętkę. Dzień dobry, Piotrze.
13: Witaj, dzień dobry.
1: Właśnie, czy prezydent już konsultuje się w sprawie kandydata na nowego premiera?
13: Na początek przypomnijmy, że ten wniosek wobec rządu złożyły 3 partie. Jedna z nich jest mała, ale pozostały to dwie największe partie parlamentarne, czyli socjaldemokraci PSD, którzy jeszcze kilkanaście dni temu wchodzili w skład tej koalicji rządowej. No i skrajna prawica z Sojuszu na rzecz jedności Rumunów z AUR. Głosowanie skończyło się najwyższym w historii wynikiem, więc naturalnym się wydaje, że to te dwie partie powinny mieć pierwszeństwo w tworzeniu rządu, a prezydent Nikuš Ordan mówi od dawna, że zachodni kierunek kraju musi być zachowany i nie podpisze nominacji dla żadnego premiera z AUR albo przez nich popieranego. Dlatego pierwszego dnia po wotum nieufności w Pałacu Kotroczenie, czyli prezydenckim pałacu, trwały rozmowy, ale to były

0: takie, nazwano to konsultacje nieformalne z przedstawicielami, no na pewno centroprawicy z USR i partii rumuńskich Węgrów UDMR. Tak jak powiedziałem, były to konsultacje nieformalne, nie zaproszono na nie liderów dwóch największych partii, a lider AUR oskarża w tej sytuacji prezydenta.
1: Nikuszor Dan łamie konstytucję.

0: Jordan łamie konstytucję i tworzy własną większość oraz własny rząd. To on jest sprawcą tego konstytucyjnego kryzysu politycznego.
1: George Simion, bo to jego słyszeliśmy, twierdzi, że to jego partia chce wskazać kandydata na premiera, no ale tajemnicą Poliszynela w Rumunii jest to, że on dąży do wyborów. Wszystkie sondaże dają mu duże zwycięstwo, gdyby te wybory odbyły się właśnie teraz.
2: Czy jest w tej sytuacji szansa na stabilny rząd, proszę powiedz, i co by się stało, gdyby jednak odbyły się wcześniejsze wybory?
1: Więc sytuacja wygląda tak, że nikt z tych największych partii nie chce w tej teraz rządu mniejszościowego, a premier Ilie Bolożan, który jest teraz premierem tymczasowym, mówi, że jego partia nie ma zaufania do socjaldemokratów, co jest naturalne, więc premier jest zdecydowany przejść do opozycji.
3: Jeśli nie mają rozwiązania, to powinni przynajmniej mieć na tyle przyzwoitości, żeby powiedzieć, nie mamy rozwiązania, zostawimy to innym. Zwróćmy jednak uwagę, że socjaldemokraci utworzyli koalicję z AUR w parlamencie. Zatem AUR i PSD udowodniły, że jeśli mają większość, aby obalić rząd, to mają też większość, aby móc utworzyć rząd.
1: Czyli pierwsza opcja powrotu do starej koalicji właściwie jest niemożliwa. I teraz jakie rozwiązanie jeszcze, które wskazał Bolożan, czyli przedłużenie... Jest takie rozwiązanie, które wskazał właśnie Bolożan, czyli przedłużenie porozumienia PSD-AUR, czyli socjaldemokracji ze skrajną prawicą. To także jest właściwie dla wszystkich nie do pomyślenia i myślę, że odebrano by to, szczególnie w Europie, bardzo źle, jeśli chodzi przede wszystkim oczywiście o socjaldemokratów. Więc wydaje się, że teraz sytuacja idzie w kierunku wyborów i tak jak powiedzieliśmy, może to oznaczać zwycięstwo skrajnej prawicy i rządy właśnie AUR w tym kraju.
2: Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Bałkanach. Dzięki Piotrze za dwie minuty informacji. Rafał Boguta, a po nich Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
4: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
3: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Incydent na Łotwie. Rozbiły się tam dwa drony, które wleciały od strony Rosji. Służby wznawiają działania gaśnicze w Puszczy Solskiej. Płonie tam około 500 hektarów lasu. Nakazuje Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę. Europejski Trybunał Praw Człowieka interweniuje w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Dwa bezzałogowce wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy i spadły na terenie Ładgalii. Łotewskie wojsko poinformowało o tym w telewizji publicznej LTV. Nie podano jednak dokładnych miejsc, w których rozbiły się bezzałogowce. Możemy mieć do czynienia z rosyjską prowokacją, ocenił w TVP Info ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
2: Może być to jakieś działanie intencjonalne, tak jak było to działanie intencjonalne w Polsce. Testowanie po prostu bardzo mocne krajów bałtyckich. Być może, że to jest taki sygnał dla państw natowskich, że skoro pozwalaliście, bo takie oskarżenia podały, przelatywać Ukrainę.

0: chińskim dronom, to teraz ponosicie tego konsekwencje.
1: Ze wstępnych informacji wynika, że jeden z dronów mógł spaść w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliw. Portal LSM podaje, że drony wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji. Jednak, jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce. Okoliczności incydentu są wyjaśniane. A informacje w tej sprawie zbiera nasz korespondent na Litwie, Kamil Zalewski. Połączymy się z nim za niespełna 3 kwadranse. Właśnie teraz mają być wznawiane bardziej intensywne działania gaśnicze w Puszczy Solskiej. Pożarem jest objętych około 500 hektarów lasu. Do akcji skierowano duże siły z żywiołem. Walczą setki strażaków wspieranych przez samoloty gaśnicze i 2 policyjne śmigłowce, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Dotyczy to zarówno 2 Black Hawków policyjnych, które w tej akcji uczestniczą, jak i 4 śmigłowców lasów państwowych, jak i 4 dromaderów. Miejmy nadzieję, że ich użycie doprowadzi do tego, że pożar zostanie opanowany. Ale teraz jeszcze podkreślę, sytuacja jest trudna.
1: Walka z ogniem trwała także w nocy, ale z uwagi na warunki, między innymi gorszą widoczność, mniejszymi środkami. Wraz z nastaniem dnia do akcji przystąpią wzmocnione i nowe siły, które dojechały na miejsce. Powiedział o tym dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Akcje mają wznowić samoloty i śmigłowce. Na miejscu wciąż pracuje około 500 strażaków z 2 województw. Lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu interweniuje w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczeni do orzekania. Nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Rząd ma czas do 20 maja na przedstawienie wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Premier uważa, że to zamyka sprawę, a innego zdania jest Kancelaria Prezydenta i Trybunał Konstytucyjny. O szczegółach Sylwia Białek.
3: Reprezentująca sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, Sylwia Gregorczyk-Abram, uważa, że decyzja Trybunału nie podlega już żadnym interpretacjom.
4: Ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich.
3: Sędziowie rano do pracy się wybierają, biorą jednak pod uwagę scenariusz, w którym Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania. Tak mówił Krystian Markiewicz.
5: Znowu zapytamy, czy są jakieś problemy z tym, żebyśmy mogli ten urząd objąć.
3: Trybunał Konstytucyjny w komunikacie zaznaczył, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnego zdania jest szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
3: Przedstawiciele rządu nie wyobrażają sobie, by Polska decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie respektowała. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Wdrażanie unijnych dyrektyw to wyłączne zadanie rządu i ekspertów, a nie Kancelarii Prezydenta, ocenia wicepremier Radosław Sikorski. W rozmowie z TVP Info szef dyplomacji odniósł się do prezydenckiego projektu o kryptoaktywach. Radosław Sikorski podkreślił, że takie regulacje powinny być przygotowywane przez ekspertów.
7: Co prezydent w ogóle ma do zgłaszania ustaw o kryptowalutach? Przecież to są bardzo skomplikowane kwestie. Przecież mówimy o ustawie, która jest wdrożeniem dyrektywy europejskiej. Co prezydent ma do tego? Wdrażanie dyrektyw europejskich jest zadaniem rządu. I trzeba specjalistów z Ministerstwa Finansów, z innych urzędów w państwie, żeby wiedzieć, jak to uregulować.
1: Według zapowiedzi premiera do końca tygodnia nowy projekt ustawy o kryptoaktywach trafi do Sejmu. Propozycja przewiduje zaostrzenie kar za oszustwa na rynku kryptowalut. Prezydent skierował do Sejmu własną propozycję ustawy. Jak przekazał szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, projekt ten przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Brazylijski prezydent Luis Inácio Lula da Silva spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. To pierwsza wizyta brazylijskiego przywódcy w stolicy Stanów Zjednoczonych od czasu powrotu amerykańskiego prezydenta do władzy. Lula przybędzie do Białego Domu około 17 czasu polskiego. Wśród tematów pojawią się cła, rzadkie minerały, a także kwestie bezpieczeństwa. W szczególności walka z latynoamerykańską przestępczością zorganizowaną.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Od rana na deszczowo na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju. Pada również na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Tam w dzień prognozowane są także burze, którym ma towarzyszyć porywisty wiatr. Bez opadów dziś głównie na wybrzeżu.

0: Najchłodniej będzie dziś na północy i zachodzie, od 9 stopni na Pomorzu do 15 na Dolnym Śląsku. W centrum termometry pokażą 16 stopni, w Małopolsce 22, a najcieplej dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 24 stopnie.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Siódma sześć, już właściwie 7:07 na zegarach. I jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry, Roch Kowalski. Przed nami czwartkowy poranek, kontynuacja poranka w Polskim Radiu 24. Siódmy dzień maja, 127 dzień roku. Słońce wzeszło 5 minut przed godziną 5, a zajdzie o 20:11. Dzień potrwa 15 godzin i 16 minut. A imieniny obchodzą dzisiaj August, Benedykt, Florian, Jan, Ludmiła, Róża i Wincenty. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: W naszym studiu senator Marek Borowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
4: Dzień dobry.
2: Zaczniemy od informacji, która dopłynęła do nas z Łotwy. Dwa rosyjskie drony wleciały na terytorium Łotwy. Jeden rozbił się w fabryce niedaleko granicy. Nie mamy jeszcze informacji, na ile to były zagubione drony, które przez przypadek wleciały na terytorium Łotwy, a na ile to była prowokacja ze strony Rosji. Ale czy pana takie incydenty bardzo niepokoją?
5: Tak, bardzo mnie niepokoją oczywiście, dlatego że nigdy nie wiadomo, jaki będzie skutek takich incydentów. Jeden z tych dronów, jak się dowiadujemy, spadł, uderzył gdzieś tam w pobliżu, czy wręcz w skład paliw.
2: Mhm. Przy granicy z Rosją.
5: Przy granicy z Rosją, więc jest pytanie, czy to przypadek akurat tam, czy też Rosja usiłuje stworzyć wrażenie, że to był przypadek. A tak naprawdę jest to próba takiego wywołania fermentu w samej Łotwie, gdzie jak wiadomo jest także spora mniejszość rosyjska i tego rodzaju sytuacje mogą tam powodować jakieś wewnętrzne spory, kłótnie polityczne dotyczące tego, jak Łotwa ma się zachowywać w sprawie tego całego konfliktu.
2: To też testowanie unijnej jedności?
5: Również testowanie unijnej jedności i zabezpieczeń. Donald Tusk ostatnio powiedział, że ta agresja, czy atak Rosji może nastąpić całkiem niedługo. Niektórzy rzucili się na niego z opozycji, co to jest, prawda,
2: że
5: straszy i tak dalej. On tego nie powiedział głośno, no bo nie powinien tego mówić głośno, ale przecież wiadomo, że chodziło nie o Polskę, tylko właśnie o kraje bałtyckie, które są najbardziej zagrożone. One graniczą z Rosją, są terytorialnie stosunkowo niewielkie. Dwa z tych krajów mają sporą mniejszość rosyjską.
2: Wrażliwe punkty.
5: Tak jest. I tam testowanie sojuszu, testowanie NATO, no można powiedzieć z punktu widzenia Putina aż się prosi.
2: No właśnie nie chciałem się powoływać na samego premiera, ale słuchałem wczoraj także Jacka Siewiery, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i on także mówił, że wszystko wskazuje na to, że Rosja już kończy swój etap pod tytułem miękka dywersja, miękki sabotaż, że coraz bardziej należy się liczyć z atakami czy aktami dywersji grożącymi już ludności, czy w ogóle zabudowaniom infrastrukturze?
5: No niestety taka teza nie jest pozbawiona podstaw. To jest dla Rosji stosunkowo mało kosztowne. To nie jest akcja lądowa przecież. Jakieś zabłąkane drony i tego rodzaju akcje mogą być kontynuowane, więc to jeszcze raz podkreśla potrzebę bardzo, bardzo szybkich i wspólnych działań, na przykład ochrony antydronowej. To jest coś, co dzisiaj, można powiedzieć, zajmuje czas właściwie wszystkim liderom europejskim, dlatego że wojna, czy właściwie agresja, bo jak się używa słowa wojna, to tak nie wiadomo, kto zaczął, ale agresja rosyjska na Ukrainę i te 4 lata tej agresji pokazały zupełnie inną wojnę niż ta

0: które oglądaliśmy gdzieś tam do tej pory.
1: Podręcznika albo na archiwalnych nagraniach.
0: Pojawiły się drony, które kompletnie zmieniły obraz pola walki.
1: A teraz na coraz większą skalę jeszcze na froncie wykorzystywane są nie tylko drony, ale i roboty. W tym kontekście, panie senatorze, jutro podpisanie przez rząd umowy pożyczkowej z Komisją Europejską na te gigantyczne środki z funduszu SAFE, ale wczoraj dostałem raport Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, który bada nastroje w internecie i okazuje się, że większość internautów na platformach tych społecznościowych tak zwanych uważa, że umowa SAFE to nielegalne zadłużenie Polski.
0: Znaczy nie mówię o większości internautów, bo coś takiego nie istnieje w ogóle. Nie da się zbadać tej większości. Jest po prostu akcja jakichś troli, botów. Rosja ma też w tym swój udział. Które automatycznie powielają tego rodzaju poglądy. Nic tu nie jest nielegalnego. Ja mogę zadać pytanie, a dlaczego pożyczka czy kredyt zaciągnięty w Stanach Zjednoczonych na zbrojenia, notabene większy znacznie, bo 128 chyba miliardów dolarów niż ten...
1: Niż 44 miliardy euro.
0: Euro. Czy kredyt w Korei Południowej, notabene oba zaciągnięte na wyższe oprocentowanie, koreański na znacznie wyższe, bo ponad 6%, to one nie były, jak rozumiem, nadużyciem i nielegalnym finansowaniem. Natomiast to jest nielegalne finansowanie. Nie, to jest absurd.
1: Ale myśli pan, panie senatorze, bo w pierwszej transzy w maju jeszcze 6,5 miliarda ma trafić euro do Polski, na polski przemysł zbrojeniowy. Czy pan naprawdę myśli, że w perspektywie, nie wiem, 6, 7, może 12 miesięcy zobaczymy rzeczywiście nieco przestawienie polskiej gospodarki na te ścieżki wojenne, to znaczy odżycie tego przemysłu zbrojeniowego w Polsce? Myśli pan, że będzie taki zauważalny efekt?
0: No nie chcę mówić tutaj o miesiącach, bo samo założenie tego SAFE unijnego mówi o tym, że te inwestycje, te pieniądze muszą zostać wydane i efekty powinny być osiągnięte w ciągu 5 lat, znaczy do 30 roku. Takie jest założenie, więc oczywiście w niektórych przypadkach to będzie szybciej znacznie. W innych przypadkach, gdzie potrzebne są inwestycje budowlane, na przykład ściągnięcie określonych maszyn i przystosowanie produkcji.
1: To także projekty infrastrukturalne
0: tak
1: niektóre.
0: Tak jest, i infrastrukturalne. Poza tym rząd na skutek tego nieszczęsnego weta prezydenta Nawrockiego do SAFE-u, dzisiaj widać, jak ono było bezsensowne kompletnie, dlatego że ta pożyczka i tak jest. Natomiast skutek tego weta jest jedynie taki, że rząd musi wykonywać gimnastykę, jeśli chodzi o przekładanie środków budżetowych, żeby móc sfinansować również potrzeby policji, straży granicznej i straży pożarnej. Bo niestety, ale to weto spowodowało, że te pieniądze musiały pójść na fundusz, który już istnieje. Nie można było nowego funduszu stworzyć, bo to właśnie zawetował prezydent. Tylko na fundusz, który już istnieje, fundusz wsparcia sił zbrojnych, a ten fundusz nie zakłada finansowania
1: pozostałych służb mundurowych.
0: Pozostałych służb, a tylko wojsko.
1: To może przy tej okazji właśnie, przy tym wątku, panie senatorze, zapytam dosyć przewrotnie, to może prezydent miał rację 3 maja, mówiąc, że jest potrzeba zdecydowania się na któryś z systemów. Albo system kanclerski, premierowski, albo system prezydencki.
0: No a może prezydent zechciałby jednak przestrzegać konstytucji i współpracować z rządem. Przecież ja mogę zrozumieć, że na przykład gdyby się pojawiło prawo, no nie wiem, przykładowo zezwalające na aborcję. Ja akurat jestem tego zwolennikiem, ale prezydent mógłby to zawetować, ponieważ on uważa, że to jest prawo, to byłoby prawo niezgodne z konstytucją i w ogóle sprzeczne z jego głębokimi przekonaniami. To ja bym to jeszcze zrozumiał. Natomiast wetowanie jakichś normalnych ustaw, dlatego że jakiś przepis mu się nie podoba, To jest kompletne nieporozumienie.
1: Ale to może właśnie jako twórcy konstytucji takich okoliczności

0: okoliczności nie przewidzieliście.
1: Nie
0: założyliście dobrą wolę wśród polityków. Wolę współpracy.
1: Panie redaktorze, nie da się inaczej tworzyć prawa. I w przeciwnym wypadku musielibyśmy w Konstytucji wpisywać za każdym razem. A jeżeli prezydent tego nie zrobi, to... No przecież to jest absurd.
0: Nie da się napisać Konstytucji na każdą ewentualność?
1: Nie da się. Najlepszym przykładem jest Konstytucja amerykańska. Do tej pory, do czasu Trumpa, uważano, że to jest wzór, ta Konstytucja. Proszę bardzo, stosunkowo krótka, zwięzła.
0: Nieco archaiczna wręcz miejscami.
1: Tak, z Sądem Najwyższym, który to reguluje i tak dalej. Przyszedł Trump i okazuje się, że można spokojnie omijać przepisy tej konstytucji. Dam szybki przykład. Ta konstytucja wymaga od prezydenta, żeby wypowiedzenia wojny dokonywał kongres, a nie prezydent. Prezydent rozpoczął wojnę z Iranem. Nie zapytał kongresu, ponieważ wykorzystał przepis, który mówił, że można wypowiedzieć wojnę, jeżeli spodziewamy się ataku przeciwnika. No oczywiście żadnego ataku ze strony Iranu nie było, natomiast nikt tego nie sprawdzi, w związku z tym wypowiedział tę wojnę. Następny przepis mówi, że ale po 60 dniach musi mieć zgodę kongresu. 59 dnia oświadczył, że zakończył wojnę.
0: A teraz rozpoczął inną operację.
1: Prawda?
0: Tylko to jest dosyć ciekawe, o czym pan mówi, panie senatorze, bo wydaje mi się, że wielu polityków, ale także opinia publiczna upatruje w wizji nowej konstytucji rozwiązania wszystkich obecnych problemów ustrojowych. Jakby to miała być recepta na pokusę zawłaszczania państwa przez jedną stronę.
1: No to jak mówimy o pokusie zawłaszczania przez jedną stronę, no to jeśli prezydent mówi, że trzeba wybrać, czy to ma być system prezydencki, czy to ma być system parlamentarny, no to właśnie będzie zawłaszczanie przez jedną stronę. To znaczy albo przez prezydenta, albo przez wybrany rząd.
0: Ale wtedy nie będzie tego nieustannego konfliktu.
1: Bardzo proszę, jeżeli prezydent, bo dziesięcioletnia prezydentura Andrzeja Dudy i w tej chwili prezydentura Karola Nawrockiego, która będzie co najmniej pięcioletnia, to one pokazują, że jeżeli mielibyśmy coś zmieniać, bo się nie da współpracować, to trzeba by odebrać prezydentowi prawo weta, po prostu prawo kierowania do Trybunału Konstytucyjnego. I tyle.
0: Ale zostawić wybór w wyborach powszechnych, czy przez Zgromadzenie Narodowe w tej sytuacji?
1: No to wtedy trzeba się zastanowić, czy wybór w wyborach powszechnych jest w ogóle potrzebny. Mm-hmm. Więc ja mimo wszystko jestem zwolennikiem pozostawienia tej konstytucji i naprawdę dogadania się na temat tego, na czym polegają funkcje obu tych urzędów. Przy czym chcę powiedzieć...
0: Prezydenckiego i premiera.
1: Tak jest. Pan zapytał, jak pisaliśmy tę konstytucję, a ja akurat ją pisałem.
0: Ja dlatego tak, pana pytałem. Tak.
1: Otóż był jeden element, który był niezwykle ważny. Trybunał Konstytucyjny. Poważny Trybunał Konstytucyjny. Szanowany przez wszystkich Trybunał Konstytucyjny z autorytetami prawniczymi. Jeżeli dochodziło do konfliktu między rządem a prezydentem, a dochodziło, to rozstrzygał ten Trybunał. I to miało ręce i nogi. Ale PiS zdemolował Trybunał Konstytucyjny. On jest dzisiaj...
0: Więc nie ma tego niezależnego arbitra, który
1: tak jest.
0: Mógłby...
1: On jest dzisiaj parodią po prostu. Nie ma tego arbitra. No to wtedy oczywiście.
0: To w tym kontekście znowu wyprzedza pan kolejny wątek. Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące wszystkim instytucjom w Polsce dopuszczenie do orzekania czworga sędziów, pod których prezydent Karol Nawrocki osobiście nie odebrał ślubowania. Myśli pan, że Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału, weźmie to pod uwagę?
1: Nie mam pojęcia. Bezczelność tego pana jest ogromna. Jego powiązanie z PiS-em jest oczywiste. I on lekceważy wszelkie przepisy prawne. On dopuścił na przykład do tego, żeby skład pięcioosobowy z panem Piotrowiczem na czele rozstrzygał sprawę, czy przepisy dotyczące wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, przepisy uchwalone przez PiS.
0: Przez Stanisława

0: Piotrowicza.
1: I przez Stanisława Piotrowicza. Czy były zgodne z konstytucją, mimo że sędzia, który kiedyś, będąc posłem, uchwalał dane przepisy, nie może obecnie oceniać.
0: Ma oczywisty konflikt interesów.
1: Ma oczywisty konflikt interesów. Okazuje się, że to panu Święczarskiemu nie przeszkadza.
0: Ale panu Piotrowiczowi też nie, bo stwierdził, że przepisy, za którymi głosował, były niezgodne z konstytucją.
1: To już jest parodia kompletna, prawda? Więc jeżeli mamy coś takiego, jeżeli pan Święczkowski jako niby prezes, mówię niby, bo został wybrany również przez sędziów dublerów, więc to jest nielegalne, jako niby prezes dopuszcza do tego, to znaczy, że on może robić wszystko tam w tym Trybunale.
0: Ale myślę, tak, że dojdzie w końcu do jakiegoś przełamania tego impasu wokół Trybunału i wokół zaprzysiężenia, wokół dopuszczenia do pracy tych czworga sędziów.
1: Nie mogę tego wykluczyć zupełnie. Mam nadzieję, że dojdzie i tutaj cały czas jest rola prezydenta. No, my tu dzisiaj się spieramy co do pana Święczkowskiego, Piotrowicza, teraz wyroku Trybunału
0: Praw
1: Człowieka.
0: Dlaczego? Bo na prezydenta już nikt nie liczy.
1: Nie, ale...
0: Już nikt nie liczy na to, że prezydent odbierze to ślubowanie.
1: Nie, ale zapominamy o tym, a trzeba przypomnieć, że prezydent ma obowiązek. Po prostu zwykły obowiązek. Ma przyjąć to ślubowanie.
0: Ale panie senatorze, ja zawsze na to odpowiadam, Andrzej Duda też miał obowiązek. No i co z tego?
1: Nie, ale...
0: 10 lat temu od tych sędziów, których należało odebrać przysięgę, od tych dwóch nawet legalnie wybranych.
1: Ja wiem, tylko Duda przynajmniej... Ja nie mówię, że to było zgodne z prawem, ale przynajmniej oparł się na jakiejś uchwale Sejmu.
0: To prawda. Prawda?
1: A tutaj nie ma nic, kompletnie. Jest po prostu wybór sędziów i jest przepis, z którego wynika, że prezydent ma natychmiast przyjąć. Koniec, kropka.
0: To na koniec jeszcze, panie senatorze, chciałem zapytać o pomysł rządu, żeby po raz trzeci zgłosić no niemalże tożsamy projekt ustawy o kryptoaktywach. Chodzi o to, żeby postawić prezydenta już przed brakiem wyjścia, tak? Bo do końca czerwca trzeba jakieś przepisy przyjąć.
1: Prezydent po pierwszym wecie ustami pana Boguckiego poinformował, że to mu się nie podoba, ale on przygotuje własne.
0: No i wczoraj przedstawił.
1: No zaraz. Przygotuje własne. Potem pan Bogucki kłamał w żywe oczy, mówiąc, że nic takiego nie było mówione, absolutnie. No a teraz się okazuje, że jednak tak. Po pierwszym wecie, ja bym zrozumiał, gdyby po pierwszym wecie prezydent przygotował i powiedział, nie, ja tu mam uwagi, proszę bardzo. Nie, nic takiego nie zrobił. Po drugim wecie też tak, nic takiego nie zrobił.
0: Jakieś poprawki zgłaszał na etapie kancelarii.
1: Teraz dopiero przygotował projekt. Nie znam tego projektu, nie wiem.
0: Ponoć jest dłuższy niż ten Ministerstwa Finansów.
1: Nie wiem, pan Bogucki powiedział, że jest oparty na projekcie rządowym. Panie redaktorze, no przecież to jest jakiś absurd. To jest dyrektywa europejska. To dyrektywy europejskie wdraża rząd. Bierze za to odpowiedzialność. A pan prezydent, jak ta żaba, podstawia nogę do podkucia i mówi, nie, ja tu też się będę tym zajmował. Przecież prezydent nie ponosi odpowiedzialności za realizację tego. Jeżeli ma jakieś uwagi w tej sprawie, to powinno wyglądać tak, i w przeszłości to wyglądało często tak, że w kontaktach wzajemnych albo się dogadują, że są jakieś poprawki po cichu, no bez rozgłosu, które są przyjmowane, albo prezydent mówi, dobra, to ja zgłoszę później.
0: Na razie
1: jest pilna sprawa, ja to podpisuję, a potem zobaczymy, jak się okaże, że coś nie tak działa, no to zgłaszam poprawki. No tego wymaga jakieś minimum, jakiejś lojalnej współpracy.
0: Tylko, że mam poczucie, że w sprawie już kryptoaktywów toczy się na tym etapie polityczna gra. Bo rząd jest przekonany, że do końca czerwca trzeba przyjąć jakieś rozwiązania. Jeśli rozwiązania nie zostaną przyjęte, jeśli Karol Nawrocki ich nie zaakceptuje, to w ogóle giełd kryptowalut w Polsce nie będzie. Tak twierdzi unijne rozporządzenie. Więc premier może spokojnie czekać, aż prezydent Karol Nawrocki i tak będzie musiał podpisać tę ustawę.
1: No dobrze, wchodzimy tutaj już w takie rozważania politologiczne, powiedziałbym.
0: Taktyczne.
1: Nie zmienia to postaci rzeczy. Jest teraz ten projekt prezydencki. Nie wiem, może tam się z niego da coś wyjąć. Trudno mi powiedzieć. Natomiast no, prezydent popełnił błąd jeden, drugi. I naprawdę rząd nie ma tutaj specjalnie jakiegoś pola manewru, tylko zwłaszcza po tym wszystkim, co zostało powiedziane w tej sprawie.

0: prawie. Wczoraj mieliśmy w Senacie debatę na ten temat, informacje ze strony jednego ministra, ze strony prokuratora, ze strony szefa służb specjalnych. No naprawdę to jest horror. To jest horror, co tam się działo, jeśli chodzi o Zonda Krypto, bo to jest ta główna firma, która tu działa. Ale mamy też firmę Zen, która działa w Estonii chyba. Tam pan prezydent Duda się z kolei zaangażował w radę nadzorczą. Tak. Bardzo się cieszy. Tyle tylko, że ten Zen, będąc w Estonii, działa również w Polsce na płaszczyźnie nielegalnych kasyn. No, na Boga, no, panowie prezydenci, no, używając słów pana prezydenta Nawrockiego, ogarnijcie się.
1: Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Panie senatorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.
1: 7.29 na zegarach, już za chwilę informacje. Rafał Boguta, po nich wyczekiwany Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. A na koniec, przed godziną 8, połączymy się jeszcze z Kamilem Zalewskim, który jest naszym korespondentem na Litwie. Będziemy opowiadać Państwu o wlocie, czy też wpadnięciu dwóch rosyjskich dronów na terytorium Łotwy. To wszystko już za chwilę, 7.30 na zegarach, informacje i Rafał Boguta.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Zapraszam. Intensywne działania gaśnicze w Puszczy Solskiej wznowione. Walka z ogniem trwała także w nocy, ale z uwagi na warunki, między innymi gorszą widoczność, mniejszymi środkami. Wraz z nastaniem dnia do akcji przystąpią wzmocnione i nowe siły, które dojechały na miejsce. Akcje mają wznowić samoloty i śmigłowce. Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski podkreśla, że liczy się każda godzina.
10: Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne. Służby mają kilka godzin, jak sądzę, według prognoz pogody, gdzieś do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
9: Na miejscu pracuje wciąż około 500 strażaków z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Pożarem objętych jest około 500 hektarów lasu. Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas interwencji policji w Poznaniu, nie wykazała bezpośredniej przyczyny śmierci. Biegły medycyny sądowej zlecił dodatkowe badania, które mają dokładnie wyjaśnić, dlaczego mężczyzna, wobec którego użyto gazu pieprzowego, stracił przytomność.

0: mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
1: Biegły, który przeprowadzał sekcję zwłok tego mężczyzny, nie wskazał przyczyny śmierci. Potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, badania histopatologiczne i toksykologiczne.
0: Wstępne ustalenia prokuratury nie wykazały, by policjanci podczas interwencji działali niezgodnie z procedurami, dodał prokurator Wawrzyniak. Przypomnijmy, że do śmiertelnego zdarzenia doszło podczas interwencji policji na poznańskich Jeżycach w poniedziałek późnym wieczorem. Mundurowi użyli gazu pieprzowego wobec postronnego mężczyzny, który przeszkadzał w prowadzeniu interwencji i uniemożliwiał ratownikom pomoc poszkodowanemu. W informacjach jeszcze Łódź, która rozważy nocną prohibicję na terenie całego miasta. Dziś ruszają konsultacje w tej sprawie. Od zeszłego roku zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje na 7 osiedlach w centrum od 22 do 6 rano. Ograniczenie dotyczy zarówno sklepów, jak i stacji benzynowych. Nasz reporter pytał mieszkańców, co sądzą o tej inicjatywie.
2: Wie pan, jak ktoś będzie chciał pić, to i tak znajdzie możliwość.
3: Wystarczy, że pójdzie do restauracji albo pubu.
2: No, więc właśnie można sobie kupić na zapas.
3: Pani widzi jakąś poprawę, odkąd ta nocna cisza alkoholowa funkcjonuje, żeby było na przykład spokojniej?
4: Mieszkam przy parku i rzeczywiście ciszej jest.
5: Nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że wszystkie zakazy jednak naruszają wolność człowieka.
6: Jestem za, ale myślę, że to nic nie da.
0: Konsultacje odbędą się w Fabryce Aktywności Miejskiej. W poniedziałek zaplanowano spotkanie online w tych samych godzinach. Dodatkowo między 13 a 28 maja będą miały miejsce dyżury konsultacyjne w szkołach. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miasta Łodzi.

0: Deszczowo w całym kraju, za wyjątkiem Wybrzeża. Tam najchłodniej, 9 stopni w Gdańsku, 12 stopni w Szczecinie. Podobnie na Kujawach i w Wielkopolsce. Im dalej na południowy wschód, tym cieplej i bardziej burzowo. 16 stopni na ziemi łódzkiej, 21 na Mazowszu, 24 na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Filip Jastrzębski. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Informacje sportowe.
2: Sport.
1: Można się kulturalnie przywitać?
3: Można.
0: To ty mnie będziesz kultury uczyć.
1: O Lidze Mistrzów będziemy mówić.
0: Proszę.
1: Wczoraj był taki mecz Bayern Monachium PSG i pierwsze spotkanie tych drużyn w ubiegły wtorek zakończyło się 9 golami. PSG wygrało 5-4 i tak wszyscy zacieraliśmy ręce. O matko, co to będzie w tym rewanżu? Jak nie 9, to i więcej może. Otóż nie. Było mniej, choć zaczęło się w trzeciej minucie, Ousmane Dembele strzelił, no i wydawało się, że rzeczywiście znowu będzie grad goli, ale skończyło się tylko na dwóch. PSG awansowało, a dlaczego awansowało? Na to pytanie spróbuję nam odpowiedzieć Tomasz Kowalczyk.
4: Dzień dobry. Zespół z Paryża awansował do finału Ligi Mistrzów dlatego, że był w tej rywalizacji mądrzejszy, bardziej pragmatyczny. No i obie drużyny, które włączyły też do gry linie defensywne, o czym chyba zapomniały w pierwszym meczu wygranym przez PSG 5-4, pokazały, kto tę linię defensywną ma lepszą. A to zespół z Paryża mógł święcić ten końcowy sukces i awans do wielkiego finału Champions League. Bardzo dobrze to spotkanie ułożyło się dla zespołu z Paryża, bo już w trzeciej minucie Chwicza Kwaraczelia w swoim stylu przebiegł lewą stroną. Wydawało się, że będzie strzelał, ale dostrzegł lepiej ustawionego Ousmana Dembele. Ten był na 10 metrze, nabiegał na piłkę, strzelił mocno pod poprzeczkę i żadnych szans Manuel Neuer nie miał na wyciągnięcie tej piłki. Zawodnicy z Monachium ruszyli do huraganowych ataków, stwarzali mnóstwo sytuacji. No dość powiedzieć, że w całym spotkaniu 18 strzałów, 6 na bramkę, ale ta piłka nie chciała wpadać do siatki. Dochodzili już do bardzo dobrej pozycji, ale za każdym razem albo niecelnie, albo zablokowani gracze Bayernu Monachium. I wreszcie w doliczonym czasie gry 5 minut dorzucił arbiter. No i w czwartej z tych doliczonych minut Harry Kane wykorzystał podanie, świetne zagranie Alfonso Davisa. Strzelił mocno z 10 metrów tak, że Safonow musiał wyciągać piłkę z siatki. Zawodnikom z Monachium została tylko minuta, a minuta to było za mało. Paryżanie

0: bardzo mocno bronili, nie dopuścili już do groźnej sytuacji i świętują awans do wielkiego finału Champions League, a ten odbędzie się w Budapeszcie 30 maja.
1: A zatem 30 maja na Puszkasz Arenie w stolicy Węgier wszystko stanie się jasne. Po trofeum sięgną piłkarze PSG lub Arsenalu.
2: To teraz inna dyscyplina.
1: Siatkówka, bo będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Bogdanka Lublin uległa wczoraj u siebie Warcie Zawiercie 1-3 w czwartym spotkaniu, a to oznacza, że w całej rywalizacji jest remis 2-2. Decydujący mecz odbędzie się w niedzielę w Sosnowcu. Tymczasem zakończyła się już rywalizacja o miejsce trzecie. Brąz po raz trzeci z rzędu zdobyli siatkarze projektu Warszawa, którzy ograli na wyjeździe Resowie 3-0. I teraz pytasz, ile razy w tym zdaniu padło słowo 3? Bo padło bardzo często. Bo o trzecie miejsce po raz trzeci i 3-0 wygrali.
2: Czyli do 3 razy sztuka.
1: Do 3 razy sztuka. Nie popełniliśmy błędu z trzeciego meczu w stolicy. O, znowu trzeciego, prawda?
2: Jaki ty jesteś zabawny, Filip.
1: I teraz możemy się cieszyć, tak mówił przyjmujący projektu Aleksander Śliwka.
3: Wydaje się, że bardzo gładki, ale z perspektywy boiska byliśmy bardzo skoncentrowani na każdej kolejnej piłce. Chcieliśmy po prostu doprowadzić to do końca i nie odpuścić ani na chwilę, żeby nie powtórzyła się historia z Warszawy, kiedy daliśmy przejąć inicjatywę Rzeszowowi. W tym meczu, jak osiągnęliśmy to dwusetowe prowadzenie, to cel był jeden, aby utrzymać tą koncentrację i ani na chwilę nie popuścić. Nie pamiętam, żebyśmy dostali dużo asów. W ataku mieliśmy mało błędów, mało bloków. Nie daliśmy takich tych darmowych punktów przeciwnikowi za dużo. Dzięki takiej grze byliśmy cały czas z przodu.
1: Libero rzeszowian Michał Potera na chłodno ocenił, kto był lepszy w małym finale.
4: Myślę, że dzisiaj po prostu Warszawa była dużo lepsza. Nam brakowało siły w ofensywie, bo nasz atak bardzo kulał, zagrywka nasza praktycznie nie istniała, bo w Warszawie wygraliśmy dlatego, że zaczęliśmy zagrywać, zaczęliśmy troszkę cieszyć się grą i przede wszystkim graliśmy bardzo dobrze w ataku. No a dzisiaj szukaliśmy tych optymalnych rozwiązań na skrzydłach. Nie mieliśmy lidera w ataku. W Warszawie tylko wychodziło z prawie wszystko. Dzisiaj byli po prostu siatkarsko dużo lepsi, to oni zasłużyli bardziej na ten medal.
1: Dla projektu to już trzeci brązowy medal w ostatnich 3 sezonach.
2: I jeszcze raz zmieniamy dyscyplinę.
1: I jeszcze tenis, proszę ciebie, i niezbyt dobre wieści z Rzymu. Mówiliśmy o trójkach,
2: stało?
1: O trzech, o troje, o liczbie 3 i troje z naszych zaprezentowało
2: Czy
1: się
2: wszystko
1: wczoraj.
2: Wszystko jest dobrze, masz
1: w wiecznym mieście. W wiecznym mieście, czyli nie w Chicago, a w Rzymie. Tam się odbywa tenisowy turniej. I proszę ciebie, Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 2-6. Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Ijalą 0-6, 6-4 i 4-6. A Magdalinet też przegrała z reprezentantką Niemiec Tatianą Marią w 2-0-3. A to dopiero jest pierwsza runda. No i niestety...
2: Z trzech?
1: Nie, więc jest rund. A od drugiej rozpocznie Iga Świątek. I ona zmierzy się z Amerykanką Katie McNally. A Iga Świątek wygrała ten turniej w Rzymie ile razy?
2: 3.
1: No i pięknie, no. I na tym kończymy.
2: I brakuje słów. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Współautor, autor podcastu Sportowe Mundiale.
1: Tak.
2: Autor.
1: Współautor.
2: Współautor. Ale ty masz więcej tych podcastów chyba na koncie.
1: No, zdarza się.
2: A ile już statuetek?
1: Jeszcze żadnych.
2: Dzięki, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
2: Siódma 7:40 na zegarach. Kamil Zalewski z nami, korespondent Polskiego Radia na Litwie. Dzień dobry, Kamilu.
5: Dobry, witam.
2: Zaczynamy od Łotwy, bo łotewskie siły powietrzne poinformowały o wtargnięciu obcych dronów do łotewskiej przestrzeni powietrznej od strony Rosji. Powiedz, co wiemy do tej pory na ten temat? Czy to były rosyjskie drony? W co trafiły?
5: No, łotewskie wojsko przekazało, że po pierwsze było kilka dronów, które wyleciały w przestrzeń Łotwy, a na pewno dwa z nich, jak wynika z aktualnych i potwierdzonych informacji, rozbiły się w Ładgali, tak nazywa się ten region Łotwy, który graniczy z Rosją i Białorusią. Ze wstępnych informacji wynika, że jeden z dronów spadł w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliw. Około godziny 3:30 czasu lokalnego, w Polsce była to 2:30, policja otrzymała zgłoszenie o dymie widocznym nad obiektem. Straż pożarna poinformowała jednak, że po przybyciu na miejsce nie stwierdzono otwartego ognia. Na miejscu obecnie pracują służby państwowe. Nie wiadomo natomiast, gdzie mógł spaść, gdzie jest drugi z dronów. Portal LSM podaje, że bezzałogowce wleciały w łotewską przestrzeń od strony Rosji. Jednak tutaj odpowiadając na swoje pytanie, jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to, że były to po prostu rosyjskie bezzałogowce. I tutaj okoliczności incydentu są i będą wyjaśniane. Przy okazji Łotewskie media przypominają, że wcześniej w podobnym

0: zdarzeniach chodziło przede wszystkim o ukraińskie drony, które wykorzystywane były do ataków na rosyjską infrastrukturę. Dodam, że nad ranem władze na prośbę wojska wysłały alerty na telefony komórkowe mieszkańców kilku miejscowości miasta Rzeżyca, miasta Lucyn, a także Balwi. Obowiązywały one do godziny 6 czasu polskiego. Portal LSM napisał, że mieszkańcy Rzeżycy słyszeli odgłosy dronów. Jedna z redakcji łotewskiej telewizji publicznej, redakcji lokalnych, nagrała nawet jeden z dronów. To nagranie zostało opublikowane między innymi w portalu LSM. A rzecznik Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy, Maris Tunis, powiedział łotewskiemu radiu publicznemu, że wojsko uruchomiło mobilne grupy obrony przeciwlotniczej. Do działań skierowano też samoloty, które stacjonują w krajach bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. Na miejsce udał się też minister obrony Andrii Spruce, który w łotewskim radiu podkreślał, że rosyjska agresja przeciw Ukrainie ma konsekwencje dla całego regionu, również dla Łotwy, ale zaznaczył, że przypuszczenia dotyczące pochodzenia dronów wymagają jeszcze potwierdzenia. W związku z zagrożeniem w regionie odwołano zajęcia w szkołach, nie pracują też urzędy w jednej z miejscowości, w miejscowości Lucyn. No i tutaj dodam jeszcze, że w tym samym czasie mieszkańcy jednego z okręgów w Estonii także otrzymali ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu w estońskiej przestrzeni powietrznej. Tamtejsze siły obronne potwierdziły, jak pisze estoński portal nadawcy publicznego, że w przypadku tego kraju dron na krótko wszedł w przestrzeń powietrzną Estonii podczas ukraińskiego ataku na Rosję, a litewski minister obrony Robert Skaunas kilkanaście minut temu w wileńskiej rozgłośni Żyniu Radia sobie przekazał, że na Litwie nie odnotowano podobnego incydentu albo podobnych incydentów. Media na Łotwie i w Estonii informują natomiast, że w tym samym czasie w obwodzie leningradzkim w Rosji trwał zmasowany atak dronów. Lokalne władze informują o przechwyceniu tam w nocy ponad 50 bezzałogowców.
1: Kamilu, a powiedz, jak myślisz, ile przyjdzie nam poczekać na ustalenie, czy to były, mówiąc wprost, zagubione drony czy prowokacja rosyjska?
0: Trudno powiedzieć. Te pierwsze informacje, no one były dosyć w takim dosyć sensacyjnym tonie przekazywane, bo wiadomo, granica z Rosją i tak dalej, ale rzeczywiście łotewskie media wskazują tutaj na szereg przypadków z ostatnich tygodni, kiedy to dochodziło do ataków na przykład na rosyjski port Ustługa i te drony też wlatywały w łotewską przestrzeń publiczną. Zresztą jeden z dronów spadł również na Litwie, inny uderzył w komin elektrociepłowni w jednym z przygranicznych miast w Estonii. Tutaj ja myślę, że to, że minister obrony Łotwy, Andris Spruce, studzi te informacje dotyczące tego, że mogły to być rosyjskie drony, są jak najbardziej takim wskazaniem, że no, należy przede wszystkim poczekać, żeby zidentyfikować te drony, żeby sprawdzić w ogóle, co spadło, bo tak jak wspomniałem, ten drugi dron nie został zidentyfikowany, nie został jeszcze sprawdzony. Łotewskie media informują i z tego, co widziałem również w łotewskiej telewizji, teren tego składu paliw został odgrodzony, no i ta sprawa na pewno będzie wyjaśniana. Trudno w tym momencie powiedzieć, kiedy będzie dokładne potwierdzenie. Może to być dzisiaj, może to być jutro.
1: Kamilu, to poproszę cię, jeszcze pozostały nam 2,5 minuty rozmowy, o podsumowanie wczorajszego spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Quintanasa Naucedy. Szefowie, przywódcy państw wspólnie obserwowali ćwiczenia pod kryptonimem Brave Griffin. Byłeś na miejscu, powiedz, na co tak patrzyli prezydenci?
0: Na drony między innymi. To znaczy był jeden z dronów takich obronnych, bo te ćwiczenia zawierały w sobie również ten właśnie element. Były helikoptery Apache, były też polskie Rosomaki. No takie ćwiczenia zawsze są atrakcyjne dla widzów i co ciekawe, litewskie wojsko zaprosiło do ich obejrzenia nie tylko prezydentów czy innych polityków, ale też mieszkańców tej miejscowości Kamień, tej przygranicznej miejscowości, którzy po prostu kręcili się niedaleko. W manewrach wzięło udział kilkuset żołnierzy, w tym 70 żołnierzy Wojska Polskiego, dowódca drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej, kapitan Michał, który nie mógł podać nam, dziennikarzom, swojego nazwiska, opowiedział, jak wyglądał scenariusz ćwiczeń.
2: W pierwszej kolejności samoloty uderzeniowe z Francji oraz Rumunii przeprowadziły uderzenie na obiekt przeciwnika. Następnie pododdziały artylerii również przeprowadziły atak. Potem miał miejsce nasz epizod, drony przeprowadziły najpierw rozpoznanie, potem uderzenie na obiekty Alfa oraz Bravo, weszły do walki pod oddziały piechoty.

0: piechoty, nasz pluton piechoty zmotoryzowanej oraz pododdziały z Litwy oraz Portugalii.
1: Kapitan opowiadał też o zadaniach stojących przed polskimi żołnierzami.
0: Naszym zadaniem w ramach ćwiczenia Brave Griffin 26 było w pierwszej kolejności przeprowadzenie rozpoznania oraz uderzenia poprzez wyposażenie kompanii bezzałogowych systemów uzbrojenia, a następnie wiązać walką przeciwnika poprzez pluton piechoty zmotoryzowanej.
1: Dowódcę pytałem też o znaczenie miejsca, w którym odbył się ten pokaz. Odbył się on w tak zwanym przysmyku suwalskim. Oto co odpowiedział.
0: Kolejnym celem tego ćwiczenia był pokaz siły Show of Force, no bo dobrze wszyscy wiemy, że przesmyk suwalski jest takim newralgicznym miejscem na mapie Polski, na mapie Europy, no i oczywiście NATO.
1: A tak dodam jeszcze krótko, że w pobliżu tego miejsca, gdzie wczoraj były te ćwiczenia, znajduje się tak zwany trójstyk granic, gdzie stykają się granice Polski, Litwa, a także obwodu królewieckiego, dosłownie niecałe 20 kilometrów od miejsca tych ćwiczeń znajduje się granica właśnie rosyjska, granica obwodu królewieckiego. Po pokazie prezydenci zapoznali się też ze sprzętem i uzbrojeniem. Później oczywiście była konferencja prasowa, podczas której obaj przywódcy byli pytani m.in. o kwestię wycofania amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Karol Nawrocki zadeklarował, że jeżeli prezydent Donald Trump podejmie decyzję o zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech, to Polska może tych żołnierzy przyjąć.
2: Mamy gotową do tego infrastrukturę i w interesie zarówno Polski, jak i Litwy i państw bałtyckich jest to, żeby stacjonowała tu jak największa liczba amerykańskich żołnierzy. O tym pan prezydent Nauseda powiedział, że jeśli ta relokacja z Niemiec się odbędzie, to i Litwa jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, którzy po prostu naszemu regionowi świata razem z naszymi narodowymi żołnierzami gwarantują bezpieczeństwo.
1: Podobnie mówił też prezydent Gitanas Nausieda, który podkreślał znaczenie utrzymania zaangażowania Stanów Zjednoczonych w regionie oraz w Europie.
3: Na Litwie jesteśmy gotowi przyjąć tylu sojuszników, ilu jesteśmy w stanie. W tym celu rozwijamy niezbędną infrastrukturę, zarówno szkoleniową, jak i mieszkaniową. Na naszym terytorium stacjonuje już ponad 1000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych. W przyszłości jesteśmy gotowi przyjąć ich więcej i wypełnić wszystkie zobowiązania dotyczące infrastruktury.
1: Podczas konferencji prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że priorytetem Polski i Litwy jest przeciwdziałanie oczywiście zagrożeniu ze strony Rosji. Jak powiedział, ćwiczenia świadczą też o dobrej współpracy Polski i Litwy.
2: Przede wszystkim Polska i Litwa diagnozują to samo zagrożenie, które wydaje się być, drodzy Państwo, dla nas oczywiste. To zagrożenie niezmienne ze strony Federacji Rosyjskiej jest z jednej strony i Białorusi z drugiej strony. Doświadczamy tego właściwie każdego miesiąca w trakcie wojny hybrydowej i jesteśmy tego świadomi.
1: Karol Nawrocki podkreślił oczywiście, że Rosja jest zagrożeniem dla Polski i Litwy, a wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co oczywiście dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak też Litwy do zagrożeń i przygotowania przez sojuszników adekwatnej odpowiedzi na te zagrożenia.
4: Kamil Zalewski. Kamilu, bardzo Ci dziękujemy za wszystkie wyczerpujące informacje. Dobrego dnia dla Ciebie. Będziemy się z Tobą z pewnością jeszcze łączyć w kolejnych informacjach i w kolejnych programach Polskiego Radia 24. Cześć.
1: Dziękuję również.
4: A w naszym studiu już jest Justyna Golonko. Dzień dobry, Justyno. Jeszcze poprosimy mikrofon dla Justyny.
5: Dzień dobry,
4: już wszystko
5: już
4: działa.
5: Jestem, już mam mikrofon i już się cieszę.
4: No to zaczynamy.
5: Taka rozśpiewana jakoś dziwnie.
6: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
7: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Mamy na playliście jakąś taką piosenkę Stopy zamrożone?
5: Nie,
4: to
5: nie
4: bo, może byś nam zaśpiewała.
5: Ale nie, już teraz nie na śpiewająco, tylko na poważnie, no bo faktycznie zamrożone, tak
4: jak
5: właśnie się
4: usłyszeć,
5: stało.
4: Jak śpiewasz.
5: Ale jednak nie, może dobrze. Nie wszyscy słuchacze. Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym wczoraj posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych, czyli tak jak właśnie usłyszeliśmy, zostały one zamrożone. No i zdaniem analityków ropa naftowa właśnie teraz rozdaje kartę. Po marcowej obniżce nie ma powodu do żadnego ruchu, dopóki nie wyjaśni się sytuacja na rynku ropy naftowej, bo to jej

0: Ceny wpływają dziś na gospodarki wiele krajów, ale choć stopy procentowe pozostały bez zmian, to wiemy, to część kredytobiorców będzie płaciła niższe raty. Jak wylicza Jarosław Sadowski, analityk z firmy Rankomat.pl, niektórzy kredytobiorcy dopiero teraz odczują efekty wcześniejszych obniżek stóp, a najbardziej skorzystają osoby, które w maju będą miały aktualizację kredytu powiązanego z WIBOR-em 6M.
1: Jeżeli weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł. A jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
0: No to właśnie jest to rozszyfrowanie 6M 6 miesięcy temu. Ale część ekspertów spodziewa się, że wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie skłoni Radę Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp w tym roku. Jarosław Sadowski powiedział nam, że takiej decyzji spodziewają się też inwestorzy.
1: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
0: Ja tylko dodam, że niektórzy eksperci, niektórzy analitycy mówią o tym, że w tym roku mogą się pojawić nawet takie 3 podwyżki stóp. Jeśli tak się stanie, oczywiście będziemy Państwa informować. A jeszcze w tym miesiącu do firm w Polsce mogą trafić pieniądze z unijnego programu SAFE, tak zapowiedział wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polska ma jeden z największych budżetów właśnie z tego programu. Większość zamierzamy wydać w rodzimej zbrojeniówce. Dużą część umów zawrzemy do końca maja. Jak przekazał w rozmowie z TVP Info wicepremier Radosław Sikorski, lista kontraktów jest już przygotowana.
2: Efekty będą już w tym miesiącu, no bo lista programów, kontraktów już jest i ja sobie wyobrażam, o szczegóły proszę pytać bardzo kompetentną panią minister Sobkowiak, że tam mogą być w niektórych kontraktach na przykład płatności awansem, więc te pieniądze mogą popłynąć do firm w całej Polsce jeszcze w tym miesiącu, a na pewno no, skoro są w Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, to kontrakty ruszą.
0: Ja przypomnę, Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrojenia SAFE. To unijny mechanizm, z którego Polska może dostać niemal 44 miliardy euro na kontrakty zbrojeniowe realizowane głównie w rodzimym przemyśle. Saldo. A teraz informacje bardzo ważne i dla naszych rolników, i dla naszego całego przemysłu rolno-spożywczego, ale właściwie dla całej naszej gospodarki, bo Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że Polska składa skargę na umowę Mercosur do TSUE, tak poinformował szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Rada Ministrów podjęła decyzję, wnioskowaliśmy o to, obiecaliśmy, dotrzymaliśmy słowa. Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników. Po prostu dbamy o to, żeby na polskim stole była najlepsza, zdrowa żywność.
0: Polska skarga na umowę z państwami Ameryki Południowej to nie jedyne działanie w tej sprawie. Wcześniej do TSUE wpłynęła skarga Parlamentu Europejskiego. Umowa z państwami Mercosuru obowiązuje od 1 maja.

0: każdy ma prawo popełniać błędy, ale jeszcze gorsze jest w tym błędzie tkwić. Więc pan prezydent dostanie kolejną szansę, żeby po prostu wyjść z tej błędnej drogi. Na dzisiaj w tym projekcie, który jest skierowany na komitet stały, wydaje się, że raczej tych zmian w zakresie tych fundamentalnych rozstrzygnięć nie będzie. Natomiast będziemy na komitecie dyskutowali, debatowali nad projektem, który będzie zaostrzał te kary.
1: A teraz o wydatkach na pierwszą komunię powiemy więcej, bo mamy takie najnowsze badania. No i okazuje się, że na pierwszą komunię wydajemy coraz więcej, chociaż dzieci do komunii przystępuje coraz mniej, to skala wydatków jest coraz większa. Nawet 4 miliardy złotych wydamy w tym roku właśnie na komunię. Średnie wydatki to jest od 5 do 10.

5 tysięcy złotych. Tak deklaruje większa część Polaków, ponad 40% Polaków, ale ważna informacja jest taka, że jeżeli chodzi o te wydatki, to coraz mniejsza część Polaków się na te wydatki komunijne zadłuża. Jak mówi Adam Łącki z Krajowej Izby Gospodarczej,

0: akceptują wysoki koszt komunii, to co trzeci nie zamierza się z tego powodu zapożyczać. Chcą zorganizować dziecku uroczystość, ale nie za kwotę sięgającą 10 tysięcy złotych lub więcej. Widać, że wygrywa dziś myślenie długofalowe. Rodzice wolą ograniczyć skalę przyjęcia, niż później przez wiele miesięcy odczuwać skutki jednorazowego wydatku. To sygnał, że mimo silnej presji część rodzin potrafi postawić granice i dostosować plany do możliwości budżetu.
1: To był Adam Łącki z Krajowego Rejestru Długu. Inne badania, pierwsza komunia społeczna, perspektywy uroczystości pokazują, że w tym roku nadchodzi nowa era prezentów komunijnych. To przede wszystkim mobilności i przeżycia zamiast klasyki.
2: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
12: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Obszar pożaru jest pod kontrolą. Trwają intensywne działania gaśnicze w Puszczy Solskiej. Incydent na Łotwie. W przestrzeń powietrzną tego kraju od strony Rosji wleciały drony. Nocne negocjacje nie przyniosły rezultatu. Bez porozumienia w Unii w sprawie umowy celnej z USA. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Płonie kilkaset hektarów Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Z ogniem walczy około 500 strażaków. Dobre wieści dla mieszkańców przekazał przed chwilą na konferencji na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych, ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło.
1: O porannych działaniach ratowników mówi rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
3: Planowane jest użycie statków powietrznych w celu likwidacji zarzewi ognia i wykonywania zrzutów w miejscach trudno dostępnych. Strażacy pracują tutaj wzdłuż drogi 849. Miejmy nadzieję, że pogoda nam pomoże, bo akurat teraz tutaj przy sztabie kropi deszczyk. Więc zobaczymy, jak ta chmura się przemieści, czy ona przejdzie przez drogę tą 849 i na to pożarzysko wejdzie. No i kwestia tego, jak intensywny on będzie, jak długi, no bo to na razie to taki bardziej kapuśniaczek.

0: Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek. Dwa drony wleciały od strony Rosji w przestrzeń powietrzną Łotwy. Tamtejsze wojsko poinformowało o tym w telewizji publicznej LTV. Ze wstępnych informacji wynika, że jeden z bezzałogowców mógł spaść w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliw. Nad ranem ogłoszono alarm dotyczący zagrożenia z powietrza w kilku regionach, w rejonach wschodniej części Łotwy. Mieszkańcy otrzymali alerty na telefony. To niepokojące incydenty, dlatego że nigdy nie wiadomo, jakie będą ich skutki, mówił nasz poranny gość, senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.
1: Jeden z tych dronów, jak się dowiadujemy, uderzył gdzieś tam w pobliżu, czy wręcz w skład paliw.
2: Przy granicy z Rosją.
1: Przy granicy z Rosją, więc jest pytanie, czy to przypadek akurat tam. Czy też Rosja usiłuje stworzyć wrażenie, że to był przypadek, a tak naprawdę jest to próba takiego wywołania fermentu w samej Łotwie.
0: Portal LSM podaje tymczasem, że drony wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji. Jednak, jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce. Okoliczności incydentu są wyjaśniane. Bez porozumienia zakończyły się nocne negocjacje przedstawicieli unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Jej zapisy w lipcu ubiegłego roku uzgodniła szefowa komisji i prezydent Stanów Zjednoczonych, ale musi być jeszcze ona zatwierdzona przez unijne instytucje. Nad rozmowami unosi się groźba Donalda Trumpa dotycząca podwyżek ceł na samochody, co byłoby złamaniem lipcowych uzgodnień. Prezydent USA zarzucił Unii, że celowo zwleka z wdrożeniem porozumienia. O szczegółach Beata Płomecka.
3: Wprawdzie przedstawiciele Parlamentu Europejskiego mówią o postępach w rozmowach, ale potwierdziły one rozbieżności. Unijne kraje chcą zatwierdzenia umowy szybko w kształcie uzgodnionym w lipcu ubiegłego roku. Ale Europarlament ma inne zdanie, a ton nadają socjaliści i upierają się, by do umowy dołączona została specjalna klauzula, która pozwoli Unii wycofać się z porozumienia, jeśli Stany Zjednoczone będą je łamać. To w reakcji na kilkukrotne już groźby Donalda Trumpa dotyczące podwyżek ceł wbrew lipcowym ustaleniom. Takie zabezpieczenia są niepotrzebne, argumentują unijne kraje, zwłaszcza te, które mają silne sektory motoryzacyjne i najbardziej ucierpią w przypadku spełnienia przez Donalda Trumpa najnowszych gruźb. Ich zdaniem to tylko wydłuży pracę nad umową, a zerwać ją można zawsze, jeśli Stany Zjednoczone nie będą jej przestrzegać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Działania na rzecz pokoju, w tym zakończenie wojny na Ukrainie, stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie, pomoc humanitarna i zapobieganie konfliktom w Afryce. To tematy, jakie zostaną poruszone podczas audiencji premiera Donalda Tuska u papieża Leona XIV w Watykanie. To pierwsze spotkanie szefa polskiego rządu z papieżem Leonem. Premier spotka się też z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Dodajmy, że tego dnia Rzym odwiedzą także inni światowi politycy, m.in. amerykański sekretarz stanu Marco Rubio czy nowo wybrany premier Węgier Peter Modzior. Język polski, matematyka i język obcy. Za maturzystami 3 dni egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym. Ponad 5 tysięcy osób pisało egzamin dojrzałości na stadionie Legii w Warszawie. To absolwenci Szkoły w Chmurze.
4: Dlaczego wybrałyście Szkołę w Chmurze?
5: Daje nam dużo wolności. Mogłyśmy się, jeśli chodzi przede wszystkim o ten rok, to skupić po prostu na przygotowaniach do matury, bez tych zbędnych wszystkich innych przedmiotów, które nas nie interesują.
6: Chciałem po prostu uciec trochę od tej systemowej szkoły i mieć trochę więcej czasu na swoje pasje.
7: Muszę jeszcze napisać WOS, filozofię i rozszerzony angielski.
4: A jakie później plany?
7: O, to zależy. Ja bardzo lubię wystawy międzynarodowe, więc może coś z tym. To jest maskotka wystawy międzynarodowej Expo 2025, Osaka Kansai Japan.
0: Dziś początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Za godzinę język angielski, a o 14 historia muzyki. Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Od rana deszczowo na zachodzie, w centrum i północnym wschodzie kraju. Pada również na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Po południu i wieczorem prognozowane są tam burze i dla tych regionów synoptycy wydali już ostrzeżenie pierwszego stopnia. Bez opadów głównie nad morzem. Najchłodniej będzie na północy i zachodzie, od 9 stopni na Pomorzu do 15 na Dolnym Śląsku. Cieplej w pozostałych regionach, od 16 stopni w centrum do 24 na Podkarpaciu.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Dzień dobry ponownie. 8.

0: 7 na zegarach, przed nami czwartek, 7 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. W tej godzinie będziemy rozmawiać m.in. z panią posłanką Agnieszką Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta rozmowa już za chwilę. A po 8.30 będzie z nami Jonasz Jasnorzewski z TVP Info. Jeszcze przed godziną 9 Martyna Podolska i jej rekomendacje kulturalne. Przed nami 127 dzień tego roku. Słońce to będzie nam towarzyszyć do godziny 20.11, a imieniny obchodzą dzisiaj August, Benedykt, Florian, Jan, Ludmiła, Róża i Wincenty. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
1: Stan dnia.
0: A my przenosimy się teraz do Józefowa w województwie lubelskim, gdzie trwa konferencja prasowa ministra spraw wewnętrznych i administracji, minister klimatu Pauliny Henning-Kloski oraz strażaków i przedstawicieli wojska, którzy są po porannej odprawie w sprawie gaszenia pożaru lasu właśnie w powiecie biłgorajskim. Posłuchajmy ministra Kierwińskiego.
2: Zaczął padać deszcz, to będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych, ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna. To, co jest też kwestią bardzo charakterystyczną, będzie o tym mówił więcej pan komendant, to, że cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają takiej stałej interwencji strażaków. Natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany. Z takich wstępnych ustaleń i celów strategicznych na ten dzień to jest kwestia zabezpieczenia rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru na wschód wzdłuż drogi, po przekroczeniu drogi technicznej numer 5, no ale tu od strony zabezpieczenia całą noc strażacy pracowali, aby to ryzyko było jak najmniejsze. Monitorujemy, Straż Pożarna na bieżąco monitoruje oczywiście też jakość powietrza. Wprowadzone zostały też pojazdy wojskowe, jeżeli chodzi o kwestię czyszczenia pasów drogi, tak aby łatwiej strażacy mogli dojechać do miejsc, w których występują i jeszcze tli się pożar. Powiedziałbym, po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami, choć ten okres zgodnie z prognozami między godziną 12 a 18, gdzie spodziewany jest silniejszy wiatr, to jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania i będziemy się temu bardzo mocno przyglądać.
0: Wysłuchaliśmy fragmentu konferencji prasowej ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, który zdawał Państwu sprawozdanie z akcji strażaków i służb, którzy gaszą pożar w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Mamy połączenie z panią posłanką Agnieszką Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, pani posłanko.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Strasznie dawno się nie słyszeliśmy ani nie widzieliśmy tu w Polskim Radiu 24 o poranku. Wszystko u pani w porządku?
3: To prawda, dziękuję, wszystko w porządku.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęła pani zaproszenie, ale zaczniemy od informacji z Łotwy, bo cały czas trwa dochodzenie łotewskich służb, skąd wzięły się drony na terytorium Łotwy. Jeden z tych dronów uderzył w skład paliwa przy granicy z Rosją. Zastanawiam się, czy dla pani te wydarzenia z Łotwy wpisują się w te ostatnie ostrzeżenia formułowane przez premiera, ale nie tylko przez premiera, że Rosja jest gotowa do dalej idących prowokacji w państwach wschodniej flanki NATO.
3: Tak, rzeczywiście usłyszałam taką informację, że te dwa drony rozbiły się na terenie Łotwy. No, jest to bardzo niebezpieczna sytuacja i oczywiście budzi zaniepokojenie w obecnej sytuacji wojennej, w której cały czas jesteśmy przecież, bo ponad 4 lata wojna w Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie i wiele

0: innych konfliktów. No niestety musimy się liczyć z tym, że Rosja putinowska jest nieobliczalna i nie wiadomo, jakie jeszcze pomysły rodzą się w głowie Władimira Putina. Premier jakiś czas temu mówił, że to właśnie mamy trochę czasu, tak, że może mamy kilka lat, wszyscy o tym mówią, a potem nie wiadomo, czy Rosja nie będzie chciała zaatakować kolejnych krajów, które no, ich ocenie, w jej ocenie, w ocenie Rosji należałoby zaatakować. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Być może to są drony, które gdzieś w trakcie tych działań wojennych po prostu tam się dostały, chyba jeszcze nie do końca. Tak, no. Wolałabym, żeby takie rzeczy się nie zawieruszały jednak, bo mogą wyrządzić krzywdę, nawet doprowadzić do nieszczęścia. Ale tak jak widzimy, sytuacja jest bardzo dynamiczna, bardzo trzeba monitorować te wszystkie sprawy i mam nadzieję, że nie powtórzą się tego typu incydenty.
1: Tutaj ze strony łotewskiej cały czas czekamy na precyzyjne informacje, czy to były właśnie zagubione, zaginione rosyjskie drony, czy umyślna prowokacja, czy wycelowane w stronę łotewską. W tym kontekście aż samo się prosi wywołać temat programu SAFE, do którego jutro umowa pożyczkowa ma zostać podpisana. Czy pani naprawdę wierzy w to, że te pieniądze no, pobudzą, dadzą silny impuls dla polskiego przemysłu zbrojeniowego?
0: Oczywiście, że w to wierzę i mam nadzieję, że tak będzie. To są naprawdę bardzo poważne, bardzo duże środki finansowe, które zostaną już właśnie po podpisaniu tej umowy. Na razie część tych środków ma zostać przekazana do Polski. I one naprawdę pobudzą nasze zakłady zbrojeniowe, nasz przemysł zbrojeniowy, ale nie tylko, bo to jest również wsparcie finansowe dla wielu firm, które będą jakby około tego przemysłu zbrojeniowego. Tylko w moim województwie, w kujawsko-pomorskim, wsparcie otrzymają cztery zakłady bardzo poważne. I Belma, i Nitrochem, i WZL, zakłady lotnicze, i zakłady wojskowe w Grudziądzu. I tak jak pokazywaliśmy wielokrotnie na prezentacji, która dotyczyła programu SAFE, to jest około 900 firm, które są związane z tymi zakładami, które będą miały realne wsparcie finansowe. Dlatego to są nowe miejsca pracy, to jest infrastruktura, to jest bardzo silny zastrzyk finansowy, rozwojowy dla regionów wszystkich, które otrzymają to wsparcie, a przecież te pieniądze pójdą do całej Polski. Więc wierzę głęboko w to, że to naprawdę uruchomi mocno nasz potencjał i wzmocni nas militarnie.
1: A myśli pani, że takie pierwsze wymierne efekty tych pieniędzy, ja rozumiem, że to nie jest efekt natychmiastowy po tygodniu, dwóch, czy nawet w kwestii dwóch, trzech miesięcy, ale jaki pani sobie wyznacza, czy wyznacza spółkom, czy w ogóle rządowi azymut na to, żeby te pierwsze efekty działalności tego europejskiego pożyczonego pieniądza było widać w polskiej gospodarce?
0: No myślę, że to jest kwestia być może roku, dwóch, kiedy tak namacalnie będzie można zobaczyć, że te pieniądze zadziałały. Natomiast do 2030 bodajże mają być zrealizowane te część tych rzeczy z SAFE-u. Natomiast już teraz dużo się dzieje, dlatego że firmy się przygotowują, firmy już planują pewne wydatki, pewne zamierzenia, inwestują, budują się fabryki amunicji. W związku z tym to naprawdę będzie realne wsparcie i no muszę powiedzieć, że patrząc właśnie na tą sytuację dynamiczną, która się dzieje w Europie i na świecie, no, cały czas się zastanawiam, dlaczego jednak prezydent nie zdecydował się podpisać tej ustawy, tylko ją zawetował, a mówił, że bezpieczeństwo jest dla niego bardzo ważne i mówił to zarówno w kampanii przedwyborczej, jak i kiedy został prezydentem w swoim przemówieniu w sierpniu w Sejmie. Bo oczywiście my te środki wprowadzimy pomimo tego weta, ale jednak około 10 miliardów nie wpłynie do służb, do policji, do Straży Granicznej. To były naprawdę też realnie bardzo duże pieniądze, które mogły wesprzeć te jednostki, te służby i pomóc im po prostu.
1: Pani posłanko, to zmienimy temat, bo ta umowa pożyczkowa jutro podpisana i pewnie jutro też będziemy jeszcze o tym dyskutować, ale premier poinformował także, że rząd przygotuje trzecią wersję projektu. Właściwie tożsamą z poprzednimi wersję projektu ustawy o kryptowalutach. Mają zostać zaostrzone kary. Zbigniew Bogucki mówi, że prezydent także przedstawia swój projekt ustawy. Zegar tyka, bo czas na przyjęcie przepisów mija do końca czerwca. Jeśli nie będzie żadnych przepisów, to nie będzie żadnych kryptogiełd w Polsce.
0: No powiem tak, z pewnym zaskoczeniem usłyszałam, że prezydent składa swój projekt ustawy, który podobno jest mocno tożsamy z projektem rządowym. Oczywiście zapowiada.

0: zapowiadał wiele miesięcy temu, że złoży taki projekt w ciągu 2 tygodni, co się nie wydarzyło. I też pytaliśmy o to pana Boguckiego, kiedy ostatnio w Sejmie przemawiał. Natomiast no jest to trochę taka hipokryzja, bo z jednej strony prezydent Polski, który mówi na konferencji CPAC, finansowanej zresztą z pieniędzy Zonda Krypto, że on nie podpisze żadnego projektu, który będzie ograniczał tego typu rynki, no chyba nie do końca było przemyślane, bo potem zaczęły wypadać trupy z szafy i okazało się, że i wielu polityków jest powiązanych z Zonda Krypto i niestety PKO i wiele instytucji i Republika i wiele innych osób i firm. Dlatego to nie było dobre, że prezydent zawetował raz, zawetował drugi raz, a teraz właściwie taki sam projekt, bo to jest projekt, który ma zabezpieczać uczestników tego rynku, bo Zonda Krypto nie jest jedyną firmą, która zajmuje się przecież kryptoaktywami czy kryptowalutami. Takich firm jest więcej i Polacy mają prawo inwestować w tego typu walutę. Ja akurat się na tym nie znam i nie inwestuję, natomiast no, idziemy z postępem i możemy...
1: Nie ma pani takiego wrażenia, że od jakiegoś czasu to już jest spór o to, kto postawi na swoim? To znaczy, czy prezydent postawi na swoim i nie pozwoli na rządowy projekt ustawy, czy rząd będzie dociskać, przepraszam za sformułowanie prezydenta, tak długo swoimi wersjami, swoimi kolejnymi wersjami tego samego projektu, aż prezydent nie będzie miał innego wyjścia i podpisze ten rządowy projekt?
0: Znaczy powiem szczerze, że prezydent powinien po prostu podpisać pierwszy projekt ustawy, jaki został złożony. Sądzę, że nie zrobił tego też z powodów przede wszystkim politycznych, ale no ma doradców takich, jakich ma. To są politycy, to nie są osoby czy z biznesu, czy z jakieś finansiści, tylko po prostu politycy. I myślę, że to było działanie stricte polityczne. Powinien był podpisać. Nie podpisał, dostał drugi projekt, powinien był podpisać. A w tej chwili, no chyba rzeczywiście
1: dostanie
0: trzeba...
1: trzeci projekt i będzie musiał już podpisać.
0: Myślę, że powinien podpisać, dlatego że prezydent powinien się uderzyć w piersi i powiedzieć, no jednak popełniłem błąd, dlatego że wiele tysięcy osób zostało pokrzywdzonych. Oczywiście projekt, który wtedy składaliśmy, rządowy, miał tam wejść po 2 tygodniach bodajże, ale w tej chwili już ci ludzie nie będą mogli być w jakiś sposób zabezpieczeni i nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń, bo te przepisy nie weszły. I oni te pieniądze stracili i prawdopodobnie ich nie odzyskają nigdy, bo no, gdzieś się rozpłynęło wiele milionów,
1: Kancelaria
0: miliardów.
1: Prezydenta uważa, że i tak by stracili te pieniądze, bo przepisy by nie weszły, nie zdążyłyby ich ochronić, klientów Zonda Krypto.
0: No tak, ale takie mówienie, że i tak by nie weszły, to nie podpiszemy, no jest trochę dziecinadą. Myślę, panie redaktorze, że wszyscy to rozumieją. Więc teraz naprawdę trzeba chyba zacząć rozmawiać ze sobą poważnie i mam nadzieję, że w tej chwili prezydent podpisze projekt, gdy rządowy nie będzie robił problemu.
1: To jak przy dziecinadzie jesteśmy, bo trudno mi nazwać inaczej zachowanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który czworgu sędziów nie pozwala wejść dalej niż do przedsionku biblioteki w Trybunale Konstytucyjnym. Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka po skardze tych czworga sędziów wydał zabezpieczenie, w którym zobowiązał wszystkie instytucje państwa do dopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Trybunał Konstytucyjny wczoraj odpowiedział, że nie dostał żadnej informacji z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, więc nie czuje się zobowiązany informacjami medialnymi. Czy pani liczy na to i wierzy w to, że rzeczywiście wyrok ETPC, zabezpieczenie na razie ETPC zmusi Bogdana Święczkowskiego do dopuszczenia do pracy tych sędziów?
0: No tak długo myślałam właśnie na ten temat, co się dalej wydarzy i jak ta zabawa będzie długo trwała, bo to jest taka zabawa trochę w kotka i myszkę. Prezydent i wszyscy politycy w tej chwili opozycyjni mówią oczywiście, że powołując się na konstytucję, że wszystko to, co robi Trybunał Konstytucyjny, jest zgodne z konstytucją i tak dalej. No, szanowni państwo, konstytucja mówi wyraźnie, że kandydatów do Trybunału, czy sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, kropka. I tak dokonaliśmy tego wyboru, zostało wybranych 6 kandydatów. Dlaczego prezydent akurat wybrał 2, od której odebrał ślubowanie? Tą 2, a nie inną 2, a dlaczego od pozostałych 4 tego ślubowania nie odebrał, pozostaje dla mnie zagadką i nie wiem, nie umiem znaleźć odpowiedzi na to pytanie.
1: Żeby włożyć to pokazuje, was klin w koalicję, to ja znam odpowiedź.
0: Dlatego, że pani, która została jakby naszą przez Polskie Stronnictwo Ludowe zgłoszoną kandydatką, akurat miała odebrane to ślubowanie, więc żeby może nas skłócić. Ale to pokazuje, że z jednej strony przyjmuje tę decyzję zapisaną w Konstytucji, że oni są wybranymi sędziami, natomiast reszty nie, więc to jest takie trochę, mówię,

0: jak już mówiliśmy, w kwestiach dziecinady. Natomiast Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję i też z tymi decyzjami Polska musi się liczyć, musi respektować, musi wykonywać. A pan Święczkowski
1: z punktu widzenia prezesa Święczkowskiego papier wszystko przyjmie.
0: Tak, tylko on się odwołuje do tego, że on musi czekać na jakąś decyzję pana prezydenta. Pan prezydent w tej kwestii nie ma nic do powiedzenia tak naprawdę, bo to nie jest jego prerogatywa.
1: On miał odebrać... Przepraszam, pani posłanko, że wchodzę w zdanie, ale żeby uzupełnić ten chocholi taniec, żeby ten całą choreografię zaprezentować, no to kancelaria prezydenta odpowiada, prezydent nie będzie odpowiadać w żaden sposób, bo złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Sejmem. No więc to błędne koło, ja już tam nie widzę wyjścia.
0: Panie redaktorze, Trybunał Konstytucyjny był powołany po to, żeby pilnować polityków, żeby stanowić ten taki nadzór właśnie nad tym, co się dzieje w Polsce i jest najważniejszym organem. A niestety rządy Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do tego, że w Trybunale zasiedli politycy. Trybunał tak naprawdę jest sparaliżowany, nie funkcjonuje tak, jak powinien. Orzeczenia nie są wydawane, znaczy nie są rozstrzygane spory tak, jak powinny.
1: Też mało kto składa skargi do Trybunału.
0: No bo nikt nie chce być może wyroku takiego, który potem zostanie unieważniony albo w jakiś sposób zaskarżony. Tam ma zasiadać 15 sędziów, oni powinni pracować. Ci sędziowie przychodzą, no teraz wybrani przez Sejm, przychodzą do pracy, są gotowi, tak, zasiadają gdzieś tam w bibliotece czy w korytarzu. A kuriozalne jest to, że oni nie dostają wynagrodzenia, nie jest im naliczane wynagrodzenie, nie mają żadnych świadczeń pracowniczych, a są normalnie wybranymi sędziami przez Sejm.
1: Pani posłanko, to na koniec, bo zostały nam 2 minuty rozmowy. Jak długo jeszcze Polska 2050 będzie w koalicji rządzącej?
0: Mam nadzieję, że do końca tej kadencji będziemy razem w koalicji rządzącej. Nie wyobrażam
1: nadzieja
0: sobie,
1: to jedna, rzeczywistość to drugie chyba.
0: Panie redaktorze, no... Jak widać, jest bardzo dynamicznie i przez te 2 czy 2,5 roku wiele się wydarzyło. Połączeń, rozpadów, wyjść, wejść, bo niektórzy posłowie wychodzili, w ogóle zostali niezależnymi posłami. Także co chwilę coś się dzieje
1: Szymon
0: ciekawego.
1: Hołownia teraz flirtuje politycznie z Karolem Nawrockim. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wbiła wam sztylet koalicji w plecy, zadając już legendarne pytanie o wymienienie jednej wielkiej reformy tego rządu i dodała cyk, cyk, cyk. No i nie ma.
0: Uważam, że to są niepoważne zachowania, dlatego że my możemy się spierać wewnętrznie jako partie wchodzące do koalicji, bo mamy różne programy, różne poglądy i różne podejście do wielu spraw. I powinniśmy dyskutować nie w mediach czy przed kamerami, ale powinniśmy to robić za zamkniętymi drzwiami, gdzie dochodzimy do pewnych konsensusów, a potem wychodzimy jak jedna pięść, bo to tylko daje paliwo opozycji w tej chwili, żeby w nas uderzała. Nie są to pozytywne działania, jeżeli chcemy prowadzić naszą politykę, przeprowadzać nasze ustawy, wprowadzać nasze projekty. Niestety dobrze to nie robi. No, muszę powiedzieć, no tylko, że Szymon Hołownia chyba się trochę pogubił dawno temu.
1: No tak, tylko że pytanie, czy tak się dalej da ze sobą współpracować i działać, że być może koalicji też by było łatwiej bez tego elementu, jak sugerujecie, sabotującego.
0: Tak, tylko że wtedy jest pytanie, czy jeżeli na przykład Polska 2050 czy inne ugrupowanie wyszłoby z koalicji, no to wtedy mamy problem przy głosowaniach z większością głosów. Teraz też zdarzają się takie sytuacje, że na przykład kiedy chcieliśmy przeprocedować nasz projekt o zniesieniu dwukadencyjności, nie znaleźliśmy większości w parlamencie, która by za tym zagłosowała, więc ten projekt nie wszedł w ogóle do głosowania. I takie sytuacje się zdarzają, ale myślę, że premier trzyma rękę na pulsie, pracuje, będzie... Musi chyba zdyscyplinować parę osób, porozmawiać z nimi i powiedzieć, że tak się po prostu nie robi.
1: Rękę na pulsie, czy zaciśniętą pięść przy czyjejś skroni?
0: Nie, ja myślę, że on bardzo dyplomatycznie potrafi rozmawiać i przekonywać.
1: Agnieszka Kłopotek, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Cieszę się, że udało nam się porozmawiać. Zapraszam następnym razem do studia, pani posłanko. Dobrego dnia.
0: Dziękuję, dobrego dnia. Pozdrawiam.
1: 8:26 już na zegarach. Za chwilę komentarz publicysty Jonasza Jasnorzewskiego z TVP Info, ale zanim komentarz publicysty, to najnowsze informacje, które o godzinie 8:30 przedstawi państwu Rafał Boguta. Proszę zostać z nami.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych

0: sklepem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
11: Wszyscy się na ciebie skarżą.
12: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
10: Zejdź mi z oczu.
12: Co za idiot.
13: Nie chcę cię tu widzieć.
11: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
14: Co z tobą jest nie tak?
13: Nie nadaje się.
12: Jesteś nikim.
15: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
16: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
17: Zbliża się 8.30. Rafał Boguta, zapraszam. Trwa dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej. Ogień został opanowany. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców okolicznych miejscowości, uspokajał na porannym briefingu w Józefowie na Lubelszczyźnie minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
18: To jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby Lasów Państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna.
17: Drugą dobrą informacją jest to, że pada deszcz. Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorek. Objął około 500 hektarów lasu. Jutro podpisanie umowy pożyczkowej na realizację programu SAFE. Polska jest pierwszym państwem Unii Europejskiej, które otrzymało zatwierdzenie takiej pożyczki. A pieniądze z programu jeszcze w tym miesiącu mogą trafić do polskich firm. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski przypomniał rano na naszej antenie, że prezydent zawetował ustawę wdrażającą program SAFE.
19: Dzisiaj widać, jak ono było bezsensowne kompletnie, dlatego że ta pożyczka i tak jest, natomiast skutek tego weta jest jedynie taki, że rząd musi wykonywać gimnastykę, jeśli chodzi o przekładanie środków budżetowych, żeby móc sfinansować również potrzeby policji, straży granicznej i straży pożarnej.
17: Mechanizm SAFE to łącznie 150 miliardów euro na cele obronne. Polska ma jeden z największych budżetów z tego programu. Większość zamierzamy wydać w rodzimej zbrojeniówce. Dużą część umów zawrzemy do końca maja. Nie ma rozejmu między Ukrainą i Rosją. Obie armie atakowały z powietrza obiekty przeciwnika. Rosjanie uderzyli w Dniepr, a Ukraińcy

0: wysłali bezzałogowce w kierunku Moskwy i innych regionów centralnej Rosji. Kijów ogłosił bezterminowy rozejm od 6 maja. Moskwa zapowiedziała się, że powstrzyma się od działań zbrojnych 8 maja w czasie świętowania Dnia Zwycięstwa. Rosyjskie MSZ wysłało noty do dyplomatów innych państw, aby ewakuowali swój personel z Kijowa. Rosjanie zapowiedzieli, że jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę w czasie świętowania Dnia Zwycięstwa, to odpowiedzą zmasowanym atakiem na centrum Kijowa. Chodzi o tę część stolicy Ukrainy, w której znajdują się budynki rządowe i misji dyplomatycznych. Język polski, matematyka i język obcy. Za maturzystami 3 dni egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym. Teraz przed nimi wybrane przedmioty dodatkowe. Te już trzeba zdawać na poziomie rozszerzonym. Za pół godziny język angielski. Chęć zdawania takiego egzaminu zadeklarowało ponad 250 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników.
1: Trzeba bardziej się rozpisywać, bardziej myślę formalnie niż na zwykłym podstawowym.
2: Na rozszerzeniu mamy rozprawkę na końcu zamiast maila. I jest też mniej zadań, ale są troszkę trudniejsze.
0: Po południu historia muzyki. Tu zdających mniej deklaracje przystąpienia do tego egzaminu złożyło 431 tegorocznych absolwentów. Wyniki egzaminów 8 lipca.

0: Bez deszczu dzisiaj tylko na Wybrzeżu, bo tam w ostatnich dniach napadało od 9 do 12 stopni. 9 stopni w Gdańsku, 12 w Szczecinie. Podobne wskazania temperatur jeszcze w tej części północnej Polski, m.in. na województwie lubuskim, w Wielkopolsce, na Kujawach, Warmii i Mazurach. Im bardziej na południowy wschód, tym cieplej. 16 stopni na ziemi łódzkiej, 21 stopni na Mazowszu, 19 na Podlasiu, 22 to ziemia świętokrzyska, 23 Małopolska, a 24 stopnie na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Tam także możliwe opady deszczu, bardziej gwałtowne i burze.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: 8.34, ostatnie pół godziny poranka, jak zwykle z ekspertami. Najpierw ekspertem politycznym, a następnie ekspertką kulturalną.
2: Komentarz.
0: Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska, TVP Info. Cześć, Jonaszu, dzień dobry.
3: Sobie dzień dobry, cześć.
0: Jesteśmy cały czas, obserwujemy sytuację na Łotwie, gdzie doszło do upadku dwóch dronów, prawdopodobnie rosyjskich. Cały czas łotewskie władze sprawdzają, czy była to prowokacja, czy przypadkowy wlot rosyjskich maszyn. A ja ciebie zapytam, jak bardzo twoim zdaniem wpisuje się to w słowa szefa rządu, który ostatnio przestrzegał, że Rosja jest gotowa do dalej idących eskalacji dywersji na terenie państw wschodniej flanki NATO.
3: No to chyba jest to, co trwa już od dłuższego czasu. Nie jest to nic nowego. No to nie jest kolejny poziom, chociaż te drony spadły, przynajmniej jeden z nich chyba na skład paliw, więc to jest pytanie, czy to jest przypadek, że on spadł akurat na skład paliw, czy to jest celowe działanie. Jeżeli to drugie, no to można mówić już o jakiejś eskalacji, no bo te wcześniejsze, rozumiem, że lądowały gdzieś tam po lasach i polach.
0: No chociaż teraz mi przyszło do głowy, że też trudno nazwać to ten wloty rosyjskich dronów do Polski przypadkowym działaniem.
3: Nie,
0: to była umyślna prowokacja.
3: Tak, oczywiście. No to jest testowanie naszych systemów bezpieczeństwa, testowanie naszej cierpliwości, naszej zdolności do reagowania.
0: Rezyliencji, jak to się mówi brzydko z angielska.
3: Jak się mówi?
0: Rezyliencji. Odporności.
3: Bardzo ładne słowo.
0: Właśnie strasznie brzydkie, ale tak.
3: No dobrze, no to tak, właśnie tego rezyliencji naszej testowanie. To będzie trwać, będzie się powtarzać. No daj Boże, żeby tylko w ten sposób to się odbywało i żeby to się nie zaostrzało, no ale tego nie wiemy. Tego się przewidzieć nie da.
0: Bo tak się zastanawiam, już mówiąc publicystycznie, czy premier rzeczywiście przestrzega obywateli przed ewentualną eskalacją ze strony Rosji, czy poniekąd straszy, bo jest to w jego politycznym interesie, a może kawa nie wyklucza herbaty?
3: Kawa nie wyklucza herbaty, ale tu rozumiem, nawiązujesz do tego wywiadu dla Financial Times, tak? Mhm. W którym premier mówił, że interwencja zbrojna Rosji na kraje NATO jest możliwa w ciągu

0: W ciągu najbliższych miesięcy wielu ekspertów, wielu komentatorów, wielu fachowców bardzo krytycznie się do tego odnosiło i jednak mówiło, że no, to jest niepotrzebne straszenie, bo jeżeli faktycznie premier ma jakąś wiedzę, że tak może być, no to zamiast udzielać wywiadów gazetom, powinien raczej ruszyć program szkolenia czy przygotowywania społeczeństwa na taką okoliczność. Co robić, jak się zachować, a tego nie ma. Co więcej, w tamtym wywiadzie prezydent... No,
1: premier.
0: Premier poddał wątpliwość ewentualną pomoc Stanów Zjednoczonych, co też nie jest zbyt mądrym działaniem, zwłaszcza w takich okolicznościach. Jakieś takie testowanie, wypuszczanie. Wiemy, jaki jest Donald Trump, jak on bardzo bierze do siebie wszelkie tego typu uwagi, komentarze, że trzeba się z nim jak z jajkiem obchodzić. Słyszałem ostatnio wypowiedź Marka Rutte, szefa NATO, który no, myślę, że sądzi o Donaldzie Trumpie mniej więcej to, co większość dziś, co dziś większość europejskich liderów, a jednak w publicznej wypowiedzi mówił, że tak, że Amerykanie są bardzo zaangażowani, są wspaniali, świetni, bez nich właściwie nie ma niczego. No, tak zachowuje się dyplomata.
1: Z Markiem Rutte są zdania podzielone. Jedni go uważają za skutecznego zaklinacza Trumpa, a drudzy za chłopca na posyłki Donalda Trumpa.
0: No,
1: ale rozumiem, o co ci chodzi, że potrzebna jest pewnego
0: Nie ma
1: rodzaju...
0: sensu dolewać jeszcze oliwy do ognia i prowokować tych, których prowokować absolutnie nie trzeba, a wręcz się nie powinno.
1: Tym bardziej, że przykład Niemiec pokazuje, że Donald Trump jest nie tylko przewrażliwiony na punkcie krytyki pod własnym adresem, ale potrafi również na tę krytykę odpowiedzieć. Jutro podpisanie programu SAFE. Patrzę na sondaże opinii publicznej, także na badania internetu. Wielu Polaków udało się przekonać opozycji, że ten program SAFE unijny to zagrożenie dla Polski, że to nielegalna pożyczka.
0: Tak, ponieważ ja to uważam, że koalicja rządząca ma problem z wygrywaniem takich oczywistych meczów, których właściwie wydawałoby się, że się nie da przegrać. I podobnie było z programem SAFE, który miał ogromne poparcie społeczne. Bano, przecież PiS na początku nawet mówił, Mariusz Błaszczak snuł wizję, co on by kupił z tego programu, więc wydaje się, że no, gdy PiS odwrócił narrację o 180 stopni, to wystawił piłkę koalicji. Tymczasem koalicja i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dali się łapać na takie proste pytania właśnie o oprocentowanie tego programu, o te pożyczkę, na które nie potrafili w ogóle jakoś sensownie odpowiedzieć.
1: Nie potrafili przestrzeń.
0: Tak, nie potrafili przyznać. Zresztą tu z tobą rozmawialiśmy o tym, gdy Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o to, czy to prawda, że my oddamy 100% tego, co pożyczymy, to on zaklinał rzeczywistość w jakiś taki zupełnie nierozsądny sposób, nie chcąc tego przyznać, mimo że tak, tyle oddamy, bo tak działa.
1: Jeszcze wtedy była ta cała rozmowa o procencie składanym.
0: O procencie składanym, bo dokładnie tak to działa. I takimi drobnymi rzeczami, takimi nieumiejętnością wytłumaczenia rzeczy wydawałoby się oczywistych i zrozumiałych dla wielu, które da się wyjaśnić, że to po prostu tak działa świat, nic z tym nie zrobimy i że nadal jest to najtańszy pieniądz na zbrojenia. Nieumiejętnością wytłumaczenia tego ta szala się przechyliła, że ludzie zaczęli myśleć, no skoro oni tak kluczą i nie potrafią odpowiedzieć na proste pytania, to może faktycznie
1: może coś jest na rzeczy.
0: Może faktycznie to nie jest tak korzystne, jak nam to mówiono.
1: Szczególnie, że algorytmy w mediach tak zwanych społecznościowych tylko podsycają
0: tego typu
1: lęki. Jutro z wielką pompą ma być podpisanie umowy pożyczkowej pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Myślisz, że jeszcze na tej ostatniej prostej rządowi udałoby się odwrócić nastawienie do tego programu, czy to już jest, przepraszam za kolokwializm, musztarda po obiedzie?
0: To jest chyba trochę teraz już musztarda po obiedzie. No być może w trakcie realizacji tych programów pewnie rząd będzie z pompą odbierał kolejne zamówienia wychodzące z fabryk i chwalił się tym, że to właśnie jest w ramach tego programu, więc być może wtedy. I być może w momencie, gdy faktycznie okaże się, bo tam ten program będzie podzielony, jak tłumaczyła pani minister Sobkowiak-Czarnecka, na transze i oprocentowanie każdej transzy będzie znane dopiero w momencie jej wypłaty. Nie wiem dokładnie, kiedy to pierwsza transza
1: pierwsza
0: ma być teraz.
1: 6,5 miliarda, tak w
0: tak,
1: maju.
0: Tak, to ma być teraz. Kiedy będzie ta kolejna? Bo jeśli przy kolejnej, przy drugiej, trzeciej transzy okaże się, że to oprocentowanie faktycznie będzie na poziomie około 3%, a nie wzrośnie nagle do 7%, no to myślę, że to uspokoi społeczeństwo.

0: bezpieczeństwo. Tylko że ja nie wiem, czy wypłata do tej drugiej, trzeciej transzy nastąpi jeszcze w tej kadencji Sejmu, czy już.
1: Tym bardziej,
0: już
1: że czas na rozliczenie całego programu do 2030 roku.
0: Tak.
1: Czekamy na jutro w takim razie i zmienimy temat, wrócimy do wczoraj. Będziemy tak przeskakiwać na kartkach kalendarza. Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka po skardze czworga sędziów, od których prezydent osobiście nie odebrał ślubowania. Trybunał Praw Człowieka ETPC, Europejski Trybunał Praw Człowieka, orzekł, wydał zabezpieczenie, które nakazuje wszystkim instytucjom dopuszczenie tych sędziów do pracy. To ja już skrócę pytanie, zostaną dopuszczeni?
0: Nie.
1: Dziękuję bardzo, Jonasz Jasnorzewski był z nami. To w takim razie, jeśli nie zostaną dopuszczeni, to ten chocholi taniec będzie cały czas trwał wokół Trybunału Konstytucyjnego?
0: Będzie cały czas trwał. Zresztą wczoraj Trybunał Konstytucyjny już powiedział, że po pierwsze to nie dostał żadnej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jedyne, co wie na ten temat, to informacje, które otrzymuje z mediów. Po drugie, to nie było tam żadne postępowanie sądowe, więc w zasadzie nie bardzo jest się do czego odnosić. A po trzecie, to w ogóle ETPC się wtrąca w jakieś sprawy, do których wtrąca się.
1: A po czwarte, Trybunał musi rozstrzygnąć spór kompetencyjny między prezydentem a Sejmem.
0: Tak, więc nie. No nie ma takiej możliwości, że Bogdan Święczkowski przydzieli jakiekolwiek sprawy tej czwórce.
1: Czyli co? Czyli opozycja i prezydent grają na to, aż tym czwórgu sędziom znudzi się przychodzenie do Trybunału codziennie i siedzenie w przedsionku?
0: Być pewnie tak, no pewnie im się specjalnie to nie znudzi. Oczywiście prowadzić to do niczego nie będzie. No ten spór już jest tak zaawansowany, tak przegrzany. Tu się akurat zgadzam z diagnozą, to nie jest jakaś bardzo odkrywcza diagnoza Karola, prezydenta Nawrockiego, którą wygłosił w czasie obchodów Konstytucji, Święta Konstytucji 3 maja, że konflikt polityczny w Polsce doszedł już do takiego momentu, że już nie da się z tej drogi jakoś łatwo zawrócić. Ja się tutaj zgadzam. Nie da się z niej zawrócić. Natomiast jakiś reset konstytucyjny też...
1: Tylko, że właśnie ja nie wiem, to możemy sobie popolemizować chwilę. Ja nie wiem do końca, czy nie jestem przekonany, czy uchwalenie nowej konstytucji jest rzeczywiście takim złotym remedium, lekiem na całe zło.
0: Nie jest, oczywiście, że nie
1: jest.
0: To
1: chyba nie uspokoi. Tym bardziej, że wczoraj słuchałem jednego z konstytucjonalistów, który wprost przyznawał, że właśnie to, o czym mówił prezydent, czyli taka temperatura politycznego sporu właściwie uniemożliwia uchwalenie nowej konstytucji.
0: No tak.
1: Że potrzeba jest wyjście ponad ten podział, żeby nową ustawę zasadniczą uchwalić. Tak. Czyli co, ten pomysł prezydenta między bajki można włożyć?
0: Można włożyć między bajki. Zresztą sami członkowie tej rady i profesor Piotrowski, który został konstytucjonalista, który został do niej powołany, właśnie tak w jakimś wywiadzie chyba dla Gościa Niedzielnego mówi, że w zasadzie on nie widzi potrzeby zmiany konstytucji. Profesor Bajchrowski, były prezydent Krakowa, przyznaje, że prezydent łamał, zdarzało mu się łamać konstytucję.
1: Mi się bardzo podobał profesor Legutko, który mówił, że ponoć przestrzegał kancelarię prezydenta, że on nie jest prawnikiem i że on się nie zna na zasadach konstytucji. Z kancelarii prezydenta usłyszał, że to nie jest problem.
0: Oczywiście to nie jest problem, no bo dlaczego miałby być? Nie zna się to, niech się wypowie. No to jest klasyczna zasada, ale profesor Legutko ma bardzo kwiecisty styl wypowiadania się.
1: I biogram odpowiedni,
0: więc tutaj wszystko jest okej. Ale tak, no to jak mówiłeś, do zmiany konstytucji, przecież nie ma dziś ani większości odpowiedniej parlamentarnej, ani nie ma warunków do
1: ani
0: tego...
1: Ani spójnego pomysłu,
0: ale nawet nie ma warunków do tego, żeby zmienić choćby jeden artykuł w obowiązującej konstytucji. Więc o czym my mówimy? O tym, że w takim nagle mają się stworzyć warunki do tego, żeby całą konstytucję z 97 roku wyrzucić do śmieci i przyjąć zupełnie nową, w której, jak rozumiem, prezydent chciałby... bo mówi o tym głośno nie od dziś, zresztą zachowuje się w taki sposób, jakby to już obowiązywało, w którym miałby obowiązywać jakiś system taki paraprezydencki. No nie ma na to szans. Nie ma szans na stworzenie, na przyjęcie nowej konstytucji. Nie ma szans nawet na zmianę obecnie obowiązującej, choćby w najmniejszym stopniu.
1: To ja tylko dodam, że ostatnia zmiana konstytucji, jaka nastąpiła w 2000, jeśli się nie mylę i sprawdzę, w 2009 roku chodziło wtedy o rozszerzenie przesłanek odebrania biernego prawa wyborczego w przypadku osób prawomocnie skazanych, żeby nie mogły kandydować do Sejmu i Senatu. Więc to ostatni raz.
0: No to 17 lat temu? 17 lat temu, tak.
1: No to jakie przewidywania na te najbliższe?

0: najbliższe miesiące? Będziemy w ogniu kampanii wyborczej? Czy będzie taka polityczna flauta?
1: Nie, no będzie kampania wyborcza, ona właściwie już, właściwie cały czas jesteśmy w ogniu kampanii wyborczej. Wszystko jest teraz kampanią wyborczą, od prezydenckich wet przez, no program Safe jest kampanią wyborczą, gdzie ci, którzy byli za nim,
0: Zonda krypto,
1: no to... No,
0: już nie zdążymy o tym wątku.
1: Nie zdążymy, ustawa o kryptowalutach, premier z uporem, no nie wiem, czy godnym lepszej sprawy, może nie lepszej, trzeci raz próbuje przeforsować te same przepisy, prezydent się nagle budzi i mówi, a właściwie to ja mam swoje, no i tak...
0: Lądujemy, Jonaszku.
1: Ostatnie zdanie. Nie chodzi w tym wszystkim o dobro Polaków, tylko o przepychankę polityczną. Koniec, kropka.
0: Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Telewizji Polskiej i TVP Info.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za rozmowę. A w naszym studiu już jest Martyna Podolska. Możecie się poznać. Martyna, Jonasz, Martyna.
2: Dobry, bardzo miło. Cześć. Ale ty się zajmujesz takimi tematami, które mnie w ogóle nie interesują, więc ja nie wiem, czy...
0: Nie chcecie się poznać. To nie będzie koleżeństwa.
2: Ponieważ
0: tutaj.
2: Ja zwykle uciekam od polityki, tam gdzie pieprz rośnie.
0: To teraz w takim razie, Jonasz, musisz wyjść ze studia.
1: To ja się
2: czas
1: ze studia,
2: na kulturę, mój drogi.
1: To ja przepraszam, że o tak paskudnych rzeczach tutaj mówiłem.
0: Na kulturę. Jeszcze raz przedstawię Martyna Podolska, redakcję kulturalną.
2: Czy ja tak nieładnie wyprosiłam naszego gościa?
0: Nie, gości tak już musi wyjść.
2: To może taka fraszka. Nie rób drugiemu, co tobie nie miło, a nuż by właśnie go uszczęśliwiło. To może akurat
0: mamy
2: to, że wychodzisz...
0: Mamy autora podać?
2: Autor zmarł 60 lat temu. Dzisiaj obchodzimy rocznicę właśnie, ale z tego powodu chciałabym przypomnieć kilka słów od wybitnego satyryka, także i poety, także i aforysty Stanisława Jerzego Leca, który tak mówił o pisaniu fraszek i aforyzmów.
3: Bierze się na przykład dwa rymy, wiąże się je w supeł, a tam w środku to już nieważne. Kto się nad tym zastanawia? Coś tak jak w podgardlance. Kto tam to bliżej bada? Tylko jedno jest ważne. Te dwa albo cztery rymy szybko w supeł zawiązać i natychmiast przerwać. Jeden poeta się zapomniał i tak sobie dwa rymy w supeł, i znowu dwa rymy w supeł, i znowu dwa rymy w supeł. I tak się w tej robocie zapamiętał, że patrzy się w końcu, a tu pan Tadeusz. Był to, jak się zapewne już domyślacie, Adam Mickiewicz.
2: Rzeczywiście 60 lat temu zmarł Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk, aforysta, jeden z najbardziej znanych w świecie polskich pisarzy. Sławę przyniosły mu fraszki, aforyzmy, a jego zbiór myśli nieuczesane został przełożony na kilkanaście języków. Ja uwielbiam czytać fraszki, aforyzmy Leca i często po nie sięgam. No bo chociażby o grzechach. Najstraszniejsze są grzechy, z których nic... nie ma uciechy, na przykład. Albo fraszka optymistyczna. W końcu wszystko czas ulepsza. Przykład, w kotlet zmienia wieprza. Albo też taka fraszka.
3: Jeden mówi o drugim drań. Gdzież tu różnica zdań?
0: No mądre.
2: Mądry. Przypominamy dzisiaj i postać, i aforyzmy, i fraszki tego wybitnego poety Stanisława Jerzego Leca w związku z 60. rocznicą śmierci. Zmarł w Warszawie w wieku 57 lat. Został pochowany na Wojskowych Powązkach, a na grobie też wyryto jeden z jego aforyzmów. Niełatwo jest żyć po śmierci, czasem trzeba na to stracić całe życie. A już teraz przechodzę do wystawy, którą można oglądać w Gdańsku. Sala kolekcji Kątem Oka. Wystawa o tym, jak fotografujemy i jak oglądamy. Czy fotografia stanowi wiarygodny zapis i niepodważalne świadectwo tego, co było? To cykl prezentacji wybranych prac ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii i Depozytu Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w dziale NOMUS, Nowe Muzeum Sztuki. A na wystawie będzie można zobaczyć, już można właściwie zobaczyć, pracę artystek i artystów związanych z Pomorzem, mówi kuratorka wystawy Maja Bieńkowska.
4: Kątem oka to jest taka troszeczkę zagrywka i rzucanie właśnie takiego uśmieszka w stronę widza, bo tak naprawdę czy możemy zobaczyć coś kątem oka? Oko nie ma kątu, więc jest to taka trochę właśnie zabawna interpretacja tego, jak patrzymy i jak oglądamy rzeczywistość, która nas otacza. Interpretacja fotografii zależy właśnie, czy patrzymy też na to, tą fotografię z perspektywy czasu, który minął. Widzimy, że te osoby, które zostały na przykład sfotografowane, już nie żyją, te miejsca, które są na fotografii, już nie istnieją, bo zostały albo zburzone, albo przebudowane. A inaczej też się ogląda zdjęcia, które zostały na przykład zrobione sekundę temu. Z jednej strony wydaje nam się, że fotografia jest takim bardzo neutralnym, obiektywnym źródłem, tak? Bo

0: bo nie ma możliwości tutaj manipulowania, jak w przypadku, nie wiem, rysunku czy tekstu, a tutaj jest tylko narzędzie, które, aparat fotograficzny, który daje takie wrażenie neutralności i obiektywności i takiego właśnie statusu dowodu naukowego czy dowodu właśnie w sprawie sądzie. Ale tak naprawdę okazuje się, że to jest no właśnie tylko narzędzie, które w zależności od tego, kto używa tego narzędzia, w zależności od tego, z którego kątu widzenia na przykład fotografuje daną scenę, to tak naprawdę możemy zobaczyć zupełnie różne sceny, mimo że na przykład wszyscy ci fotografowie znajdowali się w tym samym miejscu.
1: Ta wystawa, czyli Kątem Oka, dostępna jest już w Gdańskiej Galerii Fotografii NOMUS, Nowym Muzeum Sztuki przy Jaracza 14 w Gdańsku. A teraz z Gdańska przenosimy się do Warszawy, do Łazienek Królewskich, bo tam też nowa wystawa czasowa. Obrazy, w tym portret króla Stanisława Augusta, zabytkowe przedmioty z porcelany, latarnie powozowe z przełomu XIX i XX wieku. Te cenne nabytki, które w ostatnich latach wzbogaciły Łazienki Królewskie, właśnie trafiły na wystawę czasową. Ją można już oglądać, mówi kuratorka Izabela Kopania.
2: Mamy ściśle opracowaną strategię gromadzenia zbiorów. Interesują nas przede wszystkim rzeczy, które są historycznie związane z Łazienkami Królewskimi, ale też takie, które mogą przywoływać na przykład charakter wyposażenia XVIII-wiecznych czy XIX-wiecznych wnętrz. I wśród tych naszych nowych nabytków znajdziecie Państwo zarówno obrazy, znajdziecie Państwo rzeźby, znajdziecie Państwo obiekty rzemiosła artystycznego, między innymi przepiękną porcelanę, do obejrzenia której zachęcam w Białym Domu.
1: A jaka to przyjemność pójść na spacer, pooddychać pięknym powietrzem, popatrzeć na łazienki,
3: no
1: i jeszcze do tego na pawie i jeszcze do tego zwiedzać. Nie ma chyba większej przyjemności. Chociaż ja mam zawsze w maju taką przyjemność, że co prawda tej przyrody, natury nie widzę, bo siedzę w kinie, ale to jest tak wielkie i tak ważne wydarzenie w świecie filmu dokumentalnego, że trzeba ten czas poświęcić. W Warszawie, ale też w 7 miastach w Polsce, już wymieniam te miasta, Łódź, Wrocław, Gdynia, Katowice, Poznań, Bydgoszcz, no i właśnie stolica. Rozpoczyna się właśnie 23. Millennium Dogs Against Gravity. Rozpoczyna się dzisiaj w Warszawie, za chwilę o filmie otwarcia, ale powiedzmy chwilę o samej idei. To jest pokaz, to są pokazy filmów z całego świata. W tym roku 180 filmów zostanie pokazanych w tych wszystkich miastach. Kino wybitne, kino zaangażowane społecznie, także i politycznie, odnoszące się też do intymnych, ważnych spraw dla nas osobiście. I takie też jest hasło tegorocznego festiwalu, mówi dyrektor Artur Liebhardt.
4: W tym roku hasło 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity brzmi poszukiwania. Zapraszamy do poszukiwania zrozumienia świata, w którym żyjemy, poprzez filmy najwyższej próby, które będziemy pokazywać w 7 miastach w Polsce, ale również do poszukiwania nowych, wspaniałych osób, bohaterek i bohaterów filmów, które w inny sposób byśmy prawdopodobnie nie wiedzieli o nich, ani nie ich nigdy nie poznali. Zawsze wszystkie najciekawsze historie są opowiadane poprzez losy bohaterów, bohaterek. Tak naprawdę znajdujemy się w wielu różnych światach, pozostając w tej konwencji. I są to zarówno filmy, które opowiadają o historiach emocjonalnych, uczuciowych, geopolitycznych, jak i historiach małych, intymnych, pokazywanych w wspaniały, piękny sposób filmowy, zasługujący na to, aby znalazły się w naszym konkursie głównym.
1: Film otworzy dzisiaj w Warszawie Bez końca w reżyserii Michała Marczaka, mówi producentka filmu Karolina Marczak.
5: Film jest o poszukiwaniach zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Jego ojciec Daniel przeszukuje Wisłę, szuka jego ciała i chyba tyle na razie. Trafiliśmy na Daniela, skautując naszego nowego filmu, zbudowaliśmy tratwę i płynęliśmy z naszym synkiem, też płynęliśmy z przyjaciółmi. I podczas noclegu na jednej z dzikich wiślanych wysp nocowaliśmy obok nieznanego mężczyzny, którego rano poszukiwała policja. No więc Michał bardzo się zainteresował, o co chodzi, dlaczego go poszukują. Okazało się, że mężczyzna ten tego dnia znalazł czaszkę, dlatego też wzywał policję, dlatego takie są procedury. A przy okazji opowiedział Michałowi całą swoją historię, niesamowicie wzruszającą, o zaginięciu Krzysztofa. O tym, że jego ciała nigdy nie znaleziono, że nie wiedzą, co się stało i że od tamtego czasu poszukuje Wisłę.

0: w celu znalezienia jakiegoś wyjaśnienia, jakiegoś śladu.
1: Myślę, że to będzie poruszające otwarcie festiwalu i jeszcze o festiwalu jutro Państwu poopowiadam.
2: Ja tylko dopytam, czy po części kinowej, tak jak co roku, będą te dokumenty w internecie dostępne? Będzie ta edycja internetowa?
1: Niektóre tak.
2: Super. Martyna Podolska z redakcji kulturalnej, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję
1: Państwu.
2: Dzięki.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diametowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Obszar pożaru puszczy na Lubelszczyźnie jest pod kontrolą. Zaczynamy od zapewnień szefa MSWiA na porannym briefingu. Na Łotwie rozbiły się dwa drony, obie maszyny wyleciały od strony Rosji. Donald Trump optymistycznie, Teheran już mniej. Chodzi o dojście do porozumienia na linii USA-Iran. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorajskim jest pod kontrolą. Zapewnił o tym przebywający na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zmniejszyło się też zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu.
2: Jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna. Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają stałej interwencji strażaków.
1: Szef MSWiA dodał, że akcję gaśniczą ułatwią opady deszczu. Na terenie objętym pożarem zaczęło już padać, a według prognoz opady mają występować także jutro. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się. Według publicznego nadawcy LSM jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 km od granicy z Rosją. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając im pozostanie w domach i zamknięcie okien. To incydenty, których spodziewali się eksperci wojskowi, mówił w radiowej jedynce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
3: Chociażby szef sztabu i szef wojsk amerykańskich tutaj na kontynencie europejskim, generał Grynkiewicz, który mówił właśnie, że 2027 rok będzie krytyczny, jeśli chodzi o prowokacje, które mogą przekształcić się też ze strony rosyjskiej oczywiście w coś więcej.
1: I to coś więcej, zdaniem Grzegorza Schetyny, to na przykład poszukiwanie możliwości

0: i zaatakowania któregoś z krajów NATO. Donald Trump twierdzi, że porozumienie z Iranem jest na dobrej drodze. Irańczycy wypowiadają się na ten temat dużo ostrożniej. Amerykański prezydent powiedział, że odbył bardzo dobre rozmowy z Iranem, dodając, że bardzo możliwe, iż dojdzie do porozumienia. Irańczycy nie są już tak optymistyczni. Rzecznik irańskiego MSZ powiedział, że propozycja USA jest wciąż rozpatrywana, a prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z prezydentem Francji podkreślił, że Iran dwukrotnie nawiązał dialog ze Stanami Zjednoczonymi i w obu przypadkach, cytat, dostał nożem w plecy, bo podczas tych negocjacji został zaatakowany militarnie. Pezeszkian zaprzeczył również, żeby to Iran stał za poniedziałkowym atakiem na Zjednoczone Emiraty Arabskie, podczas którego doszło do dużego pożaru obiektów petrochemicznych. Przypomniał również stanowisko Iranu, że warunkiem otwarcia cieśniny Ormus jest zdjęcie amerykańskiej blokady irańskich portów. 123 osoby zatrzymane, 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą przejętych. To efekty akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod kryptonimem Hellfire. W akcję zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
1: Policjanci znaleźli zdjęcia i nagrania przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Inny zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator. Do aresztu trafił też 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodni. Dwóch innych zatrzymanych miało nagrywać swoich bliskich za pomocą kamerek zainstalowanych w domowej łazience. Łącznie sądy zgodziły się na tymczasowe aresztowanie 47 podejrzanych. Policja zabezpieczyła mienie podejrzanych o wartości ponad 210 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: I na koniec jeszcze ważna wiadomość dla mieszkańców Warszawy korzystających z metra. Zakończyły się utrudnienia w kursowaniu linii M1, informuje na swojej stronie Warszawski Transport Publiczny. Trwa przywracanie podstawowej organizacji ruchu. Z przyczyn technicznych na stacji Kabaty występowały utrudnienia w kursowaniu linii M1. Pociągi kursowały na odcinku Młociny-Stokłosy, a na odcinku metro Kabaty 01, metro Stokłosy 03 została uruchomiona zastępcza linia autobusowa za metro.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Od rana deszczowo na zachodzie, w centrum i na północy i północnym wschodzie. Pada również na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Tam po południu i wieczorem prognozowane są burze. Tam synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Najchłodniej będzie dziś na zachodzie i północy od 9 do 15 stopni, a na pozostałym obszarze od 16 do 24 stopni.
2: Klimat.
0: Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Na znacznym obszarze jest duże, w pozostałych niektórych miejscach średnie lub małe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega także przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Górnej Ślęzie w województwie dolnośląskim. Jakość powietrza niemal w całym kraju jest teraz dobra i bardzo dobra, umiarkowana tylko w Białymstoku i w Warszawie. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 23% energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z prądu.
2: Klimat. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój.

0: Diabe Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry Państwu. Tak, słychać szelest tej tradycyjnej prasy. Będziemy do niej wracać w tej części programu. Małgorzata Szachowska. Dzień dobry. Prawie 8 minut po godzinie 9. Izabajda, Natalia Jędrzejewska i Jakub Białobrzewski. To my się Państwem zaopiekujemy do południa. Będzie ciekawie. Proszę z nami zostać.
1: Stan dnia.
2: Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie nowych sędziów Trybunału do orzekania. Co się z tym wiąże? Otóż to, że czworo nowych sędziów stawi się dziś w pracy w siedzibie instytucji. Chodzi o tych sędziów, których mimo złożenia ślubowania wobec prezydenta, ale w Sejmie, prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania. Jak już mówiłam, ETPC w ramach tak zwanego zabezpieczenia wydał we wtorek nakaz dopuszczenia sędziów do pracy. Agnieszka Drążkiewicz jest teraz przed Trybunałem. Dzień dobry, Agnieszko.
3: Dzień dobry, na posterunku można powiedzieć.
2: Jasne, przed Trybunałem.
3: Bo jestem przed siedzibą, tak. Przed
2: właśnie, trybunałem. O której sędziowie mają zamiar zacząć pracę, to znaczy stawić się przed Trybunałem?
3: No, czworo sędziów chce tutaj przyjść w Aleje Szucha, gdzie właśnie mieści się Trybunał, między godziną 10 a 11. Prawdopodobnie w okolicach 10.30. Takie mamy tutaj informacje. No, będą oczywiście chcieli wejść do sądu, poprosić prezesa Bogdana Święczkowskiego, aby dopuszczał ich do orzekania, wyznaczył pokoje do pracy, traktował ich po prostu tak, jak wymaga tego prawo, czyli po prostu uznał, że są prawidłowo wybranymi sędziami. No, a tak orzekł. Tak jak mówiłaś, Małgosiu, przecież Europejski Trybunał Praw Człowieka właśnie i to zabezpieczenie również wydał, żeby polski Trybunał, żeby powstrzymał się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków tym właśnie sędziom przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, czy rzeczywiście drzwi Trybunału dziś będą dla tej czwórki otwarte. Trudno teraz to jest ostatecznie przesądzić. Samej wypowiedzi Bogdana Święczkowskiego nie mamy w tym temacie. Wiemy, że według prezesa, bo taki komunikat mediom wysłała rzeczniczka prasowa sądu Weronika Ścibor. Według prezesa po prostu Trybunał Praw Człowieka Europejski w ogóle nie powinien ingerować w działanie najważniejszego sądu w Polsce, czyli Trybunału Konstytucyjnego. A poza tym, tak jak czytamy w tym komunikacie wysłanym do mediów, przez panią rzecznik, to tak naprawdę tutaj jeszcze ścieżka odwoławcza w polskim prawodawstwie według pani rzecznik nie została wyczerpana, a poza tym żadne pismo do Trybunału tego warszawskiego z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podobno nie dotarło. Są tylko doniesienia medialne, krótkie wypowiedzi właśnie tylko przez dziennikarzy cytowane, więc tak naprawdę nie ma żadnej podstawy dla Trybunału, aby wpuszczać dzisiaj sędziów do pracy. Zobaczymy, jak to ostatecznie będzie, bo komunikaty prasowe, medialne to jedno, a często, jak wiemy, potem też trochę ten nacisk, czy na nas mediów, czy sama obecność chociażby czwórki sędziów tutaj przed drzwiami i dzwonienie dzwonkiem, no bo Trybunał jest zamknięty, w przeciwieństwie do tego, co bywało kiedyś. Każdy mógł wejść de facto z ulicy i zasięgnąć języka, chociażby w sprawach ważnych dla obywateli. Teraz, jak wiemy, od wielu lat tak nie ma. No zobaczymy, czy ten dzwonek długo będzie do tych drzwi Trybunału dzwonił i czy ostatecznie no, będzie bardziej taki medialny show i spektakl, czy no, prezes zaprosi sędziów, porozmawia z nimi i dopiero potem jakaś decyzja zapadnie. Zobaczymy. Czekamy tutaj na miejscu.
2: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję Ci bardzo.
3: Dziękuję.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Profesor Andrzej Zoll, konstytucjonalista, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, pani.
2: Zacznijmy może od tego, czy pana zdaniem, panie profesorze, konstytucja, na bazie której funkcjonujemy, jest do zmiany?
4: Konstytucja w tym stanie, w którym obecnie obowiązuje, uważam, że jest dobra i zmian dzisiaj nie potrzebuje, bo tym bardziej, że nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany w konstytucji. Taka sytuacja polityczna nie występuje. 307

0: posłów by musiało opowiedzieć się za zmianą konstytucji. Oczywiście takiej większości nie ma żadna strona sporu politycznego. I to nie znaczy, że nie ma miejsc w konstytucji, które powinny, jeżeli będzie taki moment, gdzie będzie można zmienić, powinny być zmienione. Między innymi pozycja prezydenta, uważam, powinna być inaczej uregulowana. Uważam, że obowiązuje u nas ustrój gabinetowo-parlamentarny czy parlamentarno-gabinetowy, a nie prezydencki, do którego dąży prezydent Nawrocki. Taki system prezydencki jest groźny, bo to idzie, by szło w kierunku autorytaryzmu. No, mamy przykład w Rosji, właśnie taki system prezydencki występuje. Nie chciałbym, żebyśmy poszli tą drogą.
1: To w takim razie w jaki sposób należałoby zmienić albo doprecyzować, panie profesorze, rolę pana prezydenta w tym systemie na bazie obecnej konstytucji?
0: Na bazie obecnej konstytucji jest to bardzo trudne w sytuacji, w której prezydent jawnie rozszerza swoje kompetencje niezgodnie z konstytucją. No, mamy właśnie z taką sytuacją do czynienia obecnie, kiedy prezydent nie wykonał swojego obowiązku, to znaczy niezwłocznie po wyborze sędziów Trybunału przez Sejm nie przyjął od nich ślubowania. Obowiązek prezydenta nie jest równy z jego kompetencją, dlatego że tutaj prezydent nie podejmuje żadnej decyzji. Ma zgodnie z ustawą przyjąć od sędziów wybranych przez Trybunał, przyjąć ślubowanie. Konstytucja tylko daje kompetencje Sejmowi do wyboru sędziów, natomiast w tym punkcie nie ma mowy o roli, nie ma żadnej roli w oparciu o konstytucję prezydenta Rzeczypospolitej. Także mamy do czynienia, kiedy prezydent nie wykonuje swojego obowiązku, a tym samym uniemożliwia działania Trybunału Konstytucyjnego.
1: To jeszcze, panie profesorze, o momencie konstytucyjnym, o którym mówi na przykład sędzia Barbara Piwnik, powołana do Rady Narodowej Konstytucji przy panu prezydencie. Pani sędzia twierdzi, że moment konstytucyjny to taki, w którym konstytucja jest dysfunkcjonalna. Dominują przeobrażenia systemowe, pojawia się szeroki społeczny konsensus wokół kierunku zmian, czyli taki moment, w którym konstytucja nie spełnia swojej roli, swojego zadania. Jesteśmy w takim momencie?
0: Nie, bo nie chodzi tutaj o konstytucję i zmianę konstytucji, tylko chodzi o to, żeby konstytucja była przestrzegana. A muszę powiedzieć, że od 2015 roku nie jest przestrzegana, tylko wręcz przez władze, które były od 15 do 23 roku, była łamana. Tutaj przede wszystkim muszę powiedzieć, że była łamana konstytucja w obszarze właśnie działalności Trybunału Konstytucyjnego. Od samego początku dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości trzech sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm nie zostało dopuszczonych do orzekania, czyli podobnie jak obecnie przez prezydenta Dudę, który nie przyjął od nich ślubowania, a później nieprawidłowo została powołana przez prezydenta na przewodniczącego Trybunału, prezesa Trybunału, pani Przyłębska, wyraźnie ze złamaniem konstytucji przez prezydenta Dudę, czyli od tego się zaczęło. Później mamy bardzo wyraźne złamanie konstytucji w 2017 roku odnośnie do działania Krajowej Rady Sądowniczej. Także, no a teraz mamy następny etap bardzo poważnego złamania konstytucji prowadzącego do sparaliżowania działania.

0: działalności Trybunału Konstytucyjnego. I tu również i prezes, czy osoba pełniąca funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pan Święczkowski, nie wykonuje swojego obowiązku, dlatego że on tu nie ma też żadnej kompetencji w zakresie przyjęcia czy nieprzyjęcia prawidłowo wybranych sędziów przez Sejm, a do tego jeszcze, ponieważ nie wykonuje swojego obowiązku prezydent przyjmując ślubowanie, uważam, że trzeba było znaleźć rozwiązanie tej bezczynności prezydenta i sędziowie ci dokonali ślubowania bez obecności prezydenta, ale do niego skierowanego, czyli prezydent zresztą był zaproszony na tę uroczystość, nie przyszedł, ale sędziowie ci, to można przecież w każdym momencie usłyszeć, jak się dojdzie do transmisji tej uroczystości, mówili, rozpoczynali swoje ślubowanie od stwierdzenia: wobec prezydenta składam ślubowanie. Więc wypełniony został ten wymóg ustawowy. To jest tylko w ustawie o statusie sędziego Trybunału. Jest ten przepis o obowiązku przyjęcia przez prezydenta ślubowania. Czyli pan Święczkowski nie ma tutaj żadnego pola do decydowania czy niedecydowania o przyjęciu tych czworo sędziów do orzekania. I co jest jeszcze tutaj bardzo niepokojące i też jest łamaniem konstytucji i ustaw, mianowicie, że prezes Trybunału, czy ta osoba pełniąca funkcję prezesa Trybunału, mówi, że nie dostał oświadczenia prezydenta o przyjmowaniu i przyjęciu przez niego aktu ślubowania, dlatego że prezes Trybunału nie jest samodzielny. Tu nie ma żadnej oczekiwania na jakiś gest ze strony prezydenta. Sprawa wyboru tych sędziów, możliwości orzekania jest spełniona. W pełni spełniona.
1: Zwłaszcza, że panie profesorze, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo ile może, bo próbuję stanąć po stronie tych, którzy nie są biegli w niuansach i potrzebują takiej informacji jak ta, której pan udziela, ale o ile czasem myślimy, że konstytucję trzeba w jakiś szczególny sposób tłumaczyć, jej zapisy, o tyle ustawa dotycząca funkcjonowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, procedury ich wyboru i momentu, w którym powinni rozpocząć pracę, nie jest skomplikowana. Pierwszych kilka punktów mówi, na jakiej zasadzie ma się to odbywać. Tam nie ma nic o piśmie, które pan prezydent miałby skierować do Bogdana, do prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
0: Oczywiście, że nie. I ma pani w pełni rację. W ogóle ta procedura wyboru i rozpoczęcia funkcjonowania sędziów wybranych przez Sejm jest bardzo prosta. To jest jednoznacznym językiem wypowiedziane tutaj konstytucja w szczególności, także i ustawa. Ustawa mówi, że osoby wybrane przez Sejm mają wobec prezydenta złożyć ślubowanie. No i prezydent tutaj nie ma nic do decydowania czy niedecydowania, nie ma czyli żadnej kompetencji. Ma posłuchać, co mówią do niego te osoby wybrane.
1: Stało się zadość pewnemu protokołowi, żeby miało to charakter uroczystości, charakter symboliczny.
0: Tak,
1: panie profesorze, ale znowu słyszymy, że prezes Trybunału nic nie wie o decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, bo nie dostał dokumentów. I teraz chcę pana zapytać jeszcze, panie profesorze, czy, bo pada słowo opinia ETPC, czy to jest akt prawny, którego musimy przestrzegać, czy jest to opinia sędziów Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?
0: Nie, to jest, proszę pani, my przede wszystkim trzeba przyjąć jedno, że Europejski Trybunał

0: praw człowieka jest trybunałem, którego decyzje są wiążące dla każdego członka Rady Europy. Polska jest członkiem Rady Europy, to jest, tutaj podkreślam, bo się często to myli, to nie jest sąd Unii Europejskiej, chociaż Unia Europejska też zgodnie z własnym traktatem będzie, stosuje się do tych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. On jest, ten Trybunał jest związany z Radą Europy. I Polska jest członkiem Rady Europy i jest zobowiązana przestrzegać te orzeczenia. Chciałbym zwrócić na to uwagę, że inaczej niż to jest w Unii Europejskiej, można być wyłączony z Rady Europy. To spotkało Rosję, prawda? Bo Rosja nie właśnie nie wykonywała orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więc no, bardzo bliscy jesteśmy tego, że zostaniemy usunięci z Rady Europy. Natomiast jest jedna rzecz, że to nie jest wyrok, ktoś z tym czy trzeba się zgodzić, a to nie jest opinia. To jest środek zabezpieczający, jest postanowienie Trybunału, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Polska jest zobowiązana do wykonania tego postanowienia.
1: A jeśli nie wykona?
0: No to są te konsekwencje prawne, które no, obciążają Polskę. No, nie można powiedzieć, a ja nie wykonam. No to jest troszkę od z misia, prawda?
1: Niestety, panie profesorze, można, bo słyszymy. Słyszymy takie deklaracje. Może nie wprost, nie wykonam, bo nie, tylko są używane argumenty, które ja w tej chwili no, też zacytowałam, czyli można.
0: Nie, to nie jest opinia, to nie jest żadna opinia, tylko to jest decyzja Trybunału. I jeszcze raz chciałbym to mocno podkreślić, że to jest postępowanie najwyższych osób pełniących najwyższe stanowiska w Polsce. Prezydent, prezes Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze można powiedzieć, tu podkreślić bardzo, bo to jest bardzo negatywna funkcja szefa kancelarii prezydenta w tym wszystkim. I nie może, mogą te osoby pełniące te funkcje mówić w ten sposób, nie interesują mnie decyzje trybunałów europejskich, bo dopóki jesteśmy członkami tych organizacji europejskich, Rady Europy czy Unii Europejskiej, sądy tych związane z tymi organizacjami są wiążące dla wszystkich członków tych organizacji. I nie może Polska nie podporządkowywać się sądownictwu. Tak samo jak polskie sądy obowiązują, jeżeli to ma znaczenie dla na przykład obywateli Hiszpanii, to Hiszpanie muszą się podporządkować orzeczeniu polskiego sądu. Więc tu musimy sobie z tego zdawać sprawę. No, nie chcemy być w Unii Europejskiej, to wyjdźmy stamtąd. Nie chcemy być w Radzie Europy, to wyjdźmy stamtąd.
1: Na razie większość z nas chce pozostania w Unii Europejskiej. Ale
0: no więc pan prezydent nie liczy się z głosem większości, prawda?
1: Panie profesorze, jeszcze jeden cytat z pana profesora Piotrowskiego, który wszedł w skład Rady, tej przy prezydencie, który twierdzi, że obecna konstytucja nie wymaga zasadniczych zmian, ale przydałyby się korekty, przepraszam, które mogłyby zapobiegać blokadom wynikającym z tej stałej dążności, albo my ich, albo oni nas, czyli pan profesor Piotrowski mówi o tym konflikcie, ale na przykład sugeruje, żeby doprecyzować rolę europejskiego prawodawstwa w naszej konstytucji, żeby nie można było się do tego, powiem kolokwialnie, przyczepić.
0: Nie, to znaczy ja się, muszę powiedzieć, że się zgadzam z tym, co powiedział pan Piotrowski. Zresztą na początku chyba to też powiedziałem, że ta konstytucja spełniła swoje zadania do czasu, kiedy ci, którzy objęli władzę polityczną w państwie, powiedzieli, no to konstytucja swoja, a my będziemy robić swoje, prawda? prawda?

0: No ale w państwie praworządnym to jest niedopuszczalne. Artykuł 2 polskiej konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa, prawnym. To jest, znaczy, że władze są zobowiązane do działania zgodnie z konstytucją. Chciałem na artykuł 7 zwrócić uwagę. Organ władzy publicznej działa na podstawie prawa i w granicach prawa. To, co się dzieje teraz w Polsce, to jest złamanie i artykułu 2, i artykułu 7. Jeszcze dodam jeden artykuł, artykuł 10, który mówi o podziale władz. I teraz nie można powiedzieć, że osoby pełniące władzę w Polsce, czyli pan prezydent, pan prezes Trybunału Konstytucyjnego, mogą sobie powiedzieć, no ustawa, konstytucja to, a my inaczej postępujemy. Ja może to, co powiedziałem, jeżeli by był taki moment konstytucyjny, to znaczy, że byłaby możliwość zmiany konstytucji, to wtedy by zachodziły potrzeby, może nie precyzowania, bo precyzowanie jest zawsze niebezpieczne, bo to jeszcze więcej czasami jest wątpliwości, jak się coś chce sprecyzować. Ale są pewne potrzeby przedyskutowania jeszcze raz sytuacji ustrojowej Polski. I tutaj jest pole do pewnych innych rozwiązań.
1: Panie profesorze, musimy kończyć naszą rozmowę. To jeszcze tylko dodam, że jest w Onecie sondaż. Zostaliśmy zapytani, czy w Polsce powinien obowiązywać system prezydencki czy parlamentarny i uwaga, 44% z nas pytanych w tym sondażu jest za parlamentarnym, 29% za prezydenckim, ale prawie 27% nie ma na ten temat zdania. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy niestety kończyć.
0: Dziękuję bardzo.
1: Profesor Andrzej Zoll z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. O umiarkowanym optymizmie mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak zapewniają służby, teren objęty pożarem w Puszczy Solskiej jest pod kontrolą, choć wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
5: Dokładnie monitorujemy miejsca, gdzie są wysokie temperatury, gdzie trzeba przelewać, gdzie trzeba przekopywać i zabezpieczać te tereny, żeby właśnie nie doszło do sytuacji, gdy dojdzie do, tak jak wczoraj, do bardzo silnych wiatrów, które dochodziły do 60-70 km na godzinę, żeby pożar nie rozprzestrzeniał się czy to wierzchołkami, czy też przenoszeniem tych zarzewi ognia.
4: Mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Akcję gaśniczą ułatwią opady deszczu. Na terenie objętym pożarem zaczęło padać i według prognoz deszczowo ma być tam do jutra. Senat zapoznał się z informacjami rządu o zonda krypto. Według informacji Ministerstwa Sprawiedliwości około 1500 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa trafiło dotychczas do śledczych zajmujących się tą sprawą. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Radosław Kujawa mówił o działaniach służb.
6: Służby specjalne zajmują się tym dlatego, że są służbami operacyjnymi. Identyfikują zagrożenia, widzą, że ta sfera służy generalnie szarej strefie i przestępczości zorganizowanej, ale także działalności wywiadowczej w kontekście dywersyjno-sabotażowym wymierzonym w nasze interesy i obserwujemy to na terytorium naszego kraju, dlatego się tym zajmujemy i będziemy się tym zajmować.
4: Od 17 kwietnia prokuratura regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów zonda krypto oraz prania brudnych pieniędzy. Naruszenie łotewskiej przestrzeni powietrznej przez drony wydaje się być zaplanowanym działaniem Rosjan.

0: ocenia ekspert do spraw bezpieczeństwa Krzysztof Kubiciel. W TVP Info mówił, że ze względu na odległość między Kijowem a Rygą mało prawdopodobne jest, aby zdarzenie było wynikiem błędu lub pomyłki Rosjan.
1: To są działania, z tego widać, zaplanowane. To nie są przypadkowe, bo mówimy o dwóch dronach, które naruszyły przestrzeń Łotwy. To jest jednak duża odległość między Ukrainą a Łotwą i nie możemy tu w żadnym przypadku mówić o zdarzeniu jakimś takim incydentalnym.
0: Dwa drony wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy od strony Rosji. Jeden z bezzałogowców miał spaść w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliw. I na koniec paryski Louvre i zapowiedź ponownego otwarcia sal, w których w ubiegłym roku doszło do włamania. Galeria Apolla, z której zginęły warte kilkadziesiąt milionów euro klejnoty, ma zostać udostępniona zwiedzającym latem. Nie będzie jednak można w niej oglądać klejnotów z kolekcji rodu Bonaparte. Te, które przetrwały kradzież, zostaną tymczasowo przeniesione do innego skrzydła Louvru i pozostaną tam do czasu stworzenia odpowiednio zabezpieczonej przestrzeni. Tymczasem odnalezienie skradzionych eksponatów wydaje się coraz mniej prawdopodobne. Czterech sprawców jest w rękach wymiaru sprawiedliwości, jednak los klejnotów wciąż pozostaje nieznany. I tym paryskim akcentem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne, punktualnie o 10:00, zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na terenach objętych pożarem, ale zanim to się stanie, zapraszam Państwa na polskieradio24.pl, bo burza może uderzyć z wielką siłą, ściany deszczu, grad w niektórych regionach i jak zwykle mamy dla Państwa mapy w tej sprawie. Pokazujemy, gdzie słabe burze, gdzie bardzo silne burze, gdzie będzie padało, gdzie będzie grzmieć. Jest też mapa na dziś, na godzinę 19:00. Też widać stan zagrożenia. I pokazujemy też województwa i okolice miast objętych zagrożeniem. Proszę tam zajrzeć i odnaleźć się na tych mapach. Będą Państwo wiedzieli, co nadejdzie.
2: Stan dnia.
3: Na razie zagrożenie dla okolicznych miejscowości minęło, a silny deszcz sprzyja strażakom w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej pod Biłgorajem. Od wtorku spłonęło ponad 300 hektarów lasu, a całkowity obszar działań strażaków liczy ponad 10 km2. I teraz najnowsze informacje dotyczące przebiegu akcji i sytuacji. I Michał Makowski. Michale, dzień dobry.
4: Witam serdecznie. Dzień dobry.
3: To jak wygląda sytuacja po nocnej walce z ogniem?
4: No cóż, w sztabie kryzysowym zapanował umiarkowany optymizm, ale wciąż trzeba się mieć na baczności. Od godziny w okolicy Józefowa pada dość intensywnie. Według prognoz IMGW na Lubelszczyźnie wkrótce spadnie nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy. A ile wylali wody strażacy, tego policzyć się tak łatwo nie da. Same policyjne śmigłowce zrzuciły w trudno dostępnych rejonach wodę o objętości prawie 20 strażackich cystern, czyli łącznie, gdyby tak policzyć, wszystkie loty przez ostatnie dni, zarówno samolotów gaśniczych, jak i śmigłowców, to jakieś 600 ton wody spadło z nieba w trudno dostępnych terenach. Pogoda będzie oczywiście miała kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju wydarzeń, stwierdził szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Ten okres zgodnie z prognozami między godziną 12 a 18, gdzie spodziewany jest silniejszy wiatr, to jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania i będziemy się temu bardzo mocno przyglądać.
4: W nocy nad gaszeniem pożaru pracowało ponad 440 strażaków wspieranych przez policję, służbę leśną oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Monitoring termowizyjny ułatwia lokalizowanie zarzewi ognia, które czasami jeszcze tlą się pod ściółką. Szczególnie znaczenie dla walki z żywiołem mają strażackie moduły GFFF, wyspecjalizowane w pożarach wielkopowierzchniowych. Strażacy wyposażeni w lekki ognioodporny sprzęt mogą skutecznie dotrzeć do ognisk, powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
6: Podanie małej ilości wody na ewidentnie ten element palący się czy rozgrzany bardzo mocno, by on nie mógł doprowadzić właśnie przy podmuchach wiatru do ponownego zapłonu czy powstania tej iskry, która może się przedostać na inne tereny. I to jest celowane przy małej ilości wody, bardzo efektywne, jakościowe, celowane podanie środka gaśniczego po to, by efekt był

0: i jak najlepszy.
1: Lasy Państwowe ściągnęły do pracy dwa harwestery, takie kombajny dla drzew, które wycinały pasy zieleni o szerokości od 20 do nawet 40 metrów. No i o działaniach leśników opowiadała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
2: Robiliśmy tak zwane prewencyjne wycinki, które właśnie miały pozwolić na nierozprzestrzenianie się dalsze pożaru powyżej tych 300 hektarów obszarów leśnych, zabezpieczając w ten sposób zarówno domy mieszkańców okolicy, ale także kolejne kompleksy leśne.
1: W pomoc służbom zaangażowała się także lokalna społeczność, przynosząc wodę, napoje czy dostarczając posiłki strażakom i policjantom. Sytuacja na ten moment jest opanowana, chociaż w pogorzelisku, temu pogorzelisku trzeba będzie się przyglądać co najmniej przez tydzień, bo tak jak w piosence Miry Kubasińskiej i Blackoutu, tam gdzieś ogień się jeszcze tli.
3: Michale, tak króciutko proszę, czy gdziekolwiek usłyszałeś, że ten pożar mógł być sprowokowane, delikatnie mówiąc.
1: No właśnie takie głosy słyszałem od strażaków ochotników tutaj z okolicy. Właśnie oni podejrzewają, że albo było to podpalenie, albo zapruszenie ognia. No bo samozapłon w takich warunkach raczej jest zjawiskiem rzadko spotykanym. Podobnie w ostatnich tygodniach nie było żadnej burzy z piorunami, a jednak ściółka jest sucha jak kartka papieru. No i mamy nadzieję, że te przechodzące deszcze dzisiaj i jutro trochę ją nawilżą.
3: Bardzo Ci dziękuję za relację. Michał Mokowski z Państwem.
1: Dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Jest 9.39, bo wcześniej chyba nie podałam Państwu czasu, a gościem Polskiego Radia 24 jest pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu, Fundacja Płaskiego Dziś. Dzień dobry, panie pułkowniku.
5: Dzień dobry.
3: Czy zapaliły się panu jakieś lampki czujności, przynajmniej po informacjach o tym pożarze, o jego skali, o tym, że równocześnie wybuchał w kilku różnych miejscach? Jak przesadzam, to proszę mnie tutaj uspokoić, bo ja tylko, jak sądzę, podążam za myślami części naszych słuchaczy.
5: Zawsze w przypadku tego rodzaju zjawisk, zdarzeń, no, jakieś tam ryzyko istnieje w działania człowieka intencjonalne, ale myślę, że rozumiejąc w jakim kierunku pani zmierza, nie ma to związku jednak z działalnością obcych służb specjalnych, a po prostu ewentualnie piromanów, czy też osób, które się nieostrożnie obchodzą z ogniem.
3: Miałam nadzieję, że pan to powie tak. Po kilkunastu latach przerwy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraca do publikowania jawnych podsumowań swojej działalności za lata, tym razem 2024-2025, i rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że teraz to będzie stały element komunikowania się z nami wszystkimi. Dobry pomysł?
5: Zdecydowanie. Zresztą wielokrotnie apelowałem w ciągu tych kilkunastu lat, o których pani wspomniała, o to, żeby przywrócić Agencji Wywiadu jej głos. Szkoda tylko, że nadal nie ma własnego rzecznika prasowego i musi to w jej imieniu wypowiadać rzecznik ministra, ale warto dodać, że też przełomem kilkunastoletnim jest zabranie głosu w tym samym dniu, kiedy opublikowano ten raport przez samego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co również jest powrotem do dobrej tradycji komunikowania się służby bezpośrednio ze społeczeństwem, a nie za pośrednictwem polityków, którzy jednak mają w społeczeństwie inne zadania niż służby.
3: Służby powinny być jak najdalej od polityki. Są?
5: No, w naszym kraju
3: tam też
5: od wielu
3: pana
5: lat
3: doświadczenie.
5: Tak, tak. Mamy od wielu lat problem z tym, że z oddziaływaniem zbyt silnym polityki na służby specjalne, i one nadal, ta sytuacja się nie zmieniła. Służby, a fakt, że one nie wypowiadają się, nie mają swoich rzeczników, jest tego wyraźnym dowodem. I przejawem właśnie tego stanu jest brak realnych organów nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi, organów realizujących kontrolę społeczną, czy też kontrolę demokratyczną, kontrolę polityczną nad służbami.

0: specjalnymi, która jest inna niż ta, którą realizuje Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, ponieważ ona to robi w imieniu parlamentu, a społeczeństwo w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich nie ma organu, który reprezentuje niezależny ekspercki ogląd służb specjalnych, który zapewnia apolityczny nadzór.
1: No to jeśli zagrożeniem dla Polski są niezmiennie dywersja i szpiegostwo, to pewnie nie zdziwi się ani pan na te słowa, ani nasi słuchacze.
0: No oczywiście, że się nie zdziwię, dlatego że tego rodzaju opinie od wielu lat formułowane są w przestrzeni publicznej przez różnego rodzaju ekspertów, w tym ja się wypowiadałem na ten temat, ale bardzo cieszę, że w tej chwili opinie osób, które nie mają bezpośredniego wglądu w materiał operacyjny służb specjalnych, tylko oceniają sytuację jakby bazując na dostępnych powszechnie informacjach, że te opinie zostały w sposób precyzyjny i w miarę rzetelny potwierdzone przez organ, który jest powołany do zajmowania się tymi zagadnieniami i ma wgląd w tego rodzaju bezpośrednią wiedzę. W związku z tym te opinie zostały jakby uprawomocnione i uwiarygodnione, a jednocześnie uzupełnione w pewnym sensie przez organ do tego powołany, jakim jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I to zdecydowanie krok w dobrą stronę. Inną sprawą jest, że warto jeszcze popracować nad zawartością, nad formą komunikacji, nad jakby precyzją i szczegółowością.
1: Panie pułkowniku, żeby było prościej, żeby łatwiej do nas dotarło. Jeśli chodzi o zawartość, to ja sądzę, że to jest walka takiego przekonania, że powinniśmy wiedzieć, z takim przekonaniem, czego nie powinniśmy wiedzieć. Więc ja myślę, że jego zawartość to jest jednak jakiś złoty środek.
0: Myślę, że to jeszcze brakuje. Jeszcze jest przestrzeń do doskonalenia, powiem w ten sposób. Ja wiem, że w stosunku do tego, co było przez ostatnie lata, to jest dla wielu ludzi, którzy nie mają wiedzy o tym, jak było wcześniej, a zwłaszcza jak na przykład jest to w innych krajach z naszego kręgu polityczno-kulturowego. Więc tu zapewniam, że jest jeszcze spory jakby przestrzeń do doskonalenia. Natomiast wydaje mi się, że warto również ten raport czytać w zestawieniu z wywiadem z szefem ABW, pułkownikiem Syrysko, który jakby przedstawia kontekst, komentuje oczywiście ten raport, ale też przedstawia pewną filozofię i perspektywę własną i swojej agencji. I ona pokazuje daleko posunięte zrozumienie tego, że komunikacja ze społeczeństwem, dialog, który zapewniam, wymaga dużo więcej niż tylko publikacji raz w roku raportu. Ten dialog jest niezbędny do budowania zaufania w społeczeństwie co do działań służb specjalnych. I wydaje mi się, że tutaj dużo cenniejszy z mojej perspektywy jest ten wywiad niż sam raport, ponieważ wywiad przedstawił, w wywiadzie szef przedstawił pewną filozofię, jak wspomniałem, sposób i intencje długofalowe z jego perspektywy. Także oczekuję, że oprócz tego rodzaju raportu takiego całościowego za dwa lata, że będziemy powiedzmy częściej otrzymywali raporty na przykład tematyczne dotyczące konkretnych zjawisk, na przykład tych, o których pani wspomniała, czyli dywersja, sabotaż, działalność wywiadowcza, zagrożenia terrorystyczne. Taki raport, który byłby poświęcony każdemu z tych zagadnień, ale w sposób dużo bardziej szczegółowy, rozwijający jakby myśli zawarte w dosyć skrótowy sposób ze zrozumiałych względów w takim raporcie, ponieważ on został napisany w sposób dość syntetyczny. I oczywiście dla opinii publicznej on jest wystarczający, bo pokazuje główne jakby zjawiska, główne linie, ale jest część społeczeństwa, która oczekuje większych szczegółów co do jakby zjawisk, z którymi mamy do czynienia.
1: No tak, panie pułkowniku, bo lepiej rozumieć dokładnie niż się domyślać. Jak sądzę, o to panu chodzi.
0: Dokładnie tak. Mhm. Właśnie to jest potrzebne i zresztą to wybrzmiało z wywiadów, o którym wspomniałem, gdzie jakby zrozumienie tego, że ten dialog musi być prowadzony właśnie po to, żeby społeczeństwo rozumiało, o co chodzi i mogło w aktywny sposób uczestniczyć w całym procesie zapewnienia bezpieczeństwa państwu.
1: Jasne,
0: dlatego.
1: Bo to...

0: Właśnie, zapewnienia bezpieczeństwa państwa, ale też naszego przekonania, że jesteśmy, no znowu powiem ogólnie, w dobrych rękach.
1: Panie, zdecydowanie.
0: Panie pułkowniku, bo też pewnie nas wszystkich nie dziwi, że ABW wskazuje na zjawisko, to znaczy, że te zjawiska, o których mówimy, czyli dywersja, szpiegostwo, przybierają na sile, ale też wskazuje na coś bardzo niepokojącego, na niebezpieczną radykalizację młodych osób i ich zachwyt terroryzmem. Jak to przeczytałam, to przyszło mi do głowy pewne porównanie. Otóż jakiś czas temu rozmawialiśmy z jednym z naszych ekspertów o młodych użytkownikach internetu. Jeśli zestawimy z tym, o czym powiedziałam, o czym mówiłam przed chwilą, to, że coraz częściej młodzi ludzie dopuszczają element fałszu w prawdzie, to znaczy, że nawet jeśli coś jest nie do końca zgodne z faktami, można to uznać za prawdę. O to chodziło w tym wniosku. No to jeżeli młodzi ludzie się radykalizują i zachwycają terroryzmem, no to to jest bardzo niebezpieczna pigułka.
1: Zgadza się, to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, tylko warto mieć świadomość, że to nie jest jakby sytuacja, Polska nie jest odosobnionym przypadkiem. To jest zjawisko globalne, które dotyka różnych naprawdę społeczeństw i walka z nim wymaga naprawdę daleko posuniętych zmian w metodologii działań zapobiegawczo-neutralizujących ze strony państwa. I to zjawisko jest dostrzegane, natomiast trzeba mieć pełną świadomość tego, że służby specjalne, ich zadanie wbrew obiegowym opiniom, ich zadanie możemy określić jako udział w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i zwalczaniu zagrożeń. Tylko że rolą służb specjalnych nie jest fizyczne zwalczanie tego, ponieważ nie ma takich możliwości. Agencja liczy tam 5 tysięcy osób, które mają szereg innych zadań, natomiast są istotnym elementem państwa do rozpoznawania tego zagrożenia i jakby najbardziej kluczowych elementów. Natomiast walka z tego rodzaju zjawiskami o szerokiej społecznej, tak naprawdę o charakterze społecznym, to zadanie dla państwa. Służby są od tego, aby państwu pomagać poprzez rozpoznawanie tych zjawisk. Natomiast wymagania skutecznego zwalczania tego rodzaju zjawisk, które mają podłoże naprawdę bardzo złożone, no, wymaga działań szeroko pojętych i wielopłaszczyznowych ze strony państwa, a w tym no, konkretnie myśląc ze strony administracji rządowej. I tu warto mieć przy tej okazji świadomość, że nie można oczekiwać od służb specjalnych, żeby one były jakby samodzielnie zwalczały zjawiska, z którymi mamy dzisiaj do czynienia w zakresie bezpieczeństwa.
0: I żeby ich rolą eliminowały jest każde zagrożenie, prawda?
1: Oczywiście,
0: bo tego
1: że
0: się
1: tak.
0: Nie da zrobić. To zagrożenie jest ze strony obcych służb specjalnych, przede wszystkim dotyczy rosyjskich i białoruskich służb. Mhm. A jeśli dodamy do tego taką informację, ona jest również w tym dokumencie, że rosyjskie służby akceptowały i akceptują wystąpienie ofiar śmiertelnych, to myślę też w tej chwili o tym, czego nie widzimy, prawda? Bo to jest też bardzo duży obszar działania wszelkich służb. No to jeżeli dywersanci, szpiedzy i ci, którzy próbują nam zaszkodzić, przewidują wystąpienie ofiar śmiertelnych, a nie dochodzi do takich sytuacji, to to jest dowód na skuteczność służb państwa, ale być może też każdego z nas, prawda? Bo jak sądzę, my też jesteśmy, każdy z nas jest elementem tych gwarancji bezpieczeństwa, nasza czujność, nasza reakcja i świadomość.
1: Tak, tak, to jest właśnie bardzo ważna rzecz, o której zacząłem już mówić, żeby mieć świadomość, że społeczeństwo nie może oczekiwać, że za nie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozwiąże wszystkie problemy bezpieczeństwa. Ona tylko wykonuje pewne ważne zadanie rozpoznawania tych zagrożeń, ale zwalczanie ich jest zadaniem zarówno państwa, rządu, jak i społeczeństwa. Bez udziału, aktywnego udziału społeczeństwa, skuteczna walka z tymi zjawiskami jest po prostu niemożliwa. Dlatego tak bardzo ważne jest to, o czym mówiłem na początku, prowadzenie dialogu ze społeczeństwem, uświadamianie, pokazywanie, wykazywanie takiej otwartości na różnego rodzaju współdziałanie. I tutaj warto zwrócić uwagę na informację, która się pojawiła w raporcie o utworzeniu w zeszłym roku chatbota na Telegramie, czyli takiego sposobu, miejsca, do którego można się zgłaszać.

0: zgłaszać wszystkie podejrzane zjawiska, które występują w cyberprzestrzeni, sygnalizować służbom. To jest bardzo dobry pomysł. Zresztą od wielu lat nawoływałem, żeby coś takiego stworzyć. Dobrze, że to działa. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego opisał, w jaki sposób działa, jaki przynosi skutek. To jest bardzo ważne, bo to pozwala nawiązać komunikację ze społeczeństwem, która jest w stanie dostarczać w aktywny sposób, brać udział właśnie w zapewnieniu bezpieczeństwa całego społeczeństwa.
1: Myślę sobie, że to pomogłoby też może zatrzymać wzrost albo ograniczyć przynajmniej wzrost radykalizacji młodych ludzi. Dodam jeszcze do tego słowo. Ach, ono jest takie wyświechtane trochę, ale w tym kontekście może mieć duże znaczenie jakiejś edukacji, czyli wzrostu naszej świadomości, do czego to może prowadzić taka radykalizacja i akceptacja dla takich postępowań. To jeszcze fragment raportu. W latach 2024-25 ABW prowadziła ponad 60 śledztw dotyczących szpiegostwa. Zarzuty postawiono 82 osobom. I to jest bezprecedensowy wzrost, bo jeszcze w latach 90. wszczynano maksymalnie kilka takich postępowań. A ta liczba 60 to jest dużo, mało?
0: Pani, ja jestem przeciwnikiem operowania liczbami w tym przypadku, ponieważ porównywanie z dzisiejszej sytuacji do lat 90., przepraszam, ale no kompletnie nie ma sensu. Bardziej interesują mnie trendy. A jeśli chodzi o liczby, to brakuje tu na przykład ilości skazań skutecznych, no bo to wtedy uzyskujemy pełnię wiedzy. Dlatego ta żonglerka liczbami, oczywiście, że to jest znaczący wzrost, ale musimy, podając tego rodzaju liczby, zawsze odnosić do czegoś, prawda? No odnoszenie do lat 90. po prostu nie ma sensu, bo to była zupełnie inna realia. I uważam, że po prostu skupianie uwagi na tym, oczywiście podanie tego w raporcie jest okej, w porządku, jest to dla porządku informacja, ale z samego tego faktu nie należy robić jakiegoś istotnego zdarzenia. Ważny jest trend i tutaj zostało to w raporcie nazwane, określone, są nowe zjawiska, nowe formy i metody pracy służb wywiadowczych Rosji, Białorusi. Pokazane w jaki sposób, gdzie oni operują i tak dalej. To są najważniejsze rzeczy. Liczby są jakby dla porządku, prawda? Po to, żeby rozumiem. Na przykład jeszcze za dwa lata porównać z tymi dzisiejszymi.
1: Jasne, dokładnie tak. Działania w obszarze ochrony gospodarki i infrastruktury krytycznej to na pewno, ale ten raport zwraca uwagę na to, że jesteśmy coraz bardziej podzieleni, spolaryzowani. I jestem przekonana, że nie każdy z nas ma świadomość, że wrogim służbom chodzi także o to, żebyśmy się coraz bardziej kłócili, coraz bardziej nie zgadzali, bo wtedy łatwiej nam i wszystkimi zarządzać.
0: Zgadza się. Dobrze, że padło to w tego rodzaju raporcie. Aczkolwiek powiem, że od wielu lat uczestniczę w różnego rodzaju wywiadach czy rozmowach, panelach, gdzie ten temat jest podnoszony. Media też zwracają na to uwagę, zwłaszcza od początku wojny w Ukrainie. Także wydaje mi się, że tu świadomość osób, zwłaszcza interesujących się tą problematyką, już jest. Oczywiście dobrze, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego tego rodzaju rzeczy potwierdza swoim autorytetem i w oparciu o materiały operacyjne. Natomiast to niebezpieczne zjawisko jest obserwowane i analizowane w różnego rodzaju mediach przez ekspertów i rzeczywiście to powinno stanowić podstawę do bardzo zakrojonych, na bardzo szeroką skalę działań ze strony różnych instytucji publicznych, ponieważ właśnie te działania Rosji, ich jakby ręka sprawcza w polaryzowaniu społeczeństwa, w napuszczaniu jednej grup na drugie, no jest istotnym bardzo elementem, dlatego że to są oczywiście zjawiska, które mają obiektywne swoje podłoże, ale ich skala i natężenie jest podkręcane przez obce ręce. I walka z tego rodzaju zjawiskiem wymaga naprawdę mobilizacji szeregu aktorów społecznych i państwowych, których oczywiście rolę wiodącą może pełnić ABW, ale samo ABW nie rozwiąże tego problemu, ani nawet pozostałe służby specjalne polskie. Tutaj jest potrzebna aktywna działalność różnych struktur państwowych i organizacji społecznych i generalnie społeczeństwa obywatelskiego, bo bez udziału, bez

0: współdziałania. Właśnie tu chodzi o to, żeby tego nie prowadzić osobno. Chodzi o to, żeby znaleźć platformy, formę współdziałania i koordynacji wysiłków wszystkich tych, którzy mogą zapobiegać tego rodzaju zjawiskom.
1: No to jeszcze na koniec naszej rozmowy kolejne liczby. Zatrzymano 91 osób podejrzanych o działalność na rzecz rosyjskich i białoruskich.

0: Jeszcze więcej. No, trzeba mieć świadomość, że jest to wierzchołek, może spory, ale jednak wierzchołek góry lodowej, dlatego że w oparciu o to, co zostało napisane w raporcie, skala działań prowadzonych w stosunku do Polski albo na terytorium Polski jest naprawdę bezprecedensowa na przestrzeni ostatnich 3 dekad.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Pułkownik Grzegorz Małecki z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Po reklamie. Autopromocja.
6: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dostaną się do pracy, czy znów napotkają blokadę? Na początek pytanie o przyszłość nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Skuteczna akcja strażaków w Puszczy Solskiej. Ogromny pożar lasu został opanowany, uspokaja szef MSWiA. Będzie też relacja z Rzymu. Premier Tusk jest na audiencji u papieża Leona XIV. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Nowi sędziowie gotowi do pracy. Po ich stronie Trybunał w Strasburgu. Po decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na dopuszczenie do orzekania liczy czworo sędziów wybranych ostatnio przez Sejm. Niebawem zjawią się w Trybunale. Niestety wciąż nie jest jasne, co zrobi jego prezes. To Bogdan Święczkowski nie dopuszcza sędziów do pracy, twierdząc, że złożone przez nich ślubowanie nie jest ważne. O tę sprawę gości poranka pytał Roch Kowalski, który jest ze mną w studiu. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy stanowisko Europejskiego Trybunału i nakaz dopuszczenia sędziów do pracy może pomóc rozwiązać prawno-polityczny spór.
2: Nadzieje w koalicji rządzącej są, ale patrząc na dotychczasowe działania prezesa Trybunału, nie są one zbyt wielkie. Tak przyznawała w poranku Polskiego Radia 24 posłanka Agnieszka Kłopotek z PSL-u.
3: To jest taka zabawa trochę w kotka i myszkę. Natomiast Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję i też z tymi decyzjami Polska musi się liczyć, musi respektować, musi wykonywać.
2: Zabezpieczenie Trybunału, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka adresowane jest do wszystkich instytucji państwa, ale przede wszystkim do prezesa Bogdana Święczkowskiego. Trybunał Konstytucyjny wczoraj stanowiskiem rzeczniczki stwierdził, że nie dostał żadnych dokumentów i nie widzi potrzeby zajmowania stanowiska.
4: Bezczelność tego pana jest ogromna. Jego powiązanie z PiS-em jest oczywiste. On lekceważy wszelkie przepisy prawne.
2: Komentował w naszym poranku działania Bogdana Święczkowskiego senator Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej. Zabezpieczenie to pierwsza decyzja ETPC w sprawie czworga sędziów. Ostateczny wyrok w tej sprawie spodziewany jest w ciągu roku.
1: Podsumowanie politycznych rozmów poranka i Roch Kowalski. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I w tym temacie jeszcze komentarz eksperta. Zdaniem profesora Andrzeja Zolla, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, genezą problemu jest postawa prezydenta i nieodebranie ślubowania od czwórki sędziów.
5: Prezydent nie podejmuje żadnej decyzji. Ma zgodnie z ustawą przyjąć ślubowanie. Konstytucja tylko daje kompetencje Sejmowi do wyboru sędziów, natomiast w tym punkcie nie ma żadnej roli w oparciu o konstytucję prezydenta Rzeczypospolitej. Także mamy do czynienia, kiedy prezydent nie wykonuje swojego obowiązku.
1: Co zrodziło prawdę wątpliwości?

0: wątpliwości, które wykorzystał prezes Święczkowski. Czekamy na przybycie sędziów do siedziby instytucji. Na miejscu są nasi reporterzy. Cały obszar pożaru w Puszczy Solskiej jest pod kontrolą, uspokaja szef MSWiA Marcin Kierwiński. W czasie porannej konferencji w Józefowie koło Biłgoraja mówił, że znacząco spadło ryzyko dotarcia pożaru lasu do budynków mieszkalnych.
1: Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna.
0: Dlatego służby są czujne, pracują bez wytchnienia całą dobę. W nocy na obszarze objętym pożarem pracowało 440 strażaków. To ponad 100 jednostek, a dojechały też kolejne z całej Polski. W sumie płonie 300 hektarów. Lasów. Premier Tusk na audiencji u papieża. Właśnie teraz trwa spotkanie szefa polskiego rządu z Leonem XIV. Tematy rozmowy to działania na rzecz pokoju, w tym zakończenie wojny w Ukrainie oraz pomoc humanitarna. W Rzymie jest nasza reporterka Agata Król.
2: To pierwsze spotkanie premiera Donalda Tuska z Leonem XIV. Dochodzi do niego w wyjątkowym momencie, bo w przededniu rocznicy wyboru Ojca Świętego na stolicę Piotrową. Szef polskiego rządu spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Tuż po audiencji odwiedzi grób papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. Po południu uda się do Palazzo Chigi, dziś siedziby rządu Włoch, niegdyś pałacu związanego z polską historią. Znajduje się on w jednej z najsłynniejszych części historycznego centrum Rzymu. Tam politycy będą rozmawiać o polsko-włoskich stosunkach, ale nie tylko. Omówią kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Porozmawiają też o kluczowych wyzwaniach stojących przed Europą i wspólnotą. Tego dnia Rzym odwiedzą też inni światowi politycy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio i nowo wybrany premier Węgier Peter Madziar. Z Rzymu Agata Król, Polskie Radio.
0: Teraz Łotwa. Tamtejsze wojsko wyjaśnia groźny nocny incydent. Dwa obce drony wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy i spadły na ziemię. Nie podano dokładnych miejsc, w których rozbiły się bezzałogowce. Jeden z nich mógł spaść w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliw. Łotewskie media informują, że drony wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji. Jednak jak zaznacza wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie maszyny. Na koniec sukces podlaskiej administracji skarbowej. Mundurowi z Budziska udaremnili ogromny przemyt marihuany. Narkotyki były ukryte w naczepie ciężarówki, która jechała z Hiszpanii.
3: W naczepie, pomiędzy deklarowanym ładunkiem wina, mundurowi znaleźli pakiety zawierające niemal 40 kg marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to prawie 2 miliony złotych.
0: Mówił Maciej Czarnecki z podlaskiej KAS. Kierowca, obywatel Łotwy, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu 20 lat więzienia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju może dziś przelotnie popadać. Na południowym wschodzie i południu IMGW prognozuje burze, lokalnie z gradem. Niebezpiecznie zrobi się w drugiej części dnia. Temperatura wciąż bardzo zróżnicowana. Maksymalnie 9 stopni na Pomorzu, 17 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację, bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
9: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
10: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
9: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 10:09 prawie. No proszę Państwa, jak mogłabym zapomnieć, to znaczy mam maturzystów w sercu, bardzo, bardzo i w głowie, no ale nie składaliśmy życzeń dziś, właściwie już tradycyjnie, tym wszystkim, którzy trzymają za nich kciuki. Jeden z naszych słuchaczy pisze tak: niech opatrzność ulży rodzicom tegorocznych maturzystów, rodzicom, opiekunom, tym wszystkim, którym zależy, żeby młodzież dała sobie radę jak najlepiej, a dziś pisemny, rozszerzony egzamin z języka angielskiego trwa już nieco ponad godzinę.
3: Stan dnia.
4: Oczywiście nie tylko z języka angielskiego, ale z języków obcych. Komitet Stały Rady Ministrów przyjmie dziś projekt nowej ustawy o kryptowalutach. Premier Tusk we wtorek jeszcze mówił o tym, że od dwóch poprzednich wersji będzie się różnił tylko zaostrzeniem kar dla oszustów. W Sejmie, gdzie być może jeszcze dziś trafi ta regulacja, jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jakie będą tym razem losy tego projektu?
5: Kluczowe dla losów tego projektu jest przede wszystkim to, czy tym razem ten projekt uzyska przychylność prezydenta. Posłowie koalicji rządowej pytani o to, jak będzie, mówią w ten sposób. Wierzymy, że Karol Nawrocki zrozumiał, że te dwa weta były błędem i tym razem zechce je naprawić, a tym samym podpisać ustawę o kryptoaktywach. Dziś, tak jak wspomniała się, zajmie się nią Komitet Stały Rady Ministrów. Jak wyjaśnia wiceszef resortu sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej, nowy projekt będzie nieco różnił się od dwóch poprzednich.
6: Każdy ma prawo popełniać błędy, ale jeszcze gorsze jest w tym błędzie tkwić. Więc pan prezydent dostanie kolejną szansę, żeby po prostu wyjść z tej błędnej drogi. Na dzisiaj w tym projekcie, który jest skierowany na Komitet Stały, wydaje się, że raczej tych zmian w zakresie tych fundamentalnych rozstrzygnięć nie będzie. Natomiast będziemy na komitecie dyskutowali, debatowali nad projektem, który będzie zaostrzył te kary.
5: Na sejmowych korytarzach spotkałem od wczoraj posłów, którzy mówią, że mają wątpliwości, czy ten projekt uzyska poparcie prezydenta. Mówią o tym nie tylko posłowie opozycji, ale również niektórzy koalicjanci, tak jak na przykład Michał Gramatyka z Polski 2050, który jest zresztą też wiceministrem cyfryzacji. No i w jego ocenie najlepiej, gdyby Sejm skierował do prezydenta projekt Polski 2050.
7: Rozmawialiśmy z szefem Kancelarii Prezydenta i pytaliśmy się, w których miejscach są te triggery, te punkty, w których prezydent może się jednak zdecydować na podpisanie tej ustawy. I prezydent bardzo precyzyjnie wskazywał te punkty, no, my je uwzględniliśmy.
5: Więc jak słychać, Polska 2050 liczy na to, że właśnie jej projekt, gdyby został uchwalony, no to on miałby większe szanse na wejście w życie, bo po prostu mógłby uzyskać podpis prezydenta. Ale pan prezydent, jak wiemy, wczoraj skierował do Sejmu własny projekt. Jego szczegóły przedstawił szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.
8: Ten projekt jest projektem kompromisowym. A czy to jest tak, że wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku, bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku, natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
5: No ale większość sejmowa mówi zdecydowane nie temu projektowi. On raczej nie uzyska poparcia zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. No, do Senatu może nawet w ogóle nie dotrzeć. W Sejmie, tak jak już mówiłem, są projekty o kryptoaktywach Polski 2050 oraz prezydenta. Czekamy na przepisy rządowe, które, tak jak wspomniałaś, być może już dziś, ewentualnie jutro trafią właśnie tutaj do gmachu polskiego parlamentu.
4: Michał Fabisiak z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci bardzo. Agaton Koziński, publicysta, Dziennik Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
9: Dzień dobry.
4: Aż sobie zacytowałem.
9: Dałem maturę w szkole Małachowiance.
4: I znowu to samo.
9: Nie, o maturze jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy.
4: No tak, bo...

0: może nasi słuchacze wiedzą, że my z tego samego miasta i z rywalizujących ze sobą ogólniaków. Pan redaktor Koziński Małchowianka, pani redaktor Żochowska-Jagiellonka. No dobrze, to trzymamy kciuki za maturzystów. Ja sobie zapisałam aż słowa jednego z rozmówców Michała Fabisiaka. Każdy ma prawo popełnić błąd, ale nie każdy ma prawo w nim tkwić. I mam taką propozycję. Może skierujemy te słowa także do tych, którzy dwukrotnie w prawie niezmienionej formie skierowali projekt do Sejmu, a teraz chcą tylko zaostrzyć kary. Co pan na to?
1: No i mamy w drugą stronę ustawę prezydencką, pomysł na ustawę, propozycję ustawy prezydenckiej regulującą rynek kryptowalut. No i mamy słowo przeciwko słowo, opinię przeciwko opinii, środowisko przeciwko środowisku. Jedna strona argumentuje, że po jej stronie stoi większość parlamentarna, druga strona argumentuje, że za ją stoi wola i poparcie 10 milionów wyborców. I w sytuacji politycznie, bo oczywiście sprawa jak zwykle ma dwa wymiary, merytoryczny i polityczny. Skupiamy się na tym drugim, politycznym, bo wydaje mi się, że on jest tutaj dla nas ciekawszy. Politycznie moim zdaniem zostało to wszystko dokładnie zneutralizowane. Widać wyraźnie, że te zderzenie się tych dwóch wielkich kół, tych wielkich machin politycznych, póki co nie widać żadnego przesilenia. Świetnie to było widać w przypadku SAFE, gdy się pojawił, jutro będzie podpisany SAFE, ale w formie rządowej, bez formy ustawy, bo prezydent zawetował ustawę i warto przypominać tą sekwencję zdarzeń, bo moim zdaniem politycznie jest bardzo znacząca. Gdy się pojawił program SAFE unijnej wersji, tej oryginalnej, której za którą cały czas optuje rząd. Poparcie Polaków za nią było ogromne. Tam z tego, co ja pamiętam, sondaże się układały mniej więcej w stosunku 2/3 do 1/3. 2/3 Polaków popierało program SAFE. Natomiast w chwili, gdy prezydent przedstawił swój projekt, który znany jest jako SAFE 0%, to błyskawicznie w ciągu 2-3 tygodni sondaże się wyrównały. Połowa Polaków była za oryginalnym SAFE, połowa Polaków była za prezydenckim SAFE i ta sytuacja, i proszę zwrócić uwagę, jutro podpisujemy SAFE, a dyskusji politycznej właściwie wokół tego nie ma, bo wszystko zostało politycznie powiedziane, nikt nie ma za bardzo tutaj tematu do dodania, nie za bardzo jest jak ten temat rozgrzebać politycznie, bo przestrzeni nie ma i tak ta ustawa, mam wrażenie, zobaczymy co będzie jutro, ale mimo wszystko spodziewałem się, że napięcie wokół tego podpisu, które jutro mamy zobaczyć, będzie większe, a jednak go nie ma. Bardzo analogicznie
0: bo mamy inne tematy, bo pan mówi zneutralizowane, ja powiedziałabym zepchnięte do narożnika przez inne tematy. Rada do spraw konstytucji nowej, tej do 2030 roku, która ma zostać zaprojektowana.
1: Wszystkie tematy są tak samo pływające.
0: No tak. Ale za chwilę w ich miejsce też coś się pojawi, to ja tylko o tym
1: mówię.
0: Nie,
1: no owszem, ale mówię, że jutro jest podpis. No, coś na podpis, na który czekaliśmy kilka miesięcy. No teoretycznie to była najważniejsza sprawa tego roku, prawda? Czy przynajmniej pierwszego półrocza tego roku. No właśnie tego nie widać. Kwestia rynku kryptowalut. Politycznie każdy z Polacy, no Polacy są podzieleni na te dwa wielkie obozy polityczne i każdy z tych obozów politycznych dostał swoje. Jeden obóz ma swój projekt ustawy, drugi obóz ma swój projekt ustawy. Rynek krypto jest na tyle hermetyczny, trudny do zrozumienia, wyjaśnienia, że nikt specjalnie w to nie wnika i tak właśnie ufają swoim liderom. Skoro mój lider polityczny, w którego wierzę, mówi tak, że tak ma być, to znaczy ma tak być. I w tym sensie sprawa politycznie nie będzie rezonowała szerzej niż właśnie taka krótka nasza rozmowa teraz. Jutro o tej naszej rozmowie, mówię to z przykrością, nikt nie będzie pamiętał, nikt nie będzie się specjalnie przejmował, bo polecimy dalej w kolejnych tematach.
0: Panie redaktorze, trochę więcej wiary w naszych słuchaczy.
1: Ja w naszych słuchaczy bardzo wierzę, ale nie za bardzo mam przekonanie, czy słuchacze akurat ten temat tak bardzo zajmuje, jakby zajmowały inne tematy.
0: No tak, ale to jest naturalna kolej rzeczy, z którą się mierzymy w zalewie informacji. Żyjemy w globalnej wiosce i tematy wracają wtedy, kiedy coś, jakiś element sprawy zrobi wielki boom. Myślę, że kolejnym momentem, w którym sobie przypomnimy o kryptowalutach, to będzie głosowanie w Sejmie, potem ewentualne losy weta. Wtedy, kiedy pojawi się w Sejmie projekt prezydencki albo... Bo jest jeszcze jedna opcja, kiedy okaże się, ile tak naprawdę pieniędzy Polacy stracili przez zonda krypto.
1: No tak, tylko że zonda krypto to jest tam z tego, co się mówi teraz, zdaje się, to nie są zamknięte jeszcze szacunki, ale mówiliśmy o kwestii 350 milionów złotych, czyli zdaje się 2 razy mniej niż było przepalone, zmarnowane w aferze Amber Gold, która się odegrała 10 lat temu.

0: czy Amber Gold zmieniło naszą politykę? Nie mam do końca przekonania takiego, a nawet mam przekonanie, że w ogóle jej nie zmieniło. Tym bardziej zonda krypto, jeżeli będziemy na tym etapie wiedzy, jaki mamy teraz, jeżeli tam się nie okaże, że rzeczywiście są jakieś wielkie polityczne nazwiska w jakiś sposób to umorusane inaczej niż tylko takie rzucane w mediach społecznościowych tanie oskarżenia, to będzie konsekwencja polityczna tej sprawy dokładnie taka sama jak Amber Gold, a nawet dużo mniejsza, bo Amber Gold tam przynajmniej przez chwilę przykuwało uwagę komisją sejmową. Tutaj nawet do tego etapu nie dojdziemy. Także...
1: Była taka zapowiedź, to znaczy deklaracja, że przydałaby się taka komisja.
0: No, już mieliśmy tyle zapowiedzi. Donald Tusk jest pierwszym przeciwnikiem komisji śledczych. Przypominam, że właśnie to on za pierwszego Tuska, tam bodajże w 2012-2013 roku, oficjalnie, powiedział oficjalnie, jakiejś decyzji oficjalnie się nie podejmuje, ale powiedział, że nie ma sensu tracić czas na komisję śledczą, do niczego nie chcą dojść. PiS oczywiście, bo musi być, jak oni mówią, a jedni mówią białe, to drudzy muszą powiedzieć czarne, w związku z tym Jarosław Kaczyński natychmiast przywrócił komisję śledcze. No były, zdaje się, trzy. I
1: wie nie pan, jeśli okaże efektu, się...
0: One nie zmieniły.
1: Jasne. Jeśli się okaże, że z takiej politycznej kalkulacji, że coś może z tego być, to i w tej sprawie komisja się pojawi. Tutaj się pewnie zgadzamy, że to jest tylko kwestia kalkulacji.
0: Tu się oczywiście zgadzamy. Kwestia kalkulacji politycznej może taka być, żeby to było. Natomiast jakiekolwiek zostaną podjęte decyzje, to taka komisja śledcza, gdyby powstała, to po pierwsze A niczego nie zmieni, B może okazać się przeciwskuteczna, ponieważ Polacy uznają, że to już jest za grubo, zawracają nam głowę nieistotnymi sprawami, tylko przepalają pieniądze.
1: I no ale w tej sprawie też padają bardzo ważne nazwiska, panie redaktorze, od prezydenta Karola Nawrockiego po posła Janusza Kowalskiego, więc to może, wie pan, to może być apetyczny kąsek.
0: No jeżeli to się o tych oskarżeniach wspomniałem, no media społecznościowe są pełne różnego rodzaju oskarżeń. Jakbyśmy przejmowali się każdym oskarżeniem, które pojawia się w mediach społecznościowych, to rzeczywiście byśmy poza ten krąg nie wyszli. No to jest bardziej temat, czy oskarżenia w mediach społecznościowych można tak po prostu rzucać, no ale to jest specyfika mediów społecznościowych i tego, że cały czas nie umiemy z tymi mediami tak naprawdę żyć. To jest oddzielna temat na oddzielną dyskusję.
1: No jest jeden człowiek w naszym kraju, który... świetnie sobie z tym radzi. To jest pan Rafał Brzoska, który ostatnio ogłosił, że wygrał kolejny etap procesu z Metą. Za teksty, które się tam pojawiały, bo jego zdaniem, czy no z takiej pozycji wchodzi w tę sprawę, że nadawca taki jak Meta jest także odpowiedzialny za treści, które pojawiają się w jego przestrzeni. No ale
0: też, też uważam, że media społecznościowe powinny być uregulowane, tak jak klasyczne media. Jeżeli byśmy zaczęli teraz gadać jakieś wielutne bzdury i rzeczy urągające jakiejkolwiek logice, faktom i przyzwoitości ludzkiej, to pani redaktor naczelny będzie ponosił odpowiedzialność jako jeden z wielu, bo jest to bardzo precyzyjnie opisane w prawie prasowym. Tak samo mój redaktor naczelny by ponosił odpowiedzialność za moje niewłaściwe zachowania. Media społecznościowe w ten sposób uregulowane nie są.
1: Tak. Mamy jeszcze Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która przygląda się takim działaniom.
0: No właśnie, media społecznościowe niczego takiego działa. Nie mają.
1: Dokładnie. No to w takim razie, okej, to zonda krypto w trakcie.
0: Dokończę ten wątek, bo pani wróciła nazwisko prezydenta, wróciła pani nazwiska Janusza Kowalskiego. Dokładnie na tej samej zasadzie, jak wrzucano nazwisko Donalda Tuska do afery Amber Gold i całej wierchuszki Platformy Obywatelskiej ówczesnej. Przypomnę, że w Amber Gold po komisji śledczej w żaden sposób nie dowiedziono, że tam się wydarzyło cokolwiek innego, oprócz tego, że był pan Marcin P., który trafił do więzienia za Amber Gold. Wszyscy politycy, którzy za tą aferą mieli się skrywać, byli tylko i wyłącznie skrywali się za tą aferą na poziomie właśnie takich tanich wrzutek w mediach społecznościowych. Bardzo trudno mi jest uwolnić się od przekonania, że zonda krypto wygląda to dokładnie tak samo i jeżeli ta afera będzie kontynuowana właśnie przez komisję śledczą, czy przez coś przyniesie efekty dokładnie takie same jak Amber Gold, minus to, że już Polacy raz Amber Gold przeżyli, w związku z tym zainteresowanie tym tematem będzie wielokrotnie mniejsze niż było wtedy. I plus jeszcze pojawi się seria artykułów mówiących o zawracaniu głowy politykom kwestią nieistniejącą. Ponieważ Amber Gold było stosunkowo łatwiej opisać, ponieważ była to klasyczna piramida finansowa. Piramidy finansowe w życiu już przerabiliśmy kilka razy i łatwo było wejść na właśnie, dotrzeć na poziom wiedzy, że Polacy pira za oko, o co chodziło aferą Amber Gold. Zonda krypto nie jest tego typu.

0: typu aferą, to jest dużo bardziej skomplikowany mechanizm finansowy, w związku z tym dużo trudniej go opisać, tym słabiej działa on na masową wyobraźnię, a na końcu politycy chodzi o masową wyobraźnię.
1: Jasne, ale samo działanie giełdy to jedno, a druga rzecz, która może być tym łakomym kąskiem, o którym wspomniałam, to jest zaangażowanie albo benefity, które mogli czerpać politycy z działalności tej giełdy przez fundacje, przez sponsorowanie, sponsoring różnych działań. Tutaj bym wskazała różnicę. Wie pan, zamykając ten temat, mam tylko nadzieję, że części z nas, bo pan mówi, nic nam nie zostało z Amber Gold. Ja mam tylko nadzieję, że część z nas, zanim podejmie jakieś finansowe decyzje, to jednak zagląda na stronę Komisji Nadzoru Finansowego i sprawdza, czy ona publikuje jakieś ostrzeżenie dotyczące danego podmiotu. Być może nie robią tego ci, którzy nie robili, którzy inwestowali w zonda krypto, ale czy w kryptowaluty przez tę giełdę, ale mam nadzieję, że część z nas to po prostu zrobiła i udało jej się uchronić oszczędności, pieniądze.
0: Panie... Ja się niestety obawiam też, że stara prawda, że naiwnych niż się ją sami się rodzą, pozostaje niestety uniwersalnie aktualna i afery typu Amber Gold, typu zonda krypto, będziemy o niej rozmawiali, jeżeli będziemy rozmawiali też za 10 lat i za 20 lat. Miejmy nadzieję, że też za 30 lat, bo nam życzę długowieczności w zawodzie.
1: Mhm. Myśli pan, że sędziowie powołani przez Sejm, którzy... Pojawia się nowe określenie, wie pan, ja już coraz częściej się z nim spotykam. Złożyli ślubowanie wobec prezydenta w Sejmie. To już jest nowa konstrukcja słowna nam się tutaj zrodziła. Czy no to, że oni przyjdą dzisiaj do pracy, to wiadomo, ale co się będzie dalej działo pana zdaniem?
0: Nic. No i będzie już został status quo wypracowany, oni tam dostali jakiś kącik do funkcjonowania w Trybunale Konstytucyjnym. Będą przychodzili, będą siedzieli w tym kąciku i będą czekali na zadaniowanie, a prezes Świączkowski nie będzie ich traktował jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w związku z tym nie będzie ich zadaniował. I tak to będzie się toczyło. No, jestem bardzo tylko ciekawy, w jaki sposób będzie rozwiązana kwestia ich pensji, bo przypominam, że praca w Trybunale Konstytucyjnym woli sędziego Trybunału Konstytucyjnego to jest normalnie również praca objęta, rozumiana przez Kodeks Prawa Pracy i jak to będzie uregulowane, czy jest podstawa do wypłacania im świadczeń, czy nie jest podstawa wypłacania im świadczeń. I to jest tak naprawdę chyba jedyną wątpliwość, jaką mam na obecnym, według obecnej sytuacji. Moim zdaniem już wszystkie decyzje w tej sprawie zapadły. W sensie wykonawcze decyzje. Obóz rządzący upiera się, że to są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w świetle prawa. Trybunał Konstytucyjny nie uznaje ich, ponieważ uważa, że przysięga powinna być złożona wobec prezydenta, a nie jakiejś wirtualnej, domyślnej postaci sędziego, prezydenta. I mamy po raz kolejny starcie dwóch obozów, które okupuje się na swoich pozycjach. Dokładnie to samo. To jest póki co wszystko przynosi efekt doskonale neutralizujący się nawzajem. Dwa wielkie obozy polityczne mające swoje racje, swoich zwolenników, nie za bardzo słuchającym się. Kolejne tematy, które tak naprawdę tylko pogłębiają polską polaryzację, a przynajmniej świetnie się w nią wpisują, w tym sensie politycznie naszej rzeczywistości nic nie zmienia. No zmienia się, może inaczej, źle to powiedziałem, bo pani o tym wspomniała wcześniej, może warto o tym wspomnieć, bo to jest chyba najciekawsze. No im więcej trafiamy na tematów, których zwyczajnie nie da się normalnie rozwiązać. No bo mamy temat kryptowalut, nikt nie do końca wie, jak ten temat rozwiązać. Merytorycznie już nikomu nie ufamy, bo każdego z definicji zapisujemy do obozu politycznego jednego albo drugiego. W związku z tym patrzymy przez niego przez okulary polityczne, patrzy swoje sympatie polityczne i wierzymy swoim ekspertom, obojętnie co mówią, nawet tylko za bardzo nie weryfikujemy. Nie wierzymy tym drugim ekspertom, nie za bardzo nawet to weryfikując.
1: Powoli, nawet nie
0: właśnie
1: powoli.
0: Takim tematem jest kryptowaluty, takim tematem są Trybunały Konstytucyjne. Moim zdaniem tego typu tematy doprowadzą do tego, że w końcu nastąpi przesilenie i będzie ten słynny moment konstytucyjny doprowadzony do nowej ustawy zasadniczej, resetującej ten spór. Ale ten moment się rodzi właśnie takimi starciami, ale jeszcze się nie narodził, pewnie jeszcze długo się nie narodzi.
1: Nie jest to tylko kwestia wynagrodzenia, ale także uposażenia po przejściu w stan spoczynku, bo sędziowie Trybunału, którzy kończą kadencję, stan spoczynku
0: konsekwencje wynikające z zatrudnienia.
1: Jasne. Mhm. Agaton Koziński z nami, dziękuję bardzo.

0: 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 10:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Sytuacja w Puszczy Solskiej ustabilizowana. Ogień się nie rozprzestrzenia, a strażakom sprzyja pogoda. Od rana w powiecie biłgorajskim pada deszcz. Jednak strażacy wciąż mają sporo pracy, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Z takich wstępnych ustaleń i celów strategicznych na ten dzień to jest kwestia zabezpieczenia rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru na wschód po przekroczeniu drogi technicznej numer 5.
11: Obszar pogorzeliska jest szacowany na 300 hektarów lasu. W akcji gaśniczej od wtorku wzięło udział około 800 strażaków. Pakiet osłonowy CPN. Ceny paliwa niżej zostanie przedłużony. Poinformował o tym w Polskim Radiu RDC wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Na razie obniżka VAT-u, akcyzy i ustalanie maksymalnych cen na stacjach obowiązuje do połowy maja. Polacy już zaoszczędzili kilka miliardów złotych, mówi wiceminister Wojnarowski.
13: Przypomnę, że to jest też dość obciążające dla budżetu jednak, bo to 1,6 mld złotych miesięcznie, ale uważamy, że dla przeciętnego tankującego, że tak się wyrażę, czy dla polskiej gospodarki to było ważne, żeby na ten kryzys odpowiedzieć. Dzięki temu kilka miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków.
11: Dziś na stacjach płacimy maksymalnie 6,46 za litr 95, 6,95 za 98 i 7,26 za diesla. Rzeczniczka Praw Dziecka chce nowelizacji ustawy Lex Kamilek, by wzmocnić system ochrony nieletnich. Wczoraj częstochowski sąd skazał na 25 lat więzienia ojczyma i na 16 lat matkę 8-letniego Kamilka, który zmarł w wyniku wieloletniego znęcania się. To po tej tragedii przyjęto pierwsze przepisy Lex Kamilek. Monika Horna-Cieślak podkreśla, że system ochrony dzieci poprawił się, ale wciąż należy go zmieniać. Rzeczniczka chce wprowadzić m.in. obowiązek rozmowy urzędników z dziećmi, którymi urząd się zajmuje.
14: Nadal nie ma nałożonego prawnego obowiązku rozmowy i zobaczenia dziecka, które może doświadczać przemocy. W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko może być krzywdzone, instytucje pomocowe, czyli pracownicy tych instytucji pomocowych muszą zobaczyć dziecko, jeżeli jest to możliwe, żeby porozmawiali z dziećmi.
11: Nowelizacja ma także pozwolić na powoływanie sztabów, które oceniają sytuację po tragicznym zdarzeniu z udziałem dziecka. Tylko co czwarty chory na nadciśnienie tętnicze regularnie bierze leki i ma chorobę pod kontrolą, alarmują lekarze. Stąd ogólnopolski program Ciśnienie pod kontrolą. Chcemy zwiększyć odsetek pacjentów z prawidłowo kontrolowanym ciśnieniem, mówi profesor Jacek Lewandowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
15: Mamy taki ambitny cel, żeby połowa naszych pacjentów chorych na nadciśnienie tętnicze osiągała zalecane wartości

0: ciśnienia tętniczego, czyli poniżej 130/80, bo to istotnie przełoży się na zmniejszenie ilości zawałów, udarów i innych powikłań nadciśnienia tętniczego.
1: Problem jest poważny. Nadciśnienie tętnicze ma 11 milionów Polaków.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Słyszeli Państwo w informacjach o sprawie Kamilka z Częstochowy. Ja polecam artykuł na stronie Wirtualnej Polski, bo dziennikarze tego portalu przyjrzeli się między innymi zeznaniom w sprawie tego skatowanego dziecka. Waham się, bo artykuł jest bardzo mocny. Dziennikarze dotarli do akt drugiego śledztwa. W nim prokuratura bada, czy sędziowie rodzinni, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy na przykład nie dopuścili się zaniedbań. Śledztwo już raz umorzono, ale sąd kazał je wznowić. Dziennikarze dotarli do osób, które zetknęły się z Kamilkiem. Lekarz ze szpitala w Olkuszu opowiada, jak alarmował sąd, że chłopiec może być ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej. To po tym, jak Kamilek został pierwszy raz znaleziony na ulicy ze śladami pobicia. Lekarz przetrzymywał go w szpitalu tak długo, jak się dało, czekając na decyzję sądu o umieszczeniu go w bezpiecznym miejscu, ale to nie pomogło. Wtedy sąd wydał dziecko mamie. Polecam Państwu ten artykuł.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Profesor Włodzimierz Batuk, amerykanista, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
3: Czytam ostatnie informacje o tym, że epicka furia to już przeszłość, że projekt Wolność właściwie też już jest przeszłością. A jaki jest stan faktyczny, pana zdaniem, panie profesorze?
4: Stan faktyczny jest taki, że mamy chaos, bałagan bardzo duży i rzeczywiście to wszystko, o czym pani wspomniała, pokazuje, że Amerykanie wplątali się w konflikt, którego ani nie są w stanie wygrać, ani za bardzo nie wiedzą, jak się z niego wyplątać. Dlatego mamy taki bałagan, ponieważ podejmowane są próby jakiegoś uspokojenia tej sytuacji, wyjścia z niej z twarzą przez Stany Zjednoczone. To, co Amerykanie zamierzali osiągnąć w Iranie, nie zostało osiągnięte. Właściwie oni nigdy nie powiedzieli, co chcieli osiągnąć. No ale jest jeszcze druga rzecz. Musimy pamiętać, że wszystko to, co dzieje się w Zatoce Ormus i wokół Iranu, to nie jest tylko jakiś kaprys Stanów Zjednoczonych. Od pewnego czasu tak słychać, że to głównie Amerykanie. Może dlatego, że to jest najpotężniejsze państwo, ale przecież tak naprawdę to konflikt jest izraelsko-amerykański z jednej strony, a irański z drugiej strony. Znaczy przeciwnikami są Izrael i Stany Zjednoczone, a Iran jest ofiarą ich działań i ich agresji. Także to tutaj, wydaje mi się, tłumaczy, dlaczego ta operacja amerykańska jest taka niejasna. Ani nie było wiadomo, jakie są cele polityczne amerykańskie. Amerykanie, moim zdaniem, próbowali zrealizować cele izraelskie. To się nie udało. Iran okazał się o wiele trudniejszym przeciwnikiem. Optymizm, jaki być może zakładano po bardzo łatwej operacji kilka miesięcy wcześniej polegającej na usunięciu Maduro, tutaj absolutnie zawiódł. No i Stany Zjednoczone starły się jeszcze nie tylko z taką sytuacją, której nie przewidziały, ale również z ogromną presją opinii publicznej, międzynarodowej opinii publicznej, ponieważ swoimi działaniami wywołały ogromny chaos w gospodarce światowej. No i to wszystko powoduje, że prezydent próbuje jakoś się z tego wyplątać, ale nie wie jak.
3: Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że cele operacji w Iranie są niejasne, jeśli w ogóle były. To znaczy możemy pewnie założyć oboje, że pokonanie reżimu, społeczeństwo wyjdzie na ulicę, potomek
4: cele były, jeśli mogę,
3: prawda, obejmie władzę, a my położymy rękę na...
4: Nie. Cele i tak, i nie. Cele tej wojny zostały zdefiniowane przez Izrael.

0: Izraela, nie przez Stany Zjednoczone.
1: No tak, ja zapytałam o tę amerykańską wersję, a teraz Izrael to jest zupełnie inna sprawa właśnie.
0: Mhm. Znaczy, wie pani, one się częściowo nakładają, ale częściowo są różne, ponieważ cele izraelskie to jest wykluczenie Huti, Hamasu, Hezbollahu z tamtej części świata. Te ugrupowania są popierane przez Iran. To jest pierwsza rzecz. Drugi cel to było wstrzymanie irańskiego programu nuklearnego. I to jest ewidentnie po stronie Izraela. Trzeci cel, no to była rzeczywiście zmiana władzy, bo sądzono, że ta zmiana władzy doprowadzi do wstrzymania tego programu. I to są cele izraelskie. Natomiast amerykański cel właściwie był taki, żeby po pierwsze przyblokować ten program nuklearny, bo Amerykanie są wyczuleni na tym punkcie, a z drugiej strony Amerykanie zaczęli twierdzić, i to całkowicie bezpodstawnie, że Iran jest jakimś wrogiem Stanów Zjednoczonych i im zagraża. Nie byli w stanie tego wykazać w żaden sposób. I tu, ponieważ te cele są niejasne, to jest jeszcze inna historia związana z takim charakterem wojny w ogóle, czy wojen takich po zakończeniu zimnej wojny, takich wojen lokalnych na krótką skalę, kiedy te cele nie są jasno powiedziane. No i dlatego, jeśli wojsko ma wykonać cel polityczny, to nie bardzo wiadomo, jaki jest ten cel polityczny. No i stąd się cały ten chaos po prostu wziął.
1: Dlaczego ja wróciłam do tematu argumentacji tego ataku? Dlatego, że konsekwencje tego chaosu, o którym pan mówi, ponosi też sam Donald Trump, bo nie tylko świat odczuwa ten chaos, sami Amerykanie, i to się przekłada po prostu na sondaże. No tak źle jeszcze nie było.
0: No oczywiście, oczywiście. I to jest prawda. I prezydent niestety dla wielu swoich zwolenników, poza jakimiś hardkorowymi zwolennikami, że tak powiem, okazał się sporym rozczarowaniem, bo musimy pamiętać, że jeżeli będziemy brali pod uwagę jakieś międzynarodowe uwarunkowania wyboru Trumpa, to znaczy może inaczej, wyborca amerykański kierował się jakimiś międzynarodowymi, jakąś międzynarodową sytuacją w decyzji, kogo wybrać. I prezydent obiecywał, że zakończy tak zwane niekończące się wojny. I te wojny, zamiast zostać zakończone, to zaczęły się rozszerzać. To znaczy, na plus zapisano Trumpowi wycofanie się z Ukrainy, ale na minus zapisano mu konflikt o Grenlandię. Zupełnie niejasny i kompletnie niepotrzebny spór z Kanadą. No i do tego teraz wplątanie się w sytuację na Bliskim Wschodzie, która nie jest sytuacją amerykańską. No i prezydent po prostu doprowadził do czegoś takiego, że kwestionując tak zwany unilateralizm Obamy czy Bidena, taką presję jednostronną ze strony Stanów Zjednoczonych, polegającą na rozszerzaniu liberalnej demokracji na świecie, wpadł dokładnie w ten sam schemat. To znaczy, on też jest unilateralistą, tylko że inny. On chce narzucać swoje rozwiązania, no po prostu siłą, ale to są inne niż te, z którymi walczył. Niemniej mechanizm jest taki sam. To, że treść różni się od poprzednich prezydentów, nie ma w tym wypadku znaczenia. Po prostu chodzi o to, że to jest ta sama forma działania. I ta jednostronność, ten unilateralizm amerykański, no zaczął się robić po prostu irytujący, ponieważ Amerykanie pokazali twarz, której świat nie znał do tej pory. Twarz takiego kraju będącego, co tu dużo mówić, dość agresywnym i nerwowo zachowującym się w świecie. Na porządek, do którego jesteśmy przyzwyczajeni po 1945 roku, był zupełnie inny. To był porządek wielostronny, to był porządek oparty na jakichś organizacjach międzynarodowych typu ONZ. Amerykanie od czasu do czasu kwestionowali ten porządek, ale nigdy nie posunęli się do tego, żeby go zakwestionować całkowicie, to znaczy, żeby ten porządek wywrócić, żeby go zniszczyć.
1: Pomyślałam też o tym, że nie ma tu odcieni szarości, jest biel albo czerń, to znaczy pozostajemy gwarantem i dajemy się wykorzystywać, albo pozostajemy gwarantem, ale regulujemy te sprawy. I tu mogłyby się pojawić odcienie szarości, ale ich nie ma.
0: No wie pani, to też jest różnica między pierwszą a drugą prezydenturą Trumpa. Na razie to jest za wcześnie, żeby oceniać drugą, bo ona wciąż trwa. Ale pierwsza była taka, że Trump jednak poruszał się w ramach tych wielostronnych rzeczy. On raczej realizował.

0: przyjęła taką tradycyjną politykę zagraniczną, polegającą na powstrzymywaniu no przede wszystkim Chin, bo to był jego główny obiekt ataku w czasie pierwszej kadencji, przy pomocy metod międzynarodowych, próbując budować jakieś koalicje, jakieś naciski na inne kraje, żeby powstrzymywały Chiny na przykład przed ekspansją gospodarczą, wywierając wpływ, żeby nie kupować chińskich telefonów komórkowych na przykład, żeby nie kupować chińskich samochodów. No to wszystko działo się w ramach jakichś form wielostronnych. Natomiast ta druga kadencja to jest właśnie taki ewidentny unilateralizm, przy czym wypełniony inną treścią.
1: Panie profesorze, koniec akcji operacji Epicka Furia to nie jest przypadek także, bo zbliża się czas, w którym kongres, amerykański kongres musiałby wyrazić ponowną zgodę na przykład na ponowny etap operacji. Niewiele na to wskazuje, więc to nie jest jakaś dobra wola pana prezydenta Trumpa albo dowód na to, że osiągnął cele w Iranie, tylko konieczność.
0: No coś w tym jest, tak, ponieważ prezydent niestety miał tendencję do obchodzenia kongresu i podejmowania takich decyzji, jakby zarządzał własną firmą, a nie państwem i nie liczył się z tymi uwarunkowaniami konstytucyjnymi czy prawnymi, generalnie rzecz biorąc. Ale to jest fakt. Mnie się wydaje, że operacja irańska to jest całkowita porażka Stanów Zjednoczonych. I nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są jakieś prawne ograniczenia dotyczące trwania wojny, kontynuacji czy finansowania tej wojny, to prezydent moim zdaniem robi dobrą minę do złej gry, bo twierdzi, że cele zostały osiągnięte. Znaczy cele wojskowe zostały osiągnięte. To jest też taka sytuacja, że Amerykanie prowadząc po II wojnie światowej różne operacje wojskowe bardzo często osiągali cele wojskowe. Zniszczyli przeciwnika, zniszczyli jakieś lotnisko albo coś, ale nie wygrali wojny. Niech pani weźmie pod uwagę na przykład taki klasyk, czyli wojnę w Wietnamie, prawda? Ale również taki inny, znacznie świeższy przykład, jak wojnę w Iraku. Operacja wojskowa i pierwsza, i druga były znakomite. Poszły błyskawicznie, władza została obalona. Saddama Husajna w czasie II wojny, bo w czasie pierwszej nie. Zostały wprowadzone nowe zasady, państwo zostało przeorganizowane. Ale przecież po 20 latach trzeba było się z tego Iraku czy Afganistanu wycofać.
1: I to dość w popłochu to mało powiedziane, prawda?
0: Nie, w popłochu całkowicie dobrze to jest powiedziane, zwłaszcza jeśli chodzi o Afganistan. Ewakuacja Iraku była trochę bardziej zorganizowana, no ale jak pamiętamy Afganistan sprzed kilku lat, to przecież wywiad oceniał, że to jeszcze tam ze 3 miesiące, a tu się okazuje, że po kilku dniach Amerykanie zostawili cały sprzęt i ewakuowali personel.
1: Przypominają mi się słowa hiszpańskiego premiera, który odmawiając wsparcia Stanom Zjednoczonym całkiem niedawno mówił, że obawia się, że sytuacja z 2003 roku się powtórzy, świat zostanie w chaosie, nasilą się migracje, nasilą się akcje terrorystyczne. Wiele na to wskazuje, że okazał się politycznym prorokiem, choć właściwie nie trzeba było mieć jakichś nadprzyrodzonych cech albo wiedzy.
0: Wie pani, wojsko musi spełniać, musi wykonać bardzo jasno postawione cele polityczne. I jeżeli te cele polityczne w czasie na przykład pierwszej wojny światowej czy drugiej wojny światowej były wyraźnie pokazane, trzeba zniszczyć III Rzeszę, trzeba zniszczyć Japonię, bo to by wynikało z założeń, albo Japonia zaatakowała Amerykę, albo celem politycznym było zniszczenie III Rzeszy, bo to zagrażało porządkowi w Europie i porządkowi światowemu, to wojsko wiedziało, co robić. Tymczasem model wojny amerykańskiej po 1945 roku, czyli w czasach zimnej wojny, zakładał takie operacje na skalę ograniczoną, no bo to wynikało z różnego rodzaju ograniczeń. Drugi blok, czyli blok wschodni, był na tyle groźny dla Amerykanów, że oni nie mogli się posunąć do działań takich na pełną skalę. No i dlatego tu się jak gdyby rozeszły cele polityczne z celami wojskowymi. Wojsku kazano coś zrobić, więc wojsko to wykonało, ale jaki był cel polityczny tego, to już nie było to zupełnie wyjaśnione. To powodowało też konfuzję wśród samych Amerykanów. Wojna wietnamska jest bardzo dobrym tego przykładem, kiedy nieokreślone albo niedookreślone cele polityczne wywołały falę protestów przeciwko tej wojnie i trzeba się było z niej wycofać. Co z tego, że Amerykanie mieli lepszy sprzęt i wygrali wszystkie bitwy w Wietnamie, jak przegrali wojnę?
1: Jasne. I zostawili ruiny.

0: I w kraju, i konsekwencje też polityczne były bardzo poważne. Ale teraz Marco Rubio no, wraca, prawda, na pierwszy plan, bo przez chwilę było o nim ciszej. I to on ogłasza zakończenie tych operacji, ale też rusza do Watykanu, żeby gasić pożar w relacjach Stany Zjednoczone-Watykan? Możemy mówić
1: chyba
0: o pożarze?
1: Tak.
0: No, nie wiem, czy...
1: Pożarze może nie, no ale właśnie. Jakiś taki stan napięcia pomiędzy papieżem, bądź Amerykaninem, a rządem amerykańskim jest. Ja myślę, że Amerykanom zależało na błogosławieństwie Ojca Świętego na tę wojnę, czego oczywiście nie dostali. Też proszę zwrócić uwagę, że Marco Rubio jest katolikiem. To jest ważne, bo na tej płaszczyźnie pewnie papieżowi i głowie Kościoła i członkowi Kościoła katolickiego łatwiej będzie się porozumieć. Proszę też pamiętać, że Watykan był przeciwny operacjom amerykańskim w Iraku. Papież Jan Paweł jeszcze za życia swojego bardzo się zaangażował w to, żeby do II wojny irackiej nie doszło. No i chyba Amerykanie liczyli, że papież będzie bardziej przychylny. Tymczasem opinia Ojca Świętego była raczej krytyczna i nie spotkaliśmy entuzjazmu z jego strony popierającego działania Amerykanów. Ja myślę, że tak, że tutaj jest jakaś taka próba załagodzenia tej sytuacji. Ale też proszę zobaczyć, że ta tradycyjna dyplomacja amerykańska wykorzystuje takie do niedawna nieistniejące w dyplomacji kraje, jak na przykład Pakistan. Przecież rozmowy z Iranem prowadzone są za pośrednictwem Pakistanu albo za pośrednictwem Arabii Saudyjskiej.
0: No i jeśli mówimy o wygranych w tym konflikcie, no to na przykład Pakistan, prawda? Wcale nie Stany Zjednoczone.
1: Zdecydowanie, ponieważ okazuje się, że ten kraj ma całkiem sprawną dyplomację albo dyplomatów, którzy mogą jakimiś argumentami trafiać do jednej i do drugiej strony. No i moim zdaniem wygranym jest też Iran. Nawet jeżeli zostanie zniszczony, co już raczej się nie stanie, to i tak jego zwycięstwem jest to, że nie poddał się presji izraelsko-amerykańskiej.
0: Jeżeli chcieli pokazać światu, że podniesienie na ręki na Iran skończy się długotrwałym konfliktem. W ramach przestrogi uważajcie, każdy kolejny, kto będzie próbował to zrobić, spotka się z takim oporem. To się udało.
1: No, trudno, żeby się nie udało, ponieważ Amerykanie ewidentnie przeszacowali swoje możliwości. Ja w grudniu, w styczniu byłem raczej skłonny uwierzyć, że Amerykanie wycofają się z operacji irańskiej, ponieważ ona nie jest nie do przeprowadzenia na tak w odległym obszarze od Stanów Zjednoczonych. Amerykanie stracili i to są straty, no, które bardzo trudno nadrobić. Lotniskowiec na przykład.
0: Tak.
1: To oficjalnie
0: jakieś
1: spaliła
0: bazy
1: się
0: radarowe za pół miliarda dolarów. No,
1: Właśnie. Iran, może to jest prymitywna rakieta irańska, ale jest w stanie trafić w amerykańską i to też jest bardzo istotne, bo to podważyło zaufanie arabskich sojuszników Stanów Zjednoczonych do potęgi amerykańskiej. Kiedy Iran bardzo skutecznie zniszczył albo uszkodził bazy w Arabii Saudyjskiej, w Emiratach Arabskich, czy chyba w Omanie jeszcze. Te bazy były tam budowane po 1979 roku, ponieważ Amerykanie zinterpretowali wejście Rosjan do Afganistanu w 1979 roku jako próbę rozszerzenia swoich wpływów na tamtym obszarze. I dlatego mamy taki łańcuch tych baz amerykańskich w rejonie Bliskiego i Środkowego Wschodu. A zresztą w czasie zimnej wojny Amerykanie też próbowali tworzyć takie organizacje międzynarodowe, pakty wojskowe tak naprawdę, które miały tam kontrolować ewentualne przenikanie wpływów radzieckich czy komunistycznych na Środkowy Wschód. No i okazało się, że Iran jest w stanie te bazy zniszczyć. I to, no oczywiście Arabia Saudyjska protestowała, że to są ataki na Arabię Saudyjską, ale żadne miasto saudyjskie nie zostało zniszczone. Została zniszczona baza, czy radar amerykański. Także to są straty już bardzo trudne do odrobienia. 15 tysięcy żołnierzy, które tam na tych okrętach amerykańskich czeka na inwazję, nie jest w stanie tego wykonać w ogóle. Nie wiem, czy pani pamięta, był taki pomysł z miesiąc temu, żeby zająć jakąś wyspę.
0: Tak.
1: W ciśnienie Ormus, prawda? Mhm. I nawet tego nie zrealizowano, chociaż wyspa
0: taka,
1: jest oczywiście...
0: Taka niewielka, no właściwie jak od szpilki na mapie. Ale strategicznie tak, bardzo ważna, bo zdaje się, że tam jakieś instalacje przeładunkowe.

0: Tak, i w tym
1: grupy.
0: najwyższym miejscu cieśniny ona się znajduje. Więc nawet
1: Też
0: nie
1: nic.
0: zdecydowano się na inwazję tego rodzaju. No, Iran jest ogromnym krajem, to jest, jeśli dobrze pamiętam, jest 2 razy większy od Polski. Więc nie ma możliwości zajęcia takiego kraju i przeprowadzenia tego, co Amerykanie być może chcieli zrobić, ale no, tu akurat, wydaje mi się, rozsądek wojska zadziałał, to znaczy nie udało się Amerykanom przeprowadzić, ani nawet chyba nie próbowali tego, obalenia władzy przy pomocy wojska, przy pomocy desantu,
1: Tak,
0: tak
1: ale
0: jak
1: jeszcze panie profesorze,
0: zrobiono to w Iraku.
1: jeżeli się deklaruje światu, że się zniszczy cywilizację, czyli używa się najmocniejszych z możliwych argumentów, to trzeba się liczyć z konsekwencjami, jeśli cokolwiek się nie uda, a one mogą być dla Donalda Trumpa politycznie no, katastrofalne. To jeszcze chciałabym do papieża wrócić, bo pan profesor wspomniał o tym, że no, że raczej zdecydowanie papież się wyrażał na ten temat. No, mówił na przykład, że ten konflikt jest skandalem dla całej rodziny ludzkiej. Też się zastanawiam, czy można użyć mocniejszych słów. I z drugiej strony Watykan nie jest takim miejscem na mapie świata, na które można na przykład nałożyć cła. Prawda? Nie można
0: No
1: ich
0: właśnie.
1: szantażować eksportem, importem części samochodowych. Więc politycznej presji nie podlega. To co może osiągnąć Marco Rubio w Watykanie?
0: No załagodzić ewentualnie ten spór tylko i po prostu przeprosić papieża i powiedzieć...
1: Ale publicznie? Publicznie czy prywatnie?
0: Myślę, że bardziej prywatnie, publicznie może zostanie to wyrażone w jakiejś oględnej formie. Ja myślę, że bardziej chodzi tutaj o taką, no to nie jest tanossa może w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale ewidentnie jest to próba nie zrażania sobie kolejnego kraju, którego dyplomacja jest wpływowa, to trzeba przyznać wprost, zwłaszcza który jest Amerykaninem. I to tym bardziej chyba Amerykanów boli, że ich rodak no, nie zgodził się z polityką własnego państwa. No ale papież odpowiada za Kościół, papież kieruje się innymi kryteriami niż prezydent.
1: No jeszcze dodam tylko, że Donald Trump publicznie ogłosił, że brat papieża jest fajniejszy niż on sam, prawda? Ale już bez żartów, panie profesorze, wydaje mi się, że do trwania przy pewnym stanowisku papieża może zobowiązywać to, z czego my śmialiśmy się, czyli ten Donald Trump w roli Jezusa, a papież nie może tego potraktować jakoś żartobliwie.
0: No wie pani, to są takie pomysły ewangelikanów amerykańskich, którzy, to bardzo jest radykalne skrzydło protestantyzmu, które opiera się na dosłownym traktowaniu Pisma Świętego i to jest nawiasem mówiąc skrzydło, które bardzo popiera tę wojnę.
1: No i Pete Hexet, prawda?
0: No właśnie, właśnie. Ja bym raczej, myślę, że no, to jest może jakieś bałwochwalstwo, ale ja bym nie zwracał uwagi na to, że przerobiono prezydenta na Jezusa. Widziałem takie rzeczy i to ewangelikanie są w stanie coś takiego zrobić. Natomiast tutaj jest kwestia innego rodzaju. To środowisko ewangelikalne to jest nie tylko bardzo radykalne pro-trumpowskie, ale ono jeszcze ma takie skłonności do popierania bezwarunkowo Izraela, ponieważ tak zwany chrześcijański syjonizm o tym decyduje, czyli to, że istnienie państwa Izrael jest warunkiem przyjścia Jezusa, powtórnego przyjścia Jezusa na świat. Tutaj jest, po zmartwychwstaniu. I tu jest właśnie ten problem, że to jest, wojna jest też traktowana w kategoriach ideologicznych. To nie jest tylko taka kwestia, że tam rząd nam się nie podoba, albo macie za dużo ropy, którą my byśmy chcieli, tylko to jest też właśnie zideologizowanie bardzo tego konfliktu i te środowiska ewangelikalne, to jest poza lobby oczywiście izraelskim, to jest bardzo silne środowisko, które popierało operacje w cieśninie Ormuz.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Włodzimierz Batuk z nami. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
0: Dziękuję pięknie.
2: Reklama. Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.

0: praca.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze.

0: Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
3: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
2: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
3: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
2: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
3: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stanowisko Strasburga jest wiążące. Słyszymy od profesora Zolla. Czworo sędziów czeka na dopuszczenie do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Prokuratura po raz trzeci ściga Daniela Obajtka. Jest nowy wniosek o uchylenie immunitetu. Wybuch radości zakończony starciami z policją. Za chwilę relacja z Paryża po awansie PSG do finału Ligi Mistrzów. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Są gotowi, chcą pracować, ale nie jest jasne, czy prezes im pozwoli. Po decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na dopuszczenie do pracy liczy czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych ostatnio przez Sejm. Zapowiadali, że dziś zjawią się w Trybunale. Prezes Święczkowski nie ma podstaw, by nie dopuścić czwórki sędziów do orzekania, mówi nam były prezes Trybunału profesor Andrzej Zoll.
2: Europejski Trybunał Praw Człowieka jest trybunałem, którego decyzje są wiążące dla każdego członka Rady Europy. Polska jest członkiem Rady Europy i jest zobowiązana przestrzegać te orzeczenia. To jest środek zabezpieczający postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Polska jest zobowiązana do wykonania tego postanowienia.
1: Tak mówi profesor Zoll. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski twierdzi, że złożone przez czwórkę sędziów ślubowanie nie jest ważne, bo nie odbyło się w obecności prezydenta. Czekamy na przybycie sędziów do siedziby instytucji. Na miejscu są nasi reporterzy. Teraz pilna informacja z prokuratury. Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Chodzi o podejrzenie popełnienia przez europosła PiSu dwóch przestępstw skarbowych. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Obajtek miał skłamać w deklaracjach podatkowych. Przypomnijmy, Daniel Obajtek w czasie rządów PiSu był szefem paliwowego giganta Orlenu. To trzeci wniosek o uchylenie jego immunitetu. Po trudnej nocy ostrożny optymizm. Sytuacja w Puszczy Solskiej jest opanowana. Strażacy od trzech dni próbują ugasić ogromny pożar lasu. Dziś dla odmiany po ich stronie jest pogoda. Od rana na Lubelszczyźnie pada deszcz.
3: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia. Jeżeli ogień trafi na wilgotną i nasyconą wodą ściółkę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ona się nie zapali, a jeżeli tak, to z o wiele mniejszą dynamiką i będziemy w stanie sobie z nim poradzić. Więc to jest ogromne dla nas znaczenie.
1: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Akcja trwa, wciąż są punkty, gdzie może dojść do ponownego rozniecenia ognia. Rano akcję gaśniczą wznowiły samoloty Lasów Państwowych i policyjne śmigłowce Black Hawk. W informacjach Francja i brutalne zamieszki w Paryżu. Świętowanie awansu stołecznego klubu Paris Saint-Germain do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się w starcia z policją i uliczne walki. W Paryżu jest Stefan Folzer.
4: Do pierwszych incydentów doszło tuż po zakończeniu meczu, który był rozgrywany w Monachium. Gromadzące się wokół stadionu Parc des Princes i wieży Eiffla grupy młodych ludzi zaczęły blokować ruch uliczny. Gdy interweniowała policja, pseudokibice zareagowali strzałami z rac, podpaleniem śmietników oraz samochodu.

0: a także atakami na pojazdy funkcjonariuszy. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym i szarżami, by rozproszyć chuliganów. Bilans to 127 zatrzymanych osób w aglomeracji Paryża, przekazał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, stanowczo potępiając zamieszki. Wśród policjantów mamy 23 lekko rannych funkcjonariuszy, dodał. Rannych zostało również 11 uczestników zamieszek.
1: Władze Francji zapowiadają wzmocnienie środków bezpieczeństwa na finał Ligi Mistrzów. 30 maja w Budapeszcie PSG zagra z Arsenalem. W Paryżu powstanie wielka strefa kibica. Ze średniowiecza w XXI wiek. Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie od teraz mają ultranowoczesne miejsce do nauki anatomii. Obiekt powstał dzięki unijnemu dofinansowaniu. Zwiedziła go nasza reporterka.
2: Budynek Zakładu Anatomii Prawidłowej jest teraz nie do poznania. Sale dla studentów, laboratoria i zaplecze to teraz europejski poziom, mówi Janusz Moryś, kierownik Katedry Anatomii Prawidłowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
3: Ten zakład, można by powiedzieć tak obrazowo, że zmienił się ze średniowiecza w XXI wiek. Nie chcieliście Państwo widzieć, jak to wyglądało przed. W tej chwili mamy rzeczywiście super nowoczesne wyposażenie.
2: Poza praktyczną nauką budowy ludzkiego ciała studenci mają do dyspozycji szereg technologicznych nowinek.
3: Dołożyliśmy sporo takich innowacyjnych ciekawostek, jak stół multimedialny, jak fantomy, jak gogle wirtualne.
2: Wszystko po to, aby zachęcić studentów do nauki przedmiotu, który jest przecież postrachem wielu przyszłych lekarzy.
1: W takim otoczeniu strach nie powinien być przeszkodą do nauki. Relację przygotowała Aneta Łuczkowska.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W całym kraju ma dziś popadać deszcz. Niebezpiecznie zrobi się w drugiej części dnia. Na południowym wschodzie i południu IMGW prognozuje burzę. Temperatura wciąż bardzo zróżnicowana. Maksymalnie 9 stopni na Pomorzu, 17 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 11.07. Małgorzata Żuchowska. Cały czas jesteśmy z Państwem i cały czas sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie. Część informacji już w informacjach, a ja polecam Państwu nasz portal, bo tam taka mapa na tu i teraz, dosłownie, na 11.07 widać, gdzie są komórki burzowe, gdzie jest zagrożenie i niebezpieczeństwo. Na razie południowy zachód i północny zachód od Warszawy, no i południowy wschód. To są te miejsca, ale mogą też Państwo zobaczyć, jak się będą przesuwały te komórki burzowe. Dla własnego bezpieczeństwa polecam.
4: Gość Polskiego Radia 24.
9: Profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, także szef Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry.
9: Wiem, że nie jest pan strażakiem, specjalistą od lokalizowania źródeł ognia, czy też jego przyczyn, ale to, co dzieje się w okolicach Biłgoraja, z racji choćby suszy, to może być nasza codzienność.
10: No niestety w tym roku pewnie będzie więcej takich przypadków, bo już zasoby wody w glebie, w środowisku są bardzo niewielkie, a przed nami ciepła połowa roku, ta część roku, kiedy te zasoby spadają i nie mają szansy się odnowić.

0: za jakimiś tam sytuacjami bardzo lokalnymi i to raczej nie odnowienie zasobów, tylko chwilowe zalania związane z nawałnicami.
1: Panie profesorze, ale za nami śnieżna zima, był mróz i tak trochę z nadzieją patrzyliśmy na wiosnę, że więcej wody zostanie w glebie, że ona się tam zatrzyma, że, no, że widmo suszy się nie ziści, a tymczasem?
0: Zima nie była śnieżna. Śnieg zalegał długo, ale nie było bardzo dużych opadów śniegu. Jeżeli sobie popatrzymy na dane, ile wody spadło, to spadło istotnie poniżej normy. Marzec był skrajnie suchy, więc nam się po prostu kompletnie zapomnieliśmy, że co to znaczy śnieżna zima. Kompletnie zapomnieliśmy, co to znaczą odwilże i potem kolejne opady. Po prostu dosyć długo trzymał mróz i ta stosunkowo niewielka pokrywa śnieżna utrzymywała się długo.
1: Czyli na nic ta woda ze śniegu?
0: No, ta woda ze śniegu w dużej mierze wyparowała, tak, na chwilę została, natomiast no, to nie była zima, która mogłaby odnowić zasoby wód w glebie i wód podziemnych w żadnym wypadku.
1: A te zjawiska, albo takie zjawiska jak to, które obserwujemy na razie na południowym zachodzie Polski, czyli intensywne burze, to też znowu nasza codzienność. Nie wiem, czy do tego już się zdążyliśmy przyzwyczaić, bo no, mieliśmy z tym do czynienia w zeszłym sezonie, prawda? Bardzo intensywne burze. No ale też znowu, panie profesorze, no pada.
0: No jeszcze raz, pada w niektórych miejscach bardzo intensywnie, spływa, bo nauczyliśmy się bardzo sprawnie odprowadzać wodę z miejsca, gdzie spadła. Spływa do rzek, spływa do morza. Resztka bardzo szybko paruje i nie ma żadnych mechanizmów, które zasiliłyby wody podziemne. A z tymi intensywnymi burzami, w tym wczoraj, dzisiaj i jutro, nie przesadzajmy. One są sytuacje burzowe, ale na razie nic jakichś bardzo intensywnych opadów i sytuacji burzowych nie zapowiada. No i te wszystkie opady, które miały spaść na tym froncie, który w tej chwili powolutku właśnie odchodzi, okazały się dużo mniejsze od prognozowanych.
1: Umiemy zatrzymywać wodę, tę, która spadnie nawet w niewielkich ilościach, bo kto wie, czy to nie jest klucz do klimatycznego sukcesu.
0: No nie umiemy, w ogóle nawet nie próbujemy, bo stosujemy metody, które są kompletnie nieadekwatne do tego, co jest potrzebne i do tego, co można uzyskać. Proponujemy jakieś wielkie zbiorniki retencyjne, tymczasem woda nie jest potrzebna w zbiornikach retencyjnych, tylko potrzebna jest retencja środowiskowa. Woda potrzebna jest tam, gdzie są korzenie drzew w lasach, tam, gdzie są naturalne zagłębienia, mokradła, tam, gdzie no właśnie na polach, tam, gdzie może zasilić uprawy. Natomiast jakiś wielki zbiornik retencyjny zatrzymuje tą wodę w zupełnie innym miejscu i trzeba ogromnego wysiłku, żeby ją jeszcze dostarczyć tam, gdzie ewentualnie mogłoby być potrzebna. My myślimy o retencji w taki sposób, jak Lenin myślał o Związku Radzieckim, że Związek Radziecki to władza komunistyczna plus elektryfikacja. Otóż retencja retencji nierówna. I my zapominamy o tym, że natura nam może pomóc w retencjonowaniu opadu.
1: Bo ona sobie świetnie radzi. Ja korzystam czasem, przepraszam za tę uwagę, ale myślę, że ona jest istotna też w kontekście naszej rozmowy. Obserwuję w mediach społecznościowych takiego ciekawego ogrodnika. Bardzo pięknie opowiada o tym, jak natura sobie radzi z sytuacją. I on powiedział, wczoraj usłyszałam te słowa, rośliny są bardzo mądre. One wiedzą, jak sobie radzić. Wystarczy im tylko trochę pomóc w tej sytuacji.
0: No to nawet nie jest kwestia mądrości, to jest kwestia ewolucji.
1: Przystosowania, jasne.
0: Przystosowania, prawda? Taka antropomorfizacja jest też trochę może nie najlepszym rozwiązaniem, ale pamiętajmy o tym, że jednak nie tylko rośliny, ale i zwierzęta, na przykład bobry, potrafią w zasadzie bez naszych nakładów utrzymywać poziom wody w różnego rodzaju uciekach wodnych, potrafią

0: odtworzyć zagłębienia wodne, a my osuszamy, cały czas osuszamy różnego rodzaju mokradła, osuszamy torfowiska, co jest w ogóle z klimatycznego punktu widzenia dramatycznym błędem.
1: Regulujemy rzeki, na przykład ograniczając naturalne rozlewiska. Ja jestem, przepraszam, taka mądra, panie profesorze, bo przecież od ostatniej powodzi rozmawiamy także z samorządowcami z południowego zachodu Polski i oni mówią, że no, że kiedyś ta woda spływająca z gór, także ta płynąca z Czech, ona miała się gdzie rozlać, teraz nie ma.
0: No nie ma się gdzie rozlać, nie ma przez co być zatrzymana, no bo zmniejsza się szata roślinna. Nie ma możliwości rozlać się w rozlewiskach i wsiąkać pod ziemię, prawda, gdzie powoli uzupełni wody podziemne. No niestety wydaje mi się, że po ostatniej powodzi niewiele się nauczyliśmy, sądząc po tym, co się dzieje na Dolnym Śląsku i jak chcemy z tymi skutkami powodzi następnych, które niewątpliwie nastąpią, walczyć. Możemy wydać strasznie dużo pieniędzy na różnego rodzaju przedsięwzięcia inżynieryjne, ale one, jeżeli nie będą skoordynowane z tym, co może nam dać natura, to nie przyniosą takich skutków, jakbyśmy chcieli.
1: Panie profesorze, znowu powołując się na ekspertów Polskiego Radia 24, także na to, o czym mówi pan, wiedza na ten temat jest ugruntowana, to znaczy nie trzeba odkrywać Ameryki w tej sprawie i nie uczymy się na doświadczeniach. Może nie mamy pieniędzy i tym samym jeszcze Komitet do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Polskiej Akademii Nauk, któremu pan przewodniczy. To znaczy ktoś słucha was, ekspertów?
0: My wypowiadamy się bardzo, bardzo szeroko, wysyłamy odpowiednie komunikaty i do władz państwowych, i do władz samorządowych. Można te komunikaty łatwo znaleźć w internecie. One dotyczą różnych aspektów kryzysu klimatycznego. Na temat wody wypowiadaliśmy się wielokrotnie. To jest komitet interdyscyplinarny. Jest wśród nas bardzo wielu specjalistów z różnych dziedzin. No ale tak jak mówię, to jest wołanie grochem o ścianę. Tutaj nawet nie chodzi o więcej pieniędzy, tutaj chodzi o dużo rozsądniejsze wydawanie tych pieniędzy, które mamy. Niestety my jesteśmy przyzwyczajeni wydawać je po staremu, to znaczy na beton, na wielkie roboty ziemne, na różnego rodzaju takie działania, gdzie można przeciąć wstęgę, pokazać wielki kawał budowy i powiedzieć, no słuchajcie, dbamy o was. Natomiast niestety nie jest to, co jest nam potrzebne dziś i co będzie potrzebne jeszcze bardziej jutro.
1: Panie profesorze, no bardzo świeża informacja, dosłownie sprzed chwili. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Karol Nawrocki przekazuje w swoich mediach społecznościowych, że zwróci się do Senatu w tej sprawie. Referendum miałoby się odbyć 27 września i zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej? Gdyby tu pojawił się znak zapytania, pewnie nie miałabym wątpliwości, ale jest druga część tego pytania. Polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To jest tak ściśle powiązane, panie profesorze? To znaczy unijna polityka, wzrost kosztów życia obywateli?
0: Znaczy, moim zdaniem związek jest wręcz odwrotny, gdyby nie sporo elementów polityki klimatycznej, która zresztą budzi wiele kontrowersji, nie w założeniach, natomiast w sposobie komunikacji i w szczegółowych rozwiązaniach byłoby nam dużo, dużo gorzej. Straty mogłyby być istotnie większe. My nie potrafimy dobrze oszacować strat ogólnych, rozproszonych. Patrzymy tylko na takie bardzo proste rachunki ekonomiczne przedsiębiorstw, prawda? Natomiast już koszt wzrostu żywności, koszt wzrostu dostępu do wody, koszt korzystania z energii, którą po prostu w fatalny sposób marnujemy z jednej strony, a z drugiej strony nie wykorzystaliśmy pieniędzy z ETS na zreformowanie systemu energetycznego Polski. Na to miały te pieniądze pójść. Myśmy

0: tego nie wykorzystali, wykorzystaliśmy na zupełnie inne cele, no to efekt jest jaki jest. Mamy przestarzały system energetyczny, mamy nieprzystosowany kraj do nadchodzącej zmiany klimatu. Źle adaptujemy kraj do kolejnych zmian, które niewątpliwie nastąpią i poniesiemy bardzo duże koszty z tym związane. Więc moim zdaniem to referendum to jest absolutny efekt dezinformacji klimatycznej, która no w tej chwili w dużym zakresie opanowała media i media społecznościowe przede wszystkim. I to budzi mój poważny niepokój.
1: Nie chcę pana, panie profesorze, wikłać w politykę, bo skupiając się na tym pytaniu, na formie tego pytania, wcale nie mam na myśli właśnie jakichś politycznych rozgrywek, ale ono jest tak sformułowane, nie wiem, próbuję znaleźć jakieś porównanie. Czy jesteś za tym, żeby eksmitować sąsiada, przez którego płacisz więcej za prąd?
0: No.
1: Tak trochę? Tak. No bo jeżeli, czy pan, pani popiera realizację polityki, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli? No to
0: trzeba by przeprowadzić, że tak powiem, solidny rachunek ekonomiczny, co nam oszczędziła, a co nam, jakich kosztów nam przysporzyła, prawda? My tutaj tylko mówimy o, tak jak mówiłem, bardzo niewielkiej części rachunku zysków i strat.
1: Mhm. Panie profesorze,
0: to
1: co nam oszczędziła w takim razie?
0: No moim zdaniem po pierwsze dała nam jednak sporo narzędzi do działania choćby takich, jak w tej chwili są prowadzone w Puszczy Solskiej. Dała nam sporo narzędzi do reagowania kryzysowego. Dałaby nam znacznie więcej narzędzi, jeśli idzie o dobre prognozowanie pogody i działanie, gdybyśmy zechcieli wydać choć troszeczkę i przystąpić do Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych. To jest taka najlepsza na świecie organizacja dotycząca prognoz przede wszystkim pogody, ale także klimatycznym. Polska jest jedynym krajem, który nie chce z tego skorzystać. Dała nam odbudowę po wielu różnych powodziach, z których nie skorzystaliśmy. Dała nam szansę zbudowania nowoczesnego systemu energetycznego, z której też nie skorzystaliśmy. W związku z tym ta polityka dała nam szansę.
1: No dobrze, to
0: I teraz mówimy o ich słabym wykorzystaniu. Ja raczej bym przeprowadził referendum za tym, w jaki sposób najrozsądniej prowadzić politykę klimatyczną, tak żeby zabezpieczyć naszą przyszłość i żeby nie ponieść przy tym nadmiernych kosztów.
1: No dobrze, a co nam odebrała w takim razie ta Unia? Myślę, że wspomni pan o ETS-ie. Już pan
0: no nie,
1: teraz...
0: Unia nam niczego nie odebrała. Mówiłem już o ETS-ie.
1: No właśnie, tylko...
0: Unia dała nam szansę wykorzystania pieniędzy z ETS-u, nie na, że tak powiem, łatanie dziur budżetowych, tylko na budowę systemu energetycznego i na budowę rezyliencji, odporności klimatycznej.
1: Nie wiem, czy pamiętam tę wielkość, ale podobno, no bo jesteśmy zobowiązani do wykorzystywania tych pieniędzy, które zyskujemy z handlu, prawda? Emisjami. Tak. I one miały być w 100% wykorzystywane do wzmocnienia systemu odnawialnej energii i tak dalej, i tak dalej. A z ostatnich, jeśli źle pamiętam, to proszę mnie poprawić. W tym celu wykorzystujemy...
0: Co najmniej 50, jak pamiętam.
1: Aha, to w tym celu wykorzystujemy niewiele ponad 1%.
0: No tak mówią specjaliści od ekonomii. Ja może tylko jedną rzecz powiem jeszcze o ETS-ie, o której mało kto wie. System handlu emisjami to został wymyślony przez konserwatywno-liberalnych ekonomistów z otoczenia Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych i z bardzo dużym powodzeniem zastosowany do redukcji emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu. I tak naprawdę ten pomysł handlu emisjami,

0: Głowy państwa. Pytanie, które prezydent chce postawić w referendum, brzmi: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Wrócimy do tej propozycji w kolejnych informacjach, a także w komentarzach na naszej antenie. Teraz niepokojące wieści z Wielkopolski. Płonie magazyn energii na południu regionu w Czajkowie. Strażacy walczą z pożarem akumulatorów. W kontenerze jest ponad 100 tysięcy ogniw. Z zakładu, w którym stał kontener, i z sąsiednich budynków ewakuowano 65 osób. Na miejscu działa 25 zastępów straży. Dobre wiadomości płyną za to z Lubelszczyzny. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany. Nie kończy się jednak walka z żywiołem. Strażacy pracują i apelują, by im nie przeszkadzać. Nie przyjeżdżajmy w te okolice, jeśli nie ma takiej potrzeby, mówi Michał Badach z Lubelskiej Straży Pożarnej.
1: Drogi muszą być dostępne dla ratowników. Pożar na tak dużym obszarze to jest ogromne zadymienie. Tutaj te chmury dymu rozprzestrzeniają się, więc też jest to niekorzystne dla naszego zdrowia. No, musimy mieć na uwadze to, czy nie będzie konieczności prowadzenia jakiejś ewakuacji. Ewentualnie.
0: W akcji bierze udział 500 strażaków. Na miejscu są także leśnicy, policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Zostajemy na Lubelszczyźnie. Nowe pokolenie koników polskich przyszło na świat w Roztoczańskim Parku Narodowym. W dziko żyjącym stadzie urodziło się 6 źrebiąt, a 7 w hodowli stajennej. Mają myszowate umaszczenie, czarną grzywę i pręgę na grzbiecie. Biegnący tarpan z charakterystyczną bujną grzywą i ogonem znajduje się w logo Roztoczańskiego Parku Narodowego.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 11.34, Małgorzata Żochowska, tak, cały czas jesteśmy z Państwem. Zakończyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z papieżem Leonem XIV. I tak o tym spotkaniu mówił premier.
4: Mieliśmy długą rozmowę w cztery oczy i wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania. Ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej. Jestem przekonany, że tak jak kiedyś w przeszłości, nasz papież, przed chwilą składaliśmy na grobie Jana Pawła II kwiaty i wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat. Bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania to nie tylko demonstracja, ale czasami mogą zmienić świat. I tak było w przypadku Jana Pawła II. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami. Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku, i że słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie. Też powiedziałem bardzo szczerze, że dla kogoś takiego jak ja świadomość, że Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości. Niektórzy powiedzą, że one są przestarzałe, te wartości, że może już nie odgrywają takiej roli, ale ja ciągle głęboko w to wierzę, że to wielkie polskie dziedzictwo, działanie bez przemocy, wiara w to, że prawda jest silniejsza od kłamstwa, że solidarność i dialog są lepsze od konfrontacji, że takie starodawne wynalazki jak prawa człowieka, że to wszystko ma głęboki sens i że nie jesteśmy w tym sami. Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl, i myślę, dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni. Jestem bardzo poruszony, bardzo zbudowany tą wizytą i tą rozmową. Była bardzo taka, wiecie, poza protokołem i zaskakująco nieoficjalna.

0: Oczywiście potwierdziłem serdeczne zaproszenie nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością. Chociaż data jeszcze jest do ustalenia i nie będzie to jutro, ale obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy. Niezależnie od tego, co się będzie działo, bardzo cieszymy się na spotkanie w Polsce.
1: I to był premier Donald Tusk dla Państwa.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami Krzysztof Tadej, Telewizja Polonia. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Cieszę się, bo z kim jak nie z panem można treściwie i też myślę głęboko historycznie porozmawiać o tym, co się dzieje. To zacznijmy od zaproszenia pana premiera. Jak to się odbywa w relacjach różnych krajów z Watykanem? Tego typu zaproszenia czy procedury zaproszenia papieża na przykład do Polski?
3: To oczywiście dzieje się wiele miesięcy wcześniej, miesięcy, nie tygodni. I jest to długi taki proces ustalania, dlatego że do Ojca Świętego w każdym tygodniu praktycznie przyjeżdżają premierzy, prezydenci i w zależności od tego, jaka jest możliwość spotkania, czy papież wyjeżdża na pielgrzymkę, czy nie, to wtedy się ustala konkretny termin. I w tym wypadku mamy do czynienia z taką piękną sprawą, bo to jest symboliczny dzień. To dokładnie rok temu rozpoczynało się konklawę. Jutro mamy rocznicę wyboru papieża Leona XIV. Dzisiaj oprócz premiera Tuska jest Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych. Więc dzisiaj oczy wielu, wielu ludzi na całym świecie skierowane są na Watykan i na te spotkania z papieża. I już od razu po tym, co powiedział premier Tusk, to widzimy, jak ważna była to wizyta, jak piękna, jak wspaniała, jak premier bardzo dużo mówił o nadziei. Te najważniejsze rzeczy przed chwilą usłyszeliśmy, ale tam na końcu, a tego nie usłyszeliśmy przed chwilą. On powiedział, że usłyszał od papieża Leona XIV słowa o pokoju i pojednaniu i że bardzo mu to pomoże w Polsce w myśleniu o tym, żeby jeszcze bardziej innymi sposobami doprowadzić do pojednania w świecie politycznym w Polsce. No taka pierwsza od razu, pierwszy efekt tej wizyty. I co jest przepiękne, to jest to, że to, co nie dzieli Polaków i polski świat polityczny, to właśnie to zaproszenie papieża do Polski. Premier potwierdził dzisiaj chęć zaproszenia. Wiemy, że konferencja Episkopatu Polski oficjalnie już zaprosiła papieża. Prezydent również zaprosił, premier to potwierdza. Więc akurat w tej sprawie wszyscy są zgodni, czekamy na papieża. Kiedy? I to też tutaj padło, że nie w przyszłym roku, bo jest rok wyborczy, ale bardzo realny jest 2028 rok.
1: Czy pana zdaniem coś stoi na przeszkodzie? Bo ja rozumiem, daty nie ma, padają deklaracje, zaproszenia. No jest to zwykła droga dyplomatyczna. Ale czy coś pana zdaniem stoi na przeszkodzie, żeby papież przyjechał do Polski? Bo argumentów za jest pewnie bardzo dużo.
3: To jest następująca kwestia. Jak podczas poprzedniej rozmowy z panią mówiłem o tym, że to będzie papież misyjny, tak? On jeździł po całym świecie jako zakonnik i tak będzie w czasie tego pontyfikatu, ale mieliśmy rok święty, w związku z tym nie mógł sobie pozwolić na wiele wyjazdów, dlatego że tam co kilka dni były różne wydarzenia w Watykanie. Do tej pory mieliśmy 3 pielgrzymki zagraniczne papieża. Papież odwiedził 7 państw. Na początku czerwca jedzie do Hiszpanii. Taka fajna, znaczy fajna, bardzo ważna pielgrzymka od Madrytu, Barcelony po Wyspy Kanaryjskie. Będzie spotykał więźniów, będzie spotykał imigrantów. Natomiast gdybyśmy sobie rozmawiali, a ja to zrobiłem wczoraj z księżmi z Watykanu, którzy organizują papieskie pielgrzymki, więc już mają praktycznie do 2027 roku zakończony ten, ustalony ten plan. Będzie prawdopodobnie oczywiście, bo jeszcze Watykan tego nie ogłosił. Jak ogłosi, to będziemy wiedzieli na 100%. Argentyna, Urugwaj, Peru. W tej chwili toczą się te prace przygotowawcze. Portugalia, Korea Południowa. Mówi się też o Albanii, jednodniowej pielgrzymce. Dlaczego 2028 rok, a nie na przykład przyszły rok? Bo to jest rok wyborczy i bardzo w Watykanie, Watykan dba i otoczenie papieża o to, żeby nikt instrumentalnie, żadna siła polityczna nie wykorzystywała

0: papieża do jakichś swoich politycznych celów.
1: I są w tym konsekwentni w przeciwieństwie do na przykład amerykańskiej administracji, ale nie o polityce dziś rozmawiamy.
0: Ciekawe bardzo spotkanie będzie dzisiaj, w zasadzie już się zaczęło,
1: Marco Rubio.
0: Jest prasa...
1: Jeszcze chcę tylko a propos pielgrzymek i spotkań, a Dni Młodzieży, Światowe Dni Młodzieży, co z nimi? I spotkaniem z papieżem?
0: Światowe Dni Młodzieży będą. Papież jedzie na Światowe Dni Młodzieży. Natomiast w Polsce byłaby to trochę inna pielgrzymka. Mhm. Ona miała być związana z rocznicą objawień maryjnych w Giedrzwałdzie i ewentualnie, bo toczy się proces, więc też nie można mówić tak do końca, beatyfikacją siostry zakonnej Samulowskiej, która miała te objawienia. Proces jest bardzo zaawansowany i to miałby być ten jakby powód przyjazdu, ale oczywiście papież jeździ w miejsca, gdzie może dać nadzieję i pojednanie. Jak sobie spojrzymy jeszcze na tą pielgrzymkę, która ostatnio była do krajów afrykańskich, to przed samą pielgrzymką papież powiedział: jestem papieżem, który chce nieść pokój. Jadę do katolików, żeby umocnić ich wierze, ale chcę budować mosty i chcę prowadzić dialog. I na przykład w tej Afryce bardzo mocno mówi na przykład o korupcji. Przy prezydentach, przy premierach, bo mieliśmy Algerię, Angolę, Kamerun, Gwineę Równikową. To było takie dosyć zaskakujące. Watykanistów to zaskakiwało, bo gdyśmy porównali poprzednie wizyty poprzednich papieży, no to nikt tak mocno nie mówił. Ten papież jest mocny, to znaczy mówi konkretnie, spokojnie, ale jednoznacznie. Czego przykładem są na przykład te reakcje na wypowiedzi Trumpa.
1: I na konflikt na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy delikatnie mówiąc zarzuty albo może oczekiwania wobec papieża Franciszka w sprawie choćby wojny w Ukrainie. One nie zawsze się realizowały. Watykan wtedy tłumaczył to koniecznością zachowania pewnych dyplomatycznych reguł między innymi. No ale to co, to mamy do czynienia z innym Watykanem, no bo na pewno z innym papieżem, bo papież Leon mówi tak, że konflikt na Bliskim Wschodzie jest skandalem dla całej ludzkości. Nie wiem, czy można użyć mocniejszych słów.
0: 11 kwietnia było takie czuwanie modlitewne na placu Świętego Piotra w Watykanie. I tam bardzo mocno papież mówił o tym, że dość wojny. Zresztą przypominał słowa Jana Pawła II. I mówił, że kto się modli, to nie rozpoczyna wojny. Nie zrzuca rakiet. Znaczy, to było też takie jednoznaczne. Można sobie dopasować do różnych historii. Ale akurat wybrzmiało to dosyć jednoznacznie przy tym, przy tej wojnie, którą prowadzą Stany Zjednoczone i Izrael z Iranem. I tutaj stanowisko papieża jest jednoznaczne, ale on przenosi to na inny poziom. Nie takiej wymiany zdań z Trumpem, tylko mówi: ja głoszę Ewangelię.
1: Jasne.
0: I będę to robił.
1: Przerwicie
0: do końca swojego życia.
1: Zostaną drogi dialogu. Śmierć, cierpienie spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie są właśnie skandalem dla całej ludzkiej rodziny. Nie możemy milczeć wobec cierpienia tylu ludzi bezbronnych, ofiar tych konfliktów. To, co ich rani, rani całą ludzkość. No i teraz Marco Rubio w Watykanie.
0: Papież powiedział takie słowa: dość epatowania siłą, dość wojny, dość takich zachowań. Jakby jednoznaczne sformułowania. Natomiast Marco
1: Rubio... Tam zabrzmiało tak trochę, panie prezydencie Donaldzie Trumpie, dość.
0: Tak, no świat po prostu był zszokowany. To żaden prezydent Stanów Zjednoczonych na takie słowa sobie nie pozwolił. Zresztą tam dosyć chaotycznie wypowiadane i przekazana jakby taka sugestia, że gdyby nie prezydentem nie był Donald Trump, to Leon XIV nie byłby nigdy papieżem.
1: No to taka jego brat jest fajniejszy.
0: Takie bzdury, maska opadła. Mhm. I taki bardzo znany watykanista, pan z Tygodnika Powszechnego, napisał wtedy, że już ostatnia maska opadła i król jest nagi. Dokładnie tak jest. Ale papież dosyć spokojnie na to reaguje, chociaż stanowczo. Tak? Nie, jak Trump powiedział, że papież boi się administracji Stanów Zjednoczonych, no to oczywiście natychmiast zareagował papież. Idzie tą drogą konsekwentnie. On jest spokojny, uważny, konsekwentny. Adam Boniecki, ksiądz Adam Boniecki zwrócił na to uwagę ostatnio, że Leon XIV jest darem darem

0: papieża Franciszka, ostatnim darem dla świata, tak? No bo papież Franciszek wyciągnął go, sprowadził do Watykanu, zrobił prefektem dykasterii do spraw biskupów, którym kardynał Prevost był 2 lata. No i takie piękne podsumowanie, myślę, że to było. I myślę, że można już po tym roku określić papieża Leona XIV papieżem pokoju. Tak jak wychodził 8 maja ubiegłego roku na Lodze Błogosławieństw i w pierwszym przemówieniu mówił: chciałbym, by pozdrowienie pokoju dotarło do każdego serca, do waszych rodzin, wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują na całym świecie. I podkreślał: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. No to każdy dzień, każdy ten tydzień pontyfikatu to było jakieś takie odniesienie do pokoju i działania dyplomatyczne, o których, no powiedzmy, też części mało wiemy, tak, tego zaangażowania. To później się dowiadywaliśmy na przykład przy papieżu Franciszku, jak angażował się, żeby wyciągnąć żołnierzy ukraińskich albo dzieci ukraińskie z Rosji, tak? Jasne, to ale troszeczkę o tym mówił kardynał Krajewski.
1: Albo nie znalazłam w sieci, albo nie było jakiejś ostrej reakcji Watykanu na te obrazy tworzone przez sztuczną inteligencję Donalda Trumpa jako papieża, Donalda Trumpa jako potem tłumaczył lekarza, chociaż skojarzenia z Jezusem były po prostu oczywiste. Nie daje się prowokować, to znaczy nie traktuje tego poważnie, czy...
0: Nie traktuje poważnie i myślę, że to jest wszystko też analizowane przez Watykan, tylko reakcja taka ostra, no, wywoływałaby kolejną reakcję. Natomiast słowa
1: są... To jest mądre milczenie.
0: Że tak jest. Cisza też przemawia i pewna taka klasa. Natomiast to, co zrobił prezydent Stanów Zjednoczonych, naprawdę jest szokujące dla wielu, wielu katolików i nie do zaakceptowania.
1: Myślę, że zostawił to. Mógł to zostawić ocenie ludzi, po prostu katolików, prawda? Może pomyślał, oczywiście... Ja tutaj tylko dywaguję, że może pomyślał, że to uderza w tak wielu ludzi, że nie trzeba im mówić, że to jest złe.
0: Może tak. Natomiast papież Leon XIV podkreśla: czyńcie pokój tam, gdzie jesteście. Dzisiaj na przykład premierowi Tuskowi, oprócz tego albumu o malarstwie, gdzie tak się zachwycał premier tym albumem i mówił, podkreślał, że no papież skądś się dowiedział, że on tak lubi malarstwo, to dał pewien tekst, gdzie wskazał mu słowo rozjemca, arbiter, człowiek pokoju, że warto być właśnie takim człowiekiem.
1: Stawać w tej roli.
0: I to było takie też symboliczne.
1: Trudna to misja Marka Rubia we Włoszech. Jeden z komentatorów twierdzi, że nikt przy zdrowych zmysłach nie może wywierać presji na Watykan, bo też Stany Zjednoczone mają niewiele argumentów, żeby wywierać tę presję, bo ani cła, ani samochody, ani jakieś militarne groźby, czy związane z sojuszami militarnymi, takim jak ten północnoatlantycki, nie są w stanie Watykanowi zagrozić. Czyli Watykan jest w tej sytuacji dość komfortowej roli.
0: Bardzo trudna misja, tym bardziej, że 2 dni temu znowu Donald Trump zaatakował papieża przy okazji wypowiedzi dla dziennikarzy. Dzisiaj włoski dziennik, jeden z najbardziej znanych, La Repubblica, napisał taki jest tekst w tym dzienniku, że Rubio podejmuje próbę dyplomatyczną we Włoszech, aby naprawić stosunki z papieżem i przy okazji z panią Meloni, dlatego że pani Meloni stanęła w obronie papieża i później Donald Trump mocno ją skrytykował za to. Ciężkie zadanie, dlatego że tak, Marco Rubio jasno się deklaruje, że jest katolikiem, że ceni papieża. To on był na inauguracji pontyfikatu 18 maja, była ta inauguracja w ubiegłym roku i tam wtedy spotkał się z papieżem i wydawało się, że znaleźli taką nić porozumienia. Natomiast sam Marco Rubio pytany, jaki jest cel tego spotkania, czy będzie próbował przepraszać za wypowiedzi na przykład Donalda Trumpa. On mówi, że nie, wcześniej ustaliliśmy to spotkanie, to tak nawiązując do pytania, jeszcze przed wypowiedziami Donalda Trumpa. Ale cały świat dzisiaj jest zainteresowany właśnie tym, czy dojdzie do jakiegoś takiego pojednania, bo słowa i to, co dzisiaj premier mówił, znaczenie słów, bo premier dzisiaj powiedział papieżowi, wspominając Jana Pawła II, że może papież zmieniać świat właśnie słowami. A teraz Donald Trump, wracając do Trumpa, taki ruch wykonał.

0: wykopał i taką stworzył atmosferę, że tak jak wielu watykanistów amerykańskich potwierdziło, że nie ma możliwości teraz na przykład pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych, która by była bardzo taka wskazana, potrzebna. Amerykanin jedzie do Chicago, do Nowego Jorku i tak dalej. I dla tego kościoła i dla tego społeczeństwa. Natomiast te słowa po prostu spowodowały, że takiej opcji nie będzie.
1: I dlatego zastanawiam się, czy dojdzie do jakiegoś porozumienia albo... No bo nie sądzę, że gdyby tak się stało, to czy Marco Rubio, czy ten fakt zatrzymałby Donalda Trumpa w kolejnych działaniach. Więc ja myślę, że to będzie, że to może być jakaś dość ostrożna konstatacja albo jakiś ostrożny komunikat po tym spotkaniu.
0: Już papież przed spotkaniem pytany powiedział, że no, wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy. Mam nadzieję, że będzie to rozmowa w takim duchu pojednania i porozumienia. Kiedyś Aleksander Kwaśniewski powiedział o Donaldzie Trumpie, że też człowiek nieprzewidywalny, ale jako ludzie, nie wiem, logicznie myślący, że no, stawiamy sobie pewne takie granice, że czegoś tam nie zrobi. I później jakby to, co wykonuje Trump w tej chwili, w ostatnich miesiącach, no, skłania do tego, że jednak może niemalże
1: że
0: przekroczyć
1: te granice,
0: wszystkie granice.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: Ale jeszcze,
0: też, bo to jest przeciwko niemu działa przecież. To jakby ma katolików na świecie przeciwko sobie. Ma panią Meloni, która takie miała dobre kontakty i teraz ustawi ją w pozycji wroga. Po to też jedzie Marco Rubio, żeby tam omówić sprawy baz wojskowych, ale również, żeby poprawić te relacje.
1: Giorgia Meloni zareagowała dość ostro po słowach Donalda Trumpa o żołnierzach w Afganistanie, tych natowskich sojuszniczych, że stali z tyłu. Ona potrafiła zabrać głos dość zdecydowanie, nie obawiając się albo, nie wiem, może ryzykując te sojusze. Ale wicepremier Włoch, który może powiedzieć dosadnie, prawda, w przeciwieństwie do kogoś z bliskiego otoczenia papieża, mówi tak, ataki na Ojca Świętego, głowę i przewodnika duchowego Kościoła katolickiego nie są ani akceptowalne, ani przydatne dla sprawy pokoju. Ponawiam swoje poparcie dla każdego działania i słowa papieża. Jego świadectwa wspierają dialog, wartość ludzkiego życia i wolność. Te wizje podziela nasz rząd. Tak mówi włoski wicepremier.
0: Tak jest i jakby dzisiejsza wizyta premiera Tuska w Watykanie to jest potwierdzenie i tego, co wicepremier powiedział, ale tego świata wartości, tak? I jakby puentując tą wizytę premiera Tuska, no to od razu widać, że jakby bardzo dobre było to porozumienie, w tym rozumieniu tych wartości, działanie bez przemocy, prawda, nie kłamstwo, solidarność, a nie egoizm, tak? No i to jest też takie fajne, że w sumie krótkie spotkanie, dlatego że to nie jest tak, że wtedy jest to długie spotkanie, omawia się Bóg wie jakie szczegóły, ale może właśnie zmienić zachowania i takie spotkania i słowa papieża zmieniają świat.
1: Jeszcze albo sygnalizować nastawienie, prawda?
0: Tak.
1: Bo tak jak pan powiedział, no... prawda, Europy, czy znaczy, no nie odkryją niczego nowego, prawda, bo nie ma na to za bardzo czasu, ale też...
0: Przypomina mi się jedno zdanie takie z pielgrzymki papieża Leona XIV do Afryki, który jest jednym z najpiękniejszych zdań tego pontyfikatu, kiedy był, spotkał się z więźniami, kiedy ich zachęcał do pozytywnego myślenia i powiedział, że każdy dzień to może być nowe otwarcie. Nowe otwarcie w czynieniu dobra i w przekazywaniu nadziei.
1: Czy dowodem na propozycję pojednania jest kardynał Ryś w Krakowie?
0: O, to bardzo ciekawe pytanie. Każdy z kardynałów zdaje sobie sprawę, czy Ryś, czy Krajewski, że będąc w danym miejscu ma zwolenników i przeciwników, ale każde zachowanie,
1: ale są
0: każde
1: to papieskie
0: słowa,
1: decyzje w związku
0: tak,
1: z tym, co za nimi stoi.
0: Ma,
1: kardynał Krajewski
0: jego zadaniem jest, jest też pojednanie. Tak jak papież próbuje wprowadzać pojednanie na całym świecie, tak kardynał Ryś, który ma też dużo przeciwników, to nie ukrywajmy tego, jego zadaniem jest to pojednanie i chyba bardzo dobrze to robi.
1: A kardynał Krajewski w Łodzi w rozmowie z jednym dziennikarzem wskazał taki pałac i mówi, widzi pan ten pałac? No widzę, mówi dziennikarz. Taki biskupi pałac.
0: A właśnie to było
1: ogromny
0: przy mnie.
1: To nie ma na to zgody, mówi kardynał Krajewski, papieski jałmużnik do niedawna, dodam.
0: I dodał jeszcze taką rzecz, że dopóki będą biedni w namiocie przed katedrą.

0: i będą tam jedli, to będzie to bardzo złe. To ja powinienem tam jeść w tym namiocie, a oni powinni jeść w pałacu. Bardzo ciekawe czasy przed nami, ciekawe decyzje kardynała Krajewskiego. Mam nadzieję, że...
1: Widziałam na tym ujęciu kardynała Krajewskiego, nie widziałam pana, panie redaktorze, ale miał... bardzo się cieszę, że przy...
0: Ale
1: że...
0: co jest fajnego, miał piękny prezent ode mnie, który trzymał matkę Teresę z Kalkuty, na którą
1: dziękuję
0: się powołuje.
1: Bardzo.
0: I to jest też
1: dziękuję
0: piękne.
1: Bardzo, Krzysztof Tadej z nami. A ja dziękuję państwu także za wspólny czas. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Zawód reporter. Specjalizacja reporter kryminalny i sądowy. Jak się pisze o gangach i mafii? Ile prawdy jest w modnym ostatnio polskim tle gangsterskim? O tym będę rozmawiał z Rafałem Pasztelańskim, współtwórcą książki Policjanci za cenę życia. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera. Dzień dobry. U nas na początek relacja sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Czworo sędziów jest gotowych do pracy. Potem pożar na Lubelszczyźnie, który udało się opanować. Szczegóły zna nasz reporter. Będzie też relacja z kolejnego dnia matur. Ruszyły egzaminy na poziomie rozszerzonym. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Zjawili się w pracy i są gotowi do orzekania. Czworo sędziów wybranych przez Sejm czeka teraz na ruch prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał dopuszczenie ich do pracy. Sędziowie stawili się w siedzibie instytucji, do środka zostali wpuszczeni, ale czy to oznacza, że będą mogli wypełnić swoje obowiązki? To pytanie do Sylwii Białek, z którą teraz się łączymy. Sylwio, witaj, powiedz, czy spór jest już zakończony?
2: Dzień dobry. Tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, czego się można spodziewać. Sędziowie, tak jak zapowiedzieli, przyjechali do siedziby Trybunału, stawili się w pracy. Troje z czworga z nich przed wejściem do środka rozmawiali z nami, z dziennikarzami. Sędzia Krystian Markiewicz powiedział, że nie wyobraża sobie, by po orzeczeniu Trybunału w Strasburgu dalej nie mogli orzekać.
3: I konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć. Decyzja jest dość prosta, czytelna. Ostateczna, na ten moment przynajmniej niepodważalna i no zobaczymy, co przyniosą następne minuty.
2: Sędzia Marcin Dziurda zaznaczył, że Polska jest zobowiązana.

0: Do przestrzegania orzeczeń Trybunału w Strasburgu nie możemy sobie po prostu wybierać, co nam się podoba, a co nie, tak mówił.
1: Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka w roku 1993, od razu po obaleniu komunizmu. Wszystkie praworządne państwa europejskie przestrzegają orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. No oczywiście nie przestrzegała Rosja, ale w 2022 roku została usunięta z Rady Europy, więc no nie wyobrażamy sobie, żeby organy władzy publicznej w Polsce nie przestrzegały orzeczenia, do którego respektowania są zobowiązane. Zobowiązany jest każdy organ, w tym prezes Trybunału Konstytucyjnego.
0: Miesiąc temu, gdy sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie w formule wobec prezydenta, też stawili się w siedzibie Trybunału, też wówczas zostali wpuszczeni do środka, no ale Bogdan Święczkowski zaprosił wówczas sędziów jedynie do biblioteki, bo prezes Trybunału nie uznał złożonego przez nich ślubowania wobec prezydenta. Zgodnie z tym, co wczoraj w komunikacie napisał Trybunał, wyrok Trybunału w Strasburgu tej sytuacji jednak nie zmieni. Sędziowie są jeszcze w siedzibie Trybunału, ale Krystian Markiewicz pytany, co dalej, co jeśli nadal nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, odpowiedział.
2: To orzeczenie, które wczoraj zostało wydane, czy przedwczoraj, to jest sprawa bezprecedensowa, więc mówienie, czy jest plan B, C i D, no to chyba to, co się stało, to nie jest, nie wiem, kapuśniaczek, który spadł, tylko jest to rzecz dość poważna. I teraz jest pytanie o reakcję na to, więc dajmy sobie może czas, zaraz zobaczymy, jaka będzie reakcja, zanim będziemy mówili o kolejnych literkach alfabetu.
0: Trybunał Konstytucyjny w komunikacie zaznaczył wczoraj, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. Nie może także zobowiązywać jakiegokolwiek polskiego organu, w tym rządu, do ingerowania w kompetencje najwyższego organu władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Tak napisano w komunikacie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki z kolei tak uzasadnił fakt, że wyrok Trybunału w Strasburgu nie jest dla Polski, zdaniem Kancelarii Prezydenta, wiążący.
3: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, której strażnikiem jest prezydent, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, także w zakresie sporów kompetencyjnych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
0: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati jest przekonany, że nie ma formalnych przeszkód do tego, by sędziowie podjęli pracę. Na antenie pierwszego programu Polskiego Radia mówił, że w przypadku dalszego utrudniania sędziom wykonywania obowiązków sprawą powinna zająć się prokuratura.
4: Trybunał Konstytucyjny to jest 15 sędziów, którzy zostali prawidłowo wybrani i cała szóstka powinna orzekać. Nie ma formalnych przeszkód dziś, aby czwórka sędziów objęła obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego ma prawny obowiązek dopuszczenia czwórki do wykonywania czynności orzeczniczych.
0: Polskie władze mają czas do 20 maja na to, by wytłumaczyć się przed Trybunałem w Strasburgu w sprawie sytuacji, która tutaj ma miejsce w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Czwórka sędziów Trybunału Konstytucyjnego liczy na dopuszczenie do pracy, a po ich stronie jest Trybunał w Strasburgu. Tematem zajmuje się Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję za relację.
0: Bardzo dziękuję.
5: A w magazynie Ważny Głos w całej tej dyskusji: prezes Trybunału Konstytucyjnego nie ma podstaw, by nie dopuścić czwórki sędziów wybranych przez Sejm do orzekania. Tak mówi nam były prezes Trybunału, profesor Andrzej Zoll. Konstytucjonalista podkreśla, że wczorajsza decyzja Europejskiego Trybunału w Strasburgu jest wiążąca dla polskich instytucji.
6: Europejski Trybunał Praw Człowieka jest trybunałem, którego decyzje są wiążące dla każdego członka Rady Europy. Polska jest członkiem Rady Europy i jest zobowiązana przestrzegać te orzeczenia. To jest środek zabezpieczający postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Polska jest zobowiązana do wykonania tego postanowienia.
5: Profesor Andrzej Zoll ocenił, że mimo prób prezydenta nie ma możliwości wprowadzenia zmian w konstytucji, bo nie uda się ich przegłosować w Sejmie. Były prezes Trybunału zaznaczył jednak, że są obszary, które w konstytucji warto byłoby zmienić.
6: Pozycja prezydenta, uważam, powinna być inaczej uregulowana. Obowiązuje u nas ustrój gabinetowo-parlamentarny, a nie prezydencki, do którego dąży prezydent Nawrocki. Taki system prezydencki jest groźny, bo to idzie, by szło w kierunku autorytaryzmu. No, mamy przykład w Rosji, właśnie taki system prezydencki występuje. Nie chciałbym, żebyśmy poszli tę drogą.
5: Przypomnijmy, 3

0: 3 maja prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Zostali do niej zaproszeni m.in. Julia Przyłębska czy profesor Ryszard Legutko. Karol Nawrocki chciałby, żeby nowa ustawa zasadnicza weszła w życie do 2030 roku. Pomysłów prezydenta jest więcej. Chwilę przed południem Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent podkreśla, że referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Unii.
1: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
0: Pytanie, które prezydent chce postawić w referendum, brzmi: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Propozycję prezydenta komentował na naszej antenie profesor Szymon Malinowski, szef Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Polskiej Akademii Nauk. Jak mówił, stan faktyczny jest dokładnie odwrotny niż w pytaniu referendalnym.
2: Gdyby nie sporo elementów polityki klimatycznej, która zresztą budzi wiele kontrowersji, nie w założeniach, natomiast w sposobie komunikacji i w szczegółowych rozwiązaniach, byłoby nam dużo gorzej. Straty mogłyby być istotnie większe. My nie potrafimy dobrze oszacować strat ogólnych, rozproszonych. Patrzymy tylko na proste rachunki. Natomiast już koszt wzrostu żywności, koszt wzrostu dostępu do wody, korzystania z energii, którą po prostu w fatalny sposób marnujemy, to efekt jest jaki jest. Mamy przestarzały system energetyczny, mamy nieprzystosowany kraj do nadchodzącej zmiany klimatu. Moim zdaniem to referendum to jest absolutny efekt dezinformacji klimatycznej, która w tej chwili w dużym zakresie opanowała media.
0: Komentował profesor Szymon Malinowski, szef Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Polskiej Akademii Nauk. Żeby referendum się odbyło, wniosek prezydenta musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości senatorów. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. W magazynie trzecia rządowa próba regulacji rynku kryptoaktywów. Komitet Stały Rady Ministrów przyjmie dziś projekt nowej ustawy o kryptowalutach. Jak przekazał premier Donald Tusk, różnić będzie się od poprzednich wersji zawetowanych przez prezydenta zaostrzeniem kar dla oszustów. Jednocześnie swój własny projekt złożył do Sejmu prezydent Nawrocki. Afera wokół rynku kryptoaktywów została politycznie zneutralizowana, oceniał w rozmowie z nami publicysta Agaton Koziński.
3: Mamy słowo przeciwko słowu, opinię przeciwko opinii, środowisko przeciwko środowisku. Jedna strona argumentuje, że po jej stronie stoi większość parlamentarna, druga strona argumentuje, że za ją stoi wola i poparcie 10 milionów wyborców. I sytuację politycznie, bo oczywiście sprawa jak zwykle ma dwa wymiary, merytoryczny i polityczny. Skupiamy się na tym drugim, politycznym, bo wydaje mi się, że on jest tutaj dla nas ciekawszy. Politycznie moim zdaniem zostało to wszystko dokładnie zneutralizowane.
0: Prezydent dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptowalutach. Trzecia wersja dokumentu ma trafić na kolejne posiedzenie Sejmu.
4: Suma wydarzeń.
0: Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się na Lubelszczyznę. To trzeci dzień akcji strażaków i walki z ogromnym pożarem lasu koło Biłgoraja. Ogień udało się opanować, do tego strażakom pomaga pogoda. Na miejscu przy zbiornikach wody w Józefowie jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry, Krzysztofie. Zanim o pogodzie, powiedz proszę, jak obecnie wygląda sytuacja na miejscu i ile może jeszcze potrwać akcja gaśnicza.
5: No dokładnie tak jak powiedziałaś, sytuacja na razie jest opanowana. Mimo wszystko na ten moment trudno jest jeszcze jednoznacznie wskazać, ile potrwa akcja gaśnicza, gdyż wszystko jest bardzo dynamiczne. Wiemy natomiast, że sytuacja się ustabilizowała dzięki ciężkiej pracy wielu zastępów w trakcie dzisiejszej nocy, o czym mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
6: W nocy wykonaliśmy ogromną pracę, pracowało 440 strażaków, a sumarycznie wszystkich osób zaangażowanych ponad 600, 106 zastępów, dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski, są to moduły kolejne GFFF, kompanie gaśnicze, kompania logistyczna.

0: turystyczna, więc zabezpieczenie, jeśli chodzi o ilość strażaków i osób realizujących zadania właśnie do gaszania, przekopywania pewnych elementów, weryfikowania miejsc, w których są największe zagrożenia. Tu oczywiście wykorzystujemy wszystkie techniki.
1: Wiemy, że pogoda zaczęła sprzyjać strażakom. Od rana pada deszcz. Jak duża to pomoc dla służb?
2: Zdecydowanie tak, jest to ogromna pomoc dla służb. Ten deszcz był oczekiwany tak naprawdę przez wszystkich, ale głównie właśnie przez strażaków, którzy potrzebują każdej kropli wody. Choć na razie deszcz ustał, a na niebie widać słońce, to deszcz ma jeszcze dzisiaj powrócić. Nadbrygadier Wojciech Kruczek podkreślił, że opady bardzo ułatwiają walkę z żywiołem, choć dalej trzeba zachować czujność.
0: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia. Jeżeli ogień trafi na wilgotną i nasyconą wodą ściółkę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ona się nie zapali, a jeżeli tak, to z o wiele mniejszą dynamiką i będziemy w stanie sobie z nim poradzić. Więc to jest ogromne dla nas znaczenie. Wiadomo, nie decydujące, bo mówiłem wcześniej o tych punktach, gdzie temperatura pod ziemią jest na przestrzeni niejednokrotnie dużych obszarów bardzo wysoka, ale tak, jest to dla nas duża pomoc.
2: Niestety sytuacja może się jeszcze skomplikować ze względu na porywisty wiatr. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że to właśnie wiatr jest tym czynnikiem, przez który całą akcję wydłuża.
3: Po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami, choć ten okres zgodnie z prognozami między godziną 12 a 18, gdzie spodziewany jest silniejszy wiatr, to jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania i będziemy się temu bardzo mocno przyglądać.
2: Jednak na całe szczęście okolicznym mieszkańcom na ten moment nie zagraża niebezpieczeństwo i nie planowana jest też żadna ewakuacja. W całej tej sytuacji ucierpiała przede wszystkim jednak przyroda. Puszcza Solska, która gaszona jest przez strażaków, zamieszkiwana jest też przez zagrożone gatunki ptaków, motyli czy ryb. Są tam również torfowiska, sosnowe bory czy bagienne łąki. Burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie, Roman Dziura, powiedział, że w ciągu roku puszczę odwiedzają tysiące turystów.
4: Tam ludzie ładowali swoje akumulatory, tam wietrzyli swoje płucka, wzmacniali swój umysł. Z wielkim smutkiem myślę, że i my, i turyści, którzy nas w ogromnej skali odwiedzają, patrzymy na to, co się dzieje.
2: Obecnie pogorzelisko sięga 300 hektarów. Z kolei teren działań strażaków to 10 km2. Oprócz akcji naziemnych strażaków wspierają także śmigłowce gaśnicze. Od rana z powietrza wodę zrzucają zarówno policyjne Black Hawki, jak i dromadery Lasów Państwowych. Według prognoz IMGW intensywne opady deszczu zapowiedziane są dziś na godzinę 22 i mogą potrwać nawet całą noc.
1: Trzeci dzień akcji strażaków w Puszczy Solskiej na miejscu. Nasz reporter Krzysztof Kuczyński, bardzo dziękuję za relację.
5: Sumę wydarzeń.
1: W magazynie gigantyczna akcja służb wymierzona w pedofilów. Łącznie zatrzymane zostały 123 osoby. Przejęto też 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod kryptonimem Hellfire. Zaangażowanych było w nią 500 policjantów i żandarmeria wojskowa.
6: Policjanci znaleźli zdjęcia i nagrania przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Inny zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator. Do aresztu trafił też 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej małoletniej siostry. Przyrodni. Dwóch innych zatrzymanych miało nagrywać swoich bliskich za pomocą kamerek zainstalowanych w domowej łazience. Łącznie sądy zgodziły się na tymczasowe aresztowanie 47 podejrzanych. Policja zabezpieczyła mienie podejrzanych o wartości ponad 210 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Akcję komentował w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister spraw wewnętrznych. Służby skutecznie reagują na coraz powszechniejsze przypadki przestępstw, które mają miejsce w internecie, tak mówił Czesław Mroczek.
7: Jeżeli chodzi o formę realizowania przestępstw, no to oczywiście w coraz większym zakresie można powiedzieć, przestępczość korzysta ze środków informatycznych, przenosi się do internetu i siłą rzeczy w coraz większym zakresie jest tam również policja. Jesteśmy coraz bardziej kompetentni w tych zakresach, coraz więcej policjantów posiada bardzo dobre kompetencje z punktu widzenia cyber i będziemy jeszcze bardziej skuteczni. Wszyscy powinni o tym pamiętać.
1: Przypomnijmy, zatrzymano ponad 120 osób w

0: wieku od 19 do 94 lat. 47 osób jest w areszcie.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Przenosimy się na Łotwę. Drony, które wtargnęły rano i rozbiły się we wschodniej części kraju, były najpewniej ukraińskie. Minister obrony Łotwy przekazał, że najpewniej bezzałogowce zostały wystrzelone przeciwko rosyjskim pociskom. Wojsko uruchomiło wtedy mobilne grupy obrony przeciwlotniczej. O szczegółach Kamil Zalewski.
2: Łotewskie wojsko przekazało, że w przestrzeń powietrzną kraju wleciało kilka dronów od strony Rosji. Dwa z nich spadły na terytorium Łotwy. Jeden rozbił się w Rzeżycy, około 40 km od rosyjskiej granicy, na terenie bazy magazynowania paliw. Według portalu LSM uszkodzone zostały cztery puste zbiorniki, w tym zewnętrzna powłoka jednego z nich. Strażacy nie stwierdzili jednak otwartego ognia. Miejsce upadku drugiego bezzałogowca nie zostało jeszcze ustalone. W związku z incydentem rano ogłoszono alarm w kilku regionach wschodniej Łotwy, a w Rzeżycy odwołano zajęcia w szkołach. Również w przestrzeń powietrzną Estonii na krótko wleciał jeden bezzałogowiec. Portal ERR napisał, że zagrożenie ze strony tych maszyn związane było prawdopodobnie z atakiem ukraińskich dronów na rosyjskie terminale naftowe w Zatoce Fińskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: O wtargnięciu drona na swoje terytorium poinformowało też Ministerstwo Obrony Rumunii. Bezzałogowiec pojawił się w rumuńskiej przestrzeni powietrznej w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Tymczasem Rosjanie przygotowują powietrzną obronę Moskwy przed zaplanowaną na 9 maja paradą Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Chcą jednocześnie, by Kijów zrezygnował w tym czasie z ataków na terytorium Rosji. Ukraińskie władze apelują zaś o długotrwałe zawieszenie ognia. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Według ukraińskich danych Rosja przerzuca swoje systemy przeciwlotnicze i tworzy wokół Moskwy pierścienie obrony przeciwko ukraińskim dronom i rakietom. To zdaniem Wołodymyra Załęskiego świadczy o tym, że rosyjskie kierownictwo nie przygotowuje się do zawieszenia broni i bardziej martwi się o swoją paradę w Moskwie niż o obronę całego kraju. Rosja doprowadziła do tego, że nawet ich główna parada zależy już od nas. Kreml zażądał od Ukrainy zawieszenia broni jedynie na czas sobotniej wojskowej parady w Moskwie. Kijów odpowiedział, że będzie reagował w sposób lustrzany, to znaczy wstrzyma swoje dronowe ataki na Rosję, ale tylko wtedy, kiedy Rosjanie zrobią to samo przez okres kilku dni. Tymczasem jedynie tej nocy Rosjanie atakowali Charków i Dniepr. Są doniesienia o zniszczonych budynkach i rannych cywilach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z Leonem XIV. Papież otrzymał od szefa polskiego rządu w prezencie pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Premier zaprosił też Ojca Świętego do Polski. W Rzymie jest nasza reporterka Agata Król.
4: Premier został powitany przez prefekta Domu Papieskiego na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie. Spotkanie z Leonem XIV odbyło się w papieskiej bibliotece i trwało około 20 minut. Tradycyjnie doszło do wymiany podarunków. Donald Tusk przyjechał ze zbiorem pięciu pierwszych ksiąg Starego Testamentu napisanymi w języku kaszubskim. To osobisty akcent polskiego premiera. Polska delegacja następnie spotkała się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem i szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Polem Richardem Gallagherem. Na zakończenie wizyty w Watykanie premier Donald Tusk odwiedził grób papieża Polaka. Druga część dnia to aktywności polityczne polskiej delegacji i spotkanie z premier Giorgio Meloni w Palazzo Chigi. Politycy omówią polsko-włoskie stosunki, sytuację geopolityczną, kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy i konkurencyjności europejskiej gospodarki. Z Watykanu Agata Król, Polskie Radio.
0: A teraz Wenecja. Organizatorzy Biennale poniosą konsekwencje swoich decyzji. Tak mówi Polskiemu Radiu Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister kultury z grupą polskich i ukraińskich artystów. Protestował wczoraj przed rosyjskim pawilonem otwartym w Wenecji. Łącznie zebrało się tam kilkaset osób. Przed rosyjskim pawilonem pikietowali artyści, dyplomaci, politycy, a także ludzie kultury. Zdaniem europosła Sienkiewicza omijanie unijnych sankcji nałożonych na Moskwę przez władze Biennale Sztuki nie pozostanie bez restrykcji.
5: Myślę, że konsekwencją tego będzie wstrzymanie finansowania. To są 2 miliony euro dla Biennale. Myślę, że będzie śledztwo jeszcze inspektorów włoskich, którzy nie otrzymali wszystkich dokumentów. Ta historia na pewno szybko nie zniknie. Co tu dużo mówić? Wstyd. Wstyd dla szefostwa Biennale. Jesteśmy tu po to, żeby im o tym przypomnieć.
0: Po stanowczej reakcji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i 22 ministrów kultury wspólnoty, władze Biennale w Wenecji zdecydowały, że rosyjska wystawa będzie czynna do soboty. Wtedy wystawy otwierają się dla szerokiej publiczności. Louvre zapowiada ponowne otwarcie sal, w

0: Doszło w ubiegłym roku do spektakularnego włamania. Galeria Apolla, z której zniknęły warte kilkadziesiąt milionów euro klejnoty, ma zostać udostępniona zwiedzającym latem. Nadal nie wiadomo jednak, co stało się ze skradzionymi eksponatami. Relacja Stefana Folcera.
1: Nowy dyrektor Louvru, Christophe Lauribeau, poinformował na łamach Le Monde, że Galeria Apolla zostanie ponownie otwarta w lipcu. Nie będzie jednak można w niej oglądać klejnotów z kolekcji rodu Bonaparte. Te, które przetrwały kradzież, w tym uszkodzona korona cesarzowej Eugenii, zostaną tymczasowo przeniesione do innego skrzydła Louvru i pozostaną tam do czasu stworzenia odpowiednio zabezpieczonej przestrzeni. Władze Louvru zapewniają, że po włamaniu wzmocniły systemy bezpieczeństwa muzeum. Odnowiono bramy wejściowe, a w środku budynku uruchomiono mobilny posterunek policji. Szersze zmiany mają zostać wprowadzone w ramach wielkiego planu modernizacji muzeum. Szacowane na ponad miliard euro prace mają ruszyć w najbliższych miesiącach i potrwać do 2031 roku. Tymczasem odnalezienie skradzionych eksponatów wydaje się coraz mniej prawdopodobne. Czterech sprawców jest w rękach francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Jednak los klejnotów wciąż pozostaje nieznany. Stefan Folcer, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń.
0: Egzaminy na poziomie podstawowym za maturzystami, ale do końca jeszcze daleko. Rośnie też poziom trudności. Maturzyści z całego kraju napisali dziś egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To pierwszy egzamin na poziomie rozszerzonym na tegorocznej maturze, a każdy zdający, przypomnę, musi wybrać minimum jeden przedmiot dodatkowy. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest przed stadionem warszawskiej Legii, gdzie egzamin dojrzałości piszą absolwenci szkoły w chmurze. Martyno, witaj. Powiedz, co o tym pierwszym egzaminie rozszerzonym mówili ci zdający.
3: A maturzyści opuszczali stadion warszawskiej Legii uśmiechnięci, w dobrych nastrojach. Przyznawali, że ten egzamin był dużo trudniejszy niż wczoraj, kiedy pisali język angielski na poziomie podstawowym, no ale dali radę.
4: A bardzo dobrze. Maturka z języka angielskiego, poziom rozszerzony. Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła. Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach w Europie. Nie ma problemu, opisałem, czy podróżuję często, więc było prosto. I co, no, pozytywnej myśli jestem.
5: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
6: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
5: Wspaniale, super.
7: Widzę, że jesteś uśmiechnięta, tak, zadowolona.
5: Tak, lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
8: Bardzo dobrze, z takiego względu, że byłem pewien każdej odpowiedzi, czyli nie musiałem nic strzelać. Rozprawkę, czy to powiedzmy ten tekst taki z dwóch tematów do wyboru napisałem na wszystkie pełne strony, więc jeżeli chodzi o angielski, to jestem najbardziej pewien, może nie 100 punktów, ale 90 paru procent znaczy.
3: A język angielski jest od lat tym przedmiotem, który najwięcej osób chce pisać właśnie na poziomie rozszerzonym. Wybrało go 73% wszystkich zdających, a dla porównania drugi najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy, czyli matematykę, napisze 93 tysiące osób, czyli około 27% maturzystów. No choć w przypadku egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zdawalności, no to głównie od wyników tych właśnie sprawdzianów zależy, na jakie studia dostaną się zdające.
9: Żeby dostać na lepsze studia, na przykład ja rozszerzam biologię i geografię i chemię, żeby dostać się na Uniwersytet Medyczny.
10: No po to, aby wybrać się na dany kierunek studiów.
11: W moim przypadku przydają mi się na studia, pomimo tego, że planuję pójść na studia położnicze, jednak fakt znania tego języka również będzie mi potrzebny, na pewno angielskiego, no bo to jest uniwersalny język. I gdybym musiała spotkać się z pacjentką, która nie zna polskiego, no to ta opcja, że znam ten język angielski, również mi pomoże. Zdaję jeszcze biologię i chemię.
6: One bardziej rozwijają mózg i sprawia, że no, jak dla mnie jest ta większa motywacja do nauki tego, czego lubię.
12: Ja na przykład bym chciała iść na studia, dlatego myślę, że do tego mi się to przyda. Ale poza tym, no szczerze, dla mnie to jest takie trochę celowanie w ambicje też.
3: No te ambicje też są bardzo ważne i takie odpowiedzi zdecydowanie cieszą. Młodzi ludzie nie myślą tylko praktycznie, czyli dostać się na studia, dlatego wybieram taki, a nie inny przedmiot, no ale też chce się rozwijać, chce mieć te swoje ambicje. No i to nie koniec pracy na dzisiaj. O 14:00 kolejny egzamin na poziomie rozszerzonym, tym razem historia muzyki, czyli z kolei jeden z najrzadziej wybieranych przedmiotów na maturze rozszerzonej. Napisze ją kilkaset osób.
0: Kolejny dzień matur, dziś pierwsze egzaminy na poziomie rozszerzonym, a opowiadała nam o tym Martyna Szymczakowska. Martyno, bardzo dziękuję za relację.
3: Dziękuję bardzo.
2: Suma wydarzeń.

0: Magazyn. Zaczynaliśmy od sprawy Trybunału Konstytucyjnego i na tym temacie będziemy kończyć nasze spotkanie. Czworo sędziów, którzy, jak mówiliśmy, stawili się dziś do pracy, znów napotkali na blokadę ze strony prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Co dokładnie się wydarzyło, tłumaczyła kilka minut temu sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
1: Przyjął nas pan wiceprezes Bartłomiej Sochański w zastępstwie prezesa Bogdana Święczkowskiego, którego nie ma dzisiaj w Trybunale, ma być w poniedziałek. Pan wiceprezes Sochański przekazał, że zapoznał się już z decyzją, z postanowieniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania, że nie nawiązaliśmy stosunku służbowego. Pan prezes Sochański powiedział, że z treści tego orzeczenia wynika, że wszystkie organy mają obowiązek nie przeszkadzania nam w tym, abyśmy podejmowali swoje obowiązki, w związku z czym właśnie to czyni, czyli nie przeszkadza. Oczywiście podjęliśmy polemikę z tym stanowiskiem. Wskazaliśmy, że jest oczywiste, że z treści orzeczenia wynika, że to nieprzeszkadzanie ma polegać na tym, żeby nam przydzielono gabinety, umożliwiono wykonywanie obowiązków, bo jedyną przeszkodą, którą trzeba usunąć, no to jest właśnie stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, który nas nie chce dopuścić do orzekania. Ostatecznie pan wiceprezes powiedział, że zapozna się z naszym pismem, które złożyliśmy, przedstawiając całą argumentację, i w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty. Ale na chwilę obecną oświadczył, że nie ma możliwości, abyśmy podjęli swoje obowiązki.
2: Pytanie do pana profesora, jeśli można. Pan profesor, wchodząc, mówi, że nie wyobraża sobie, żeby mogło dojść do takiej sytuacji, do jakiej właśnie doszło. Co pan na to? Myśmy mówili, że tak będzie.
3: W dalszym ciągu uważam, że decyduje prawo, a nie to, co sobie wyobrażają poszczególne osoby, niezależnie od tego, jakie funkcje pełnią, więc postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 maja jest wiążące dla wszystkich organów władzy państwowej, prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie wyłączając. Pojawiły się też opinie, którym trudno odmówić słuszności, że to postanowienie ETPC z 5 maja jest skierowane właśnie przede wszystkim do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który ma nam nie przeszkadzać w objęciu obowiązków służbowych.
2: A jak można wybrnąć z sytuacji nieprzestrzegania tego postanowienia ETPC, czyli łamania prawa, jak rozumiem?
3: Ponieważ tak naprawdę uważam, że należy robić wszystko, żeby umożliwić postępowanie zgodne z prawem, no pan wiceprezes Sochański powiedział, że jeszcze razem z prezesem Święczkowskim rozważą nasze argumenty w poniedziałek, więc liczę, że będą je rozważać zgodnie z przepisami prawa.
4: Czy jesteście umówieni, że po tych rozważaniach ta informacja jakoś do was dotrze? Będziecie się kontaktować, czy przyjdziecie? Jak to wygląda teraz?
5: Co tydzień jesteśmy, każdego tygodnia jesteśmy w Trybunale Konstytucyjnym, więc można powiedzieć, że nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o ten dialog, czy z panem prezesem, czy z panem wiceprezesem. Mam nadzieję, że też w pewnym momencie, przepraszam za określenie, ale obudzą się sędziowie dotychczasowi Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest dobro wspólne i tak samo prezesi, jak i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni też brać odpowiedzialność za to, co się w tym budynku dzieje. No to jest rzeczywiście sytuacja przykra, że na pytanie, które wprost zadałem, czy coś zmieniło to ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to jest odpowiedź, że na ten moment nic, czyli tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment, ale odwołując się do nadziei pana profesora, miejmy nadzieję, że czas, te kilkadziesiąt godzin może coś zmienić, a jak nie, to będziemy pewnie też odpowiednio reagowali na to, co się stanie.
4: A jeszcze mam pytanie, z czego to wynika, że jesteście państwo w trójkę, a nie w czwórkę?
5: Z kompletnie z nieobecności jednej osoby. Pewnie może będzie za pół godziny czy za godzinę. No, różnie to wygląda.
3: Pan profesor Taborowski składa dokładnie takie samo pismo jak my. Jego stanowisko jest dokładnie takie same. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest absolutnie jasny, wiążący wszystkie organy władzy Rzeczpospolitej.

0: Polskiej, przede wszystkim prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania, nie zostali dopuszczeni do pracy, mimo wczorajszego zabezpieczenia, które wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Polskiego Radia 24.

0: 12.32. Stopy procentowe bez zmian. Zaskoczenia nie było, co jednak nie zmienia faktu, że prognozowanie działań RPP w ramach polityki pieniężnej znacznie się skomplikowało. Coraz większa grupa ekonomistów spodziewa się podwyżek. Tak, podwyżek stóp w związku ze spodziewanym wzrostem inflacji. I w ten sposób rysuje nam się prosta relacja. Od konfliktu w Iranie przez kryzys naftowy po uderzenie w portfele kredytobiorców. Ale tutaj prognozy nie są jednoznaczne. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Ale na początek potężna inwestycja w województwie śląskim, a konkretnie w Zagłębiu. W Jaworznie powstanie hub elektromobilności. W projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland. Pierwszy samochód elektryczny z linii produkcyjnej ma zjechać w 2029 roku. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że porozumienie przewiduje między innymi transfer technologii.
1: Fabryka powstanie w Polsce i local content będzie na poziomie 70%. To jest zupełnie inne podejście niż ten historyczny projekt Izery, który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł, poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew.
0: Minister dodał, że w najbliższych dniach będzie podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie na poziomie 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Jest to jedna z większych pozycji w KPO, które zgłaszaliśmy. Do końca żyliśmy w napięciu, bo te negocjacje były trudne, ale wszystko się udało.
0: Dodajmy, że w pierwszej fazie mają być produkowane 3 modele samochodów, a większościowym udziałowcem Electromobility Poland od 2021 roku jest Skarb Państwa. Bez porozumienia zakończyły się nocne negocjacje przedstawicieli unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Jej zapisy w lipcu ubiegłego roku uzgodniła szefowa komisji i prezydent USA, ale musi być jeszcze ona zatwierdzona przez unijne instytucje. Nad rozmowami unosi się groźba Donalda Trumpa dotycząca podwyżek ceł na samochody, co byłoby złamaniem lipcowych uzgodnień. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucił Unii, że celowo zwleka z wdrożeniem porozumienia. Zerkamy na rynki i niestety dzisiaj obraz sesji w Warszawie zupełnie inny niż wczoraj. Czerwień ponownie zagościła na parkiecie. WIG traci 0,63%, WIG 20 0,67%, MWIG 40 0,64%. Tak równo spadają te indeksy i tylko SWIG 80 tutaj się wyróżnia 0,3%, ale niestety też na minusie. Zerknijmy jeszcze na waluty. Za 1 euro płacimy 4,23 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,59. Widać tutaj umocnienie polskiego złotego. Frank szwajcarski 4,62 i funt brytyjski 4,89. Jeszcze ropa naftowa, bo tutaj dzieją się bardzo ciekawe sprawy i takie déjà vu. Bo wczoraj mówiłem Państwu w magazynie Saldo, że ropa Brent kosztuje $99 i dzisiaj w tej chwili też $99. Ale co działo się po drodze, to o tym też powiemy już za chwilę.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w naszym studiu witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Arkadiusz Pączka z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To zacznijmy od tej informacji i inwestycji, która ma ruszyć w województwie śląskim, konkretnie w Jaworznie. Tam powstanie hub elektromobilności. W projekt zaangażuje się znany tajwański koncern Foxconn. To chyba bardzo dobra informacja, bo taka cisza nastała po ogłoszeniu Izery i po tym, jak się okazało, że jednak z tego pomysłu nic nie wyjdzie.
3: No tak, też była duża presja. Pamiętajmy, że zaangażowane są w ten projekt środki z Krajowego Planu Odbudowy. W przypadku braku sukcesu tych negocjacji, myślę, że Komisja Europejska nie dałaby zgody na przesunięcie tych środków na inne projekty, na inne programy, bo był dedykowany tylko i wyłącznie kwestiom związanych szeroko z rozumianą elektromobilnością. Tak więc z jednej strony środki z KPO, z drugiej strony inwestycja w regionie po wycofaniu się poprzednich inwestorów firmy Intel w ten obszar. No i z drugiej strony jakby perspektywa też rozwoju regionu i rozwoju tego, co jest dzisiaj priorytetem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Chyba projektu Local Content. Jeżeli słyszymy, będzie około 70% całej inwestycji skupione i

0: na zamówieniach dla wewnętrznych polskich firm, polskich dostawców. Będzie przy tym tworzony jakiś hub nazwany rozwojem dotyczący elektromobilności, no to powinniśmy się tylko cieszyć, no bo to jest też z jednej strony rozwój polskich dostawców, podwykonawców, miejsca pracy, no i być może jakiś sukces rynkowy. Tylko pamiętajmy o jednym, no jest to bardzo długa perspektywa. Dzisiaj te wszystkie nowości rynkowe w motoryzacji, one się bardzo szybko zmieniają, tak więc pamiętajmy, że konkurencja też nie śpi. Widzimy, jak do Europy wchodzą mocno producenci z Chin ze swoimi
1: wjeżdżają
0: wszystkimi.
1: I to na piątym
0: Dokładnie.
1: Biegu.
0: Tak więc no, tu jest dużo analiz i dużo chyba takiego strategicznego zarządzania tym projektem, tak aby być konkurencyjnym w tym bardzo szybko zmieniającym się świecie elektromobilności, łącznie z tymi wszystkimi nowinkami. Bo zagrożeń jest bardzo dużo, żeby nie było tak, że coś wyprodukujemy, a okaże się, że popyt jest bardzo znikomy, no a środki zostały zainwestowane łącznie z środkami unijnymi.
1: Powiedział pan o tym zjawisku, czy też filozofii local content. To jest bardzo ważne, bo to już urasta do takiej pewnej gospodarczej filozofii i do tego jeszcze dochodzi transfer technologii. To chyba bardzo dobre połączenie.
0: To się bardzo ściśle łączy, tylko pamiętajmy, że trochę o tym mówimy i ja to rozumiem, bo jakby jest to priorytet resortu aktywów państwowych i chyba priorytet ministra Balczuna. I ja rozumiem, że o tym jest dzisiaj dużo, ale potrzebujemy też takiego praktycznego wdrożenia tego hasła. Takiego praktycznego, że wiemy, że to jest taki i taki poziom w inwestycji będzie stanowił local content. Wiemy, że w inwestycji dotyczącej elektrowni atomowych ma to stanowić taki, taki procentowy element i są już podpisane umowy. Bo ja zawsze jestem praktykiem i już oczekuję, że będzie wiadomo, jaki to jest procent, jakie firmy już mogą się o to ubiegać, do kogo jest skierowany. Zejdźmy już na taki poziom wdrożeniowy, ale rozumiem po tym okresie przygotowania przez Ministerstwo Aktywów Państwowych takich wewnętrznych dyskusji, jak ma wyglądać local content, w jakich obszarach jest szansa, gdzie możemy go wdrożyć. No myślę, że to jest pierwszy z takich elementów, że mam nadzieję, że tutaj polscy przedsiębiorcy z tego obszaru powiedzą tak, rzeczywiście mamy pierwszeństwo, jesteśmy preferowani w jakimś stopniu w rozumieniu przepisów. Jednocześnie ten local content wypełnił to, o czym mówiło ministerstwo, no bo w praktyce no musimy to zobaczyć, tak?
1: I do tego ta elektromobilność, która może zmienić obraz rynku motoryzacyjnego na starym kontynencie, ale jak na razie większość Polaków jeździ na paliwa płynne. I właśnie w tej chwili pojawiło się obwieszczenie ministra energii Miłosza Motyki i wiemy, za ile zatankujemy w piątek 8 maja. I tak, benzyna 95, 6,41, taniej o 5 groszy. 98, 6,90, 5 groszy również różnicy. I olej napędowy 7,17. I tutaj mamy 6, 7, 8, 9 groszy różnicy. A zatem wygląda to całkiem nieźle. Przynajmniej jeżeli chodzi o tankowanie na weekend, ale skądś te wartości się biorą. No i teraz przechodzimy do rynku ropy naftowej, rozchwianego niesamowicie, bo teraz na początku wspomniałem o tym déjà vu. Teraz ropa Brent $99, wczoraj o tej samej porze $99, ale po drodze zaliczyliśmy jeszcze i 101, i 102, i $103 za baryłkę, a to wszystko sprzężone z tymi informacjami, które pojawiają się w agencjach informacyjnych. No mamy jakieś szaleństwo naftowe. Pytanie, czy jest szansa, by rzeczywiście ta sytuacja chociaż się uspokoiła. Ja już nie liczę, że będzie dużo taniej, ale to uspokojenie dobrze by zrobiło gospodarce.
0: Bardzo trudne pytanie i rzeczywiście widzimy, jak duże jest szaleństwo i wpływ informacji geopolitycznych, informacji, które być może czasem są puszczane po to, żeby to te rynki trochę rozchwiać. Jednocześnie to są, jak to się mówi, bardzo szybkie obserwowane strzały na giełdzie, gdzie widzimy ruch na zakupach i graniu na spadki, zwłaszcza na amerykańskich giełdach. I to wszystko powoduje, że dzisiaj to rozchwianie jest jeszcze w większym stopniu takie, które trudno powiedzieć, czy ono zostanie w jakiś sposób skondensowane i nie będzie tego rozchwiania w przyszłym tygodniu. Ja jestem tutaj pesymistą. Mam wrażenie, że każde te informacje, które wypływają ze strony amerykańskiej czy ze strony irańskiej, oczywiście one są zazwyczaj bardziej skąpe, ale bardziej takie pragmatyczne. Analizujemy porozumienie, zastanawiamy się, wrócimy. Amerykanie więcej tych informacji wypuszczają, ale jednocześnie co powoduje, więc

0: więcej się dzieje na rynkach, bo widzimy, że ceny ropy, no one dosyć mocno w ciągu godziny czy dwóch godzin skaczą i wracają do poprzednich poziomów z dnia poprzedniego. I kolejny dzień jest kolejna informacja i widzimy to samo. Tak więc dzisiaj to jest tylko na ropie, bo możemy się domyślać, że ci, którzy grają na spadki, chcieliby później płynnie przejść na inne surowce i może to się wydarzyć. Natomiast ta cała dzisiaj dyskusja, czy to obserwowanie tych informacji, co się dzieje w ciśnieniu Ormus, to co się dzieje wokół negocjacji Iran, USA, USA-Izrael, to co się przekłada później na te ceny, to jest dosyć bardzo dynamiczne i myślę, że niestety w moim przekonaniu taka sytuacja będzie miała jeszcze w kolejnych tygodniach, no chyba, że dojdzie do porozumienia i akceptacji tego jednostronicowego dokumentu, który pozwoli nam na powiedzenie, tak, mamy chwilowy spokój.
1: Ja się czasami zastanawiam, co się dzieje po drugiej stronie mojego monitora i nie chodzi mi tutaj o układ naszego studia, ale co się dzieje za tymi wykresami. Bo my przedstawiamy dane liczbowe, konkretne wartości, notowania, opisujemy, jak zmienia się ta cena, ale po drugiej stronie ktoś na tym zarabia i to nie małe pieniądze. I to jest naprawdę, na takiej zmienności musimy mieć świadomość, że to jest naprawdę potężny biznes.
0: Tak, myślę, że to jest potężny biznes, to są potężne płynności finansowe i potężne środki. Jednocześnie z pewnością też duże ryzyko, ale czasem to ryzyko jest obarczone tym, że jednak ktoś ma dostęp do pewnych informacji i wpływa później na giełdy. Oczywiście myślę, że z czasem kiedyś ktoś może będzie prowadził jakieś postępowania, czy tu nastąpiły pewne wycieki danych albo spekulacyjne wycieki danych, które miały wpływ na to, że jakieś osoby zarobiły na tych ruchach giełdowych. Natomiast no, dla nas to jest tylko i wyłącznie odczyt, jak on ma wpływ, czy to na naszą gospodarkę tutaj w Polsce, czy na przedsiębiorców. No bo to też się przekłada ściśle na, nie wiem, poziom stóp Narodowego Banku Polskiego.
1: No
0: przekłada się na inflację. My patrzymy z tego punktu widzenia, ale pan redaktor rzeczywiście podniósł tutaj bardzo ciekawy wątek, jakby można być trochę psychologiczny tych osób, które przy tych rozgrzanych monitorach i rozgrzanych połączeniach inwestują potencjalnie gigantyczne środki po to, żeby w ciągu godziny zarobić bardzo duże pieniądze. No ale to już pozostawiam tym, którzy być może będą to analizować, co się dzieje na rynkach amerykańskich.
1: Myślę, że ciekawy serial być może kiedyś z tego powstanie. Dobrze, to przejdźmy na nasze podwórko, bo oczywiście to, co się dzieje na światowych rynkach, oczywiście ma wpływ na to, co dzieje się w polskiej gospodarce i chociażby ropa naftowa. No teraz mamy program CPN, który troszeczkę nam spłaszczył inflację, ale strach pomyśleć, co działoby się, gdyby takiego programu, takiego mechanizmu nie było. I teraz pojawia się pytanie. Wczoraj poznaliśmy decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która zdecydowała, zgodnie z prognozami, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie. Ale co będzie dalej? Tutaj słychać coraz wyraźniej taki dwugłos ze strony ekonomistów. Jedni mówią, podwyżki stóp procentowych być może jeszcze w tym roku są przesądzone. Inni mówią, nie, no bez przesady, ta inflacja aż tak mocno nie skoczy i tutaj raczej te stopy zostaną zamrożone na poziomie 3,75. A jakie jest pana zdanie?
0: Ja jednak skłaniam się ku temu, że jednak zostaną zamrożone, chociaż mając na względzie to, jak bardzo dynamiczne są wypowiedzi pana prezesa Narodowego Banku Polskiego, jego konferencje. I trudno jest trochę z tych wypowiedzi odczytywać kierunek, przyszłe kierunki decyzji Rady Polityki Pieniężnej. No to jednak skłaniam się ku temu, że w dłuższej perspektywie stopy zostaną zachowane i bez zmian. Oczywiście można wysnuć tu pewne, czym to jest spowodowane, pewne wnioski z odczytów inflacyjnych, patrz jeden, rzeczywiście czynników geopolitycznych, bo myślę, do nich prezes się odniesie, czyli patrz sytuacji w zakresie cen ropy i negocjacji dotyczących odblokowania ciśniny Ormuz. Tych wszystkich czynników geopolitycznych, które wpływają na polską gospodarkę, odczytów wyników przedsiębiorców. Znaczy myślę, że te wszystkie elementy są dla Rady Polityki Pieniężnej jakąś wskazówką przy podejmowaniu decyzji, no, ale jednak skłaniam się ku tezie, że stopy pozostaną bez zmian i myślę, że w tym zakresie tu nie będzie większych dyskusji, aby podnosić stopy procentowe w perspektywie drugiego półrocza 2026. Jeszcze na pewno będzie ciekawym dokumentem w drugiej połowie

0: wokół prognoza Narodowego Banku Polskiego na kolejne lata. No ale odnoszę się do tego, gdzie dzisiaj jesteśmy, czyli patrzę inflacji, określonego celu inflacyjnego przez Narodowy Bank Polski, otoczenia geopolitycznego. Trochę też myślę, że sytuacji budżetowej. Pamiętajmy, że będziemy za moment ze strony Ministerstwa Finansów będzie przedstawiony projekt budżetu państwa na 2027. To jest bardzo ważny dokument, który gdzieś tam będzie nam wyznaczał kierunki projektowania budżetu na 2027 i z pewnością do tego odniesie się też prezes Glapiński w swojej wypowiedzi. Tak więc jest kilka elementów, które mogą powodować tą rozchwianie, czy takie w ogóle dwugłos, jak pan redaktor wspomniał, między ekspertami, analitykami, czy będzie podwyżka stóp procentowych w drugim półroczu, czy nie będzie, czy będzie jakiś w ogóle kierunek tych zmian. Ja oczekuję tutaj status quo i jednocześnie ciekawie merytorycznie konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego.
1: Co jednak nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z pewną rewizją oczekiwań związanych z 2026 rokiem, bo ja sobie przypominam, kiedy pojawiały się prognozy w grudniu odnośnie tego, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej, no to mówiło się o co najmniej dwóch obniżkach w całym roku. No pierwszą mamy, za nami, w marcu, ta obiecana.
0: Która... I jeszcze w trakcie już chyba rozpoczęcia konfliktu.
1: No właśnie, ta marcowa, tak.
0: Konfliktu na Bliskim Wschodzie i rzeczywiście to był początek, to się akurat zbiegło. No ale ja jestem jednak zdania, że ten cel inflacyjny gdzieś zostanie utrzymany i myślę, że tu nie będzie takich dużych wskazówek, które by w opinii członków Rady Polityki Pieniężnej dawały asumpt do tego, żeby podnieść stopy procentów. Oczywiście sytuacja może być bardzo dynamiczna, może dojść do zaostrzenia sytuacji, jeszcze bardziej większych działań ze strony, nie wiem, Arabii Saudyjskiej, problemów z dostawami gazu i ropy. To wszystko może się wydarzyć rzeczywiście i to wszystko może mieć miejsce, gdzie Narodowy Bank Polski powie, że te wszystkie elementy jednak są podstawą ku temu, aby o określoną liczbę punktów procentowych podnieść stopy procentowe w drugim półroczu. Odrzucam kontekst polityczny, ale on zawsze w wypowiedziach pana prezesa Glapińskiego gdzieś tam się pojawia. Wskazałem o aspekcie związanym z projektem budżetu państwa, który też myślę, że będzie istotnym elementem, bo tam też będzie założone pewne wskaźniki, ale też to, w jaki sposób będzie rozłożony projekt budżetu państwa na 2027 i te wyzwania w zakresie inflacji, dziury budżetowej, długu będą określone. Tak więc jest kilka elementów, które myślę, że czas nam pokaże, jak one wpłyną na decyzję Rady Polityki Pieniężnej.
1: To ja tylko przypomnę, że wystąpienie publiczne szefa NBP, profesora Adama Glapińskiego, jest zaplanowane na godzinę 15 i na pewno fragmenty tego wystąpienia pojawią się również na antenie Polskiego Radia 24. Ale w tym kontekście musimy też powiedzieć o jednej rzeczy, bo Rada Polityki Pieniężnej nie działa myśląc o maju, o czerwcu, tylko ona musi patrzeć dalej za horyzont, który jest dzisiaj ewidentnie za mgłą tych wydarzeń geopolitycznych, czyli w perspektywie 9-10 miesięcy. To jest arcytrudne zadanie w takich uwarunkowaniach.
0: Tak, z pewnością. I myślę, że to dziś na każdym kroku tych wypowiedzi czy konferencji, ale też poszczególnych osób z Rady Polityki Pieniężnej wypływa, mówiąc o perspektywie dłuższej niż pół roku. Mhm. I o tym, że jak trudno jest dzisiaj określić dłuższą perspektywę, projekcję pewnych danych w perspektywie 12 miesięcy, czy nawet z rozszerzeniem na 2027-2028, określając pewne cele inflacyjne czy inne cele Narodowego Banku Polskiego, no bo ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Pamiętajmy, że dużo wyzwań przed nami, bo z jednej strony sytuacja budżetowa, a z drugiej strony kwestie związane z pozyskaniem pożyczki SAFE, o której pewnie też będzie podczas konferencji prezes też może się do tego odnieść, bo pamiętamy, że tutaj miał duży głos w tym zakresie, co zrobić z tym projektem ustawy, który zawetował prezydent Nawrocki. Środki z KPO, które powinny pobudzić w większym stopniu, patrz, ten pierwszy punkt, inwestycje na przykład w elektromobilność. Mam nadzieję, że to też się przełoży na program inwestycji Local Content, przełoży się trochę na zwiększenie inwestycji w naszą gospodarkę, w tym inwestycji prywatnych. No jest kilka elementów, w których członkowie Rady Polityki Pieniężnej i eksperci w Narodowym Banku Polskim powinni przeanalizować tak, aby być może spróbować określić, tak jak pan redaktor wspomniał, ten długo

0: okresowy cel czy wskaźniki. No ale to jest dzisiaj szalenie trudne. Może być dużo po drodze zmiennych nawet z samej polskiej gospodarki, odczytów polskiej gospodarki, konfliktu na Ukrainie, nie mówiąc o rozwoju konfliktów w Zatoce Perskiej. Tak więc to jest bardzo trudne dzisiaj prognozować w perspektywie dłuższej niż 12 miesięcy.
1: Tak, spoglądam sobie chociażby na indeksy amerykańskiej giełdy, które radzą sobie zdecydowanie lepiej niż Europa w ostatnich dniach i wiemy, że to też dla Donalda Trumpa jest taki wyznacznik, czy sprawy idą w dobrym kierunku. Dopóki jest zielono, dotąd nie ma żadnych obaw, ale pytanie, do kiedy tak naprawdę ta wojna na Bliskim Wschodzie Amerykanom się będzie opłacać, bo na naszej antenie nawet kilku ekspertów, niezależnie od siebie, mówiło, że ta granica 100 dolarów za baryłkę to jest rzeczywiście taki próg bólu. Jeżeli chodzi o ropę amerykańską, tą WTI, to ona jest jeszcze tańsza, bo tam w okolicach 91 dolarów, w tej chwili 92 dolary za baryłkę. Czy możemy wyznaczyć, że w którymś momencie przeciągający się konflikt no, zacznie jednak być obciążeniem dla prezydenta Donalda Trumpa z ekonomicznego oczywiście punktu widzenia?
0: Tak, tak, tak. No, oczywiście ekonomiczny punkt widzenia jest bardzo tutaj istotny. I myślę, że już takie sygnały dochodzą, bo z jednej strony spadek zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych, on jest dosyć widoczny. Już nie pytam dokładnie, jaki to jest poziom, ale to już jest poziom, który eksperci podkreślają jako dosyć istotny. Jednocześnie te tradycyjne gałęzie przemysłu, dla których ten czynnik związany z ceną ropy i w ogóle wzrostami, niepewnością ma istotne znaczenie. Myślę, że biznes będzie w jakimś stopniu coraz mocniej naciskał na Donalda Trumpa, aby ten konflikt jakoś zakończyć. Chyba wczoraj była wypowiedź pana ministra Marka Rubio o tym, że oni uznają, że ten jakby nie konflikt, ale ta inicjatywa wojskowa została już zakończona. No teraz pozostają rozstrzygnięcia w zakresie rozejmu, czy w zakresie tego kontraktu zakończenia tego konfliktu. Natomiast no, zawsze dla Donalda Trumpa, mam wrażenie, ten czynnik ekonomiczny miał znaczenie. On raczej jest według mnie osobą, która patrzy na ceny surowców w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu spadków, zysków, a jednocześnie dużo osób z biznesu, myślę, będzie mu w dużej mierze sugerowało, że to w dłuższej perspektywie jest złe dla amerykańskiej gospodarki i dla takich, można powiedzieć, geopolitycznych stosunków. No widzimy też, jak mocno od paru dni naciskają Chiny na zakończenie konfliktu w ciśnienie Ormuz. Dla tej gospodarki też to ma jakieś znaczenie. Wspomniał pan redaktor o negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, które trwają, a tu każda wypowiedź prezydenta Trumpa, jeżeli tego nie w końcu nie zakończycie jakimś kompromisem, czy nie podpiszecie, to ja nałożę cła. No to wszystko jest bardzo mocno rozchwiane. I to też to rozchwianie, myślę, że dosyć dobrze odczytują amerykańscy przedsiębiorcy w różnych segmentach gospodarki. I myślę, to nikomu w dłuższej perspektywie dobrze nie robi. Już nie mówię o tych wszystkich elementach związanych z legislacją unijną, która też w dużej mierze dotyka wszystkie te firmy z szeroko rozumianej cyfryzacji, mówię o tych nowych technologiach, bo widzimy, jak mocny nacisk te firmy kładą na zmianę potencjalne kierunków legislacji unijnych w tym zakresie. Tak więc jest tu szereg elementów, które mają znaczenie, a myślę, że biznes jednak podpowiada do prezydenta Trumpa spokojniej w tym wszystkim, tak aby żebyśmy mogli budować swój i też kraju rozwój gospodarczy.
1: Bardzo ciekawie to wygląda i jesteśmy również bardzo ciekawi rozwoju sytuacji, a dzisiaj obserwowaliśmy gospodarkę razem z naszym ekspertem, a był nim pan Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. A ja tylko dodam, że ropa naftowa w tej chwili traci, tanieje, już spadła poniżej poziomu 99 dolarów, ale to się cały czas zmienia. Nie przywiązujmy wagi do tej wyceny. To już nie te czasy, kiedy jedna cena obowiązywała przez wiele godzin albo przez kilka dni. Jeżeli chodzi o ropę WTI amerykańską, 92 dolary i 87 centów. Pewne zmiany są, ale niestety na giełdzie w Warszawie cały czas czerwono. Podsumowanie dnia na rynkach o godzinie 17:47. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Rycerze walczący ze ślimakami. Postaci poprzedziane strzałami, przypiekane na ruszcie lub wychodzące wprost z brzucha smoka. Do tego demoniczne stwory z twarzami na pośladkach. Co to wszystko może znaczyć? Dlaczego średniowieczna sztuka ma tyle często niezrozumiałych dla nas symboli i elementów? Co się pod nimi kryje i jak je odczytywać? O tym w najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z Zofią Załęską, instagramerką i autorką książki Mendiewistyka – Cudownie dziwna sztuka średniowiecza. Już jutro o godzinie 22.05 Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek senackie nie dla propozycji prezydenta. Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ewakuacja ludzi i schładzanie kontenera. Strażacy walczą z pożarem magazynu energii w Wielkopolsce. Wraca plan produkcji polskiego elektryka. Zakłady w Jaworznie wybrały biznesowego partnera. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Senatorowie nie poprą wniosku prezydenta w sprawie referendum. Karol Nawrocki zapowiedział, że zwróci się do Senatu z wnioskiem w tej sprawie. Referendum dotyczyłoby polityki klimatycznej Unii, zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej? Co na to Senat? O tym Michał Fabisiak.
2: Senatorowie koalicji rządowej zapowiadają, że nie poprą wniosku. Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej krytykuje treść pytania.
3: Pytanie jest tak tendencyjne, że organizacja takiego referendum byłaby parodią.
2: Przeciwny jest też senator Nowej Polski Wadim Tyszkiewicz.
4: To jest czysta manipulacja. Pan prezydent gra na emocjach ludzi, napuszczając jednych na drugich.
2: Senacka większość przyznaje, że unijna polityka klimatyczna nie jest idealna, ale obecny rząd podejmuje działania zmierzające do jej zmiany. Poparcie dla referendum deklaruje PiS, bo jak mówi senator Krzysztof Bieńkowski, obywatele mają prawo wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie.
5: Każdy płaci rachunki za prąd, więc będzie mógł się wypowiedzieć.
2: Referendum miałoby odbyć się 27 września. Do tego potrzebna jest zgoda Senatu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Senat rozpatrzy wniosek prezydenta na najbliższym posiedzeniu, by referendum odbyło się. Liczba głosów za musi być większa od przeciwnych i wstrzymujących się liczonych razem. Przyszli gotowi do pracy, znów zostali zablokowani. Chodzi o czwórkę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, a niedopuszczanych do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. Dziś pojawili się w siedzibie instytucji, by przekazać prezesowi decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazującą dopuszczenie ich do pracy.

0: Prezesa nie było.
1: To pan wiceprezes Sochański powiedział, że jeszcze razem z prezesem Święczkowskim rozważą nasze argumenty w poniedziałek, więc liczę, że będą je rozważać zgodnie z przepisami prawa.
0: Przekazał sędzia Marcin Dziurda. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, przypomnę, twierdzi, że złożone przez czwórkę sędziów ślubowanie nie jest ważne, bo nie odbyło się w obecności prezydenta. Sędziowie wnieśli więc sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ten do czasu wyroku nakazał dopuszczenie sędziów do pracy. Teraz Wielkopolska i groźny pożar magazynu energii w Czajkowie. Ogień objął kontener o wadze 18 ton, wyposażony w akumulatory o mocy ponad 2 MW. Na miejscu działa 100 strażaków. Rozpoczęliśmy akcję od schładzania kontenera, ale temperatura wciąż rosła, relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży.
2: Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków. Obecnie w działania zaangażowane są 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym specjalistyczne siły i środki z terenu w zasadzie całego województwa wielkopolskiego.
0: Strażacy robią co mogą, by ograniczyć rozwój pożaru. Działania mogą potrwać kilka godzin. Pozytywne informacje płyną za to z Lubelszczyzny. Działania strażaków w Puszczy Solskiej koncentrują się przede wszystkim na dogaszaniu zarzewi ognia, zwilżaniu granic pożaru i kontroli terenu. Akcja trwa trzeci dzień, pomaga w niej lotnictwo.
3: Policyjne Black Hawki oraz śmigłowce Lasów Państwowych nabierają wodę z pobliskiego zalewu w Józefowie. Napełnienie podczepionego zbiornika Bambi Bucket o pojemności ponad 3000 litrów wody zajmuje kilkanaście sekund. Miejsca, w które należy zrzucić ładunek, wskazują kamery termowizyjne z wojskowych dronów. Cywilne drony mają zakaz wlatywania nad zagrożony obszar. Nad Puszczą Solską będzie dzisiaj latać łącznie 13 jednostek.
4: 2 Black Hawki, 7 śmigłowców z Lasów Państwowych, 4 dromadery, wszystkie te zasoby sprzętowe będą działały.
3: Powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Przez 2 dni akcji gaśniczej na zagrożone tereny zrzucono ponad 600 ton wody. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Aktualny obszar działań służb obejmuje 1500 hektarów. Pomagają leśnicy, policja i Wojska Obrony Terytorialnej. Na koniec niespełnione marzenie, które powraca i jak słyszymy tym razem uda się je zrealizować. W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego tego projektu. To Foxon, koncern z Tajwanu. Porozumienie gwarantuje nam rozwój technologii, tak mówi prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz.
5: Gwarantuje nam budowę zakładu produkcyjnego pełnoskalowego od samego początku, czyli spawalni, lakierni, montażu baterii.
0: Auto ma powstać w hubie elektromobilności, który z kolei ma powstać w Jaworznie. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana w najbliższym czasie.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju może dziś padać deszcz, czy niebezpiecznie zrobi się w drugiej części dnia. Na południowym wschodzie i południu IMGW zapowiada burzę, lokalnie z gradem. Temperatura wciąż bardzo zróżnicowana. Maksymalnie 9 stopni na Pomorzu, 17 w centrum, 26 na Podkarpaciu.
6: Klima.
0: W związku z ulewami i burzami IMGW ostrzega przed wezbraniem rzek w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Alert pierwszego stopnia ogłoszono także dla części Mazowsza i Śląska. Tylko dobre informacje mamy w sprawie jakości powietrza w całym kraju. Jest dobra lub bardzo dobra.
6: Klimat. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście

0: Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
1: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
7: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: A ten dzień to czwartek, 7 maja. Mamy już 8, no w zasadzie 9 minut po godzinie 13. Witamy się z Państwem w składzie Marzena Perdion, Justyna Błońska, Jakub Białobrzewski, a przed mikrofonem z Państwem Maciej Wolny. Zaczynamy.
5: Stan dnia.
8: Na początek naszego spotkania wracamy do tematu, który pojawił się już w serwisie informacyjnym kilka chwil temu, do prezydenckiego pomysłu zorganizowania referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej i też ponownie wracamy do naszego reportera Michała Fabisiaka. Michale, witaj, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam ponownie.
8: Powiedz jeszcze dodatkowo, jakie są kolejne głosy polityków w tej sprawie? No bo wiemy, to przekazywałeś też przed momentem, że Senat mało optymistycznie na ten pomysł, tak to ujmijmy, patrzy.
9: Tak, to prawda. No, z rozmów z senatorami, przynajmniej tymi senatorami, którzy stanowią większość w tej Izbie, wynika, że raczej oni się chyba nie zgodzą na to, żeby doszło do tego referendum. Ale może zacznę od początku, bo sam pan prezydent o powodach swojej decyzji opowiadał w nagraniu opublikowanym w internecie. Karol Nawrocki przypomniał, że jeszcze jako kandydat podpisał porozumienie z Solidarnością. Zadeklarował w nim m.in., że podejmie działanie hamujące negatywne skutki wynikające z polityki europejskiej Zielonego Ładu. W tym w szczególności, że złoży do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej, mówi pan prezydent w nagraniu zamieszczonym m.in. na platformie X. I dlatego, jak tłumaczy, chce, aby Polacy wypowiedzieli się, czy chcą realizacji tej polityki klimatycznej właśnie w referendum.
10: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
9: Przypomnę, że Senat wyraża zgodę na organizację referendum większością bezwzględną. Wydaje się, że Izba nie poprze wniosku prezydenta. Tak przypuszcza na podstawie wypowiedzi senatorów koalicji rządowej, którzy stanowią większość w Izbie i z którymi właśnie rozmawiałem. No, Marek Borowski, którego mogliśmy chociażby w serwisie informacyjnym przed momentem usłyszeć, a więc senator Koalicji Obywatelskiej, on krytykuje m.in. treść pytania referendalnego. Zwraca uwagę na to, że jest ono zbyt ogólne. No i że też sprawia, że z góry jakby narzuca odpowiedź, no bo wydaje się, że jak tłumaczy senator, między innymi ten senator, ale również inni senatorowie koalicji rządowej, no gdybyśmy na przykład zapytali Polaków o to, czy chcą nie płacić podatków, to też pewnie wszyscy odpowiedzieliby, że tak, nie chcą płacić podatków. Więc zdaniem senatorów koalicji rządowej, no w ogóle to pytanie jest tendencyjne i nie powinno paść w tak ważnym głosowaniu jak referendum. Z kolei Wadim Tyszkiewicz z Nowej Polski mówi, że prezydent właśnie tym pomysłem organizacji referendum manipuluje i próbuje grać na emocjach społecznych.
11: My chcemy bogatego społeczeństwa, żeby ludziom żyło się dostatnio.

0: ale chcemy żyć też w świecie, który pozwala na to, żeby w nim żyć, tak? Żeby było czyste powietrze, żeby była woda i żeby był klimat do tego, żeby nam się dobrze żyło. Czysta manipulacja, na którą ja się nie zgadzam.
1: Senatorowie koalicji rządowej przyznają co prawda, że i oni mają pewne zastrzeżenia do unijnej polityki klimatycznej, ale podkreślają, że rząd, obecny rząd, podejmuje przecież działania, aby redukować pewne zmiany, które są dla Polski niekorzystne. Przypominają też, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość, które przecież popiera prezydenta Karola Nawrockiego, zgodziło się na wprowadzenie tej polityki. Samo Prawo i Sprawiedliwość, właściwie senatorowie PiS-u są za tym referendum. Mówią, że przecież w demokracji to głos obywateli jest najważniejszy. Gospodarstwa domowe, jak zwracają senatorowie PiS-u, ponoszą koszty unijnej polityki klimatycznej, więc niech Polacy wypowiedzą się, czy wolą ETS, czy może niższe rachunki za prąd. Senat, jak już mówiłem na wstępie, ma pochylić się nad tym wnioskiem za 2 tygodnie, więc na najbliższym posiedzeniu właśnie tej Izby. Taką informację przekazała też marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Natomiast do tego głosowania, to właściwie o tym, czy do tego referendum dojdzie, Senat będzie decydował bezwzględną większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby senatorów, czyli w tym przypadku 50. No i jeśli Senat zgodziłby się jednak na organizację tego referendum, to doszłoby do niego 27 września.
2: Zobaczymy, jak to w takim razie politycznie się potoczy, jakie będą kolejne decyzje i kolejne komentarze, ale gdyby to było proste, jak to zdanie, które powiedziałeś, że albo system ETS, albo te wyższe albo ETS, czy niższe rachunki za prąd, to myślę, że wtedy by była sprawa...
1: Tak, to cytuję tutaj
2: Tak, senatorów, ale...
1: Cytuję tutaj, streszczam to, co powiedział mi jeden z senatorów, Prawa i Sprawiedliwości.
2: Żeby to takie proste
1: niewątpliwie
2: było.
1: Tutaj PiS już... Tak, PiS już niewątpliwie w ten sposób stara się przedstawić ten temat. No i też senatorowie koalicji rządowej przyznają, że to może być cel pana prezydenta, żeby po prostu ten temat ugrać politycznie. Stąd właśnie takie pytanie i wcale nie chodzi o to, żeby Polacy się wypowiedzieli, tylko być może chodzi o to, aby po prostu koalicja rządowa nie zgodziła się na organizację tego referendum.
2: A informacje w sprawie tego pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego zebrał dla państwa Michał Fabisiak. Michale, bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: A razem z nami jest pani redaktor Eliza Olczyk, publicystka, podcast Niedyskretnie o politykach. Dzień dobry.
4: Przykłaniam się państwu.
2: No to kontynuujemy ten temat, który przed momentem w Polskim Radiu 24 szeroko omawialiśmy, szeroko przedstawiał nasz reporter. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Przekazuje to w mediach społecznościowych, że też zwróci się do Senatu w tej sprawie. Ten głos senatorów też słyszeliśmy, że raczej jest negatywnie nastawiony do pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego. Jak pani sądzi, dlaczego Karol Nawrocki w tym momencie z tego typu pomysłem wychodzi?
4: No cóż, to jest oczywiście temat, który może odegrać bardzo dużą rolę w przyszłorocznej kampanii parlamentarnej ceny energii. I to referendum, wiadomo, że referendum nie zostanie rozpisane, ponieważ większość w Senacie stanowi obóz rządzący, który no, nie będzie sobie kręcił sznura na własną szyję i nie będzie rozpisywał referendum, żeby usłyszeć od Polaków, że chcą niższych cen energii. W związku z tym Senat tę propozycję odrzuci i prezydent, kancelaria prezydenta doskonale o tym wie, ale chce w ten sposób, moim zdaniem, rozpocząć dyskusję na temat niewygodny dla rządzących. Myślę, że to jest, dlaczego w tym momencie, no cóż, bym odpowiedziała, tak analizując to, co się dzieje ostatnio na scenie politycznej, że to jest próba, nie tyle, że powstrzymania, ale trochę zneutralizowania ataków obozu rządzącego w sprawie kryptowalut. Tak? Mamy tutaj ten atak trwający już od dłuższego czasu. Trzecią ustawę rząd wysyła po to, żeby prezydent ją odrzucił. No bo wiadomo, że ją odrzuci, jeżeli będzie taka sama jak dwie poprzednie. Żeby mówić, że to wszystko jest wina prezydenta, że ktoś na tych kryptowalutach robił pieniądze z PiS-u i z Konfederacji. Pan prezydent jest w to umoczony, więc pan prezydent postanowił, w mojej opinii, przerzucić piłkę na stronę przeciwników i

0: teraz pokazać. Proszę bardzo, jak tak gracie nieczysto, to teraz wy się tłumaczcie. Dlaczego nie chcecie pozwolić Polakom odpowiedzieć na pytanie, czy chcą mieć niższe ceny energii? Ja po prostu tę inicjatywę prezydenta traktuję wyłącznie w kategoriach kampanijnych i takiej obrony przez atak.
1: No tak, tylko pytanie też o to pytanie, które ma się pojawić w referendum, ewentualnie gdyby ono miało się odbyć też 27 września wtedy. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? No czy to pytanie nie jest zbyt tendencyjne, pani redaktor?
0: Ona przede wszystkim jest szalenie ogólne. No bo jeżeli na przykład Unia Europejska zmieni swoją politykę i ona będzie znacznie bardziej przyjazna dla portfeli obywateli, to co, to wtedy mamy się dalej trzymać tego, czy jesteśmy za realizacją tej polityki? No tak po prostu pytań stawiać nie należy, rzecz jasna, ale tak jak mówię, kwestia pytania zawsze jest najtrudniejsza przy referendum, kwestia postawienia pytania, ale też kwestia pytania jest zawsze do negocjowania. Można spróbować wymyślić inne, lepsze pytanie. Pan uważa, że jest tendencyjne, ja uważam, że jest bardzo ogólne i w związku z tym można je dowolnie interpretować, można sprawić, żeby nie było tendencyjne, żeby nie było ogólne, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Upieram się, że jednak jest to po prostu obrona prezydenta przez atak na rządzących. Skoro jest tak obijany z powodu kryptowalut, to otwiera tutaj szansę obijania rządu za wysokie ceny energii.
1: A też chce prezydent Karol Nawrocki na przykład pozytywnego odzewu albo wywołać pozytywny odzew chociażby u wyborców Konfederacji?
0: O, myślę, że tak. Myślę, że to by było bardzo dobre z jego punktu widzenia, ale nie sądzę, żeby pan prezydent Nawrocki się szczególnie martwił o wyborców Konfederacji, że oni na przykład się na niego zdenerwują czy coś w tym stylu, prawda? Myślę, że i tak pod adresem wyborców Konfederacji uczynił sporo gestów. Wcale bym nie powiedziała, że były to gesty korzystne dla ogółu społeczeństwa. Myślę tutaj o zawetowaniu akcyzy, na podwyższenia akcyzy na alkohol i papierosy. I po prostu uważam, że to właściwie to powinno wyborcom i tak Konfederacji wystarczyć, bo to i tak dużo zrobił. To jest duży ukłon pod ich adresem. A poza tym pan prezydent, on się nie musi martwić na teraz, na dzisiaj wyborcami Konfederacji, bo on osobiście będzie miał wybory dopiero za 4 lata, a jak wyborcy Konfederacji się trochę zrażą do Konfederacji i przeniosą się do PiS-u, to pan prezydent nie będzie z tego powodu płakał, a raczej do rządzących się nie przeniosą, jeżeli będą słyszeli, że te wysokie ceny prądu to jest wina polityki, którą rząd upiera się realizować wbrew takiemu ogółowi społeczeństwa, to po prostu cytuję domniemaną narrację, a nie moje zdanie.
1: To kolejny temat, bo może to też jest pewien sposób na odwrócenie uwagi od tego, co dzieje się w związku z Trybunałem Konstytucyjnym. Troje z czworga niedopuszczonych do orzekania wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda udało się w czwartek rano do siedziby ETK, by przekazać prezesowi Trybunału swe pisma związane z zabezpieczeniem wydanym we wtorek przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pismo takie ma złożyć również czwarty z tej grupy, Maciej Taborowski. W decyzji wydanej po wniosku tej czwórki Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał odpowiednim polskim władzom zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu przez nich obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak pani patrzy na to, co dzieje się, albo to zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego i czy ten wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka coś tutaj zmieni?
0: No właśnie, tak się nad tym zastanawiam, bo to nie jest wyrok, to jest zabezpieczenie, tak? To zabezpieczenie w oczekiwaniu na orzeczenie. Ale gdyby wykonać to zabezpieczenie, to właściwie już orzeczenie nie byłoby potrzebne, prawda? No bo jeżeli spór jest dotyczący tego, czy powinni zostać dopuszczeni do orzeczenia, czy nie, i w wyniku zabezpieczenia zostają dopuszczeni do orzeczenia, no to już orzeczenie jest nikomu niepotrzebne. Te zabezpieczenia.

0: zdarzenia są, powiedziałabym, dziwaczne trochę. No już przypomnę chociażby zabezpieczenie dotyczące Bełchatowa, to w zarządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że należy wyłączyć kopalnię i tym samym elektrownię w Bełchatowie w ramach zabezpieczenia i czekać na orzeczenie, prawda? No więc to jest, no, wyłączenie oznaczałoby, że ona by nigdy nie została włączona i wtedy rząd tego zabezpieczenia nie wykonał, moim zdaniem całkiem słusznie. A czy teraz wykona? Teraz mamy bez zupełnie innego rodzaju sytuację, prawda? Bo jednak pan prezydent nie powinien był, nie ma takiej szansy i nie ma takich uprawnień do blokowania przyjęcia ślubowania od sędziów. Oczywiście może mieć masę wątpliwości z tym związanych. Może trochę zwlekać, ale żeby się tak utwardzić na stanowisku i zapierać się i mówić, że nie, to jednak tego robić nie powinien. A tutaj strona rządząca trochę mu pomogła w podjęciu tej decyzji, no bo doprowadziła do ślubowania przed marszałkiem Czarzastym, czego konstytucja nie przewiduje, ani ustawy o ślubowaniu też nie przewidują. I w ten sposób jakby stanowisko pana prezydenta się, można powiedzieć, utwardziło. Ale to on zaczął ten spór. Powinien był zaślubić albo przynajmniej dawać do zrozumienia, że będzie po kolei przyjmował to ślubowanie od tych sędziów w jakimś tam przewidywalnym czasie i już, bo nie ma tutaj prawa do tego.
1: Skomplikowana ta sytuacja.
0: Jest to strasznie skomplikowane, zważywszy na to, że na to się jeszcze nakładają zaszłości sprzed 10 lat, prawda? Czyli tak zwani sędziowie dublerzy. Jeszcze tam jakieś inne sprawy. To, że od 2 lat mamy niedrukowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
1: Jedno jest pewne, pani redaktor, my sobie tego tutaj nie rozstrzygniemy. Ja dziękuję za nasze spotkanie. Pani redaktor Eliza Olczyk, publicystka, podcast Niedyskretnie o Politykach, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia państwu.
1: Temat z nami zostaje, czyli zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ta decyzja. Razem z nami Przemysław Rosat i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Dzień dobry. Panie prezesie, czy się słyszymy? Halo, halo.
2: Dobry, słyszymy się?
1: O, słyszymy się. Teraz się słyszymy i mam nadzieję, że tak już pozostanie. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, razem z nami. Panie prezesie, żeby tutaj to uporządkować, raz jeszcze powiem, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ta decyzja zapadła we wtorek w sprawie skierowanej przez Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską. To 4 z 6 wybranych 13 marca przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan ocenia to zabezpieczenie? No bo pani redaktor Eliza Olczyk przed momentem publicystycznie określiła je jako dziwaczne. A pan jak je ocenia?
2: Z prawnego punktu widzenia, jeżeli Trybunał decyduje się na wydanie takiego zabezpieczenia, to należy poczytywać to jako sytuację poważną i wymagającą natychmiastowej reakcji, a ta natychmiastowa reakcja jest podyktowana koniecznością, która łączy się z obowiązkiem funkcjonowania w ramach polskiego państwa prawidłowo obsadzonego Trybunału Konstytucyjnego, czyli Trybunału, który ma 15 sędziów i każdy z 15 sędziów, jeżeli dokonano prawidłowego wyboru, a z taką sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do 6 sędziów, a in konkreto w tej sprawie 4, powinien być dopuszczony do orzekania i w taki sposób należy spojrzeć na wydane przez Trybunał, tutaj mówię oczywiście o Europejskim Trybunale Praw Człowieka, zabezpieczenia.
1: Z drugiej strony słyszeliśmy też, ponownie się odniosę do słów Elizy Olczyk, pani redaktor, o tym ślubowaniu przed marszałkiem Sejmu, Włodzimierzem Czarzastym, że to miało utwardzić stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego, czy w ogóle Pałacu Prezydenckiego.
2: Panie redaktorze, ja mogę odnieść się do warstwy stricte prawnej, to znaczy no, wypowiedzi publicystyczne nie mają większego znaczenia.
1: No tak, ale chodzi mi tutaj o to, czy w ustawie, ustawa albo konstytucja.

0: wyjaśniam Państwu
1: przewidują taką sytuację.
0: Mhm. Zacznijmy od konstytucji. Konstytucja nie przewiduje ani żadnego ślubowania, ani nie przewiduje roli prezydenta w kształtowaniu statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie wskazane jest w ustawie. To jest oczywiste, to jest fakt. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że Trybunał Konstytucyjny badał normę prawną przewidującą ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie w tej sprawie zostało wydane w grudniu 2015 roku i Trybunał stwierdził, a mianowicie, że jeżeli prezydent zwleka z odebraniem ślubowania, to w takiej sytuacji przepis przewidujący ślubowanie, czyli norma prawna zawarta w przepisie przewidującym ślubowanie, nie obowiązuje, to znaczy jest to przepis niekonstytucyjny. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zresztą orzeczenia, na które w wielu swych wypowiedziach w przeszłości, argumentując w zakresie odnoszącym się do postawy pana prezydenta co do ślubowania, powoływał się pan minister Zbigniew Bogucki. I tak wygląda obowiązujące w Polsce prawo i takie są skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Publicystycznie oczywiście można badać, na ile ktoś się utwardził, na ile ktoś jest skłonny do dyskusji, na ile ktoś chciałby coś zmienić. Natomiast przepisy są takie, jakie są. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są takie, jak zacytowane przed chwilą. Inną kwestią jest to, czy politycy, czy osoby pełniące funkcje publiczne w Polsce, w tym prezydent, czy też jego ministrowie, stosują się do obowiązującego w Polsce prawa.
1: A jeżeli
0: i
1: nikt
0: czy biorą
1: nie zastosuje się,
0: wydane orzeczenia?
1: Jeżeli nikt nie zastosuje się do tego zabezpieczenia wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, to co dalej?
0: Tutaj są tak naprawdę dwie sfery. Ta pierwsza łącząca się bezpośrednio z brakiem instrumentu prawnego, który pozwoliłby na wyegzekwowanie zastosowania tego orzeczenia. To znaczy konwencja, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, bo to jest akt prawny, akt prawa międzynarodowego. Polska jest stroną tej konwencji. Konwencja przewiduje istnienie Trybunału, który wydał to zabezpieczenie, ale konwencja nie ma przepisów, które by określały skutki niewykonania orzeczeń. I ten skutek w tej części łączy się tylko z kwestią stricte polityczną i reputacyjną. To znaczy Polska będzie postrzegana jako państwo, które nie wykonuje orzeczeń. Siłą rzeczy będzie to rzutowało na reputację Polski na arenie międzynarodowej. A druga sfera to jest ta sfera, która łączy się z koniecznością wypełniania obowiązków przez osoby, do których adresowane jest to orzeczenie, ale też z koniecznością wypełniania obowiązków przez osoby, które dziś uniemożliwiają podjęcie czynności orzeczniczych przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w tym zakresie rola prokuratury i badanie tej sprawy pod kątem potencjalnej odpowiedzialności karnej, no możliwości stwierdzenia lub braku podstaw z artykułu 231 Kodeksu Karnego.
1: Stawiamy kropkę. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I za komentarz, a ja zapraszam już teraz na serwis informacyjny.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Czworo sędziów powołanych do Trybunału Konstytucyjnego wciąż nie może pracować. Dopuszczenie do orzekania nakazał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Przekazaliśmy tę decyzję wiceprezesowi Trybunału, mówiła sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
4: Pan wiceprezes Sochański przekazał, że zapoznał się już z postanowieniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania, że nie nawiązaliśmy stosunku służbowego.
3: Prezes Trybunału Konstytucyjnego ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ma się zapoznać w poniedziałek. Przypomnijmy, Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy Anny Korwin-Piotrowskiej, Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza i Macieja Taborowskiego. Ślubowania nie odebrał od nich prezydent, dlatego złożyli je w Sejmie. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiSu Danielowi Obajtkowi. Wystąpił z nim do Parlamentu Europejskiego prokurator generalny. Chodzi o pociągnięcie europosła PiSu do odpowiedzialności za dwa przestępstwa skarbowe, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Prokurator uzyska materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w jego ocenie Danielowi Obajtkowi dwóch zarzutów popełnienia dwóch przestępstw skarbowych, polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, co skutkowało zaniżeniem należnego podatku dochodowego o kwotę około 1 000 000 zł.
3: To trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Ceny paliwa w dół.

Minister energii podał maksymalne stawki na jutro. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy. Za litr 98 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 90 groszy. Cena diesla nie przekroczy 7 zł 17 groszy. Eksperci rozwiewają nadzieje rolników i działkowiczów.

0: będzie słabo wsiąkała w przesuszoną glebę.
1: Duża ilość deszczu spada gwałtownie w krótkim czasie na bardzo wysuszone podłoże. Ta woda nie ma szans wsiąknąć, bo ziemia nie przyjmuje tak przesuszona wody.
0: Zmiana pogody poprawiła jednak sytuację na Lubelszczyźnie. Tam strażakom udało się opanować ogromny pożar w Puszczy.
2: Strażacy cały czas walczą z pożarem w Puszczy Solskiej. Według danych Straży Pożarnej ogień pochłonął około 500 hektarów lasu. Z ogniem walczą m.in. śmigłowce i samoloty. W Józefowie, niedaleko miejsca pożaru, jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Powiedz, jak w tej chwili wygląda ta sytuacja?
3: Zarówno mieszkańcy Józefowe, jak i sami strażacy mówią, że sytuacja jest o wiele lepsza niż choćby wczoraj. W samym mieście nadal czuć swąd spalenizny, ale nie widać już słupów dymu. Jak relacjonują mieszkańcy Józefowa, palą się tereny, które już wcześniej zostały zajęte przez ogień. Nie ma natomiast nowych zarzewi ognia.
4: Wczoraj mieliśmy obawy, tak, bo było okropnie, zadymione, przestrach, tak, ale nie.
5: To już tylko końcówki właśnie tego pożaru?
4: No nie przechodzi na następny ten teren, tylko już tam jest po prostu zabezpieczone, tylko wypala się to, co się nie wypaliło, no i wiadomo jak.
5: Chyba z tego, co wiemy, nie ma, tylko właśnie w tych starych miejscach.
3: Niemniej cały czas kilkuset strażaków nieprzerwanie walczy z pożarem. W Józefowie, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej, uruchomiono punkt zbiórki. Można tam zostawić napoje i jedzenie dla strażaków. Jak mówi jeden z nich, Daniel Skóra, mieszkańcy okolic są bardzo ofiarni.
6: Teraz osoby przywożą napoje izotoniczne, jakieś batony, mamy proteinowe, picia, energetyki i praktycznie kanapki też ludzie dowożą. Z tego, co można zauważyć tutaj. Tutaj jeszcze koła gospodyń wiejskich ciągle z jakimiś ciepłymi posiłkami krążą. Jeszcze gdzieś, jak z tego co wiem, to osoby robią jakieś kanapki, coś takiego. Z powiatu zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego ludzie przyjeżdżają i po prostu tyle, ile mogą.
3: Pożar zagraża ludziom, ale niszczy także siedliska zwierząt. Michał Korga z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego alarmuje, że w tym czasie, a jest to teraz okres lęgowy ptaków, ogień niszczy gniazda i zabija pisklęta. Zagraża też jednemu z chronionych gatunków.
7: Palą się bardzo cenne przyrodniczo tereny położone na obszarze Natura 2000 Puszcza Solska, na którym występują chociażby takie gatunki jak guszec. Jest to największy nasz kurak leśny, którego priorytetową ostoją, którego jest Puszcza Solska. I w tym momencie tereny, które są objęte pożarem, są jego priorytetową właśnie ostoją w skali Polski.
3: Mieszkańcy z nadzieją patrzą na prognozy pogody. Na popołudnie w tych okolicach jest prognozowany deszcz, a to bardzo pomoże w walce z ogniem.
2: Te informacje zebrał dla Państwa Aleksander Przoniak. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
2: Komentarz. Na nasze zaproszenie przyjął generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, współtwórca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Możemy powiedzieć, że chyba a propos tego pożaru mamy dobre informacje, to znaczy został on opanowany, chociaż strażacy cały czas jeszcze z tym ogniem walczą. Jak możemy ocenić skalę tego pożaru?
8: No więc pożar został w tej chwili zlokalizowany. Oczywiście jego dogaszanie będzie trwało jeszcze długo, tak długo jak długo będą istnieć jakiekolwiek potencjalne zarzewia pożarów w ściółce leśnej. Z tego, co się orientuje, spaleniu uległo 950 mniej więcej hektarów lasu, z czego 750 hektarów w zarządzie lasów państwowych, a 200 hektarów prywatnych. Natomiast cały obszar działań operacyjnych to było około 1500 hektarów.
2: Wielu strażaków.
8: Dla porównania, powiedzmy, Puźnia Raciborska to było trochę ponad 9000 hektarów.
2: Wielu strażaków zaangażowanych w całą akcję, zrzuty wody, śmigłowce zaangażowane również. Co to mówi o poziomie trudności tej operacji?
8: Cóż, no był to dość typowy, wielkoobszarowy pożar leśny tego typu pożarów.

0: Pożary to jest jeden z dominujących rodzajów zagrożeń naturalnych na terenie Polski i być może dlatego, właśnie na pewno dlatego, przygotowaliśmy po pożarze w Kuźni Raciborskiej odpowiednie siły i środki do reagowania w dowolnym miejscu kraju. Mamy tutaj w ramach odwodów operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej grupy do zwalczania pożarów leśnych. Te grupy reagują zarówno w kraju, jak i na zewnątrz. Wielokrotnie uczestniczyły w dużych akcjach gaśniczych na terenie całej Europy. Są naprawdę wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, jaki w tej chwili istnieje w Europie i na świecie. I naprawdę dobrze wytrenowane, przygotowane do prowadzenia takich działań. Oczywiście może się wydawać, że ta naprawdę duża liczba jednostek i strażaków zaangażowanych w te akcje no jest troszkę, że tak powiem, na wyrost, ale tak nie jest, broń Boże, ponieważ to jest akcja prowadzona de facto manualnie. Tutaj potrzeba zaangażowania pojedynczych strażaków. Oczywiście olbrzymią rolę pełni na przykład lotnictwo, zwłaszcza te dwa Black Hawki, które przenoszą zbiorniki Bambi z ponad 3 tonami wody każdy i robią kolosalną robotę, ale w gaszeniu ściółki kardynalną rolę pełnią po prostu fizyczne siły strażaków, którzy z mozołem gaszą pojedyncze ogniska pożaru.
1: Wiemy też, że służby dronowe przeprowadziły rozpoznanie całego terenu, wskazano newralgiczne miejsca, gdzie były najwyższe temperatury. I też wracając do tego, o czym pan wspominał, czyli najnowocześniejszego sprzętu, jakim dysponuje dzisiaj Straż Pożarna. Jak bardzo zmieniła się polska Straż Pożarna właśnie w tym aspekcie technologicznym?
0: No, zmieniła się niesłychanie, naprawdę. Między innymi to, o czym pan mówi, czyli właśnie o wykorzystaniu dronów do mapowania obszaru pożaru, wskazywania ognisk i tak dalej. Tutaj naprawdę dysponujemy najnowszymi technologiami. To nie jest jeden dron, to są całe roje dronów, które punkt po punkcie przeczesują cały obszar operacyjny. Ten obszar operacyjny, tak jak powiedziałem, to było 1500 hektarów. Wskazując miejsca, przeczesują je oczywiście z kamerami termowizyjnymi i wskazują miejsca, gdzie mamy potencjalne źródła pożarów, prawda? Bo najcieplejsze miejsca, miejsca, w które trzeba skierować ludzi. To jest naprawdę dla sztabu akcji kolosalny komfort. Tego oczywiście kiedyś nie mieliśmy. Mamy cały szereg środków transportu, których kiedyś nie było, takich jak kłady na przykład. Mamy pompy bardzo wysokiej wydajności, które pozwalają na budowę magistrali wodnych. Z reguły w lasach problemem jest dostarczanie wody, prawda? Więc albo cysterny, te cysterny też mamy, nawet o pojemności 25 ton wody. Mamy poza tym właśnie pompy i możliwości tworzenia, transportowania wody na nawet bardzo duże odległości. Więc tu nie ma żadnego porównania, absolutnie żadnego porównania, powiedzmy, akcji w Kuźni Raciborskiej i obecnie prowadzonej akcji w Puszczy Solskiej.
1: No, wróćmy jeszcze do właśnie tego wsparcia lotniczego i do tragedii, która się wydarzyła przy okazji gaszenia tego pożaru. W wydanym oświadczeniu Lasy Państwowe poinformowały, że samolotem dysponowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Z przekazanych informacji wynika, że właściciel samolotu, czyli Mieleckie Zakłady Lotnicze, miał aktualny certyfikat wydany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie takich lotów oraz zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych wysokiego ryzyka. Loty, jak podano, wykonywane są od godziny 10 do godziny przed zachodem słońca, z wyjątkiem przypadków, gdy prowadzą prowadzona jest akcja gaśnicza i to jest ważny punkt. Okoliczności

0: samego wypadku w trakcie akcji gaszenia pożaru w Puszczy Solskiej wyjaśniają Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura. Ja się zastanawiam a propos tej tragedii, tego zdarzenia, czy to też pokazuje, jak niebezpieczna jest walka z pożarami prowadzona z powietrza właśnie?
1: Oczywiście, dlatego być może za sterami samolotów gaśniczych, zwłaszcza samolotów, może mniej śmigłowców, bo tutaj jest to zupełnie inny sposób operowania statkiem powietrznym, ale samolotów gaśniczych siadają najbardziej doświadczeni, najlepsi piloci o najwyższych kwalifikacjach. I tutaj rzeczywiście jest to olbrzymia tragedia i olbrzymia strata dla lotnictwa gaśniczego w kraju, bo zginął bardzo doświadczony, świetny pilot. Dla mnie jest to podwójnie przykre, bo miałem honor znać go osobiście i dotąd nie mogę się otrząsnąć z tego.
0: I to też chyba pokazuje, że zarówno strażacy, jak i piloci, którzy pracują przy takich pożarach, no działają w zasadzie na granicy i możliwości fizycznych i być może psychicznych. Jak pan to ocenia ze swojego też doświadczenia?
1: Tak jest, rzeczywiście. No, ale wie pan, to jest tak, że w trakcie akcji, zwłaszcza akcji tak dynamicznych jak gaszenie pożaru lasu, czas upływa zupełnie inaczej. Kiedy przypomnę sobie nasze działania w kuźni, myśmy też nie patrzyli na zegarek i bywało, że pracowaliśmy bez przerwy przez 18 czy więcej godzin. Jakoś ta adrenalina trzymała nas w pionie i dawała nam siłę do pracy. To jest prawdą, że strażak to nie jest zawód. Strażak to jest powołanie i charakter. I my działamy troszeczkę inaczej niż standardowy człowiek.
0: A czy w takich sytuacjach najgroźniejszy jest sam ogień, czy też nieprzewidywalność warunków? Wiatr, wysuszona ściółka, nowe zarzewia ognia, które się pojawiają?
1: Myślę, że bardziej ta nieprzewidywalność warunków, zwłaszcza w lasach, w którym mamy zagrożenie pożarami wierzchołkowymi. A raz w życiu to przeżyłem, nie chciałbym więcej, bo to jest coś, przed czym nie można uciec. Między innymi dlatego ofiary w Kuźni Raciborskiej, bo w momencie, kiedy pożar wierzchołkowy rusza, jest w stanie się rozprzestrzeniać z prędkościami rzędu 100 km na godzinę. Więc nie uciekniemy przed nim. Rozsądny człowiek w momencie, kiedy zaczyna się pożar wierzchołkowy, biegnie w kierunku miejsca, w którym ten pożar się rozpoczął, a nie próbuje uciekać zgodnie z kierunkiem pożaru czy w bok, bo to jest naprawdę trudne do przewidzenia, jak jak może się zmienić kierunek rozprzestrzeniania się pożaru z minimalnymi nawet zmianami kierunku wiatru.
0: To prawda. W takim razie wracając jeszcze do samego lotnictwa, czy takie pożary byłyby dziś praktycznie niemożliwe do opanowania bez tego wsparcia z powietrza?
1: Byłyby na pewno dużo, dużo trudniejsze do opanowania. Tak naprawdę pożar lasu, zwłaszcza pożar lasu i las tego, bo las liściasty pali się mniej więcej jednofazowo. Natomiast las iglasty to są dwa pożary. Jeden to jest pożar ściółki i tutaj zależy to od tego, jakie jest podłoże. Jeżeli to jest mazowiecki las, prawda, rosnący na piasku, to stosunkowo łatwo jest ten pożar ściółki opanować, zlokalizować i ugasić. Natomiast jeżeli jest to las położony na torfowiskach, no to czasami pożar ściółki trwa nawet kilka lat i nie można go do końca dogasić. A czym innym jest ten drugi pożar, czyli pożar wierzchołkowy, gdzie palą się de facto olejki eteryczne, które powstają w igliwiu. Tutaj praktycznie tego pożaru się nie da ugasić. Można go przerwać. tworząc

0: pasy przeciwpożarowe w lesie, albo tworząc je profilaktycznie, prawda, wcześniej, sadząc ten las, czy regulując jego wzrost, albo sadząc między sektorami obsadzonymi lasem iglastym drzewa liściaste, które wyhamują pożar wierzchołkowy, bo one się tak nie palą po prostu, albo no, interwencyjnie, jeśli, bo mamy takie obszary, których nie regulujemy, prawda, to są obszary rezerwatowe, puszcze i tak dalej, wtedy trzeba interwencyjnie przy pomocy na przykład harwesterów wyciąć taki pas przeciwpożarowy, kładąc po prostu drzewa i w ten sposób przerywając pożar wierzchołkowy, który się zbliża do tego obszaru.
1: Ja wspominałem, że jest pan generał współtwórcą Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i tutaj a propos tego wątku chcę dopytać, czy ten pożar pokazuje, że ten system dzisiaj działa skutecznie?
0: No, chyba widać to po efektach, prawda? W tej chwili w Puszczy Solskiej mamy odwody operacyjne, które stanowią element bardzo istotny, powiedziałbym wręcz kluczowy, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego praktycznie z całej Polski. Dzisiaj pojechali tam również podchorążowie i kadeci ze szkół pożarniczych. Więc gdybyśmy nie mieli Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, budowa takiej akcji, ułożenie tych klocków Lego w jedną logiczną i skuteczną całość byłoby naprawdę bez porównania trudniejsze.
1: Generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, współtwórca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, był naszym gościem. Panie generale, bardzo dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.
1: A przed nami kolejny, bardzo ważny temat. Polska Agencja Prasowa, Telewizja Polska oraz Polskie Radio podpisały dzisiaj porozumienie dotyczące wspólnej walki z dezinformacją. Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Cyfryzacji i zakłada uruchomienie wspólnej inicjatywy fact-checkingowej. Posłuchajmy o jej szczegółach, mówił na konferencji prasowej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Natłok informacji, z którym codziennie człowiek się spotyka, jest olbrzymi. Cyfryzacja, nowe technologie weszły do życia człowieka tak blisko, że budzimy się często z telefonem i informacją i z tym samym telefonem, smartfonem zasypiamy. Informacja stała się częścią naszego życia, ale obudziła też demony. Demony odpowiedzialności za to, że często mamy do czynienia z informacją niesprawdzoną, niepotwierdzoną, a czasami wręcz fałszywą. Dezinformacja nie jest zatem tylko zjawiskiem komunikacyjnym, ale dezinformacja może destabilizować całe państwo i obniżać jakość debaty publicznej. Odpowiedzialność za prawdę jest zatem wspólną odpowiedzialnością za dobro państwa, również za jego bezpieczeństwo.
1: I o tym pomyśle, o tej inicjatywie porozmawiamy z gościem w naszym studiu, Piotr Zorć, zespół Sprawdzam to, Polskie Radio. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Jak ważny jest to pomysł, jak ważne jest w ogóle uruchomienie takiej wspólnej inicjatywy fact-checkingowej, bo Polska Agencja Prasowa to jedno, Telewizja Polska, Polskie Radio łączą siły w tej sprawie.
3: No to potężne jest wyzwanie, obecnie kluczowe dla demokracji i dla bezpieczeństwa. Cały czas nie nadążamy nad chaosem, nie jesteśmy w stanie zapanować nad chaosem medialnym, który panuje i który wywołała technologiczna rewolucja ostatnich lat, a który teraz jest wykorzystywany jako broń przeciwko choćby Polsce. No i dlatego ta skala, przede wszystkim ta skala wyzwania jest olbrzymia. Ona jest dużo większa niż wszelkie inicjatywy, które dotychczas miały miejsce i stąd też ta odpowiedź w postaci wspólnej inicjatywy mediów publicznych.
1: Zespół Sprawdzam to. Mówiłem, że do tego zespołu należysz. Powiedz, jak to ma wyglądać w takim razie w praktyce? Jak to sprawdzanie w praktyce ma wyglądać?
3: W praktyce to walka z dezinformacją ma wiele wymiarów i będziemy się starać dotknąć ich wszystkich, bo to nie tylko fact-checking, który jest bardzo ważny. Fact-checking, czyli weryfikacja newsa, weryfikacja faktu, mnóstwo publicznych wypowiedzi, które krążą w sieci, trendują w sieci, jest albo częściowo nieprawdziwa,

0: albo jest całkowicie nieprawdziwa. Będziemy się starać prostować te największe, ponieważ to też jest ważne, żeby stosować odpowiednią miarę. Nie wszystko trzeba wyprostować i nie wszystko się rozeszło tak bardzo i poczyniło jakieś szkody, które należałoby naprawiać. Ten fact-checking to nie wszystko. Będzie oczywiście również, będziemy się starać wyprzedzać troszeczkę te ataki dezinformacyjne, czyli stosować tak zwany pre-banking. Pre-banking, czyli zaszczepienie tak naprawdę naszych słuchaczy, odbiorców. Wiemy, że wiele z różnego rodzaju dezinformacji rozchodzi się w różnym stopniu po całym świecie. Czasami warto zajrzeć do innego kraju, żeby zobaczyć, co się tam wydarzyło i jakie miało to skutki, efekty i być może dzięki temu, chociażby dzięki tej wiedzy, już będziemy minimalnie bardziej odporni na te dezinformacje. To są bardzo proste przykłady. To jest kwestia chociażby dronów nad Polską. Kiedy jakieś drony znajdują się nieznane jeszcze w przestrzeni powietrznej Polski, równocześnie z nimi idzie atak dezinformacyjny rosyjskich cyberwojsk, który ma jeszcze bardziej podgrzać tę atmosferę, zdestabilizować informacje, wprowadzić niepokój. Czyli wszystkie te rzeczy, którymi żywi się dezinformacja.
1: Na koniec cię zapytam, czy największym wyzwaniem przy weryfikowaniu tego rodzaju informacji, tego fact-checkingu chociażby, będzie czas?
0: Czas jest ważny i dlatego chociażby ten prebanking jest bardzo ważny, bo czasami będzie można powstrzymać rozchodzenie się takiej informacji, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę większy zespół narzędzi i rzeczy, które będziemy musieli robić. Będziemy musieli uzbrajać naszych słuchaczy w odpowiednie narzędzia, żeby sami mogli rozpoznawać dezinformacje. Będziemy musieli ich uczyć tego, jak AI jest wykorzystywany w dezinformacji i jak to wpływa na ten cały medialny krajobraz. Tak więc to wszystko myślę, że usłyszą państwo już wkrótce na antenach Polskiego Radia i na sprawdzam.pl te wszystkie nasze produkcje, zarówno te małe, jak i duże, ponieważ będziemy się zajmować również dogłębnie analizowaniem tego, czym jest dezinformacja, jaki jest ekosystem dezinformacyjny na całym świecie i który dotyka również Polski.
1: No a to kolejny powód, żeby być razem z nami. Piotr Zorć, zespół Sprawdzam To. Polskie Radio był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Po reklamie. Autopromocja.
7: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o

0: To ostatni rok obowiązywania w Polsce słynnego Lex Developer. Czy ta ustawa rzeczywiście ułatwiała budowanie mieszkań? Jakie były jej wady? Co ją zastąpi? Czego nauczyliśmy się przez te 9 lat? Czy nowe przepisy ochronią nas przed chaotyczną zabudową i osiedlami odciętymi od cywilizacji? Odpowiedzi w audycji Adres Zamieszkania w sobotę po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest jasne stanowisko Strasburga, ale nie ma reakcji prezesa Święczkowskiego. Czwórka sędziów TK wciąż nie może orzekać. Hiszpania szykuje kwarantannę dla pasażerów wycieczkowca. Po zarażeniu hantawirusem na pokładzie zmarły 3 osoby. Razem możemy więcej. Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Niebawem ruszy specjalny portal. Minęła 14. Aleksandra Kozera, zapraszam. Przyszli upomnieć się o swoje prawa, przynieśli decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale odeszli z niczym. Czwórka sędziów Trybunału Konstytucyjnego stawiła się gotowa do pracy, ale prezesa nie zastała. Co i od kogo usłyszeli sędziowie w Trybunale, wie Agnieszka Drążkiewicz.
2: Sędziowie rozmawiali z zastępcą prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiejem Sochańskim, a ten poinformował ich, że prezesa Święczkowskiego nie ma, będzie w poniedziałek, ale już może sędziom powiedzieć, że prezes nie widzi podstaw do dopuszczenia ich do orzekania. Sędzia Krystian Markiewicz mimo to pokazał orzeczenie Trybunału w Strasburgu wiceprezesowi.
3: Na pytanie, które wprost zadałem, czy coś zmieniło ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to jest odpowiedź, że na ten moment nic.
2: Sędziowie dowiedzieli się również, że orzeczenie Europejskiego Trybunału nie zmienia statusu sędziów. Nie mają stosunku pracy, podjęliśmy z tym polemikę, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
4: To nie przeszkadzanie ma polegać na tym, żeby nam przydzielono gabinety, umożliwiono wykonywanie obowiązków.
2: Wiceprezes Trybunału obiecał, że przekaże stanowisko sędziów prezesowi Święczkowskiemu, a ten w poniedziałek przeczyta argumentację i się do niej ustosunkuje.
1: Czekamy zatem na decyzję Bogdana Święczkowskiego. Przypomnę, prezes Trybunału twierdzi, że złożone przez czwórkę sędziów ślubowanie nie jest ważne, bo nie odbyło się w obecności prezydenta. Sędziowie wnieśli sprawę do Trybunału w Strasburgu, ten do czasu wyroku nakazał dopuszczenie ich do pracy. Sejm zajmie się wnioskiem prezydenta o referendum, ale zgody na głosowania raczej nie będzie. Referendum miałoby dotyczyć polityki klimatycznej Unii, zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To pytanie z tezą niepoważne traktowanie Polaków, ocenia marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Szanowni Państwo, no każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły i nikt nie chce takiej polityki. Więc to pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie, bo obywatele powinni się powiedzieć, jakiej polityki klimatycznej chcą w naszym kraju, a nie dyskutować o kosztach życia, bo każdy chce niskich kosztów życia, to jest oczywiste.
1: Wniosek zostanie jednak poddany pod głosowanie. Senat rozpatrzy go na najbliższym posiedzeniu. Rośnie napięcie w Moskwie. W rejonie rosyjskiej stolicy obrona powietrzna zestrzeliła ponad 30 ukraińskich dronów. To dane z pierwszych 12 godzin 7 maja, kiedy miał obowiązywać rozejm ogłoszony przez Ukrainę. Ale ponieważ Rosja go nie przestrzegała, Ukraina też atakuje. To, co budzi obawy Kremla, to możliwy atak w dniu zwycięstwa 9 maja. Rosyjskie MSZ zagroziło bolesnym odwetem za atak dronowy na Moskwę w dniu parady. Moskwa nie wykluczyła uderzenia rakietowego w centrum Kijowa. Informacjach obszerna rozmowa o wojennym froncie będziemy się łączyć z Maciejem Jastrzębskim. Hiszpania szykuje kwarantannę dla pasażerów Hondiusa. Statek wycieczkowy, na którego pokładzie doszło do ogniska hantawirusa, ma dziś zacumować na Teneryfie. W wyniku zakażenia zmarły 3 osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia poinformowała, że pasażerowie pozostaną na pokładzie także podczas badań medycznych. Dopiero później cudzoziemcy zostaną przewiezieni do

0: swoich krajów, a obywatele Hiszpanii wojskowym samolotem trafią do Madrytu na kwarantannę. Podjęliśmy tę decyzję wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia. Uważamy, że to najbardziej rozsądne rozwiązanie i najlepszy sposób, by ograniczyć ryzyko transmisji tego wirusa. Kwarantanna hiszpańskich pasażerów ma potrwać około 45 dni. Niepokojące wieści w sprawie hantawirusa napływają jednak z Holandii. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnej osobie z podejrzeniem zakażenia. Do szpitala w Amsterdamie trafiła stewardessa linii KLM, która miała kontakt z kobietą, która zmarła w Johannesburgu. Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska, a także Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To. Jej centralnym elementem będzie portal sprawdzamto.pl, miejsce publikacji i porządkowania treści fact-checkingowych.
1: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować na powstające w sieci materiały fake newsowe, dezinformacyjne.
0: Mówił redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher. Na portalu sprawdzamto.pl znajdą się newsy, analizy i raporty, a także jakościowa publicystyka. Start jeszcze w tym miesiącu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: IMGW ostrzega przed burzami. Alert pierwszego stopnia obejmuje Małopolskę, Podkarpacie, województwa lubelskie i świętokrzyskie, a także część Mazowsza i Śląska. W całym kraju może dziś padać. Temperatura jest bardzo zróżnicowana. Maksymalnie 9 stopni na Pomorzu, 17 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Już w sobotę, zaraz po godzinie 15, w audycji Kapitał i Praca dowiemy się, jak po zaostrzeniu prawa naprawdę będzie wyglądała sytuacja cudzoziemców, a przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy chcą w Polsce mieszkać i pracować. Preferencje zostały ograniczone. Pytanie, jak to wpłynie na nasz rynek pracy? I o tym będzie ta rozmowa. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Mamy już 7 minut po godzinie 14 i przed nami w Polskim Radiu 24 kolejne tematy związane m.in. z pomysłem prezydenta Karola Nawrockiego na referendum, ale o tym za kilka minut na naszej antenie. Natomiast zaczniemy od spraw międzynarodowych i informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji.
2: Komentarz.
11: Bo rosyjskie MSZ poinformowało, że wysłało notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie z wezwaniem do ewakuowania we właściwym czasie personelu z Kijowa. Łączymy się teraz z wieloletnim korespondentem Polskiego Radia na Wschodzie, Maciejem Jastrzębskim. Maćku, dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam.
11: Powiedz, co ta nota, co ta informacja przekazana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji może oznaczać w praktyce?
12: No jest tylko zdublowaniem sprzed dwóch dni komunikatu Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, które zapowiedziało, że jeżeli Ukraińcy przeszkodzą swoimi dronami, rakietami czy w jakikolwiek inny sposób w organizacji uroczystości związanych z Dniem Zwycięstwa, z 81. rocznicą pokonania hitlerowskich Niemiec i w przeprowadzeniu parady wojskowej na Placu Czerwonym, to zostanie zaatakowany przez Rosję rakietami.

0: miastami Kijów, szczególnie centrum Kijowa, to które do tej pory omijały rosyjskie drony albo sporadycznie się tam pojawiały, czy rakiety, gdzie znajdują się budynki rządowe, a także część budynków misji dyplomatycznych. Więc to jest taka powtórzona groźba ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozesłanie not dyplomatycznych w mojej ocenie ma podnieść rangę tej groźby do jakiegoś takiego formalnego poziomu i jednocześnie pokazać, jak to Rosjanie troszczą się o swoich partnerów zagranicznych, których i tak od dawna dzielą na tych, którzy są nieprzyjaźni i tych, którzy są przyjaźni. Ci, którzy znajdują się na liście państw nieprzyjaznych, to przede wszystkim wszystkie kraje Unii Europejskiej, a na pierwszym miejscu państwa bałtyckie i Polska. I te kraje powinny szczególnie wziąć sobie do serca, żeby rakiety rosyjskie na przykład w Kijowie nie spadły na siedziby ich misji dyplomatycznych. No więc ja tak to odbieram, a tak już troszeczkę z przymrużeniem oka patrząc na to wszystko, co się dzieje, choć mówić o wojnie i mrużyć oko to raczej nie wypada, to Rosjanie po raz kolejny straszą i straszą, ale akurat w tej sytuacji, w której znalazł się Władimir Putin, ja nie chciałbym, byśmy powiedzieli Putinowi sprawdzam i myślę, że Ukraińcy też tego nie zrobią, tym bardziej, że jak wskazują wypowiedzi wielu ekspertów, którzy i znają się na polityce Putina i znają się na samej Rosji, bo pochodzą z tej Rosji, tak jak chociażby Abbas Galyamow, który był kiedyś doradcą Putina, teraz jest niezależnym politologiem od wielu, wielu lat. Oni sugerują, że w momencie, kiedy Rosja została obwarowana, kiedy dookoła Moskwy zostały rozmieszczone systemy obrony przeciwpowietrznej, ściągnięte z różnych innych regionów Federacji Rosyjskiej po to, żeby chronić Putina i tą paradę wojskową na Placu Czerwonym, to właściwie po co tam wysyłać drony, jak można wysłać je w miejsca, które Putin odsłonił, które są niechronione, a dla Ukraińców ważniejsze jest rozbicie logistyki i pogorszenie stanu gospodarki Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie wpłynięcie na negatywne nastroje pogarszające się właściwie z dnia na dzień w Federacji Rosyjskiej w odniesieniu bezpośrednio do samego Putina, niż demonstrowanie, że jeden, drugi czy trzeci dron doleciał do centrum Moskwy i tam został zestrzelony.
1: A propos tego, o czym wspominałeś, to znaczy o tym powtórzonym komunikacie i że to też ma wpływać na podniesienie rangi tego komunikatu, tej groźby ze strony Rosji. Czy my wiemy, albo co eksperci też mówią o tym komunikacie, na ile ta groźba jest realna?
0: No ta groźba jest w każdym możliwym momencie realne, dlatego że Rosjanie po pierwsze ograniczyli w ostatnim czasie wykorzystanie rakiet, więc mają jakiś tam zapas. Trudno powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało, no ale na pewno zgromadzili tyle rakiet, że są w stanie zagrozić obronie powietrznej Kijowa i te systemy, które znajdują się wokół Kijowa, czy w ogóle w aglomeracji kijowskiej, mogą sobie nie poradzić ze strzeleniem wszystkich obiektów, które będą jednocześnie zmierzały w kierunku ukraińskiej stolicy i to jest zagrożenie bardzo poważne, więc Ukraińcy zapewne to wzięli pod uwagę i przeanalizowali, zanim podejmą jakiekolwiek działania, które sprowokują Rosjan do takiego odwetu. No i trzeba pamiętać też, że Władimirowi Putinowi spadają notowania, że Władimir Putin nie ma żadnych sukcesów na froncie, że gospodarka zaczyna nie tylko już kuleć, ale tak jakby straciła jedną nogę, bo około 40, nawet 45% przemysłu naftowego Federacji Rosyjskiej, z którego Rosjanie czerpią bardzo duże korzyści finansowe i dzięki tym pieniądzom finansują machinę wojenną, także straciły swoje moce przerobowe za sprawą ataków ukraińskich dronów. To są rafinerie i terminale nad Morzem Bałtyckim, nad Morzem Czarnym, ale także w głębi Rosji. Dzisiaj po raz kolejny dowiedzieliśmy się, że zostały zaatakowane na przykład obiekty naftowe w Permie. Za Uralem wiemy, że po raz kolejny zostały zaatakowane Saratów, Samara, ale nieustannie, codziennie ostrzeliwane i atakowane z powietrza są ukraińskie, rosyjskie miasta, które znajdują się w tej linii przygranicznej. Dzisiaj Briańsk, wczoraj Białgorod, także Rostów nad Donem, czy inne ośrodki znajdujące się w tym rejonie. No i nieustannie Ukraińcy również atakują okupowany od 2014 roku przez Rosjan Krym, szczególnie obiekty wojskowe. Wczoraj dowiedzieliśmy się z komunikatów i z mediów tych niezależnych, które jeszcze starają się monitorować to, co dzieje się na okupowanym przez Rosjan Krym. Krymie, że między innymi Dżanko, i gdzie znajduje się ważne dla Rosjan lotnisko wojskowe, no i Sewastopol.

0: gdzie znajduje się rosyjska baza floty czarnomorskiej.
1: Jest odpowiedź na rosyjskie groźby, chociażby ze strony Komisji Europejskiej. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział dzisiaj w Brukseli, że Unia Europejska nie zamierza zmieniać swojej obecności w Kijowie i to jest odpowiedź właśnie na groźby Rosji, która ostrzegła placówki dyplomatyczne, żeby przed 9 dniem maja ewakuowały się ze stolicy Ukrainy. Rzecznik dodał, że publiczne groźby Moskwy wobec Kijowa są częścią jej lekkomyślnej taktyki eskalacji i że Rosja po raz kolejny w skandaliczny sposób próbuje zrzucić na Ukrainę winę na własną agresję na ten kraj. Jeśli chodzi o nas, to Unia Europejska nie zamierza zmieniać swojego stanowiska. Pytanie do ciebie, czy to jasny sygnał i bardzo ważny też sygnał wysłany w kierunku Rosji?
0: Bardzo ważny, bo Rosjanie powinni, społeczeństwo rosyjskie powinno zdawać sobie sprawę raz, że to Władimir Putin rozpętał wojnę, a dwa, że w ostatnich tygodniach to on rozpętał histerię wokół 81. rocznicy zakończenia działań zbrojnych w Europie. Mówię tutaj o końcu II wojny światowej, pokonaniu hitlerowskich Niemiec, dlatego że to Władimir Putin nie chce przestrzegać na przykład rozejmu zaproponowanego przez Wołodymyra Zełenskiego. To Władimir Putin odcina Rosjan od internetu, od telefonii komórkowej, powodując, że społeczeństwo raz czuje się rozdrażnione, a dwa bardzo wystraszone, że nie wiadomo, co się wydarzy. Więc to Władimir Putin zachowuje się tak, jak człowiek, który nie bardzo wie, co robi, bo większość poleceń to jednak pochodzi bezpośrednio z jego otoczenia, tych represyjnych wewnątrz i tych zagrażających również sąsiadom Federacji Rosyjskiej. No i wreszcie Władimir Putin jest opisywany przez media niezależne jako człowiek, który dba tylko o własne bezpieczeństwo i tak naprawdę przesiaduje gdzieś tam w chronionych pomieszczeniach, ma zorganizowaną podwójną czy nawet potrójną ochronę i zwraca uwagę na wszystko, co koło niego brzęczy, przelatuje, przechodzi, cokolwiek się porusza, czy nawet na pyłek spadający z sufitu. Ja oczywiście w tej chwili przesadzam, ale tak to mniej więcej jest opisywane przez niezależnych dziennikarzy. Putin rozpętuje histerię i sam jest w takim stanie histerii.
1: I niech to będzie puentą też dla naszego spotkania. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Maćku, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Był razem z nami. A teraz kolejny temat przed nami, ja już o nim Państwu wspominałem, to znaczy pomysł prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie referendum, które ma dotyczyć polityki klimatycznej. Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że zwróci się też do Senatu w tej sprawie. Referendum miałoby się odbyć 27 września, a zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Czy to dobrze postawione pytanie? O to zapytam naszego gościa, którym jest pan redaktor Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja. Panie redaktorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak wygląda odpowiedź pana redaktora na tak postawione pytanie w referendum?
2: No to jest troszeczkę tak, jakby pytać ludzi, czy chcą płacić wysokie podatki. Oczywiście, że naturalna odpowiedź jest nie i każdy, kto zostałby zadane mu takie pytanie, no to w tym kierunku by szedł. Natomiast to nie jest, powiedzmy, rzetelna odpowiedź na pytania, które związane są z polityką klimatyczną, tylko to jest element pewnego rodzaju manewru politycznego obozu prezydenckiego, który zmierza do tego, żeby trochę przyjąć inicjatywę w bieżącej polityce i żeby iść w kierunku właśnie polaryzacji za pomocą polityki klimatycznej. Bo polityka klimatyczna Unii Europejskiej to jest bardzo szerokie, kompleksowe zagadnienie, bardzo szeroki mechanizm. Ona nie jest idealna i daleko jej od ideału. Ma bardzo wiele wad, które trzeba sygnalizować i które trzeba na poziomie unijnym oraz krajowym omawiać. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że zadając tego rodzaju pytania i w ogóle ustawiając debatę w takim kształcie, no my wypisujemy się z poważnej rozmowy na temat polityki klimatycznej i dążymy do tego, żeby ta rozmowa odbywała się poza nami i tworzymy coś w rodzaju takiej alternatywnej dyskusji, która ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. I co smutne, to wszystko dzieje się w momencie, w którym w Unii Europejskiej trwa naprawdę zaawansowana rozmowa o korekcie polityki klimatycznej, bo przecież mamy otwarte możliwości reformy systemu handlu emisjami. Mamy zapoczątkowane procedury przesuwania wejścia

0: wejścia w życie na przykład systemu handlowego MiSEMI 2, czyli ETS 2. Mamy otwarte dalsze kroki do działania w zakresie, no powiedzmy, uwzględnienia wielu argumentów, które wysuwa Polska, jeżeli chodzi o te aspekty polityki unijnej w ramach działań Komisji Europejskiej. No i tutaj potrzebne są konstruktywne propozycje, a nie tego rodzaju wychodzenie właśnie z dosyć pustymi gestami politycznymi.
1: Mówi pan redaktor o politycznych gestach w mediach społecznościowych, też o ile się nie mylę, bo czytałem pana wpis, określa pan to po prostu jako taki polityczny cyrk w zasadzie, jeżeli chodzi o pomysł na to referendum i tak przedstawione pytanie, ale to idąc tropem tego pytania i trzymając się jego treści, ja zapytam pana redaktora, to znaczy jak unijna polityka klimatyczna wpływa dzisiaj na koszty naszego życia, na ceny energii, na prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej, czy my możemy to w prosty sposób teraz wyjaśnić?
0: Przede wszystkim trzeba to zasadzić na kontekście unijnym, bo unijna polityka, jak sama nazwa wskazuje, jest unijna. I jeżeli chodzi o jej adaptację w różnych krajach Unii Europejskiej, to różnice są istotne. Na przykład Hiszpania w tym momencie, właśnie dzięki transformacji energetycznej wynikającej z polityki klimatycznej, znacznie lepiej przechodzi przez kryzys energetyczny związany z Iranem niż inne kraje Unii Europejskiej, bo Hiszpanie mają praktycznie zdekarbonizowaną energetykę, dzięki temu mają niską cenę energii, oferują ją przedsiębiorcom, no i stają się taką no, potęgą przemysłową związaną właśnie z bezemisyjną energetyką. Natomiast oczywiście kraje tak jak Polska, które są zapóźnione, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, mają z tym mechanizmem unijnym problem. No, dla przykładu, w naszym przypadku system handlu emisjami jest największym wyzwaniem spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo nikt poza nami nie ma tak wysokiego udziału węgla w miksie energetycznym. Tak samo nikt nie ma tak wysokiej intensywności emisji z energetyki jak Polska. Natomiast to nie jest de facto wina samej polityki klimatycznej, tylko naszego zapóźnienia, bo jeżeli spojrzymy średnio na wszystkie 27 państw członkowskich Unii, to widzimy, że wyciągając z nich średnią, za 70% produkcji energii elektrycznej średnio w Unii Europejskiej odpowiadają już źródła bezemisyjne, OZE i atom. W Polsce zaledwie 30% energii elektrycznej produkowane jest z technologii bezemisyjnych. I to jest ta różnica między średnią unijną a nami. Różnica, której nie przeskoczymy z dnia na dzień, a która generuje właśnie te wszystkie nasze obawy, czy niepokoje, czy sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej. Tylko, że znowu ta różnica nie wzięła się z tego, że Unia Europejska w jakiś sposób zabroniła Polsce się transformować, czy dostosowywać do polityki klimatycznej, tylko dlatego, że no, my sami to ignorowaliśmy przez lata, a transformację energetyczną rozpoczęliśmy dopiero w 2019 roku.
1: Dzisiaj też rozpoczął się Kongres Transformacji Energetycznej. Tegoroczna edycja poświęcona będzie dekarbonizacji ciepłownictwa, stabilizacji odnawialnych źródeł energii przez gaz oraz walce z dezinformacją w energetyce. Który z tych tematów według pana wydaje się być najważniejszy z naszej perspektywy?
0: Wszystkie są ważne. To znaczy jesteśmy w tym momencie, tak jak mówiłem wcześniej, w trakcie kryzysu energetycznego. Kryzysu, który jest bardzo silny i który jest ogromnym kosztem dla polskiej gospodarki i nie tylko polskiej. I z tego punktu widzenia przejście na zelektryfikowaną gospodarkę jest naszym w zasadzie jedynym wyborem. My nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby trwać przy paradygmacie paliw kopalnych, żeby trwać przy uzależnieniu od nośników energii, których po prostu nie mamy. No bo potem okazują się takie sytuacje, jak na przykład ta z dostawami gazu do Polski, kiedy tankowce, metanowce z Kataru nie przypływają, bo jest zablokowana cieśnina Ormuz, a Katar oberwał atakami irańskimi i uszkodzony został hub Ras Laffan, gdzie produkowany był LNG dla Polski. I to jest koszt, to jest wymierny koszt uzależnienia od paliw kopalnych. Oczywiście znacznie lepiej myślę, że pamiętamy koszty wynikające z tego z roku 2022, kiedy wpadliśmy w całą spiralę inflacyjną właśnie ze względu na przerwy w dostawach paliw kopalnych. Natomiast obecnie no, grozi nam powtórka, przynajmniej częściowa tej sytuacji, więc przechodzenie na nowe technologie energetyczne i powiedzmy żegnanie się z właśnie gospodarką o wysokim zapotrzebowaniu na paliwa kopalne jest naszą ucieczką do przodu, jeżeli chodzi o poprzestawanie przy konkurencyjności, przy jednoczesnym odejściu od szkodliwych zależności importowych.
1: A to dlaczego w takim razie w ustach niektórych polityków cały czas żywe są zdania typu Polska węglem stoi, że powinniśmy odrzucić politykę klimatyczną Unii Europejskiej i właśnie zacząć wydobywać więcej własnego węgla i na nim opierać naszą gospodarkę, tym samym jej konkurencyjność?

0: No to jest troszeczkę takie podtrzymywanie przy życiu pewnego mitu, mitu, który jest już bardzo odległy od rzeczywistości, bowiem nasze górnictwo węglowe. To po pierwsze, w ciągu ostatnich 10 lat udział węgla w miksie energetycznym w Polsce spadł z około 85% do zaledwie 50%. Wydobycie węgla spadło, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, spadło o około w połowę. I to jest tylko ostatnia dekada. W tym roku z polskiego górnictwa odejdzie prawie 9 tysięcy osób. To jest więcej niż 10% zatrudnionych. Więc ten sektor za 5 miesięcy będzie liczył już nieco ponad 60 tysięcy pracowników. To jest mniej więcej 3 razy mniej niż zatrudnieni w sektorze związanym z transformacją energetyczną. Więc to pokazuje, że rzeczywistość jest już gdzie indziej niż retoryka polityczna. Retoryka, która kultywuje pewne mity, kultywuje pewne tradycje, ale robi to po to, żeby skupiać no, uwagę czy sympatię tych wyborców, dla których one przedstawiają pewną wartość. W Polsce cały czas zawód górnika jest dorzucony bardzo dużym szacunkiem i to jest oczywiście szacunek zasłużony, bo ci ludzie wykonują ciężką, niebezpieczną pracę, za którą płacą życiem. Natomiast w naszym interesie państwowym, najlepszym interesie państwowym, należy zapewnienie im sprawiedliwej transformacji, po to, żeby oni nie musieli żegnać się codziennie z rodzinami, zjeżdżając kilkaset metrów pod ziemię i wydobywając surowiec, na który no, już praktycznie nie ma zapotrzebowania. Bo według scenariuszy polskiej sieci elektroenergetycznych, za 10 lat nasze całe zapotrzebowanie na węgiel kamienny obsłużymy jedną tylko kopalnią. Mamy 17 w tym momencie kopalni państwowych w kraju. Trzeba zafundować im sprawiedliwą transformację.
1: A co z gazem w takim razie? Bo wspominał pan też o takich niestabilnych kierunkach dostarczania gazu, jak chociażby ten z Kataru. Ostatnio Orlen Upstream, Norway i Equinor uruchomili eksploatację z nowego złoża, które znajduje się na Morzu Północnym. O tym informuje koncern. W szczytowym okresie będzie ono dostarczało Orlenowi 270 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Pytanie, czy to dużo, czy mało i czy ten kierunek norweski jest takim elementem szerszej strategii uniezależnienia się od po prostu tych niepewnych kierunków dostaw?
0: Czy to dużo? To jest mniej więcej około 1,5% naszego zużycia, bo nasze roczne polskie zużycie to jest około 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Natomiast oczywiście każde nowe złoże pracujące na rzecz Polski, które znajduje się w polskich rękach, jest naszym atutem, jest czymś, co zabezpiecza nas dodatkowo. Zwłaszcza tutaj mówimy o złożach, które będą zasilać gazociąg Baltic Pipe i bardzo dobrze, że tak się to właśnie odbywa. Natomiast musimy też potrafić umiejscowić sobie te wartości na określonej skali. Niemniej gaz traktowany jako paliwo przejściowe, on ma swoją rolę w energetyce czy w ciepłownictwie i będzie ją pełnił i po to między innymi budujemy takie instalacje jak terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej, gdzie już drążony jest tunel, który ma połączyć jednostkę z instalacją nabrzeżną, czy też planowany kolejny terminal tego rodzaju, albo również już działający terminal LNG w Świnoujściu czy gazociąg Baltic Pipe. Natomiast to jest też coś, co jest powiedzmy takim etapem przejściowym. My tego etapu potrzebujemy, no chociażby też dlatego, że gaz jest wykorzystywany nie tylko w produkcji energii, ale również w procesach związanych z przemysłem chemicznym. I idąc dalej tym tropem, no musimy mieć już w pamięci ten szerszy obrazek i na uwadze te perspektywy po rozbudowie naszego sektora gazowego. Docelowym modelem energetycznym jest przejście na źródła odnawialne, wspierane energetyką jądrową i magazynami energii. I w tym kierunku idziemy i to też widać po polskiej gospodarce.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Redaktor Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja był naszym gościem.
0: Dziękuję również.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Czarno.

0: Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. To bardziej pakiet wyjścia z Unii niż z jednej dyrektywy. Tak szefowa resortu klimatu komentuje inicjatywę prezydenta. Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jednym z jej elementów jest system handlu uprawnieniami do emisji CO2. Wprowadzenie systemu ETS2 przegłosowano za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, przypomina Paulina Henik-Kloska.
10: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. My w tej chwili przesunęliśmy wejście testu dwójki o rok, starając się doprowadzić do tego, by był to w dłuższym okresie system dobrowolny dla krajów członkowskich, ale też doprowadzając do głębokiej rewizji systemu ETS1 i ETS2, który jest zapowiedziany na ten rok przez Brukselę.
9: Prezydencki wniosek jest już w Senacie. Izba zajmie się nim na następnym posiedzeniu. Strażacy wciąż walczą z pożarem magazynu energii w Wielkopolsce. Do mieszkańców Czajkowa i okolic Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru, jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna, czytamy w komunikacie RCB. W płonącym obiekcie jest ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorowych. Akcja w Czajkowie może potrwać jeszcze wiele godzin. Teraz o innym pożarze na Lubelszczyźnie. Strażakom udało się opanować ogień w Puszczy Solskiej. Skutki zniszczenia tych terenów będą jednak odczuwalne bardzo długo. Jak mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, branżę turystyczną może dotknąć kryzys.
11: Tereny bardzo atrakcyjne turystycznie. W sąsiedztwie Osłuch, gdzie my wybudowaliśmy ostatnio Muzeum Partyzantów Polski w Osłuchach, ten ruch turystyczny, szczególnie rowerowy, w tamtych okolicach jest bardzo rozwinięty. To jest na pewno cios dla wszystkich działalności gospodarczych.
9: Wielu okolicznych mieszkańców żyje z turystyki. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych do końca sierpnia wprowadziła czasowy zakaz wstępu do lasu. Dziś w gaszeniu pożaru w Puszczy Solskiej uczestniczy 500 strażaków. Na koniec stolica, gale, opery, koncerty kameralne, warsztaty oraz spektakle dla dzieci. To wszystko czeka na uczestników 35. Festiwalu Mozartowskiego. Jubileuszowa impreza będzie wyjątkowa, zapewnia dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska.
12: Zaczynamy Così fan tutte, nową realizacją w reżyserii Pawła Szkotaka. Potem przejdziemy przez wszystkie nasze tytuły, które dotychczas graliśmy, czyli Wesele Figara, Uprowadzenie z Seraju, Idomeneo, Czarodziejski flet, La Clemenza di Tito.
9: Szczegółowy program jest dostępny na stronie Warszawskiej Opery Kameralnej. Zaproszeniem do

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 14.33, a my wracamy do tematów związanych z polityką krajową i zaczniemy od pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego na przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Na nasze zaproszenie przyjął redaktor Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak pan patrzy na pomysł prezydenta w sprawie tego referendum? No bo Karol Nawrocki, kierując wniosek w tej sprawie do Senatu, mówi też w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych, że Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu, czy w ogóle tej unijnej polityki klimatycznej. Co pan na to?
3: Znaczy, właściwie można powiedzieć, że to jest wielkie wotum nieufności wobec Mateusza Morawieckiego, który godził się jako premier ówczesny na unijną politykę klimatyczną, na Zielony Ład. To było akceptowane przez PiS, to było akceptowane przez PiS-owskiego komisarza rolnictwa, pana Wojciechowskiego. Prezes Kaczyński sam mówił, że to jest jedyna droga słuszna. Natomiast dzisiaj ten temat wraca w takiej formie, żeby przykryć rozmowy o tym, jak prezydent jest powiązany z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. I to jest wszystko po prostu odwracanie kota ogonem, stawianie zasłony dymnej. W zeszłym tygodniu mieliśmy kwestię konstytucji, wpisania jej na nowo, Radę Konstytucyjną nową, która też budziła pewne politowanie. Dzisiaj mamy referendum, aż się boję pomyśleć, co prezydent wymyśli za tydzień czy za dwa tygodnie, bo widzę, że usilnie próbuje przykrywać temat swoich powiązań z kryptowaluciarzami, którzy, jak wiemy, mają powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi i kontrolowanymi przez rosyjskie służby rosyjskimi gangsterami. To jest niewyobrażalny skandal. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona do końca, tym bardziej, że ta giełda upadła, że mamy chyba tysiące ludzi, którzy potracili pieniądze, i to grube pieniądze. Mamy powiązania właśnie rosyjskie. No i komuś zależy, żeby tego nie wyjaśniać, albo by prezydenta z tego równania jakoś wykreślić. Czego zrobić się nie da.
1: Wracając jeszcze, będziemy sobie wątek kryptowalut kontynuować za moment, ale wracając do Mateusza Morawieckiego, bo wspominał pan byłego premiera, że to jest w zasadzie przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. On o tej sprawie referendum mówi w ten sposób.
4: Żeby cały naród mógł się wypowiedzieć w kwestii, która dotyczy nas wszystkich, jest, że tak powiem, importem z Brukseli. Tutaj dzisiaj na panelu była debata o tym, które składniki kosztowe najbardziej wpływają na cenę energii, a w związku z tym na brak konkurencyjności polskiego i europejskiego przemysłu. Niech taka debata ogólnopolska poprzedza to referendum.
1: No i Mateusz Morawiecki mówi też, że to referendum jest bardzo potrzebne, ale z drugiej strony senator Piotr Masłowski z Centrum jest przekonany, że wniosek zostanie odrzucony. W jego ocenie prezydent Karol Nawrocki wzoruje się na Donaldzie Trumpie i chce wywołać w Polsce wojnę paliwową. Wyjaśnił, że rezygnacja z Zielonego Ładu oznaczałaby odcięcie się od europejskiego rynku, a w konsekwencji wycofanie Polski z Unii Europejskiej.
5: To ja to traktuję po prostu jako kolejną wrzutkę i też taką próbę zagospodarowania niezadowolenia części branży energetycznej i górniczej jako elektoratu prezydenckiego. Natomiast nie ma w tym nic takiego, na czym by wygrał ogół społeczeństwa. Prąd z węgla, bez względu, nawet odliczając ETS, już na chwilę obecną jest droższy niż prąd z fotowoltaiki czy wiatraków lądowych.
1: No i teraz pytanie, wracając do Mateusza Morawieckiego, czy rzeczywiście to referendum jest bardzo potrzebne, albo czy jest pan zaskoczony stanowiskiem byłego premiera w tej sprawie?
3: No, były premier dwukrotnie był stawiany do pionu, jeśli chodzi o mówienie nieprawdy przez sądy, więc to, że on zmienia zdanie i kręci po prostu potem dookoła, zupełnie nie dziwi. Nie przeszkadzały mu te kwestie, kiedy był premierem i kiedy ta unijna polityka ekologiczna, tak energetyczna, walki z skutkami ocieplenia klimatu była podejmowana, i wtedy nie było właściwie żadnych dyskusji, żadnych referendów, żadnych kalkulacji zresztą, jak to będzie wyglądało. Mieliśmy pieniądze z ETS-u na modernizację naszej energetyki po to, żeby ceny właśnie prądu były niższe. Tego oczywiście nie zrobiono. Te pieniądze przejedliśmy. Blokowano rozwój energetyki odnawialnej. Słynne stale wietrakowe, że to wraca ciągle w przypadku prezydenta. Ograniczano rozwój tej energetyki, żeby tylko tego lobby górniczego nie drażnić. I mamy takie efekty, jakie oczywiście mamy. I za to ponosi Mateusz Morawiecki pełną

0: odpowiedzialność. Natomiast no, to referendum, gdyby ono zostało przeprowadzone, faktycznie miałoby charakter referendum nad wyjściem z Unii Europejskiej. No bo nie można być w Unii Europejskiej tylko kawałek, tak? Albo się z niej całkowicie i się akceptuje wszystkie przyjęte legalnie, zgodnie z procedurami decyzji Unii Europejskiej, albo w Unii Europejskiej się po prostu no, nie funkcjonuje. Tak? To są kwestie dotyczące wspólnego rynku. Sprawy bardzo jasno zdefiniowane. Co na tym rynku wolno robić, jak należy robić, a i tego robić nie należy. W kwestiach sporów naszego praworządność, no, można faktycznie w wielu kwestiach w jakiś sposób dyskutować. Czy Trybunał Konstytucyjny powinien wyglądać tak, nie inaczej, czy sądy powinny działać według takich warunków, ale kwestie rynkowe są już po prostu poza wszelką dyskusją. I jeżeli ktoś chce zawiesić działanie unijnego prawa w tym obszarze, to po prostu wyciąga Polskę z Unii Europejskiej. I nie wiem, czy oczywiście Karol Nawrocki ma tego świadomość, czy nie ma. Na pewno ma świadomość tego, że to głosowanie przegra i będzie można powiedzieć wtedy, że oto opozycja, przepraszam, oto, że to Koalicja Obywatelska, Partie Demokratyczne są za tym, żeby Polacy płacili więcej za prąd. Zresztą pamiętam te billboardy, które chyba na polecenie ówczesnego wicepremiera Jacka Sasina wieszali w Polsce, ta żarówka unijna. To wmawianie Polakom, że to Unia Europejska odpowiada za wzrost cen prądu. Tak to się działo na miesiąc, półtora przed inwazją Rosji na Ukrainę. Taki właśnie antyeuropejski ruch miał
1: miejsce. To może się wpisywać w dezinformację?
0: No, to była dezinformacja, bo to zostało jednak szybko obalone, ale pieniądze państwowe poszły na akcję dezinformacyjną i ta dezinformacja nieustannie trwa. Winę za to, że w Polsce prąd jest drogi, niestety ponoszą także poprzednie rządy, które no, nie zabezpieczyły Polaków odpowiednio, nie inwestowały w wytwarzanie
1: transformację
0: prądu
1: energetyczną.
0: No zawaliliśmy to, tak, ewidentnie. I zresztą, ale niczego się nie uczymy, bo chciałem przypomnieć, że profesor Czarnek, kandydat PiS na premiera, zwany profesorem Ozestro, no na przykład, no też rozpoczął kampanię przeciwko energetyce odnawialnej, węgiel. No ja sam mam oczywiście ogniwa fotowoltaiczne na dachu, jemu to jakoś zupełnie się klei wszystko ze sobą, tak.
1: Ach, ta polityka potrafi różne scenariusze tutaj nam przedłożyć i ci politycy też bardzo różnie się zachowują w zależności od tego, jak ten polityczny wiatr powieje. Ale a propos jeszcze słów senatora Piotra Masłowskiego z Centrum, które usłyszeliśmy, ja dopytam, czy prezydent Karol Nawrocki rzeczywiście w pewnych aspektach wzoruje się na amerykańskim prezydencie Donaldzie Trumpie.
0: No ale nie tylko w kwestii, czy kwestia referendum, to akurat w związku tutaj nie widzę, no chyba, że niechęć do Unii Europejskiej, która oczywiście jest dziwna, bo
1: wywołanie wojny paliwowej, o to tu chodziło.
0: No, jest jakaś dziwna metafora. Czy faktem jest, że no, za ceny oczywiście wzrost cen paliw to jest wynika z sytuacji międzynarodowej, czyli gdyby Donald Trump nie rozpoczynał tej bezsensownej wojny, nie wiedząc co on chciał w tym Iranie tak naprawdę osiągnąć, no to ceny by nie były takie wysokie. To będzie miało potworne skutki gospodarcze. No Karol Nawrocki tu nie ma żadnego wpływu. On nie jest takim bliskim współpracownikiem Donalda Trumpa, czy jego sojusznikiem jak premier Izraela na przykład. Nie był w stanie powiedzieć, proszę tej wojny nie rozpoczynać, panie prezydencie, proszę nie się jak najszybciej wycofać. Widać zapatrzenie otoczenia prezydenta, samego prezydenta Nawrockiego, prezydenta Trumpa w taki sposób robienia polityki, no brutalnie, powiedziałbym na chama, po chamsku, ten język agresywny, to nie liczenie się w ogóle z kimkolwiek, to jest bardzo trumpowskie. No to pytanie oczywiście, na ile to w tych czasach w ogóle jest jeszcze akceptowalne przez społeczeństwo. Myślę, że coraz mniej. I na ile to jest akceptowalne w Polsce? No bo my tak nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi. Całe szczęście, że nie jesteśmy. I tego typu no, postaci u nas no, nie budzą pełnego zaufania. Zresztą spójrzmy na wyniki prezydenta no, w badaniu CBOS-u. No jednak w porównaniu z Andrzejem Dudą, no to zaufanie do niego jest raczej średnie.
1: Wróćmy do kryptowalut, o których już pan redaktor wspominał w naszej rozmowie. O tym też informował premier Donald Tusk, że w trybie natychmiastowym projekt dotyczący kryptowalut ma wrócić. Będzie to trzecie podejście rządu do próby uregulowania tego rynku. I teraz pytanie, czy kwestię dotyczącą tego projektu ustawy, która będzie przedłożona prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, warto jest łączyć ze sprawą afery Zonda Krypto?
0: No myślę, że trzeba, bo ona się właściwie jedna z drugich wynika. No możemy podejrzewać, właściwie mówić o tym głośno, że Zonda Krypto sponsorowała kampanię wyborczą.

0: wyborczą prezydenta i przyłożyła się wydatnie do tego, że Karol Nawrocki w tych warunkach został prezydentem i że mamy tutaj no, dużą niejasność, jeśli chodzi właśnie o jego zachowanie. No, gwarantował wsparcie ludziom zajmującym się kryptowalutami. Są tutaj zachowane materiały w platformach społecznościowych. Brał udział w konferencji sponsorowanej przez tą właśnie giełdę. Potem jeszcze ludzie lecieli samolotem do Stanów podczas jego podróży i tam też były jakieś eventy właśnie organizowane przez środowiska właśnie zajmujące się kryptowalutami, a na koniec wetował ustawy, które miały ten świat uregulować. Tak?
1: I tylko pytanie, czy też ta ustawa trochę na marginesie uchroniłaby po prostu nas wszystkich przed aferą zonda krypto?
0: No ale byłaby ta ustawa, tak? To nie jest pytanie, czy by ochroniła. No lepiej mieć ustawę, która będzie działać, niż w ogóle nie mieć żadnych reguł, mieć wolną Amerykankę i pływać w mętnej wodzie i pozwalać po prostu różnego rodzaju cwaniakom wykorzystywać się w placu. No to jednak zonda krypto ma wszelkie cechy piramidy finansowej. To co tego już nie ma większych wątpliwości. I to mogło działać, tak? I generalnie prezydent tych ludzi kurczę bronił. No to jest podejrzane, tak? A wiemy, kto za tymi ludźmi stoi. No są dokumenty właśnie ABW, które mówią o powiązaniach rosyjskich. Wiesz, tu w tej sytuacji po prostu bronić tej sprawy to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziwne i budzi określone podejrzenia.
1: To jeszcze a propos tej ustawy albo próby regulacji rynku kryptowalut. Ja wspominałem, że będzie trzecie podejście ze strony rządu. Czy jest sens trzeci raz podchodzić w zasadzie z taką samą ustawą?
0: No tak, ale jesteśmy zobowiązani przez Unię Europejską i właściwie to powinno powstać było już hen dawno, dawno temu. Trzeba chronić obywateli przed tego typu firmami, bo przecież jedna zonda opadnie, zaraz powstanie następna. Przez zonda krypto też powstała na bazie giełdy, która upadła, czy wpadła w jakieś tam głębokie, głębokie problemy. Ten rynek trzeba bardzo uregulować. Zresztą no, Jarosław Kaczyński jest zdania, że trzeba go zakazać. Mateusz Morawiecki też był takiego zdania, kiedy był premierem. W sumie no, nie rozumiem tej dyskusji. Znaczy, to jest utrzymywanie tego stanu, to byłoby utrzymywanie mętnej wody, w której po prostu pływają rosyjscy sabotażyści, dywersanci, dezinformatorzy, cała szemrana banda, która także szkodzi bezpieczeństwu Polski.
1: No tak, ale jeżeli tego podpisu prezydenta Karola Nawrockiego ponownie nie będzie, to co to będzie oznaczało dla właśnie sprawy uregulowania tego rynku kryptowalut?
0: Sprawy uregulowania? No, nie będzie uregulowania, tak? Czyli ci ludzie będą dalej mogli sobie pływać, oszukiwać Polaków albo wykonywać zlecenia na rzecz rosyjskiego wywiadu. Natomiast no, prezydent potwierdzi tylko wszystkie podejrzenia, jakie wokół niego się pojawiały. No, zresztą zobaczmy, do niego projekt ustawy jest dłuższy od rządowego, a przecież kiedy prezydent wetował tą ustawę rządową, to minister Boguski pokazywał, jaka ona jest wielka, jakie to jest przeregulowane, jaka to jest biurokracja. No, a sami piszą projekt, który jest właściwie dłuższy od tego, który zawetowali, więc tu też nie ma żadnej konsekwencji, ale no, sam jestem ciekawy, co Nawrocki zrobi. Nie zdziwiłbym się, gdyby po raz trzeci zawetował, bo coś, bo ktoś go obraził, bo ktoś go nie zapytał o zdanie, bo jego projekt został zmieniony. No to nie są, mam coraz większe wrażenie, że to jest po prostu jakaś taka totalna polityczna amatorka. Oni mają jeden cel, rozwalić obecny rząd, jak najszybciej ewentualnie wygrać po prostu wybory i niczym innym się po prostu nie zajmują.
1: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno w Polskim Radiu 24 mówi w ten sposób a propos tego pomysłu. Jest zapowiedź twardego wskazania tej samej propozycji ustawy, którą oczywiście jako koalicjanci poprzemy, ale znowu słyszymy ze strony Kancelarii Prezydenta, że będzie kolejne weto, stąd proponujemy wrócić do idei zmienionej ustawy, ale zaproponowanej przez Polskę 2050 jako swoistego rodzaju kompromisu, który pozwoliłby w końcu ten nadzór wprowadzić i zacząć regulować przestrzeń kryptowalut. Powrót do projektu Polski 2050 to jest rozwiązanie?
0: Nie wiem, to jest też jakaś taka próba wepchnięcia się przez Polskę 2050 przed szereg i pokazania swojej podmiotowości. Na pewno trzeba spróbować rozmawiać z Kancelarią Prezydenta i stworzyć jakiś kompromis. I to byłoby bardzo dobre dla Polski, gdyby rząd i prezydent potrafili się po prostu dogadać w jakiejś sprawie tak właśnie istotnej jak regulacja tego rynku. Tylko żeby rozmawiać, no to obydwie strony muszą rozmawiać. No nie może tak funkcjonować, że minister Boguski uważa, że on jest nowym premierem, tak? Czy że prezydent uważa, że stoi nad rządem. No, są

0: sposoby rozmawiania. Potrafili ze sobą rozmawiać na samym początku w kwestiach na przykład relacji ze Stanami Zjednoczonymi i wszystko można dogadać. Przepisy też można tak sformułować, żeby zadowalały no, większość tak potrzeb, ale ja boję się, że tej woli rozmowy nie ma, że tu jest po prostu albo nasz, albo wypad.
1: Kolejny wątek przed nami, bo jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Co prokuratura zarzuca posłowi? No, o tym Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.
2: Prokurator uzyska materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w jego ocenie Danielowi Obajtkowi dwóch zarzutów karno-skarbowych, a więc zarzutów popełnienia dwóch przestępstw skarbowych, polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych, co skutkowało zaniżeniem należnego podatku dochodowego i daniny solidarnościowej o kwotę około 1 miliona złotych. Innymi słowy, nie wykazano danych, które wskazywałyby na konieczność zapłaty 1 miliona podatku więcej i podatku tego nie zapłacono.
1: Jak pan patrzy na sprawę dotyczącą Daniela Obajtka i te zarzuty, które tutaj się pojawiają, dwa przestępstwa skarbowe, jak usłyszeliśmy, jakiej wagi politycznej jest ta sprawa, ale też społecznej?
0: No, niepłacenie podatków jest, no, co powiedzieć, społecznie trudno do zaakceptowania, tak? Biorąc pod uwagę potrzeby kraju, sytuację i też no, no nie trafiło na człowieka, który no nie miał na chleb, tak? Czy na podstawę potrzeby i był jakoś zdzierany przez państwo, więc no, jest taki problem w ogóle w społeczeństwach zachodnich, że zamożni ludzie starają się swoim majątkiem po prostu nie dzielić z państwem. Robią wszystko, żeby tych podatków płacić jak najmniej, być jeszcze bogatsi. Tworzą rozmaite jakieś fundusze, przenoszą majątki do innych krajów, żeby płacić mniejsze podatki, sztuczki podatkowe. No znamy to wszystko, mnóstwo kancelarii podatkowych, prawnych z takich właśnie manewrów żyje. Tylko, że kurczę, poseł, europoseł, człowiek wskazywa za wzór menadżera, no, powinien się od takich rzeczy trzymać z daleka i to chyba obciąża jednak wizerunkowo bardzo mocno Daniela Obajtka. No bo kiedy chodzi o decyzje jakieś biznesowe, polityczne, czy słusznie zrobił, czy niesłusznie zrobił, tutaj można mieć zawsze różne zdanie, tak? Zwykły obywatel też tego w stanie nie jest rozsądzić, czy w sprawie, nie wiem, fuzji Orlenu i Lotosu postąpiono słusznie. Możemy tutaj dyskutować, to też sąd za jakiś czas będzie musiał oczywiście rozsądzić, ale w kwestii niepłacenia podatków, no, no były sprawy już, nie wiem, znanych ludzi, którzy nie płacili podatków i oni stawali zawsze pod pręgierzem, czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy w innych krajach. To jest poważne nadużycie, jeżeli się to faktycznie w przypadku Obajtka potwierdzi. Ja przypuszczam, że teraz z całą siłą będzie to dementował, pokazywał wyliczenia, że podatki płacił. No, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. To sąd musi określić.
1: A Prawo i Sprawiedliwość będzie broniło Daniela Obajtka?
0: O, zawsze będzie bronił Daniela Obajtka. Myślę, że tutaj nie ma sprawy, w której by go nie broniło. No, są na siebie skazani.
1: No to kolejny temat przed nami i zupełnie zmieniamy ton, myślę, naszej rozmowy. Wracamy do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Przypomnijmy, przez ponad 5 lat był więziony przez reżim Aleksandra Łukaszenki, a do jego uwolnienia doszło 28 kwietnia, kiedy przeprowadzona została wymiana więźniów w formacie 5 za 5. W czwartek Andrzej Poczobut udostępnił na swoim profilu na platformie X wpis, w którym podzielił się najnowszymi informacjami o swoim stanie zdrowia. Nie ma ludzi zdrowych, są źle zdiagnozowani, ale jest lepiej niż sądziłem. Adoptuję się powoli do wolności. To nie jest wcale takie łatwe. Co nocy śni mi się więzienie, a przecież tam nocnych koszmarów nie miałem. Teraz demony nagle się na mnie rzuciły. Cóż, takie jest życie, pisze Andrzej Poczobut. Jak to interpretować?
0: No, właśnie już stoję pod szpitalem SWIA i za chwilę z Andrzejem się zobaczymy. Andrzej no, zaskakuje tym brakiem fizycznych śladów pobytu. Znaczy szybko wraca do sił. Z tego co mówi, no, lekarze ciągle nic nie zdiagnozowali u niego, poza jakimś tam niedożywieniem, wycieńczeniem. Więc no, to są dobre wiadomości. Natomiast no, każdy w takiej sytuacji miałby jakieś rany w duszy swojej i no, będzie musiał stawić tym demonom, o którym pisze, na pewno czoła. Wierzę, że dostanie wszelką możliwą pomoc terapeutyczną, psychologiczną, żeby z tym sobie poradzić, z tym długim cieniem łagrowym, który będzie na pewno jakiś czas jeszcze go

0: prześladować, ale jest pod najlepszą opieką. Ciągle właściwie przyjmuje przyjaciół, dzwoni do nich. Ma już komputer, więc pisze. Czyta. Korzysta z mediów społecznościowych, których musiał przerwać korzystanie w 2021 roku po aresztowaniu, więc ciągle jest na tych samych kontach. Można wrócić i nowe jego wpisy czytać. No, stara się wracać po prostu do życia i to będzie długi proces na pewno.
1: Długi proces, ale to ja dopytam trochę być może retorycznie. Jakie znaczenie dla naszego kraju ma ten powrót?
0: No, kolosalne, bo to jest taka postać, która nas jednoczy. Jednoczy środowisko Gazety Wyborczej z prezydentem Nawrockim. Niewiele jest takich rzeczy, które by nas łączyło, tak? Powiem szczerze i tak jest. Ale w sprawie Andrzeja Poczobuta mówimy jednym głosem. To jest nasz bohater, który zasłużył na najwyższe odznaczenie i zasłużył na najwyższy szacunek, od którego się musimy wiele rzeczy uczyć. I to widzimy i na prawicy, i na lewicy, i w środku polskiej sceny politycznej. To jest po prostu nasz wspólny bohater. On się bardzo nie lubi, jak się o nim mówi w ten sposób. On uważa, że nic wielkiego nie zrobił, że bohaterami to byli żołnierze Armii Krajowej, których on tutaj ceni z szczególnym szacunkiem, ale ja uważam coś zupełnie innego. To on nas uczy, co to są wartości, co to są zasady, czym jest tak naprawdę, na czym polega istota dziennikarstwa, co to znaczy niezłomność. I myślę sobie, że tak długo pozostanie, tak, że Andrzeja rola w tej chwili to nie jest wracać do Białorusi, tylko zostać w Polsce i też pracować z polskim społeczeństwem, bo my potrzebujemy też takiego autorytetu moralnego, który wskazywałby nam pewne niezmienne rzeczy.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz. Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia. I zmieniamy temat w Polskim Radiu 24. Mamy zmianę Warty na stanowisku dowódcy cyberwojsk. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej wyznaczył na dowódcę komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generała brygady Mariusza Chmielewskiego. Zastąpi na tym stanowisku generała dywizji Karola Molendy, pierwszego dowódcę i twórcę tej struktury. Łączymy się teraz z naszą specjalistką od spraw wojskowych, Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Maćku, ciebie i państwa.
1: Powiedz, skąd ta zmiana?
2: No, ta zmiana jest z bardzo takiej, można powiedzieć, prozaicznej, prostej przyczyny, ponieważ twórca dowództwa komponentu wojsk cyberprzestrzeni, tak jak powiedziałeś, pierwszy dowódca i założyciel, można powiedzieć trochę w wojskach, które zajmują się kwestiami IT, to jest taka postać ikoniczna, no idzie dalej, idzie gdzie indziej. Konkretnie generał Karol Molenda obejmie od lipca, czyli już za tak naprawdę kilkanaście tygodni, stanowisko kogoś w rodzaju takiego doradcy. Oficjalnie to jest nazywane zastępca szefa sztabu do spraw planowania w bardzo ważnej strukturze natowskiej, czyli w dowództwie sojuszniczym do spraw transformacji. To dowództwo mieści się w Norfolk, w stanie Virginia i tam właśnie generał Karol Molenda się wybiera, tam poleci i tam przez najbliższe co najmniej 2 lata spędzi tam właśnie za oceanem i będzie doradzał, jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące właśnie transformacji, ale tej transformacji, która ma przygotować sojusz i też sojuszników do tego, żeby skutecznie odpowiadać na cyberzagrożenia i żeby skutecznie zwalczać to, co dzieje się w tej cyberprzestrzeni i oczywiście w tej domenie wojskowej. A teraz osoba, oficer, który przejmuje pałeczkę w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, to jest również doświadczony oficer. Już od wielu, wielu tak naprawdę miesięcy zastępował właśnie generała Molendę, czyli generał Mariusz Chmielewski również przejmuje tę pałeczkę jako specjalista do spraw IT, do spraw tej cyberodporności naszego polskiego wojska. No i oczywiście przed nim dużo zadań. Generał Chmielewski jest uznawany wśród wojskowych i w polskiej armii jest postrzegany jako specjalista też od wdrażania sztucznej inteligencji. Jak wiemy, to jest też w ostatnich tak naprawdę miesiącach bardzo ważny temat, bardzo ważna kwestia dla kierownictwa resortu obrony. Kładzie się nacisk na to, żeby właśnie do polskich jednostek wdrażać te nowoczesne rozwiązania i technologie.
1: Te informacje zebrała dla państwa Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: W sobotę o 9.06 zapraszam na rozmowę z Grażyną Wolszczak, aktorką i producentką teatralną. To serialowa Basia Brzozowska z Na Wspólnej, ale także Yennefer z filmowej adaptacji Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. Z Grażyną porozmawiamy także o filmie Gry uliczne, który miał premierę równo 30 lat temu. Grażyna Wolszczak w audycji Kierunek Kino w najbliższą sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Inicjatywa prezydenta Nawrockiego proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pogoda trochę pomogła, pożar lasu na Lubelszczyźnie pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia. Za 2 lata można się spodziewać wizyty papieża w Polsce. Zaproszenie przekazał premier Tusk. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum. Miałoby ono dotyczyć polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Tak uzasadnia swój wniosek.
2: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
1: Jak podkreśla prezydent Nawrocki, Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej. Dlaczego właśnie teraz prezydent wychodzi z taką inicjatywą? Między innymi o to pytaliśmy Elizę Olczyk z podcastu Niedyskretnie o politykach.
3: Jest to po prostu obrona prezydenta przez atak na rządzących. Skoro jest tak obijany z powodu kryptowalut, to otwiera tutaj szansę obijania rządu za wysokie ceny energii.
1: Senat zajmie się wnioskiem prezydenta za 2 tygodnie. Jak mówi wicemarszałkini tej izby Magdalena Biejat, trafi on do kosza. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nadal nie są dopuszczani do pracy. Przed południem przyszli do siedziby instytucji i przekazali prezesowi Trybunału wczorajszą decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wydał on zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków. Więcej o tym Piotr Durys.
4: Sędziowie w siedzibie Trybunału nie zastali prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sędziów Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską przyjął zastępca, wiceprezes Bartłomiej Sachański. Usłyszeli, że ich argumenty zostaną przekazane prezesowi w poniedziałek i że nadal nie zostaną dopuszczeni do pracy, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
5: Niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania.
4: Zdaniem sędziego Krystiana Markiewicza decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zmieniła sytuacji sędziów w Trybunale Konstytucyjnym.
6: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
4: Sędziowie czekają teraz na poniedziałek. Natomiast do 20 maja Polska będzie musiała się wytłumaczyć przed Europejską Instytucją z sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Około 300 hektarów to obszar pogorzeliska, ale teren, na którym działają strażacy, wynosi blisko 1000 hektarów. Tak jest w powiecie

0: Biłograjskim na Lubelszczyźnie, gdzie trzeci dzień strażacy dogaszają potężny pożar lasu. Z żywiołem walczy kilkuset strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz z ochotniczych straży. O ich ogromnym zaangażowaniu mówił na naszej antenie generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego PSP.
1: Olbrzymią rolę pełni na przykład lotnictwo, zwłaszcza te dwa Black Hawki, które przenoszą zbiorniki Bambi z ponad 3 tonami wody każdy i robią kolosalną robotę, ale w gaszeniu ściółki kardynalną rolę pełnią po prostu fizyczne siły strażaków, którzy z mozołem gaszą pojedyncze ogniska pożaru.
0: Ogień strawił w Puszczy Solskiej wiele ptasich gniazd z pisklętami. Teraz jest sezon lęgowy. Pożar zagraża chronionemu głuszcowi, mówi Michał Korga, ornitolog z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
2: Jest to największy nasz kurak leśny, którego priorytetowo ostoją, którego jest Puszcza Solska. W tym momencie tereny, które są objęte pożarem, są jego priorytetowo właśnie ostoją w skali Polski.
0: Jak dodał ornitolog, w trawionej pożarem puszczy planowany jest rezerwat Długie Bagno. Ma on chronić głuszca. Premier Donald Tusk zaprosił papieża do naszego kraju. Rano szefa rządu Leon XIV przyjął na audiencji w Watykanie. Po tej audiencji premier Tusk mówił, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem, poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną.
3: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie, nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością. Obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy. Niezależnie od tego, co się będzie działo, bardzo cieszymy się na spotkanie w Polsce. Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28.
0: Jak dodał premier Tusk, powiedział papieżowi, że jego słowa mogą zmieniać świat i przywracać ład moralny w życiu publicznym. Za pół godziny rozpocznie się spotkanie szefa polskiego rządu z premierką Włoch Giorgią Meloni.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jest chłodniej, przeważają chmury, w całym kraju popada niewielki deszcz, możliwe burze i opady gradu. Na Mazowszu na termometrach 17 stopni, od Szczecina po Wrocław do 13, zimno nad morzem, tam najwyżej 9 stopni. Letnia temperatura do 25 stopni utrzymuje się na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Podczas burz na południowym wschodzie wiatr w porywach do 70 km na godzinę.
4: Klimat.
0: W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, tylko w Połańcu, w Świętokrzyskiem, umiarkowana. 37% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca.
4: Klimat. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
11: Oto genialny pomysł na wyjście do teatru. Trio Janda Koterski-Bogdańska. Monodram Moja Droga B i Kobieco-Kobiece Historie. Zapraszam bardzo. Weekend kulturalny po 21:00, najbliższy piątek. Maja Kluczyńska.
4: Auto. Autopromocja.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Mamy już 8 minut po godzinie 15.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Płonie dworzec autobusowy w Krakowie w Czyżynach. Na miejscu trwa akcja Straży Pożarnej, a my teraz łączymy się z kapitanem Hubertem Ciepłym, rzecznikiem prasowym Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Co wiemy o tym pożarze, co wiemy o tym zdarzeniu? Kiedy to się rozpoczęło i jak to wygląda sytuacja w tym momencie?
3: Zgłoszenie do nas wpłynęło około godziny 12:40. Budynek dworca autobusowego w Czyżynach w Krakowie, w centrum miasta. Prowadzone były tam prace rozbiórkowe, prace remontowe. Wtedy też doszło do pożaru poszycia dachu. Na miejsce skierowaliśmy 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został bardzo szybko opanowany, bo już praktycznie po 20 kilku minutach. On w ogóle się nie rozprzestrzeniał. Strażacy z kilku odcinków polali wodą po tym dachu, po tym poszyciu. I pożar został po prostu opanowany. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Wszyscy opuścili bezpiecznie ten obiekt na zewnątrz. A obecnie strażacy tam prowadzą prace rozbiórkowe i za pomocą też urządzeń pomiarowych sprawdzają temperaturę konstrukcji. Przyczyny pożaru będą ustalone przez policję. Jak zakończymy swoje działania, to teren zostanie przekazany policji. Najprawdopodobniej będzie też biegły od spraw pożarnictwa powołany, żeby dokładnie zbadać przyczyny pożaru i dlaczego ten ogień na tym poszyciu dachu powstał. Więc na ten moment sytuacja jest opanowana. Nic nikomu się nie stało. To jest najważniejsza informacja. Ogień też za wiele tam krzywdy temu budynkowi nie zrobił. Szybko zostało to opanowane.
1: To najważniejsze, tak jak pan mówi, że nikomu nic się nie stało. Szybko wszystko udało się opanować. A jakich sił wymagało opanowanie tego pożaru?
3: 20 strażaków, 5 samochodów gaśniczych. To wystarczyło, żeby ten ogień opanować. Strażacy szybko rozwinęli linię gaśniczą, też weszli na konstrukcję dachową, bo była taka możliwość, żeby tam strażacy weszli na górę tego budynku, więc i z dołu, i z góry była użyta woda, więc tam mamy szybką, opanowaną sytuację pożarową.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: A my przenosimy się za sprawą naszego tematu na Bliski Wschód. Prezydent Iranu miał spotkać się z Mocztabą Chameneim, tak podaje Al Jazeera. I łączymy się teraz z Tomaszem Sajewiczem, który więcej wie na ten temat.
4: Tomku, dzień dobry, witam państwa, dzień dobry.
1: Powiedz, co te najnowsze informacje oznaczają, czego miało dotyczyć to spotkanie?
4: Wiemy, że dotyczyło ono strategii negocjacyjnych Iranu i to na pewno jest też jedna ze strategii negocjacyjnych, bo jak wiemy, Stany Zjednoczone zaproponowały Iranowi 14-punktowy propozycję, 14-punktową pokoju, nie do odrzucenia, jak mówi Donald Trump. Ta informacja o spotkaniu, która dosłownie spłynęła, została podana przez Al Jazeera kilkanaście minut temu, świadczyć może jest takim wyraźnym sygnałem dla Amerykanów, że Mocztaba Chamenei żyje przede wszystkim, ponieważ były informacje o tym, że został podczas jednego z bombardowań ciężko ranny. Zresztą nie pokazywał się publicznie od 28 lutego praktycznie, od początku bombardowań Iranu. To wszystko może też świadczyć o tym, no, że Iran chce zagrać też mocną kartą wobec Amerykanów. Jak wiemy, te negocjacje są teraz w krytycznym punkcie, dlatego że z jednej strony prezydent Trump grozi kolejnym odwetem, kolejnymi atakami na Iran, jeśli nie doszłoby do zawarcia porozumienia, ale z drugiej strony mamy zbliżające się, bo już za kilka dni Donald Trump ma udać się do Pekinu na długo wyczekiwany szczyt z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem. W przypadku, gdyby doszło do wznowienia działań wojennych, oczywiście te przesłoniłyby znaczenie szczytu Stany Zjednoczone-Chiny, a do tego Donald Trump nie chce dopuścić.
1: Ciekawie wygląda ta sytuacja rzeczywiście przed tymi negocjacjami. Pytanie też, na jakim w takim razie etapie te negocjacje w ogóle są i jak wygląda sama sytuacja na Bliskim Wschodzie?
4: Ona jest niezwykle dynamiczna i niezwykle dynamiczne są też same negocjacje, bo de facto wiemy tyle, co wiedzieliśmy i dwa tygodnie temu. Te czerwone linie na

0: na które nie chce zgodzić się Iran, to jest wyprowadzenie wzbogaconego uranu. To jest oczywiście czerwoną linią dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie wyobrażają sobie jakiegokolwiek porozumienia pokojowego bez możliwości zatrzymania irańskiego programu nuklearnego. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście punktem spornym wciąż pozostaje Cieśnina Ormus. Ceny ropy na światowych rynkach nie ulegają stabilizacji. Jak wiemy, w poniedziałek Donald Trump zapowiedział i miała się rozpocząć operacja Projekt Wolność, w której amerykańskie jednostki marynarki wojennej miały eskortować tankowce i masowce w Cieśninie Ormus, ale dwa dni później wycofał się z tego projektu. Inna informacja też przez kilku godzin jest taka, że przez kanał Suezki przepływa obecnie francuski krążownik, który zmierza w stronę Zatoki Perskiej, a to świadczyć mogłoby o tym, że Trumpowi udało się pozyskać sojuszników także w państwach europejskich. Przypomnę, wcześniej państwa europejskie, Francja, Niemcy nie były zainteresowane udziałem w jakiejkolwiek formie w operacji mającej wspomóc rozładowanie żeglugi w Cieśninie Ormus.
1: Bardzo dziękuję Ci za te informacje. Tomasz Sajewicz zebrał je dla Państwa. Tomku, dziękuję Ci raz jeszcze.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: A razem z nami jest pan profesor Radosław Fidler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Panie profesorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Co w praktyce może oznaczać to spotkanie prezydenta Iranu z najwyższym irańskim przywódcą Mocztabą Chameneim?
3: No takie są tutaj informacje na temat, choć pan najwyższy przywódca Mocztaba Chameneim się nie ujawnił po wyborze. Nie był ujawniony publicznie i tak dalej. Nie wiadomo, w jakim stanie zdrowotnym jest. No ale no, to jest taki sygnał, że trwają konsultacje dotyczące propozycji, czy kontrpropozycji w toczących się negocjacjach za pośrednictwem mediacji Pakistanu.
1: Panie profesorze, teraz patrząc na to, co dzieje się wokół tych, nie wiem, czy możemy to nazwać negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Mam jakieś drobne kłopoty techniczne. Mam nadzieję, że za moment pan profesor do nas wróci w lepszej jakości też połączenia, bo to chyba najważniejsze, żebyśmy mieli tutaj to wszystko jasno i klarownie przedstawione. Tym bardziej, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jest mocno skomplikowana. Panie profesorze, czy słyszymy się ponownie?
3: Tak.
1: To ja zapytam wprost. Czy jesteśmy dziś bliżej trwałego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, czy raczej kolejnej odsłony wojny, tylko no, chwilowo przysłoniętej tymi negocjacjami?
3: Ja myślę, że jedna i druga strona są już zmęczone tą wojną. No i rynek oczekuje tutaj zmiany. Bardzo już optymistycznie gra na zakończenie tej fazy gorącej konfliktu. No i też różnego rodzaju spekulanci na shortach też grają na zniżki cen albo zwyżki cen ropy. W zależności od sytuacji to też takie no, niepokojące, pokazujące jak działa pewien sposób też zarabiania jakiejś tam grupy na wojnie czy na informacjach, no, dostępie do informacji. Ale co do negocjacji, one toczą dosyć już długo. Tam są, były przecież spotkanie za pośrednictwem Pakistanu, nawet z udziałem wiceprezydenta Bansa. I tutaj no, kwestie są złożone, bo dotyczą przede wszystkim takiej też poczucia wygrania wojny, czyli zachowania twarzy, że Trump z Izraelem, czy Stany Zjednoczone z Izraelem po 28 lutego po prostu ta wojna miała sens, osłabiła Iran i Iran ustępuje, Islamska Republika ustępuje i spełnia większość żądań tutaj przede wszystkim prezydenta Trumpa, które on tak tutaj ogłasza i tak dalej. A z drugiej strony Iran nie chce dać satysfakcji Iranowi, że Trumpowi, że wygrał tę wojnę i no, też chce zachować twarz. No, bo trzeba pamiętać o tym, że dla reżimu Islamskiej Republiki pokazanie słabości w tych negocjacjach i jakieś poważniejsze ustępstwa może oznaczać, że no, słabną tracą twarz, co może być

0: być poważnym problemem w sytuacji wewnętrznej. Także zacznie narastać krytyka wewnątrz Iranu, co jest dla nich bardzo, bardzo niepokojące. Dlatego też będą chcieli czuć się, że wygrali tę wojnę na swój sposób, tak. Że przetrwali, ale też uzyskali ustępstwa. Na przykład, że będą kontrolować ciśnienie Ormus. No i trzeba gdzieś się rejestrować, być może trzeba będzie wnosić jakieś opłaty za to, że Iran już tam, ta Islamska Republika, Korpus Strożników Rewolucji będzie kontrolować tę cieśninę i tutaj to będzie warunek, że jakieś tam ustępstwa pewnie dotyczące programu atomowego i tutaj są różne sprzeczne dane, bo jakieś moratorium 5-letnie, 10-15-letnie dotyczące wzbogacania uranu, ale zdaje się, że taką czerwoną linią dla Iranu jest to, że oni chcą zachować tę możliwość niskiego wzbogacania uranu, 67% takiej wartości, która jest no, potrzebna do siłowni atomowych, do ona nie jest, są na cele cywilne, czyli nie jest na do weaponizacji, czyli produkcji broni jądrowej. I na przykład Amerykanie czy Trump chciałby, żeby Iran zupełnie zrezygnował ze wzbogacania uranu. I to byłoby, to ja już tutaj mówię, że tu byłaby utrata twarzy przez Iran, że oni muszą zrezygnować z wirówek, całej tej technologii i nawet nie mogą wzbogacać uranu dla celów, na cele cywilne. Więc tutaj jest to wyzwanie poważne i być może uda się wypracować jakiś kompromis w tej kwestii.
1: No tak, tylko panie profesorze, jakby ten kompromis miał wyglądać? No bo rzeczywiście ta sprawa dotycząca irańskiego uranu wydaje się być po prostu kluczowa w tych negocjacjach. Kwestia też budowania ewentualnie przez Teheran broni atomowej, co często jest podkreślane przez stronę amerykańską. No ale też słysząc pana komentarz przed momentem, no pojawia się jednak dużo wątpliwości albo nawet taka teza, możemy ją zaryzykować, że jakby kompromisu w tej akurat kwestii, w tym obszarze osiągnąć się po prostu nie da, bo tu nie ma punktów wspólnych.
0: No ale zegar tyka, tak, bo ta blokada no, osłabia ekonomicznie amerykańska. Zatoce Omański osłabia Iran ekonomicznie. Nie, że on upadnie, tak, ale słabnie i to nie jest komfortowa sytuacja dla Iranu. No i też sytuacja no, republikanów i Trumpa no, jest trudna. Wewnątrz sondaże spadają, napięcie jest, pęka ruch MAGA, krytyka wzrasta. Zatem no, mimo tego, że no, nie ma dużego entuzjazmu do negocjacji, nie ma zaufania, za grosz niemalże, tak? Dlatego tutaj ważną rolą jest mediacja Pakistanu, tak? Żeby doprowadzić, dopiąć to porozumienie i zakończyć ten konflikt i jakoś znormalizować sytuację, którą oczekują też no rynek, tego oczekuje bezpieczeństwo energetyczne. No bo jeżeli ten konflikt będzie dalej trwał kolejne tygodnie, no to będą niedobory ropy, pojawi się problem stagflacji za jakiś czas. W drugim, trzecim kwartale będą bardzo poważne już problemy. I chyba tego także administracji Trumpa no, chcą uniknąć, miejmy nadzieję, takiej sytuacji. Irańczycy też zdają sobie sprawę, że no, słabną, reżim słabnie ekonomicznie, więc tutaj jest możliwe porozumienie. Ono powinno być wypracowane, ale zadaniem jest tutaj mediatorów taki sposób to zaprezentowanie, że z jednej strony Trump może powiedzieć, że wygrałem tę wojnę, a z drugiej strony Iran też będzie mógł stwierdzić, że tak, tutaj obroniliśmy się i uzyskaliśmy spore ustępstwa. Tylko teraz problem jest taki, że może być w każdej chwili te rozmowy mogą być torpedowane przez pana prezydenta Trumpa. On nagle może zacząć zrzucać jakieś żądania dodatkowe i tak dalej, bo będzie sobie zdawał sprawę, że tak naprawdę mimo różnego takiego opakowania na słodko, że to tam jest ten konflikt się i ta wojna się zakończyła dosyć pozytywnie, to jednak będzie to tak no, poczucie klęski. I to jest problem taki psychologiczny dla Trumpa, że no,

0: jak się zakończy to wszystko i będzie już porozumienie, no to będzie krytyka, tak? Po co to wszystko było, ten cały konflikt? Skoro nic nie udało się uzyskać, ani narzucić woli politycznej Iranowi, ani nie doprowadzić do zmiany reżimu i tak naprawdę jakieś tam drobne ustępstwa, które ja cały czas uważam, że będą gorsze niż porozumienie nuklearne za czasów Obamy wynegocjowane z 2015 roku.
1: No i gdyby doszło do porozumienia, to trudno też chyba o to, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizowała.
0: No, ja myślę, że większość i Zatoce Perskiej po jednej i drugiej stronie chcą wszyscy spokoju. Nie chcą tego konfliktu gorącej fazy i no, chcą robić biznesy. Dubaj chce się otworzyć na turystów i inwestorów. Zatem no, każdy chciałby, żeby tam, no i nie tylko mieszkańcy, tak, ale i świat, no, żeby ten konflikt bezsensowny się zakończył, bo to jest konflikt z wyboru. Jeszcze raz, ta wojna jest z wyboru, ale ona nie była z konieczności. No i widać wyraźnie, że to jest taka no, pułapka, w której się znalazł Trump. Niektórzy nazywają pułapką eskalacyjną, bo wybory są, opcje są bardzo złe, bo jeżeli chciałby kontynuować, to pewnie by musiał podjąć wyzwanie, no niemożliwe do zrealizowania, jakiejś tam ograniczonej inwazji lądowej, wznowienie bombardowań. Niewiele zmieni, tylko wyeskaluje, bo Iran będzie odpowiadał dronami, rakietami, będzie niszczył infrastrukturę po drugiej stronie Zatoki. Znowu ceny wystrzelą, więc tutaj wszelkie opcje dodatkowe, eskalacyjne, no są bardzo, bardzo ryzykowne i nie doprowadzą do przełomu.
1: Skoro o pewnych eskalacjach, emocjach i napięciach rozmawiamy, to teraz przed nami też temat międzynarodowy, ale o zupełnie innym tonie. Dzisiaj do Rzymu rano przybył sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, żeby spotkać się z papieżem Leonem XIV. Ja zastanawiam się, czy to spotkanie Marco Rubio z papieżem można odczytywać jako próbę gaszenia takiego pożaru między Waszyngtonem a Watykanem?
0: No zapewne, no bo tak, no nie były najlepsze relacje i tutaj jest to taki, jest takie uspokojenie jakby z tej sytuacji, dosyć zaognione, niepotrzebnie znowu, tak, wywołanie takiego no, krytyki papieża strony prezydenta Trumpa, no to jest, no po prostu, no myślę, że Marco Rubio jest No, jest taką osobą, która rzeczywiście może uspokoić tę całą sytuację i no, pokazując znaczenie tak, Watykanu, stolicy apostolskiej dla Stanów Zjednoczonych, dla współpracy z papieżem obecnym i tak dalej.
1: Tylko czy za chwilę na przykład prezydent Donald Trump nie wystosuje jakiegoś kolejnego swojego pomysłu związanego z Watykanem, a no jednak będącego kontrowersyjnym? No bo jak niezwykła w ogóle jest sytuacja, w której amerykański prezydent publicznie w zasadzie no, atakuje pierwszego w historii papieża ze Stanów Zjednoczonych?
0: No tak, to jest nie do pomyślenia sytuacja i też no, generalnie dosyć nieakceptowalna przez katolików nie tylko na świecie, ale także w samych Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj politycznie Trump na tym no, traci. I dlatego też Marco Rubio, sekretarz stanu, jest w spotkaniu z papieżem Leonem XIV, żeby no, załagodzić taką niepotrzebną awanturę, która jest kosztowna politycznie dla Trumpa. Zresztą tych awantur ma bardzo dużo różnego rodzaju i one są kosztowne, się kumulują i lepiej gasić chociaż te małe pożary, bo ten wielki pożar jeszcze nie jest ugaszony, mówię o Iranie.
1: A czy Watykan może dziś w takim razie odgrywać jeszcze jakąś realną rolę takiego, no nie wiem, politycznego mediatora w konfliktach takich jak chociażby Stany Zjednoczone i Iran?
0: Nie, tutaj jest taki no, przesłanie bardziej moralne, etyczne, humanitarne, związane z chrześcijaństwem, z nauką społeczną Kościoła katolickiego, a nie czynny udział jako mediatora w rozwiązywaniu konfliktu z wojny z

0: wyboru, wojny niesprawiedliwej, bo z wyboru i która no, zupełnie jeszcze raz podkreślę, no, ona nie przyniosła żadnych oczekiwanych, chociaż niezdefiniowanych na początku oczekiwań Trumpa i Netanyahu. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że Islamska Republika się wzmocniła na paradoksalnie, politycznie.
1: Tutaj musimy skończyć naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Profesor Radosław Fidler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. O uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi wnioskuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek wystąpił z wnioskiem w tej sprawie do Parlamentu Europejskiego. Śledczy zamierzają postawić zarzuty europosłowi PiSu. Mają one dotyczyć podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych. Czekamy na decyzję, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
8: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych dwóch zarzutów karnych. Wobec faktu, iż Daniel Obajtek jest posłem do Europarlamentu, zachodzi konieczność uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego został tego rodzaju wniosek złożony. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku prokurator będzie mógł przedstawić te zarzuty.
7: Europoseł PiSu miał zaniżyć przychody o 3 miliony złotych. Dzięki temu zapłacił o 1 000 000 złotych mniej podatku. To trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Poprzednie były skierowane do Parlamentu Europejskiego w ubiegłym roku oraz 2 lata temu. Akcja gaszenia magazynu energii w Wielkopolsce może potrwać jeszcze kilka godzin. W Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim płonie ponad 100 tysięcy ogniw. Strażacy mają do czynienia z odpowiednikiem pożaru. Przeszło 2 000 hulajnóg elektrycznych, mówi zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Tomasz Wiśniewski.
9: Na pewno jest to jedna z pierwszych tego typu akcji w kraju, jeżeli chodzi o tak duży bank energii. To z tego, co tu ustaliliśmy i wiemy od zamawiającego ten produkt, że jest to 2-megawatowe źródło energii, które zawiera 107 tysięcy ogniw.
7: Do okolicznych mieszkańców Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie informujące o zagrożeniu. Teraz o innym pożarze. W Krakowie zapalił się budynek dworca w Czyżynach. Obiekt wyłączono z użytkowania. Ogień szybko udało się opanować, mówi rzecznik małopolskich strażaków, kapitan Hubert Ciepły.
10: Obecnie strażacy tam prowadzą prace rozbiórkowe i za pomocą też urządzeń pomiarowych sprawdzają temperaturę konstrukcji. Przyczyny pożaru będą ustalone przez policję.
7: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Polak kapitanem statku ostrzelanego w cieśninie Ormus. Kontenerowiec francuskiego armatora miał być trafiony przedwczoraj irańskim pociskiem rakietowym. Jak wynika z relacji armatora, niektórzy członkowie załogi są ranni. Statek jest uszkodzony i dryfuje. Polski kapitan nie ucierpiał, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
11: Rzeczywiście kapitan jest Polakiem. Na szczęście wszystko jest z nim w porządku, natomiast sytuacja co do statku jest dosyć trudna według wstępnych informacji. Informacje, o których wiemy. Śledzimy tę sytuację. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan kapitan

0: wszyscy potrzebujący taką pomoc otrzymają.
1: Na statkach w rejonie cieśniny Ormus przebywa około 60 polskich marynarzy.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.

0: A razem z nami jest pani Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ważne informacje i ważny temat przed nami, bo od dzisiaj obowiązuje nowy standard organizacji opieki okołoporodowej. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w ubiegłym roku, ale ono wchodzi w życie dopiero teraz, po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jak ważne są te zmiany, które właśnie dzisiaj w życie wchodzą?
1: Ważne i długo oczekiwane przez kobiety. Wiele tych zmian to były też postulaty Fundacji Rodzić po Ludzku, więc bardzo cieszymy się. Szpitale miały pół roku na to, żeby się przygotować do tych zmian i mam nadzieję, że wystarczyło im na to czasu i od dziś kobiety rzeczywiście będą mogły korzystać z przysługujących im nowych praw.
0: Jeżeli chodzi o te nowe prawa, to do rozporządzenia wpisano, że kobietę rodzącą traktuje się z szacunkiem i umożliwia się jej podejmowanie decyzji związanych z porodem. Wybrzmiewa ta kwestia godności i podmiotowości kobiety z jednej strony, ale ja z drugiej strony zastanawiam się, dlaczego trzeba takie rzeczy wpisywać do prawa?
1: Dlatego, że tak się nie działo. I nasze monitoringi z poprzednich lat wyraźnie wskazywały, że kobiety traktowane są źle, że bardzo wiele z kobiet doświadcza złego traktowania, a wręcz czasami przemocy położniczej. Były traktowane przedmiotowo, nie mogły decydować, nie miały informacji, rodziły w złych warunkach. A już wiele lat temu, może ktoś jeszcze to pamięta, były wieloosobowe sale porodowe, które nie dawały w ogóle poczucia intymności. Do kobiet zwracano się w sposób czasami chamski, w trzeciej formie. Dlatego ten standard powstał, żeby zmienić praktyki, żeby postawić kobietę w centrum, żeby powiedzieć szpitalom i wszystkim placówkom, że kobieta jest najważniejsza i jej dziecko ma się czuć bezpiecznie, ma być dobrze traktowana. I proszę zwrócić uwagę, że w standardzie są takie zapisy, można powiedzieć, dziwne. To znaczy jest napisane wprost, że trzeba się przedstawić, dlatego że kobiety bardzo często nie wiedziały, kto się nimi zajmuje. Że trzeba zwrócić uwagę na ton, w jaki się z kobietą rozmawia. To jest o tyle istotne, że w sytuacji, kiedy kobieta traci swoje dziecko, doświadcza poronienia lub urodziła martwe dziecko, bardzo ważne jest to, w jaki sposób kobieta się z kobietą się rozmawia. Ona czasami nie jest w stanie przypomnieć sobie tych słów, co tam zostało dokładnie powiedziane, ale pamięta ten ton zrozumienia, który jej się w tym głosie, który odczytała. I dlatego powstały standardy, żeby upodmiotowić kobietę, żeby postawić ją w centrum, żeby przypomnieć o pewnych jej podstawowych prawach.
0: Zmiany będą też dotyczyły znieczulenia zewnątrzoponowego. Jak to wyglądało, a jak to będzie wyglądało po tych zmianach i po tym rozporządzeniu?
1: To są drobne zmiany, które mam nadzieję, że zwiększą dostępność do tego znieczulenia. Natomiast standard, i to chciałabym jasno powiedzieć, bo to jest wiele, myślę, że mylnych informacji, standard nie gwarantuje kobiecie dostępu do znieczulenia regionalnego, czyli tak zwanego zewnątrzoponowego. Nie ma takiego zapisu. Szpital ma obowiązek opracować procedurę łagodzenia bólu. Kobieta powinna w trakcie porodu być z nią zapoznana i ma zagwarantować jedną metodę farmakologiczną. Nie jest napisane jaką, więc to może być podanie leków przeciwbólowych, może być podanie opioidów. Nie musi być to znieczulenie. Więc tutaj chciałam jasno powiedzieć, że ciągle na to czekamy.
0: Czyli według pani to nie jest rozwiązanie wystarczające, tylko to jest kolejny punkt do zmiany.
1: Tak, to jest kolejny punkt do zmiany i bardzo oczekiwany. Już szczerze mówiąc, ponieważ obserwujemy tę sytuację od wielu, wielu lat, w fundacji już jesteśmy dość mocno sfrustrowane tym, że poprawia się opieka, łagodzenie bólu dla pacjentów w Polsce, a dla kobiet w porodzie nie. I owszem, tutaj Ministerstwo Zdrowia i NFZ staje po stronie kobiet i zachęca szpitale do tego, żeby to znieczulenie było dostępne. Szpitale, których jest dostępność większa niż 10% rodzących kobiet, dostają specjalne premie. Natomiast i tak w szpitalach ciągle kobiety borykają się z tym, że słyszą, że nie ma anestezjologów, co nie jest prawdą, bo anestezjolodzy są, tylko są kierowani do innych procedur. Są często przy zabiegach planowych, a kobieta, która rodzi, nie dostaje tego

0: znieczulenie.
1: Czyli tutaj stawiamy w zasadzie kwestię ważności porodu i zabiegu planowanego.
0: Tak, ja myślę, że tutaj dochodzi do dyskryminacji ze względu na płeć. Jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tego, że porody tak wyglądały, że kobiety tak rodziły. W związku z tym to nie jest sprawa priorytetowa, a powinna być, bo kobieta rodząca, która cierpi, powinna takie znieczulenie otrzymać.
1: To problemem tutaj jest w takim razie organizacja pracy szpitali?
0: Tak uważam.
1: A jak to zmienić według pani?
0: Zmienić mentalność. Kobieta i to, co mamy napisane w Konstytucji. Kobieta w ciąży jest objęta specjalną ochroną Konstytucji. Tak należy organizować opiekę, tak się zastanowić, jak to zrobić, żeby każda kobieta, która przychodzi do szpitala, wtedy, kiedy potrzebuje, żeby takie znieczulenie otrzymała. To potrzebny jest wysiłek, ale ten wysiłek już nie powinien być po stronie kobiet, które przez wiele lat płaciły za to znieczulenie, tylko po stronie i anestezjologów, i dyrektorów placówek.
1: Mówimy tutaj o pewnych zmianach. Zaczęliśmy od tego, że te zmiany stawiają w centrum kobietę i jej potrzeby, też opiekę szpitalną, kiedy zaczyna się poród, ale zastanawia mnie też to, jakie będą możliwości kontroli tego, o czym pani mówi, czyli na przykład tych takich sytuacji, tych przykładów patologicznych na oddziałach położniczych, które po prostu nie powinny mieć miejsca, a jednak się działy. To znaczy, czy tutaj samo rozporządzenie i litera prawa wystarczy, czy będą jakieś takie konkretne narzędzia też kontroli, żeby do takich sytuacji więcej nie dochodziło?
0: No niestety tutaj też widzimy taki słaby punkt, chociaż chcę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę z tego rozporządzenia, bo jest tam wiele zapisów, które były oczekiwane, ale są dwa punkty, co do których mamy oczywiście wątpliwości. Ten drugi dotyczy właśnie monitorowania. Fundacja Rodzić po Ludzku monitoruje realizację standardu. Mamy ranking szpitali, czyli taki ranking, gdzie szpitale rzeczywiście realizują standard organizacyjny opieki okołoporodowej. Natomiast brakuje tych narzędzi systemowych. Organizacje społeczne powinny monitorować pewne obszary, ale to jest też rola państwa, żeby przyglądać się, a przede wszystkim wyciągać konsekwencje wobec placówek, które nie realizują zapisów standardy. Ja tutaj czekam na jakby też działanie ze strony ministerstwa i informacje w tej sprawie.
1: To kolejna zmiana, która wchodzi od dzisiaj. To jest te nowe standardy też opieki czy roli w ogóle położnej od pierwszego trymestru ciąży. Czy to może zmienić sposób samego prowadzenia ciąży w Polsce? No bo ta opieka położnej środowiskowej, tak to się często mówi, tak się nazywa, zaczynała się po porodzie. To znaczy były te wizyty, była taka kontrola, sprawdzenie, czy z dzieckiem jest wszystko w porządku, czy odpowiednia opieka, jakieś wskazówki i tak dalej, i tak dalej. Teraz przez w zasadzie cały okres trwania ciąży będzie to wsparcie. Jak ono jest ważne i dlaczego go brakowało?
0: To jest bardzo ważne. To jest bardzo dobra zmiana i zbliżamy się, idziemy w stronę kierunku, który nazywamy ciągła opieka położnej. My w Polsce teraz mamy położną podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedyś mówiliśmy o niej rzeczywiście środowiskowa. To jest osoba, do której kobieta może się zgłosić już w momencie, kiedy dowiaduje się, że jest w ciąży i oczekiwać pomocy i wsparcia w tym pierwszym trymestrze, który jest bardzo intensywny, budzi wiele emocji. I ona będzie towarzyszyła nam przez całą ciążę, będzie przygotowywała nas do porodu, a także może sprawować opiekę w ciąży, bo przypominam to, że w Polsce osobami, które są uprawnione do opieki nad kobietą w ciąży, jest lekarz i położna. Jeśli kobieta jest zdrowa i to jest to ciąża fizjologiczna, to jak najbardziej położna może być tą główną osobą, która sprawuje opiekę. W niektórych miejscach w ogóle wręcz położne mogą przyjechać i przyjąć poród i zajmują się z nami w trakcie połogu, więc mamy szansę tą położną przez kilka miesięcy bardzo intensywnie się spotykać. I kobiety mówią o tym, że dzięki temu czują się bezpiecznie, że mają jakby są i ewedukowane i mają osobę, którą te bariery intymności zostały przekroczone. Więc ten model opieki jest bardzo dobrze oceniany. No i też jakby zbliżamy się do tego, żeby procesy fizjologiczne były w rękach osób, które są specjalistami od tych procesów, a specjalistką od fizjologii jest położna.
1: Tutaj też bardzo ważne i kluczowe być może będzie monitorowanie stanu psychicznego kobiety. W ogóle te nowe przepisy bardzo mocno akcentują opiekę nad kobietami po poronieniu czy utracie dziecka. I ja się zastanawiam, czy to jest ważny, symboliczny też moment, że po raz pierwszy tak mocno wpisano do standardów zdrowie psychiczne kobiet po porodzie czy w różnych sytuacjach po stracie.

0: Tutaj troszkę te zapisy już były wcześniej, ale oczywiście one są coraz lepiej opisywane. I w trakcie opieki nad kobietą albo lekarz, albo położna mają obowiązek przyjrzeć się i porozmawiać z kobietą o tym, jak się czuje. Jak się czuje w ciąży, bo wiele kobiet doświadcza depresji w ciąży i warto wtedy jej pomóc i skierować do specjalisty. Jak również badania pokazują, że 20-30% kobiet może doświadczać depresji poporodowej, czyli to już jest taki trudniejszy stan, w którym należy kobiecie pomóc i pokazać jej, gdzie takie wsparcie może uzyskać. I to jest niezwykle ważne i bardzo, bardzo dobra zmiana. Ja się bardzo cieszę z takiego drobnego zapisu, ale niezwykle istotnego, który dotyczy pomocy kobietom po poronieniu czy narodzinach martwego dziecka, czyli nie umieszczania tych kobiet na salach z kobietami, które czekają na rodzinę zdrowego dziecka czy lub są już tym zdrowym dzieckiem, dlatego że no, kobiety, które doświadczyły straty, dla nich to jest po prostu pogłębianie tej traumy, którą przeżyły. I teraz szpital ma obowiązek umieścić kobietę albo w sali jednoosobowej, a jeśli tej sali nie ma, to w innym miejscu, tak żeby rzeczywiście zadbać o kobietę.
1: Nowe standardy wzmacniają też prawo do dwugodzinnego kontaktu dziecka z matką tuż po porodzie. Dlaczego te pierwsze godziny po porodzie są aż tak ważne i dlaczego wcześniej różnie bywało z dostępem właśnie kobiety do swojego dziecka po urodzeniu?
0: Te zapisy już były, natomiast monitoringi prowadzone przez fundację, przez inne organizacje społeczne jasno wskazują, że ten pierwszy dwugodzinny kontakt był zakłócany na przykład z powodu ważenia i mierzenia. Przecież wiadomo, że taki maluszek nie urośnie, nie przytyje przez te 2 godziny. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że dziecko jakby z innego środowiska przechodzi przez kanał rodny, jest w zupełnie nowym miejscu i nie trudno się domyśleć, że może przeżywać ogromny stres. I położenie go na brzuchu, na klatce piersiowej u mamy i słyszenie jej bicia serca, czegoś, co ono zna, tylko od środka, ale ten rytm jest mu bardzo bliski. Ono się uspokaja, dodatkowo pierś mamy odgrzewa tego malucha, następuje kolonizacja bakterii i to jest też takie wspaniałe przygotowanie do kolejnego etapu, czyli do karmienia piersią. I dlatego my to chronimy, ten moment, prawem. 2 godziny, jeśli mama i dziecko są zdrowi, są chronione prawem. Również w sytuacji porodów zabiegowych, również w sytuacji cesarskiego cięcia. I to jest to nowe. Tutaj myślę, że będziemy jeszcze przez jakiś czas pewnie mieli jakieś trudności, dlatego że nie wszystkie szpitale realizowały ten kontakt skóra do skóry po cesarskim cięciu. Wiele placówek tak, ale to była raczej dobra praktyka, chociaż przepisy poprzednie też jasno wskazywały, że taki kontakt powinien być realizowany.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i naszą rozmowę. Pani Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
1: Zmieniamy temat w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy, bo te informacje się pojawiają. Do szpitala uniwersyteckiego w Amsterdamie trafiła stewardesa linii KLM z objawami zakażenia hantawirusem. Jak informują holenderskie media, kobieta miała kontakt z pasażerką wycieczkowca, która zmarła też na skutek zakażenia tym groźnym patogenem. I to pierwszy taki przypadek w historii Holandii. Doniesienia medialne potwierdziło tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Co ważne, w tej sprawie Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała dotychczas 8 przypadków zakażenia hantawirusem w związku z tym ogniskiem, z czego 5 potwierdzono laboratoryjnie. Razem z nami jest pan profesor Maciej Przybylski, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co oznacza ta informacja dotycząca pojawienia się tego przypadku w szpitalu uniwersyteckim w Amsterdamie? Czy to już są informacje niepokojące w szerszej skali?
2: W tej chwili bardzo trudno jest o czymkolwiek wnioskować, ponieważ z istniejących dotychczas informacji wynika, że współczynnik bazowej reprodukcji, czyli jakby współczynnik zakaźności tej odmiany Andes hantawirusa, jedynej zresztą, gdzie potwierdzono transmisję na drodze człowiek-człowiek, jest niski, czyli ognisko zakażeń powinno mieć tendencję

0: do samowygaszania. Więc tutaj możemy mieć do czynienia z dwiema możliwościami. Pierwsza jest taka, że to jest przypadek, po prostu tak się trafiło. Druga jest taka, że mamy do czynienia z nowym wzorem epidemiologicznym, ale w tej chwili jeszcze jest za wcześnie, żeby którąkolwiek z tych dwóch opcji rozpatrywać bardziej poważnie, to potrzebujemy do tego więcej danych. I druga rzecz, która jest obserwowana przy zakażeniach różnymi wirusami, to jest, zresztą bardzo silnie się zaznaczyła w przypadku pandemii COVID, to są supersiewcy, to znaczy wyjątkowe przypadki osób, które jak gdyby wyłamują się z tego ogólnego jakby wzoru rozprzestrzeniania wirusa. Tam rekordziści przy normalnym wskaźniku przy COVID-19 na poziomie 2,0, rekordziści potrafili zakazić na przykład 62 osoby. To były takie przypadki, więc tutaj jeszcze możemy mieć do czynienia z tym, że ta właśnie jedna konkretna pacjentka była takim supersiewcą. Ale tak jak mówię, to są na dziś to są dywagacje.
1: A co tak naprawdę wiemy o tym wirusie, hantawirusie, o którym rozmawiamy?
0: To znaczy na temat tego wirusa wiemy całkiem dużo, to znaczy znamy podstawowe parametry epidemiologiczne, wiemy jaki jest, jak długi jest okres wylęgania, wiemy jak przebiega chorobotwórczość u człowieka, znamy rezerwuar drogi przenoszenia, drogi jak może zakazić się człowiek i na razie nie ma czegoś takiego, żeby jednoznacznie ta sytuacja, którą obserwujemy w tej chwili jakby wyłamywała się z tego wzoru. No, zaskakujące jest to, przy czym tutaj też brakuje podstawowych informacji, znaczy jak dawno temu był kontakt tej stewardesy z tą pasażerką, która zmarła. Czy to się zgadza z normalnym okresem wylęgania? Na czym ten kontakt polegał? Czy on był bliski, czy odległy? To są wszystko takie szczegóły, które może brzmią mało efektywnie, ale są niesłychanie istotne z punktu widzenia epidemiologii zakażeń wirusowych.
1: A z tych informacji, które mamy, o których wiemy, jak wygląda kwestia zakażenia się tym hantawirusem? Jak do tego dochodzi?
0: Dochodzi drogą, główna droga to jest droga wziewna i tutaj te niezależnie od tego, czy człowiek zakaża się od naturalnego gospodarza i rezerwuaru, którym są gryzonie, tak, znaczy oczywiście człowiek z reguły nie zakaże się bezpośrednio od gryzoni, tylko wdychając rozpylony pył z odchodów, wydzielin moczu tych gryzoni, które gdzieś tam się unosi po tym, jak na przykład człowiek przejdzie po takim miejscu, gdzie tych gryzoni dużo żyje i to jest właściwie znane i wspólne dla wszystkich hantawirusów. No a drugie, absolutnie nietypowe i charakterystyczne tylko właśnie dla tej odmiany Andes południowoamerykańskiej, to jest zakażenie na drodze człowiek-człowiek. Przy czym jak do tej pory to nie osiągało aż takich rozmiarów jak w tej chwili, żeby to w tak krótkim czasie było tak dużo. Chociaż w 2019-2020 roku była epidemia, gdzie tam kilkadziesiąt osób też uległo zakażeniu. Więc to nie jest też pierwszy raz, kiedy my to widzimy.
1: Ten statek wycieczkowy, na którego pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, zmierza w kierunku Wysp Kanaryjskich. Jest problem z przyjęciem też tego statku w różnych portach. Proste pytanie, panie profesorze, czy pasażerowie tego statku powinni wyjść na ląd i na lądzie dostać opiekę zdrowotną, lekarską, czy nie?
0: Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi z odległości paru tysięcy kilometrów, ponieważ to zależy od wielu czynników. Znaczy przede wszystkim to zależy od tego, jak przygotowany jest ewentualny szpital na wdrożenie zasad bezpieczeństwa kontaktowego w przypadku takich pacjentów. I to jest chyba główna odpowiedź, jaką taki szpital musi sobie sam udzielić. Czy jeżeli ja przyjmę tych pacjentów, jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwo innym pacjentom i personelowi?
1: Czy my możemy dzisiaj, panie profesorze, z tych danych, które mamy, tych informacji, o które posiadamy, ocenić ryzyko większego rozprzestrzenienia się tego wirusa?
0: Nie. Nie. Według danych, które mamy w tej chwili, to nie potrafimy zbyt wiele powiedzieć.
1: A jakie są objawy zakażenia?
0: Objawy zakażenia to jest akurat zakażenie hantawirusami przebiega na dwa różne sposoby. To zależy od typu wirusa i charakterystyczny dla Ameryki Północnej i Południowej jest hantawirusowy zespół płucny. I to jest znacznie groźniejsza odmiana zakażenia z dwóch możliwych, bo druga to jest europejska.

0: środowiska, gdzie zakażenia przebiegają no, jednak lżej i przyjmują najczęściej postać gorączki kwotoczni z zespołem nerkowym. Tutaj też jest pewne zróżnicowanie, ponieważ typ skandynawski, taki jak na przykład wirus Pumana, zakażenie tym wirusem przebiega znacznie łagodniej niż w porównaniu z typem Dobrawa Belgrad, czyli tym, który występuje endemicznie na Bałkanach. To też jest całkiem spora różnica. Natomiast wracając do tej odmiany amerykańskiej hantawirusowego zespołu płucnego, tutaj zakażenia u człowieka przebiegają jednak znacznie ciężej i z wyższą śmiertelnością. To znaczy najpierw pierwsza faza choroby to jest faza objawów nieswoistych, grypopodobnych, to może być gorączka, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie i to trwa kilka dni i dość szybko przeradza się w tak zwaną fazę krytyczną, czyli kiedy zaatakowane zostają płuca, przy czym tam nie dochodzi do masywnego uszkodzenia na przykład pneumocytów poprzez samego wirusa, tylko to jest taki kombinowany zestaw reakcji ogólnoustrojowej związanej ze zwiększoną przepuszczalnością naczyń, występowaniem obrzęku płuc, samo zaburzeniami pracy serca i to wszystko może prowadzić nawet do wstrząsu i do śmierci. I to mniej więcej dotyczy 20-30% przypadków w tej amerykańskiej odmianie, czyli tutaj akurat śmiertelność zgadza się z dotychczas statystyką.
1: Profesor Maciej Przybylski, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję
1: i informacje,
0: bardzo,
1: które przekazał pan naszym słuchaczom. Powoli zbliża się godzina 16, niecałe 5 minut do tej 16 już mamy, a w naszym studiu Marek Klapa, Marcin Zawada. Panowie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak wasze samopoczucie dzisiaj przed kolejnym pasmem w Polskim Radiu 24?
2: Jak zwykle doskonale przed spotkaniem z naszymi słuchaczami.
1: No i to jest dobra odpowiedź, Marcinie?
3: Dokładnie tak samo, zawsze się cieszę na te momenty, kiedy możemy sobie wspólnie podyskutować tutaj my w tym gronie, no a później ja z politykami.
1: Ale to właśnie chciałem cię zapytać, bo Marek powiedział, że świetne samopoczucie przed spotkaniem z słuchaczami, ale czy ty zawsze masz świetne samopoczucie przed spotkaniem z politykami?
3: Trudne pytanie. Cieszmy się z tej pięknej pogody, która jest w maju za oknem. To zależy, tak. Z politykami ciężko się rozmawia, ale to już, drodzy państwo, sami będziecie mogli ocenić. Chociaż dzisiaj temat dotyczący tego, co dla nas wszystkich jest istotne, czyli bezpieczeństwo. Jutro program SAFE stanie się faktem. Umowa zostanie podpisana. Dziś państwa i moim gościu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, czyli pełnomocniczka rządu do właśnie z programu SAFE. Jak ten program będzie wyglądał w praktyce i co się po wecie prezydenckim zmieniło? No to w pierwszej części, czyli 16.30, a po 17.30 Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii, też o programie SAFE, ale też o referendum, którego chciałby prezydent.
1: Marku, króciutko, co jeszcze nas czeka?
2: Będą tematy z polityki międzynarodowej, drony na Łotwie, a także groźby rosyjskie pod adresem Kijowa. Odwiedzimy również regiony i Lubelszczyznę, która walczy z potężnym pożarem.
1: Warto zostać z Polskim Radiem 24. Marek Klapa, Marcin Zawada zostają z państwem, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
4: Reklama. Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
7: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
6: 16 maja o 12:00 koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadają.

0: wpływające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
0: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
0: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. O unijną politykę klimatyczną chciałby zapytać Polaków w referendum prezydent Nawrocki. Wniosek w tej sprawie przesłał do Senatu. Czy jest na to szansa? O tym powie nasz reporter. Wszyscy czekamy na deszcz. Szczególnie wypatrują go strażacy i leśnicy z Lubelszczyzny. Trwa tam dogaszanie ogromnego pożaru. Najnowsze informacje przekaże nasza reporterka. Nadzwyczajnym atakiem na Kijów grozi Rosja. Moskwa zaleca zachodnim dyplomatom, aby wyjechali z miasta. O napiętej sytuacji przed sobotnim Dniem Zwycięstwa powie nasz publicysta. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Prezydent chciałby zorganizować referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek w tej sprawie Karol Nawrocki przesłał do Senatu. W referendum pojawiłoby się jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, dlaczego prezydent chce właśnie teraz, formułuje taki pomysł, żeby zorganizować takie referendum? No i jak oceniają to senatorowie?
2: No, prezydent o powodach swojej decyzji mówi w nagraniu opublikowanym w internecie, dokładnie na platformie X. Karol Nawrocki przypomina, że jeszcze jako kandydat podpisał porozumienie z Solidarnością, ze Związkiem Zawodowym Solidarność. No i w tym porozumieniu zadeklarował m.in., że podejmie działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności to, że właśnie złoży do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jak mówi prezydent, Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej. No i właśnie dlatego Karol Nawrocki chce, aby Polacy wypowiedzieli się, czy chcą realizacji tej polityki klimatycznej i wypowiedzieli się właśnie w referendum.
3: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
2: Przypomnę, że Senat wyraża zgodę na organizację referendum większością bezwzględną. Wydaje się, że gdyby to dziś miało dojść do tego głosowania, no to Izba raczej nie poparłaby wniosku prezydenta. Tak przypuszczam na podstawie wypowiedzi senatorów koalicji rządowej, którzy mają właśnie bezwzględną większość w Senacie. Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej krytykuje samą treść pytania referendalnego.
4: Pytanie jest tak tendencyjne, że organizacja takiego referendum byłaby parodią. Także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło. Nie wolno tak stawiać pytań po prostu. To dlatego, że to sugeruje odpowiedź, no zwyczajnie. To nie stwarza pola do rzetelnej dyskusji.
2: A senator...

0: Posłowie, przypomnę, że będą głosować tylko za tym, czy popierają wniosek prezydenta, czy są przeciwko. Nie będą mogli już jakby ingerować w treści tego pytania. Z kolei Wadim Tyszkiewicz z Nowej Polski mówi, że prezydent manipuluje i próbuje grać na emocjach społecznych w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
1: My chcemy bogatego społeczeństwa, żeby ludziom żyło się dostatnio, ale chcemy żyć też w świecie, który pozwala na to, żeby w nim żyć, tak? Żeby było czyste powietrze, żeby była woda i żeby był klimat do tego, żeby nam się dobrze żyło. Czysta manipulacja, na którą ja się nie zgadzam.
0: Wniosek poprze natomiast Klub Prawa i Sprawiedliwości. Senator PiS-u Krzysztof Bieńkowski mówi, że przecież w demokracji to właśnie głos obywateli jest najważniejszy. Gospodarstwa domowe ponoszą koszty unijnej polityki klimatycznej, więc niech Polacy wypowiedzą się, czy chcą, aby ta polityka była realizowana, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości.
2: Każdy płaci rachunki za prąd, więc będzie mógł się wypowiedzieć, czy bardziej mu zależy na rachunkach za prąd i produkowaniu go z takich lokalnych źródeł energii, czy inwestowaniu w wiatraki, a przez to też droższych rachunkach za prąd. To nie tylko wiatraki, oczywiście panele i inne OZE, więc polityka klimatyczna kosztuje obywateli, więc dobrze jakby się wypowiedzieli na ten temat.
0: No ale Klub Prawa i Sprawiedliwości nie ma oczywiście w Senacie wystarczającej liczby głosów do tego, aby przegłosować ten wniosek. No a senatorowie koalicji rządowej, jak słyszymy, popierać go nie zamierzają. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że no, szanuje referenda, bo to jest forma bezpośredniego komunikowania się z obywatelami, no ale trzeba traktować ich poważnie. A ten wniosek prezydenta, zdaniem marszałkini Senatu, jest właśnie wnioskiem z kategorii niepoważnych. Marszałek Senatu dodaje również, że kwestie klimatyczne budzą co prawda kontrowersje, no ale trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy ochroną klimatu a kosztami życia. Przypomniała też o tym, że to przecież Prawo i Sprawiedliwość akceptowało obecną politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
3: Jeszcze parę lat temu pan Morawiecki mówił, że to jest świetne dla polskiego rolnictwa, świetne dla Polski. Mówili o tym wszyscy ministrowie, chwalili się, robili nawet spoty mówiące o tym, że to jest najlepsze, co mogli wynegocjować. Wynegocjowali. Teraz rząd premiera Donalda Tuska łagodzi czy prostuje te wszystkie rzeczy, które są niekorzystne dla naszych obywateli, dla naszego społeczeństwa.
0: A Prawo i Sprawiedliwość, jak mówią senatorowie, czy również posłowie koalicji rządowej, no próbuje wmówić dziś, jak mówią senatorowie koalicji rządowej Polakom, że to właśnie obecna koalicja rządowa stoi za unijną polityką klimatyczną, a przecież, jak właśnie zauważa marszałkini Senatu, to rząd Prawa i Sprawiedliwości ją akceptował. PiS natomiast odpowiada, że przecież w Parlamencie Europejskim za unijną polityką klimatyczną głosowali właśnie parlamentarzyści dzisiejszej koalicji rządowej. No i tak obie strony sporu politycznego wzajemnie oskarżają się o to, kto wprowadził politykę klimatyczną. A czy Polacy chcą być za polityką klimatyczną? No, będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie w referendum. Do tego referendum może dojść 27 września, ale to pod warunkiem, że wniosek prezydenta poprze Senat. Senat ma nad tym wnioskiem głosować na najbliższym posiedzeniu Senatu, a to najbliższe posiedzenie Senatu odbędzie się za 2 tygodnie.
4: Prezydent Nawrocki proponuje referendum w sprawie polityki klimatycznej. Komentarze na ten temat zebrał Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Teraz opinie ekspertów. Formę pytania, jakie miałoby być postawione w referendum, krytykował na naszej antenie Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja.
5: Polityka klimatyczna Unii Europejskiej to jest bardzo szerokie, kompleksowe zagadnienie, bardzo szeroki mechanizm. Ona nie jest idealna i daleko jej od ideału. Ma bardzo wiele wad, które trzeba sygnalizować i które trzeba na poziomie unijnym oraz krajowym omawiać. Natomiast zadając tego rodzaju pytania i w ogóle ustawiając debatę w takim kształcie, no my wypisujemy się z poważnej rozmowy na temat polityki klimatycznej i dążymy do tego, żeby ta rozmowa odbywała się poza nami i tworzymy coś w rodzaju takiej alternatywnej dyskusji, która ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.
4: Nasz kraj nie jest przystosowany do nadchodzących zmian klimatycznych, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Szymon Malinowski, szef Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Polskiej Akademii Nauk.
6: Mamy przestarzały system energetyczny. Źle adaptujemy kraj do kolejnych zmian, które niewątpliwie nastąpią i poniesiemy bardzo duże

0: koszty z tym związane. Więc moim zdaniem to referendum to jest absolutny efekt dezinformacji klimatycznej, która no, w tej chwili w dużym zakresie opanowała media i media społecznościowe przede wszystkim. I to budzi mój poważny niepokój.
1: Mówił profesor Szymon Malinowski. Prezydent chciałby, żeby referendum w sprawie polityki klimatycznej odbyło się 27 września, ale najpierw musi się na to zgodzić Senat. Nieuznawani przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziowie przeszli do pracy. Nie udało im się jednak spotkać z prezesem Bogdanem Święczkowskim, tylko z jego zastępcą. Jak mówili, chcieli upomnieć się o swoje prawa. Sędziowie przynieśli też wczorajsze zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Nakazał on nieutrudnianie wykonywania obowiązków sędziom prawidłowo wybranym i zaprzysiężonym. Co sędziowie usłyszeli w Trybunale, to wie Agnieszka Drążkiewicz.
2: Sędziowie rozmawiali z zastępcą prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiejem Sochańskim, a ten poinformował ich, że prezesa Święczkowskiego nie ma, będzie w poniedziałek, ale już może sędziom powiedzieć, że prezes nie widzi podstaw do dopuszczenia ich do orzekania. Sędzia Krystian Markiewicz mimo to pokazał orzeczenie Trybunału w Strasburgu wiceprezesowi.
3: Na pytanie, które wprost zadałem, czy coś zmieniło ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to jest odpowiedź, że na ten moment nic.
2: Sędziowie dowiedzieli się również, że orzeczenie Europejskiego Trybunału nie zmienia statusu sędziów. Nie mają stosunku pracy. Podjęliśmy z tym polemikę, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
4: To nie przeszkadzanie ma polegać na tym, żeby nam przydzielono gabinety, umożliwiono wykonywanie obowiązków.
2: Wiceprezes Trybunału obiecał, że przekaże stanowisko sędziów prezesowi Święczkowskiemu, a ten w poniedziałek przeczyta argumentację i się do niej ustosunkuje. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Trybunał w Strasburgu nakazał, aby właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Jeśli Europejski Trybunał decyduje się na wydanie takiego zabezpieczenia, to jest to poważna sytuacja, oceniał na naszej antenie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
5: Należy poczytywać to jako sytuację poważną i wymagającą natychmiastowej reakcji, a ta natychmiastowa reakcja jest podyktowana koniecznością, która łączy się z obowiązkiem funkcjonowania w ramach polskiego państwa prawidłowo obsadzonego Trybunału Konstytucyjnego.
1: W marcu Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na początku kwietnia prezydent zaprosił na ślubowanie do pałacu 2 z nich. Pozostałych 4 ślubowało kilka dni później w Sejmie. Śledczy zabiegają o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie europosła Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, Daniel Obajtek odpowie za 2 przestępstwa skarbowe. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnia, że europoseł PiS-u nie zgłosił przychodów w wysokości 3 milionów złotych. Miało to związek m.in. z nakładami na remont należącej do niego nieruchomości położonej w gminie Choczewo.
6: W 2018 roku Daniel Obajtek podpisał umowę użyczenia z ustaloną fundacją. Warunkami tej umowy m.in. było to, iż ta fundacja ma wyremontować budynek o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych. Łącznie fundacja poniosła koszty około 3 milionów złotych na remont tego dworku. I po remoncie w roku 2020 fundacja ta zwróciła dworek Danielowi Obajtkowi. W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek.
1: Śledczy szacują, że należny podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad 1 000 000 złotych. To 3 wniosek do Europarlamentu o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Unijne miliardy na obronność popłyną wkrótce do Polski. W przeszłym tygodniu nasz kraj otrzyma zaliczkę z funduszu na dozbrajanie SAFE, poinformował w Brukseli szef polskiej delegacji w centro prawicy w Europarlamencie Andrzej Halicki. Chodzi o 6,5 miliarda euro. Do końca tego miesiąca Polska może sfinansować samodzielne inwestycje już rozpoczęte. Od przyszłego miesiąca pieniądze z funduszu będą przeznaczane na projekty realizowane przez co najmniej 2 kraje.
7: Mamy wyścig z czasem. Sabotażystom nie udało się tego projektu wykoleić.

0: I zdążymy, do końca maja zdążymy z kontraktami tymi najistotniejszymi dla Polski. 90% środków z tych prawie 200 miliardów złotych będzie wydane w Polsce, będzie przeznaczone na produkcję i bezpieczeństwo Polski.
1: Polska jest pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową na wykorzystanie pieniędzy z funduszu SAFE. Uroczystość jest zaplanowana na jutro w Warszawie. Nasz kraj jest też największym beneficjentem funduszu opiewającego na 150 miliardów euro. Ma z niego dostać prawie 1/3, to blisko 44 miliardy euro.
2: Sumę wydarzeń.
1: Kluczowe mogą być najbliższe godziny i zapowiadany deszcz. Strażacy wciąż pracują na miejscu wielkiego pożaru lasu niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie. W akcji są śmigłowce i setki mundurowych. Działaniami strażackimi jest objętych 1000 hektarów powierzchni lasu. Ogień pustoszy Puszczę Solską od wtorku. W Józefowie przy zbiorniku wodnym, z którego strażacy czerpią wodę, jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak wygląda teraz sytuacja na miejscu?
3: Dosłownie przed chwilą nad moimi głowami przeleciały 3 samoloty, leci już 4. To wszystkie, które biorą tutaj, część tak naprawdę, które biorą tutaj udział w akcji gaszenia. Ta walka z ogniem ciągle trwa. Obok mnie są zbiorniki i właśnie z nich między innymi jest pobierana woda do gaszenia. Wylewana oczywiście w najbardziej newralgiczne miejsca. Sytuacja tutaj jest dzisiaj lepsza niż w tych ostatnich 2 dniach. Chociaż nadal w tym powietrzu czuć swąd spalenizny, widać też zadymienie, dużo mniejsze jednak niż było choćby wczoraj, kiedy, jak mówili mi mieszkańcy, był dym tak intensywny, że nie dało się praktycznie zobaczyć słońca. Mieszkańcy Józefowa, z którymi rozmawiałam, że przyznali, że faktycznie, że dzisiaj jest lepiej, natomiast dość silnie wieje wiatr i on niepokoi ich obecnie.
4: Z tego, co tutaj nawet wyczuć w powietrzu, że coś tam jeszcze się żarzy w starym miejscu, w ogóle w tych starych miejscach, coś tam jeszcze jest niedogaszone, a jeszcze ten wiatr nam przeszkadza i nie chcemy powtórki z rozrywki.
5: Popadało tylko troszeczkę.
4: Było, ale to tak symbolicznie można powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie.
5: Wiatr się zerwał i właśnie rozdmuchuje ten ogień, ten żar, to wszystko.
3: Faktycznie padało przed południem, był to dość intensywny deszcz, no i teraz tak naprawdę czekamy na te kolejne spodziewane opady deszczu. Według prognoz meteorologicznych ma to się stać w najbliższych godzinach, prawdopodobnie nawet w okolicy 21 i te opady mogą potrwać całą noc. Jeśli tak będzie, to oczywiście będzie to ogromne ułatwienie dla strażaków. Tutaj rozmawialiśmy też z lokalnymi przyrodnikami, którzy mówili, że dochodzi teraz na naszych oczach do katastrofy ekologicznej. Spłynęło około 300 hektarów lasu, a tam, jak podkreślałem w rozmowie z nami Michał Korga z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, no jest to jednak cenny przyrodniczo obszar.
6: Puszcza Solska jest to duży obszar, objęty wieloma formami ochrony. Między innymi jest to obszar Natura 2000, na którym występują cenne gatunki zwierząt, takie chociażby jak ryś, wilk, ale my jako ornitolodzy na tym terenie zajmujemy się od wielu lat badaniem ptaków i rozpoznawaniem populacji. Chociażby takie gatunki jak guszec, jest to największy nasz kurak, priorytetową ostoją którego jest Puszcza Solska.
3: No też wskutek tego pożaru prawdopodobnie już teraz zginęły setki piskąt oraz ptasich gniazd, jednak jest sezon lęgowy. No i przez to, że ten pożar wydarzył się akurat teraz, no to niestety dla ptaków ten ogień oznaczał praktycznie śmierć. Z drugiej strony w obliczu tej tragedii, tego pożaru widzimy ogromną solidarność wśród mieszkańców. Tutaj notorycznie do pobliskiej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przyjeżdżają mieszkańcy, którzy właśnie przynoszą różne produkty i tam na przykład dostarczana jest albo żywność, albo woda.
7: Przywiozłyśmy właśnie z córką dla strażaków napoje izotoniczne, wodę i batony, bo chociaż w taki sposób chcemy ich jakoś wesprzeć i żeby mieli siłę do dalszej walki.
8: No sam jestem strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej, ale jeszcze jakby nie mam szkoleń zrobionych, jeszcze nie mogę uczestniczyć w takich zdarzeniach, dlatego pomagam, udzielam się w taki sposób, że wodę przywożę, żeby wspierać ich strażaków w tych działaniach gaśniczych.
3: Walka z ogniem jeszcze może potrwać wiele godzin, a jak też takimi nieoficjalnymi kanałami słyszeliśmy, no to te dogaszanie tak naprawdę tego pożaru to już nawet nie będzie liczone w godzinach, a nawet w tygodniach. Jednak kluczowe, co już wspominałam, będą te najbliższe spodziewane opady deszczu, które mogą zdecydować o całych losach dalszej sytuacji.
1: Strażacy wciąż pracują na miejscu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej i działają.

0: O nie obserwuje Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. Przenosimy się na południe Wielkopolski. Tam prawie 100 strażaków walczy z pożarem magazynu energii w Czajkowie. Ogniem objęty został kontener o wadze 18 ton. W środku jest około 100 tysięcy ogniw akumulatorowych. Dla porównania bateria jednej hulajnogi elektrycznej zawiera blisko 40 takich ogniw. Konieczna była ewakuacja zakładu, mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Województwa. Łódzkiej Straży Pożarnej.
1: Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków. Obecnie w działania zaangażowane są 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym specjalistyczne siły i środki z terenu w zasadzie całego województwa wielkopolskiego.
0: Z powodu dużego zadymienia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców regionu. Eksperci niestety nie mają dobrych wieści dotyczących pogody. Chwilowe ochłodzenie i opady deszczu nie zmniejszą suszy. Dzisiaj i jutro możliwe są gwałtowne burze, ale jak tłumaczy synoptyczka IMGW Grażyna Dąbrowska, woda będzie słabo wsiąkała w przesuszoną glebę.
2: Są to deszcze nawalne. Duża ilość deszczu spada gwałtownie w krótkim czasie na bardzo wysuszone podłoże. Ta woda nie ma szans wciągnąć, bo ziemia nie przyjmuje tak przesuszona wody, ale dobrze, że w ogóle i to, bo naprawdę jest sucho.
0: Nasz kraj od lat boryka się z niedoborem wody, przypomina hydrobiolożka dr Alicja Pawelec. Jak dodaje, należy ją zatrzymywać na różne sposoby.
3: Mogą to zrobić i leśnicy poprzez zatykanie rowów w lasach i odtwarzanie mokradeł. Może to zrobić rolnik poprzez nasadzenia śródpolne. Mogę to zrobić ja, łapiąc deszczówkę i na przykład nie podlewając ogródka, kiedy pada, bo takie sytuacje też się zdarzają. Więc to wszystko możemy zrobić my, ale też potrzebujemy jednocześnie wdrożenia zmian na poziomie systemowym, czyli w ogóle zmiany naszego myślenia o wodzie. Już nie jest jej za dużo i musimy ją spuścić z kraju, jest jej za mało i musimy ją w kraju zatrzymać.
0: Nadchodzące lato ma być upalne, suche, z gwałtownymi burzami. Zjawisko El Niño spowoduje z jednej strony fale intensywnych i długich upałów, z drugiej gwałtowne burze i ulewy z gradem. Mogą występować lokalne podtopienia i powodzie.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Kijów zabiega o zawieszenie działań zbrojnych, żeby dyskutować z Rosją o pokoju. Moskwa chce rozejmu, żeby 9 maja świętować Dzień Zwycięstwa. Na razie bezzałogowce i rakiety eksplodują po obu stronach frontu. O rozejmie nie ma mowy. Kreml groził Ukraińcom nadzwyczajnym atakiem na Kijów. Zaleca zachodnim dyplomatom, aby zawczasu opuścili miasto. Jest z nami wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rosji Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
5: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz proszę, czy jesteśmy świadkami histerii Kremla, czy może przełomowego momentu w rosyjsko-ukraińskiej wojnie?
5: Sam się nad tym zastanawiałem i w mojej ocenie jednego i drugiego. Władimir Putin i jego otoczenie boją się ukraińskiego nalotu w trakcie Parady Zwycięstwa, która ma się odbyć, przypomnę, rano w sobotę. Przejawem histerii jest ściągnięcie do Moskwy systemów obrony powietrznej z innych regionów oraz skrócenie programu parady do minimum. Mniej żołnierzy, mniej sprzętu i zapewne krótszy niż zwykle wystąpienie Władimira Putina. Tak też uważa ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow. Sądzę, że program skrócono, żeby zminimalizować zagrożenie, którego spodziewają się w Moskwie, a zagrożenia mogą być różne, od ukraińskich dronów, poprzez rakiety, do działań podjętych przez tych, którzy źle życzą Putinowi wewnątrz Rosji. Kreml liczy, że groźbami uderzenia w Kijów zmusi Ukrainę do powstrzymania się od ataków Moskwy. Od kilku dni mówimy o rozejmie ukraińskim i rozejmie rosyjskim, a doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak mówi, że przecież Rosja nie proponowała Ukrainie rozejmu. Rosja nie proponowała żadnego rozejmu na 9 maja, a Rosja zaproponowała, żeby dać jej możliwość przeprowadzenia propagandowej imprezy. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistym rozejmem, ani chociażby z chęcią zakończenia aktywnej fazy wojny. Rosja nie jest zainteresowana zatrzymaniem wojny. Dodam, bez przymuszenia. Podkreślam to, ponieważ pod wpływem nacisków Rosja szybko usiądzie do stołu negocjacyjnego i szybko zdecyduje się na przyjęcie warunków. Na przyjęcie, a nie na ich stawianie. Putin i jego otoczenie rzeczywiście obawiają się jakiejś niespodzianki ze strony Ukrainy lub wewnętrznych dywersantów, ponieważ oprócz dodatkowych

0: tych systemów obrony powietrznej zarządzono w Moskwie wyłączenie internetu i SMS-ów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło odwetem za zakłócenie Dnia Zwycięstwa, a rosyjskie MSZ rozesłało notę do przedstawicielstw dyplomatycznych, aby ewakuowały swój personel z Kijowa, bo odwet będzie straszny. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówi, że to zwyczajne środki bezpieczeństwa. Wiecie, że przed dużymi świętami, a takim dużym, największym w Rosji świętem jest Dzień Zwycięstwa, zawsze podejmowane są dodatkowe środki bezpieczeństwa. W tym roku bierzemy także pod uwagę trudną sytuację wynikającą z terrorystycznego zagrożenia ze strony kijowskiego reżimu. No, komentatorzy sarkastycznie pytają, kto w obecnej sytuacji jest reżimem i wskazują na Moskwę, a nie na Kijów. Dodają też, że należy uważać na to, co mówi i robi jakikolwiek z przedstawicieli Kremla, bo z jednej strony wszystko wskazuje na obawy przed zakłóceniem obchodów Dnia Zwycięstwa, ale z drugiej, jeśli dobrze się przyjrzeć, to władze Rosji, prowokując napięcie, mogą same zamyślać coś niegodziwego.
1: Sytuacja w Rosji i na Ukrainie przed obchodami w Moskwie Dnia Zwycięstwa. To będzie pojutrze. Relację przygotował Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękujemy. Dodajmy, że polska ambasada w Kijowie nie planuje żadnych zmian w działalności w związku z groźbami Rosji.
2: Suma wydarzeń.
1: Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Szef rządu został oficjalnie przyjęty na audiencji w Watykanie. Premier Tusk mówił, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem, jak się wyraził, poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną.
3: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością. Obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy. Niezależnie od tego, co się będzie działo, bardzo cieszymy się na spotkanie w Polsce. Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28.
1: W Rzymie trwa spotkanie premiera Tuska z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Francuskie służby wzmocnią środki bezpieczeństwa na finał Ligi Mistrzów. To po brutalnych zamieszkach, do których doszło w nocy w Paryżu. Świętowanie awansu stołecznego klubu Paris Saint-Germain do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się w starcia z policją oraz uliczne walki. Władze informują o dziesiątkach zatrzymań oraz rannych.
4: Do pierwszych incydentów doszło tuż po zakończeniu meczu, który był rozgrywany w Monachium. Gromadzące się wokół stadionu Parc des Princes i wieży Eiffla grupy młodych ludzi zaczęły blokować ruch uliczny. Gdy interweniowała policja, pseudokibice zareagowali strzałami z rac, podpaleniem śmietników oraz samochodów, a także atakami na pojazdy funkcjonariuszy. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym i szarżami, by rozproszyć chuliganów. Bilans to 127 zatrzymanych osób w aglomeracji Paryża, przekazał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, stanowczo potępiając zamieszki. Wśród policjantów mamy 23 lekko rannych funkcjonariuszy, dodał. Rannych zostało również 11 uczestników zamieszek, w tym jedna osoba ciężko. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Władze Francji zapowiadają znaczne wzmocnienie środków bezpieczeństwa na finał Ligi Mistrzów. 30 maja w Budapeszcie PSG zagra z Arsenalem. Z tej okazji w Paryżu utworzona zostanie wielka strefa kibica. Będzie zabezpieczana przez tysiące funkcjonariuszy.
2: Suma wydarzeń.
1: Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To. Jej centralnym elementem będzie portal sprawdzamto.pl, miejsce publikacji i porządkowania treści fact-checkingowych. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher podkreśla, że w walce z dezinformacją ważna jest szybka, wspólna reakcja.
5: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować na powstające w sieci materiały fake newsowe, dezinformacyjne. Łącząc nasze kanały dystrybucyjne, będziemy mogli szybciej informować naszych słuchaczy, naszych widzów i odbiorców o tym, jakie zagrożenia codziennie są dla nas skierowane, jakie fake newsy rządzą w internecie i będziemy mogli szybko je gasić.
1: Na portalu sprawdzamto.pl znajdą się m.in. najnowsze informacje, analizy.

0: analizy i raporty oraz jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach. Serwis zacznie działać w tym miesiącu. Maturzyści z całego kraju napisali egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć ten egzamin nie jest obowiązkowy, zdecydowało się go zdawać blisko 70% wszystkich tegorocznych absolwentów szkół średnich. Maturzyści ze szkoły w chmurze, którzy pisali egzamin na stadionie warszawskiej Legii, wychodzili zadowoleni.
1: Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła. Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach w Europie. Nie ma problemu, opisałem, czy podróżuję często, więc było prosto. I co, no, pozytywnej myśli jestem.
2: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
3: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
2: Wspaniale, super.
4: Widzę, że jesteś uśmiechnięta, tak, zadowolona.
2: Tak, lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
5: Byłem pewien każdej odpowiedzi, czyli nie musiałem nic strzelać.
0: Maturzyści zdawali egzaminy z języka obcego na poziomie dwujęzycznym oraz historii muzyki. Egzaminy dojrzałości potrwają do końca maja. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Ewelina Kamińska. Następna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz.
8: Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
6: Po reklamie.
9: Tu Polskie Radio 24, jest godzina 16.31. Jest taki ptak, drodzy Państwo, który po łacinie nazywa się apus apus, a po polsku to jeżyk zwyczajny. Zimę spędza daleko stąd, bo w południowej części Afryki, kiedy wraca na przykład na nasze Pomorze Zachodnie, to znaczy, że wiosna nie powinna już nas rozczarować. No i mamy informację, że jeżyki powróciły także w północno-zachodnie regiony naszego kraju. Tematem jeżyków zajmiemy się po 17. To mogę obiecać już teraz. Kamila Kuzar i Justyna Błońska za szybą, za konsoletą Eldar Pedorenko, a przed mikrofonem dzień dobry mówi Państwu Marek Klapa. Będziemy razem do 19. Zaczynamy popołudnie z Polskim Radiem 24.
10: Południe w Polskim Radiu 24.
9: A teraz czas na rozmowę polityczną. W studiu jest z nami Marcin Zawada. Czas na ważne dla nas wszystkich pytania.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: A moim gościem jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SEJF. Dzień dobry, pani minister.
12: Dzień dobry Państwu.
11: Pani minister, jutro rano podpisanie umowy dotyczącej właśnie programu SEJF. To będzie no, pierwsza taka umowa przez Komisję Europejską zatwierdzona i podpisana. Ważne wydarzenie. A kiedy pieniądze realnie pojawią się w Polsce?
12: Tak, pan gładko przeszedł przez to, że to ważne wydarzenie i pierwsza umowa, ale to jest naprawdę historyczny moment, bo pierwszy raz w historii Unii mamy taki program. Polska miała najbardziej obszerny wniosek, najwięcej projektów zgłosiliśmy. Dostaliśmy największą alokację, czyli tej pracy na dokumentach było najwięcej. Do tego jeszcze po drodze weto pana prezydenta. A i tak jesteśmy pierwsi na linii mety i umowa z Polską będzie podpisana jako pierwsza. Jako pierwsze ruszą pieniądze właśnie dla Polski. Dzisiaj na przykład informacja o tym, że Portugalia taką umowę podpisze dopiero pod koniec czerwca. Więc wracając do pytania, jutro około godziny 13 podpisanie w Warszawie tej umowy i po kilku dniach zaliczka, czyli pierwsze 15%, około 20 miliardów, ponad 20 miliardów złotych trafi do Polski. Choć też warto podkreślić, że to nie jest najważniejszy sam moment wpłynięcia pieniędzy, tylko przede wszystkim to, że umowa będzie podpisana. Agencja Uzbrojenia od jutrzejszego popołudnia zaczyna intensywnie podpisywać te brakujące

umowy, czyli te, które musimy podpisać do końca maja, umowy, w ramach których jedno państwo członkowskie kupuje sprzęt od jednego producenta. Po 30 maja takich umów już

0: wszyscy spokojni i pewni, że te pieniądze, które do nas trafią z Brukseli, wszystkie uda się spożytkować na nasze bezpieczeństwo, bo rzeczywiście do tego 30 maja czasu zostało niewiele, opóźnień było dość dużo, o nich jeszcze porozmawiamy, także proszę się nie denerwować. O tym ważnym procesie też będziemy rozmawiać, no ale najpierw te konkrety, czyli pieniądze i daty. Uda się, czy przez te opóźnienia dotyczące weta prezydenckiego jakieś straty mogą być?
1: No nie ma, znaczy straty wynikające z weta są bardzo konkretne. Pieniądze z mechanizmu SAFE nie trafią ani do policji, ani do Straży Granicznej, ani do Służby Ochrony Państwa i na projekty infrastrukturalne. To już wiemy. Te pieniądze z mechanizmu SAFE trafią tylko na projekty wojskowe. Nie ma dnia, żebyśmy nie rozmawiali z Agencją Uzbrojenia, czy są opóźnienia. Dzisiaj agencja mówi, że wszystko jest w porządku, te terminy biegną w odpowiedni sposób. Natomiast proszę pamiętać na to, że my na wydanie całej kwoty mamy czas do roku 2030, więc tego czasu jest jeszcze naprawdę sporo. Ja zresztą cieszę się, że myśmy też wynegocjowali w rozmowach z Komisją pewną elastyczność, to znaczy plan inwestycyjny, tą listę zakupową, którą złożyliśmy do Brukseli, mamy prawo potem zmieniać na każdym etapie. I myślę też, że z punktu widzenia tego, jak szybko rozwija się technologia pola walki, to dobrze, że mamy taką możliwość. Także ja się, znając potrzeby naszej armii, absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, czy te pieniądze będą wydane i czy będą dobrze wydane. Dzisiaj na pewno ważne, żebyśmy przyczyny biurokratyczne nie stanęły na drodze do podpisania w tym krótkim czasie umów na kilka ważnych projektów, w tym między innymi SAN, czyli ta ściana antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy, czy chociażby aneksowanie też umów wcześniej zawartych na Rosomaka, na amunicję, czy na niszczyciel Kormoran. Tutaj tego czasu faktycznie nie jest dużo, ale też proszę pamiętać, że to nie jest tak, że Agencja Uzbrojenia dopiero jutro po południu weźmie listę SAFE i powie, no dobrze, to teraz zaczynamy całą procedurę. Te rozmowy z potencjalnymi wykonawcami toczą się od bardzo dawna. Prowadziliśmy spotkania, konsultacje, tak żeby po momencie wejścia w życie umowy SAFE potencjalni wykonawcy wiedzieli, jaki to ma wpływ na ich umowy, więc część umów będzie po prostu aneksowana, część będzie podpisana na zasadach już przez wykonawców znanych od kilku tygodni.
0: Pani minister wspomniała o tych newralgicznych kwestiach dotyczących weta prezydenckiego i tam między innymi, o czym pani też mówiła, chodziło o pieniądze dla policji, o pieniądze dla Straży Granicznej, ale wiemy też, że rząd pracował nad jakimś mechanizmem, żeby te pieniądze mimo wszystko mogły trafić i do policji, i do Straży Granicznej. Czy może pani powiedzieć, czy faktycznie to się uda i jak ten mechanizm ma wyglądać?
1: To się uda, bo dotrzymujemy przede wszystkim słowa i już w tej uchwale, właściwie po kilka godzin po wecie pana prezydenta, rząd w uchwale Polska Zbrojna jasno powiedział, że te pieniądze będą. I tak się faktycznie dzieje. Przekreślona jest dzisiaj z mojego punktu widzenia droga, kiedy te pieniądze prosto z SAFE trafiają do tych formacji na projekty infrastrukturalne. Natomiast bardzo intensywna praca w tym właściwie czworokącie pan premier Kosiniak-Kamysz, minister finansów, minister infrastruktury i minister spraw wewnętrznych i administracji przynosi efekty. Jest pomysł, jak te środki przekazać na służby, ale pozwoli pan, to już ministrowie właściwie będą informować o szczegółach w odpowiednim momencie.
0: Ale rozumiem, że ten plan już jest. Wiecie, co będziecie robić, tylko jeszcze nie podajecie tego do informacji publicznej, tak?
1: No, myślę, że bardzo dobrze pan dedukuje to, o czym teraz mówię.
0: Pani minister, a kiedy w Polsce pojawi się pierwszy sprzęt, ten kupiony już za pieniądze z programu SAFE? Mówiła pani o tym, że umowy być może jeszcze jutro po południu będą podpisywane, cały czas nad tym prace trwają. A kiedy realnie pierwszy sprzęt się w Polsce pojawi?
1: To oczywiście wszystko zależy od zamówień i od tego, jaki sprzęt będzie zamawiany. Po pierwsze, odwracając to pytanie, ten sprzęt w całości musi być przekazany na potrzeby wojska do września roku 2030. Wtedy na pewno wszystko musi być wykonane. System SAN to jest kwestia przyszłego roku, kiedy ma stanąć na naszej granicy. I mówię, to wszystko zależy od specyfiki kontraktu. Są takie kontrakty, które wymagają więcej czasu na realizację, tak jak na przykład ratownik czy kormoran, a są takie, które tak jak dostawa dronów czy systemów satelitarnych, to jest krótszy czas wykonania, więc to wszystko zależy od specyfiki kontraktu.
0: A jak duży będzie udział polskich firm? Bo pamięta pani zresztą tu w studiu Polskiego Radia 24 też o tym rozmawialiśmy. Była dość duża dyskusja w Sejmie. Wtedy zresztą to na to wskazywali politycy opozycji, że polskie firmy stracą na tym, znaczy inaczej może nie zyskają tyle, ile zyskać by mogły, no i one stracą pieniądze, które zyskają między innymi firmy niemieckie. Wy mówiliście wtedy o tym,

0: że absolutnie nie, że polskie firmy zarobią duże pieniądze, duża część kontraktów będzie realizowana właśnie w Polsce, czy dziś już, kiedy jesteśmy w przededniu podpisania tej umowy, możemy powiedzieć, że faktycznie te 89%, o których się mówiło, tych pieniędzy z programu SAFE zostanie w polskich firmach?
1: Zdecydowanie tak, ponad 80% tych środków zostanie w polskich firmach. Powiem więcej, polskie firmy na tle innych firm europejskich najwięcej zyskają na mechanizmie SAFE. Żaden kraj członkowski nie ma tak wysokiej alokacji jak my, bo do Polski trafia 1/3 całej tej puli SAFE. Pozostałe 100 miliardów jest rozdzielone aż na 18 krajów członkowskich. My w tym swoim portfelu inwestycyjnym w planie finansowym mamy w większości projekty realizowane właśnie przez nasze firmy, a do tego podróżując ostatnio bardzo intensywnie po europejskich stolicach, zachęcamy inne kraje członkowskie, żeby swoje zakupy w ramach wspólnych zakupów realizowały właśnie w Polsce i to się udaje, bo takie produkty jak Baobab, jak właśnie Kormoran, czy jak San, drony, pioruny, to dzisiaj już mogę powiedzieć, że nie tylko budzi zainteresowanie, ale przechodzimy do konkretnych ustaleń, podpisywania umów międzyrządowych, no bo to w przypadku umów o takim charakterze to nie jest tylko umowa biznesowa, ale też wymaga zgody rządów. I to się zaczyna dziać, czyli do polskich firm trafi nie tylko ten polski SAFE, ta nasza część SAFE-u, ale też pieniądze z SAFE-u, które otrzymują inne kraje europejskie, bo też część z nich wyda swoje środki właśnie w polskim przemyśle zbrojeniowym.
0: To skoro mówimy o sprzęcie, skoro mówimy o tak dużych pieniądzach, to jeszcze o cenach musimy, pani minister, porozmawiać, bo przypominam, że kiedy w Rumunii okazało się, że tamten program też będzie realizowany, wiadomo było, w jakich firmach kupowany będzie ten sprzęt, wtedy producenci tego uzbrojenia podnieśli ceny i to dość radykalnie. Czy w Polsce też widzimy taki mechanizm, czy u nas takich procederów nie ma?
1: To jest bardzo ważna dyskusja ta o Rumunii, dlatego że bardzo dużo pojawiało się zarzutów do polskiego rządu, że nie pokazuje w całości wniosku, nie ujawnia listy zakupowej SAFE. I myśmy wtedy mówili o dwóch powodach. Jeden to kwestia bezpieczeństwa, ale druga właśnie to, przed czym ostrzegała Agencja Uzbrojenia, że kiedy rynek dowie się co, kiedy, w jakim czasie zamówimy, ile mamy na to pieniędzy, to zacznie się spekulacja na cenie. I to się dokładnie wydarzyło w Rumunii, bo przypominam, że posłowie opozycji dokładnie to mi zarzucali, że Rumunia wszystko pokazuje, a Polska nie. I dzisiaj Rumunia widzi efekt takiego działania. My tutaj oczywiście to jest zawsze po stronie Agencji Uzbrojenia, która jest tym organem, który negocjuje kontrakty i je zawiera, ale to oczywiście będziemy robić wszystko, żeby takich zmian cen nie było.
0: Pani minister, to wróćmy do początku naszej rozmowy, do tych trudnych rozmów, do tych trudnych negocjacji, do tej ciężkiej drogi, która doprowadziła nas do tego, co jutro wydarzy się o godzinie 13 w Warszawie, czyli do podpisania umowy dotyczącej SAFE. Co było najtrudniejszym elementem rozmów z Komisją Europejską po wecie prezydenta Karola Nawrockiego?
1: Na pewno moment przekonania komisji, że my dalej jesteśmy i chcemy być częścią mechanizmu SAFE, bo faktycznie weto wprowadziło lekkie zamieszanie, mówiąc delikatnie, w Brukseli. I wiele pytań. To był polski pomysł, wy aplikujecie o największą kwotę, a doniesienia medialne mówią o wecie i o tym, że Polska nie chce SAFE-u. I to na pewno było duże wyzwanie. Sam wpływ na umowę też był, bo trzeba było pewne rzeczy pozmieniać. Myśmy proponowali nowy instrument finansowy, pan prezydent to zawetował, w związku z tym dzisiaj korzystamy z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. No ale na pewno na tej całej osi ostatnich 7-8 miesięcy, no to zawsze czas był największym wyzwaniem, bo sam mechanizm SAFE nie ma nawet jeszcze roku. Rozporządzenie SAFE weszło w życie 11 miesięcy temu. My szybciej dostaniemy pieniądze niż minie rocznica wejścia w życie rozporządzenia SAFE. Jeżeli chodzi o warunki w Unii Europejskiej, to jest prędkość naddźwiękowa. I to historyczny moment, ale też cała trudność prowadzenia tego programu, u którego uczy się komisja, uczą się państwa członkowskie. I do tego, bo też ostatnio ktoś mnie spytał, czy można było inaczej te ramy finansowe postawić. Tylko my mówimy o programie, który dotyczy dozbrajania w momencie, kiedy tuż przy naszej granicy trwa wojna. My tego czasu nie mamy, bo ten sprzęt dla wojska potrzebny jest tu i teraz, a też inwestycja w polską gospodarkę, bo o tym też mówimy, że SAFE to nie jest tylko inwestycja w bezpieczeństwo, ale przez to, że tyle wydajemy w polskim przemyśle zbrojeniowym, to te pieniądze będą też pracować w naszej gospodarce.

0: Proszę pani minister, muszę zapytać o ten drugi, tak zwany drugi sejf, czyli o ten sejf, który zaproponował Karol Nawrocki, który nieco zmieniony został później zaproponowany przez ministra obrony narodowej, wicepremiera Bolesława Kośniaka-Kamysza. Czy widzi pani też szansę na to, że ten program doczeka się realizacji? No bo jak się rozmawia z wojskowymi, to oni mówią, no pieniędzy potrzeba dużo. Sytuacja jest taka, a nie inna. Musimy mieć te pieniądze, żeby odstraszać. Tak mówią wprost szefowie polskiej armii, główni dowódcy. Myśli pani, że ten drugi, no nazwijmy go na potrzeby tego programu, ten polski sejf, teraz już w rękach wicepremiera Kośniaka-Kamysza, uda się zrealizować, czy raczej nie?
1: Nie ma wątpliwości, że te pieniądze są potrzebne. Ja uważam, że dobrze by się stało, gdyby była podstawa prawna, czyli właśnie zrealizowanie ustawy zaproponowanej przez wicepremiera Kośniaka-Kamysza, żeby powiedzieć sprawdzam, bo była konferencja prasowa, pan prezydent, prezes Narodowego Banku Polskiego mówili, pieniądze czekają tu i teraz. Nikt tych pieniędzy jeszcze nie widział. My od tego czasu wykonaliśmy ogromną pracę, zakończenie negocjacji z Brukselą i za chwilę te pieniądze z europejskiego sejfu pojawią się na naszym koncie. Tamtych pieniędzy nie widać. Ja na razie słyszałam o stracie Narodowego Banku Polskiego, bo w międzyczasie był taki komunikat ze strony NBP-u. Dlatego uważam, że bardzo dobrze by się stało dla całej sytuacji, żeby powiedzieć, sprawdzam, czy te pieniądze faktycznie są.
0: Chociaż dziś na konferencji prasowej Adam Glapiński chwalił się tym, ile ton złota mamy. Pani minister, to na sam koniec. Czy zaproszenie na jutrzejszą uroczystość podpisania umowy dostał Karol Nawrocki albo ktoś z Pałacu Prezydenckiego i czy zapowiedzieli, że będą?
1: Na to pytanie panu nie odpowiem, bo nie znam odpowiedzi.
0: Ale nie wie pani, czy dostali zaproszenie, czy nie wie pani, czy będą?
1: Nie znam odpowiedzi ani na jedno, ani na drugie pytanie.
0: No, ale za to znała pani odpowiedzi na te kluczowe kwestie, czyli kiedy, ile pieniędzy Polska dostanie. Jutro godzina 13 podpisanie tej długo wyczekiwanej umowy dotyczącej
1: programu
0: SAFE.
1: Ja muszę przede wszystkim zadbać o to, żeby ta umowa jutro została podpisana i to jest mój jutro główny obowiązek.
0: Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE. Dziękuję pani minister.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Marcin Zawada. Marcinowi bardzo dziękujemy, chociaż Marcin pojawi się u nas za mniej więcej 40 minut z kolejną rozmową polityczną. A teraz czas na wielki świat, geopolitykę i politykę międzynarodową.
2: Światopogląd.
3: Jest już z nami Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Erneście, zacznijmy od państw bałtyckich, a dokładnie od Łotwy. Tam pojawiły się, no właściwie rozbiły się drony, które wleciały w przestrzeń powietrzną tego kraju od strony Rosji. Co wiemy na ten temat i czy są powody do niepokoju?
4: No, nie ma powodów, to znaczy powody do niepokoju są, bo mamy za naszą wschodnią granicą wojnę w Ukrainie rozpętaną przez Federację Rosyjską i te dwa drony to jest efekt tej wojny. One wpadły na terytorium Łotwy w środku nocy. Nad ranem wyjaśniono, że były to drony ukraińskie, no ale minister obrony Łotwy, który odwiedził miejsce, gdzie upadły te drony, jasno powiedział, że oczywiście to są drony ukraińskie, no ale gdyby Rosja nie rozpętała tej wojny, to te drony ukraińskie nie latałyby w przestrzeni powietrznej i nie musiałyby atakować celów, które znajdują się na terytorium Rosji. Te dwa drony, które wleciały do Łotwy, to prawdopodobniej bezzałogowce, które po prostu skierowane były na jakieś cele w Rosji. Najprawdopodobniej na któryś z bałtyckich portów, które służą do przeładunku rosyjskiej ropy naftowej na statki z tak zwanej flotyli cieni. No ale niestety coś poszło nie tak, no i poleciały one nie w tym kierunku, co trzeba. W ostatnich dniach Ukraińcy dosyć intensywnie atakują cele na terytorium Rosji. Wykorzystują tutaj troszkę taką okazję, że Rosjanie starali się, przynajmniej starają się na 9 maja zabezpieczyć jak najbardziej paradę w Moskwie, w związku z czym wycofują z różnych regionów kraju różnego rodzaju uzbrojenie przeciwlotnicze. No i po prostu są takie słabe punkty na mapie tej obrony przeciwlotniczej na terytorium Rosji. No i Ukraińcy po prostu starają się to wykorzystać, celując w rafinerię, w obiekty infrastruktury.

0: strukturalne, tak aby Rosjanom uniemożliwić na przykład przetwórstwo ropy naftowej czy jej eksport za pośrednictwem flotyli cieni. No i tych dronów lata na terytorium rosyjskim bardzo dużo, stwarzając dla Rosjan zagrożenie i pokazując im, na czym polega ta wojna i jak to wygląda. Rosjanie coraz częściej narzekają na deficyt benzyny na swoich stacjach benzynowych. Ostatnio, bodajże 3 dni temu, jeden z dronów uderzył w budynek niemalże w centrum Moskwy, w związku z czym Ukraińcy pokazują, że są w stanie osiągnąć nawet te cele, które dla Rosjan są najważniejsze.
1: Kolejna sprawa, oczywiście pozostajemy za naszą wschodnią granicą, ale teraz spójrzmy w stronę Kijowa, bowiem pojawiły się groźby ze strony Moskwy właśnie pod adresem stolicy Ukrainy.
0: Tak, to prawda. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rosyjskie wystosowało do swoich dyplomatów taką notę, w której nakazuje im ewakuację z Kijowa 9 i 10 maja. Jednocześnie w kierunku Kijowa wystosowano takie ostrzeżenie, że jeśli 9 maja dojdzie do jakiegokolwiek ataku, oczywiście głównie do ataku na tę paradę, która ma odbyć się w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa, no to Kijów ma spodziewać się zmasowanego ataku i to zmasowanego ataku przypuszczonego na centrum stolicy ukraińskiej. Te groźby brane są poważnie, chociaż Ukraińcy, no myślę sobie, że to takie trochę strachy na lachy i Rosjanie boją się zawczasu, a zwłaszcza ulegają takiej troszeczkę fobii, myślę, swojego przywódcy, który w ostatnich dniach z różnych źródeł płyną takie informacje, dochodzi do wniosku, że zagraża jego życiu nawet to najbliższe otoczenie, w związku z czym wzmocniono jego ochronę. No a na Placu Czerwonym 9 maja ta ochrona będzie jeszcze większa. Tak jak mówiłem, do Moskwy ściągane są różne elementy systemu obrony przeciwlotniczej, żeby ta parada odbyła się i żeby zabezpieczyć ją przed ewentualnymi ukraińskimi dronami. Już przedostaje się jakiś program tej parady. Wiadomo, że mimo tego zagrożenia będzie na niej Władimir Putin. Ma wygłosić jakieś przemówienie. Nie będzie miał się za bardzo czym pochwalić, bo postępy w wojnie w Ukrainie nie są za spektakularne. No ale oczywiście ta część propagandowa i element propagandy będzie wykorzystany. Również wiadomo, że nie będzie takiej prezentacji sprzętu wojskowego na Placu Czerwonym. W ostatnich latach była i to dosyć intensywna, chociaż jeszcze wcześniej przed tą ukraińską wojną te parady odbywały się różnie, niekoniecznie jeździły tam po Placu Czerwonym czołgi i rakiety, ale w ostatnich latach rzeczywiście ta manifestacja była dosyć intensywna. W tym roku tylko żołnierze bez żadnego sprzętu, no prawdopodobnie jakieś atrakcje będą wymyślone. Próby już się odbyły, także do parady wszystko jest gotowe. W tym Dniu Zwycięstwa Moskwę odwiedzi premier Słowacji Robert Fico. To jest jakby zwyczajem premiera Słowacji. Poprzedniego roku też był, co prawda nie brał udziału w paradzie na Placu Czerwonym. Uciekł stamtąd, no ale składał wieńce i kwiaty w miejscach pamięci, w których zazwyczaj 9 maja Rosjanie składają takie wieńce i kwiaty. No i spotykał się z Władimirem Putinem.
1: I jeszcze przenieśmy się na chwilę za ocean, bowiem powraca sprawa Epsteina, to za sprawą pewnego tajemniczego listu. Co wiemy na ten temat?
0: No to rzeczywiście jest list tajemniczy. On został ujawniony przez sędziego nowojorskiego sądu na wniosek New York Timesa. Dziennikarze z tej gazety chcieli, by sędzia ujawnił ten list, ponieważ list podobno napisany został przed samobójstwem przez Jeffrey'a Epsteina. To jest kartka, niewyraźnym pismem jest napisana treść następująca. Prowadzili śledztwo przez miesiąc, nic nie znaleźli i postawili mi zarzuty na 15 lat. To przywilej, by samemu wybrać moment pożegnania. No, nikt nie może zaręczyć za autentyczność tego listu, tym bardziej, że historia jest

0: jego jest też dosyć ciekawa, bo miał ten list znaleźć współlokator celi, w której siedział Jeffrey Epstein. To jest wielokrotny zabójca. Miał znaleźć tę kartkę i ten list w komiksie, który należał do Jeffreya Epsteina. No ale zagadka polega na tym i jest o tyle ciekawa, że znalazł to w lipcu 2019 roku, a Jeffrey Epstein samobójstwo popełnił 10 sierpnia 2019 roku. No później ten list znalazł się w aktach sprawy tego współlokatora celi i w tej chwili właśnie został ujawniony, bo dziennikarze, którzy prowadzą śledztwo, jak to z tym samobójstwem było, czy to rzeczywiście jest samobójstwo, czy jednak było to zabójstwo, bo wiadomo, że sprawa Jeffreya Epsteina wciąga w swoje otchłanie wielu ważnych i możnych tego świata. No i wszystkie te pliki, które przez od jakiegoś już czasu analizowane są przez dziennikarzy, przez polityków, pokazują różnego rodzaju nazwiska różnych ludzi znanych i to nie tylko z Ameryki. Karierę właściwie zniweczyły te pliki księciu Andrzejowi z rodziny królewskiej. Ma problemy brytyjski rząd, bo przecież jeden z ważnych urzędników również nagle znalazł się w tych plikach. Tłumaczy się z różnych zdjęć i przyjaźni Clinton i jego małżonka. Tłumaczą się inni celebryci, ale przede wszystkim główne spojrzenie wszystkich, którzy te pliki przeglądają, pada na samego Donalda Trumpa, bo on może się nie tłumaczy, ale z tych plików wynika, że jednak nie był osobą obcą Epsteina, mimo że na samym początku tak twierdził, że łączyły go interesy z Epsteinem, no i łączyły go również relacje towarzyskie. No i ta śmierć w 10 sierpnia 2019 roku, którą oficjalnie nazwano samobójstwem, budzi wiele wątpliwości, bo wielu ludziom zależało na tym, by Jeffrey Epstein po prostu żywota dokonał i więcej nic nie powiedział z rzeczy, które wie i które w tych plikach, które są ujawniane, się nie znalazły.
1: Ernest Zozuń, Świata Pogląd, bardzo dziękuję za relację, a ja tylko jeszcze tytułem uzupełnienia zerknę na to, co dzieje się na międzynarodowych rynkach. Ropa tanieje, ale nieznacznie, ale na ten temat porozmawiamy za niecałą godzinę w magazynie Saldo w popołudniowej wersji tego magazynu.
2: Świata Pogląd. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?
7: A jak się mówi dom?
6: No to już było. To ty mi powiedz.
7: Home. A jak jest tęsknie?
6: Miss.
7: A wróć?
6: Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko.
8: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcy szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
10: Dziś Liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne.

0: ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nadal są zrzuty wody z samolotów na Lubelszczyźnie. Strażacy dogaszają pogorzelisko. Obniżka stóp procentowych mało prawdopodobna, tak mówi prezes NBP. Wspólna inicjatywa mediów publicznych, chodzi o walkę z dezinformacją. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Strażacy dogaszają pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pracują na terenie o powierzchni około 1000 hektarów. W działaniach gaśniczych bierze udział blisko 180 strażaków. Najgorzej było wczoraj, kiedy ogień zbliżał się do naszej miejscowości. Tak mówi burmistrz Józefowa, Roman Dziura.
2: Ten pożar nawet wszedł w granicę miasta i poziom zadymienia, który funkcjonował w zabudowie w Józefowie, był tak duży, że mieszkańcy wpadali w lęk. No, niektórzy nawet próbowali wymuszać na nas ewakuację. Dzień dzisiejszy już z rana rozpoczął się od niewielkiego deszczu. On dawał nadzieję, że to dogaszanie pożaru będzie dużo łatwiejsze. No to jest potężna powierzchnia Puszczy Solskiej tym żywiołem strawiona.
1: Teren pogorzeliska strażacy szacują na 300 hektarów. Walka z ogniem trwa od wtorkowego popołudnia. Choć stopy procentowe nie zostały zmienione, to wzrosło prawdopodobieństwo, że zostaną podwyższone. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wczoraj dotychczasowy poziom stóp. Następne decyzje będą zależały od tempa wzrostu cen, zapowiada prezes Adam Glapiński.
3: Tak jak dotychczas będziemy działać tak, by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie, czego nie można niestety wykluczyć.
1: Głównym powodem szybszego wzrostu cen jest konflikt na Bliskim Wschodzie, który podbija ceny paliw. A propos paliw, jutro będzie można zatankować samochód po niższych cenach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy. Za litr benzyny 98-oktanowej zapłacimy nie więcej niż 6,90. Cena oleju napędowego nie przekroczy 7 zł 17 groszy. Wybory lokalne odbywają się w Anglii, w Szkocji, w Walii, wybory do parlamentów. Polacy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, stają się coraz ważniejszą grupą wyborców dla lokalnych polityków. Kandydaci na radnych coraz częściej pojawiają się na wydarzeniach organizowanych przez Polonię, odwiedzają ich domy, polskie sklepy i zachęcają do udziału w głosowaniu. W wielu okręgach głosy migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej mogą przesądzić o wyniku wyborów.
4: Jednym z polityków aktywnie zachęcających Polaków do udziału w głosowaniu jest Alan Mitchell z Feltham w zachodnim Londynie. Kandydat na radnego podczas kampanii prowadzonej wśród mieszkańców mówił o potrzebie budowania wspólnoty ponad podziałami narodowościowymi i większego zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne.
5: Mamy bardzo pozytywny odbiór ze strony Polaków. Wierzymy w jedną społeczność Feltham. Niezależnie od tego, czy ktoś jest Brytyjczykiem, Azjatą, czy pochodzi z Europy Wschodniej. To fantastyczna społeczność z ogromnym potencjałem. Jesteśmy dumni z mieszkających tu Polaków. Kochamy naszą dzielnicę, miasto i mieszkańców, powiedział Alan Mitchell. Polacy należą dziś do jednej z największych mniejszości narodowych w Wielkiej Brytanii, a wielu z nich posiada prawo udziału w wyborach lokalnych. Zdaniem kandydatów aktywność tej grupy może mieć realny wpływ na decyzje dotyczące transportu, edukacji, bezpieczeństwa czy inwestycji w poszczególnych dzielnicach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa.

0: Państwa powołały do życia inicjatywę Sprawdzam To.
1: Sercem inicjatywy będzie portal sprawdzamto.pl. Znajdą się w nim newsy, analizy i raporty oraz jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach. Za wspólną inicjatywę podziękował mediom publicznym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: W czasach wojny hybrydowej, wojny cyfrowej ta misja musi być sprzężona z odpowiedzialnością za prawdziwą informację. Gratuluję panom prezesom.
1: Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher podkreślił, że w walce z dezinformacją ważna jest szybka i wspólna reakcja.
3: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować.
1: Portal ruszy jeszcze w maju. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Jak ocenia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, inicjatywa mediów publicznych Sprawdzam To zwiększa bezpieczeństwo państwa.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju w nocy popada deszcz. Na południowym wschodzie wystąpią burze. Spadnie tam do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz będzie wiał wiatr w porywach do przeszło 60 km na godzinę. Zimno będzie na Pomorzu około 2 stopni, w centrum od 7 do 10, na południowym wschodzie do 12. Silny wiatr powieje na wybrzeżu.
5: Informację przedstawiła Dorota Wojtalczyk. Jest 17:06. Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24. Przed mikrofonem Marek Klapa. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony. A zaczniemy od dramatycznej walki z ogniem.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Pożar Puszczy Solskiej jest opanowany, ale strażacy nadal walczą z ogniem. Mieszkańcy okolicznych miejscowości pomagają strażakom, a Ministerstwo Klimatu zapowiada liczenie strat. Pożar zniszczył cenne przyrodniczo tereny. W okolicach Józefowa jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Aleksandrze, powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja?
7: No, mieszkańcy miejscowości graniczących z Puszczą Solską mówią, że jest znacząca różnica między tym, co się dzieje dzisiaj, a tym, co było wczoraj. Co prawda w Józefowie nadal czuć zapach spalenizny, ale miejscowość już nie tonie w dymie. Podobnie jest gdzie indziej. Mieszkańcy mówią, że wczoraj obawiali się o swoje bezpieczeństwo. Dzisiaj jest o wiele lepiej.
8: Mieliśmy obawy, tak, bo było okropnie, zadymione, było, tak, przez strach, tak.
9: Tylko już to już te tylko końcówki właśnie tego pożaru?
8: No nie przechodzi na następny ten teren, tylko już tam jest po prostu zabezpieczone. Tylko wypala się to, co się nie wypaliło, no i wiadomo, no, jak...
9: Zobaczymy, jak to się rozwinie ta sytuacja, no ale...
8: Helikoptery te pomogły z wodą, bo to naprawdę strażacy dawali wszystko z siebie.
9: No nie wiem, czy już byśmy gdzie indziej nie byli.
7: Pomógł też deszcz, który dzisiaj rano tutaj padał. Niemniej wczesnym popołudniem w akcję było zaangażowanych około 1000 strażaków. Pomagały im, tak jak panie powiedziały, śmigłowce i samoloty, które wylały na palący się las 600 ton wody. Teraz też nad pożarem latają te śmigłowce i samoloty, ale już o wiele rzadziej niż wczoraj. A samym strażakom pomagają mieszkańcy. Jak mówi jeden ze strażaków, Daniel Skóra, mieszkańcy okolic są bardzo ofiarni.
10: Teraz osoby przywożą napoje izotoniczne, jakieś batony, mamy proteinowe, picia, energetyki i praktycznie kanapki też ludzie dowożą z tego, co można zauważyć tutaj. Tutaj jeszcze koła gospodyń wiejskich ciągle z jakimiś ciepłymi posiłkami krążą. Jeszcze gdzieś, jak z tego co wiem, to osoby robią jakieś kanapki, coś takiego. Z powiatu zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego ludzie przyjeżdżają i po prostu tyle, ile mogą.
7: Dotychczas spłonęło około 300 hektarów lasu. Już teraz wiadomo, że ogień pochłonął siedliska ptaków, a to jest dla nich okres lęgowy. Przyrodnicy alarmują, że pożar spowodował nieodwracalne straty. Pożar dotknął obszary kluczowe dla ochrony takich gatunków jak głuszec, bocian czarny, puszczyk uralski czy orlik krzykliwy. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała, że przed pożarem pożarem. Wobec tego obszaru były

0: ważne plany.
1: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną. I z uwagi na siedlisko Głuszcza, tutaj, które występuje, i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze, cały ekosystem. Natomiast no akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
0: A na wieczór i noc zapowiadane są opady deszczu, a to może bardzo pomóc w walce z ogniem. Ale już teraz wiemy, że dogaszanie tego ognia i zabezpieczenie pogorzeliska będzie trwało kilkanaście dni, a nawet tygodnie.
2: Miejmy nadzieję, że ta dramatyczna walka z ogniem szybko się skończy. Aleksander Przoniak był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Mówią, że nie da się otworzyć okien, wyjść do ogrodu ani spokojnie oddychać. Nad Cycyną w województwie lubelskim od miesięcy unosi się problem, którego, jak twierdzą mieszkańcy, nie sposób już dłużej ignorować. Straszliwy odór z oczyszczalni ścieków w Worońcu przy zakładzie przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie daje o sobie zapomnieć. Teraz sprawa nabiera nowego wymiaru, bo wojewódzki inspektorat ochrony środowiska zdecydował o zawieszeniu użytkowania obiektu. Czy fetor zniknie razem z decyzją urzędników? Łączymy się z Małgorzatą Tymicką z Radia Lublin. Dzień dobry, Małgosiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Powiedz proszę, czy po takiej decyzji inspektorów ochrony środowiska skończą się już problemy mieszkańców i oczyszczalnia nie będzie już dla nich uciążliwa?
3: Na razie takiej pewności nie ma, bo sprawa jest dosyć zawiła, a mieszkańcy czują, że odbijają się od ściany. Wydeptali już ścieżki w różnych instytucjach, na razie bezskutecznie. Problem uciążliwości oczyszczalni trwa od kilku lat, mówią mieszkańcy Cycyny.
4: Uciążliwość jest, myślę, że mogę stwierdzić z całą stanowczością, że na maksa. Ja w prostej linii mam 1,5 kilometra do oczyszczalni i bywają momenty, kiedy mi jest tam, że tak powiem, dli.
5: W tym miejscu, gdzie my mieszkamy akurat, tam większość tych domów jest nowoczesnych. Mamy nowe okna, nowe drzwi. To nie powstrzymuje w ogóle tego fetoru. On się dostaje do środka. Były sytuacje w nocy, gdzie dostał się ten smród do środka. Dzieci się budzą, tak?
3: Mieliśmy skargi od mieszkańców na odór rozchodzący się od oczyszczalni, potwierdza to kierownik bialskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Teresa Demidowicz.
6: Jeśli chodzi o oczyszczalnię, owszem, to się potwierdziło, że zapach pochodzący z oczyszczalni, ten nieprzyjemny, rzeczywiście wydostaje się poza obręb oczyszczalni. To potwierdziliśmy w trakcie oględzin.
3: Mieszkańcy informowali też starostwo powiatowe o problemach, jakie stwarza oczyszczalnia. Starostwo odpowiednio zareagowało, mówi starosta bialski Mariusz Filipiuk.
7: To prawda, mieszkańcy już od dłuższego czasu skarżą się na dużą uciążliwość zapachową. My wydaliśmy w tej kwestii decyzję odmowną w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego w kwestii użytkowania tej oczyszczalni. Firma odwołała się do samorządowego kolegium odwoławczego. Samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło naszą decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
3: A brak pozwolenia zintegrowanego związanego z działalnością oczyszczalni było podstawą do konkretnych działań ze strony inspektoratów ochrony środowiska, mówi kierownik bialskiej delegatury WIOŚ Teresa Demidowicz.
6: Podstawowa rzecz, którą stwierdziliśmy, to to, że oczyszczalnia nie posiada pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym wydaliśmy decyzję o wstrzymaniu oczyszczalni, wstrzymaniu do użytkowania oczyszczalni. Ta decyzja nie jest jeszcze prawomocna, dlatego że podmiot odwołał się od naszej decyzji do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
3: A co w ogóle oznacza wydanie decyzji o pozwoleniu zintegrowanym?
6: Przede wszystkim jest to uregulowanie stanu formalno-prawnego, po pierwsze. Po drugie, jeżeli będzie wydana decyzja o pozwolenie zintegrowane, to w tej decyzji organ ochrony środowiska może dopisuje warunki jak kwestii na przykład między innymi odorowej, tak? Reguluje to.
3: Jak widać, firma zarządzająca oczyszczalnią odwołuje się, a mieszkańcy cały czas żyją w otoczeniu, jak mówią, niemożliwych do wytrzymania zapachów.
4: My w tym cały czas w środowisku żyjemy. Środowisko jest zatruwane.
5: Nie mamy gdzie się wynieść. To jest nasze życie, to jest nasz dobytek. No i niestety te wszystkie

0: nieruchomości, które są w tym miejscu i w okolicy, tracą na wartości.
1: A jakie jest stanowisko firmy prowadzącej oczyszczalnię? Firma wysłała dosyć obszerne oświadczenie i tutaj możemy wyczytać, że wszystko jest zgodne z prawem i wszystko jest w porządku. Firma dodała też, że spółka ubiega się o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków. Dodaje też, że obecnie posiada pozwolenie wodnoprawne, w oparciu które działa oczyszczalnia. Firma przypomina też, że tak jak już słyszeliśmy, odwołała się od decyzji lubelskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wstrzymaniu użytkowania instalacji. Dodaje też, że przeprowadzona w kwietniu kontrola WIOŚ nie wykazała nieprawidłowości związanych z działalnością oczyszczalni ścieków. W oświadczeniu możemy też przeczytać, że kontrola WIOŚ nie stwierdziła uciążliwości zapachowych, a jedynie w niektórych badanych miejscach słabo wyczuwalny zapach typowy dla oczyszczalni ścieków. I dodaje też, że w ramach kontynuowanego rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków analizowane i weryfikowane są dostępne rozwiązania techniczne, które mogą przyczynić się do minimalizacji emisji odorogennych, powodujących ewentualne uciążliwości. Tak więc oświadczenie jest obszerne, a mieszkańcy nadal mają problem. Co jest zastanawiające, firma w tym oświadczeniu podkreśla, że prowadzi rozruch technologiczny oczyszczalni, a ja, jak dowiedziałam się od inspektoratów ochrony środowiska, taki rozruch już się zakończył.
2: Bardzo dziękuję. To były informacje z województwa lubelskiego. Małgorzata Tymicka, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: No i teraz obiecany temat kilkadziesiąt minut temu. Uwaga! Gdzieniegdzie już słychać ten charakterystyczny wisk lecących z ogromną prędkością czarnych ptaków. Jeżyki, bo o nich mowa, już są w Polsce. Być może zauważyli je państwo w swojej okolicy. Jestem bardzo ciekawy. A na dostępnej w internecie mapie pokazującej, gdzie jeżyki były w tym roku, obserwowane jest dużo zgłoszeń ze Śląska. Spojrzę jeszcze, Warszawę mamy na mapie, Opole, a także Szczecin. No to w takim razie do Szczecina się przenieśmy teraz. Jest z nami Aneta Łuczkowska, reporterka Polskiego Radia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Aneto, to na początek będzie trudne pytanie, bardzo trudne, bo tak, jedna jaskółka wiosny nie czyni, to wiemy, a jeden jeżyk?
3: A jeden jeżyk zdecydowanie tak. Nie wiem, czy wiesz, dlaczego w ogóle na ten gatunek ptaków mówimy jeżyki.
2: Nie mam pojęcia.
3: Otóż jeżyki były obserwowane tak od 24 kwietnia w Polsce, a 24 kwietnia mamy imieniny Jerzego.
2: 23 kwietnia. Mam na drugiej Jerzy, to wiem.
3: No to przepraszam najmocniej. Ja nie mam Jerzy na drugie ani na pierwsze.
2: Pozdrawiamy Jerzy wszystkich.
3: Ta pomyłka. W okolicach imienin Jerzego te ptaki pojawiały się w Polsce, więc pod koniec kwietnia i stąd właśnie ten gatunek został nazwany w Polsce jeżykiem. Jeżyk to ptak z każdej strony, jakby się na niego nie spojrzeć, wyjątkowy. To ptak, który większość swojego życia, zdecydowanie niemal wszystko robi w powietrzu. A opowiada mi o tym Zofia Brzozowska z Fundacji Ratujmy Ptaki, specjalistka właśnie od tego gatunku.
4: Śpią na przelotach, bo one się po prostu unoszą na ogromnych wysokościach, to jest ponad 3000 metrów, bo tutaj nie mają czasu spać. One w ciągu 4 miesięcy, bo to przeważnie 4 miesiące w Polsce jeżyki obserwujemy, muszą zrobić gniazdo, wysiedzieć jajka, wychować pisklęta. Jajka wysiadują 21 dni. Pisklęta w gnieździe zdają się 45 dni, czyli bardzo długo. Taki jeżyk wylatuje całkowicie wyrośnięty, nigdy nie jest podlotem.
3: Jeżyki to też, jeżeli mieli państwo kiedyś okazję obserwować go z bliska, albo jeżeli będziesz mógł takiego jeżyka wziąć do ręki, to proszę zwrócić uwagę na ich łapki. To jest jedyny gatunek ptaka, który ma wszystkie palce, tak jak na przykład kura ma 3 palce do przodu, 1 z tyłu. Jeżyki mają wszystkie palce skierowane do przodu. To jest tak zwana łapka pamprodaktyliczna.
2: Jeszcze raz, jak muszę to zanotować?

0: pamprodaktyliczne. Okay. Pamprodaktyl z łaciny. Te łapki są przystosowane do tego, żeby jeżyki mogły się na przykład wspinać po murze, no bo czasem muszą to zrobić. Jeżyki gnieżdżą się właśnie zazwyczaj w zakamarkach, pod parapetem, gdzieś za rynną, gdzieś tak pod samym dachem. Tam sobie wygrzebują swoje gniazdka, tam składają jajka, tam dokarmiają swoje młode. Niestety jeżyków w Polsce mamy coraz mniej. Dlaczego? No bo ocieplamy budynki, no bo likwidujemy te wszystkie szczeliny, w których do tej pory gnieździły się jeżyki i one zwyczajnie nie mają się gdzie podziać. Takie środkiem zapobiegawczym może być na przykład montaż specjalnych budek. Część wspólnot po ocieplaniu elewacji takie budki montuje, jeżyki się w nich osiedlają, a to bardzo, ale to bardzo pożyteczny gatunek. Kto ma jeżyki w swojej okolicy, ten na przykład nie ma muszek i komarów.
1: O, i jakie pożyteczne, niewielkie zwierzę. Fantastyczna sprawa. Bardzo dziękujemy, Aneto, za relację i za to, że przybliżyłaś nam jeżyki.
0: Trudne słowo, pamprodaktyl.
1: Tak, pamprodaktyl. Nauczę się go na pamięć, obiecuję. Aneta Łuczkowska, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: A te jeżyki bardzo szybko latają, potrafią nawet na dalekich dystansach z Zimbabwe na zachodnie Pomorze. Taki dystans wiosenny pokonały właśnie te ptaki, o których rozmawialiśmy. To taki maratończyk ptasi, chciałoby się powiedzieć. Cezary Gurjew jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam państwa.
1: A to znaczy, że zaczynamy informacje sportowe. Niech zgadnę, piłka nożna na początku.
2: A nie, rozpocznijmy od hokeja, ale też, bardzo. A może inaczej. No to rozpocznę od informacji, która pojawiła się całkiem niedawno. Mm-hmm. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszelkie ograniczenia nałożone na białoruskich sportowców, otwierając im drogę do powrotu na międzynarodowe zawody, w tym do kwalifikacji na letnie Igrzyska Olimpijskie już w Los Angeles w 1928 roku. To zmiana generalnego stanowiska z 2022 roku, kiedy, przypomnę, MKOL zalecił wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców oraz działaczy z udziału w zawodach po inwazji Rosji na Ukrainę. Na pewno do tego wydarzenia będziemy powracać, bo rzeczywiście jest to nowe spojrzenie władz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zanim przejdziemy, no bo u nas zwykle piłka nożna króluje,
1: tak jest.
2: No ale mamy w Sosnowcu Mistrzostwa Świata w hokeju dywizji 1A. Francuzi pokonali Litwinów po rzutach karnych. To mecz otwierający czwartą kolejkę tej imprezy. W regulaminowym czasie i po dogrywce był remis 1-1, a rzuty karne popularni trójkolorowi wygrali 2-1. A reprezentacja Polski zagra dziś z Japonią. Przedmeczowa opinia Krystiana Mroczkowskiego.
3: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze. Na razie skupić się na następny mecz, poprawić te błędy. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
2: I piłka nożna wspomniana. Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali, jak wiemy, do finału Ligi Mistrzów. Wczorajszy półfinałowy mecz z Bayern Monachium zakończył się remisem 1-1, ale w dwumeczu paryżanie zwyciężyli 6-5, dzięki czemu po raz drugi rzędu zagrają w finale. Oczywiście z nadzieją na obronę tytułu.
4: Choć paryżanie szybko objęli prowadzenie po golu Usmana Dembyly w trzeciej minucie, przez niemal całe spotkanie musieli odpierać ataki rywali. Bawarczycy dopięli swego dopiero w ostatnich sekundach gry, gdy do siatki trafił Harry Kane. Francuska prasa podkreśla przede wszystkim heroiczną postawę piłkarzy PSG w defensywie i szczególnie chwali Williana Pacho oraz Warrena Zaire-Emeriego. Pochwały zbiera także Chwicza Kwaraczelia, wyraźny lider ofensywy PSG, który skutecznie przełamywał szyki obronne rywali. Nie do zatrzymania, natchnieni, heroiczni. Tak postawę paryżan podsumowuje Le Figaro. Dziennik, podobnie jak inne francuskie media, ocenia, że żadna drużyna w Europie, nawet przyszły rywal w finale, Arsenal, nie jest w stanie powstrzymać zespołu Luisa Enrique. Są nie do pokonania, pisze Le Parisien, zapowiadając wielki marsz po końcowy triumf. Już wiadomo, że na finał, który zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie, tłumnie wybierają się fani PSG i to za wszelką cenę. Jak informuje L'Équipe, ceny biletów na platformach odsprzedaży na mecz z Arsenalem nie spadają poniżej 6000 euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Reprezentacja polskich siatkarzy przygotowuje się w Spale do nowego sezonu, a jednym z debiutantów jest środkowy bloku Jakub Majszak.
5: Na pewno pozytywne wrażenia. Może i lepiej, że na razie nie ma gwiazd, bo można lepiej się wprowadzić, poznać jak to wszystko działa, a potem jakby przyjadą, to będzie już lepiej.
6: Droga nie jest łatwa, bo na twojej pozycji jest wielu świetnych zawodników.
5: No dokładnie, były te sukcesy w młodzieżówce, ale młodzieżówka i

0: I seniorskie granie to jest zupełnie co innego. Jest mnóstwo dobrych środkowych, bardzo dobrych środkowych seniorskiej reprezentacji i nie tylko, nawet na parkietach plus ligi, więc będzie ciężko, ale trzeba walczyć o swoje po prostu.
1: A kto jest twoim idolem? Bo jak popatrzymy na te ostatnie lata, zawsze mieliśmy dobrych środkowych. Ktoś ci specjalnie imponuje?
0: Nie mam takiego jednego idola, ale na pewno wiem, bo miałem okazję grać przeciwko Mateuszowi Bieńkowi na parkietach, Kubie Kochanowskiemu. No to oni są, naprawdę ciężko się gra. Nawet Szymon Jakubiszak, dużo jest takich. Wszyscy z tej kadry, co są, to mają ogromny potencjał, albo już pokazali, albo go pokażą.
1: Dosyć późno zacząłeś grać.
0: Tak, ja zacząłem późno, bo w pierwszej liceum, więc 6 lat 7 gram dopiero. No szybko to się potoczyło, no ale tak musiało być.
1: Trzeba być sprawnym w siatkówce. Spędzacie mnóstwo czasu w siłowni.
0: Tak, no ta siłownia jest może najważniejsza, ponieważ się zabezpieczyłem przed kontuzjami, wzmacniam swoje ciało, wyżej skaczemy, silniej atakujemy, poprawiamy właśnie mobilność. Co u siatkowego jest ważne, żeby lepiej się poruszać na bloku, więc ta siłownia jest naprawdę bardzo ważna.
1: A wcześniej był jakiś sport? Wiadomo, że do siatkówki, jak się trafia tak późno, trzeba być sprawnym. Czym się zajmowałeś, bo na pewno jakąś dyscyplinę uprawiałeś?
0: Tak, za młodu to grałem piłkę nożną z 3 lata, więc nie jakoś długo, ale po prostu od małego. Potem miałem rok przerwy, potem zacząłem właśnie od pierwszego liceum grać w siatkówkę.
1: W wolnych chwilach, jak masz, czym się lubisz zajmować?
0: Ogólnie lubię sport, szczególnie lubię oglądać, grać w tenisa. Ostatnio byłem na padlu, też fajna sprawa. Piłkę ręczną lubię oglądać, piłkę nożną, jakieś fajne, ważne mecze. Jak jest ten czas, to też w sporcie.
1: A tak przy okazji w tenisie, jaka jest twoja mocna strona? No wzrost, wspaniały pewnie serwis.
0: Dokładnie, serwis jest moją najmocniejszą stroną, zdecydowanie.
1: A kogo podziwiasz? Tych zawodników młodego pokolenia, jak Jannik Sinner czy Carlos Alcaraz, czy może jesteś bardziej zainteresowany tym, co robi Nowak Dżokowicz?
0: Ja właśnie wolałbym to starsze pokolenie i zawsze moim takim tenisowym idolem był Nowak Dżokowicz.
1: Aleksej Nasewicz, wiadomo, że potrzeba nam mocnych atakujących, no i w tobie także nadzieja.
2: Będę się starał spełniać oczekiwania swoje, a także trenerów, zawodników wokół mnie, ale zobaczymy, czas pokaże.
1: A jak się twoja przygoda rozpoczęła? Jaki był ten pierwszy kontakt?
2: Pojechałem z bratem na obóz sportowy i on grał w siatkówkę i tak wypadło, że ja nie miałem co za bardzo robić ze sobą. Zacząłem odbijać od ściany.
1: To jest metoda.
2: W sumie na sam początek to jest dobra metoda, tylko że później trener mnie zaczął karać tymi odbiciami od ściany i to było tak po kilka tysięcy razy z rzędu musiałem odbić, co było bardzo, bardzo męczące.
1: Pochodzisz z Grodna, to oczywiście piękna historia związana także z Polską. A jak się czujesz w naszym kraju?
2: Ja się w Polsce czuję świetnie. To jest mój drugi dom, bo w Gdańsku spędziłem prawie 8 lat swojego życia i uważam to miasto za swój dom.
1: Dowiedziałem się, że marzysz o studiach medycznych i tak trudno mi sobie wyobrazić, bo twoja kariera może trwać bardzo długo. Te studia są skomplikowane. Jak to wszystko zamierzasz pogodzić?
2: Na szczęście życie nie jest takie krótkie jak kariera sportowca. Może się wszystko okazać jeszcze w życiu. Może się mi uda jeszcze w przyszłości po karierze na przykład.
3: Życzymy oczywiście powodzenia. Do Spału już niebawem będą przyjeżdżać kolejni zawodnicy. Kończy się bowiem rywalizacja w Ekstraklasie. Brązowy medal zdobył Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację play-off z Resowią Rzeszów 3-1. Przyjmujący stołecznej drużyny Aleksander Śliwka.
4: Wydaje się, że bardzo gładki, ale z perspektywy boiska byliśmy bardzo skoncentrowani na każdej kolejnej piłce. Chcieliśmy po prostu doprowadzić to do końca i nie odpuścić ani na chwilę, żeby nie powtórzyła się historia z Warszawy, kiedy daliśmy przejąć inicjatywę Rzeszowowi. W tym meczu, jak osiągnęliśmy to dwusetowe prowadzenie, to cel był jeden, aby utrzymać tą koncentrację i ani na chwilę nie popuścić. Nie pamiętam, żebyśmy dostali dużo asów. W ataku mieliśmy mało błędów, mało bloków. Nie daliśmy takich tych darmowych punktów przeciwnikowi za dużo. Dzięki takiej grze byliśmy cały czas z przodu.
3: A w niedzielę poznamy złotych medalistów, bo piąty decydujący mecz rozegrają Warta Zawiercie i Bogdanka Lublin. Atakujący zespół Zawiercia Bartłomiej Bołądź.
5: Myślę, że najważniejsze, że po tych dwóch słabszych meczach wróciliśmy do swojej dyspozycji. Może nie jeszcze idealnie, ale już było na pewno lepiej. I co, możemy tylko się z tego cieszyć, ale nikt jeszcze nie wygrał tego mistrzostwa, więc co, my skupiamy się na tym, żeby wrócić teraz do domu, zregenerować się i mam nadzieję, że po prostu w ostatnim meczu wyjdziemy i zagramy na swoim poziomie.
3: Jeszcze wypowiedź kapitana obrońców tytułu, a więc drużyny z Lublina, Marcina Komendy.
6: Musimy być cały czas, mieć się na baczności, cały czas być skoncentrowanym. Przede wszystkim musi być dobra gra w naszym wykonaniu i duże koncentracje.
3: A ja przypomnę, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszelkie ograniczenia nałożone na białoruskich sportowców, otwierając im drogę do powrotu na międzynarodowe zawody, na międzynarodowe areny, w tym drogę do kwalifikacji do letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. A więcej o sporcie w naszym magazynie po 20.
7: A informacje sportowe przedstawił Cezary Gurjew.
8: Reklama.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30%.

0: 100% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
0: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
0: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Deszcz pomoże strażakom w dogaszaniu pożaru Puszczy Solskiej. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południowym wschodzie, w tym na Lubelszczyźnie. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami spadnie grad, mówi dyżurna synoptyczka IMGW Grażyna Dąbrowska.
9: Na południowy wschód od Lublina występuje burza i tam chwilami tych opadów sporo już było, bo do 5 mm spadło w ciągu 10 minut. Nie obserwuje się w tej chwili bardzo dużych porywów wiatru w tych burzach, na szczęście, ale to się jeszcze może zmienić, bo tak do 55 km na godzinę. Kolejne burze mogą również do końca dnia się pojawiać, jak również jeszcze w nocy na Lubelszczyźnie.
8: W dogaszaniu pożaru Puszczy Solskiej bierze udział około 180 strażaków. Opanowanie takiego żywiołu wymaga ogromnego wysiłku i dobrej kondycji, mówił na naszej antenie generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
10: Oczywiście olbrzymią rolę pełni na przykład lotnictwo, zwłaszcza te dwa Black Hawki, które przenoszą zbiorniki Bambi z ponad 3 tonami wody każdy i robią kolosalną robotę, ale w gaszeniu ściółki kardynalną rolę pełnią po prostu fizyczne siły strażaków.
8: Obszar pogorzeliska strażacy szacują na 300 hektarów. Walka z ogniem trwa od wtorkowego popołudnia. Najpierw groził ministrowi sportu i wiceprezydentowi Poznania. Najbliższe 3 miesiące spędzi w więzieniu. Mowa o internaucie Łukaszu S., który w mediach społecznościowych pisał o podpaleniu polityków Koalicji Obywatelskiej. Dla mnie to pozytywny sygnał, że w internecie nikt nie jest anonimowy i bezkarny, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
11: Zgłosiłem pogróżki, które dostałem zarówno w mediach społecznościowych, w komentarzach, jak i w wiadomościach prywatnych i po jakimś czasie dowiedziałem się, że osoba została zidentyfikowana przez służby, przez policję i że przebywa w areszcie. Nawet byłem zaskoczony tym, jak szybko to się udało, jak szybko została ta osoba namierzona i doprowadzona do aresztu.
8: Przez rok skazany 46-latek ma też wykonać 20 godzin miesięcznie prac społecznych. 74 źrebięta przeszły na świat od początku roku w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim. W sumie władze stadniny spodziewają się ponad 90 potomków tych zwierząt. Powoli dobiega końca okres wyźrebień, mówi pełniąca obowiązki prezesa stadniny Weronika Sosnowska.
12: Do tej pory jesteśmy zadowoleni z tegorocznego przychówku. Wśród źrebaków są takie, które się szczególnie wyróżniają, więc mamy nadzieję, że będą się pomyślnie rozwijały i w przyszłym roku zawojują ringi pokazowe. Dominują konie gniade, natomiast no, w tym roku mamy wiele siwych źrebiąt. Tego jeszcze nie widać, ponieważ ich futerka są brązowe.
8: Sezon wyźrebień potrwa w janowskiej stadninie do końca maja.
13: Jest 17.34.
14: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
13: A w naszym programie czas

0: i cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Tak brzmi pytanie zaproponowane przez Karola Nawrockiego do ewentualnego referendum. Jak pan na to pytanie odpowiada?
1: No to jest pytanie mocno tendencyjne, nie da się ukryć. To w momencie, kiedy prezydent, rozumiem, proponuje coś takiego, to jest pytanie, które wymaga, które sugeruje odpowiedź, że wszystko, co Unia Europejska proponuje, szczególnie w wymiarze klimatycznym i energetycznym, jest obciążeniem, co oczywiście nie jest prawdą, więc no niestety kwestia Unii Europejskiej i może wywoływania tematów z tym związanych najwyraźniej staje się częścią kampanii już przedwyborczej i prezydent się w tą kampanię wpisuje. Szkoda, dlatego że oczywiście powinniśmy mieć merytoryczną rozmowę, a nie przerzucać się tylko i wyłącznie hasłami. Polska jest krajem, który na arenie europejskiej jest bardzo pragmatycznym, prorozwojowym głosem i dokładnie jest tak, że tą politykę klimatyczną europejską sprowadzamy na jak najbardziej pragmatyczne tory. No ale ciekawe, co prezydent będzie chciał zrobić z taką odpowiedzią i jak sprowokować tego typu debatę.
0: A czy widzi pan minister w ogóle szansę na to, żeby takie referendum się odbyło? No bo prezydent skierował teraz prośbę o referendum do Senatu. No w Senacie większość ma koalicja rządząca, w której skład pan przecież też wchodzi. Jaka będzie odpowiedź koalicji? Referendum z takim pytaniem, jak rozumiem, nie, a w ogóle referendum, tak? Czy nie ma takiej potrzeby na ten temat, pana zdaniem?
1: Odpowiedź oczywiście formalną trzeba pozostawić odpowiednim organom. Za to pytania absolutnie nie mogą być tendencyjne. Martwi mnie to, że debata europejska w Polsce wywoływana przez stronę prezydenta również w kontekście programu SAFE staje się coraz bardziej taka czarno-biała, ponieważ to przypomina po prostu to, co się wydarzyło. To było jakby w drodze przed referendum w Wielkiej Brytanii, referendum brexitowym, co okazało się katastrofą dla Wielkiej Brytanii i zresztą Wielka Brytania w tym momencie i większość Brytyjczyków i sam rząd chce coraz bliższych relacji z Unią Europejską, a dla Polski polexit byłby wiele, wiele razy gorszy niż Brexit był dla Wielkiej Brytanii. A tego typu pytania, tak zadane, no, prowadzą nas na tą ścieżkę, która jest bardzo, bardzo niebezpieczną ścieżką, która dla cywilizacyjnym tak naprawdę zagrożeniem dla Polski.
0: Mówił pan o programie SAFE, to zatrzymajmy się przy nim na moment, panie ministrze. Jutro podpisanie tego programu, czyli umowy między Komisją Europejską a polskim rządem. Jak ważny w kwestii bezpieczeństwa będzie to dzień dla Polski, pana zdaniem?
1: Jest to kluczowa data, kluczowy dzień. Polska, jak państwo na pewno wiecie, jest pierwszym krajem, który podpisuje tą umowę z Komisją Europejską. To są dodatkowe fundusze na polskie zbrojenia, które są dodatkowe do wydatków budżetowych i na dodatek budują polski przemysł. Ja z jednej strony oczywiście dla nas bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale ja widzę to też w swoim ministerstwie, Ministerstwie Rozwoju i Technologii, właśnie tej perspektywy również przemysłowej, ponieważ te pieniądze w ogromnym, w największym, ponad 80%, może nawet 90% trafi do polskich firm, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Więc nie jest to tylko zakup, który zwiększa nasze bezpieczeństwo w tym krótkim terminie, ale to jest kluczowe do zbudowania silnego przemysłu obronnego. Szkoda, że mamy na to mniej czasu niż byśmy mieli, jeżeli prezydent Nawrocki podpisałby ustawę już w marcu, ponieważ teraz mamy mniej czasu na podpisanie umów do końca maja, no ale jest to nadal kluczowa sprawa i bardzo dobry dzień dla polskiego bezpieczeństwa i dla polskiej gospodarki. również w bardzo mocnym wymiarze europejskim, które, tak jak rozmawialiśmy wcześniej,

0: i tego typu pytania referendalne niestety podważają.
1: Pan minister mówi o ważnej, kluczowej dacie i o dużych potencjalnych zyskach dla polskiego przemysłu, sektora prywatnego i publicznego. No, w tym samym czasie opozycja mówi, że to jest niekorzystna umowa dla Polski, że to są pieniądze, które będziemy spłacać przez wiele lat. Nasze dzieci, nasze wnuki będą to spłacać. I czy to w ogóle jest opłacalne? Takie pytania słychać ze strony opozycji.
0: To myślę, że trzeba od razu się pochylić nad tym pytaniem. Rozumiem, że opozycja zgadza się, że Polska potrzebuje silnej armii i bezpieczeństwa. Tutaj chyba nie ma co do tego wątpliwości. Więc spójrzmy na to, jak byśmy finansowali te prawie 200 miliardów, 191 miliardów złotych, jeżeli byśmy to finansowali wyłącznie naszymi środkami budżetowymi, w porównaniu do wydatków europejskich. Różnica polega na tym, że program SAFE daje dużo lepsze oprocentowanie. Po prostu ten kredyt jest dużo tańszy. Niestety musimy się zbroić. Ja też bym wolał, żebyśmy mogli te pieniądze, jeżeli świat byłby spokojniejszy, wydawać na inne cele, ale nie ma co do tego wątpliwości, że musimy się zbroić, więc musimy się zbroić jak najmniejszym kosztem. A najmniejszy koszt w tym momencie to są pożyczki na poziomie europejskim, ponieważ to jest oprocentowanie o dobre kilka procent mniejsze niż to, jakby wyglądało oprocentowanie oparte na po prostu polskim narodowym długu.
1: To panie ministrze, mówiliśmy już o kwestii dotyczącej ewentualnego referendum, o tych różnicach między pałacem prezydenckim a rządem, o kwestii dotyczącej SAFE, o różnicach między rządem a opozycją. To teraz o ustawie o kryptowalutach, no bo są weta prezydenckie, były dwie ustawy, dwa projekty, w sumie ustawy, które wyszły z parlamentu, rządowe. Teraz prezydent kładzie na stół swoją ustawę o kryptowalutach, rząd mówi, że pracuje nad trzecią swoją ustawą o kryptowalutach, a Polska 2050, czyli pana środowisko polityczne, ma swój projekt ustawy o kryptowalutach. Kryptowaluta, który jest w Sejmie od grudnia. Panie ministrze, czy tutaj będzie jakieś porozumienie tych wszystkich stron, które już mają gotowe dokumenty albo zapowiadają złożenie dokumentów, czy znów będzie to festiwal głosowania i ewentualnego niepodpisywania?
0: No ja mocno trzymam kciuki, że oczywiście dojdziemy do porozumienia i prezydent też zobaczy, że tą sprawę trzeba rozwiązać, a nie tylko pokazywać i wetować. Po prostu Polacy potrzebują ochrony w tym bardzo ważnym aspekcie kryptowalut. Afery, które widzimy, pokazują, jak kryptowaluty mogą zaszkodzić naszym obywatelom, a z drugiej strony rzeczywiście jest to potencjał do inwestowania i jest to rynek, który się coraz szybciej rozwija również w innych państwach. Tak jak pan wspomniał, ustawa Polski 2050 jest od dawna gotowa. Jest tak naprawdę gotowa do dalszego procedowania i ja bym za nią najbardziej trzymał kciuki, ponieważ wydaje się, że to jest właśnie ta ustawa, która została przygotowana przez moich kolegów i koleżanki w Sejmie, która zyskałaby poparcie najszersze. Myślę, że ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której bardzo trzymam mocno kciuki za porozumieniem, to patrząc na to, że mamy coraz więcej propozycji z każdej strony, w kontekście również w cieniu jednak afery, to nie jestem przekonany, że to będzie najłatwiejszy temat, w którym będzie można znaleźć porozumienie, ale ustawa, która jest obecnie w Sejmie, jest tą ustawą najbardziej kompromisową, więc za nią najbardziej trzymam kciuki. Zobaczymy, gdzie to pójdzie.
1: Tylko na razie Andrzej Domański i inni przedstawiciele rządu mówią, będziemy pracować nad swoją ustawą. To, że wasza, Polski 2050 jest w Sejmie, to dobrze, ale będzie osobna ustawa rządowa. No, a prezydent, składając tę swoją ustawę, mówi ustami swoich współpracowników, wyciągam rękę do rządu. Prezydent mięknie, jak mówi część polityków koalicji rządzącej w tej sprawie, czy nie?
0: Ja przyznam, że nie znam szczegółów ustawy pana prezydenta i z pewnością koledzy i koleżanki z rządu, którzy skupiają się na tym temacie, bardzo mocno wczytają się w ustawę.

0: sztabę prezydenta. Ja mam tylko nadzieję, że jest to prawdziwa inicjatywa, a nie inicjatywa, która miałaby markować jednak weta, które widzieliśmy ze strony prezydenta do tej pory w tym tak ważnym temacie. Ale ponieważ nie znam szczegółów ustawy prezydenta, wolałbym nie wchodzić głębiej w ten temat bez dokładniej merytorycznej wiedzy. Tak wolę pracować w rządzie, żeby dobrze znać się na sprawie, zanim się poważnie wypowiem na jakiś temat.
1: Panie ministrze, spójrzmy na koniec naszej rozmowy w przyszłość. Za chwilę parada w Rosji. Inna parada niż zazwyczaj z okazji Dnia Zwycięstwa, tak hucznie zawsze obchodzonego w Rosji. W tym samym czasie drony ukraińskie wlatują na terytorium Rosji. Donald Trump, zdaje się, trochę zapomina o naszej części świata w tej kwestii. Raczej skupiony jest na tym, co dzieje się w Iranie i patrzy na Chiny, gdzie zresztą niedługo spotka się z prezydentem Xi. Myśli pan, że to zawieszenie, właściwie te zawieszenia broni ze strony Ukrainy, ze strony Rosji, niezależne od siebie, raczej nie patrzą na siebie tutaj te dwa państwa w tej kwestii. To jest początek jakiegoś końca tej wojny. Pan przecież też był analitykiem, który badał te sprawy międzynarodowe. Jak patrzy pan minister na to wszystko analitycznym okiem, to jesteśmy bliżej końca wojny w Ukrainie, czy absolutnie nie?
0: Jesteśmy oczywiście bliżej końca, ale nie sugerowałbym, że ta wojna się za chwilę skończy, ponieważ widzimy również z jednej strony słowa o zawieszeniu broni, z drugiej strony widzimy znowu ogromne ataki ze strony rosyjskiej i nakaz albo dezinformację namawiającą dyplomatów europejskich do opuszczenia Kijowa. Rosja ponosi rzeczywiście ogromne straty ludzkie. W tym momencie ukraińskie wojsko nie tylko broni swojego terytorium, ale również zadaje tak duże straty, również ludzkie, Rosji, rosyjskim żołnierzom, że Rosja nie nadąża z rekrutacją. Czy to zmusi Władimira Putina do zawieszenia broni i jakiegoś dłuższego pokoju? No, na razie bym nie wstrzymywał oddechu w tej sprawie, ponieważ on pokazał, jak bardzo dużo krwi jest w stanie w taki metaforyczny sposób wycisnąć z narodu rosyjskiego. Więc trzymając kciuki, nie nastawiałbym się na szybki koniec. To jest wojna, która jest wojną również przemysłową, i jest bardzo jasne, że my jako Polska, my jako Unia Europejska będziemy wspierać Ukrainę w tym wysiłku wojskowym, robić to dalej. Zresztą również konferencja, którą przygotowuje minister Domański z ministerstwem tutaj, konferencja Ukraine Recovery Conference, ma bardzo ważny dodatkowy element współpracy zbrojeniowej z Ukrainą. Dopóki Putin nie zdecyduje, że to jest już jest to za dużo dla narodu rosyjskiego, dla jego gospodarki, dopóty ta wojna będzie trwać, a on niestety ma rząd dusz w tym momencie nad Rosją i rosyjskim narodem, więc nie spodziewałbym się szybkiego zakończenia tej brutalnej wojny wywołanej przez Rosję.
1: Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii. Panie ministrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Marcin Zawada. Marcinowi bardzo dziękujemy. Na naszym zegarze 17:49, a to oznacza, że zaczynamy rozmowy o pieniądzach.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: W studiu jest razem ze mną Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Od wczoraj wiemy, że stopy procentowe pozostają bez zmian. Dziś odbyła się tradycyjna, comiesięczna konferencja prezesa NBP, profesora Adama Glapińskiego, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. I wiele osób czekało na to wystąpienie, bo słowa prezesa mogą stanowić pewną wskazówkę, co dalej ze stopami. Obniżek z uwagi na rosnącą inflację chyba na razie nie ma się co spodziewać. Pytanie zatem, czy nie powinniśmy się

0: przygotować na ich podwyżkę.
1: Na razie chyba jeszcze nie, ale faktycznie widmo podwyżek zaczęło nad nami krążyć. I choć na razie Rada nie chce gwałtownie reagować, to jednocześnie bardzo uważnie przygląda się sytuacji. Głównie dotyczy to oczywiście tego, jak będą kształtowały się ceny ropy i paliw i jak to wszystko będzie przekładało się na wzrost inflacji. Na razie ona jest jeszcze w granicach odchyleń od tak zwanego celu inflacyjnego, no ale co będzie w przyszłości, tego na razie nikt nie wie. No i stąd też każde rozwiązanie jest dziś właściwie na stole, o czym mówił także na dzisiejszej konferencji prezes Glapiński. Posłuchajmy.
2: Tak jak dotychczas będziemy działać, tak by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie, czego nie można niestety wykluczyć.
1: No a kiedy takiej ewentualnej podwyżki możemy się spodziewać, to znaczy jakie kryteria musiałyby być spełnione, żeby do tego doszło? Jak powiedział Adam Glapiński, podwyżki stóp będą konieczne, jeśli tempo wzrostu cen przekroczy cel inflacyjny, którego górna granica wynosi 3,5%.
2: Przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść. A nawet jeśli by nadal było poniżej tego górnego pułapu, ale nasze projekcje wewnętrzne bankowe by wskazywały, że nieunikniony jest wzrost cen powyżej tego poziomu odchyleń, no to natychmiast będą stosowne decyzje. No dlatego mówię, że jest to prawdopodobne, ale nie jest to pewne.
1: No, a na razie pewne jest to, że co najmniej do początku czerwca, bo wtedy po raz kolejny zbierze się Rada Polityki Pieniężnej, ta podstawowa stopa procentowa NBP wyniesie 3,75%.
0: To teraz porozmawiajmy proszę o powracających nadziejach na polski samochód elektryczny. Wszyscy pamiętamy Izerę, która wyjechała tak wirtualnie z desek kreślarskich. Ciekawy design, ale dziś minister aktywów państwowych ogłosił zawarcie poważnego porozumienia i ogłosił nazwę nowego partnera strategicznego dla spółki Electromobility Poland. Czyżby Izera została wskrzeszona?
1: I tak i nie, bo sama nazwa Izera odchodzi do lamusa, ale sam projekt budowy polskiego samochodu elektrycznego, wręcz przeciwnie, ten projekt nabiera nowego wiatru w żagle, a to za sprawą właśnie ogłoszonego dziś nowego partnera strategicznego dla Electromobility Poland. Tym partnerem będzie tajwański koncern Foxon. To jest gigant technologiczny i największy na świecie producent elektroniki. Tu warto dodać chociażby, że roczne obroty tej firmy wynoszą tyle, co 1/4 PKB całej Polski, a więc widzimy,
0: gigant,
1: że jest to bardzo poważny partner biznesowy. No i choć Foxon znany jest głównie z produkcji elektroniki, w tym produkuje chociażby iPhony, to od kilku lat coraz silniej wchodzi także w branżę automotive. Obecnie koncern produkuje już kilka modeli pojazdów elektrycznych pod własną marką. Współpracuje też z innymi przedsiębiorstwami z branży, na przykład z Mitsubishi czy z grupą Stellantis. A grupa Stellantis, dodajmy, to właściciel takich marek jak Fiat, Peugeot czy Opel. To dzisiejsze porozumienie otwiera nam, jak zapewniają władze i Ministerstwa Aktywów Państwowych i władze spółki Electromobility Poland, do kluczowych komponentów, które są potrzebne, aby taki samochód wyprodukować. Otwierają nam też drogę do technologii oraz know-how, ale też to porozumienie pozwoli na uruchomienie 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na tę inwestycję w Jaworznie. Te pieniądze do tej pory były zagrożone. W pierwszej fazie projektu, jak mówił dziś minister Wojciech Balczun, mają być produkowane 3 modele samochodów, a pierwsze auto ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Posłuchajmy.
3: Natomiast to, co najważniejsze, to jest to, że korzystając z rozwiązań istniejących dotyczących konkretnych modeli samochodów, my będziemy budowali kompetencje w zakresie rozwijania tej palety, ale już na bazie naszej też myśli technologicznej, która będzie wynikała z budowy kompetencji w tym zakresie po stronie polskiej. Będziemy oczywiście szukali nazwy, zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
1: Tak czy inaczej, słyszeliśmy potwierdzenie ministra, że nazwa Izera odchodzi do lamusa. Tu też może warto dodać, że za poprzedniej władzy Izera miała powstawać we współpracy z chińskimi firmami. Początkowo był to Geely, a następnie Chery. Ostatecznie zdecydowano jednak na zmianę kluczowego

0: partnera do tego projektu w obawie chociażby przed problemami, które mogłyby się wiązać z transferem technologii. Teraz ma być zupełnie inaczej. Posłuchajmy, co o tym mówi Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.
1: Mówimy o realnym transferze technologii do Polski, do budowy łańcucha wartości opartego na local contencie, co jest bardzo ważne. I do tego mówimy o partnerze, który nie tylko wnosi know-how i transfer technologiczny, ale też jest partnerem finansowym w całym przedsięwzięciu. I to jasno pokazuje, że jest tutaj bardzo duży potencjał, a wcześniejsze potencjalne współpracy po prostu aż takiego zakresu nie dawały i przede wszystkim nie dawały tej możliwości, że to właśnie tutaj w Polsce ten cały know-how będzie gromadzony. Będziemy mieli budowaną fabrykę, która będzie nie tylko montownią, ale będzie też realnie wpływać na to, jak ten całokształt produkcji będzie wyglądał, łącznie z montażem układów napędowych, z montażem i produkcją baterii, z lakiernią i tak dalej, i tak dalej. Plus do tego oczywiście całe centrum R&D.
0: No jednak jak wiemy, stworzenie samochodu to jedno. Inną kwestią jest to, czy znajdą się amatorzy na polski samochód elektryczny, no ale odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero pewnie za jakiś czas.
2: No dobrze, samochody elektryczne jeżdżą na zielonych tablicach rejestracyjnych i to jest kolor, którego dzisiaj próżno szukać na warszawskiej giełdzie.
0: Tak, bowiem dziś na naszej giełdzie dominowały spadki. Najwięcej, bo ponad 1% stracił WIG20, traciły także choć trochę mniej MWIG40 czy SWIG80. Jeśli chodzi natomiast o waluty, to obecnie dolar kosztuje 3,59, kurs dolara wynosi 4,23, a za franka trzeba zapłacić 4,62 zł.
2: Raport gospodarczy w magazynie Saldo. Błażej Prośniewski. Bardzo dziękuję.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
11: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
11: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Rycerze walczący ze ślimakami. Postaci poprzedziane strzałami, przypiekane na ruszcie lub wychodzące wprost z brzucha smoka. Do tego demoniczne stwory z twarzami na pośladkach. Co to wszystko może znaczyć? Dlaczego średniowieczna sztuka ma tyle często niezrozumiałych dla nas symboli i elementów? Co się pod nimi kryje i jak je odczytywać? O tym w najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z Zofią Załęską, instagramerką i autorką książki Mendiewistyka – Cudownie dziwna sztuka średniowiecza. Już jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Miliardy euro na polską obronność. Jutro podpisanie umowy w ramach unijnego programu SAFE. Strażacy z innych województw pomagają dogaszać pożar lasu na Lubelszczyźnie. Ogień jest pod kontrolą. Miał popełnić dwa przestępstwa skarbowe. Prokuratura zabiega o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska będzie pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Jutro w Warszawie podpisy pod dokumentem złożą dwaj unijni komisarze, Piotr Serafin i Andrius Kubilius. Także wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Oto kiedy pieniądze pojawią się w naszym kraju i co to konkretnie będzie dla nas oznaczało, swoich gości pytał w naszej popołudniówce Marcin Zawada.
2: Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zdradziła na antenie Polskiego Radia 24, że pierwsze umowy na zakup sprzętu będą podpisane jeszcze jutro. Dodatkowo ministra zapewniła, że ponad 80% pieniędzy z programu SAFE zostanie wydane w polskich firmach. Zdaniem Michała Baranowskiego, wiceministra rozwoju i technologii, unijny program będzie kluczowy dla polskiego przemysłu, który wyraźnie odczuje przypływ europejskiej gotówki. Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE zapowiedziała również, że pomimo prezydenckiego weta, część pieniędzy trafi do Policji i Straży Granicznej. Takie rozwiązanie było zaproponowane w ustawie, którą zawetował Karol Nawrocki. Po tej decyzji prezydenta rząd musiał szukać innego rozwiązania, które umożliwi przekazanie pieniędzy służbom. Mechanizm jest już gotowy, zapewniła na naszej antenie Sobkowiak-Czarnecka. Podpisanie umowy dotyczącej programu SAFE odbędzie się jutro w Warszawie o godzinie 13.
1: Jutro w Warszawie ta umowa już będzie podpisana. Wypowiedź naszej gościni podsumował Marcin Zawada. Dziękujemy. Około 200 strażaków dogasza pożar lasu w Puszczy Solskiej. Jest wśród nich prawie 100 strażaków z Podkarpacia. Poza kompanią gaśniczą jest tam 20 strażaków specjalnie przeszkolonych do gaszenia pożarów lasu, mówi podkarpacki komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Tomasz Baran.
3: Jest to stosunkowo nowy moduł utworzony na początku bieżącego roku, który specjalizuje się w gaszeniu pożarów leśnych z poziomu ziemi, trudno dostępnych obszarach, tam gdzie nie mogą dojechać pojazdy pożarnicze, czyli tak naprawdę strażacy działają przy wykorzystaniu tego, co mogą zanieść ze sobą na miejsce działań, sprawdzają się w tej chwili w boju.
1: Z danych lasów państwowych wynika, że strażacy gaszą pożar na obszarze 1500 hektarów. Spłonęło 950 hektarów lasów państwowych i prywatnych. Prokurator generalny domaga się uchylenia immunitetu Daniela Obajtka. Wniosek w tej sprawie Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego. Prokuratura zamierza pociągnąć eurodeputowanego PiS-u do odpowiedzialności karnej za dwa przestępstwa skarbowe. Europoseł miał zaniżyć przychody o 3 miliony złotych i dzięki temu zapłacił o 1 milion złotych mniej podatku. Kolejne kroki w tej sprawie śledcze podejmą po tym, jak dostaną decyzję Parlamentu Europejskiego, zapowiada rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Jeżeli my otrzymamy tą dokumentację, wówczas procedujemy jak w każdej innej sprawie. Nie ma już tej wyjątkowej sytuacji ochrony immunitetowej. Te zachowania są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 lub i karą grzywny. Mówię lub i, ponieważ tutaj w tym przypadku sąd może wymierzyć obie te kary jednocześnie.
1: To trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Polsko-włoskie stosunki oraz kluczowe wyzwania dla Europy. Między innymi o tym rozmawiają premier Donald Tusk i szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. W Palazzo Chigi w Rzymie trwa spotkanie polskiej delegacji z przedstawicielami włoskich władz. Na miejscu jest nasza wysłanniczka Agata Król.
5: Politycy rozmawiają o najważniejszych obecnie zagadnieniach, a więc bezpieczeństwie, wsparciu Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki i relacjach między naszymi państwami, poinformował premier Donald Tusk.
6: Żeby nasze relacje z Włochami przypominały te relacje z państwami, z którymi mamy najwięcej wspólnego.
5: Spotkanie z włoską premier jest ostatnim punktem oficjalnej wizyty we Włoszech. Wcześniej premier został zaproszony do Watykanu na audiencję u papieża Leona XIV. Uczestniczył też w spotkaniu z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem i szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Polem Richardem Gallagherem. Z Rzymu Agata.

0: Trójkąt Polskie Radio.
1: Kilkadziesiąt egzaminów maturalnych unieważnionych. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca oraz wniesienie na salę telefonów. Pierwszego dnia matur tuż po 9 w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Prawdopodobnie zrobił je maturzysta. Jeśli komisja zobaczy zdającego, który wniósł telefon, może natychmiast wyprosić go ze szkoły. I tak się dzieje, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
1: Jutro dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zdecyduje, czy zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstw w związku z zamieszczaniem zdjęć arkuszy w sieci.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dużo chmur będzie jutro na wschodzie i w centrum. Na zachodzie pojawią się przejaśnienia. Na południowym wschodzie możliwe burze. Spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie też wiał silny wiatr. 9 stopni będzie na Pomorzu, do 14 w centrum, 20 na południowym wschodzie. Nad morzem będzie wiał porywisty wiatr.
3: Klimat.
1: W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. Nieco ponad 24% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca.
3: Klimat.
4: Tu Polskie Radio 24, jest 18:07.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: I tak jak codziennie, o tej porze czas na debatę i ważne rozmowy o polityce.
3: Debata dnia.
4: A polityczny czwartek w polskiej polityce złożony niczym partia szachów, rozgrywana na trzech planszach naraz. Po postanowieniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego jesteśmy świadkami kolejnego rozdziału sporu o państwo i prawo. Z kolei sprawa do zarządzenia referendum chce skorzystać prezydent. Ma być jedno pytanie, ale za to złożone i wywołujące emocje, co słychać w komentarzach wielu polityków. Czas na czwartkową debatę dnia. Marek Klapa, zapraszam.
3: Debata dnia.
4: A gośćmi debaty dnia w Polskim Radiu 24 są pan redaktor Jacek Żakowski, publicysta, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jest z nami również pan profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którym blokowano możliwość orzekania, przybyli do pracy wraz z postanowieniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Instytucja wydała zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz przyznaje, że po tej decyzji oczekuje działań od prezesa Trybunału.
7: Dzisiaj przekażemy panu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, ale zarazem wszystkim sędziom Trybunału Konstytucyjnego decyzję. No i będziemy oczekiwali i rozmowy, i reakcji pana prezesa, nie rzecznika, na to orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
4: Sędzia Marcin Dziurda podkreśla, że polskie instytucje są zobowiązane do przestrzegania decyzji europejskich instytucji.
8: Wszystkie praworządne państwa europejskie przestrzegają orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. No oczywiście nie przestrzegała Rosja, ale w 2022 roku została usunięta z Rady Europy, więc no nie wyobrażamy sobie, żeby organy władzy publicznej w Polsce nie przestrzegały orzeczenia, do którego respektowania są zobowiązane.
4: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuszczał do tej pory do wykonywania pracy i orzekania sędziów, którzy ślubowali w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim. No właśnie, mamy kolejny rozdział walki o państwo i prawo po postanowieniu Europejskiego Trybunału. No, mamy kolejny rozdział.

0: rozdział i kolejny spór. Jak panowie podchodzą do właśnie tego, co wydarzyło się dzisiaj? Panie profesorze, na początek.
1: Nie ta cała awantura, że tak powiem, przypomina taką kłótnię o to, kto ma klucz do szafki, w której są pieczątki państwowe, a Trybunał powinien być ponadto. No i wydaje mi się, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o utratę kontroli nad samym Trybunałem, ale też dla dwóch obozów politycznych o uznanie, kto ma rację i który przeciwnik ustąpi. Dlatego wydaje mi się, że przed nami jeszcze co najmniej paręnaście odcinków serialu pod tytułem Moda na Trybunał. I niewiele się moim zdaniem zmieni. To jest właśnie Polska dzisiaj.
0: Mhm. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska powiedziała, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i wiceprezes Bartłomiej Sochański wciąż uważają, że nie można dopuścić do orzekania czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodała w poniedziałek, prezes i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego mają jeszcze rozważyć argumenty czworga sędziów. Panie redaktorze, to jest serial, który naprawdę bardzo mocno się przedłuża i ja się tak zastanawiam, czy można mówić o cierpliwości opinii publicznej w tej sytuacji.
2: Wie pan co, ogień mi nie jest do śmiechu i w ogóle takie sformułowania jak serial, czy tam gra o kluczek do szafki, w ogóle mi nie pasują do tej sytuacji, bo to jest po prostu bardzo poważny kryzys państwa prawa. Nie ma żadnego kryzysu konstytucyjnego. Natomiast jest coś w rodzaju zamachu stanu, mianowicie osoba pełniąca funkcję wykonawczą w Trybunale, czyli prezes. Przypomnę, to nie jest zajęcie nowotwórcze czy coś takiego. To jest prosta funkcja administracyjna, prawda? Którą podlegają tam sprzątaczki, ochrona, no i układanie różnych harmonogramów. Otóż taka osoba uzurpuje sobie prawo normotwórcze, to znaczy decydowanie o tym, kiedy sędzia może sprawować funkcję sędziowską. No, to zdecydowanie przekracza kompetencje prezesa Trybunału. Tu oczywiście jest kwestia konstytucyjności lub niekonstytucyjności, moim zdaniem, ustawy o Trybunale, która jest bezpodstawnie, bez legitymacji konstytucyjnej, rozszerza kompetencje prezydenta. To jest dość poważny problem konstytucyjny, na który do tej pory nie zwracano uwagi, bo to miało charakter dekoracyjny, ale dziś trzeba o konstytucyjności tej ustawy zacząć poważnie rozmawiać. Wydaje mi się, że to, co dziś nazywa się Trybunałem Konstytucyjnym, już dawno Trybunałem Konstytucyjnym nie jest. I no, widzimy to po praktyce politycznej też, po niepublikowaniu jakichś decyzji, które to gremium podejmuje. Publikacji powinien dokonać rząd, gdyby to był Trybunał Konstytucyjny. I prawdę mówiąc, dziwię się, że administracja państwowa akceptuje okupowanie budynku przez tę grupę osób, których część jest sędziami, część nie jest, pod kierunkiem osoby, która przedstawia się jako prezes Trybunału, ale to jego umocowanie jest bardzo wątpliwe. I wydaje mi się, że ten dramat trzeba, żeby po prostu radykalnie przerwać. Ja się bardzo ucieszyłem, kiedy usłyszałem wypowiedź pana ministra Żurka, że on zrobi wszystko, żeby prawomocne orzeczenie Trybunału Europejskiego Praw Człowieka było zrealizowane. I rozumiem, że to wszystko, co w jego mocy, jako prokuratora generalnego, to jest także wyciągnięcie konsekwencji, między innymi wobec tych funkcjonariuszy publicznych, którzy powodują, że do tej dziwnej instytucji wciąż płyną publiczne pieniądze, że ci ludzie tam wciąż są wpuszczani, udający sędziów czy udający prezesa. I gdybym ja miał tutaj takie

0: prawo, to zaapelowałbym do pana ministra Żurka, żeby to przerwać. Bo to jest no z jednej strony dla niektórych śmieszne, ale dla innych tragiczne, niszcząc tkankę państwową. Po prostu nie może tak być, że jacyś przebierańcy uzurpują sobie prawo do symulowania tak ważnej instytucji jak Trybunał Konstytucyjny. I no, wiem, że państwo to jest delikatna materia, że nie należy jej drzeć i tak dalej, ale słup ma koniec. I myślę, że od dawna jesteśmy na końcu słupa albo za końcem tego słupa. I że po prostu rząd powinien podjąć skuteczne środki zapewnienia praworządności w Polsce, a zwłaszcza prokuratura pod kierunkiem pana Żurka.
1: Panie redaktorze, no właśnie, Europejski Trybunał Praw Człowieka, przypomnijmy to raz jeszcze, wydał zabezpieczenie nakazujące Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To zdanie powinno już nam weryfikować wszystko. Tutaj wszystko po kropce powinno być jasne.
0: No, tu nie ma żadnych wątpliwości. Jest tylko jedna wątpliwość. Dlaczego prokuratura oraz inne instytucje państwowe, które tam przelewają pieniądze na przykład. Dlaczego one są bezczynne w tej sprawie? I ja naprawdę mówię bardzo poważnie, oczekuję zdecydowanego przywrócenia ładu prawnego w Trybunale Konstytucyjnym przez właściwe instytucje państwowe.
1: Panie profesorze, a jak pan patrzy na sytuację, w której jesteśmy teraz? No mamy jednak zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i mam wrażenie, że mimo takiego dokumentu, mimo takiej decyzji, tak naprawdę nie dzieje się nic.
2: Ja myślę, że powiem coś, co myśli większość Polaków, o ile oni się w ogóle zastanawiają jeszcze nad tym tematem, bo powiedzmy sobie szczerze, nie ujmując nikomu, ale zwykły zjadacz chleba na co dzień nie żyje problemami Trybunału Konstytucyjnego, mimo że one są tak ważne. Ale ile wyborcy, którzy głosowali za tym, by pewne sprawy były uporządkowane i wyjaśnione, mają czekać? Jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka wydaje takie stanowisko, a my nadal czekamy na to, że ktoś coś z tym zrobi i nadal nie ma tej sprawczości, to ja naprawdę mógłbym zaapelować do rządu, żeby był nieco odważniejszy, bo żyjemy ogólnie w trudnych czasach, ale od liderów wymaga się tego, żeby decydowali. To nie jest płynięcie z prądem, to czasami są decyzje trudne, ale one mają prowadzić do jakiegoś ładu. My mamy ciągle pad i moim zdaniem to się zacznie odbijać prędzej czy później na wynikach sondaży, już to widać, a finalnie na wynikach wyborów.
1: Twórcy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która obowiązuje od 1997 roku, no nie przewidzieli najwyraźniej, że tego typu historie mogą się zdarzyć. Teraz trwa w ogóle dyskusja na temat tego, czy Konstytucja nie powinna być zmodyfikowana, może całkowicie zmieniona. Mówił o tym pan prezydent Karol Nawrocki 3 maja w symbolicznym momencie, w równie symbolicznym miejscu. To przypomnijmy, Polska działa obecnie w systemie parlamentarno gabinetowym, w którym, no umówmy się, realna władza polityczna leży w kręgach rządowych, należy do premiera. Natomiast pojawiają się głosy, że może ten ustrój powinien zostać zmieniony na ustrój prezydencki i takie głosy słychać po prawej stronie sceny politycznej. Pracownia SW Research dla Onetu sprawdziła, co sądzą na ten temat Polacy i okazuje się, że poparcie dla zmiany ustroju na ten typu prezydenckiego popiera niecałe 30% respondentów, natomiast za utrzymaniem obecnego systemu jest 44%, prawie połowa respondentów. 26,7% nie ma zdania. Panie profesorze, czy tutaj jesteśmy świadkami początku dyskusji na ten temat, jaki ustrój powinien być w Polsce, bo umówmy się, tego momentu konstytucyjnego nie ma i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, kiedy będą też polityczne warunki, aby rzeczywiście taką zmianę przeprowadzić.
2: W momencie, gdy Poznaliśmy wynik wyborów i ogłoszono, że Karol Nawrocki jest

0: prezydentem. Jasne było, że on będzie parł w kierunku wzmocnienia pozycji prezydenta, bo on też tak widzi swoją przyszłość polityczną, jako nie tylko strażnik żyrandole, jak to kiedyś było mówione, ale osoba, która realnie wpływa na swoje środowisko. Ponieważ prawica, wydaje się, skalkulowała na przestrzeni ostatnich kilku wyborów, że wybory prezydenckie to jest dla nich przeważnie duża szansa na zwycięstwo, bo ich elektorat jest bardziej zmobilizowany, zdeterminowany, bardziej karny. To jest to proste wytłumaczenie, dlaczego idą w tym kierunku. Podobał mi się bon mot, czy takie catchphrase, które zastosował premier, mówiąc, że najpierw należy respektować konstytucję, którą mamy. A przed chwilą podejmowaliśmy wątek Trybunału, który jednocześnie wskazuje nam, że my mamy obecnie problem z tym, żeby sobie poukładać pewne rzeczy, zinterpretować i aby był pewien stały punkt odniesienia, nie przesuwany ciągle. Więc jeżeli ja w ogóle bym miał się zastanawiać na to, czy u nas realne by było zmienienie konstytucji, to urządzamy sobie, no nie chcę mówić wojnę domową, ale wojenkę taką, i to będzie naprawdę i długie, i bez happy endu. Dlatego ja bym zaapelował do tego, żeby być może, tak jak prezydent lubuje się w powoływaniu różnych takich, bym powiedział, organów doradczych, żeby może zacząć to też opowiadać tak, aby obywatele to ładnie zrozumieli i prosto. Czyli na przykład zebrać specjalistów, ekspertów od prawa i aby oni się wypowiedzieli w tym temacie, bo po to mamy liderów i autorytety, aby one się wypowiadały.
1: Panie redaktorze, jestem ciekawy pana zdania na ten temat. Czy rzeczywiście dochodzimy do momentu, w którym konstytucja RP z 1997 roku powinna zostać zmieniona, zmodyfikowana? Dodajmy, że jest to dokument, który generalnie w świecie, również w kręgach naukowych, prawnych, politologicznych, no, zbierał od lat dobre recenzje i był też przedstawiany jako wzór dobrej, nowoczesnej konstytucji.
2: No bo to była bardzo dobra, nowoczesna konstytucja. I ona jak na swoje lata dobrze działa. Ja akurat należę do grupy osób, które uważają, że potrzebna jest refleksja konstytucyjna. Choćby dlatego, że wszędzie na świecie, w tym w krajach demokratycznych, demokracja parlamentarna działa coraz gorzej ze względów cywilizacyjnych. Już nie ma co się dawać szczegóły. Efekty widać po popularności różnych ugrupowań populistycznych i potrzebne są zmiany, które moim zdaniem umocnią demokrację. Problem polega na tym, że mamy dwie ścieżki teraz możliwe, dostosowane. Jedna to jest ścieżka autorytarna albo paraautorytarna, czyli właśnie system prezydencki, czyli tak jak pan prezydent to opowiada, czyli wybieramy sobie króla i ten król, jak Trump, prawda, robi w zasadzie, co chce, lub wybieramy sobie kanclerza, jak chciał kiedyś Leszek Miller, dziś najbardziej, bodaj, proputinowski polityk w Polsce. Czyli, że idziemy w stronę takiego miękkiego autorytaryzmu. Druga ścieżka jest taka, że ożywiamy demokrację. Mamy narzędzia ożywiania demokracji, to są panele deliberatywne na przykład, tylko musiały być umocowane konstytucyjnie, żeby mieć wagę prawotwórczą, a w każdym razie istotny udział zagwarantowany w prawotwórstwie i tak dalej. Któraś z tych dróg zwycięży, bo ten obecna forma demokratycznego parlamentaryzmu jest niesprawna, frustruje społeczeństwo. To widać i też procesy decyzyjne z różnych względów nie są efektywne. I teraz jak to zrobić? No na pewno nie tak, jak to zrobił pan prezydent. Tylko i na pewno nie czekając na jakiś mityczny moment konstytucyjny, czyli niby taki, w którym ktoś miałby konstytucyjną większość, to się nie stanie. W Polsce to nie są Węgry. Natomiast to trzeba to moim zdaniem robić poprzez proces konstytucyjny, tak jak było w latach 90. To przecież wtedy nie było większości konstytucyjnej. Był rozsypany Sejm z jakimś AWS-em i tak dalej. Natomiast udało się stworzyć taki projekt konstytucyjny, który zbudował większość konstytucyjną. Zresztą

0: wielkich bólach. Przypomnę sprawę preambuły, która była pisana no naprawdę w atmosferze niezwykle gorącej. Co w tej preambule ma być, jak ma być opisane i tak dalej. Więc mi się wydaje, że stworzenie takiego ciała konstytucyjnego, ale nie prezydenckiego, nie rządowego, tylko no, parlamentarnego albo ekstraparlamentarnego, czegoś w rodzaju konstytuanty, która by dyskutowała tak długo, aż stworzy projekt, który zdobędzie poparcie tej radykalnej większości 3/4, a wydaje mi się, że potrzeba jeszcze więcej naprawdę. I to jest proces na lata. To jest proces refleksji publicznej, sporów, wielkich awantur, kłótni, badań naukowych. Moim zdaniem powinniśmy go zrobić. Kto ma go zrobić? Moim zdaniem nie ma w Polsce dziś, powiem to wprost, nikogo, kto byłby w stanie udźwignąć coś takiego, nawet gdyby bardzo chciał, poza jedną osobą. To jest prezydent Aleksander Kwaśniewski, cieszący się powszechną aprobatą i mający już to doświadczenie w pisaniu Konstytucji 97 roku. I ja mogę teraz, nie po raz pierwszy, po raz kolejny i będę to powtarzał, zaapelować do Aleksandra Kwaśniewskiego, żeby wystąpił z taką inicjatywą i rozpoczął ten proces. Bo widać, że rozmowy o zmianie Konstytucji nie unikniemy. I lepiej to zrobić mądrze niż szybko. Kropka.
1: To jeśli mogę się włączyć...
2: Tak, ale dosłownie na pół minuty, a potem dobrze. Po przerwie będziemy kontynuować.
1: Bo jestem ciekawy, jak realnie ocenia pan redaktor szansę na to, dlatego że ja uważam, że to będzie rozpoczęcie po prostu kolejnego piekła w Polsce, bo nie znajdziemy patrona, do którego wszyscy podejdą i zgodzą się, żeby on poprowadził ten projekt. Wydaje mi się absolutnie wykluczone, żeby Koalicja Obywatelska pozwoliła na to, aby to był Aleksander Kwaśniewski, bo urośnie Lewica i zacznie się gierka o to, kto na tym więcej straci.
2: Panie redaktorze, no właśnie, to teraz krótka jeszcze odpowiedź ze strony pana redaktora.
0: Może ja już po przerwie, bo chciałbym mieć całe zdanie.
2: Okej, no to wrócimy do tego wątku, bo to jest również bardzo ciekawe pytanie. Ja tylko przypomnę, naszymi gośćmi w debacie dnia są pan Jacek Żakowski, publicysta z Uniwersytetu Civitas oraz pan profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Spotykamy się dosłownie za kilka minut. Do usłyszenia.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2+2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zawód reporter. Specjalizacja reporter kryminalny i sądowy. Jak się pisze o gangach i mafii? Ile prawdy jest w modnym ostatnio polskim tle gangsterskim? O tym będę rozmawiał z Rafałem Pasztelańskim z

0: współtwórcą książki Policjanci za cenę życia. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Do Sejmu trafił wniosek Prokuratury Europejskiej. Śledcze domagają się uchylenia immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Chodzi o podejrzenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poseł Król mówi, że o wniosku Prokuratury Europejskiej dowiedział się z SMS-a od dziennikarzy, zanim wpłynął on do Sejmu, i zapowiada, że do sprawy odniesie się, gdy zostanie poinformowany przez Kancelarię Sejmu, czego ten wniosek dotyczy. Likwidacji kontroli granicznych domagają się władze polskich Słubic i niemieckiego Frankfurtu nad Odrą. Kontrole odczuwalne są głównie po weekendzie, gdy na wyjazd z Polski trzeba czekać godzinami. Takie problemy są od wielu miesięcy, przypomina burmistrz Słubic Marzena Słodownik.
3: Kontrole graniczne zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej, które tak naprawdę w naszym dwumieście, prawie 100-tysięcznym, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, utrudniają nam codzienne życie. My walczymy od początku o to, żeby te kontrole były łagodniejsze, żebyśmy mieli możliwość poruszania się.
2: Nadburmistrz Frankfurtu Alex Strasser potwierdza, kontrole utrudniają codzienne funkcjonowanie.
4: Mamy tutaj problemy na te kontrole granicą. Współpracujemy na tematy kulturalne, na tematy gospodarzy. Te kontrole naprawdę są dla naszych mieszkańców trudności.
2: Apel w sprawie kontroli granicznych został przekazany marszałkowi Sejmu, który był w Słubicach. W Miami na Florydzie jest już główny ukraiński negocjator Rustem Umierow. Spotkania z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych mają dotyczyć m.in. wymiany jeńców wojennych z Rosją oraz dalszych działań dyplomatycznych na rzecz zawieszenia broni. Rozmowy pokojowe prowadzone przy udziale Amerykanów utknęły w martwym punkcie. Główną przeszkodą pozostaje spór o ukraiński obwód doniecki. Ostatnia runda trójstronnych rozmów Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone odbyła się w lutym. Obie strony prowadzą oddzielne konsultacje z amerykańskimi mediatorami. Na koniec o zawodach załóg czołgów. Te odbywają się na Dolnym Śląsku. W dwudniowej rywalizacji biorą udział pancerniacy z jednostek wojskowych, które doskonale znają takie maszyny jak Leopard, K2 czy Abrams. Trwa walka o tytuł najlepszego plutonu wojsk pancernych w kraju, mówi komendant ośrodka szkolenia Leopard i kierownik zawodów major Konrad Stefanowicz.
5: Jeśli chodzi o te zawody, mamy okazję przetestować 3 zasadnicze platformy bojowe. Czołg Leopard 2PL, który już z nami jest od dłuższego czasu, ale także czołgi K2 oraz M1 Abrams tutaj w Świętoszowie. Jeśli chodzi o walor takich zawodów, to jest nie tylko wprowadzenie tego elementu rywalizacji, ale właśnie sprawdzenie tych nowych platform w boju i sprawdzenie przygotowania oraz wyszkolenia najlepszych plutonów czołgów w Wojsku Polskim.
2: Zawody załóg czołgów w Świętoszowie potrwają do jutra.
6: Jest 18.33.
1: Debata dnia.
6: Wracamy do czwartkowej debaty dnia w Polskim Radiu 24. Naszymi gośćmi są pan Jacek Rzakowski, publicysta Uniwersytetu Civitas. Ponownie witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, czy się słyszymy?
7: Ponownie.
6: Mamy.
7: Powinniśmy się słyszeć.
6: Tak, teraz słyszymy się doskonale. Bardzo się cieszę. I jest z nami również pan profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dzień dobry ponownie.
8: Dzień dobry ponownie.
6: Dobrze, to wróćmy do tematu wywołanego tuż przed przerwą, czyli co dalej z konstytucją. Pan redaktor Jacek Rzakowski zaproponował, aby powstała w Polsce konstytuanta i taką osobą, która mogłaby stanąć na czele takiego organu, ciała, który mógłby dyskutować o przyszłości ustroju Polski. Wskazał tutaj pan redaktor byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Chcemy przypomnieć fragment rozmowy, która była u nas na antenie w Polskim Radiu też w symbolicznym dniu, bowiem w święto Konstytucji 3 maja z panem prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim rozmawiała Ewa Wasążyk.

Otóż były prezydent Aleksander Kwaśniewski oczekuje powołania w Sejmie specjalnej komisji konstytucyjnej. Pod koniec kadencji miałaby przedstawiać propozycje zmian, którymi zajmowałby się następny parlament. To jeden ze sposobów zbudowania większości 2/3 głosów potrzebnej do nowelizacji konstytucji.

0: nowelizacji Konstytucji. Posłuchajmy, co właśnie na ten temat, na temat tej inicjatywy mówił na naszej antenie były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
1: Od wielu lat mówiłem, że nad Konstytucją powinno się myśleć i ja proponowałem, że na przykład w Sejmie, który w 2023 roku został wybrany, mówiłem o tym wtedy liderom Koalicji Demokratycznej, żeby powołać Komisję Konstytucyjną. Ale nie po to, żeby ona szybko, na chybcika zmieniała tę konstytucję, tylko żeby zaproponowała tak zwaną refleksję konstytucyjną. Czyli patrzymy, co wyszło, co nie wyszło. Mamy bogate doświadczenia, negatywne w sumie z okresu PiS-u. Taka refleksja konstytucyjna jest potrzebna i mało tego, mój pomysł wszedł w taką stronę, żeby wraz z końcem kadencji ta komisja przedkładała propozycje, które byłyby rozpatrywane nie przez obecny Sejm, ale przez następny. Żeby one mogły być dyskutowane też w kampanii wyborczej i tak dalej, i tak dalej. Bo niewątpliwie jest kilka elementów tej konstytucji, które wymagają zastanowienia, zmian. Konstytucja jest dziełem ludzi, więc daleko jej od doskonałości. Poza tym konstytucja jest pisana w konkretnych warunkach historycznych, więc zmienia się to wszystko. To też trzeba brać pod uwagę. Ale generalna zasada jest w gruncie rzeczy niezmienna. Nawet nie najlepsza konstytucja w rękach ludzi dobrej woli będzie działać. Najwybitniejsza konstytucja w rękach ludzi złej woli będzie omijana, będzie gwałcona, nie będzie skuteczna. Jak zapisać, że ludzie mają dobrą wolę? Jak wymusić, żeby ludzie, a szczególnie politycy, pracowali z dobrą wolą? Proszę mi wierzyć, tego żadna konstytucja nie jest w stanie zrobić. No i tylko trzeba wierzyć, że jednak tych ludzi dobrej woli będzie wystarczająco, żebyśmy po prostu nie pogubili się z tym wszystkim.
0: Tuż przed przerwą pan profesor Krystian Dudek miał wątpliwość, czy faktycznie byłaby szansa na to, aby pan prezydent Kwaśniewski stanął na czele takiego gremium dyskutującego o konstytucji. Czy faktycznie przy obecnej konfiguracji politycznej byłby taki konsensus możliwy? No i tutaj prośba do pana redaktora Jacka Żakowskiego o odpowiedź właśnie na to pytanie. Czy faktycznie widzi pan taką szansę, biorąc pod uwagę też złożoność współczesnej sceny politycznej?
2: Ja nie mam wątpliwości, że to jest realne. Pan profesor miał wątpliwość, czy Koalicja Obywatelska się na to zgodzi, mając obawy o to, że wzmocni się lewica. Dla Koalicji Obywatelskiej nie ma nic lepszego niż wzmocnienie lewicy dziś, bo jak lewica się nie wzmocni, to Koalicja Obywatelska nie będzie rządziła w przyszłej kadencji. Więc gdyby rzeczywiście był taki mechanizm, że postawienie Kwaśniewskiego na czele tego rodzaju ciała wzmocniło lewicę, to myślę, że Donald Tusk, który rozumie swoje uzależnienie od lewicy, Donald Tusk by podskoczył z radości i by to zrobił jutro, powiedzmy, do Kwaśniewskiego, błagając, żeby objął tę komisję. Więc tu nie widzę problemu. Problem widzę raczej po prawej stronie sceny politycznej. Ale właśnie, tu jest, Kwaśniewski ma w sobie coś takiego, że przy wszystkich swoich historycznych obciążeniach i tak dalej, jednak budzi niezwykłą sympatię w bardzo wielu środowiskach i co więcej, no jest uznawany powszechnie w społeczeństwie za najlepszego prezydenta, jaki się w Polsce zdarzy. Więc myślę, że gdyby on tę misję dostał, to byłaby największa z możliwych szansa, że uda się, poza jakąś radykalną prawicą oczywiście, zgromadzić szeroką reprezentację do dyskutowania. Nie do podjęcia decyzji ostatecznej, bo wiadomo jak się uchwala w Polsce konstytucję, zgodnie z konstytucją, ale do poprowadzenia tej debaty. Moim zdaniem problem jest tutaj tylko jeden. Czy Kwaśniewski by się na to zgodził? Bo on nie przypadkiem mówi, żeby Sejmie powołać te komisje i tak dalej, ale mi się wydaje, że lepiej niż powołać te komisje w Sejmie, czyli złożoną z posłów, a wiemy, jak drastycznie niższa jest jakość posłów dzisiejszych od jakości posłów sprzed 96-5 roku, przed 30 lat. Lepiej jest powołać te komisje poza Sejmem, ale z mandatem sejmowym, mówię parlamentarnym, tak, żeby ona się składała z osób no, kompetentnych, przygotowanych.

0: ale także z interesariuszy, czyli z przedstawicieli głównych sił politycznych, na przykład organizacji społecznych i tak dalej. Ja w to bardzo wierzę i naprawdę jestem gotów iść na pielgrzymkę boso do Kwaśniewskiego, żeby tę misję zechciał podjąć, bo nie widzę innej szansy na przełamanie tej patologii, jaką jest dzisiejsza polaryzacja. No zobaczcie, nie mamy żadnego mechanizmu prawnego, żeby uregulować skutecznie tak prostą sprawę jak kryptowaluty. No ostatni kraj w Unii Europejskiej, który tego nie zrobił. Tak? Musimy wytworzyć te nowe jakieś mechanizmy, które by umożliwiły nam racjonalne funkcjonowanie państwa i ożywienie polskiej demokracji, która właściwie stała się taką republiką korporacyjną, prawda? Tu jest jeden prezes, to drugi prezes, mają jakichś pracowników i się kłócą. No tak nie pociągniemy.
1: Panie profesorze, czy dał się pan przekonać, czy widzi pan szansę lub cień szansy dla takiego rozwiązania?
2: No bardzo chętnie odpowiem. Ja uważam, że wypowiedź prezydenta Kwaśniewskiego, którego i tu myślę, że się zgadzamy, też uważam za bardzo sprawnego i bardzo dobrze ocenianego prezydenta z perspektywy też czasu, świadczy o tym, że sam prezydent Kwaśniewski wie, że to jest idea fix. Gdyby on widział, że to ma szansę, to który polityk mający w sobie gen jakiegoś osiągnięcia, zrobienia czegoś historycznego, nie chciałby tego poprowadzić. Więc on od razu przesuwa to w stronę Sejmu, w stronę kogoś innego, bo wie, że to absolutnie jest niemożliwe. Druga rzecz. Druga rzecz to to, że koalicja zyskałaby na tym, gdyby lewica się wzmocniła, bo miałaby większe szanse na utrzymanie władzy. Ja myślę, że Donald Tusk bardzo ładnie wsparł Polskę 2050 przez ostatnimi wyborami i dokładnie teraz widzi, jak ciężka do połknięcia jest ta żaba, która z tego powstała i co się dzieje w Polsce 2050 i myślę, że wyleczył się skutecznie z tego, aby popierać jakąś inną partię, bardziej będzie stawiał na to, żeby po prostu samemu skonsumować ten elektorat, który obecnie no, popiera Polskę 2050 i centrum i jak wiemy są pod progiem. Trzecia rzecz, kończąc, jeżeli my różnimy się w tak fundamentalnych kwestiach jako Polacy, jak to, czy my mamy skorzystać z programu SAFE, gdzie wpadają takie pieniądze, 180 miliardów złotych, kiedy mówimy o tym, że wolimy być zadłużeni niż okupowani, kiedy to jest nasza racja stanu, tu się nie możemy dogadać. Nie możemy się dogadać w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, nie możemy się dogadać w sprawie wspomnianych przez pana redaktora kryptowalut z rosyjską mafią w tle, pomocy Ukrainie, która tak naprawdę stanowi bufor między nami a Rosją, stosunek do Unii Europejskiej, z której tyle czerpiemy, to ja naprawdę nie wierzę w to, żeby była jakakolwiek szansa na jakiś logiczny dialog, który miałby połączyć nas w pracy nad najważniejszą ustawą w państwie. To będzie totalna przepychanka, jeszcze szczególnie biorąc pod uwagę klimat obecnych polityków. To nie są te czasy, to nie są ci ludzie, to nie jest ta klasa polityczna, to w ogóle nie jest klasa. Tak bym brzydko powiedział, ale brutalnie i prawdziwie. A jeszcze dodajmy do tego, że nawet sobie nie próbuję wyobrazić, bo to wydaje się totalnie nierealne, żeby prezydent Nawrocki z ambicjami ustroju prezydenckiego miał zgodzić się na to, żeby do jego pomysłu dołączył się polityk lewicy, gdy on tak mocno wymienia ciosy teraz choćby z Czarzastym. I tu postawię kropkę.
1: Ja jestem przekonany, panie profesorze, panie redaktorze, że do tego tematu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać, również na antenie Polskiego Radia 24. Myślę, że to jest w ogóle temat na bardzo szeroką dyskusję. Wspominali panowie o polaryzacji polskiego społeczeństwa. Ja mam wrażenie, że nic nie polaryzuje tak mocno jak dowolne pytanie polityczne, na które można odpowiedzieć tak lub nie, za lub przeciw. I to obserwujemy. No i wszystko wskazuje na to, że Senat odrzuci propozycję pana prezydenta, najnowszą propozycję pana prezydenta. Otóż Karol Nawrocki ogłosił, że chce zorganizować referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej i zwróci się do Senatu, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami, z wnioskiem w tej sprawie. Referendum dotyczyłoby jednego pytania. Uwaga, cytuję. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Przyznaję,

0: panowie, że bardzo ciekawie sformułowane pytanie. Senacka większość krytykuje pomysł pana prezydenta. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski uważa, że pytanie jest po prostu źle postawione.
1: Pytanie jest tak tendencyjne, że organizacja takiego referendum byłaby parodią. Także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło. Nie wolno tak stawiać pytań po prostu. To dlatego, że to sugeruje odpowiedź, no zwyczajnie. To nie stwarza pola do rzetelnej dyskusji.
0: A co słychać na ten temat po drugiej stronie sceny politycznej? Organizację referendum popiera opozycja. Senator PiS Krzysztof Bieńkowski mówi, że Polacy powinni móc wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie.
2: Każdy płaci rachunki za prąd, więc będzie mógł się wypowiedzieć, czy bardziej mu zależy na rachunkach za prąd i produkowaniu go z takich lokalnych źródeł energii, czy inwestowaniu w wiatraki, a przez to też droższych rachunkach za prąd. To nie tylko wiatraki, oczywiście panele i inne OZE, więc polityka klimatyczna kosztuje obywateli, więc dobrze jakby się wypowiedzieli.
0: A ja tylko dodam, że prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września i zgodnie z prawem Senat musiałby wyrazić zgodę bezwzględną większością głosów. Izba ma zająć się wnioskiem na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się za 2 tygodnie. Panie profesorze, pan na co dzień zajmuje się marketingiem politycznym i zastanawiam się, ile marketingu politycznego jest w tak postawionym pytaniu.
3: Wydaje mi się, że 100% marketingu politycznego, dlatego że to jest pytanie, które moglibyśmy zamienić na takie, czy chcemy, żeby było taniej, lepiej, zdrowiej, piękniej, bez wojen i żeby cały czas świeciło słońce. Każdy by chciał, żeby było właśnie tak. Natomiast to jak zwykle ja wrócę do mojego takiego ulubionego powiedzenia, że nieważne kto ma rację, ważne kto ma narrację. I czekam, żeby ktoś zripostował to na przykład, uzupełniając to pytanie o to, a kto jako pierwszy w Polsce zgodził się na takie, na taki bieg rzeczy. Bo to jest właśnie to odwracanie rzeczywistości i tak naprawdę Polacy mogą się już w tym mocno pogubić. To pytanie ze strony prezydenta wydaje się dla mnie, że ma taką funkcję trochę fatyczną. Powiedzenie czegoś zupełnie świadomie, bez żadnych realnych konsekwencji tego powiedzenia, a z drugiej strony tak mocno wypełnione marketingiem politycznym, no bo trudno, żeby Polacy nie pomyśleli, że tak by chcieli. Więc to jest kwestia tylko, kto to lepiej wyjaśni.
0: Jeśli dobrze liczę, bo liczę teraz tak z pamięci, to by było 5. albo 6. referendum ogólnokrajowe w historii III Rzeczypospolitej, czyli po 1989 roku. Panie redaktorze, co pan sądzi o tym pomyśle i o tak zadanym pytaniu?
4: Ja się zastanawiam i co by miało z tego, bo załóżmy, to jest niemożliwe, ale załóżmy, że Senat się przychyli. I że Polacy napiszą, jesteśmy przeciwko gołoledzi, jesteśmy przeciwko drożyźnie i w ogóle. Tak? Czyli prezydent wygra. No i co dalej? Bo w tym pytaniu nie ma na przykład, czy jesteś, takiego sformułowania, czy jesteś za zobowiązaniem rządu do nierealizowania unijnej polityki. Albo czy jesteś za zaskarżeniem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i tak dalej. Tak? Czyli z tego pytania, z odpowiedzi na to pytanie kompletnie nic nie wynika w sensie praktycznym. W sensie praktycznym. A referendum jednak, no to jest bardzo poważna sprawa, koszt, a energia społeczna i tak dalej. No ono powinno odpowiadać na jakieś pytanie, co władza ma zrobić. Prawda? Na przykład prezydent Komorowski chciał zapytał, czy jesteś za jednomandatowymi okręgami wyborczymi. No to by, z tego by coś wynikało, prawda? Za wprowadzenie. Tutaj z tego po prostu kompletnie nic nie wynika. Bo co teraz ma pojechać prezydent do Brukseli z wynikiem tego referendum i powiedzieć, nam się to nie podoba. No to oni wiedzą, że to się wielu Polakom nie podoba i wielu ludziom w Europie nie podoba. Tak? No to jest marnowanie potencjału, który można by na coś wykorzystać. I w tym sensie to jest trochę ośmieszające dla pana prezydenta, że nie dość, że kombinuje jak łysa szkapa pod górę, to jeszcze nie jest w stanie sformułować prawidłowo pytanie referendalne.

0: To jest dość proste. Czy jesteś za konstytucją tam przyjętą przez Sejm, czy przeciw? Czy jesteś za przystąpieniem do Unii Europejskiej, czy przeciw? No to są proste pytania. A z tego pytania co by miało wyniknąć? No, wydaje mi się, że tutaj pan prezydent znów dał się komuś wpuścić w maliny i trochę się ośmieszył. Na szczęście Senat to zatrzymał. Jedyny problem polega na tym, że potem politycy prawicy będą miesiącami gadali, że centrum rządzące, centrum polityczne nie chce nawet znać opinii Polaków, ale my znamy dokładnie opinii Polaków, bo dziesiątki sondaży na temat różnych aspektów polityki klimatycznej przecież były robione i dokładnie wiemy, jakie grupy mają są przeciw, w jakim stopniu, dlaczego i tak dalej. Więc no, zaapelowałbym do pana prezydenta. Super, referendum jest ważnym źródłem wiedzy o społeczeństwie i tak dalej, o polityce, ale proszę pytać mądrze. Na przykład można zrobić referendum, czy Nawrocki jest dobrym prezydentem. No i to jest ważne pytanie.
1: Ja się zastanawiam też, czy to referendum nie zapoczątkuje też dyskusję w ogóle wokół Unii Europejskiej, wokół naszej obecności. Ostrego sporu na pewno możemy się spodziewać w tym temacie.
2: Jeśli mogę, panie redaktorze, to właśnie w nawiązaniu do tego, co pan teraz powiedział, mnie się wydaje, że to było typowe hasło stawione na konsolidację prawicy, czyli puszczenie oka trochę do rolników, trochę do części przedsiębiorców, trochę do elektoratu konserwatywnego i oczywiście do sceptyków wobec Unii Europejskiej. I na to gra prezydent i tu jakby znowu widzimy, że w Polsce nie ma racji stanu. W Polsce jest bieżąca korzyść polityczna i to jest motorem napędowym niestety.
1: No właśnie, panie redaktorze, jeszcze jedno pytanie. Czy to może być pytanie i pytanie referendalne z takim drugim dnem? Czy tutaj może chodzić właśnie o konsolidację?
0: Wie pan, tu jest wyłącznie dno w każdym sensie tego słowa. Oczywiście nie chodzi o OZE, chodzi o to, żeby jakąś kampanię polityczną poprowadzić albo mieć jakiś argument do gadania. Ale przypominam, no, prezydent nie jest od budowania formacji politycznej. On bierze pieniądze. On zajmuje urząd, on ma splendory i wszystko, co trzeba, cały aparat po to, żeby służyć Polsce. Pytanie, w jaki sposób to pytanie, takie referendum mogłoby się przysłużyć Polsce? Ja nie potrafię znaleźć odpowiedzi pozytywnej.
1: To jeszcze wypowiedź pani minister Henik-Kloski. Pomysł Karola Nawrockiego nie spowoduje zmiany polityki klimatycznej Europy, nie pomoże też w budowaniu odporności Polski na zmianę klimatu, nie odbuduje zasobów wodnych, nie zmniejszy strat wielkoobszarowych pożarów lasów, jak ten na Lubelszczyźnie, z którym aktualnie walczymy. Okej, ale ja się też zastanawiam, czy to nie jest wstęp właśnie do tego, aby Polska stała się motorem zmian w podejściu do polityki klimatycznej, czyli to, o czym mówi prawica i to nie od wczoraj, nie od roku, ale od wielu lat. Panie profesorze?
2: Ja myślę, że tu nie ma co już chyba roztrząsać, naprawdę. Mm-hmm. To nawet bym powiedział, że to pytanie wrzucone przez prezydenta to jest też taki kolejny być może taka karta rzucona na stół po to, żeby odwrócić uwagę na przykład od tematu kryptowalut, które są niewygodnym tematem. Wiemy, że w marketingu politycznym stosuje się taką strategię, taktykę tematów zastępczych, no i możemy to wpuszczać do woli. No, Polacy, mimo że wielokrotnie już o tym rozmawialiśmy, okazuje się, że co wybory prezydenckie kochają rozmawiać o LGBT, o prawach aborcyjnych, o związkach partnerskich. Zawsze jesteśmy tacy, bym powiedział, skorzy do tego, żeby się o to pokłócić. No i niestety ktoś to wykorzystuje i robią to właśnie partie polityczne.
1: A w Sejmie znów gorąco wokół kryptowalut. W parlamencie jest prezydencki projekt ustawy właśnie o rynku kryptoaktywów, a swój trzeci już projekt w tej sprawie ma także złożyć rząd. Niestety tego tematu już nie zdążymy omówić w naszej debacie, ale bardzo dziękuję za obecność. Naszymi gośćmi byli pan redaktor Jacek Żakowski, publicysta z Uniwersytetu Civitas. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Oraz pan profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się wieczór i wieczorne pasmo w Polskim Radiu 24. Razem ze mną Ewa Wasążnik.
1: A chciałam powiedzieć dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: A powiem dobry wieczór.
0: A jest tak widno za oknem w sumie, no właśnie, z drugiej strony.
1: Tak, najdłuższe dni w roku, proszę państwa, korzystajmy, ale ze słuchawkami na uszach.
0: No zdecydowanie tak.
1: Zostańcie proszę z Polskim Radiem 24, bo żaden z tematów, który poruszymy, nie będzie tematem zastępczym. To w nawiązaniu do tego, o czym mówił jeden z gości naszej debaty. Będziemy mówić o klimacie, o zmianie klimatu i o tym, że rok 2025 był trzecim najcieplejszym rokiem w historii pomiarów.
0: Trzecim.
1: Trzecim. Zapytamy, co to znaczy dla Polski i dla świata. Mhm. Susza dotkliwa w całej Polsce w tym roku, więc zanosi się na to, że 2026 pobije te rekordy z 2025, jeśli będzie tak jak dotychczas. Zapytamy też o to, co zrobić, żeby praca nie wkraczała do naszego życia prywatnego, a właściwie zapyta o to Paweł Wojewódka i o tym pomówi w swojej audycji po godzinie 21.06. Zapytamy także Michał Strzałkowski zrobi to w państwa imieniu. Oto, czy możliwy jest rozejm między Rosją i Ukrainą. To a propos tej sytuacji, która dzieje się za naszą wschodnią granicą. A podsumujemy jeszcze dobitniej niż w debacie dnia polityczny dzień w Polsce i na świecie w rozmowie z panem profesorem Andrzejem Zybałą z SGH. Tak wygląda plan na po godzinie 19 w Polskim Radiu 24.
0: To ja nie mam wątpliwości, szanowni państwo, że będzie to bardzo dobry wieczór w Polskim Radiu 24. Pogoda według mnie w Warszawie służy spacerom, 14 stopni. Mhm. Nie wiem, czy pada aktualnie, ale
1: nie,
0: na pewno...
1: Bardzo przyjemnie.
0: Tak?
1: Tak.
0: Zatem słuchawki na uszy, spacer. No i w towarzystwie Ewy Wasążnik.
1: Zapraszam.
0: Ten wieczór można spędzić. Zapraszamy. Ja nazywam się Marek Klapa. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
2: Reklama. Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Zawód reporter. Specjalizacja reporter kryminalny i sądowy. Jak się pisze o gangach i mafii? Ile prawdy jest w modnym ostatnio polskim kinie gangsterskim? O tym będę rozmawiał z Rafałem Pasztelańskim, współtwórcą książki Policjanci. Za cenę życia. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukrywał się na Lubelszczyźnie.

0: Policja schwytała go. Adwokat był poszukiwany listem gończym. Polska i Włochy gotowe do rozmów o nowym traktacie dwustronnym. Mówi o tym premierka Meloni po spotkaniu z szefem polskiego rządu. Pożar opanowany, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej jeszcze nie zakończona. Tak mówią strażacy. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Łódzka policja zatrzymała Pawła K., adwokata od trumny na kółkach. Od kilku dni 46-latek był poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się do odbycia kary. O szczegółach zatrzymania poinformował nas komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Dziś w godzinach popołudniowych policjanci przystąpili do realizacji. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie sporządzona będzie dokumentacja.
0: Zatrzymany trafi do zakładu karnego, będzie tam odbywał zasądzoną karę. W ubiegłym roku sąd w Olsztynie wymierzył mu karę 1,5 roku więzienia. Został skazany za spowodowanie tragicznego wypadku drogowego. Zginęły w nim dwie kobiety. Jechały starszym samochodem. Według adwokata była to, tu cytat, trumna na kółkach. To określenie wywołało oburzenie. Paweł K. został ujęty na terenie powiatu chrubieszowskiego na Lubelszczyźnie. Polska i Włochy chcą przystąpić do konsultacji na temat nowego polsko-włoskiego traktatu dwustronnego. Poinformowała o tym premierka Włoch Giorgia Meloni po spotkaniu w Rzymie z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Poprzednia umowa o przyjaźni między obu krajami pochodzi z 1991 roku. Premierzy rozmawiali też o sytuacji międzynarodowej i o nielegalnej imigracji. Szef polskiego rządu mówił, że Polska i Włochy mają wspólne poglądy we wszystkich sprawach, które wpływają na Europę. Spotkanie Meloni-Tusk trwało ponad godzinę, odbyło się w Palazzo Chigi. Przed południem szefa polskiego rządu przyjął na audiencji w Watykanie papież. Premier Tusk rozmawiał z Leonem XIV o pokoju i pojednaniu.
2: Mówiłem Ojcu Świętemu, że to byłoby coś pięknego, gdyby także dzięki jego pomocy udało się ustanowić pokój wszędzie tam, gdzie dzisiaj toczy się wojna. To bardzo trudne, ale papież nie będzie ustawał w wysiłkach. I pojednanie. Mówiłem o sytuacji w Polsce i o tym, że także my jesteśmy bardzo spolaryzowani, że ten konflikt polityczny także w Polsce ma czasami niepotrzebnie ostre kształty.
0: Poza albumem o malarstwie Leon XIV podarował polskiemu premierowi tekst, w którym nazwał siebie i Donalda Tuska mianem peacemakers, czyli osobami, które niosą pokój. Premier Tusk zaprosił papieża do tego, aby odwiedził nasz kraj. Będzie to możliwe w 2028 roku. Kilkuset strażaków oraz blisko 100 pojazdów pożarniczych bierze udział w dogaszaniu Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według służb ratowniczych żywioł został opanowany. Nie możemy jednak mówić o zwycięstwie, przyznaje brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Pożar został ograniczony, jeżeli chodzi co do powierzchni, czyli nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura, gdzie mogą pojawić się płomienie i no, przerodzić się niestety w pożar. I na ten moment nie możemy powiedzieć, że już definitywnie wygraliśmy tą walkę, ale przynajmniej możemy mówić, że sam żywioł, jaki tutaj szalał w dniu wczorajszym, został już opanowany.
0: W Józefa na Lubelszczyźnie pada deszcz. Miejscami w tym rejonie występują też burze, informuje synoptyczka z IMGW Grażyna Dąbrowska.
4: Na południowy wschód od Lublina występuje burza i tam chwilami tych opadów sporo już było, bo to 5 mm spadło w ciągu 10 minut. Nie obserwuje się w tej chwili bardzo dużych porywów wiatru w tych burzach, na szczęście, ale to się jeszcze może zmienić, bo tak do 55 km na godzinę. Kolejne burze mogą również do końca dnia się pojawiać, jak również jeszcze w nocy na Lubelszczyźnie.
0: Według prognoz synoptyków opady w tym rejonie mają trwać kilka godzin. Polska podpisze jutro umowę pożyczkową na wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Obronnego SAFE. Oba plany są warte w sumie ponad 50 miliardów euro, informuje przewodnicząca Komisji Europejskiej. Więcej o tym nasza brukselska korespondentka.
5: Ursula von der Leyen napisała na portalu X, że inwestycje sfinansowane z funduszu SAFE pozwolą uzupełnić krytyczne luki w zdolnościach i zapewnić bezpieczeństwo wschodniej flanki. Wzmacniamy przemysł obronny w całej Europie.

0: Dostarczając zdolności, których potrzebujemy, szybciej, razem i na dużą skalę, dodała szefowa komisji. Polska otrzyma największą pulę z funduszu pożyczkowego SAFE opiewającego na 150 miliardów euro. Z prawie 44 miliardów euro dostępnych dla Polski, ponad 80% pozostanie w polskich firmach, zapewni miejsca pracy, wesprze polski sektor zbrojeniowy. Bo choć fundusz finansuje tylko projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje, to Polska wywalczyła w negocjacjach, że do końca maja może sfinansować własne inwestycje już rozpoczęte w sektorze zbrojeniowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Początek jutrzejszej uroczystości w Warszawie o godzinie 11. Pojutrze podobną umowę podpisze Litwa.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W całym kraju popada w nocy deszcz, na południowym wschodzie wystąpią burze. Spadnie tam do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu będzie zimno, około 2 stopni, w centrum od 7 do 10, na południowym wschodzie do 12 stopni.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Minęła godzina 19:06. Ewa Wasążnik, dobry wieczór. Wspólnie spędzimy najbliższe godziny i mam nadzieję, że ten wieczór będzie nie tylko dobry, ale także bardzo ciekawy. Zaczynamy jak zwykle od spraw klimatycznych.
4: Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, zapraszam. Dziś audycja wspomnieniowa, chociaż zobaczymy, czy to będą miłe wspomnienia, bo poznaliśmy kilka dni temu najnowszy raport europejskiego programu Copernicus o klimacie w 2025 roku. I co z niego wynika? Za nami trzeci najcieplejszy rok w historii pomiarów, a Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie. Jakie to rodzi konsekwencje? Jak temu zapobiegać? A może pogoda w tym roku może nas choć na chwilę uspokoić, bo przecież za nami mroźna zima? Te pytania padną w naszej rozmowie, a w studiu dr Aleksandra Kardaś z Fundacji Edukacji Klimatycznej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zaskoczenie, smutek, czy jeszcze większa mobilizacja do działania? Jakie emocje pani towarzyszą, kiedy zapoznała się pani ze szczegółami raportu?
6: No, moim zdaniem przede wszystkim ten raport pokazuje nam, że zmiana klimatu i jej konsekwencje toczą się dokładnie w takim kierunku, w jakim się spodziewaliśmy, i on po prostu potwierdza to, co kilka lat wcześniej było przewidywane, było wskazywane jako jakieś poważne ryzyka, przed którymi Europa stoi, i po prostu zeszły rok bardzo dobrze ilustrował te różne problemy, o których od lat mówimy, a mianowicie bardzo silny wzrost średnich temperatur, występowanie fal upałów czy też gorąca w oceanach otaczających Europę, w morzach europejskich, też śródlądowych, po Tyku, czy w Morzu Śródziemnym przede wszystkim w zeszłym roku. Też zagrożenie pożarowe na południu Europy. O tym wszystkim jest mowa od dawna i było to już wskazywane jako właśnie takie największe zagrożenia, ryzyka, z którymi Europa się będzie musiała mierzyć. No i to wszystko w zeszłym roku miało świetne, w cudzysłowie, przykłady.
5: Bo ten kierunek, w którym zmierzamy, no nie jest najlepszy.
6: Rzeczywiście kierunek nie jest najlepszy. Rosną nam średnie temperatury, co oznacza, że coraz częściej mamy do czynienia z takimi falami upałów, przedłużającymi się okresami, kiedy temperatury są bardzo wysokie. W zeszłym roku taka niezwykła fala upałów dotknęła na przykład północną część Europy i tam, gdzie do tej pory było najwyżej 2 dni w roku takich warunków, które by oznaczały silne obciążenie gorące dla organizmu, tym razem zdarzyły się nawet 2 tygodnie.
5: Pamiętam takie zdjęcia gdzieś zza koła podbiegunowego, gdzie termometry pokazywały blisko 30 stopni Celsjusza.
6: No właśnie,
5: to jest
6: właśnie,
5: niespodziewane.
6: Tak, u nas lato było takie trochę w normie, więc nie mogliśmy tego tak odczuć, natomiast inne części Europy zdecydowanie zostały dotknięte tymi wysokimi temperaturami w zeszłym roku.
5: Raport Kopernikusa podaje, że średnia temperatura na świecie, taka globalna, w zeszłym roku wyniosła 14,97 setnych stopnia Celsjusza. No i ktoś, laik, powiem dosłownie, pomyśli sobie, no to nie jest przecież dużo. 15 stopni, no to jest takie umiarkowane ciepełko, powiem kolokwialnie. Tylko że no musi musimy tę temperaturę porównać, jak ona wyglądała na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

0: Tak, albo możemy ją nawet porównać do czasów przedprzemysłowych i odkryć, że to już jest ponad jeden stopień, blisko 1,5 stopnia powyżej średniej z czasów przedprzemysłowych. Taki 1 czy 1,5 stopnia zmiany temperatury średniej liczonej dla całego świata, to nie jest tak mało, bo musimy sobie zdać sprawę właśnie, że to oznacza dużo częstsze występowanie upałów. To oznacza zmianę w ogóle tego, jak operuje cały ten system. Ta średnia jest liczona przecież nie na podstawie tego, jaką mamy dzisiaj temperaturę w Warszawie, tylko musimy wziąć pod uwagę, że to jest wzrost temperatury w oceanach, w obszarach tych podbiegunowych, gdzie wciąż temperatury są ujemne na ogół, ale jednak coraz wyższe. Tam temperatura rośnie właśnie najszybciej na całym świecie. Wszędzie temperatury muszą wzrastać, żeby ta średnia wzrosła o te 1,5 stopnia.
1: Kopernikus podaje, że też są dwie główne przyczyny tej rosnącej temperatury. Pierwsza to coraz większe stężenie gazów cieplarnianych. To znaczy, że co? Te wszystkie wysiłki, do których zobowiązywały się też państwa, na przykład w porozumieniu paryskim, żeby mniej emitować i tym samym ograniczyć wzrost temperatury na świecie. No nie do końca nam wychodzą.
0: No to jest bardzo dobra diagnoza. My o ograniczaniu emisji mówimy już od dawna, więc wielu osobom wydaje się, że robimy to nawet od dawna. Ale niestety emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu cały czas jeszcze rosną, a zwłaszcza jeśli chodzi o dwutlenek węgla. I nam już się udało podnieść koncentrację dwutlenku węgla względem czasów przedprzemysłowych o ponad 52%, metanu o 166%, tego podtlenku azotu też o 25%, więc te zmiany są bardzo poważne. W dodatku, przynajmniej w przypadku dwutlenku węgla, mamy do czynienia z takim narastającym tempem też wzrostu jego koncentracji, bo niestety, tak jak pan powiedział, nasze emisje tego gazu cały czas jeszcze rosną. Może nie jest to jakaś najdynamiczniejsza faza wzrostu, ale cały czas wzrost. A dopóki my wypuszczamy dwutlenek węgla do atmosfery, to jego koncentracja rośnie, przybywa go w otoczeniu. Mimo że część jest pochłaniana przez roślinność, część jest pochłaniana przez oceany, to około połowy cały czas, co roku w atmosferze pozostaje, przyrasta i przyrasta i przyrasta. Nawet gdyby nasze emisje były stałe, co roku takie same, to i tak mielibyśmy wzrost koncentracji dwutlenku węgla, a one rosną, więc tym bardziej ten wzrost jest i w dodatku niestety przyspiesza.
1: Ale jak pamiętam jeszcze z lekcji przyrody w szkole podstawowej, no to właśnie mówiło się, że drzewa chociażby dwutlenek węgla pochłaniają. Jak jest z tą ich umiejętnością? Jak one sobie z tym radzą?
0: Drzewa rzeczywiście pochłaniają dwutlenek węgla, nie tylko drzewa, ale też całe jakby ekosystemy leśne, bo las to nie tylko drzewa, ale też krzewy, też małe krzewinki, roślinki, które są gdzieś już blisko ziemi, ale także innego typu ekosystemy, tak na przykład
1: torfowiska,
0: tak, teraz dużo mówimy o torfowiskach, bo one są takimi długoterminowymi magazynami węgla, więc one rzeczywiście dwutlenek węgla pochłaniają. Około 20-30% tego, co człowiek emituje, są w stanie wycofać z atmosfery, bo one również, trzeba powiedzieć, dwutlenek węgla emitują, bo rośliny, zwierzęta, my wszyscy oddychamy, a kiedy na przykład przyjdzie nam umrzeć, rozkładają nas jakieś inne organizmy i też dwutlenek węgla jest uwalniany do atmosfery, więc roślinność jest w stanie wycofać z atmosfery to wszystko to, co ona wydycha, co my wydychamy i jeszcze w dodatku tak 20-30% tego, co człowiek emituje, spalając paliwa kopalne. No ale właśnie reszta jest do zagospodarowania. Również oceany trochę pomagają. W oceanach rozpuszcza się część dwutlenku węgla i w ten sposób natura wycofuje tak około połowy tego, co człowiek emituje, no ale połowa, tak jak mówiłam, pozostaje w atmosferze. I w dodatku niestety ostatnie badania wskazują, że prawdopodobnie te możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez przyrodę przestają trochę nadążać, więc to już nawet można się spodziewać, że to niedługo przestanie być około połowy tego, co my emitujemy. Wciąż jakaś część będzie neutralizowana, ale coraz większa część naszych emisji będzie prawdopodobnie pozostawać w atmosferze w miarę tego, jak na przykład stan ekosystemów będzie coraz gorszy w takim sensie, że susze na przykład będą powodowały wymieranie jakiejś części roślin i one przestaną magazynować dwutlenek węgla, a przeciwnie będą się stawać jego źródłami.
1: O tym się też mówi w przypadku polskich lasów na przykład, które są coraz starsze i wielu ekspertów mówi, że wiek, coraz większy wiek polskich lasów sprawia, że też ta ich zdolność pochłaniania dwutlenku węgla spada.
0: Tutaj taki cykl życiowy lasu, to jak ono dynamicznie pochłania dwutlenek węgla,

0: Nie immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy. Za zaniżenie przychodów w deklaracji podatkowej europosłowi PiS grozi do 5 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To. Dorota Piotrowska.
2: Sercem inicjatywy będzie portal sprawdzamto.pl. Znajdą się w nim newsy, analizy i raporty oraz jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach. Za wspólną inicjatywę podziękował mediom publicznym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: W czasach wojny hybrydowej, wojny cyfrowej ta misja musi być sprzężona z odpowiedzialnością za prawdziwą informację. Gratuluję panom prezesom.
2: Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher podkreślił, że w walce z dezinformacją ważna jest szybka i wspólna reakcja.
4: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować.
2: Portal ruszy jeszcze w maju. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: Francja tworzy cyfrowy kontyngent wyspecjalizowany w walce informacyjnej. Tamtejsze MSZ prowadzi rekrutację dziesiątek ekspertów, którzy mają wesprzeć nową komórkę francuskiej dyplomacji, odpowiedzialną za przeciwdziałanie dezinformacji i promowanie własnej narracji. Paryż tłumaczy, że to odpowiedź na agresywne działania innych mocarstw w sferze informacyjnej. O szczegółach Stefan Folzer.
5: Kandydaci do tak zwanego cyfrowego kontyngentu wzięli udział w specjalnym forum rekrutacyjnym w Paryżu. Wybierzemy kilkudziesięciu rezerwistów, którzy będą działać na rzecz 30 priorytetowych obszarów wojny informacyjnej. Kolejnych kilkudziesięciu wesprze nową jednostkę w naszej centrali, ogłosił szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. Wsparcie dyplomatów na zagranicznych placówkach, zwiększenie ich aktywności w sferze cyfrowej oraz monitorowanie wojny informacyjnej w 20 krajach to kolejne działania zapowiadane przez Paryż. Przyznaję, że przekształcamy naszą sieć dyplomatyczną w informacyjną siłę uderzeniową, stwierdził szef francuskiego MSZ. Zapowiedział również wejście francuskiej dyplomacji na portal społecznościowy TikTok. Francuskie władze podkreślają, że brak zaangażowania w wojnę informacyjną oznacza oddanie pola m.in. Chinom, Stanom Zjednoczonym i Rosji, które według Paryża wydają miliardy na działania wymierzone w Europę i jej demokratyczne wartości. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Maturzyści z całego kraju napisali dziś egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Każdy maturzysta musi napisać egzamin z minimum jednego przedmiotu dodatkowego, a język angielski od lat jest najczęściej wybierany przez zdających. Martyna Szymczakowska.
6: Maturzyści ze szkoły w chmurze, którzy pisali egzamin na stadionie warszawskiej Legii, wychodzili w dobrych nastrojach, a na pytanie, jak im poszło, odpowiadali krótko.
7: A bardzo dobrze.
8: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
9: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
8: Wspaniale. Lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
6: Egzamin trwał 150 minut i sprawdzał wiedzę zrozumienia ze słuchu, czytania, pisania i gramatyki. Według zdających poziom trudności był zdecydowanie wyższy niż na podstawowym angielskim, ale nie było niczego, co mogło zaskoczyć.
7: Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach.
10: Na pewno słuchanie było troszeczkę trudniejsze i tam zadania były w miarę podobne, ale troszeczkę też trudne.
6: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: To jeszcze maturzyści muszą uzbroić się w cierpliwość, bo wyniki będą ogłoszone dopiero 8 lipca. To wszystko w dzisiejszym magazynie, który przygotował Andrzej Abgarowicz. Kolejne informacje punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i zapraszam.
11: To była suma wydarzeń. Reklama.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja.
14: Chiny. Urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują

0: przejmują władzę w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie. Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.
2: Minęła godzina 23.22.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: I przypominamy Państwu jedną z najważniejszych dziś politycznych informacji dnia. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o skierowaniu do Senatu wniosku o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Pytanie, na które 27 września mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Plan prezydenta i obecną polską politykę klimatyczną komentował na naszej antenie Jakub Wiech, autor podcastu Elektryfikacja. Z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiał Maciej Wolny.
3: Jak wygląda odpowiedź pana redaktora na tak postawione pytanie w referendum?
4: To jest troszeczkę tak, jakby pytać ludzi, czy chcą płacić wysokie podatki. Oczywiście, że naturalna odpowiedź jest nie i każdy, kto zostałby zadane mu takie pytanie, no to pewnie w tym kierunku by szedł. Natomiast to nie jest, powiedzmy, rzetelna odpowiedź na pytania, które związane są z polityką klimatyczną, tylko to jest element pewnego rodzaju manewru politycznego obozu prezydenckiego, który zmierza do tego, żeby trochę przejąć inicjatywę w bieżącej polityce i żeby iść w kierunku właśnie polaryzacji za pomocą polityki klimatycznej. Bo polityka klimatyczna Unii Europejskiej to jest bardzo szerokie, kompleksowe zagadnienie, bardzo szeroki mechanizm. Ona nie jest idealna i daleko jej od ideału. Ma bardzo wiele wad, które trzeba sygnalizować i które trzeba na poziomie unijnym oraz krajowym omawiać. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że zadając tego rodzaju pytania i w ogóle ustawiając debatę w takim kształcie, no my wypisujemy się z poważnej rozmowy na temat polityki klimatycznej i dążymy do tego, żeby ta rozmowa odbywała się poza nami i tworzymy coś w rodzaju takiej alternatywnej dyskusji, która ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. I co smutne, to wszystko dzieje się w momencie, w którym w Unii Europejskiej trwa naprawdę zaawansowana rozmowa o korekcie polityki klimatycznej, bo przecież mamy otwarte możliwości reformy systemu handlu emisjami. Mamy zapoczątkowane procedury przesuwania wejścia w życie na przykład systemu handlu emisjami 2, czyli ETS2. Mamy otwarte dalsze kroki do działania w zakresie, no powiedzmy, uwzględnienia wielu argumentów, które wysuwa Polska, jeżeli chodzi o te aspekty polityki unijnej w ramach działań Komisji Europejskiej. No i tutaj potrzebne są konstruktywne propozycje, a nie tego rodzaju wychodzenie właśnie z dosyć pustymi gestami politycznymi.
3: Mówi pan redaktor o politycznych gestach w mediach społecznościowych, też o ile się nie mylę, bo czytałem pana wpis, określa pan to po prostu jako taki polityczny cyrk w zasadzie, jeżeli chodzi o pomysł na to referendum i tak przedstawione pytanie, ale to idąc tropem tego pytania i trzymając się jego treści, ja zapytam pana redaktora, to znaczy jak unijna polityka klimatyczna wpływa dzisiaj na koszty naszego życia, na ceny energii, na prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej, czy my możemy to w prosty sposób teraz wyjaśnić?
4: Przede wszystkim trzeba to zasadzić na kontekście unijnym, bo unijna polityka, jak sama nazwa wskazuje, jest unijna. I jeżeli chodzi o jej adaptację w różnych krajach Unii Europejskiej, to różnice są istotne. Na przykład Hiszpania w tym momencie, właśnie dzięki transformacji energetycznej wynikającej z polityki klimatycznej, znacznie lepiej przechodzi przez kryzys energetyczny związany z Iranem niż inne kraje Unii Europejskiej, bo Hiszpanie mają praktycznie zdekarbonizowaną energetykę, dzięki temu mają niską cenę energii, oferują ją przedsiębiorcom, no i stają się taką potęgą przemysłową związaną właśnie z bezemisyjną energetyką. Natomiast oczywiście kraje takie jak Polska, które są zapóźnione, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, mają z tym mechanizmem unijnym problem. No, dla przykładu, w naszym przypadku system handlu emisjami jest największym wyzwaniem spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo

0: Nikt poza nami nie ma tak wysokiego udziału węgla w miksie energetycznym. Tak samo nikt nie ma tak wysokiej intensywności emisji z energetyki jak Polska. Natomiast to nie jest de facto wina samej polityki klimatycznej, tylko naszego zapóźnienia, bo jeżeli spojrzymy średnio na wszystkie 27 państw członkowskich Unii, to widzimy, że wyciągając z nich średnią, za 70% produkcji energii elektrycznej średnio w Unii Europejskiej odpowiadają już źródła bezemisyjne, OZE i atom. W Polsce zaledwie 30% energii elektrycznej produkowane jest z technologii bezemisyjnych. I to jest ta różnica między średnią unijną a nami. Różnica, której nie przeskoczymy z dnia na dzień, a która generuje właśnie te wszystkie nasze obawy, czy niepokoje, czy sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej. Tylko że znowu, ta różnica nie wzięła się z tego, że Unia Europejska w jakiś sposób zabroniła Polsce się transformować, czy dostosowywać do polityki klimatycznej, tylko dlatego, że no, my sami to ignorowaliśmy przez lata, a transformację energetyczną rozpoczęliśmy dopiero w 2019 roku.
1: Dzisiaj też rozpoczął się Kongres Transformacji Energetycznej. Tegoroczna edycja poświęcona będzie dekarbonizacji ciepłownictwa, stabilizacji odnawialnych źródeł energii przez gaz oraz walce z dezinformacją w energetyce. Który z tych tematów według Pana wydaje się być najważniejszy z naszej perspektywy?
0: Wszystkie są ważne. To znaczy jesteśmy w tym momencie, tak jak mówiłem wcześniej, w trakcie kryzysu energetycznego. Kryzys, który jest bardzo silny i który jest ogromnym kosztem dla polskiej gospodarki i nie tylko polskiej. I z tego punktu widzenia przejście na zelektryfikowaną gospodarkę jest naszym w zasadzie jedynym wyborem. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby trwać przy paradygmacie paliw kopalnych, żeby trwać przy uzależnieniu od nośników energii, których po prostu nie mamy. No bo potem okazują się takie sytuacje, jak na przykład ta z dostawami gazu do Polski, kiedy tankowce, metanowce z Kataru nie przypływają, bo jest zablokowana cieśnina Ormuz, a Katar oberwał atakami irańskimi i uszkodzony został hub Ras Laffan, gdzie produkowany był LNG dla Polski. I to jest koszt, to jest wymierny koszt uzależnienia od paliw kopalnych. Oczywiście znacznie lepiej myślę, że pamiętamy koszty wynikające z tego z roku 2022, kiedy wpadliśmy w całą spiralę inflacyjną właśnie ze względu na przerwy w dostawach paliw kopalnych. Natomiast obecnie no, grozi nam powtórka, przynajmniej częściowa tej sytuacji, więc przechodzenie na nowe technologie energetyczne i powiedzmy żegnanie się z właśnie gospodarką o wysokim zapotrzebowaniu na paliwa kopalne jest naszą ucieczką do przodu, jeżeli chodzi o poprzestawanie przy konkurencyjności, przy jednoczesnym odejściu od szkodliwych zależności importowych.
1: A to dlaczego w takim razie w ustach niektórych polityków cały czas żywe są zdania typu Polska węglem stoi, że powinniśmy odrzucić politykę klimatyczną Unii Europejskiej i właśnie zacząć wydobywać więcej własnego węgla i na nim opierać naszą gospodarkę, tym samym jej konkurencyjność?
0: No to jest troszeczkę takie podtrzymywanie przy życiu pewnego mitu, mitu, który jest już bardzo odległy z rzeczywistości, bowiem nasze górnictwo węglowe, to po pierwsze, w ciągu ostatnich 10 lat udział węgla w miksie energetycznym w Polsce spadł z około 85% do zaledwie 50%. Wydobycie węgla spadło, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, spadło o około połowę. I to jest tylko ostatnia dekada. W tym roku z polskiego górnictwa odejdzie prawie 9 tysięcy osób. To jest więcej niż 10% zatrudnionych. Więc ten sektor za 5 miesięcy będzie liczył już nieco ponad 60 tysięcy pracowników. To jest mniej więcej 3 razy mniej niż zatrudnieni w sektorze związanym z transformacją energetyczną. Więc to pokazuje, że rzeczywistość jest już gdzie indziej niż retoryka polityczna. Retoryka, która kultywuje pewne mity, kultywuje pewne tradycje, ale robi to po to, żeby skupiać no, uwagę czy sympatię tych wyborców, dla których one przedstawiają pewną wartość. W Polsce cały czas zawód górnika jest dorzucony bardzo dużym szacunkiem i to jest oczywiście szacunek zasłużony, bo ci ludzie wykonują ciężką, niebezpieczną pracę, za którą płacą życiem. Natomiast w naszym interesie państwowym, najlepszym interesie państwowym, należy zapewnienie im sprawiedliwej transformacji, po to, żeby oni nie musieli żegnać się codziennie z rodzinami, zjeżdżając kilkaset metrów pod ziemię i wydobywając surowiec, na który no, już praktycznie nie ma zapotrzebowania. Bo według scenariuszy polskiej sieci elektroenergetycznej, za 10 lat nasze całe zapotrzebowanie na węgiel kamienny obsłużymy jedną tylko kopalnią. Mamy 17 w tym momencie kopalni państwowych w kraju. trzeba zafundować im sprawiedliwą

0: informacje.
1: A co z gazem w takim razie? Bo wspominał pan też o takich niestabilnych kierunkach dostarczania gazu, jak chociażby ten z Kataru. Ostatnio Orlen Upstream, Norway i Equinor uruchomili eksploatację z nowego złoża, które znajduje się na Morzu Północnym. O tym informuje koncern. W szczytowym okresie będzie ono dostarczało Orlenowi 270 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Pytanie, czy to dużo, czy mało i czy ten kierunek norweski jest takim elementem szerszej strategii uniezależnienia się od po prostu tych niepewnych kierunków dostaw?
0: Czy to dużo? To jest mniej więcej około 1,5% naszego zużycia, bo nasze roczne polskie zużycie to jest około 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Natomiast oczywiście każde nowe złoże pracujące na rzecz Polski, które znajduje się w polskich rękach, jest naszym atutem, jest czymś, co zabezpiecza nas dodatkowo. Zwłaszcza tutaj mówimy o złożach, które będą zasilać gazociąg Baltic Pipe i bardzo dobrze, że tak się to właśnie odbywa. Natomiast musimy też potrafić umiejscowić sobie te wartości na określonej skali. Niemniej gaz traktowany jako paliwo przejściowe, on ma swoją rolę w energetyce czy w ciepłownictwie i będzie ją pełnił i po to między innymi budujemy takie instalacje jak terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej, gdzie już drążony jest tunel, który ma połączyć jednostkę z instalacją nabrzeżną, czy też planowany kolejny terminal tego rodzaju, albo również już działający terminal LNG w Świnoujściu czy gazociąg Baltic Pipe. Natomiast to jest też coś, co jest powiedzmy takim etapem przejściowym. My tego etapu potrzebujemy, no chociażby też dlatego, że gaz jest wykorzystywany nie tylko w produkcji energii, ale również w procesach związanych z przemysłem chemicznym. I idąc dalej tym tropem, no musimy mieć już w pamięci ten szerszy obrazek i na uwadze te perspektywy po rozbudowie naszego sektora gazowego. Docelowym modelem energetycznym jest przejście na źródła odnawialne, wspierane energetyką jądrową i magazynami energii. I w tym kierunku idziemy i to też widać po polskiej gospodarce.
2: Z Jakubem Wiechem, autorem podcastu Elektryfikacja, rozmawiał Maciej Wolny.
3: Autopromocja.
4: Klimat jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
8: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
6: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
8: I o tym rozmawiamy w audycji.
6: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
8: I na stronie polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
8: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
9: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Autopromocja. Powtórka programu.
10: Tu Polskie Radio 24. Wita się z Państwem Ewelina Kamińska. A tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie pomoc zwierzętom. I to taka mądra pomoc. Bez mitów, bez stereotypów, bez porzekadeł. Będziemy rozmawiać też nieco o opiece nad osieroconymi kociakami i trochę o kontrowersjach wokół sposobów na zapobieganie zwierzęcej bezdomności. O to będę pytać naszego gościa. No i co? No i zapraszam do słuchania. A ze mną w studiu jest dzisiaj Magdalena Jaźwińska z Fundacji Tymczasem Magdy. Witam.
11: Cześć.
10: Słowem wstępu, Magda zajmuje się pomocą osieroconym zwierzakom, i tym młodszym, i tym starszym. To nie jest nasze pierwsze spotkanie, już odwiedziłam cię nawet w Pruszkowie, bo tam ma siedzibę Fundacja Magdy. Odwiedziłam cię w Pruszkowie chyba 2-3 lata temu?
11: 3 lata temu w styczniu, wydaje mi się.
10: Tak.
11: I było to dla mnie bardzo ważne.

0: spotkanie, bo mimo tego, że się jeszcze nie znałyśmy, to był czas, kiedy ja byłam bardzo świeżo po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego, z oddziału zamkniętego. Myślę, że to żaden wstyd chorować na depresję i sięgać po pomoc. I było to spotkanie dla mnie o tyle ważne, że walczyłam każdą komórką swojego ciała, żeby go nie odwołać, a potem, żeby nie dostać ataku lęku, bo jeszcze to był czas, kiedy byłam dosyć osłabiona. I pamiętam, że przed samym twoim przyjściem bardzo się stresowałam, czy na pewno sobie dam radę, bo moja kondycja była po prostu fatalna. Ale wspominam to spotkanie dobrze, bo faktycznie wtedy twoja obecność była taka dosyć kojąca właśnie i gdzieś tam łatwiej mi było przebrnąć przez to wyzwanie. I wspominam to jako taki moment, w którym do mnie dotarło, że dobra, może nie jest ze mną teraz jakoś super najlepiej, ale kurczę, dobra, daję radę. Małymi kroczkami. Będzie coraz lepiej. Więc dziękuję ci za nie. Teraz jeszcze raz. I chciałam powiedzieć, tak jak powiedziałam przed chwilą, że to jest żaden wstyd prosić o pomoc, walczyć o swoje dobre zdrowie psychiczne. Mówię o tym szczególnie dlatego, że jeżeli człowiek zajmuje się sprawami pomocowymi, jak wolontariat, obojętnie czy zwierzęcy, czy ludzki, czy jakikolwiek inny, to jest narażony na większą podatność na zaburzenia psychiczne, na choroby psychiczne, które mogą wyniknąć po prostu z chronicznego stresu, chronicznego zmęczenia, przejmowania się innymi. I tak po prostu chciałam o tym wspomnieć.
1: Bo to bardzo obciążające faktycznie.
0: Tak, to prawda. Jest to zadanie bardzo wdzięczne i na pewno jeżeli ktoś czuje się powołany do tego, żeby pomagać zwierzętom czy ludziom, bo wydaje mi się, że bez powołania byłoby dużo ciężej, to musi ze szczególnym namaszczeniem dbać o siebie i o swoje zdrowie psychiczne. Przede wszystkim oczywiście sen, ruch, jeżeli ma na to czas. Nie mogę być hipokrytką, więc nie będę tutaj nakazywać, bo sama czasami nie jestem wydolna w kwestii snu, odpoczynku czy zdrowego jedzenia. Ale trzeba bardzo dbać o siebie, bo tak jak to się mówi, tak? Najpierw zakładasz maskę sobie, potem dopiero współpasażerom.
1: Spotykamy się z Magdą nie tylko, żeby porozmawiać o zwierzętach, ale też będziemy krążyć wokół jej książki, w której opisuje swoje doświadczenia z opieką nad zwierzętami, ale także zastanawiasz się nad tym, jak można ograniczać bezdomność zwierząt.
0: Tak, przez jakiś czas mojej działalności na rzecz zwierząt skupiałam się głównie na zwierzętach, które miałam pod swoją opieką, ale nadszedł taki czas, kiedy moje media społecznościowe zyskały większe zasięgi i więcej osób zaczęło mnie śledzić, czytać to, co piszę i uznałam, że najwyższy czas podjąć temat szerzej i zainteresować się całą populacją bezdomnych psów, bezdomnych kotów w Polsce, bo to ich głównie dotyczy temat bezdomności właśnie. I chciałam po prostu, by moje działania, skoro mają gdzieś tam zasięg ogólnopolski, jeżeli chodzi o odbiorców, przyczyniły się też dobrze do losu zwierząt na terenie całej Polski w takim razie, tak? Mhm. I stąd właśnie też pomysł na książkę, w której prócz tego, że opisuję właśnie swoje perypetie ze zwierzętami, to jak powstał mój dom tymczasowy, opisuję jakieś podstawy opieki, kładę też bardzo duży akcent na aspekt bezdomności, z czego ona wynika, jak na nią reagować i jak działać na co dzień, żeby jej po prostu nie powiększać i co można zrobić, by wesprzeć ten system. Mhm. Bo nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na tym, co mamy na swoim podwórku. Musimy wiedzieć, z czego wynika ten problem, jakie są dostępne rozwiązania systemowe i dlaczego są ważne, by w przyszłości niektóre z nich nie były konieczne, jak na przykład usypianie ślepych miotów.
1: No właśnie, tak jak wspomniałaś, usypianie ślepych miotów, tak samo sterylizacja i kastracja to wciąż są takie tematy, które budzą większe kontrowersje niż powinny.
0: Niestety tak. Często niestety pojawia się gdzieś tam aspekt religijny, jakieś takie próby uzasadnienia swojej moralności właśnie zasłaniając się religią, etyką, którą ktoś sobie sam wymyślił, bo często ludzie, którzy no nie wiem, może to odważne, co powiem, ale nie powinni sobie rościć prawa do decydowania o tym, co jest etyczne, a co nie. Podejmują takie decyzje i głoszą to w świecie. Myślę, że najważniejsze jest zrozumienie, że obecne rozwiązania systemowe, które wzbudzają największe kontrowersje, czyli kastracje aborcyjne oraz usypianie ślepych miotów są konieczne.

0: aby w przyszłości nie musiały być konieczne. Mówię przede wszystkim o usypianiu ślepych miotów. Jakby to nie jest rozwiązanie, które kogokolwiek cieszy i które kogokolwiek zadowala i sprawia, że czuje ulgę, kiedy je podejmuje. Dla mnie każde takie przeżycie to jest ogromny ciężar psychiczny i emocjonalny i przeżywam to i przeczytałam ostatnio maila, w którym ktoś mi zarzuca, że dla mnie to jest łatwe, bo już wiele razy to robiłam. Właśnie nie. Im więcej razy to robię, tym gorzej to przechodzę tak naprawdę. I przyznam szczerze, że jestem tym troszeczkę przerażona, ale w związku z tym jestem cały czas w terapii. Jakby mam ten komfort, że mogę być raz w tygodniu w terapii, na sesji terapeutycznej i omawiać też moje bieżące przeżycia związane na przykład z odchodzeniem zwierząt, z krzywdą zwierząt, bo wiem, jakie to jest obciążające. I jeżeli chcemy, by kiedykolwiek nie trzeba było usypiać ślepych miotów, to musimy na razie to robić, ponieważ obecnie mamy w Polsce około 1 000 000 bezdomnych kotów. 1 000 000 bezdomnych kotów w samej Polsce. I mamy średnią życia kota, która wynosi 2 lata. Zapewne wiesz, ile może żyć kot w warunkach domowych, tak? Może dożyć nawet i do 20, jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli będzie zdrowy genetycznie i będzie dobrze traktowany i tak dalej. Natomiast średnia ta wynika z tego, że koty po prostu giną w bezdomności i nie są wolno żyjące. Jeżeli kot został udomowiony przez człowieka, to jest zwierzęciem domowym i jego miejsce jest w domu, a nie w bezdomności po prostu. Inna sprawa jest taka też, że 90% kociąt, które rodzą się w bezdomności, nie dożywa 3. miesiąca życia, więc one też znacznie wpływają na zaniżenie tej średniej i ostatnio sobie skojarzyłam, że to decydowanie, że tu mamy te ślepe mioty, tutaj mamy inne koty, które wymagają pomocy. Kojarzysz ten dylemat moralny z tramwajem, który...
1: Wagonik.
0: Wagonik, który najedzie albo na 1, albo na 5 osób. Mhm. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę ten problem. I nikt nie lubi stawać przed tym konfliktem. Mhm. Tak,
1: tym bardziej jeszcze, że koty są takimi zwierzętami, które rozmnażają się nad wyraz szybko. Tutaj można byłoby je porównać prawie do królików, bo kotki dojrzewają
0: bardzo szybko.
1: Po kilku miesiącach zaledwie są w stanie...
0: Po 4-5 już są w stanie zejść w ciążę. Ostatnio trafiła do mnie kotka, misja kosmiczna Artemis 2, która w wieku 6 miesięcy została zgarnięta przez dziewczynę, która w ogóle ma ode mnie kota i napisała do mnie, że jest taka i taka sytuacja. Znalazła kotkę, która akurat piła wodę z brudnej fontanny i ją udało się ją capnąć i złapać i poszłam z nią na drugi dzień do weterynarza i okazało się, że jest w ciąży. 6-miesięczna kotka w zaawansowanej ciąży. I sprawa wygląda tak, że jeżeli młoda kotka urodzi pierwszy miot początkiem roku, w marcu, w kwietniu, to kotki z jej pierwszego miotu pod koniec roku mogą mieć już swoje młode, a ona w tym roku może mieć 3 mioty. Więc sprawa jest bardzo trudna do opanowania i na razie wymaga...
1: To nawet nie mnożenie, tylko potęgowanie się nam robi tutaj,
0: tak,
1: jeśli chodzi o liczbę kotów.
0: Tak, to jest wielka piramida.
1: Czyli pomagać zwierzętom trzeba, ale mądrze, bo niestety to też jest kwestia tego, że ludzie przyjmują małe kocięta i nie potrafią się nimi do końca zajmować. Próbują to robić na podstawie czasami starych porzekadeł albo takich rzeczy typu karmienie młodych kociąt albo szczeniąt mlekiem krowim.
0: I tak, i niestety mam tego przykład u siebie w domu teraz. Trafiły do mnie kocięta, które przez 3 tygodnie były karmione krowim mlekiem, bo komuś kotka okociła się w kanapie i uciekła. Jakaś dziwna sytuacja. I ta osoba, to nie jest tak, że nie znała się na obsłudze telefonu, to nie była osoba starsza, wyłączona ze społeczeństwa, wyłączona, wykluczona cyfrowo i tak dalej. Małżeństwo około 40 znalazło w sieci numer telefonu do stowarzyszenia, żeby zadzwonić, powiedzieć, że te kocięta już się mają źle i zaraz może nadejść koniec. Ale przez 3 tygodnie nie znalazł się czas, sposobność, przemyślenie, żeby w internecie sprawdzić, jak to robić. I jak słyszę, że bo w bajkach koty piły mleko. W bajkach koty też mówiły po polsku.
1: Albo spadały z dużych wysokości.
0: Tak, zgadza się. I no, chciałabym, żebyśmy jako ludzie dorośli, bo oczywiście uważam, że dorośli są odpowiedzialni za takie rzeczy. Dziecko nigdy nie powinno być odpowiedzialne za zwierzę. Może co najwyżej dostawać obowiązki adekwatne do wieku, ale pod nadzorem rodzica. Nie możemy się dłużej tłumaczyć dobrymi intencjami.

0: Bo dobrą intencję miałam ja w wieku 6 lat, jak wlewałam karpiowi płyn do kąpieli do wanny, żeby miał bąbelki, bo myślałam, że będzie mu smutno, bo byłam po prostu niemądrym małym dzieckiem. A jeżeli jesteśmy ludźmi dorosłymi, to najważniejsze, co możemy zrobić, mając te dobre intencje i dobrą wiarę, to jest sprawdzić, jak tak naprawdę można pomóc.
1: Do pomyślenia.
2: Temat zwierząt to jest też coś, co potrafi bardzo połączyć ludzi, nie tylko w internecie, ale mam wrażenie, że taka pomoc tym naszym braciom mniejszym jest często uznawana za coś bardzo szlachetnego.
0: To prawda, chociaż wiesz, też zależy, po której stronie barykady jesteś, bo niestety są już barykady, bo mamy osoby takie jak ja, które właśnie mówią o tych rozwiązaniach systemowych w odniesieniu do całej populacji bezdomnych kotów i tak dalej, a mamy osoby, które nadal stosują bambinizację, czyli to takie podejście do zwierzaczka, bo jest słodki, puchaty i trzeba mu pomóc na taką ludzką modłę. Mamy bardzo szkodliwą antropomorfizację, która na przykład mówi, że jak kotce się zrobi kastrację aborcyjną, to ona będzie cierpieć i płakać za młodymi, co jest absolutnie nieprawdą i jest nadawaniem cech ludzkich zwierzęciu. I mamy po drugiej stronie właśnie tych ludzi, którzy głoszą coś przeciwnego. I dochodzi do konfliktów nieraz, chociaż ja staram się ich unikać, bo nie chcę na to tracić energii, wolę ją spożytkować na zwierzęta, ale spotkałam na swojej drodze bardzo dużo serdecznych ludzi, którzy zajmują się tym, co ja, albo chcą mi po prostu pomóc, czy w ogóle chcą pomóc zwierzętom przede wszystkim. I na przykład w zaufaniu pytają się mnie, jak mogą to zrobić, o czym też zresztą piszę w tej książce. Jest jeden wielki rozdział poświęcony właśnie w całości ludziom, których poznałam, którzy oddają się ciekawym formom wolontariatu w możliwych dla siebie warunkach. Na przykład mam kumpla, który na co dzień pracuje w IT, a po godzinach szyje hamaczki dla szczurów laboratoryjnych. Więc wiesz, metod wolontariatu jest wiele i jeżeli zaczniesz już, to na pewno na swojej drodze poznasz bardzo dużo osób, z którymi połączy cię miłość do zwierząt, ale potem nieraz ta relacja wychodzi poza te zwierzęta i stajecie się kumplami, przyjaciółmi tak na życie. Mhm.
2: Czyli na pewno temat zwierząt jest przynajmniej takim, który budzi emocje, nawet jeżeli to nie są tylko pozytywne. Mogą to być też negatywne, ale jest to coś, co no, jest bliskie ludziom, po prostu.
0: Jest bliskie, dlatego że zmienia się też troszeczkę mimo wszystko podejście do zwierząt, bo wydaje mi się, że o ile nadal jest ta duża skala bezdomności, nadal społeczeństwo się uczy na temat dobrych praktyk w stosunku do zwierząt, szczególnie domowych, to podejście już się na pewno zmieniło, bo kiedyś ono było dużo bardziej takie przedmiotowe, że zwierzę było bardziej jakby częścią domu, a nie częścią rodziny, tak bym powiedziała. Mhm. Teraz coraz częściej zwierzę staje się częścią rodziny i o ile samo to uważam za super, tak nadal podtrzymuję to, co mówię. Nie wolno mimo wszystko mu nadawać cech ludzkich, bo to jest duża krzywda dla zwierzęcia. Traktować je jak człowieka. Powinno się zwierzę traktować jako zwierzę, którym jest.
2: Zgodnie z jego behawiorem.
0: Tak.
2: Magda też nie tylko zajmuje się pomocą małym zwierzętom domowym, takim jak koty czy psy, ale zdarzyło jej się też pomagać dzikim zwierzętom. I tu też jest pewien, myślę, apel do ludzi, którzy takie zwierzaki ci podrzucali w ogóle.
0: Całe szczęście, jeżeli trafiają do mnie takie zwierzęta, to już po interwencji na przykład straży miejskiej, tak, ekopatrolu czy lekarza weterynarii, nie zdarza mi się, żeby osoby prywatne po prostu sobie wynosiły zwierzęta z lasu. Niemniej jednak często to jest przyczyną, dla której te zwierzęta do mnie trafiają, tak, bo komuś się wydaje, że jak samotny zajączek sobie leży w lesie, to trzeba mu natychmiast pomóc, a nie wiedzą, że zabierając go z lasu, prawdopodobnie pozbawiają go życia, tylko rozciągnięte to jest w czasie i przysparza mu to wiele cierpienia. Dlatego, że mały zając bardzo źle reaguje na zmiany środowiska i tak naprawdę on siedzi w tych krzaczkach sam, dlatego że jego mama, żeby nie zostawiać na nim zapachu dla tropiących zwierząt, przychodzi do niego raz, dwa razy dziennie i go karmi i potem ucieka, żeby zapewnić mu większe bezpieczeństwo. Więc uważam, że nie ma miejsca na podejmowanie takich pochopnych decyzji w momencie, kiedy mamy w kieszeni dostęp do wiedzy całego świata. I jeżeli

0: nie ufamy temu, co znajdziemy w Google i jestem też troszkę przeciwniczką korzystania z AI w tej kwestii, dlatego że AI potrafi ci napisać, że jeżeli kotu się przykleiła do łapki guma do żucia, to trzeba tą łapkę włożyć do zamrażarnika, żeby guma się zamroziła i potem ją wyskrobać, więc jak już to lepiej Google, a najlepiej jest zadzwonić do kogoś, kto wie, albo do kogoś, kto będzie wiedział, kto wie. Tak zawsze mówię, że po prostu masz ten telefon w ręku, naprawdę możesz z niego skorzystać w każdej chwili i nie ma dla mnie po prostu usprawiedliwienia dla pochopnych działań, które mogą doprowadzić do śmierci, pośrednio albo bezpośrednio, śmierci i cierpienia. Tak jak był ten przykład z tą sarną, którą pani przykryła własnym ciałem, żeby ją ogrzać przed przyjazdem służb, no to tak jakby ciebie własnym ciałem przed przyjazdem służb przykrył słoń i lew jednocześnie. Mega komfort, zero stresu.
1: Dla sarny.
0: Tak.
1: Porozmawiajmy jeszcze może o czymś milszym, bo chciałam zapytać cię o imiona, które nadajesz zwierzakom. Wszyscy, którzy cię na pewno obserwują, wiedzą, że są specyficzne albo nawiązują do jakichś konkretnych rzeczy. Może właśnie byś sama opowiedziała trochę więcej, bo nie chcę zdradzać. No już sama mówiłaś o kotce, która miała na imię Misja Artemis 2.
0: Tak. Wiesz co, opisuję też w książce właśnie, bo to jest pytanie, które jest mi zadawane za każdym razem i za każdym razem mam ochotę zmyślić inną historię, skąd taki pomysł, żeby dla mnie te odpowiedzi były ciekawe, ale z drugiej strony to jest dla mnie ogromny komplement, bo to znaczy, że te oryginalne imiona są bardzo nieodzowną częścią, powiedzmy, wizerunku fundacji, tak? I bardzo się kojarzą i też wiem, że one przysporzyły wielu obserwatorów fundacji, bo ludzie widzą to śmieszne imię nawiązujące do popkultury, czy jakieś takie mega abstrakcyjne.
1: Jak był miot przedszkolny.
0: Tak, był miot przedszkolnych problemów, czyli jak to było?
1: Kożuch na mleku,
0: kożuch na mleku, rozwód rodziców i brukselka w zupie, tak. Był też miot sprzętów AGD i to była sokowilówka wolnoobrotowa i frytkownica beztłuszczowa. Był seniorek piesek Robert Kubica. Mam królika, mam trzy króliki, jeden nazywa się Lucyna, drugi Fa w kulce, a trzeci profesor Rafał Wilczur. Ogranicza nas tylko wyobraźnia, a moja ewidentnie nie ma tych ograniczeń. I czasami się boję, co wypluję jako kolejne, ale to jest w sumie super przygoda, bo każda moja kolejna myśl jest dla mnie niespodzianką. Mhm.
1: Wspomniałaś jeszcze o zwierzętach seniorach. To też jest nieodzowna część twojej fundacji.
0: To prawda. Jest ich na pewno mniej niż maluchów, bo głównie zajmuję się maluchami, bo to jest dość trudna grupa. Bardzo wymagająca grupa zwierząt i nie wynika to z tego, że wolę małe koteczki, bo przyznam szczerze, że tak charakterologicznie czy w kwestii, wiesz, interakcji, to największą przyjemność sprawia mi obcowanie z dorosłymi kotami, które już mają swoje charaktery, są takie złożone, trzeba je obserwować, trzeba wyczuć relacje z nimi, to jest super doświadczenie, a maluchy... No to wiesz, tak jak z noworodkami chyba trochę, że to jest, leży taka kreweta, musisz ją nakarmić, przewinąć albo w tym przypadku podetrzeć, żeby się wypróżniła i do inkubatorka, tak, do grzania. Więc to może wyglądać słodko na zdjęciach i na filmikach, ale jest przy tym masa roboty. Ja od 8 lat jestem matką karmiącą po prostu i mam nocne pobudki, jestem wiecznie niewyspana i śpię na raty. Wczoraj odkryłam, że moja dwójka kociąt, Hubert Urbański i Tadeusz Sznuk,
1: to imiona kociąt,
0: robią rzeczy niegodne. Mianowicie odkryłam, że Tadeusz Sznuk się po odbycie Tadeusza. I musiałam wczoraj kąpać te dwa koty, bo były całe w gównie. Ludzie, jak ja czytam, że moja praca polega na głaskaniu kociąt, to mam ochotę bić. Naprawdę.
1: Biologia, no. Co
0: biologia, tu? Dużo oblechów, strasznie. Moje absolutne nemezis to są nicienie w odchodach. Nie daj Bóg, jeśli są jeszcze żywe i się poruszają.
1: Czyli opieka nad małymi zwierzętami to nie tylko kotki, pieski, małe, puchate zwierzątka.
0: Ale wróćmy do seniorów. Mhm. Przepraszam, odbiegłam od tematu, ale ciężko. Wiesz co, tak teraz do mnie dochodzi, że w sumie ciężko jest... tak odpowiadać na takie pytania bez gdzieś tam odlecenia w jakąś stronę, dlatego że po prostu temat zwierząt jest zbyt obszerny, żeby być w stanie go zamknąć.
1: A mamy tylko 20 minut i szczerze mówiąc ten nasz czas no już tak dobiega końca, że tak...
0: Postaram się streścić.

0: Tak, seniory ratuję. Często niestety moja pomoc polega na tym, że są ze mną po to, żebym mogła je bez bólu, w spokoju, z pełnymi brzuszkami i w czułych ramionach odprowadzić na drugą stronę. I z jednej strony cieszę się, że mogę to zrobić i mogą odejść z godnością, a z drugiej strony bardzo cierpię, bo nie jestem w stanie posprzątać bałaganu, który uczyniła ludzka ignorancja do tej pory w ich życiu.
1: Jeśli państwo są ciekawi, co jeszcze wydarzyło się w życiu Magdy, albo tego, w jaki sposób można pomagać zwierzętom, to polecam książkę Kłaki w kawie. Magdalena Jaźwińska była moją gościnią. Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Fundacja Tymczasem u Magdy, jeżeli chcieliby z kolei państwo znaleźć na Instagramie. I ja za dziś dziękuję. Ewelina
0: dziękuję
1: Kamińska.
0: Bardzo.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Pa, pa.
2: Myślenia. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara?
3: No.
4: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska jako pierwsza podpisze dziś umowę SAFE. Pieniądze unijne trafią na dozbrajanie. Mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie zostali dopuszczeni do pracy. Nadchodzące lato ma być upalne i suche, z gwałtownymi burzami. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Dziś podpisanie umowy na unijny program SAFE. Polska podpisze umowę jako pierwsza w Europie, wskazywała w Polskim Radiu 24 pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: To jest naprawdę historyczny moment, bo pierwszy raz w historii Unii mamy taki program. Polska miała najbardziej obszerny wniosek, najwięcej projektów zgłosiliśmy. Dostaliśmy największą alokację, czyli tej pracy na dokumentach było najwięcej. Do tego jeszcze po drodze weto pana prezydenta. A i tak jesteśmy pierwsi na linii mety.
1: Jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki. W sumie prawie 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Tymczasem przeciwnicy unijnego programu SAFE protestowali przed domem premiera Donalda Tuska w Sopocie. Jak powiedział Radiu Gdańsk, aspirant Radosław Jaśkiewicz z sopockiej policji, w proteście, który przebiegał spokojnie, wzięło udział 50 osób. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nadal nie zostali dopuszczeni do pracy. Wczoraj pojawili się w siedzibie instytucji, aby przekazać prezesowi Trybunału decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten wydał zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków. O szczegółach Piotr Durys.
3: Sędziowie w siedzibie Trybunału nie zastali prezesa.

0: Radca Bogdana Święczkowskiego, sędziów Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską przyjął zastępca, wiceprezes Bartłomiej Sachański. Usłyszeli, że ich argumenty zostaną przekazane prezesowi w poniedziałek i że nadal nie zostaną dopuszczeni do pracy, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
1: Niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania.
0: Zdaniem sędziego Krystiana Markiewicza decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zmieniła sytuacji sędziów w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
0: Sędziowie czekają teraz na poniedziałek. Natomiast do 20 maja Polska będzie musiała się wytłumaczyć przed Europejską Instytucją z sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Piotr Turys, Polskie Radio.
3: Eksperci nie mają dobrych wieści. Chwilowe ochłodzenie i opady deszczu nie wpłyną na suszę. Jak tłumaczy Grażyna Dąbrowska z IMGW, woda będzie słabo wsiąkać w suchą glebę.
4: Są to deszcze nawalne. Duża ilość deszczu spada gwałtownie w krótkim czasie na bardzo wysuszone podłoże. Ta woda nie ma szans wsiąknąć, bo ziemia nie przyjmuje tak przesuszona wody. Ale dobrze, że w ogóle i to, bo naprawdę jest sucho.
3: Hydrobiolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska przypomina, że Polska od lat boryka się z niedoborem wody. Należy ją zatrzymywać na różne sposoby.
5: Mogą to zrobić i leśnicy poprzez zatykanie rowów w lasach i odtwarzanie mokradeł. Może to zrobić rolnik poprzez nasadzenia śródpolne. Mogę to zrobić ja, łapiąc deszczówkę i na przykład nie podlewając ogródka, kiedy pada, bo takie sytuacje też się zdarzają. Więc to wszystko możemy zrobić my, ale też potrzebujemy jednocześnie wdrożenia zmian na poziomie systemowym, czyli w ogóle zmiany naszego myślenia o wodzie. Już nie jest jej za dużo i musimy ją spuścić z kraju, jest jej za mało i musimy ją w kraju zatrzymać.
3: Nadchodzące lato ma być upalne i suche, z gwałtownymi burzami, przede wszystkim ze względu na zjawisko El Niño. Spowoduje ono anomalie pogodowe, z jednej strony fale intensywnych i długich upałów, z drugiej gwałtowne burze i ulewy z gradem. W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim dobiega końca okres wyźrebień. Na świat od początku roku przyszło ponad 70 maluchów. Pracownicy oczekują 20 kolejnych, mówi pełniąca obowiązki prezesa stadniny Weronika Sosnowska.
6: Do tej pory jesteśmy zadowoleni z tegorocznego przychówku. Wśród źrebaków są takie, które się szczególnie wyróżniają, więc mamy nadzieję, że będą się pomyślnie rozwijały i w przyszłym roku zawojują ringi pokazowe. Dominują konie gniade, natomiast no, w tym roku mamy wiele siwych źrebiąt. Tego jeszcze nie widać, ponieważ ich futerka są brązowe. Mam takie źrebaki, przy których mi szybciej bije serce i tak co roku jest.
3: Sezon wyźrebień potrwa w Janowskiej Stadninie do końca maja.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części kraju. Prognozowane opady do 35 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 70 km na godzinę, lokalnie też grad. W nocy opady deszczu już w całym kraju, temperatura od 2 stopni na Pomorzu do 11-12 na południowym wschodzie, w piątek od 9 stopni na północy do 20 na południowym wschodzie. Pięć minut po północy.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, zapraszam. Dziś audycja wspomnieniowa, chociaż zobaczymy, czy to będą miłe wspomnienia, bo poznaliśmy kilka dni temu najnowszy raport Europejskiego Programu Copernicus o klimacie w 2025 roku. I co z niego wynika? Za nami trzeci najcieplejszy rok w historii pomiarów, a Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie. Jakie to rodzi konsekwencje? Jak temu zapobiegać? A może pogoda w tym roku może nas choć na chwilę uspokoić, bo przecież za nami mroźna zima? Te pytania padną w naszej rozmowie, a w studiu dr Aleksandra Kardaś z Fundacji Edukacji Klimatycznej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zaskoczenie, smutek, czy jeszcze większa mobilizacja do działania? Jakie emocje pani towarzyszą, kiedy zapoznała się pani ze szczegółami raportu?
9: No, moim zdaniem przede wszystkim ten raport pokazuje nam, że zmiana klimatu i jej konsekwencje toczą się dokładnie w takim kierunku, w jakim się spodziewaliśmy. I on

0: Po prostu potwierdza to, co kilka lat wcześniej było przewidywane, było wskazywane jako jakieś poważne ryzyka, przed którymi Europa stoi, i po prostu zeszły rok bardzo dobrze ilustrował te różne problemy, o których od lat mówimy, a mianowicie bardzo silny wzrost średnich temperatur, występowanie fal upałów czy też gorąca w oceanach otaczających Europę, w morzach europejskich, też śródlądowych, po Tyku czy w Morzu Śródziemnym przede wszystkim w zeszłym roku. Też zagrożenie pożarowe na południu Europy. O tym wszystkim jest mowa od dawna i było to już wskazywane jako właśnie takie największe zagrożenia, ryzyka, z którymi Europa się będzie musiała mierzyć. No i to wszystko w zeszłym roku miało świetne, w cudzysłowie, przykłady.
1: Bo ten kierunek, w którym zmierzamy, no nie jest najlepszy.
0: Rzeczywiście kierunek nie jest najlepszy. Rosną nam średnie temperatury, co oznacza, że coraz częściej mamy do czynienia z takimi falami upałów, przedłużającymi się okresami, kiedy temperatury są bardzo wysokie. W zeszłym roku taka niezwykła fala upałów dotknęła na przykład północną część Europy i tam, gdzie do tej pory było najwyżej 2 dni w roku takich warunków, które by oznaczały silne obciążenie gorące dla organizmu, tym razem zdarzyły się nawet 2 tygodnie.
1: Pamiętam takie zdjęcia gdzieś zza koła podbiegunowego, gdzie termometry pokazywały blisko 30 stopni Celsjusza.
0: No właśnie,
1: to jest
0: właśnie,
1: niespodziewane.
0: Tak, u nas lato było takie trochę w normie, więc nie mogliśmy tego tak odczuć, natomiast inne części Europy zdecydowanie zostały dotknięte tymi wysokimi temperaturami w zeszłym roku.
1: Raport Kopernikusa podaje, że średnia temperatura na świecie, taka globalna, w zeszłym roku wyniosła 14,97 stopnia Celsjusza. No i ktoś, laik, powiem dosłownie, pomyśli sobie, no to nie jest przecież dużo. 15 stopni, no to jest takie umiarkowane ciepełko, powiem kolokwialnie. Tylko, że no musimy tę temperaturę porównać, jak ona wyglądała na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
0: Tak, albo możemy ją nawet porównać do czasów przedprzemysłowych i odkryć, że to już jest ponad 1 stopień, blisko 1,5 stopnia powyżej średniej z czasów przedprzemysłowych. Taki 1 czy 1,5 stopnia zmiany temperatury średniej liczonej dla całego świata, to nie jest tak mało, bo musimy sobie zdać sprawę właśnie, że to oznacza dużo częstsze występowanie upałów, to oznacza zmianę w ogóle tego, jak operuje cały ten system. Ta średnia jest liczona przecież nie na podstawie tego, jaką mamy dzisiaj temperaturę w Warszawie, tylko musimy wziąć pod uwagę, że to jest wzrost temperatury w oceanach, w obszarach tych podbiegunowych, gdzie wciąż temperatury są ujemne na ogół, ale jednak coraz wyższe. Tam temperatura rośnie właśnie najszybciej na całym świecie. Wszędzie temperatury muszą wzrastać, żeby ta średnia wzrosła o te 1,5 stopnia.
1: Kopernikus podaje, że też są 2 główne przyczyny tej rosnącej temperatury. Pierwsza to coraz większe stężenie gazów cieplarnianych. To znaczy, że co? Te wszystkie wysiłki, do których zobowiązywały się też państwa, na przykład w porozumieniu paryskim, żeby mniej emitować i tym samym ograniczyć wzrost temperatury na świecie, no nie do końca nam wychodzą.
0: No to jest bardzo dobra diagnoza. My o ograniczaniu emisji mówimy już od dawna, więc wielu osobom wydaje się, że robimy to nawet od dawna. Ale niestety emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu cały czas jeszcze rosną, a zwłaszcza jeśli chodzi o dwutlenek węgla. I nam już się udało podnieść koncentrację dwutlenku węgla względem czasów przedprzemysłowych o ponad 52%, metanu o 166%, tego podtlenku azotu też o 25%, więc te zmiany są bardzo poważne. W dodatku, przynajmniej w przypadku dwutlenku węgla, mamy do czynienia z takim narastającym tempem też wzrostu jego koncentracji, bo niestety, tak jak pan powiedział, nasze emisje tego gazu cały czas jeszcze rosną. Może nie jest to jakaś najdynamiczniejsza faza wzrostu, ale cały czas wzrost. A dopóki my wypuszczamy dwutlenek węgla do atmosfery, to jego koncentracja rośnie, przybywa go w otoczeniu. Mimo że część jest pochłaniana przez roślinność, część jest pochłaniana przez oceany, to około połowy cały czas, co roku w atmosferze pozostaje, przyrasta i przyrasta i przyrasta. Nawet gdyby nasze emisje były stałe, co roku takie same, to i tak mielibyśmy wzrost koncentracji dwutlenku węgla, a one rosną, więc tym bardziej ten wzrost jest i w dodatku niestety przyspiesza.
1: Ale jak pamiętam jeszcze z lekcji przyrody w szkole podstawowej, no to właśnie mówiło się, że drzewa chociażby dwutlenek węgla pochłaniają. Jak jest z tą ich umiejętnością? Jak one sobie z tym radzą?
0: Drzewa rzeczywiście pochłaniają dwutlenek węgla, nie tylko drzewa, ale też całe

0: jakby ekosystemy leśne, bo las to nie tylko drzewa, ale też krzewy, też małe krzewinki, roślinki, które są gdzieś już blisko ziemi, ale także innego typu ekosystemy, tak na przykład
1: torfowiska,
0: tak, teraz dużo mówimy o torfowiskach, bo one są takimi długoterminowymi magazynami węgla, więc one rzeczywiście dwutlenek węgla pochłaniają. Około 20-30% tego, co człowiek emituje, są w stanie wycofać z atmosfery, bo one również, trzeba powiedzieć, dwutlenek węgla emitują, bo rośliny, zwierzęta, my wszyscy oddychamy, a kiedy na przykład przyjdzie nam umrzeć, rozkładają nas jakieś inne organizmy i też dwutlenek węgla jest uwalniany do atmosfery, więc roślinność jest w stanie wycofać z atmosfery to wszystko to, co ona wydycha, co my wydychamy i jeszcze w dodatku tak 20-30% tego, co człowiek emituje, spalając paliwa kopalne. No ale właśnie reszta jest do zagospodarowania. Również oceany trochę pomagają. W oceanach rozpuszcza się część dwutlenku węgla i w ten sposób natura wycofuje tak około połowy tego, co człowiek emituje, no ale połowa, tak jak mówiłam, pozostaje w atmosferze. I w dodatku niestety ostatnie badania wskazują, że prawdopodobnie te możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez przyrodę przestają trochę nadążać, więc to już nawet można się spodziewać, że to niedługo przestanie być około połowy tego, co my emitujemy. Wciąż jakaś część będzie neutralizowana, ale coraz większa część naszych emisji będzie prawdopodobnie pozostawać w atmosferze w miarę tego, jak na przykład stan ekosystemów będzie coraz gorszy w takim sensie, że susze na przykład będą powodowały wymieranie jakiejś części roślin i one przestaną magazynować dwutlenek węgla, a przeciwnie będą się stawać jego źródłami.
1: O tym się też mówi w przypadku polskich lasów na przykład, które są coraz starsze i wielu ekspertów mówi, że wiek, coraz większy wiek polskich lasów sprawia, że też ta ich zdolność pochłaniania dwutlenku węgla spada.
0: Tutaj taki cykl życiowy lasu, to jak ono dynamicznie pochłania dwutlenek węgla, to troszeczkę wykracza poza moją specjalizację, ale to co wiem na pewno, to że jak już mamy taki las stary, który zmagazynował bardzo dużo węgla, to naprawdę wycięcie go nie będzie dobrym pomysłem, nawet jeśli posadzimy w jego miejsce nowy las, ponieważ wycinając ten las, niszcząc roślinność też w jakimś podszycie, przegrzebując glebę pod tym lasem, doprowadzimy do bardzo dużych emisji dwutlenku węgla, zniszczenia tego całego magazynu, a zanim tutaj nastąpi jakie odrośnięcie, zanim nowe rośliny posadzone w tym miejscu osiągną taką pełną moc wybierania dwutlenku węgla z atmosfery i znowu zmagazynują z powrotem taką ilość, jaka była przed wycięciem starego lasu, no to minie bardzo dużo czasu. Więc tutaj zdecydowanie eksperci wskazują, że takie stare lasy lepiej jest zachowywać i można o tym przeczytać na przykład w komunikacie Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium PAN właśnie o lasach i roli lasów w klimacie, przystosowaniu się do zmiany klimatu.
1: A drugi powód, który wskazuje raport Kopernikusa, dlaczego ten klimat i Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem, to jest właśnie wzrastająca temperatura wody w morzach i oceanach. W jaki sposób to wpływa na pogodę chociażby u nas w Polsce?
0: No tutaj trzeba podkreślić, że ten wzrost temperatury w oceanach to też jest jakby konsekwencja po prostu rosnącej koncentracji gazów cieplarnianych. Natomiast rozumiem, że to jest takie podbicie, dlaczego akurat w naszym regionie to jest szczególnie zauważalne. No więc taki cieplejszy ocean oznacza, że zmieniają nam się trochę przepływy powietrza nad Europą, że mamy masy wędrujące nieco inaczej, ale przede wszystkim to, na co się wskazuje w raporcie, to jest też skutki, jakie taki cieplejszy ocean ma dla ekosystemów morskich, dla tego, jak radzą sobie rośliny, a przede wszystkim zwierzęta morskie, bo mieliśmy do czynienia właśnie z bardzo wysokimi temperaturami w morzach, w Morzu Śródziemnym, to akurat zamknięte morze, ale też w Morzu Norweskim w zeszłym roku. No i to jest niestety bardzo trudne dla ryb i innych organizmów, które tam mieszkają i to ma poważne konsekwencje także dla naszego rybołówstwa i tym podobnych aktywności człowieka też.
1: I to nie dotyczy tylko Morza Śródziemnego, Morza Norweskiego. No, nasz Bałtyk też się ociepla. Być może ci turyści, którzy jadą tam na wakacje, no cieszą się, chociaż

0: drugiej strony, im cieplejszy Bałtyk, tym częściej na przykład zakwitają sinice i kąpać się w morzu nie
1: niestety
0: można.
1: Niestety tak. Mimo, że w ciągu ostatnich dekad udało się poprawić

0: czy w chłodnictwie, ale tutaj akurat te są dosyć mocno kontrolowane i ta branża też jest bardzo świadoma problemów i są bardzo ścisłe regulacje dotyczące tych egzotycznych gazów, więc tutaj się, chociaż one mogłyby mieć bardzo duży wpływ na klimat, to mamy nadzieję, że są pod pewną kontrolą i tego się uda uniknąć.
1: Ale wyłączyć trzeba by jednocześnie wszystkie elektrownie węglowe na przykład?
0: No to by było na pewno najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o zatrzymywanie zmiany klimatu, ponieważ wiemy, że emisji metanu i podtlenku azotu, czyli takich gazów, które są których ważnymi źródłami jest rolnictwo, może nam się nie udać zbić do zera. Bo po prostu zawsze tam się okaże, że jednak mamy pola ryżowe albo hodujemy jakieś zwierzęta, które emitują metan i nie da się zejść do zera z tym. W związku z tym trzeba nadrobić to, że nie da się likwidować tych emisji, likwidacją emisji dwutlenku węgla. I tutaj mamy o tyle prostszą sytuację, że większość dwutlenku węgla jest emitowana przy produkcji energii elektrycznej lub ciepła właśnie w elektrowniach opartych na paliwach kopalnych, czyli ropie, węglu, gazie. I w momencie, kiedy znajdziemy inne źródła energii, też energii elektrycznej, zastąpimy, to jest takie dosyć... Ja wiem, że to jest na pewno trudniejsze z punktu widzenia kogoś, kto zarządza systemem energetycznym, ale jest dużo prostsze niż zastąpienie całego systemu na przykład produkcji żywności, który jest bardzo rozproszony i ma dużo rzeczy. A tutaj jest takie coś jednak, że zamieniamy skończoną liczbę zakładów energetycznych na pewno skończoną też liczbę zakładów energetycznych lub dużo małych też.
1: Więc jest tutaj tak rozproszonych.
0: Jest tutaj takie prostsze miejsce, w którym można zrobić dużą zmianę na bardzo, bardzo szybko. A w dodatku jakbyśmy chcieli właśnie zrównoważyć fakt, że nie da się nam zlikwidować całkowicie emisji metanu i podtlenku azotu, no to w ogóle należałoby zacząć wyciągać dwutlenek węgla z atmosfery. Takie w ogóle wyglądają te scenariusze pozwalające na zatrzymanie zmiany klimatu w jakimś na bliskim etapie, znaczy na niskim wzroście temperatury. Zobaczymy, czy nam się to uda, ponieważ na razie te wszystkie technologie związane z wyciąganiem dwutlenku węgla z atmosfery to są jednak na bardzo takim początkowym etapie i możliwość ich przeskalowania do takiego rozmiaru, żeby to dawało efekt w skali globalnej, no na razie jest chyba jeszcze odległa. Więc tymczasem właśnie zamiana źródeł energii elektrycznej, cieplnej na takie, które nie dają nam emisji dwutlenku węgla, to jest taka najważniejsza, pierwsza zmiana do zrobienia.
1: No i można powiedzieć, że to się dzieje, no bo w polskim miksie energetycznym źródła odnawialne mają coraz większy procent. Tylko pytanie, czy dzieje się wystarczająco szybko.
0: No tak, a nawet jeśli weźmiemy pod uwagę całą Europę, to już w zeszłym roku właśnie według raportu Kopernikusa 46% prądu było ze źródeł odnawialnych, a tylko 27,5% z paliw kopalnych, czyli tam jeszcze doszła pewnie energetyka jądrowa w dosyć poważnym procencie. Więc tutaj tak na skalę europejską to wygląda to nie najgorzej, można by powiedzieć, ale rzeczywiście nasz miks energetyczny to nie należy do tych najmniej emisyjnych cały czas jeszcze.
1: Tak, tutaj jeszcze dużo do zrobienia przed naszym krajem. A spójrzmy, pani doktor, za okno teraz, no bo za nami mroźna jak na ostatnie lata zima. Czy, tak jak powiedziałem na wstępie, te kilka tygodni mrozów i taka zima, którą wielu z nas pamięta z lat poprzednich, z lat swojej młodości na przykład, czy to powinno nas uspokoić i trochę uśpić naszą czujność?
0: No, ale tutaj już mi pan sugeruje odpowiedź. Usypianie czujności to wiadomo, że nie jest dobre, to nie jest na miejscu. Wraz ze zmianą klimatu chłodne zimy zdarzają się co prawda coraz rzadziej, ale wciąż się zdarzają. Tak wygląda właśnie wzrost średniej temperatury. On przekłada na to, że ciepłych zim jest coraz więcej jest bardzo ciepłych zim, ale chłodne wciąż również są możliwe. Chłodne zimy, chłodne miesiące, chłodne dni, nawet chłodne lata, czy zimny maj, tak jak w zeszłym roku.
1: Tak, no bo ktoś powie właśnie, że my tutaj rozmawiamy o tym, że 2025 był trzeci najcieplejszy w historii, ale przecież u nas w Polsce to tego lata prawie nie było. Tymczasem za kołem podbiegunowym było prawie 30 stopni.
0: Ale też w Polsce rok był tak naprawdę bardzo ciepły, jeżeli weźmiemy pod uwagę aktualną normę klimatyczną, czyli średnie temperatury z lat 1991-2020, czyli nie jakieś tam przedprzemysłowe, nie jakieś sprzed kilku 10 lat, tylko nawet ten ostatnie, według których się oblicza aktualnie,

0: normę. I nawet względem tej aktualnej normy średnia temperatura w Polsce, która w zeszłym roku wyniosła 9,5 stopnia, to było 0,8 stopnia powyżej normy i był to w związku z tym według ustaleń, według takiej klasyfikacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok bardzo ciepły u nas. I większość miesięcy była ciepła lub w normie i tylko ten zimny maj i takie umiarkowane lato, kiedy człowiek tak odczuwa, że już chciał założyć krótką sukienkę czy krótkie spodenki i wtedy widocznie niekoniecznie były do tego takie sprzyjające warunki i to nam sugeruje, że było inaczej, ale naprawdę był to właśnie rok tak naprawdę bardzo ciepły.
1: No i tutaj dochodzimy tak naprawdę do clou naszej rozmowy, że często wiele osób myśli o klimacie, opierając tę swoją wiedzę tylko na emocjach i na odczuciach, na tym, co widzi się za oknem, czyli no jak mamy chłodne lato albo mroźną zimę, no to znaczy, że wcale tej zmiany klimatu nie ma albo nie jest ona tak groźna. Jak zatem w takim razie rozmawiać z ludźmi i komunikować i uświadamiać ich jednak, że to się już dzieje i że te skutki, które odczuwamy, chociażby teraz ekstremalną suszę w połowie wiosny, czy powódź sprzed 2 lat, no to się dzieje, to są właśnie te skutki.
0: No tutaj pewnie nie ma jednej odpowiedzi, bo każdy z nas jest inny. Dla niektórych przekonujące będzie pokazanie im danych, wykresów, zajrzenie do biuletynu monitoringu klimatu Polski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i po prostu popatrzenie, że co prawda temperatury z roku na rok potrafią bardzo skakać, raz być wyższe, raz być niższe, ale jeżeli popatrzymy na kilkadziesiąt lat, to widać, że jednak średnie temperatury rosną. Dla innych może być przekonujące spojrzenie może też na statystyki, ale w taki krótszy sposób. Przypomnienie, że jeszcze w latach 61-90 dni z temperaturą powyżej 30 stopni to były ewenementy w Polsce. To się zdarzało raz, dwa razy w roku, może trzy. A teraz spodziewamy się ich co roku. One są teraz 3 razy częstsze. Około 10 dni takich w ciągu roku możemy się spodziewać
1: tak,
0: no w naszym kraju.
1: Już w majówkę jest temperatura dobijała, tak, do 30 stopni. Tak,
0: tak, więc to jest po prostu taka zmiana, którą możemy zaobserwować u siebie. Właśnie chociażby te zawartość szafy, o której już wspomniałam trochę, że mamy te sukienki przeznaczone na temperaturę 30 stopni i one nie czekają na wyjazd nad Morze Śródziemne. My się spodziewamy, że założymy je w Warszawie przez kilka dni w ciągu roku, więc może nawet tych sukienek mamy już kilka. Więc i właśnie to też jest taki z kolei anegdotyczny przykład tego, co każdy może zobaczyć w swojej szafie po prostu i tym, jak się spodziewać. Wiele osób zaczyna mówić, że właściwie to nie ma zimowej kurtki, bo w sumie to nie była potrzebna już przez ostatnie wiele lat. Może w tym roku sobie kupili, bo raz się pojawiła ta chłodna zima, więc takie, myślę, szafowe spojrzenie może być zaprawdę trochę humorystyczne, ale takie właśnie trafiające do osób, które na co dzień może nie obcują z danymi, ale za to już dobrze wiedzą, na jakie zakupy się wybierą.
1: No ale ta wiedza i te dane przecież są łatwo dostępne, więc można zajrzeć, tak jak pani powiedziała, czy to na stronę Instytutu Meteorologii, czy na stronę Nauka o Klimacie, która
0: tak
1: bardzo
0: jest
1: rzeczowo i konkretnie pisze o tym, co z tym naszym klimatem się dzieje. Polecamy też również naszą audycję, w której wiele ekspertek i wiele ekspertów nam to wszystko tłumaczy. A dzisiaj o klimacie w 2025 roku i o raporcie Kopernikusa na ten temat rozmawiałem z dr Aleksandrą Kardaś z Fundacji Edukacji Klimatycznej. Bardzo dziękuję.
0: Również dziękuję.
1: I dziękuję państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: W studiu jest razem ze mną Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Od wczoraj wiemy, że stopy procentowe pozostają bez zmian. Dziś odbyła się tradycyjna, comiesięczna konferencja prezesa NBP, profesora Adama Glapińskiego, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. I wiele osób czekało na to wystąpienie, bo słowa prezesa mogą stanowić pewną wskazówkę, co dalej ze stopami. Obniżek z uwagi na rosnącą inflację chyba na razie nie ma się co spodziewać. Pytanie za Zatem czy nie powinniśmy się przygotować na ich podwyżkę?
4: Na razie chyba jeszcze nie, ale Aha. faktycznie widmo

0: podwyżek zaczęło nad nami krążyć. I choć na razie Rada nie chce gwałtownie reagować, to jednocześnie bardzo uważnie przygląda się sytuacji. Głównie dotyczy to oczywiście tego, jak będą kształtowały się ceny ropy i paliw i jak to wszystko będzie przekładało się na wzrost inflacji. Na razie ona jest jeszcze w granicach odchyleń od tak zwanego celu inflacyjnego, no ale co będzie w przyszłości, tego na razie nikt nie wie. No i stąd też każde rozwiązanie jest dziś właściwie na stole, o czym mówił także na dzisiejszej konferencji prezes Glapiński. Posłuchajmy.
1: Tak jak dotychczas będziemy działać, tak by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie.
0: No a kiedy takiej ewentualnej podwyżki możemy się spodziewać, to znaczy jakie kryteria musiałyby być spełnione, żeby do tego doszło? Jak powiedział Adam Glapiński, podwyżki stóp będą konieczne, jeśli tempo wzrostu cen przekroczy cel inflacyjny, którego górna granica wynosi 3,5%.
2: To teraz porozmawiajmy proszę o powracających nadziejach na polski samochód elektryczny. Wszyscy pamiętamy Izerę, która wyjechała tak wirtualnie z desek kreślarskich. Ciekawy design, ale dziś minister aktywów państwowych ogłosił zawarcie poważnego porozumienia i ogłosił nazwę nowego partnera strategicznego dla spółki Electromobility Poland. Czyżby Izera została wskrzeszona?
0: I tak i nie, bo sama nazwa Izera odchodzi do lamusa, ale sam projekt budowy polskiego samochodu elektrycznego, wręcz przeciwnie, ten projekt nabiera nowego wiatru w żagle, a to za sprawą właśnie ogłoszonego dziś nowego partnera strategicznego dla Electromobility Poland. Tym partnerem będzie tajwański koncern Foxon. To jest gigant technologiczny i największy na świecie producent elektroniki. Tu warto dodać chociażby, że roczne obroty tej firmy wynoszą tyle, co 1/4 PKB całej Polski, a więc widzimy
2: gigant,
0: że jest to bardzo poważny partner biznesowy. No i choć Foxon znany jest głównie z produkcji elektroniki, w tym produkuje chociażby iPhony, to od kilku lat coraz silniej wchodzi także w branżę automotive. Obecnie koncern produkuje już kilka modeli pojazdów elektrycznych pod własną marką. Współpracuje też z innymi przedsiębiorstwami z branży, na przykład z Mitsubishi czy z grupą Stellantis. A grupa Stellantis, dodajmy, to właściciel takich marek jak Fiat, Peugeot czy Opel. To dzisiejsze porozumienie otwiera nam, jak zapewniają władze i Ministerstwa Aktywów Państwowych i władze spółki Electromobility Poland, do kluczowych komponentów, które są potrzebne, aby taki samochód wyprodukować. Otwierają nam też drogę do technologii oraz know-how, ale też to porozumienie pozwoli na uruchomienie 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na tę inwestycję w Jaworznie. Te pieniądze do tej pory były zagrożone. W pierwszej fazie projektu, jak mówił dziś minister Wojciech Balczun, mają być produkowane 3 modele samochodów, a pierwsze auto ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Posłuchajmy.
3: Natomiast to, co najważniejsze, to jest to, że korzystając z rozwiązań istniejących, dotyczących konkretnych modeli samochodów, my będziemy budowali kompetencje w zakresie rozwijania tej palety, ale już na bazie naszej też myśli technologicznej, która będzie wynikała z budowy kompetencji w tym zakresie po stronie polskiej. Będziemy oczywiście szukali nazwy, zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
0: Tak czy inaczej, słyszeliśmy potwierdzenie ministra, że nazwa Izera odchodzi do lamusa. Tu też może warto dodać, że za poprzedniej władzy Izera miała powstawać we współpracy z chińskimi firmami. Początkowo był to Geely, a następnie Chery. Ostatecznie zdecydowano jednak na zmianę kluczowego partnera do tego projektu w obawie chociażby przed problemami, które mogłyby się wiązać z transferem technologii. Teraz ma być zupełnie inaczej. Posłuchajmy, co o tym mówi Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.
4: Mówimy o realnym transferze technologii do Polski, do budowy łańcucha wartości opartego na local contencie, co jest bardzo ważne. I do tego mówimy o partnerze, który nie tylko wnosi know-how i transfer technologiczny, ale też jest partnerem finansowym w całym przedsięwzięciu. I to jasno pokazuje, że jest tutaj bardzo duży potencjał, a wcześniejsze potencjalne współpracy po prostu aż takiego zakresu nie dawały i przede wszystkim nie dawały tej możliwości, że to właśnie tutaj w Polsce ten cały know-how

0: będzie gromadzony. Będziemy mieli budowaną fabrykę, która będzie nie tylko montownią, ale będzie też realnie wpływać na to, jak ten całokształt produkcji będzie wyglądał, łącznie z montażem układów napędowych, z montażem i produkcją baterii, z lakiernią itd., itd. Plus do tego oczywiście całe centrum R&D.
1: No jednak jak wiemy, stworzenie samochodu to jedno. Inną kwestią jest to, czy znajdą się amatorzy na polski samochód elektryczny, no ale odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero pewnie za jakiś czas.
2: Raport gospodarczy w magazynie Saldo. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
3: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
4: Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a dzisiejszym gościem jest profesor Wiesław Tarnowski, chirurg, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich ze Szpitala Orłowskiego w Warszawie. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Szanowni Państwo, będziemy dziś rozmawiać o operacjach bariatrycznych. W tym czasie, w tej dobie, gdy tak wiele mówi się o chorobie otyłościowej, o tym, że ona jest taką cywilizacyjną właściwie plagą już bardzo wielu społeczeństw, no równie często mówi się o leczeniu choroby otyłościowej i równie często o operacjach bariatrycznych. One nie są remedium na całe zło, prawda, panie profesorze?
6: No jest to tylko fragment całego leczenia. Nie wiem, czy w ogóle najważniejszy, tak mi się wydaje. Oczywiście to jest ten fragment, którego wszyscy się może boją najbardziej. Ale zanim do operacji dojdzie, no to pacjent musi być odpowiednio przygotowany do tej operacji. Musi przejść przez psychologa, musi przejść przez dietetyka, przez internistę, diabetologa, kardiologa, pulmonologa i jeszcze innych logów, że tak powiem, w zależności od potrzeb. I dopiero gdzieś tam na końcu jest chirurgia. Bezpieczna, no bo wszyscy się boją, że tam zaraz się coś stanie. Chirurgia bariatryczna, chcę powiedzieć, jest chirurgią bardzo bezpieczną. Dlaczego? Dlatego, że oddziały, które zajmują się zawodowo chirurgią bariatryczną, no te, które robią dużo operacji, są do tego przygotowane. Muszą mieć odpowiedni sprzęt, który jest inny niż dla osób no, z prawidłową wagą. Rzeczy takie zupełnie podstawowe, na przykład no, mankiet do mierzenia ciśnienia dla osoby, która waży 180 kg, musi być inny. Stołek, na którym ten człowiek usiądzie, wózek, na którym będziemy go wieźli. To są wszystko rzeczy, które muszą być w sposób celowany dla tych osób, zorganizowane, nie wiem, kupione, sprowadzone i cokolwiek. Natomiast muszą być w miejscu, gdzie są wykonywane operacje bariatryczne. A więc, żeby można było chorego zoperować, musi być spełniona cała masa warunków. Dlatego to jest dosyć bezpieczna chirurgia.
5: Ale pan profesor powiedział i zwrócił uwagę, że no nie dla każdego to jest jakiś rodzaj ostateczności. Dla wielu osób, a to jest takie pierwsze myślenie. To znaczy, no jeśli nie mogę sobie poradzić z chorobą otyłościową, no to trzeba zrobić operację i to się samo stanie wszystko, bo żołądek przestanie być wielkim tworem, do którego trafia mnóstwo rzeczy. No po prostu operacja i no i tyle. I po chorobie.
6: Tak, absolutnie ma pani rację. I tak się zdarza, że przychodzi pacjent i mówi, że on by się chciał zoperować najchętniej w czwartek, bo by mu tak pasowało. No nie ma takiej możliwości. Przygotowanie do operacji bariatrycznej to jest cały proces. I zajmuje to no, kilka miesięcy zwykle, bo pacjent musi odbyć kilka spotkań z psychologiem. Musi zrozumieć, co z nim się będzie działo po operacji. To nie jest tak, że my wycinamy tam kawałek żołądka i tyle. Człowiek musi wiedzieć, jak ma się po operacji zachowywać, co będzie wolno mu jeść. Oczywiście w tych ośrodkach, o których mówię, będzie miał pełne wsparcie, bo u nas jest i wsparcie psychologa, i wsparcie dietetyka. Pacjent musi być do operacji przygotowany. Oczekujemy, że pacjent przed operacją nam trochę schudnie. Taki program COSBAR był realizowany w Polsce i tam jest wszystko bardzo precyzyjnie opisane. Co musi spełnić pacjent? Jakie warunki musi spełnić ośrodek? Jaka ma być opieka pooperacyjna? Nie może być sytuacji takiej, że pacjent zostanie zoperowany i zniknie. On musi być kontrolowany po operacjach, musi mieć robione badania, dlatego że po operacji, jeżeli pacjent nie jest kontrolowany, będzie miał powikłania rozmaite, odległe. I o to chodzi między innymi, że pacjent przystępując do operacji musi wiedzieć, on

0: musi wyrazić zgodę na to, że będzie przychodził na wizyty kontrolne po operacji. Dlatego, że jeżeli nie będzie kontrolowany, prędzej czy później dojdzie do powikłań, one powolutku jakby wkraczają w życie człowieka. Jeżeli nie ma kogoś, kto się temu pacjentowi przygląda, mówię tu o czy to chirurgu, czy interniście, wszystko jedno, różnie jest to zorganizowane w różnych ośrodkach, ale musi być taka osoba nadzorująca. I to wszystko pacjent musi przed operacją wiedzieć. To nie jest tak, że wycinamy kawałek żołądka i pacjent gdzieś tam sobie znika.
1: Czy każda osoba z chorobą otyłościową kwalifikuje się do operacji bariatrycznej?
0: No, pacjent musi spełnić określone kryteria i one też są ogólnie znane. I tak, jednym z takich kryteriów bezwarunkowych jest BMI 40. Dlaczego powiedziałem bezwarunkowych? Bo nie musi mieć pacjent żadnych innych chorób, jeżeli ma BMI powyżej 40. Ale może być tak, że pacjent jest chudszy, że ma BMI na przykład 36. Plus nadciśnienie, plus bezdech senny, plus inne schorzenia. Więc BMI 35 plus choroby związane z otyłością albo BMI 40 bez innych schorzeń dodatkowych. To są takie najbardziej podstawowe kryteria kwalifikacji do operacji bariatrycznej.
1: No i te kilka miesięcy, które daje się na przygotowanie do operacji, pan profesor wspominał, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, że może w czwartek i zostanie zoperowany w czwartek. Wspominał pan profesor o tym całym interdyscyplinarnym zespole, który przygotowuje pacjenta do operacji. Rozmawiam z chirurgiem, ale muszę zapytać, bo na końcu tej drogi jest właśnie pan i pana decyzja jako chirurga. Dlaczego psycholog? Dlaczego po kolei taka ścieżka? Bo rozumiem, że tu chodzi jednak o przygotowanie pacjenta do kontaktu bezpośredniego z panem.
0: Może nie do kontaktu z chirurgiem, bo zwykle pierwszą osobą, która się z pacjentem kontaktuje, do której przychodzi pacjent, jest właśnie chirurg. I teraz zadaniem chirurga jest prowadzenie pacjenta w ten zespół interdyscyplinarny. U nas mamy takie panie koordynatorki, które będą zajmowały się tym pacjentem przez cały okres jego przygotowania i później prowadzenia pooperacyjnego. Pacjent wchodząc do chirurga, no ma wstępną kwalifikację, no bo to zakładamy, że tak jest. Ma wstępną kwalifikację, ma zakładany tak zwany paszport pacjenta. Z tym paszportem i z nakreślonym planem na dalsze działanie jest skierowany do pani koordynatorki. Pani koordynatorka ustala poszczególne etapy teraz, wyznacza jakby wizyty temu pacjentowi. No i teraz w każdym z tych etapów pacjent będzie realizował inne zadania. Pacjent na przykład idzie do psychologa po to, żeby psycholog określił, czy pacjent jest dobrze zmotywowany, żeby nakreślił mu też, jak to przygotowanie będzie wyglądało od strony psychologicznej, żeby pacjent zrozumiał, co z nim się będzie działo. Następnie kierowany jest do dietetyka. To wszystko oczywiście równolegle się odbywa. Dietetyk ustala pacjentowi dietę, bo my będziemy oczekiwać, że pacjent schudnie trochę przed operacją.
1: A właściwie dlaczego? Po co? Do czego to jest potrzebne?
0: A potrzebne jest do tego, żeby zwiększyć bezpieczeństwo operacji. Jeżeli mamy pacjenta z dużą wagą, zwykle ci ludzie mają bardzo dużą wątrobę. Płat wątroby lewy, który jest bardzo duży, właśnie zakrywa nam całe to miejsce, gdzie będziemy operować tego człowieka. Czyli żołądek, śledzione, okolice podprzeponową. I teraz umiejętnie prowadzony pacjent, jeżeli nam ładnie schudnie w okresie przedoperacyjnym, to zmniejsza mu się ta wątroba, czyli poprawia nam się widoczność, mówiąc krótko. A więc bezpieczeństwo tej operacji będzie ulegało zwiększeniu. Czyli to jest rola między innymi dietetyka. Poza tym, po operacji ten dietetyk ustawi pacjentowi dietę, jak będzie człowiek mógł się odżywiać. Bo nie wszystko można zjeść po operacji, prawda? No, dopiero człowiek musi się nauczyć. Czyli mamy dietetyka i psychologa już jakby załatwionych. Następnie zespół internistyczny, mówię zespół, bo tych różne specjalności wchodzą, ocenia tego pacjenta pod kątem kardiologicznym, bo często ci ludzie mają różne choroby towarzyszące. Jeżeli potrzeba poleczyć go przed operacją, no to trzeba tą operację trochę odsunąć. Jest leczony. Jeżeli ma niewyregulowaną cukrzycę, no to tą cukrzycę trzeba mu przed operacją wyregulować. A więc wymaga to też troszkę czasu. I tu będzie rola dla diabetologa. Większość pacjentów ma badanie snu robione, bo mają bezdech senny. Bezdech senny, może to tak brzmi trochę niegroźnie, ale bezdech senny jest nie

0: niezwykle groźnym stanem, bo człowiek jest głęboko niedotleniony. Jeżeli jest niedotleniony, nie będzie się nic chciało zagoić, a więc wzrasta ryzyko nieszczelności zespolenia. Więc po to jest ten cały proces przygotowania człowieka, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tego, co mamy zrobić, czyli bezpieczeństwo operacji. No i to, o czym wspominałem, później opieka pooperacyjna, żeby zapobiegać odległym powikłaniom.
1: No i po tych przygotowaniach, po tych tygodniach, czy nawet miesiącach przygotowań jest decyzja, pacjent może być operowany. Jakie są rodzaje operacji bariatrycznych?
0: Bardzo dużo jest operacji bariatrycznych i staramy się, żeby ta operacja była trochę dopasowana jednak do pacjenta. Dlatego, że nie może być tak, że w danym ośrodku robi się tylko jedną operację. No, zwykle rękawową resekcję żołądka, bo uważa się, że to jest najprostsza operacja. Ona ma oczywiście tam swoje kruczki i jeżeli będziemy ją wykonywali poprawnie, to tych powikłań będzie niewiele. Ale niestety zdarzają się powikłania, które nawet mogą zagrażać życiu. Dlatego ważne jest, żeby mieć kilka operacji, wykonywać przynajmniej kilka operacji. Jeżeli mamy pacjenta na przykład z ciężką cukrzycą i refluksem, to dla tego pacjenta będzie lepszym rozwiązaniem bypass niż rękawowa resekcja żołądka. A więc staramy się na podstawie tych wszystkich badań, które były porobione, zaproponować pacjentowi taką operację, która będzie dla niego najlepsza. Jeżeli na przykład w okresie przedoperacyjnym wykryjemy, że pacjent ma zakażenie Helicobacter pylori. To jest ta bakteria, która zmiany zapalne powoduje w wrzątku i chorobę wrzodową. No to jednak sensowne jest poleczyć tego pacjenta przed operacją, niż zoperować go i później, jak dojdzie do jakichś powikłań, prawda, łapią się wszyscy za głowę, dlaczego nie było tego leczenia przed operacją. A więc między innymi również po to to wszystko jest.
1: I rękawowa resekcja żołądka, dlaczego to się tak nazywa?
0: No bo usuwa się znaczną część żołądka. 4/5 zostaje taki tylko taka rureczka, prawda, no taki mankiet. Pojemność żołądka po tej operacji jest około 100-150 ml, czyli tak, żeby sobie łatwo wyobrazić, pół szklanki mniej więcej, prawda? Więc nie da się zjeść Big Maca, popić kolą i duże frytki jeszcze wciągnąć, tylko wypijemy tam, zje się dwie frytki, troszkę wody
1: i już, i to koniec.
0: Oczywiście żartuję, bo wiadomo, że takiej diety nie zalecamy nikomu po takich operacjach, ale są to operacje restrykcyjne. Druga grupa operacji to są operacje wyłączające i tu najbardziej popularną jest bypass.
1: Bypass obejściem.
0: No, czyli obejście, czyli z żołądka jakby wycinamy taki mały żołądeczek i łączymy go na przykład z pętlą jelitową. Więc to jest operacja restrykcyjna. Z jednej strony daje restrykcję, z drugiej strony zaburzenia wchłaniania. W sensie takim, że omija pewną część, pewien fragment przewodu pokarmowego. Jeszcze inne są inne nowoczesne operacje Nissen Sleeve, czyli taka operacja antyrefluksowa połączona z operacją bariatryczną dla pacjentów, którzy na przykład mają duży refluks przed operacją, ale poza tym są tam w miarę zdrowi. Więc jest tych operacji sporo i musimy umieć zrobić przynajmniej kilka tych operacji, tak żeby zaproponować najlepsze rozwiązanie. A teraz czytałem jeszcze taki bardzo ciekawy artykuł na temat zastosowania sztucznej inteligencji w kwalifikacji pacjentów do operacji. Niezwykle interesująca sprawa. Ta sztuczna inteligencja bierze bardzo dużo rozmaitych wyników badań, model fenotypowy pacjenta, czyli wiele jego cech osobowościowych i proponuje najlepszą z możliwych operację. No na razie z tego nie korzystamy, ale to tak, myślę, że w nieodległej przyszłości będziemy również takim narzędziem się posługiwać jak sztuczna inteligencja w kwalifikacji pacjentów do leczenia.
1: To pewnie przyszłość, kiedy przetrawi ta sztuczna inteligencja setki, jeśli nie tysiące rozmaitych danych.
0: Tak, ona się uczy, ale uczy się szybko.
1: Kto wie, jak to będzie. Czyli to nie jest absolutnie tak, że można sobie wybrać coś i że jest jakaś moda na konkretny rodzaj operacji.
0: Tak, są mody, oczywiście, że tak, no ale staramy się pacjentowi wytłumaczyć, co dla niego będzie najlepsze. No po to te wszystkie badania robimy, żeby mieć pogląd na jego stan zdrowia i zaproponować mu możliwie najlepszą dla niego operację. No dlatego, aczkolwiek zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą i mówią, no ja bym chciał mieć taką i taką operację, żeby, no a dlaczego? A bo tam siostra szwagra miała taką operację i to świetnie pomogło. No ale ten pacjent ma inne na przykład schorzenia towarzyszące i dla niego ta akurat operacja, która siostrze szwagra pomogła, może nie być najlepsza.

0: najlepszym rozwiązaniem. Więc po to też są te spotkania z pacjentem, żeby no, przedstawić mu różne opcje, żebyśmy tak wspólnie uzgodnili, co byłoby dla niego najlepsze.
1: Muszę zapytać o technikę. Wiemy, że mamy do czynienia z pacjentami, u których bardzo często występuje ta otyłość olbrzymia. Tu wspominał pan profesor też o tym, no, oddziały bariatryczne, chirurgii bariatrycznej są specjalnie przygotowane do przyjęcia takich pacjentów. Ten stół operacyjny nawet musi wytrzymać ciężar czasami osób, które mają ogromny własny ciężar. Czy te operacje robi się, jak to się mówi, na otwarto czy laparoskopowo?
0: Nie, ja nigdy na otwarto takiej operacji nie robiłem, ale znam chirurgów, którzy kiedyś takie operacje robili na otwarto. Absolutnie gehenna. W tej chwili robimy wszystko minimalnie inwazyjnie. Robimy laparoskopowo. Nie wyobrażam sobie takiej operacji na otwarto. Aczkolwiek oczywiście, gdyby było trzeba, gdyby coś się wydarzyło takiego, że nie dałoby się tego zaopatrzyć laparoskopowo, musimy być również na to przygotowani. I ten przysłowiowy stół, na którym pacjent nawet o bardzo dużej wadze leży, musi być również do tego przystosowany. Te warunki, o których wspominałem, czy też wytyczne COSBAR-u, one wszystko określają i oddział, który może robić operacje bariatryczne, musi spełnić kryteria NFZ-u również. Więc wiemy dokładnie, co powinno być w oddziale, żeby było dobrze i bezpiecznie.
1: Bardzo wiele w ostatnich latach zmieniło się w postrzeganiu choroby otyłościowej. No w ogóle zaczęliśmy mówić o chorobie otyłościowej, a nie o czyimś zaniedbaniu, bo przecież te osoby były przez wiele lat piętnowane. Z tego się też już próbujemy jakoś wydostać, otoczyć je opieką, traktować jak osoby chore, bo przecież bardzo wiele z tych osób robi dużo dla swojego zdrowia. A to ćwicza, to ogranicza jedzenie. No i okazuje się, że to nie przynosi żadnego realnego skutku, bo to po prostu jest w wielu przypadkach choroba, ale muszę zapytać, z jakimi przypadkami zdarzało się panu profesorowi mieć do czynienia, żeby to też uzmysłowić, jak to jest poważny problem, problem wagi ciężkiej. To są pacjenci, którzy ważą ile?
0: Waga może aż tak wielkiego znaczenia nie ma. Oczywiście tak, zdarzają się pacjenci, którzy są bardzo duzi, powyżej 230-50 kg, którzy są zdrowi. Więc raczej te choroby towarzyszące będą miały większe znaczenie. Oczywiście to, że są zdrowi teraz, to nie znaczy, że będą zdrowi zawsze, to tylko kwestia czasu, kiedy te powikłania choroby otyłościowej się do pacjenta przyczepią. Co do tego nie ma wątpliwości. I chciałbym też, żeby to wybrzmiało, że otyłość to jest choroba śmiertelna jednak. To nie jest tylko defekt kosmetyczny, że no człowiek tam może wygląda niekiedy mniej estetycznie, bo jest bardzo duży. To nie o to chodzi zupełnie. Otyłość jest chorobą śmiertelną. Jeżeli człowiek ma nadciśnienie, jeżeli ma ciężką chorobę serca, jeżeli ma ciężki bezdech, jeżeli nie może chodzić, bo ma chorobę narządu ruchu, jeżeli ma stłuszczenie wątroby i związane z tym zapalenie wątroby, bo stłuszczenie przechodzi w zapalenie i finalnie może się to skończyć rakiem wątroby, to proszę pamiętać o tym, że otyłość nie jest defektem wyglądu, to jest śmiertelna choroba. Ilość pieniędzy, która idzie na leczenie otyłości, jej powikłań, wielokrotnie przekracza wszystkie inne wydatki związane z innymi chorobami. A więc jeżeli leczymy otyłość, zmniejszamy ilość ludzi, którzy zginą z tego powodu. Jeżeli leczymy dobrze otyłość, zmniejszamy ilość pacjentów, którzy zachorują na raka, bo dzisiaj wiemy, że rak wielu narządów wewnętrznych jest bezpośrednio związany z otyłością. No też nie, wiemy, że nie jest tak, że prawda, pogotowie przyjechało i tam mówi, no pacjent zmarł na przykład z powodu otyłości, tylko się umarł, bo wylewu dostał, zawału serca. Ale to wszystko są pochodne otyłości. I jeżeli będziemy leczyli dobrze otyłość, to wiele z tych osób nie zginie, nie umrze. Jeżeli człowiek w wieku 30 lat ma BMI powyżej 40, to jego życie skraca się o 10 lat mniej więcej. I są na to w tej chwili bardzo mocne dane. Także no, musimy po prostu pamiętać o tych rzeczach. I postrzegać otyłość jako chorobę, która jest zagrażającą życiu.
1: I po operacji to też nie jest powiedziane, że będzie sukces, prawda? Na to też trzeba zapracować. Zdarza się, że z powodu no, tej choroby wraca się do poprzednich czasami nawyków i niweluje, niszczy efekt operacji?
0: Tak, dlatego tak jak na początku wspominałem, że chcemy, żeby pacjent zobowiązał się do tego, że będzie przychodził na wizyty kontrolne.

0: bo te osoby, które, to są, z naszych badań tak wynika, te osoby, które nie przychodzą na wizyty kontrolne, gubią ten efekt leczenia chirurgicznego, zaczynają tyć, mówiąc krótko. Przestają przestrzegać diety, przestają ćwiczyć, wracają do swoich starych nawyków żywieniowych.
1: Ale i są w stanie zjeść równie wiele jak przed operacją, mając tak zmniejszony żołądek?
0: Może niewiele, ale jedzą co innego, prawda? Jedzą słodkie. Wracają do picia słodzonych napojów, do jedzenia lodów, do jedzenia w niewłaściwych porach. No nie jest to żaden problem, żeby wziąć jakiś tam napój słodzony, dodać do tego lody, czekoladę, zmiksować i wypić, bo tak niektórzy ludzie robią. No tylko pytam się, po co w ogóle to wszystko było? Więc jednak w tym przygotowaniu staramy się uświadomić ludziom, że operacja nie załatwi ich wszystkich problemów, że będą musieli nadal po operacji o siebie dbać. I wychodząc od nas muszą mieć to pewne kwantum wiedzy, które pozwoli im zadbać o siebie.
1: Operacja zmienia tą ilość pokarmu, którą
0: tak,
1: można
0: oczywiście
1: przyjąć?
0: Jeżeli po sliwie, czyli po rękawowej resekcji żołądka, pojemność tego pozostawionego żołądka jest 100-150 ml, no to siłą rzeczy nie zjemy tyle, ile jedliśmy do tej pory. Po bypassie jeszcze mniej można zjeść. No więc nie wraca się nigdy do tego nawyku żywieniowego, że je się w bardzo dużych ilościach. Aczkolwiek można nad tym żołądkiem trochę popracować i on się nam rozepchnie i będzie można zjeść oczywiście więcej. Znamy takich pacjentów, którym drugą operację się robi i robi się tak zwany reslift, czyli zmniejszamy ten żołądek, który już raz był zmniejszony, no bo człowiek tam intensywnie pracował nad tym swoim żołądkiem i go powiększył trochę.
1: Ale to też nie jest tak, że ta operacja jest radykalnym cięciem i to już oznacza, że nigdy więcej nie będzie można zjeść, nie wiem, czegoś słodkiego.
0: W życiu nigdy nie jest nigdy, prawda? Można zjeść, ale trzeba zachować zdrowy rozsądek i umiar. I człowiek musi być nauczony, co mu wolno, a czego nie wolno. Poza tym musi mieć możliwość powrotu do ośrodka, gdzie był operowany, żeby na przykład skorzystać z porady dietetycznej, bo widzi, że zaczyna się tam gubić w tym wszystkim, no więc dobrze byłoby iść do dietetyka, żeby mu pomógł. No i u nas jest to możliwe.
1: Czy pacjenci z chorobą otyłościową w Polsce w pana opinii są w naszym kraju dobrze zaopiekowani?
0: Ja myślę, że w tej chwili sytuacja jest niezła, bo po Kozbarze zostało dużo ośrodków, gdzie jest to w sposób prawidłowy wszystko prowadzone, aczkolwiek nie ma pełnego finansowania takiego, jakie było w Kozbarze. No są czynione rozmaite starania, żeby ten model opieki wszedł do koszyka świadczeń. I jeżeli by to się stało, no to większość tych problemów, z którymi teraz się borykamy, by nam się rozwiązała. Na ten moment nie ma tego Kozbaru. Pacjenci zresztą bardzo byli niezadowoleni, że ten model był tylko pilotażem, że nie weszło to na stałe. Zauważamy duże rozczarowanie wśród pacjentów, że ten model opieki nie wszedł na stałe. I nam też zresztą bardzo by zależało na tym, żeby było tak jak potrzeba, bo wiemy jak może być dobrze i wiemy jak ten model działa. I powiem więcej, ten model opieki nad pacjentem bariatrycznym, czyli COSBAR, był jednym z najlepszych modeli na świecie, jakie w ogóle zostały wprowadzone. I bardzo żałujemy, że nie było to kontynuowane.
1: Ale cały czas jest nadzieja, że to się jednak zmieni.
0: No nadzieja umiera ostatnia. Mam nadzieję, że to jednak wejdzie. Siłą rzeczy.
1: Skończmy optymistycznie. Jak znaleźć dobry ośrodek, jeżeli ktoś właśnie podjął decyzję, że chce spróbować, chce o siebie zawalczyć, albo rodzina namawia i chce go w tej walce wesprzeć?
0: No jest wykaz ośrodków, które były w Kozbarze, prawda? I raczej iść do ośrodków, które operują dużo. Oczywiście nie chcę nikogo tam zniechęcać, żeby przeszli tam, gdzie najbliżej mają, ale generalnie te ośrodki, które operują dużo, mają dobrze wyszkolony zespół, mają dobre wsparcie dla pacjentów, mają dobre wyposażenie, nawet jeżeli coś tam zaczyna się dziać, bo oczywiście zawsze mogą się powikłania przytrafić, ale te ośrodki są w stanie sobie radzić z tymi powikłaniami tak jak potrzeba. Więc zachęcam do wyboru ośrodków, które operują dużo po prostu.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Wiesław Tarnowski, chirurg, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, Szpital Orłowskiego w Warszawie. Rozmawialiśmy o operacjach bariatrycznych. Serdecznie dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zachęcając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
2: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
2: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
2: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykańskie siły odparły irańskie ataki na okręty USA i odpowiedziały uderzeniami na irańskie siły w ramach samoobrony, poinformowało dowództwo centralne USA CENTCOM. Według wojska amerykańskie okręty nie doznały żadnych uszkodzeń. Irańczycy mieli zaatakować 3 okręty za pomocą rakiet, dronów i małych łodzi szturmowych. Żaden z okrętów nie został trafiony. Iran z kolei oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni. Prawie 60 polskich marynarzy znajduje się na statkach w rejonie cieśniny Ormus. Jak mówi kapitan Sebastian Nowicki, marynarze, z którymi ma kontakt, są przerażeni rozwojem sytuacji.
1: Przede wszystkim są problemy z powrotem i zejściem ze statków. To jest główny powód i niepokój załogantów, że nie mogą wrócić do domu. Podejmują firmy różne próby, z tego co mi wiadomo. Jednym się to udaje, ale w większości są problemy ze względu na zamykanie lotnisk i problemy z transportem ze statków.
2: Na razie nie mieliśmy przypadków repatriacji z zatoki. Nikt się nie zgłaszał, żeby go repatriować, ale w różnych innych przypadkach żeśmy zgodnie z prawem wymusili czy spowodowali, że dokonali repatriacji. Tak to wygląda.
0: Dodał przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków Jacek Dubiński. Cieśnina Ormus jest zamknięta od końca lutego, kiedy to wybuchł konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Polska i Włochy mają zbieżne stanowiska w kluczowych sprawach europejskich, w tym w kwestii wojny na Ukrainie, oświadczył premier Donald Tusk po spotkaniu z premier Giorgią Meloni. Szef polskiego rządu podkreślił, że była to serdeczna rozmowa.
3: Miałem okazję przeprowadzić z panią premier długą, bardzo serdeczną, bardzo osobistą rozmowę. Tak rozmawiają ze sobą przyjaciele, którzy dobrze się rozumieją. I nie tylko ze względu na wspólnotę interesów, ale też wspólnotę poglądów we wszystkich właściwie istotnych sprawach, które dzisiaj wpływają na bieg rzeczy w Europie, w naszych krajach i na całym świecie.
0: Włochy i Polska są gotowe do rozmów nad nowym traktatem dwustronnym, poinformowała z kolei premier Meloni. Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że oba państwa chcą rozpocząć konsultacje. Nasi dwaj wicepremierzy Antonio Tajani i Radosław Sikorski miesiąc temu podpisali w Rzymie memorandum wzmacniające naszą współpracę. Dziś rozmawialiśmy także o tym, że chcielibyśmy wznowić konsultacje, aby na nowo opracować traktat o współpracy, który podpisaliśmy 35 lat temu. Giorgia Meloni podkreśliła, że celem nowej umowy jest dostosowanie relacji dwustronnych do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Daniela Obajtka. Prokuratura chce pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za 2 przestępstwa skarbowe.
4: Według śledczych Daniel Obajtek miał zaniżyć przychody w deklaracji podatkowej. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że poprzez zatajenie przez byłego prezesa Orlenu ponad 3 milionów złotych przychodów, podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad 1 000 000 złotych.
5: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych 2 zarzutów karnych. Wobec faktu, iż Daniel Obajtek jest posłem do Europarlamentu, zachodzi konieczność uzyskania zgody.

0: Rady Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego został tego rodzaju wniosek złożony.
1: Do działań prokuratury odniósł się Daniel Obajtek. Na platformie X zarzucił śledczym szukanie pseudoafer. Napisał: czekam na wniosek o uchylenie immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy. Za zaniżenie przychodów w deklaracji podatkowej europosłowi PiS grozi do 5 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Kilkuset strażaków bierze udział w dogaszeniu Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Żywioł został już opanowany, ale nie możemy jeszcze mówić o zwycięstwie. Tak mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej.
3: Nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura, gdzie mogą pojawić się płomienie i przerodzić się niestety w pożar. I na ten moment nie możemy powiedzieć, że już definitywnie wygraliśmy tą walkę.
2: Sytuacja poprawiła się po opadach deszczu na Lubelszczyźnie. Synoptycy ostrzegają też przed burzami w Polsce południowo-wschodniej. Alert wydano dla całego województwa lubelskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 4 rano. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W nocy opady deszczu już w całym kraju, ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części. Temperatura w nocy od 2 stopni na Pomorzu do 12 na południowym wschodzie, w dzień od 9 na północy do 20 na południowym wschodzie kraju.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska, TVP Info. Cześć, Jonasz.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Jesteśmy cały czas, obserwujemy sytuację na Łotwie, gdzie doszło do upadku 2 dronów, prawdopodobnie rosyjskich. Cały czas łotewskie władze sprawdzają, czy była to prowokacja, czy przypadkowy wlot rosyjskich maszyn. A ja ciebie zapytam, jak bardzo twoim zdaniem wpisuje się to w słowa szefa rządu, który ostatnio przestrzegał, że Rosja jest gotowa do dalej idących, do dalej idącej eskalacji dywersji na terenie państw wschodniej flanki NATO.
6: No to chyba jest to, co trwa już od dłuższego czasu. Nie jest to nic nowego. No to nie jest kolejny poziom, chociaż te drony spadły, przynajmniej jeden z nich chyba na skład paliw, więc to jest pytanie, czy to jest przypadek, że on spadł akurat na skład paliw, czy to jest celowe działanie. Jeżeli to drugie, no to można mówić już o jakiejś eskalacji, no bo te wcześniejsze, rozumiem, że lądowały gdzieś tam po lasach i polach.
5: No chociaż teraz mi przyszło do głowy, że też trudno nazwać to ten wloty rosyjskich dronów do Polski przypadkowym działaniem.
6: Nie,
5: to
6: nie,
5: była
6: oczywiście
5: umyślna prowokacja.
6: Tak, oczywiście. No to jest testowanie naszych systemów bezpieczeństwa, testowanie naszej cierpliwości, naszej zdolności do reagowania.
5: Rezyliencji, jak to się mówi brzydko z angielska.
6: Jak się mówi?
5: Rezyliencji.
6: Rezyliencji.
5: Odporności.
6: Bardzo ładne słowo.
5: Właśnie strasznie brzydkie, ale tak.
6: No dobrze, no to tak właśnie tego rezyliencji naszej testowanie. To będzie trwać, będzie się powtarzać. No daj Boże, żeby tylko w ten sposób to się odbywało i żeby to się nie zaostrzało, no ale tego nie wiemy. Tego się przewidzieć nie da.
5: Bo tak się zastanawiam, już mówiąc publicystycznie, czy premier rzeczywiście przestrzega obywateli przed ewentualną eskalacją ze strony Rosji, czy poniekąd straszy, bo jest to w jego politycznym interesie, a może kawa nie wyklucza herbaty?
6: Kawa nie wyklucza herbaty, ale tu rozumiem, nawiązujesz do tego wywiadu dla Financial Times, tak? W którym premier mówił, że interwencja zbrojna Rosji na kraje NATO jest możliwa w ciągu najbliższych miesięcy. Wielu ekspertów, wielu komentatorów, wielu fachowców bardzo krytycznie się do tego odnosiło i jednak mówiło, że no, to jest niepotrzebne straszenie, bo jeżeli faktycznie premier ma jakąś wiedzę, że tak może być, no to zamiast udzielać wywiadów gazetom, powinien raczej ruszyć program szkolenia czy przygotowywania społeczeństwa na taką okoliczność. Co robić, jak się zachować, a tego nie ma. Co więcej, w tamtym wywiadzie

0: Prezydent, no,
1: premier.
0: Przepraszam, premier. Premier poddał wątpliwość ewentualną pomoc Stanów Zjednoczonych, co też nie jest zbyt mądrym działaniem, zwłaszcza w takich okolicznościach. Jakieś takie testowanie, wypuszczanie. Wiemy, jaki jest Donald Trump, jak on bardzo bierze do siebie wszelkie tego typu uwagi, komentarze, że trzeba się z nim jak z jajkiem obchodzić. Słyszałem ostatnio wypowiedź Marka Rutte, szefa NATO, który, no, myślę, że sądzi o Donaldzie Trumpie mniej więcej to, co większość dziś, co dziś większość europejskich liderów, a jednak w publicznej wypowiedzi mówił, że tak, że Amerykanie są bardzo zaangażowani, są wspaniali, świetni, bez nich właściwie nie ma niczego. No, tak zachowuje się dyplomata.
1: Z Markiem Rutte są zdania podzielone. Jedni go uważają za skutecznego zaklinacza Trumpa, a drudzy za chłopca na posyłki Donalda Trumpa.
0: No,
1: ale rozumiem, o co ci chodzi, że potrzebna jest pewnego
0: rodzaju...
1: Nie
0: ma sensu dolewać jeszcze oliwy do ognia i prowokować tych, których prowokować absolutnie nie trzeba, a wręcz się nie powinno.
1: Tym bardziej, że przykład Niemiec pokazuje, że Donald Trump jest nie tylko przewrażliwiony na punkcie krytyki pod własnym adresem, ale potrafi również na tę krytykę odpowiedzieć. Jutro podpisanie programu SAFE. Patrzę na sondaże opinii publicznej, także na badania internetu. Wielu Polaków udało się przekonać opozycji, że ten program SAFE unijny to zagrożenie dla Polski, że to nielegalna pożyczka.
0: Tak, ponieważ ja to zauważam, że koalicja rządząca ma problem z wygrywaniem takich oczywistych meczów, których właściwie wydawałoby się, że się nie da przegrać. I podobnie było z programem SAFE, który miał ogromne poparcie społeczne. Bano, przecież PiS na początku nawet mówił, Mariusz Błaszczak snuł wizję, co on by kupił z tego programu, więc wydaje się, że gdy PiS odwrócił narrację o 180 stopni, to wystawił piłkę koalicji. Tymczasem koalicja i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dali się łapać na takie proste pytania właśnie o oprocentowanie tego programu, o tę pożyczkę, na które nie potrafili w ogóle jakoś sensownie odpowiedzieć.
1: Nie potrafili przestrzeń.
0: Tak, nie potrafili przyznać. Zresztą tu z tobą rozmawialiśmy o tym, gdy Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o to, czy to prawda, że my oddamy 100% tego, co pożyczymy. To on zaklinał rzeczywistość w jakiś taki zupełnie nierozsądny sposób, nie chcąc tego przyznać, mimo że tak, tyle oddamy, bo tak działa.
1: Jeszcze wtedy była ta cała rozmowa o procencie składanym.
0: O procencie składanym, bo dokładnie tak to działa. I takimi drobnymi rzeczami, takimi nieumiejętnością wytłumaczenia rzeczy wydawałoby się oczywistych i zrozumiałych dla wielu, które da się wyjaśnić, że to po prostu tak działa świat, nic z tym nie zrobimy i że nadal jest to najtańszy pieniądz na zbrojenia. Nieumiejętnością wytłumaczenia tego ta szala się przechyliła, że ludzie zaczęli myśleć, że skoro oni tak kluczą, nie potrafią odpowiedzieć na proste pytania, to może faktycznie
1: może
0: coś jest na rzeczy. Może faktycznie to nie jest tak korzystne, jak nam to mówiono.
1: Szczególnie, że algorytmy w mediach tak zwanych społecznościowych tylko podsycają
0: tego typu
1: lęki. Jutro z wielką pompą ma być podpisanie umowy pożyczkowej pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Myślisz, że jeszcze na tej ostatniej prostej rządowi udałoby się odwrócić nastawienie do tego programu, czy to już jest, przepraszam za kolokwializm, musztarda po obiedzie?
0: To jest chyba trochę teraz już musztarda po obiedzie. No być może w trakcie realizacji tych programów pewnie rząd będzie z pompą odbierał kolejne zamówienia wychodzące z fabryk. I chwalił się tym, że to właśnie jest w ramach tego programu, więc być może wtedy i być może w momencie, gdy faktycznie okaże się, bo tam ten program będzie podzielony, jak tłumaczyła pani minister Sobkowiak-Czarnecka, na transze i oprocentowanie każdej transzy będzie znane dopiero w momencie jej wypłaty. Nie wiem dokładnie, kiedy to pierwsza transza
1: pierwsza
0: ma być teraz.
1: 6,5 miliarda, tak w
0: maju. Tak, to ma być teraz. Kiedy będzie ta kolejna? Bo jeśli przy kolejnej, przy drugiej, trzeciej transzy okaże się, że to oprocentowanie faktycznie będzie na poziomie około 3%, a nie wzrośnie nagle do 7%, no to myślę, że to uspokoi społeczeństwo. Tylko, że ja nie wiem, czy wypłata tej drugiej, trzeciej transzy nastąpi jeszcze w tej kadencji Sejmu, czy już.
1: Tym bardziej, że czas na rozliczenie całego programu do 2030 roku.
0: Tak.
1: Czekamy na jutro w takim razie i zmienimy temat, wrócimy do wczoraj. Będziemy tak przeskakiwać na kartkach kalendarza. Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka po skardze czworga sędziów, od których prezydent osobiście nie odebrał ślubowania. Trybunał Praw Człowieka, ETPC, Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, wydał zabezpieczenie, które

0: Nie, no, będzie kampania wyborcza, ona właściwie już, właściwie cały czas jesteśmy w ogniu kampanii wyborczej. Wszystko jest teraz kampanią wyborczą, od prezydenckich wet przez, no, program Safe jest kampanią wyborczą, gdzie ci, którzy byli za nim,
1: Zonda krypto,
0: no to... No,
1: już nie zdążymy o tym wątku.
0: Nie zdążymy, ustawa o kryptowalutach, premier z uporem, no nie wiem, czy godnym lepszej sprawy, może nie lepszej, trzeci raz próbuje przeforsować te same przepisy, prezydent się nagle budzi i mówi, a właściwie to ja mam swoje... No i tak...
1: Lądujemy, Jonaszku.
0: Ostatnie zdanie. Nie chodzi w tym wszystkim o dobro Polaków, tylko o przepychankę polityczną. Koniec, kropka.
1: Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Telewizji Polskiej i TVP Info.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki za rozmowę.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Profesor Andrzej Zoll, konstytucjonalista, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, pani.
3: Zacznijmy może od tego, czy pana zdaniem, panie profesorze, konstytucja, na bazie której funkcjonujemy, jest do zmiany?
4: Konstytucja w tym stanie, w którym obecnie obowiązuje, uważam, że jest dobra i zmian dzisiaj nie potrzebuje, bo tym bardziej, że nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany w konstytucji. Taka sytuacja polityczna nie występuje. 307 posłów by musiało opowiedzieć się za zmianą konstytucji. Oczywiście takiej większości nie ma żadna strona sporu politycznego. I to nie znaczy, że nie ma miejsc w konstytucji, które powinny, jeżeli będzie taki moment, gdzie będzie można zmienić, powinny być zmienione. Między innymi pozycja prezydenta, uważam, powinna być inaczej uregulowana. Uważam, że obowiązuje u nas ustrój gabinetowo-parlamentarny czy parlamentarno-gabinetowy, a nie prezydencki, do którego dąży prezydent Nawrocki. Taki system prezydencki jest groźny, bo to idzie, by szło w kierunku autorytaryzmu. No, mamy przykład w Rosji, właśnie taki system prezydencki występuje. Nie chciałbym, żebyśmy poszli tą drogą.
3: To w takim razie w jaki sposób należałoby zmienić albo doprecyzować, panie profesorze, rolę pana prezydenta w tym systemie na bazie obecnej konstytucji?
4: Na bazie obecnej konstytucji jest to bardzo trudne w sytuacji, w której prezydent jawnie rozszerza swoje kompetencje niezgodnie z konstytucją. No, mamy właśnie z taką sytuacją do czynienia obecnie, kiedy prezydent nie wykonał swojego obowiązku, to znaczy niezwłocznie po wyborze sędziów Trybunału przez Sejm nie przyjął od nich ślubowania. Ten obowiązek prezydenta nie jest równy z jego kompetencją, dlatego że tutaj prezydent nie podejmuje żadnej decyzji. Ma zgodnie z ustawą przyjąć od sędziów wybranych przez Trybunał, przyjąć ślubowanie. Konstytucja tylko daje kompetencje Sejmowi do wyboru sędziów, natomiast w tym punkcie nie ma mowy o roli, nie ma żadnej roli w oparciu o konstytucję prezydenta Rzeczypospolitej. Także mamy do czynienia, kiedy prezydent nie wykonuje swojego obowiązku, a tym samym uniemożliwia działania Trybunału Konstytucyjnego.
3: To jeszcze, panie profesorze, o momencie konstytucyjnym, o którym mówi na przykład sędzia Barbara Piwnik, powołana do Rady Narodowej Konstytucji przy panu prezydencie. Pani sędzia twierdzi, że moment konstytucyjny to taki, w którym konstytucja jest dysfunkcjonalna. Dominują przeobrażenia systemowe, pojawia się szeroki społeczny konsensus wokół kierunku zmian, czyli taki moment, w którym konstytucja nie spełnia swojej roli, swojego zadania. Jesteśmy w takim momencie?
4: Nie. Bo nie chodzi tutaj o konstytucję i zmianę konstytucji, tylko chodzi o to, żeby konstytucja była przestrzegana. A muszę powiedzieć, że od 2015

0: 2015 roku nie jest przestrzegana, tylko wręcz przez władze, które były od 15 do 23 roku, była łamana. Tutaj przede wszystkim muszę powiedzieć, że była łamana konstytucja w obszarze właśnie działalności Trybunału Konstytucyjnego. Od samego początku dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości trzech sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm nie zostało dopuszczonych do orzekania, czyli podobnie jak obecnie przez prezydenta Dudę, który nie przyjął od nich ślubowania, a później nieprawidłowo została wybrana, czy powołana przez prezydenta na przewodniczącego Trybunału, prezesa Trybunału pani Przyłębska, wyraźnie ze złamaniem konstytucji przez prezydenta Dudę, czyli od tego się zaczęło. Później mamy bardzo wyraźne złamanie konstytucji w 2017 roku odnośnie do działania Krajowej Rady Sądowniczej. Także, no a teraz mamy następny etap bardzo poważnego złamania konstytucji prowadzącego do sparaliżowania działalności Trybunału Konstytucyjnego. I tu również i prezes, czy osoba pełniąca funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pan Święczkowski, nie wykonuje swojego obowiązku, dlatego że on tu nie ma też żadnej kompetencji w zakresie przyjęcia czy nieprzyjęcia prawidłowo wybranych sędziów przez Sejm, a do tego jeszcze, ponieważ nie wykonuje swojego obowiązku prezydent przyjmując ślubowanie, uważam, że trzeba było znaleźć rozwiązanie tej bezczynności prezydenta i sędziowie ci dokonali ślubowania bez obecności prezydenta, ale do niego skierowanego, czyli prezydent zresztą był zaproszony na tę uroczystość, nie przyszedł, ale sędziowie ci, to można przecież w każdym momencie usłyszeć, jak się dojdzie do transmisji tej uroczystości, mówili, rozpoczynali swoje ślubowanie od stwierdzenia: wobec prezydenta składam ślubowanie. Więc wypełniony został ten wymóg ustawowy. To jest tylko w ustawie o statusie sędziego Trybunału. Jest ten przepis o obowiązku przyjęcia przez prezydenta ślubowania. Czyli pan Święczkowski nie ma tutaj żadnego pola do decydowania czy niedecydowania o przyjęciu tych czworo sędziów do orzekania. I co jest jeszcze tutaj bardzo niepokojące i też jest łamaniem konstytucji i ustaw, mianowicie, że prezes Trybunału, czy ta osoba pełniąca funkcję prezesa Trybunału, mówi, że nie dostał oświadczenia prezydenta o przyjęciu przez niego aktu ślubowania, dlatego że prezes Trybunału nie jest samodzielny. Tu nie ma żadnej oczekiwania na jakiś gest ze strony prezydenta. Sprawa wyboru tych sędziów, możliwości orzekania jest spełniona. W pełni spełniona.
1: Zwłaszcza, że panie profesorze, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo ile... próbuję stanąć po stronie tych, którzy nie są biegli w niuansach i potrzebują takiej informacji jak ta, której pan udziela, ale o ile czasem myślimy, że konstytucję trzeba w jakiś szczególny sposób tłumaczyć, jej zapisy, o tyle ustawa dotycząca funkcjonowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, procedury ich wyboru i momentu, w którym powinni rozpocząć pracę, nie jest skomplikowana. Pierwszych kilka punktów mówi, na jakiej zasadzie ma się to odbywać. I tam nie ma nic o piśmie, które pan prezydent miałby skierować do Bogdana, do prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
0: Oczywiście, że nie. I ma pani w pełni rację. W ogóle ta procedura wyboru i rozpoczęcia funkcjonowania sędziów wybranych przez Sejm jest bardzo prosta. To jest jednoznacznym językiem.

0: wypowiedziane, tutaj konstytucja w szczególności, także i ustawa. Ustawa mówi, że osoby wybrane przez Sejm mają wobec prezydenta złożyć ślubowanie. No i prezydent nie ma nic do decydowania czy niedecydowania, nie ma czyli żadnej kompetencji. Ma posłuchać, co mówią do niego te osoby wybrane.
1: Żeby stały się zadość pewnemu protokołowi, żeby miał to charakter uroczystości, charakter symboliczny.
0: Tak,
1: panie profesorze, ale znowu słyszymy, że prezes Trybunału nic nie wie o decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, bo nie dostał dokumentów. I teraz chcę pana zapytać jeszcze, panie profesorze, czy, bo pada słowo opinia ETPC, czy to jest akt prawny, którego musimy przestrzegać, czy jest to opinia sędziów Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?
0: Nie, to jest, proszę pani, przede wszystkim trzeba przyjąć jedno, że Europejski Trybunał Praw Człowieka jest trybunałem, którego decyzje są wiążące dla każdego członka Rady Europy. Polska jest członkiem Rady Europy, to jest, tutaj podkreślam, bo się często to myli, to nie jest sąd Unii Europejskiej, chociaż Unia Europejska też zgodnie z własnym traktatem będzie, stosuje się do tych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. On jest, ten Trybunał jest związany z Radą Europy. I Polska jest członkiem Rady Europy i jest zobowiązana przestrzegać te orzeczenia. Chciałbym zwrócić na to uwagę, że inaczej niż to jest w Unii Europejskiej, można być wyłączony z Rady Europy. To spotkało Rosję, prawda? Bo Rosja nie wykonywała orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więc no, bardzo bliscy jesteśmy tego, że zostaniemy usunięci z Rady Europy. Natomiast jest jedna rzecz, że to nie jest wyrok, to z tym czy trzeba się zgodzić, a to nie jest opinia. To jest środek zabezpieczający, jest postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Polska jest zobowiązana do wykonania tego postanowienia.
1: A jeśli nie wykona?
0: No to są te konsekwencje prawne, które no, obciążają Polskę. No, nie można powiedzieć, a ja nie wykonam. No to jest troszkę z misia, prawda?
1: Niestety, panie profesorze, można, bo słyszymy. Słyszymy takie deklaracje. Może nie wprost, nie wykonam, bo nie, tylko są używane argumenty, które ja w tej chwili też zacytowałam, czyli można.
0: Nie, to nie jest opinia, to nie jest żadna opinia, tylko to jest decyzja Trybunału. I, jeszcze raz chciałbym to mocno podkreślić, że to jest postępowanie najwyższych osób pełniących najwyższe stanowiska w Polsce. Prezydent, prezes Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze można powiedzieć, tu podkreślić bardzo, bo to jest bardzo negatywna funkcja szefa kancelarii prezydenta w tym wszystkim. I nie może, mogą te osoby pełniące te funkcje mówić w ten sposób, nie interesują mnie decyzje trybunałów europejskich, bo dopóki jesteśmy członkami tych organizacji europejskich, Rady Europy czy Unii Europejskiej, sądy tych związane z tymi organizacjami są wiążące dla wszystkich członków tych organizacji. I nie może Polska nie podporządkowywać się sądownictwu. Tak samo jak polskie sądy obowiązują, jeżeli to ma znaczenie dla na przykład obywateli Hiszpanii, to Hiszpanie muszą się podporządkować orzeczeniu polskiego sądu. Więc tu musimy sobie z tego zdawać sprawę. No, nie chcemy być w Unii Europejskiej, to wyjdźmy stamtąd. Nie chcemy być w Radzie Europy, to wyjdźmy stamtąd.
1: Na razie większość z nas chce pozostać w Unii Europejskiej. Ale
0: no więc pan prezydent...
1: Jeden...
0: Nie,

0: nie liczy się z głosem większości, prawda?
1: Panie profesorze, jeszcze jeden cytat z pana profesora Piotrowskiego, który wszedł w skład rady, tej przy prezydencie, który twierdzi, że obecna konstytucja nie wymaga zasadniczych zmian, ale przydałyby się korekty, przepraszam, które mogłyby zapobiegać blokadom wynikającym z tej stałej dążności, albo my ich, albo oni nas, czyli pan profesor Piotrowski mówi o tym konflikcie, ale na przykład sugeruje, żeby doprecyzować rolę europejskiego prawodawstwa w naszej konstytucji, żeby nie można było się do tego, powiem kolokwialnie, przyczepić.
0: Nie, to znaczy ja się, muszę powiedzieć, że się zgadzam z tym, co powiedział pan Piotrowski. Zresztą na początku chyba to też powiedziałem, że ta konstytucja spełniła swoje zadania do czasu, kiedy ci, którzy objęli władzę polityczną w państwie, powiedzieli, no to konstytucja swoja, a my będziemy robić swoje, prawda? No ale w państwie praworządnym to jest niedopuszczalne. Artykuł 2 polskiej konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa, prawnym. To jest, znaczy, że władze są zobowiązane do działania zgodnie z konstytucją. Chciałem na artykuł 7 zwrócić uwagę. Organ władzy publicznej działa na podstawie prawa i w granicach prawa. To, co się dzieje teraz w Polsce, to jest złamanie i artykułu 2, i artykułu 7. Jeszcze dodam jeden artykuł, artykuł 10, który mówi o podziale władz. I teraz nie można powiedzieć, że osoby pełniące władzę w Polsce, czyli pan prezydent, pan prezes Trybunału Konstytucyjnego, mogą sobie powiedzieć, no ustawa, konstytucja to, a my inaczej postępujemy. Ja może to, co powiedziałem, jeżeli by był taki moment konstytucyjny, to znaczy, że byłaby możliwość zmiany konstytucji, to wtedy by zachodziły potrzeby, żeby może nie precyzowania, bo precyzowanie jest zawsze niebezpieczne, bo to jeszcze więcej czasami jest wątpliwości, jak się coś chce sprecyzować. Ale są pewne potrzeby przedyskutowania jeszcze raz sytuacji ustrojowej Polski. I tutaj jest pole do pewnych innych rozwiązań.
1: Panie profesorze, musimy kończyć naszą rozmowę. To jeszcze tylko dodam, że jest w Onecie sondaż. Zostaliśmy zapytani, czy w Polsce powinien obowiązywać system prezydencki czy parlamentarny. I uwaga, 44% z nas pytanych w tym sondażu jest za parlamentarnym, 29% za prezydenckim, ale prawie 27% nie ma na ten temat zdania. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy niestety kończyć. Profesor Andrzej Zoll z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Włodzimierz Batuk, amerykanista, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Czytam ostatnie informacje o tym, że epicka furia to już przeszłość, że projekt Wolność właściwie też już jest przeszłością. A jaki jest stan faktyczny, pana zdaniem, panie profesorze?
3: Stan faktyczny jest taki, że mamy chaos, bałagan bardzo duży i rzeczywiście to wszystko, o czym pani wspomniała, pokazuje, że Amerykanie wplątali się w konflikt, którego ani nie są w stanie wygrać, ani za bardzo nie wiedzą, jak się z niego wyplątać. Dlatego mamy taki bałagan, ponieważ podejmowane są próby jakiegoś uspokojenia tej sytuacji, wyjścia z niej z twarzą przez Stany Zjednoczone. To, co Amerykanie zamierzali osiągnąć w Iranie, nie zostało osiągnięte. Właściwie oni nigdy nie powiedzieli, co chcieli osiągnąć. No ale jest jeszcze druga rzecz. Musimy pamiętać, że wszystko to, co dzieje się w Zatoce Ormus i wokół Iranu, to nie jest tylko jakiś kaprys Stanów Zjednoczonych. Od pewnego czasu tak słychać, że to głównie Amerykanie. Może dlatego, że to jest najpotężniejsze państwo, ale przecież tak naprawdę to konflikt jest izraelsko-amerykański z jednej

0: jednej strony, a irański z drugiej strony. Znaczy przeciwnikami są Izrael i Stany Zjednoczone, a Iran jest ofiarą ich działań i ich agresji. Także to tutaj wydaje mi się tłumaczy, dlaczego ta reakcja amerykańska jest taka niejasna. Ani nie było wiadomo, jakie są cele polityczne amerykańskie. Amerykanie moim zdaniem próbowali zrealizować cele izraelskie. To się nie udało. Iran okazał się o wiele trudniejszym przeciwnikiem. Optymizm, jaki być może zakładano po bardzo łatwej operacji kilka miesięcy wcześniej polegającej na usunięciu Maduro, tutaj absolutnie zawiódł. No i Stany Zjednoczone starły się jeszcze nie tylko z taką sytuacją, której nie przewidziały, ale również z ogromną presją opinii publicznej, międzynarodowej opinii publicznej, ponieważ swoimi działaniami wywołały ogromny chaos w gospodarce światowej. No i to wszystko powoduje, że prezydent próbuje jakoś się z tego wyplątać, ale nie wie jak.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że cele operacji w Iranie są niejasne, jeśli w ogóle były. To znaczy możemy pewnie założyć oboje, że pokonanie reżimu, społeczeństwo wyjdzie na ulicę, potomek
0: cele były, jeśli mogę,
1: prawda, obejmie władzę, a my położymy rękę na...
0: Nie. Cele i tak, i nie. Cele, wie pani, cele tej wojny zostały zdefiniowane przez Izrael, a nie przez Stany Zjednoczone.
1: No tak, ja zapytałam o tę amerykańską wersję, a teraz Izrael to jest zupełnie inna sprawa, właśnie.
0: Mhm. Znaczy, wie pani, one się częściowo nakładają, ale częściowo są różne, ponieważ... Cele izraelskie to jest wykluczenie Huti, Hamasu, Hezbollahu z tamtej części świata. Te ugrupowania są popierane przez Iran. To jest pierwsza rzecz. Drugi cel to było wstrzymanie irańskiego programu nuklearnego. I to jest ewidentnie po stronie Izraela. Trzeci cel, no to była rzeczywiście zmiana władzy, bo sądzono, że ta zmiana władzy doprowadzi do wstrzymania tego programu. I to są cele izraelskie. Natomiast amerykański cel właściwie był taki, żeby po pierwsze przyblokować ten program nuklearny, bo Amerykanie są wyczuleni na tym punkcie, a z drugiej strony Amerykanie zaczęli twierdzić, i to całkowicie bezpodstawnie, że Iran jest jakimś wrogiem Stanów Zjednoczonych i im zagraża. Nie byli w stanie tego wykazać w żaden sposób. I tu, ponieważ te cele są niejasne, to jest jeszcze inna historia związana z takim charakterem wojny w ogóle, czy wojen takich po zakończeniu zimnej wojny, takich wojen lokalnych na krótką skalę, kiedy te cele nie są jasno powiedziane. No i dlatego, jeśli wojsko ma wykonać cel polityczny, to nie bardzo wiadomo, jaki jest ten cel polityczny. No i stąd się cały ten chaos po prostu wziął.
1: Dlaczego ja wróciłam do tematu argumentacji tego ataku? Dlatego, że konsekwencje tego chaosu, o którym pan mówi, ponosi też sam Donald Trump, bo nie tylko świat odczuwa ten chaos, sami Amerykanie, i to się przekłada po prostu na sondaże. No tak źle jeszcze nie było.
0: No oczywiście, oczywiście. I to jest prawda. I prezydent niestety dla wielu swoich zwolenników, poza jakimiś hardkorowymi zwolennikami, że tak powiem, okazał się sporym rozczarowaniem, bo musimy pamiętać, że jeżeli będziemy brali pod uwagę jakieś międzynarodowe uwarunkowania wyboru Trumpa, to znaczy może inaczej, wyborca amerykański kierował się jakimiś międzynarodowymi, jakąś międzynarodową sytuacją w decyzji, kogo wybrać. I prezydent obiecywał, że zakończy tak zwane niekończące się wojny. I te wojny, zamiast zostać zakończone, to zaczęły się rozszerzać. To znaczy na plus zapisano Trumpowi wycofanie się z Ukrainy, ale na minus zapisano mu konflikt o Grenlandię. Zupełnie niejasny i kompletnie niepotrzebny spór z Kanadą. No i do tego teraz wplątanie się w sytuację na Bliskim Wschodzie, która nie jest sytuacją amerykańską. No i prezydent po prostu doprowadził do czegoś takiego, że kwestionując tą tak zwany unilateralizm Obamy czy Bidena, taką presję jednostronną ze strony Stanów Zjednoczonych, polegającą na rozszerzaniu liberalnej demokracji na świecie, wpadł w dokładnie w ten sam schemat. To znaczy, on też jest unilateralistą.

0: On tylko, że inny. On chce narzucać swoje rozwiązania, no po prostu siłą, ale to są inne niż te, z którymi walczył. Niemniej mechanizm jest taki sam. To, że treść różni się od poprzednich prezydentów, nie ma w tym wypadku znaczenia. Po prostu chodzi o to, że to jest ta sama forma działania. I ta jednostronność, ten unilateralizm amerykański, no zaczął się robić po prostu irytujący, ponieważ Amerykanie pokazali twarz, której świat nie znał do tej pory. Twarz takiego kraju będącego, co tu dużo mówić, dość agresywnym i nerwowo zachowującym się w świecie. No a porządek, do którego jesteśmy przyzwyczajeni po 1945 roku, był zupełnie inny. To był porządek wielostronny, to był porządek oparty na jakichś organizacjach międzynarodowych typu ONZ. Amerykanie od czasu do czasu kwestionowali ten porządek, ale nigdy nie posunęli się do tego, żeby go zakwestionować całkowicie, to znaczy, żeby ten porządek wywrócić, żeby go zniszczyć.
1: Pomyślałam też o tym, że nie ma tu odcieni szarości, jest biel albo czerń, to znaczy no, pozostajemy gwarantem i dajemy się wykorzystywać, albo pozostajemy gwarantem, ale regulujemy te sprawy. I tu mogłyby się pojawić odcienie szarości, ale ich nie ma.
0: No wie pani, to też jest różnica między pierwszą a drugą prezydenturą Trumpa. Na razie to jest za wcześnie, żeby oceniać drugą, bo ona wciąż trwa. Ale pierwsza była taka, że Trump jednak poruszał się w ramach tych wielostronnych rzeczy. On raczej realizował taką tradycyjną politykę zagraniczną, polegającą na powstrzymywaniu przede wszystkim Chin, bo to był jego główny obiekt ataku w czasie pierwszej kadencji, przy pomocy metod międzynarodowych, próbując budować jakieś koalicje, jakieś naciski na inne kraje, żeby powstrzymywały Chiny na przykład przed ekspansją gospodarczą, wywierając wpływ, żeby nie kupować chińskich telefonów komórkowych na przykład, żeby nie kupować chińskich samochodów. No to wszystko działo się w ramach jakichś form wielostronnych. Natomiast ta druga kadencja to jest właśnie taki ewidentny unilateralizm, przy czym wypełniony inną treścią.
1: Panie profesorze, koniec akcji operacji Epicka Furia. To nie jest przypadek także, bo zbliża się czas, w którym amerykański kongres musiałby wyrazić ponowną zgodę na przykład na ponowny etap operacji. Niewiele na to wskazuje, więc to nie jest jakaś dobra wola pana prezydenta Trumpa, albo dowód na to, że osiągną cele w Iranie, tylko konieczność.
0: No coś w tym jest, tak, ponieważ prezydent niestety miał tendencję do obchodzenia kongresu i podejmowania takich decyzji, jakby zarządzał własną firmą, a nie państwem i nie liczył się z tymi uwarunkowaniami konstytucyjnymi czy prawnymi, generalnie rzecz biorąc. Ale to jest fakt. Mnie się wydaje, że operacja irańska to jest całkowita porażka Stanów Zjednoczonych. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są jakieś prawne ograniczenia dotyczące trwania wojny, kontynuacji czy finansowania tej wojny, to prezydent tu moim zdaniem robi dobrą minę do złej gry, bo twierdzi, że cele zostały osiągnięte. Znaczy cele wojskowe zostały osiągnięte. To jest też taka sytuacja, że Amerykanie prowadząc po II wojnie światowej różne operacje wojskowe bardzo często osiągali cele wojskowe. Zniszczyli przeciwnika, zniszczyli jakieś lotnisko albo coś, ale nie wygrali wojny. Niech pani weźmie pod uwagę na przykład taki klasyk, czyli wojnę w Wietnamie, prawda? Ale również taki inny, znacznie świeższy przykład, jak wojnę w Iraku. Operacja wojskowa i pierwsza i druga były znakomite. Poszły błyskawicznie, władza została obalona. Saddama Husajna w czasie II wojny, bo w czasie pierwszej nie. Zostały wprowadzone nowe zasady, państwo zostało przeorganizowane. Ale przecież po 20 latach trzeba było się z tego Iraku czy Afganistanu wycofać.
1: I to dość w popłochu to mało powiedziane, prawda?
0: Nie, w popłochu całkowicie dobrze to jest powiedziane, zwłaszcza jeśli chodzi o Afganistan. Ewakuacja Iraku była trochę bardziej zorganizowana, no ale jak pamiętamy Afganistan sprzed kilku lat, to przecież wywiad oceniał, że to jeszcze tam ze 3 miesiące, a tu się okazuje, że po kilku dniach Amerykanie zostawili cały sprzęt i ewakuowali personel.
1: W związku z tym... Tak. Przypominają mi się słowa, przepraszam bardzo, hiszpańskiego premiera, który odmawiając wsparcia Stanom Zjednoczonym całkiem niedawno mówił, że obawia się, że sytuacja z 2003 roku się powtórzy, świat zostanie w chaosie, nasilą się migracje, nasilą się akcje terrorystyczne. Wiele na to wskazuje, że okazał się politycznym prorokiem, choć właściwie nie trzeba było mieć jakichś nadprzyrodzonych cech albo wiedzy.
0: Wie pani, wojsko.

0: musi spełniać, musi wykonać bardzo jasno postawione cele polityczne. Jeżeli te cele polityczne w czasie na przykład I wojny światowej czy II wojny światowej były wyraźnie pokazane, trzeba zniszczyć III Rzeszę, trzeba zniszczyć Japonię, no, bo to by wynikało z założeń, albo Japonia zaatakowała Amerykę, albo celem politycznym było zniszczenie III Rzeszy, bo to zagrażało porządkowi w Europie i porządkowi światowemu, to wojsko wiedziało, co robić. Tymczasem model wojny amerykańskiej po 1945 roku, czyli w czasach zimnej wojny, zakładał takie operacje na skalę ograniczoną, no bo to wynikało z różnego rodzaju ograniczeń. Drugi blok, czyli blok wschodni, był na tyle groźny dla Amerykanów, że oni nie mogli się posunąć do działań takich na pełną skalę. No i dlatego tu się jak gdyby rozeszły cele polityczne z celami wojskowymi. Wojsku kazano coś zrobić, więc wojsko to wykonało, ale jaki był cel polityczny tego, to już nie było to zupełnie wyjaśnione. To powodowało też konfuzję wśród samych Amerykanów. Wojna wietnamska jest bardzo dobrym tego przykładem, kiedy nieokreślone albo niedookreślone cele polityczne wywołały falę protestów przeciwko tej wojnie i trzeba się było z niej wycofać. Co z tego, że Amerykanie mieli lepszy sprzęt i wygrali wszystkie bitwy w Wietnamie, jak przegrali wojnę?
1: Jasne. I zostawili... Zostawili ruinę i w kraju, i konsekwencje też polityczne były bardzo poważne. Ale teraz Marco Rubio no, wraca, prawda, na pierwszy plan, bo przez chwilę było o nim ciszej. I to on ogłasza zakończenie tych operacji, ale też rusza do Watykanu, żeby gasić pożar w relacjach Stany Zjednoczone-Watykan? Możemy
0: no
1: mówić
0: chyba
1: o pożarze?
0: Tak.
1: No, nie wiem, czy...
0: Pożarze może nie,
1: no
0: ale
1: właśnie.
0: Jakiś taki stan napięcia pomiędzy papieżem, bądź co bądź Amerykaninem, a rządem amerykańskim jest. Ja myślę, że Amerykanom zależało na błogosławieństwie Ojca Świętego na tę wojnę, czego oczywiście nie dostali. Też proszę zwrócić uwagę, że Marco Rubio jest katolikiem. To jest ważne, bo na tej płaszczyźnie pewnie papieżowi i głowie Kościoła i członkowi Kościoła katolickiego łatwiej będzie się porozumieć. Proszę też pamiętać, że Watykan był przeciwny operacjom amerykańskim w Iraku. Papież Jan Paweł jeszcze za życia swojego bardzo się zaangażował w to, żeby do II wojny irackiej nie doszło. No i chyba Amerykanie liczyli, że papież będzie bardziej przychylny. Tymczasem opinia Ojca Świętego była raczej krytyczna i nie skutecznie entuzjazmu z jego strony popierającego działania Amerykanów. Ja myślę, że tak, że tutaj jest jakaś taka próba załagodzenia tej sytuacji, ale też proszę zobaczyć, że ta tradycyjna dyplomacja amerykańska wykorzystuje takie do niedawna nieistniejące w dyplomacji kraje, jak na przykład Pakistan. Przecież rozmowy z Iranem prowadzone są za pośrednictwem Pakistanu albo za pośrednictwem Arabii Saudyjskiej.
1: No i jeśli
0: już
1: mówimy
0: prędzej.
1: O wygranych w tym konflikcie, no to na przykład Pakistan, prawda? Wcale nie Stany Zjednoczone.
0: Zdecydowanie, ponieważ okazuje się, że ten kraj ma całkiem sprawną dyplomację albo dyplomatów, którzy mogą jakimiś argumentami trafiać do jednej i do drugiej strony. No i moim zdaniem wygranym jest też Iran. Nawet jeżeli zostanie zniszczony, co już raczej się nie stanie, to i tak jego zwycięstwem jest to, że nie poddał się presji izraelsko-amerykańskiej.
1: Jeżeli chcieli pokazać światu, że podniesienie na ręki na Iran skończy się długotrwałym konfliktem. W ramach przestrogi uważajcie, każdy kolejny, kto będzie próbował to zrobić, spotka się z takim oporem, to się udało.
0: No, trudno, żeby się nie udało, ponieważ Amerykanie ewidentnie przeszacowali swoje możliwości. Ja w grudniu, w styczniu byłem raczej skłonny uwierzyć, że Amerykanie wycofają się z operacji irańskiej, ponieważ ona jest nie do przeprowadzenia na tak w odległym obszarze od Stanów Zjednoczonych. Amerykanie stracili i to są straty, no, które bardzo trudno nadrobić. Lotniskowiec na przykład.
1: Tak.
0: To oficjalnie
1: jakieś
0: spaliła
1: bazy
0: się
1: radarowe
0: pralnia.
1: Za $500 milionów. No,
0: prawda? No właśnie. Iran, może to jest prymitywna rakieta irańska, ale jest w stanie trafić w amerykańską i to też jest bardzo istotne, bo to podważyło zaufanie arabskich sojuszników Stanów Zjednoczonych do potęgi amerykańskiej. Kiedy Iran bardzo skutecznie zniszczył albo uszkodził bazy w Arabii Saudyjskiej.

0: Saudyjskiej, w Emiratach Arabskich, czy chyba w Omanie jeszcze. Te bazy były tam budowane po 1979 roku, ponieważ Amerykanie zinterpretowali wejście Rosjan do Afganistanu w 1979 roku jako próbę rozszerzenia swoich wpływów na tamtym obszarze. I dlatego mamy taki łańcuch tych baz amerykańskich w rejonie Bliskiego i Środkowego Wschodu. A zresztą w czasie zimnej wojny Amerykanie też próbowali tworzyć takie organizacje międzynarodowe, pakty wojskowe tak naprawdę, które miały tam kontrolować ewentualne przenikanie wpływów radzieckich czy komunistycznych na Środkowy Wschód. No i okazało się, że Iran jest w stanie te bazy zniszczyć. I to, no oczywiście Arabia Saudyjska protestowała, że to są ataki na Arabię Saudyjską, ale żadne miasto saudyjskie nie zostało zniszczone. Została zniszczona baza, czy radar amerykański. Także to są straty już bardzo trudne do odrobienia. 15 tysięcy żołnierzy, które tam na tych okrętach amerykańskich czeka na inwazję, nie jest w stanie tego wykonać w ogóle. Nie wiem, czy pani pamięta, był taki pomysł z miesiąc temu, żeby zająć jakąś wyspę.
1: Tak.
0: W ciśnieniu Ormus, prawda? Mhm. I nawet tego nie zrealizowano, chociaż wyspa
1: taka,
0: jest oczywiście...
1: Taka niewielka, no właściwie wielkotek od szpilki na mapie. Ale strategicznie tak, bardzo ważna, bo zdaje się, że tam jakieś instalacje przeładunkowe.
0: Tak, i w tym najwyższym miejscu ciśniny ona się znajduje. Więc nawet nie zdecydowano się na inwazję tego rodzaju. No, Iran jest ogromnym krajem, jest, jeśli dobrze pamiętam, jest 2 razy większy od Polski. Więc nie ma możliwości zajęcia takiego kraju i przeprowadzenia tego, co Amerykanie by być może chcieli zrobić, ale no, tu akurat wydaje mi się rozsądek wojska zadziałał, to znaczy nie udało się Amerykanom przeprowadzić, ani nawet chyba nie próbowali tego, obalenia władzy przy pomocy wojska, przy pomocy desantu.
1: Tak, ale jeszcze panie profesorze, jeżeli się deklaruje światu, że się zniszczy cywilizację, czyli używa się najmocniejszych z możliwych argumentów, to trzeba się liczyć z konsekwencjami, jeśli cokolwiek się nie uda, a one mogą być dla Donalda Trumpa politycznie no katastrofalne. To jeszcze chciałabym do papieża wrócić, bo pan profesor wspomniał o tym, że no, że raczej zdecydowanie papież się wyrażał na ten temat. No, mówił na przykład, że ten konflikt jest skandalem dla całej rodziny ludzkiej. Też się zastanawiam, czy można użyć mocniejszych słów. I z drugiej strony Watykan nie jest takim miejscem na mapie świata, na które można na przykład nałożyć cła. Prawda? Nie można szantażować eksportem, importem części samochodowych. Więc politycznej presji nie podlega. To co może osiągnąć Marco Rubio w Watykanie?
0: No załagodzić ewentualnie ten spór tylko i po prostu przeprosić papieża i powiedzieć...
1: Ale publicznie? Publicznie czy prywatnie?
0: Myślę, że bardziej prywatnie. Publicznie może zostanie to wyrażone w jakiejś oględnej formie. Ja myślę, że bardziej chodzi tutaj o taką... No to nie jest tanossa może w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale ewidentnie jest to próba nie zrażania sobie kolejnego kraju, którego dyplomacja jest wpływowa, to trzeba przyznać wprost, zwłaszcza który jest Amerykaninem. I to tym bardziej chyba Amerykanów boli, że ich rodak nie zgodził się z polityką własnego państwa. No ale papież odpowiada za Kościół, papież kieruje się innymi kryteriami niż prezydent.
1: No jeszcze dodam tylko, że Donald Trump publicznie ogłosił, że brat papieża jest fajniejszy niż on sam, prawda? Ale już bez żartów, panie profesorze, wydaje mi się, że do trwania przy pewnym stanowisku papieża może zobowiązywać to, z czego my śmialiśmy się, czyli ten Donald Trump w roli Jezusa, a papież nie może tego potraktować jakoś żartobliwie.
0: No wie pani, to są takie pomysły ewangelikanów amerykańskich, którzy, to bardzo jest radykalne skrzydło protestantyzmu, które opiera się na dosłownym traktowaniu Pisma Świętego i to jest nawiasem mówiąc skrzydło, które bardzo popiera tę wojnę.
1: No i Pete Hegseth. Prawda?
0: No właśnie. Ja bym raczej nie myślę, że no, to jest może jakieś bałwochwalstwo, ale ja bym nie zwracał uwagi na to, że przerobiono prezydenta na Jezusa. Widziałem takie rzeczy i to ewangelikanie są w stanie coś takiego zrobić. Natomiast tutaj jest kwestia innego rodzaju. To środowisko ewangelikalne to jest nie tylko bardzo radykalne, pro-trumpowskie, ale ono jeszcze ma takie skłonności

0: czy do popierania bezwarunkowo Izraela, ponieważ tak zwany chrześcijański syjonizm o tym decyduje, czyli to, że istnienie państwa Izrael jest warunkiem przyjścia Jezusa, powtórnego przyjścia Jezusa na świat. Tutaj jest, po zmartwychwstaniu. I tu jest właśnie ten problem, że to jest, wojna jest też traktowana w kategoriach ideologicznych. To nie jest tylko taka kwestia, że tam rząd nam się nie podoba, albo macie za dużo ropy, którą my byśmy chcieli, tylko to jest też właśnie zideologizowanie bardzo tego konfliktu. I te środowiska ewangelikalne to jest, poza lobby oczywiście izraelskim, to jest bardzo silne środowisko, które popierało operację w cieśninie Ormus.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Włodzimierz Batuk z nami. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
0: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Jak mamy więcej niż klub, to siłą rzeczy mamy też więcej niż mecz.
4: Bo El Clasico to nie tylko spotkanie piłkarskie Barcelona kontra Real Madrid lub Real kontra Barcelona.
3: Kultura, historia, polityka, polaryzacja i mit.
4: O fenomenie, historii i magii El Clasico opowiedzą nam nasi goście, profesor Filip Kubiaczyk oraz komentator Tomasz Ćwiąkała.
5: Sport wyjaśnia świat,
3: niedziela 25.
4: Filip Jastrzębski,
3: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
4: Zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Chwieje się zawieszenie broni w Iranie. Stany Zjednoczone zaatakowały irański tankowiec. Irańczycy odpowiedzieli rakietami. Odgłosy eksplozji było słychać w kilku miejscach Iranu.
1: Jak informują media w Teheranie, powołując się na źródła w armii, Amerykanie zaatakowali irański tankowiec w cieśninie Ormus. Armia Iranu odpowiedziała wystrzeleniem rakiet. Jednocześnie eksplozje słychać m.in. w portowych miastach Bandar Abbas i Minab oraz na wyspie Keszm. Według irańskich agencji Mizan i Tasnim to odgłosy zestrzelenia przez obronę przeciwlotniczą dronów latających nad tymi miejscami. Reporter amerykańskiej telewizji Fox, powołując się na źródła w administracji, napisał, że Amerykanie przeprowadzili w czwartek ataki na irańskie porty, ale cytowany urzędnik stwierdził, że nie oznaczają one wznowienia wojny ani zakończenia zawieszenia broni ogłoszonego 7 kwietnia. Do ataków dochodzi w momencie, gdy Amerykanie czekają na odpowiedź Irańczyków w sprawie warunków zakończenia wojny. Wciąż dalekie od rozwiązania są najbardziej sporne kwestie na czele z irańskim programem nuklearnym. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milen Rashid Shehab.
0: Na statkach w rejonie cieśniny Ormus przebywa prawie 60 polskich marynarzy. W tym tygodniu w cieśninie został ostrzelany statek pływający pod maltańską banderą. Jego kapitanem jest Polak. Cieśnina Ormus jest praktycznie zamknięta od końca lutego, kiedy to wybuchł konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a Iranem. Najpierw podpisanie umowy, potem pierwsza zaliczka na finansowanie projektów obronnych. Mowa o unijnym programie SAFE. Polska podpisze tę umowę jako pierwsza w Europie, wskazywała w Polskim Radiu 24 pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: To jest naprawdę historyczny moment, bo pierwszy raz w historii Unii mamy taki program. Polska miała najbardziej obszerny wniosek, najwięcej projektów zgłosiliśmy. Dostaliśmy największą alokację, czyli tej pracy na dokumentach było najwięcej. Do tego jeszcze po drodze weto pana prezydenta. A i tak jesteśmy pierwsi na linii mety.
0: Podpisanie umowy dziś, a jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Premier Donald Tusk zaposił papieża Leona XIV do Polski. Szef rządu został przyjęty na audiencji w Watykanie. Premier mówił, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną.
3: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością. Obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy. Niezależnie od tego, co się będzie działo, bardzo cieszymy się na spotkanie w Polsce. Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28. No ale no, dożyjemy chyba.
0: Wcześniej.